0: meczu Memoriału Wagnera. W drugim piątkowym spotkaniu Stany Zjednoczone przegrały z Francją 0-3, a dziś Polacy zagrają z Amerykanami, a Francuzi zmierzą się ze Słoweńcami. Z kolei polskie siatkarki pokonały Turczynki 3-2 w rozegranym w Stambule ostatnim spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 25, zdobyła Julia Szczurowska. Polki w 1/8 finału zmierzą się w poniedziałek z Portugalią. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Na zachodzie kraju intensywne opady deszczu, spadnie w nocy do 50 litrów wody na metr kwadratowy, do tego burze. Do mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i powiatów województwa lubuskiego RCB wysłało alerty. Porywy wiatru do 75 km na godzinę, lokalnie też opady gradu. A w dzień na termometrach od 19 stopni na północy przez 23 w centrum do 26 na południu kraju.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Błażej Krośniewski, dzień dobry. Zapraszam na piątkowe wydanie magazynu Saldo, w którym przede wszystkim skupimy się na przyjętym właśnie przez rząd projekcie przyszłorocznego budżetu. O wyzwaniach, jakie są związane z tym dokumentem, porozmawiamy już za chwilę z naszym gościem, a będzie nim Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. A teraz w magazynie Saldo wracamy do tematu przyszłorocznego budżetu. Jego projektem na dzisiejszym posiedzeniu zajął się rząd. Zgodnie z nim prognozowane dochody na 2027 wyniosą około 695 miliardów złotych, czyli o blisko 68,5 miliarda więcej niż w tym roku. Wydatki jednak pozostaną znacznie większe. Te mają wynieść ponad 977,5 miliarda złotych, a to oznacza ponad 7-procentowy deficyt budżetowy. To dużo, choć w ujęciu procentowym ma być to tyle samo, co w 2026. Rząd także nieco zrewidował prognozy makroekonomiczne, obniżając chociażby PKB do 3%. No i o tym wszystkim już teraz porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Przed dzisiejszym posiedzeniem rządu, na którym został przyjęty projekt przyszłorocznego budżetu, premier Tusk mówił o napiętym, ale odpowiedzialnym planie. Pan zgodziłby się z tą opinią?
3: Deficyt nie rośnie, no to może to jest ten element odpowiedzialności, no bo faktycznie no ta nierównowaga finansowa, mieliśmy mieć lepszą ścieżkę deficytu. Według strategii przyjmowanej przez Radę Ministrów i tym dokumentom, które jeszcze na początku tego roku resort finansów i rząd wysyłały do Komisji Europejskiej, bo przypomnę, że jesteśmy objęci procedurą podwyższonego deficytu, no i dużo z tego nie wynika, bo jeszcze nikt i żaden kraj nie został ukarany przez Komisję Europejską za to, że ma ten deficyt niezgodny z tymi trajektoriami europejskimi.
2: A to no, powinno ale być maksymalnie 3%.
3: Tak, to no, teraz jest trochę bardziej to skomplikowane. Tam jest negocjowana ścieżka redukcji deficytu i nie braku wzrostu wydatków, więc jest to mniej przejrzyste, że tylko to jest tylko jeden ten cel 3%, bo czy to będzie 3 czy 4, to jest już trochę mniej istotne. Istotne jest to, żeby ten deficyt po prostu nie rósł albo nie utrzymywał się na tak wysokim poziomie, jak jest w Polsce. I to jest podstawowy problem, no, że ten dług wzrośnie, deficyt będzie stosunkowo wysoki. To nie jest dobra informacja.
2: To wszystko też będzie sprawiało, że koszty obsługi długu będą
3: rosły. Tak, rosną o 17 miliardów, więc już w kosztach obsługi długu będziemy nominalnie wydawać ponad dwukrotnie więcej niż na naukę na przykład w Polsce. To jest też znowu dużo. Właśnie przez to, że deficyt będzie wysoki, my coraz więcej będziemy ponosili kosztów obsługi długu no, dla naszych wierzycieli, sektora finansowego, banków, wszystkich, którzy posiadają polskie obligacje i zarabiają na tym oprocentowaniu. Natomiast to nie jest to korzystny układ, żeby rósł nam tak istotnie koszt obsługi długu, bo można było te pieniądze na co innego przeznaczyć.
2: No, z drugiej strony wydatki, które są zapisane w przyszłorocznym budżecie, wydają się takimi, z którymi dziś trudno dyskutować, no bo tutaj

0: tymi głównymi obciążeniami budżetowymi są wydatki na obronność. Na to mamy przeznaczyć 4,5% PKB. Dużo też będzie kosztować ochrona zdrowia. Łącznie to będzie 274 miliardy złotych, z czego 73 sfinansuje bezpośrednio budżet państwa. Istotnym elementem tego przyszłorocznego planu finansowego państwa są też inwestycje infrastrukturalne, na które przeznaczymy 62,5 miliarda złotych. No właśnie, pytanie, czy te duże wydatki, o których teraz wspomniałem, to są wydatki, z którymi można dziś dyskutować w jakikolwiek sposób?
1: No co do wydatków wojskowych, to zawsze jest jakieś pole do tego, żeby coś można było znegocjować i jakieś stawki, żeby były niższe, więc ja też się nie do końca zgodzę, że jak już jesteśmy w piątym roku konfliktu na Ukrainie, że wydając najwięcej wśród krajów NATO, my musimy zawsze być tym numerem jeden i mieć najwyższy poziom wydatków. Na pewno jest jakiś poziom optymalizacji, a czyli taka ścieżka, w której my będziemy mieli deficyt 7% przez najbliższe kilka lat i będziemy ładować w wojsko 5% PKB i więcej, serwisować, kupować, utrzymywać armię, no to nie jest, to jest ścieżka o tyle nie grecka, bo my mamy własną walutę, ale no rzeczywiście taka, że w której ten dług będzie stosunkowo wysoki, przekraczający 100% PKB w tej kolejnej dekadzie, no i my będziemy mieli trwale wysoki deficyt, a wcale z tych wydatków niekoniecznie będziemy mieli wzrost gospodarczy, który będzie generowany, no bo argumentem jest oczywiście, i to on jest słuszny, także my mając wyższy deficyt, możemy mieć dzięki temu trochę wyższy wskaźnik wzrostu gospodarczego przez to, że mamy trochę niższe podatki, niż by wynikało z tej struktury wydatkowej państwa i czy w innych krajach europejskich. No i dzięki temu, nie wiem, chociażby Polacy mogą więcej konsumować. Problem w tym, że ta ścieżka wzrostu gospodarczego nam się trochę pogarsza, więc ten szczyt koniunktury gospodarczej, który jest taki sterydowy, bo wykorzystujemy środki z KPO i one powodują, że mamy ogromne nakłady inwestycyjne w sektorze przedsiębiorstw, wzrosty 2% nakładów inwestycyjnych, powoli będzie się wyczerpywać i z tego powodu też ten wzrost gospodarczy w przyszłym roku może nie być aż tak wysoki, jak zakłada resort finansów, na poziomie 3%, może być 2,8%. Może 2,9, część ekonomistów uważa, że będzie 2,7, to będzie wpływało na przychody sektora finansów publicznych. No i okaże się, że zamiast deficytu, który miałby być podobny, tak jak w 2026 roku, okaże się, że on rośnie.
0: Wspomniał pan o PKB i to jest wątek, przy którym chciałbym się teraz zatrzymać. Tak jak pan wspomniał, rząd prognozuje, że w przyszłym roku tempo rozwoju naszej gospodarki będzie w okolicach 3%. To jest ciekawe z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że zgodnie z założeniami, które rząd przyjął w czerwcu, ten wzrost miał być nieco lepszy, bo to było 3,1%, choć też pewnie niektórzy mogliby powiedzieć, że to nieznacząca korekta. No ale to, co chyba istotniejsze, to to, że w tym roku ten wzrost ma być bardzo dobry. 3,5%, być może nawet 3,8% PKB. W przyszłym roku mamy spaść, jak pan mówi, nawet poniżej 3%. Z czego wynika ten spadek? Czy to jest naturalny kolejny etap tego cyklu koniunktury, w którym teraz jesteśmy? Czy to jest po prostu takie proste przełożenie, kończą się środki z KPO, spada nam wzrost gospodarczy?
1: Czyli kończą się środki europejskie i wydatkowanie, które będzie miało mniejszy wpływ na te duże przedsiębiorstwa, które rzeczywiście wpływają na nasz rachunek narodowy, ale drugim elementem jest oczywiście szok naftowy. Więc to, co się wydarzyło na rynku ropy i dzieje się na rynku gazu cały czas, powoduje, że mamy wyższą ścieżkę inflacji. Część przedsiębiorstw z tego powodu no, nie inwestowała aż tak dużo. My jako konsumenci nie wydaliśmy tak dużo pieniędzy do tej pory w ciągu tego roku. I ten wzrost konsumpcji, który spodziewaliśmy się, że też będzie w przyszłym roku elementem napędzającym wzrost gospodarczy, no nie będzie aż tak istotny. Przynajmniej dzisiaj, kreując założenia budżetowe czy wzrostu gospodarczego na rok 2026. I to jest ten 2027. I to jest ten problem, który dzisiaj mamy. To znaczy, że ta wojna na Bliskim Wschodzie trochę przestraszyła konsumenta. Przestraszyła czy ograniczyła też ekspansję niemieckich przedsiębiorstw i to, że niemiecka gospodarka no, trochę się podźwignęła w drugim kwartale tego roku, ale nadal walczy o to, żeby mieć wzrost gospodarczy sięgający 0,5% w 2026. I to powoduje, że my nie jesteśmy aż tak optymistyczni co do tego

0: wzrostu gospodarczego dla naszego kraju. Czyli konsumpcja, nasz eksport i dodatkowe nakłady inwestycyjne, też wynikające z tego, że stopy procentowe dzisiaj są wyższe niż zakładaliśmy jeszcze jesienią zeszłego roku. Myśleliśmy, że no już będziemy daleko w końcówce praktycznie obniżek stóp procentowych, a my tak naprawdę mieliśmy tylko jedną w tym roku. Rynek wycenia nawet, że może nadal być podwyżka stóp procentowych w Polsce, chociaż wydaje się nieprawdopodobna.
1: No ale pewnie obniżka stóp procentowych w tym roku jest bardzo
0: mało prawdopodobna, pomimo zapowiedzi jeszcze z początku wakacji prezesa Adama Glapińskiego. W związku z tym to też wpływa na droższy kredyt, no i mniejszą chęć inwestycyjną wśród mniejszych przedsiębiorstw w Polsce.
1: Jeśli chodzi o inflację, to według tych założeń budżetowych, które zostały przyjęte, ona średniorocznie w przyszłym roku ma wynieść 2,8. To jest o 0,3 punktu procentowego więcej niż te założenia z czerwca. Jednocześnie dziś na konferencji prasowej minister Domański mówił, że w tym roku ta średnioroczna inflacja jest szacowana na 3%. Czyli generalnie pomimo tej trudnej sytuacji, pomimo tego, że na rynku cały czas jest bardzo dużo niepewności, to średniorocznie będziemy widzieć spadek inflacji, porównując 2026 z 2027.
0: No, na pewno w Departamencie Makroekonomicznym Resortu Finansów, który przygotowuje te prognozy, no oni obserwują dokładnie te same zjawiska, które widzimy my na rynku, no i spodziewają się, że będzie wygaszać się ten chociażby punkt odniesienia, tak będzie na innym poziomie dla wskaźników cen. W związku z tym siłą rzeczy ta inflacja w przyszłym roku nie będzie aż tak wysoka. No i zakładamy, że to jest to takie naiwne założenie makroekonomistów, że w pewnym momencie nastąpi normalizacja jakaś tego rynku ropy, rynku gazu, który powoduje nam szereg problemów, ale to może nas nadal negatywnie zaskoczyć. Czyli inflacja może nas negatywnie zaskoczyć, znowu powodując czy jakiś dłużej trwający szok energetyczny, szczególnie na rynku gazu, amoniaku, który też jest problematyczny, jeżeli chodzi o nasz sektor rolny i jego dostawy z państw Zatoki Perskiej. No to są rzeczy, które trudno oczywiście uwzględnić w tych danych, które resort finansów tam gdzieś zaszywa w założeniach i wszyscy staramy się myśleć podobnie, znaczy, że w pewnym momencie to się skończy, no i będziemy mieli jakiś normalny z grubsza rozwój gospodarczy bez jakiegoś dodatkowego czynnika zewnętrznego negatywnie wpływającego na to wszystko. Te założenia nie wydają się bardzo nierealistyczne dotyczące inflacji. To mniej więcej tak jak większość rynku to widzi i się spodziewa. No problemem jest tylko to, że jeżeli będziemy mieli trochę słabszy wzrost, będziemy mieli trochę wyższy deficyt,
1: no to ta cała układanka może się posypać.
0: Posypać nie, no ale nie, ja nie chciałbym, żeby Polska była tym krajem, który przez kolejne lata ma koszulkę lidera deficytu w Unii Europejskiej. Jest to nam do niczego niepotrzebne, to nam podnosi koszty obsługi długu, mamy z tego powodu wyższe rentowności po prostu przy emisjach. No, musimy premię płacić dodatkową za ryzyko, mamy wojnę na wschodzie, jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Nie twórzmy sobie ryzyk tam, gdzie ich nie trzeba, czy w obszarze fiskalnym, po to, żeby więcej płacić za to, żeby móc zaciągać zobowiązania na rynku finansowym.
1: Z drugiej strony wydaje się, że aby móc zbić trochę ten deficyt budżetowy dziś i dążyć do jakiejś równowagi, jeśli chodzi o wydatki i dochody budżetu, no to powinniśmy spojrzeć na tę stronę wydatkową. Są pewne rzeczy, które pewnie trudno jest poddać redukcji. Myślę tutaj o, przynajmniej z punktu widzenia rządu, myślę tutaj o wydatkach zbrojeniowych czy na ochronę zdrowia, no ale też mamy bardzo wiele innych tak zwanych sztywnych wydatków, które są bardzo dużym obciążeniem dla budżetu państwa i tu się pojawia pytanie, gdzie w takim razie tych oszczędności ewentualnie i cięć szukać?
0: Zanim odpowiem na pytanie dotyczące cięć, no to warto zwrócić uwagę na to, że najprawdopodobniej w tych założeniach ustawy budżetowej, ja słowo w słowo nie słuchałem konferencji prasowej ministra finansów, w sensie, żeby poznać informacje, które tam były. I nie pamiętam i nie wiem, i nie widziałem nigdzie, żeby było to powiedziane, ale możemy zakładać też, że tak jak w przypadku poprzednich reform podatkowych, założenia dotyczące tej reformy pitowsko-citowskiej i ryczałtowej są gdzieś wpisane do tej ustawy budżetowej, czyli to też są zwiększone przychody sektora całego finansów publicznych o 2 miliardy złotych ponad w przyszłym roku. Były pogłoski w prasie o tym, że ma się pojawić nowego rodzaju paraskładka od papierosów i alkoholu, która

0: szłaby do Narodowego Funduszu Zdrowia albo do jakiegoś osobnego funduszu, do którego by było kierowane. Wiemy, że porosną stawki CIT też dla sektora energochłonnego, więc po stronie przychodowej ewidentnie Ministerstwo Finansów szuka jakichś dodatkowych elementów, które mogłyby ten deficyt zredukować.
1: Choć te elementy mają, tak mi się zdaje, małą szansę na to, aby się zmaterializować, bo aby chociażby wprowadzić te zmiany dotyczące PIT-u czy CIT-u, potrzebna będzie zgoda prezydenta. A wiemy, że Karol Nawrocki nieraz deklarował, że żadnej ustawy, która podwyższa podatki, nie podpisze.
0: Tak, i ja też jestem sceptyczny z tego powodu co do tej ustawy, która z jednej strony obniża dla części podatników ten PIT, a z drugiej strony dla dużych firm i osób bogatszych podnosi, czy ryczałtowców działalności gospodarczych podnosi koszty funkcjonowania tych przedsiębiorstw. No wydaje mi się, że jest nikła szansa na to, że to zostanie, że to wejdzie w życie. Stąd też pytanie jest, czy te zakładane przychody z tych dodatkowych źródeł dochodów, które mógłby gdzieś zaszywać w tych założeniach resort finansów, wpłynął na to konieczność po prostu nowelizacji późniejszego budżetu.
1: Czyli no jeśli chodzi o te dochody z CIT, to z tego co wiemy, to one mają wzrosnąć o 14 miliardów złotych w ujęciu rok do roku do 94,6 miliardów
0: złotych. No i też wiemy, że poprawia się rentowność polskich przedsiębiorstw, mamy lepsze wyniki finansowe, widzimy to w tym roku, firmy mają lepszą zdolność kredytową, spada nam odsetek też przedsiębiorstw, które mają konieczność jakby nieregulowania swoich zobowiązań, także nie spłacają na przykład zobowiązań kredytowych nieterminowo. To wszystko się poprawia we wskaźnikach, więc nawet widziałem takie dane, które pokazywały, że polskie firmy dzisiaj mają moralność płatniczą, czyli to, że jak bardzo zalegają swoim kontrahentom lepszą niż w Niemczech, co też wynika pewnie z koniunktury gospodarczej. Ale tak, no to też będzie powodowało, że ten CIT będzie miał się lepiej, ale najprawdopodobniej tam też są zaszyte te dodatkowe miliardy złotych, które
1: są cały czas pod znakiem
0: zapytania. Są pod znakiem zapytania. No i wtedy my możemy mieć konieczność nowelizacji ustawy budżetowej. No i ten deficyt zamiast być nawet na tym samym poziomie, co w 2026, będzie wyższy. No i to jest niestety problem, bo przy spadającym wzroście gospodarczym, a tak zakładamy, że 2027 to będzie niezły rok, ale w kolejnym roku, czyli 2028, będzie jeszcze niższy wzrost gospodarczy, patrząc na te modelowania, które mamy do dyspozycji. W związku z tym siłą rzeczy ten deficyt będzie wyższy, a wzrost gospodarczy wcale nie będzie nam przyspieszał. I historia o tym, że my sobie gwarantujemy wyższy wzrost gospodarczy wysokim deficytem, no niestety nie będzie się do końca spinała, bo nas cykl koniunkturalny po prostu dogania. I aż tego jakby, tego zasypać pieniędzmi nie będziemy w stanie w takim stopniu, jakby może chciał przynajmniej resort finansów.
1: A znajduje pan zrozumienie w tych argumentach prezydenta, który nie chce podpisywać ustaw podnoszących podatki? Bo o ile można się zgodzić z taką argumentacją, że nie chcemy podnoszenia podatków dla tak zwanego przeciętnego Polaka, chce, aby on miał coraz więcej pieniędzy, tak uzasadnienie dla decyzji, dlaczego nie chcemy bardziej opodatkowywać dużych firm, które czerpią bardzo duże zyski, no jest już bardziej dyskusyjne.
0: Ale prezydent się zgodził. No, prezydent zgodził się opodatkować banki, chociaż które mają teraz najwyższą stawkę podatku korporacyjnego wynoszącą 30%.
1: Więc ale firmy paliwowe nie będą płacić.
0: Tam były jeszcze problemy jakieś związane z procesem legislacyjnym. Ja swoją drogą mam też tę uwagę dotyczącą tych reform systemu podatkowego, bo one są ogłaszane w sierpniu, a muszą być do listopada przyjęte i podpisane w zasadzie, tak żeby mogły wejść w życie, co oznacza, że ten bieg konsultacji społecznych dla CIT-owców i dla ryczałtowców jest bardzo krótki, tak naprawdę tego projektu ustawy.
1: Więc zakładając, że prezydent ma 30 dni na podpis.
0: 21, ja już
1: 3 tygodnie na podpisanie ustawy, to ta ustawa z Senatu bądź też z Sejmu powinna wyjść pod koniec września, czyli właściwie mamy miesiąc na przeprocedowanie tych
0: niespełna projektów. Półtora miesiąca tak naprawdę na dosyć istotną reformę systemu podatkowego, które miałoby wejść w życie, a sam rząd zobowiązywał się do tego, że przepisy podatkowe będą miały vacatio legis 6 miesięcy. Więc nawet nie ja to wymyśliłem, tylko do tego się zobowiązywał na samym początku kadencji. Więc to trochę też nie jest do końca działaniem zgodnym z tym, co było wcześniej deklarowane. No i to jest jakiś też problem. To znaczy, że nawet sama procedura ustawodawcza może powodować wątpliwość po stronie prezydenta. Wydaje mi się, że gdyby przeprowadzić ten dialog o podatkach w sposób uczciwy, to znaczy,

0: że rzeczywiście z tymi doradcami prezydenta do spraw ekonomicznych przeprowadzić dyskusję za zamkniętymi drzwiami nawet. Niech panowie nie pokazują się przed mediami i tak dalej. I ustalą sobie jakieś priorytety i to, na co się zgodzą. A przypuszczam, że jeżeli prezydent tak samo się dowiaduje o jakichś istotnych zmianach w systemie podatkowym jak my, z informacji prasowych pochodzących z konferencji prasowej, to trudniej później mu powiedzieć, że on tak to popiera i się z tym zgadza. Jeżeli to nie jest... No, bądźmy wszyscy poważni, jeżeli sytuacja finansowa jest naprawdę ciężka naszego kraju, tak? Deficyt mamy największy w Europie. No to spróbujmy znaleźć jakieś konstruktywne rozwiązanie. Nie wszyscy musimy na to patrzeć, nie trzeba to robić z... świecącymi światłami reflektorów, mediów i tak dalej, i tak dalej.
1: I choć deficyt jest i będzie wysoki, a finanse państwa będą cały czas lawirować pomiędzy potrzebami dochodowymi a wydatkami, to jak rozumiem, ostatecznie cały czas mimo tych wyzwań jesteśmy bezpieczni i ten budżet będzie się spinał i mamy szansę uniknąć jakichś czarnych scenariuszy. Patrz, scenariusz grecki.
0: No, jeżeli chodzi o możliwość sprzedaży naszych papierów wartościowych na rynku wewnętrznym, bo on pokrywa mniej więcej 3/4 naszego zapotrzebowania, rośnie nam trochę odsetek tych sprzedawanych obligacji na rynku finansowym zagranicznym. Stąd resort finansów coraz baczniej patrzy na te agencje ratingowe, które mówią, że mogą obniżyć ten rating, no bo wtedy będzie trudniej sprzedawać papiery wartościowe nasze w Japonii, Korei czy w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli na obligacje jest...
0: To problemów nie ma aż tak dużych. Mamy element represji finansowej w państwie polskim wprowadzony w 2016 roku, czyli podatek bankowy, oprócz CIT-u, który został podwyższony, i on zachęca banki do tego, żeby kupowały obligacje jako aktywa.
1: I tu musimy niestety stawiać kropkę, nie dlatego kończę ten temat, bo jest on, czy miałby być w jakiś sposób niewygodny, po prostu nasz czas się skończył. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, był gościem piątkowego wydania magazynu Saldo. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja także dziękuję. Bożej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Połączył się z nami pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego Przeglądu. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
3: Coraz częściej mówiąc o aferze Zonda Krypto, mówimy o tym, że ona zatacza coraz szersze kręgi, no mając na myśli to, że coraz więcej wątków gdzieś się pojawia, tak, wokół pana Krala, wokół Zonda Krypto, wokół polityków powiązanych z tą giełdą kryptoaktywów. Co dla pana w tej aferze, w tej sprawie jest najważniejsze albo najbardziej niepokojące?
4: Ha, bardzo trudne pytanie. Jest bardzo niepokojące to, że jest ona elementem, nie jest ona sprawą kryminalną, bo jest ktoś, jest przestępca i przestępcę trzeba po prostu zamknąć, trzeba uniemożliwić mu działanie, a staje się sprawą polityczną. A sprawa polityczna to widzimy, jak jest z wetem do ustawy o kryptowalutach. Oczywiście czym innym jest ściganie przestępcy, ściganie pana Krala, ściganie aferzystów Zonda Krypto, a trochę czym innym jest ustawa o kryptowalutach. Ona jest jakby prewencyjna, prawda? Zupełnie to dotyczy podobnego materiału, ale to jest trochę inne. No ale no, ta ustawa dałaby państwu polskiemu narzędzia, aby czegoś takiego w przyszłości nie było. No i proszę, i mamy taką dziwną awanturę, przepychanie się, prawda? No, no cóż by było szkodzić, przyjąć tę ustawę? No, nie zaszkodziłaby, pomogłaby. Ileś ludzi byłoby bezpiecznych. No ale nie, nie ma. Nie. Jest wojna i są opowieści, że ta ustawa jest przeregulowana. No, no nie wiadomo tak naprawdę, czy jest przeregulowana, czy nie jest. To wyjdzie w praniu. Natomiast brak tej ustawy jest rzeczą znacznie gorszą, prawda? No, taka jest logika. No ale tu nie ma tego myślenia. Więc to jest rzecz no, fatalna. Druga rzecz dotyczy już samej tej gry, którą widzimy wokół działań prokuratury. No, prokuratura działa i w zasadzie każdy

0: Polak powinien mówić, dobrze, niech ona jak najszybciej sobie z tym poradzi, niech ona rozstrzygnie, niech tam tych ludzi, którzy maczali w tym ręce w okradaniu innych Polaków, niech oni szybko będą zatrzymani, przesłuchani, no wiadomo. No nie widzę takiej woli. Każdy zastanawia się, komu to zaszkodzi, a komu to pomoże. No to jest takie myślenie no bardzo partyjne, prawda?
1: No bo tak jak pan, panie redaktorze, na początku zauważył, to nie jest sprawa tylko kryminalna. Ten wątek polityczny tutaj też jest bardzo istotny. No i pewnie tak, nie bez znaczenia jest fakt taki, że zaczynamy nowy sezon polityczny właściwie od września. Już za chwilę skończą się wakacje. I tak na dobrą sprawę zacznie się pewnie kampania wyborcza przed przyszłorocznymi wyborami.
0: No tak, ale jasne. Ale są rzeczy, które są jakby, które są niepartyjne. Takie rzeczą niepartyjną jest to, by polska armia miała dobry sprzęt wojskowy, by była dobrze uzbrojona i przygotowana na najgorsze, prawda? I to jest niepartyjne. Mhm. To służy nam wszystkim. No i także niepartyjną rzeczą jest to, by przestępcy nie grasowali sobie spokojnie po Polsce, tylko by tutaj po prostu nie wchodzili, by przestępca był złapany. To przecież są różne opinie, różne dane dotyczące tego, ile Polacy stracili na tej giełdzie. No, od 450 milionów wręcz do paru miliardów. Takie są podawane sumy. To nie jest nic. To nie jest nic. Komuś te pieniądze zostały ukradzione. Ktoś tymi pieniędzmi potem szalał, przekopywał polityków, niszczył jakby spoistość państwa polskiego. No, ten zegarek za 180 tysięcy złotych, prawda? No, samochodów takich nie ma. Mieszkanie prawie można kupić, czy pół mieszkania można kupić za taki zegarek. No tutaj proszę bardzo, panowie się dobrze bawią. Więc to nie jest... Jakaś granica w moim przekonaniu została przekroczona i dobrze by było, by politycy się ogarnęli, bo naprawdę źle się bawią. W tym momencie źle się bawią.
1: To a propos polityków i tego apelu i tej zapowiedzi premiera Donalda Tuska, że zwróci się do Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, o to, żeby podjąć jeszcze kolejną próbę obalenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, kryptowalutach. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo? Znowu do 4 razy sztuka znowu się nie uda, bo słyszymy Rozwój Plus, który mówi o tym, że no jednak poprą w tej sprawie prezydenta.
0: Wie pani, w polityce no niestety też ważne jest to, by nie stracić twarzy. A premier Tusk wszedł w tę sprawę dodatkowego głosowania nad odrzuceniem weta no twardo. To znaczy mówił, panowie, albo nas poprzecie, albo jesteście ze złodziejami, prawda? Więc nie pozostawił partnerom, czy swoim politycznym przeciwnikom, czy politycznym partnerom, to różnie można nazwać, ani nie pozostawił jakby pola manewru. Usztywnił ich. Zagrał tak, jakby wiedział, że oni i tak odrzucą, więc on chce, by to odrzucenie kosztowało ich politycznie jak najwięcej.
1: A na ile to jest też próba sprowokowania środowiska prezydenta i samego prezydenta do odpowiedzi, do jakiegoś ustosunkowania się do tego, co wokół Zonda Krypto dzieje się w tej chwili? Bo na razie, to chyba że coś mi umknęło, to jakichś takich konkretnych wypowiedzi właśnie z Pałacu Prezydenckiego nie słychać w tej sprawie.
0: Nie, no słychać. Oni mówią, że mają własny bardzo dobry projekt ustawy. To już o tej ustawie kryptowalutowej i ten projekt powinien być uchwalony i uważają, że on jest lepszy i albo ten projekt, albo nic, prawda? Więc jakoś tam się bronią. W moim przekonaniu to jest taka średnia obrona, no bo no dobrze, no mają swój, ale rząd też ma swój i rząd już jest praktycznie, to już jest klepnięte, więc o co chodzi, prawda? To tłumaczenie, że coś jest przeregulowane, to tak do Polaków nie dociera. No to, że coś zostało ukradzione, no to łatwo sobie wyobrazić, a przeregulowane to tam. To jest rzecz drugorzędna. No i to jest jedna rzecz. No a druga rzecz, no zobaczymy, co przyniesie śledztwo. Bo na razie, póki co, no wiemy niewiele. Słyszymy zapowiedzi, że za chwilę będą kolejne.

0: informacje. Za chwilę kolejne osoby będą oskarżane. Ale to są wszystko zapowiedzi. Poza panem Piesiewiczem tak naprawdę no, tutaj więcej informacji nie ma. To jest już w tej chwili bardzo trudna sytuacja dla PiS-u, bo Piesiewicz, szef PKOL-u, to jest kandydat PiS-u, to jest człowiek PiS-u, człowiek pana Sasina. Wszyscy o tym wiedzą, PiS go bronił, PiS go popierał. To jest człowiek z tej grupy politycznej. I on ma bardzo słabą sytuację, bo no mówiąc szczerze, ten konflikt ze środowiskiem sportowym, ta wielomiesięczna kampania, by go odsunąć, ten zegarek za 180 tysięcy złotych, te wyjazdy zagraniczne do Monako, do Bergamo, no, za cudze pieniądze, no, to mu nie służy, prawda? Tak mówiąc najbardziej delikatnie. No ale czekamy na ciąg dalszy.
1: No jest jeszcze pan Moskal i Biza i spotkanie z Przemysławem Kralem. Jest jeszcze sprawa Marcina Romanowskiego. To z dzisiaj dowiedzieliśmy się, że starał się o azyl na Bliskim Wschodzie.
0: Zjednoczonych Emiratach.
1: Emiratach, dokładnie tak. I miał w tym pomagać Przemysław Kral, czyli ten człowiek.
0: No i jeszcze jest radio, jest Telewizja Republika, jeszcze jest, więc te wszystkie kontrakty reklamowe czy biznesowe, bo on tam miał kupować też tę część Republiki. No, mamy kilka rzeczy, które się otwierają, ale na razie one te Piesiewicza moim zdaniem nie przebijają. No ale wszystko zależy, mówiąc tak absolutnie cynicznie, od tego, czy to będzie miało ciąg dalszy, czy będą, że tak powiem, no, chętni, by o tym mówić, by tę atmosferę podgrzewać. To już rozmawiamy o jakby politycznych efektach tego wydarzenia.
1: Bo one też są ważne i ciekawe, panie redaktorze, no bo no w gruncie rzeczy też zastanawiamy się, na ile to obejdzie wyborców, naszych słuchaczy, naszych czytelników, ludzi, którzy no, te informacje gdzieś odbierają, do których te informacje docierają. Na ile to może rzeczywiście zaważyć na ich decyzji wyborczej?
0: Wie pani, to tak i nie. To wszystko jest dosyć skomplikowane. Bo po pierwsze, człowiek, jeżeli identyfikuje się z jakąś częścią sceny politycznej, z jakimiś politykami, to nawet takie paskudne rzeczy specjalnie go nie odmieniają. On mówi, no rzeczywiście ta moja strona nabroiła, no ale przecież tamta strona jest jeszcze gorsza, prawda? Tak, taki jest mechanizm i, no, i musimy go zrozumieć. No, najprościej mogę wytłumaczyć w ten sposób, że jak usłyszy wierzący katolik informację, że jakiś tam ksiądz gdzieś popełnił przestępstwo, to przecież nie przestaje wierzyć w Pana Boga, prawda? Więc to tak łatwo chyba wydaje mi się to wytłumaczyć. No ale z drugiej strony kropla drąży skałę. Jeżeli takie informacje o aferach pojawiają się regularnie, to one odpychają, one namawiają do ostrożności. Wtedy tacy zwolennicy danej partii mówią, no to może ten polityk o podobnych poglądach gdzieś stojący obok, albo jest inny mechanizm jeszcze. Ja z tym wszystkim nie chcę mieć nic wspólnego, woła Polak. I wtedy z takiego głosującego wyborcy staje się wyborcą, który nie idzie głosować, prawda? Więc ten mechanizm nie jest taki bezpośrednio prosty. To wymaga jakby, wymaga czasu, wymaga namysłu. On wiele miesięcy, wiele tygodni, wiele miesięcy musi upłynąć, by Polaka przerobić z pisowca na platformersa lub też odwrotnie.
1: Panie redaktorze, nie tylko aferą Zonda Krypto żyjemy w tym czasie, jesteśmy też w okresie bardzo wytężonej pracy nad projektem przyszłorocznego budżetu, no bo te terminy konstytucyjne naglą. Do końca września rząd ma czas, żeby przedstawić parlamentowi projekt tego budżetu. Dzisiaj mieliśmy posiedzenie rządu, no i bardzo wielu rzeczy się dowiedzieliśmy z tego planu, który rząd przedstawił, ale jest tam też taka informacja dotycząca Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Otóż no, w budżecie Trybunału Konstytucyjnego
0: nie ma.
1: Nie ma. Tłumaczy minister finansów to tym, że tam jakieś błędy formalne we wniosku się znalazły, czy nie w terminie ten wniosek do
0: nie,
1: rządu
0: nie,
1: dotarł?
0: Zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego powinno to przedłożyć, a nie zostało to zrobione na zasadzie zgromadzenia ogólnego, tylko pan prezes Świn

0: Trzaskowski sam podpisał ten wniosek o budżet.
1: O
0: No
1: właśnie.
0: i w związku z tym no jest to błąd formalny. No i proszę, no można w ten sposób postępować. I powiem pani, że mi się to podoba. Podoba mi się z dwojakiego powodu. Jako dziennikarzowi, jako obywatelowi. Musi być jakiś porządek w papierach, tak to nazwijmy. I nie może tak być, że wobec jednych stosuje się zaostrzone zasady i robi się co chce, a drudzy robią co chcą. Prawda? To nie może tak być. Więc uważam, że akurat tutaj minister, wicepremier Domański postąpił słusznie. No jeżeli jakiś dokument jest zły, nie jest, ma błędy, więc zwraca go, no i proszę te błędy poprawić. To jest oczywiste. A jako dziennikarz, no już zacieram ręce, kupuję popcorn, bo to zapowiada kolejną batalię. I w związku z tym, no dla nas jest to oczywiście ciekawe. I sam jestem ciekaw, jak teraz prezes Święczkowski wyjdzie z tego. Przypuszczam, że ogłosi się męczennikiem, powie, że znów politycznie walczą z nim, a po prostu chodzi o to, że on nie chce zwołać Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, bo tam może po prostu nie mieć większości, może być przegłosowywany. I o to mu chodzi. Myślał, że takim trikiem tę sprawę obejdzie, a tak się nie da. Oto taka Polska w pigułce, że nikt nie ma absolutnej większości, by robić to, co chce. A ta druga strona robi wszystko, by no, po prostu podstawić nogę. No, w obie strony to działa. I sam jestem ciekaw, kiedy oni zaczną, ci politycy zaczną porozumiewać się w takich najprostszych sprawach. No ale mam takie wrażenie, że dopiero za te 14-15 miesięcy, prawda? Wcześniej chyba będzie trudno. Taki czas nas czeka. Ostrej gry.
1: Panie redaktorze, to jeszcze o jednym graczu w tym grze, o prezydencie i dosłownie prośba o dwa zdania komentarza do tej dzisiejszej decyzji prezydenta o podpisaniu, ale także zawetowaniu kolejnych ustaw. Ta, która budzi najwięcej emocji, dotyczy tego ogólnopolskiego, krajowego e-dziennika.
0: No tak, no i nie będzie dziennika i prezydent jest zadowolony. Znów komuś włożył kij w szprychy, prawda? No i ma zadowolenie. To prezydent nie ukrywa tego, mówi to wiele publicznie i wiele razy to mówił, że jego celem jest przeszkadzanie, jest obalenie rządu Donalda Tuska, robienie wszystkiego, by ten rząd miał jak największe kłopoty. No i to czyni. No. To tutaj nie powinniśmy się temu dziwić. Ma okazję, to czyni. No tak Polska dziś wygląda.
1: Pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd, był z nami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, teraz połączona z nami. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor.
1: No rzeczywiście trudno nie ulec wrażeniu, że najważniejsi polscy politycy walczą o rząd dusz wśród tego najmłodszego elektoratu, bo z jednej strony Kampus Polska, z drugiej strony spotkanie prezydenta w Juracie.
3: No tak, oczywiście można powiedzieć, że dwa wydarzenia, które zachodzą na siebie w sensie terminów, które jednakże, no można powiedzieć, też są w pewnym sensie jakoś tam symetryczne. Natomiast to dobrze, myślę, że politycy mają świadomość, że trzeba angażować młodych ludzi, dlatego że to oni będą w przyszłości tak naprawdę podejmować decyzje i będą, no, powinni być aktywni, powinni być świadomi tego, że ich decyzje będą miały określone konsekwencje. Także tutaj można się tylko cieszyć. Natomiast należałoby też oczekiwać, żeby to nie było tylko takie, powiedziałabym, symboliczne dopieszczenie młodego pokolenia czy dowartościowanie. Chodziłoby też o to, myślę, żeby zaproponować jakieś realne postulaty programowe i zobaczymy, czy one rzeczywiście się pojawią.
1: Na ile głos młodych wyborców może okazać się decydujący w przyszłości?

0: prorocznych wyborach. Na ile rzeczywiście warto i opłaca się zawalczyć o ich głosy?
1: Znaczy, gdyby popatrzeć na taką czystą arytmetykę, to oczywiście można powiedzieć, że ta generacja, do której w tej chwili tak chętnie sięgają, czy odwołują się politycy, nie jest liczebnie najliczniejsza, tak? Bo tutaj jednak wiemy doskonale, że społeczeństwo się starzeje i że to raczej te pewnie starsze generacje są liczebnie bardziej aktywne. Natomiast myślę, że ostatnie wybory w 2023 roku pokazały, że jeżeli zmobilizuje się młodych ludzi, to oni mogą być tym języczkiem uwagi, to znaczy to oni mogą tak naprawdę zdecydować koniec końców o tym finalnym wyniku wyborów i myślę, że politycy zdają sobie z tego sprawę. Natomiast powtarzam, no dobrze byłoby, gdyby to nie było tylko i wyłącznie takie oddziaływanie polegające na dowartościowywaniu, na takim pokazywaniu, że rzeczywiście młode pokolenie się liczy. Chodzi o to, jakie te propozycje, znaczy jakie będą propozycje wobec tego młodego pokolenia, które, jak powiedziałam, może rzeczywiście mieć taki, powiedziałabym, finalnie decydujący wpływ na rozstrzygnięcia.
0: Kto jest bardziej przekonujący dla tych młodych ludzi? Premier Donald Tusk? No, nie chcemy nikomu zaglądać w metrykę, no ale emeryt. Czy młody wiekiem i stażem w polityce prezydent Karol Nawrocki?
1: To ja odpowiem tak, dla tych ludzi młodych, którzy są w Olsztynie, bardziej przekonujący będzie pan premier Tusk, natomiast dla tych młodych ludzi, którzy znajdą się w Juracie, bardziej przekonujący będzie prezydent Nawrocki.
0: Czyli na razie obaj panowie przekonują przekonanych.
1: Tak, tak. Tutaj nie ma potencjału specjalnego wyjścia poza własną bańkę. Oczywiście, jeżeli tę prawą stronę potraktujemy jako jedną bańkę, no bo oczywiście można powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z no, większą, powiedziałabym, dynamiką i w kontekście rywalizacji wyborczej niż po stronie koalicji, a koalicji aktualnie rządzącej, no bo wiadomo, co się na tej prawej stronie dzieje. Natomiast prezydent Nawrocki póki co się dystansuje od tego, od tych wydarzeń po prawej stronie. Mówię tutaj o rozpadzie czy o wyjściu grupy Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Także myślę, że on nie będzie zabiegał bezpośrednio o jakiś wynik wyborczy dla konkretnego ugrupowania prawicowego. Natomiast na pewno poza tę prawą bańkę no, nie wyjdzie.
0: Na razie wygląda to rzeczywiście jak takie wydarzenia PR-owe. Budowanie pozytywnego wizerunku wśród tych młodych wyborców, ale sama mówi pani profesor, że trzeba iść dalej i trzeba tym młodym ludziom coś zaoferować, bo nie chodzi tylko, żeby ich uwieść na tym etapie kilkanaście, no ciut ponad 12 miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, ale żeby wyjść do nich z bardzo konkretną ofertą, tak żeby ich przy sobie do daty wyborów przyszłorocznych utrzymać. Co to jest takiego? Na jaką ofertę ci młodzi wyborcy czekają?
1: Znaczy ja myślę, że tego rodzaju spotkania byłyby bardzo dobrym sposobem na zrobienie takiego rozpoznania, wybadanie właśnie, co jest dla młodych ludzi ważne. Bo też pamiętajmy, że sam czynnik tutaj generacyjny nie jest najistotniejszy, dlatego że inne sprawy będą ważne dla na przykład młodzieży studiującej, inne sprawy będą ważne dla młodych ludzi, którzy już pracują, którzy na przykład prowadzą samodzielną działalność gospodarczą, inne będą ważne kwestie na przykład dla ludzi z mniejszych miejscowości, dużych miast i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest homogeniczna, to nie jest taka jednorodna grupa. Myślę, że tego rodzaju spotkania, one pewnie nie są po to, żeby deklarować konkretne programy, ale żeby wysłuchać tych ludzi, żeby dać im głos, żeby no, zainspirować się tym, co jest dla nich ważne i myślę, że to powinno stanowić taką podstawę do tworzenia już programów wyborczych, które tam w przyszłym roku będą miały miejsce. Także dobrze byłoby, żeby no, wykorzystać tego rodzaju spotkania jako rodzaj konsultacji, a nie jako rodzaj właśnie takiego no, trochę podlizywania się, czy no, takie, jak pani powiedziała, PR-owski tutaj działań.
0: Na agitację jeszcze przyjdzie czas, tę wyborczą. Pani profesor, sprawa Zonda Krypto i tej afery, która rozkręca się i zatacza coraz szersze kręgi. Sprawa Zonda Krypto wygląda na największą aferę w historii polskiej polityki, tak powiedział dzisiaj premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Dodał, że sprawa jest śmiertelnie poważna, to cytat z premiera, i że są z nią powiązani politycy Prawa i Sprawiedliwości, tak mówił premier Tusk.
2: Sprawa Zonda Krypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę, bo to już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury

0: biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u.
1: Mocno powiedziane. Czy rzeczywiście te słowa premiera mogą znaleźć potwierdzenie w rzeczywistości?
2: Ja mam pewne kłopoty z łącznością, chyba gdyby pani redaktor chciała powtórzyć.
1: Zastanawiam się, na ile to jest, pani profesor, taka czysta narracja, taka czysta opowieść, a na ile rzeczywiście premier ma powody, żeby łączyć aferę z całym środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości?
2: Wie pani, no to by trzeba było pewnie dać sprawy zajrzeć, żeby odpowiedzieć, no możliwie, tak powiedziałabym, rzeczowo na pani pytanie. Natomiast oczywiście biorąc pod uwagę to, że no szefostwo Zonda Krypto gdzieś tam uczestniczyło w kampanii wyborczej, chociażby ostatniej prezydenckiej, opowiadając się czy współfinansując wydarzenia, które były związane z jednym kandydatem wspieranym, obywatelskim, wspieranym przez konkretną partię polityczną, to oczywiście myślę, że jest potencjał na wskazywanie tego rodzaju związków. I oczywiście z punktu widzenia znowu takiej walki politycznej bieżącej będzie to na pewno wykorzystywane. Natomiast jak powiedziałam, odpowiedzialnie odpowiedzieć na pani pytanie można by jedynie zaglądając, czy mając wgląd w zgromadzone dowody.
1: No i znowu pojawia się to pytanie o narrację, o opowieść, kto tutaj w tej warstwie narracyjnej wygra tę sprawę, bo słyszymy, co mówi premier Donald Tusk. No mniej chętni do wypowiadania się na ten temat są politycy opozycji, chociaż w tych ich wypowiedziach jakby dominuje ten ton, że to jest oczywiście wina Tuska, odpowiedzialność obecnych władz, obecnej koalicji. Która z tych narracji może się dla wyborców okazać bardziej przekonująca? I czy znowu będziemy mieć do czynienia z tym, że ci przekonani będą przekonywani przez tych, z którymi sympatyzują i tak naprawdę nikt nie wyjdzie spoza tej swojej bańki?
2: My o tym już, mam wrażenie, kiedyś wspominałyśmy w rozmowie, mianowicie, że polaryzacja nie sprzyja rozliczaniu polityków, nie sprzyja tak naprawdę rozliczaniu osób odpowiedzialnych za rozmaite działania, osób, które albo są osobami politycznymi, publicznymi, albo są związane z takimi osobami. Dlatego, że tutaj dla każdej ze stron narracja przeciwnej strony będzie niewiarygodna po prostu, tak? Stąd też proszę zwrócić uwagę, że nawet jeżeli nie podważa się bezpośrednio kwestii związanych z tymi zarzutami postawionymi szefowi Zonda Krypto, to jednak już przerzuca się odpowiedzialność na organy państwa, które są zarządzane przez Koalicję Obywatelską. Także no niestety tego rodzaju sytuacja, z którą mamy do czynienia, czyli taka silna polaryzacja, ona nie sprzyja temu, żeby rzeczywiście pociągać do odpowiedzialności, dlatego że każda strona będzie przekonana, że to jej jakby narracja, jej opowieść o danym wydarzeniu jest bardziej prawdziwa niż narracja tej drugiej strony.
1: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, w tej chwili występuje na konferencji prasowej w Sejmie, pani profesor, i zapowiada, że będzie nowe głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. No, zgłosił się z taką prośbą, z takim wnioskiem do marszałka Sejmu premier Donald Tusk dzisiaj. Czy to głosowanie może się okazać takim pierwszym w nowym politycznym sezonie sprawdzianem prawdziwego układu sił w polskim parlamencie?
2: Jeżeli chodzi o znowu arytmetykę, to wydaje mi się, że to się nic nie zmieni. To znaczy, że nie uda się przegłosować tego weta, chyba żeby zaistniała jakaś taka sytuacja. Właśnie nie, trudno mi sobie wyobrazić, żeby to weto zostało odrzucone, bo mówię, no logika polityczna czy arytmetyka polityczna wyraźnie wskazuje, jak się rozkładają te siły. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że to odrzucenie byłoby niemożliwe w moim przekonaniu, także z punktu widzenia takiej, powiedziałabym, pewnej symboliki, tak? Bo gdyby okazało się, że na przykład część prawej strony głosuje za odrzuceniem weta, to właściwie byłoby to przyznanie, że ta sytuacja, która zaistniała, jest sytuacją, którą można interpretować jako podważającą wcześniejsze ustalenia czy wcześniejsze przekonania dotyczące kwestii tego rynku czy kwestii tej ustawy, mówiąc szczegółowo. Czyli to w dużej mierze byłoby no, w jakimś sensie przyznanie się do odpowiedzialności. I także myślę, że ze względów też takich psychologicznych tu się nic nie zadzieje.
1: No ale to jest również ciekawe, jak te nowe środowiska w parlamencie zareagują i jak będą się pozycjonować. No bo z jednej strony słyszymy Mateusza Morawieckiego, który piętnuje pana posła Moskala za to, że na Ibizie się spotkał z Przemysławem Kralem. A z drugiej strony słyszymy Piotra Millera, który dzisiaj w Sejmie mówi o tym, mimo że sam posłem do polskiego parlamentu nie jest, no że Rozwój Plus tego wniosku o odrzucenie prezydenta

0: takiego weta absolutnie nie poprze.
1: No jakby nie widzę tutaj żadnej, znaczy jest oczywiście można by powiedzieć pewna niekonsekwencja w wypowiedziach polityków reprezentujących no to samo ugrupowanie i to mówimy o politykach ważnych dla tego ugrupowania. Natomiast ja tutaj nie widzę żadnej niekonsekwencji w takim znaczeniu, że no pamiętajmy, że jednak Mateusz Morawiecki

0: do zrealizowania takiej komunikacyjnej. W związku z tym tak to wygląda, że z jednej strony oczywiście potępiamy określone działania, ale z drugiej strony nie będziemy wetować, czy nie będziemy odrzucać ustawy jako całości, bo to jest też, myślę, kwestia pokazania to, o czym wcześniej mówiłam, że tak naprawdę nie ma szczególnego związku między jednym a drugim wydarzeniem.
1: Pani profesor, mamy wypowiedź Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, który w ten sposób uzasadnia to, że na tym najbliższym, 1 we wrześniu, posiedzeniu Sejmu będzie głosowany wniosek o odrzucenie prezydenckiego weta.
2: Tak naprawdę odrzucenie weta prezydenta, po raz trzeci będziemy to głosowali, bo 3 razy pan prezydent Nawrocki wetował tę ustawę. Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle.
1: Bardzo mocne słowa marszałka Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty włącza się do tej gry politycznej wokół afery Zonda Krypto? Chce zaistnieć również?
0: W jakim sensie? Oczywiście, że tak. No, jest marszałkiem, który został wybrany przez określoną większość i jest też na etapie, jest też przywódcą partii politycznej, która będzie za chwilę albo już uczestniczy w rozmowach dotyczących pewnie kształtu przyszłych, nie wiem, list wyborczych na przykład. Tak? Także tutaj jest to nieuniknione, że tego rodzaju działania będą traktowane jako element gry politycznej. Natomiast słowa, które pan marszałek powiedział, one oczywiście są bardzo mocne, natomiast ja obawiam się, że one nie zrobią tak silnego wrażenia na tych posłach, którzy reprezentują prawą stronę sceny politycznej.
1: Pani profesor, koniec wakacji to jest zawsze czas, kiedy rozmawiamy również nad pracami nad budżetem. Dzisiaj posiedzenie rządu w tej sprawie. Te terminy konstytucyjne będą mijały. 30 września jest termin złożenia projektu budżetu do parlamentu. No i dowiedzieliśmy się dzisiaj, oprócz tych wszystkich danych twardych, makroekonomicznych w budżecie zapisanych, to jeszcze o tym, że Trybunał Konstytucyjny nie został ujęty w tym planie wydatków na 2027 rok. Względy formalne miały tutaj być decydujące, no ale znowu pewnie odezwą się ci, którzy powiedzą, że rząd i większość rządząca mści się na Trybunale Konstytucyjnym w obecnym kształcie.
0: No, żyjemy w takiej rzeczywistości politycznej, w której wszelkie decyzje będą kontestowane, czy będą interpretowane w kategoriach walki politycznej, niezależnie od tego, jakie jest rzeczowe, merytoryczne uzasadnienie. Ci, którzy są zwolennikami koalicji rządzącej, pewnie przyjmą jako wystarczającą ten powód, mianowicie braki formalne, bo to zdaje się tym pan minister tłumaczy, nieprzyjęcie tego, czy nie wprowadzenie tych tam kwot do budżetu, a przeciwnicy koalicji rządzącej oczywiście będą w tym upatrywać nie tyle jakiejś nierzetelności czy niekompetencji tych, którzy wniosek składają, ile właśnie chęci rewanżu politycznego. Także myślę, że tutaj każda ze stron znowu zostanie przy jakby swojej bajce, swojej opowieści i tyle. I oczywiście możemy jedynie wyrazić żal, że nie ma już w ogóle żadnej instytucji w naszym kraju, w naszym państwie, która by była postrzegana jako autorytatywna, jako godna zaufania przez wszystkich rzeczywiście Polaków, czy przez większość Polaków, niezależnie od tego, na kogo Polacy głosują.
1: Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, była z nami. Bardzo dziękuję pani profesor.
0: Dziękuję pięknie.
3: Powtórka programu.

0: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kolejne myśliwce F-35 wylądowały w Polsce. Będą stacjonować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, mówi generał Ireneusz Chojnacki.
1: Kolejne 5 samolotów zasiliło Polskie Siły Powietrzne, drugie skrzydło, 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego, a w tym 11. Eskadrę. Cieszę się, bo jest to szczególny dzień dla lotnictwa, jako że dzisiaj obchodzimy Święto Lotnictwa.
0: F-35 to wielozadaniowe myśliwce 5. generacji. Są niewidoczne dla radarów, a rozbudowane sensory pozwalają im zbierać i przekazywać informacje z pola walki. Do końca roku w Polsce ma być 14 husarzy, a całe zamówienie obejmuje 32 maszyny. Premier Donald Tusk mówił o sukcesach i porażkach rządu. Na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie podkreślał, że mimo dużego deficytu w budżecie udało się utrzymać 5% na obronność. Szef rządu mówił też, że tempo rozliczeń mogłoby być szybsze, ale odbyłoby się to kosztem praw człowieka.
2: Tym celem politycznym, mam nadzieję, że w niezbyt odległej przyszłości, powinno być wygaszenie tych najbardziej gorących konfliktów między ludźmi. Ale żeby to się stało możliwe, potrzebne jest uczciwe, głębokie rozliczenie zła. I czy to jest zło pisowskie, po naszej stronie też się zdarza, musimy pokazać, że jesteśmy gotowi to rozliczyć. Tutaj mam poczucie nie porażki, tylko że to tempo jest tak wolne. Mógłbym godzinę tłumaczyć dlaczego, ale ja nie chcę się tłumaczyć.
0: W wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego bierze udział prawie 1000 młodych ludzi. Z kolei w weekend prezydent Karol Nawrocki spotka się z młodzieżą w rezydencji w Juracie. Dziś rozpocznie się tam dwudniowe wydarzenie Przyszłość.pl. W programie są m.in. rozmowy na temat przyszłości Polski, debaty, koncerty i zajęcia sportowe. W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok nie przewidziano ani złotówki na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Ministerstwo Finansów tłumaczy to brakiem formalnego wniosku. Wewnątrz Trybunału trwa ostry spór proceduralny o status nowo wybranych sędziów.
3: W rządowym planie finansowym na 2027 rok pozycja dotycząca Trybunału Konstytucyjnego po prostu nie istnieje. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że instytucja nie dostarczyła w terminie wymaganego prawem planu dochodów i wydatków.
4: Plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego nie został skutecznie dostarczony do ministra finansów i gospodarki celem włączenia go do ustawy budżetowej.
3: Do przekazania dokumentu nie doszło, bo w Trybunale nie zdołało się zebrać zgromadzenie ogólne. Jak relacjonuje sędzia Dariusz Szostek, prezes Bogdan Święczkowski zakwestionował status sędziów powołanych przez Sejm.
5: Zostało zerwane pierwsze posiedzenie przez pana prezesa, a w drugim posiedzeniu, gdzie była kwestia dyskusji nad budżetem, sędziowie zostali uznani nie jako członkowie zgromadzenia ogólnego, ale jako gość.
3: Projekt budżetu bez środków dla Trybunału trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, a do końca września zostanie przesłany do Sejmu. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Znikają wakacyjne połączenia, a w ich miejsce pojawią się nowe. Od niedzieli zacznie obowiązywać jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
6: Pasażerowie zyskają nowe połączenia z Poznania do Olsztyna oraz z Gorzowa Wielkopolskiego, a od 4 września na trasę Poznań-Olsztyn wyjedzie nowy pociąg IC Gopło. Podróż między tymi miastami potrwa 3 godziny 18 minut. Zmieni się także trasa pociągu IC Gryf. Od września pojedzie on ze Szczecina przez Olsztyn do Ełku, a czasowo również do Białegostoku. Po raz pierwszy pociągi dalekobieżne zatrzymają się także w Spychowie.
0: Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do grudnia. Przełomowe odkrycie dla zamku historii książ. Odnaleziono trumny ze szczątkami rodziny Hochbergów. W 25 trumnach na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach zidentyfikowano pochówki członków rodu dawnych właścicieli Zamku Książ w Wałbrzychu z XVIII i XIX wieku. Konrad Ernst Maksymilian von Hochberg należy do najwybitniejszych postaci w dziejach książa. To on w ogromnym stopniu nadał zamkowi barokowe oblicze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Na zachodzie kraju intensywne opady deszczu, lokalnie do 50 litrów.

0: litrów wody na metr kwadratowy, do tego też burze. Do mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i 9 powiatów województwa lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic, wysłano alerty RCB. Porywy wiatru w czasie burz do 75 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. W dzień na termometrach od 19 stopni na północy, 23 w centrum, do 26 na południu kraju.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
2: A z nami profesor Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Czy to są dobre priorytety w budżecie na rok 2027? Przypomnę je. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje infrastrukturalne.
3: No, to są dziedziny, które są objęte pewnym konsensusem szerokim względnie w parlamencie, w samej koalicji też oczywiście. To nie są rzeczy kontrowersyjne. To są rzeczy, które są w zasadzie standardowe. No, można zapytać oczywiście system zdrowia, dodatkowe 17 miliardów. To dobrze brzmi, natomiast jesteśmy przed reformami systemowymi w ochronie zdrowia. Jest kwestia, czy one zostaną przeprowadzone. Tylko w takich warunkach te 17 miliardów mają sens, czyli jest kwestia tego sprzężenia właśnie dodatkowych środków z reformami, które zapobiegną wypływowi pieniądza w postaci makabrycznie wysokich pensji zarobków, dochodów części lekarzy.
2: Tak, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że zawsze mówiło się mało pieniędzy, trzeba dosypać do budżetu, dosypywaliśmy przez lata i okazało się, że dosypywaliśmy tylko jednej grupie.
3: Tak, tak, absolutnie. No, dziura systemowa jest kwestia właśnie, czy rząd zdoła sobie z nią poradzić. No i inne priorytety, infrastruktura jak najbardziej, no, bezpieczeństwo, co do tego nie ma wątpliwości, ale też drugie jest, znaczy istotna kwestia, czy rząd będzie umiał te pieniądze efektywnie wydatkować, tak jak na przykład ochrony zdrowia możemy powiedzieć, do tej pory dodatkowe pieniądze nie były efektywnie wydawane. Natomiast kwestia, czy rząd jakby ma sterowność w swoich działaniach wydatkowych.
2: To już muszę państwu wyjaśnić. Profesor Andrzej Zybała jest politologiem, więc następne moje pytanie będzie już dotyczyło polityki ewidentnie, ale zostańmy przy tym zdrowiu. Przyszły rok to jest rok wyborczy. W roku wyborczym to się obiecuje absolutnie wszystko, byle zdobyć głos. Czy to jest moment na robienie reformy zdrowia? I rząd jest, czy jest pana zdaniem, pana profesora zdaniem, rząd jest na tyle odważny?
3: No, ja myślę, że to jest tak. Rząd już zaproponował pewien pakiet zmian, który uszczelnia system w zakresie tego, że dochody lekarzy będą pod kontrolą, to znaczy, no, są takie rozwiązania jak to, że ma być kontrolowane, czy lekarz rzeczywiście pracuje, czy też...
2: Tylko jest na liście obecności.
3: Czy jest tylko na liście obecności, tak. Czy jest w kilku miejscach naraz. No to jest podstawowa rzecz. A tam też są takie rozwiązania systemowe, jak to, że lekarz ma miejsce pracy, musi być to przynajmniej pół etatu. No i w ogóle ten czas jego pracy będzie kontrolowany. Jakkolwiek te zarobki czy dochody wciąż są na wysokim poziomie, to znaczy, ale jest przynajmniej poprzeczka tam do 70 kilku tysięcy złotych miesięcznie, niezależnie czy pracuje na etacie, czy w oparciu o kontrakty. No ale to już są jakieś działania, to już są jakieś instrumenty, dzięki którym można sytuację starać się porządkować. Natomiast oczywiście idealnie byłoby to, żeby w systemie ochrony zdrowia były tak zwane układy zbiorowe pracy, to znaczy, żeby każde stanowisko pracy było w tym systemie opisane, przyporządkowane stawki i żeby to było czytelne po prostu, kto ile co zarabia, za jakiego typu pracę, za jakiego typu kompetencje. No nie spodziewam się takich systemowych aż bardzo rozwiązań, bo raz, że jest to bardzo trudne, a ponadto też nie mamy doświadczeń.
2: No po i na tym często... się punktów nie zdobywa w polityce, na systemowych rozwiązaniach.
3: No więc właśnie, tu tak. Trudno też do wyborcy dojść z tym przekazem, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie i dajemy i ono

0: sprawi, że nie będzie strat, że te pieniądze będą efektywnie wydawane.
1: Ja sądzę, że do wyborców łatwiej dotrze taki komunikat, na przykład pan sobie kupił zegarek za 40 tysięcy, albo zonda krypto to zrobiła tak źle tyle i komu, a ten pan pojechał na Ibizę, ustalał kwestię ustawy, a prezydent nie podpisał tej ustawy, bo też jest w to zamoczony, umoczony albo jest częścią układu. Takie proste przekazy trafiają. No to ta zonda krypto, pana zdaniem, pan
0: znaczy,
1: eksperta.
0: Przepraszam, znaczy trafiają, ale do jednych trafiają, do drugich nie trafiają. Ja myślę, że rząd ma świadomość, że są różni wyborcy i tych takich, którzy są w stanie przeanalizować i zobaczyć głębiej, no to ich te systemowe rozwiązania ucieszą. Natomiast rzeczywiście no, jest taka grupa ludzi, którzy nie jest w stanie tego przeanalizować, nie mają czasu, nie mają, nie wiem, jakichś kompetencji. No i wtedy te uproszczone rzeczy.
1: No właśnie, to czy zonda krypto to jest ten nowy game changer naszej polityki, który no jednych trochę wystraszy pewnie w polityce, bo mają trochę za uszami i on pozmienia te układy, które za chwilę będziemy widzieć w sondażach, że jednemu rośnie, a innym spadnie?
0: Ja myślę, że to potencjalnie tak może być, ale nie spodziewałbym się, że to stanie się z dnia na dzień, czy nawet z tygodnia na tydzień. Przypominam sobie sytuację po wyborach parlamentarnych w 2023. W kolejnych miesiącach pojawiło się bardzo dużo informacji o różnego typu przykładach korupcji ze strony działaczy PiS. I sondaże jakby nie odzwierciedlały tych informacji, tak jakby wyborców to nie obchodziło. Ale z czasem właśnie doszło do tego, że PiS spadł w sondażach poniżej nawet 20%. Więc tutaj prawdopodobnie też będzie taki proces, może trochę właśnie rozłożony w czasie, ale on pewnie zaowocuje tym, że część wyborców PiS straci. No już też traci w wyniku frondy, do której doszło w tym ugrupowaniu. Także to, co się dzieje wokół zonda krypto, ma ten potencjał wpływu na wyborców. Jakkolwiek też można powiedzieć, że to są rzeczy bardzo złożone, prawda? Jaka część społeczeństwa dobrze jest w stanie przeanalizować, co to jest rynek kryptowalut, kryptoaktywów. No, to nie jest takie proste.
1: No dobrze, to, ale przywykliśmy do tego, że na ogół spada PiSowi, rośnie Platformie, albo odwrotnie, spada Platformie czy koalicji dzisiaj, a rośnie PiSowi. Natomiast inne ugrupowania były trochę teflonowe na to. Natomiast mam wrażenie, że zonda krypto i rynek kryptowalut może też zahaczyć o Konfederację. I to będzie pierwszy raz, kiedy Konfederacji się, tak kolokwialnie powiem, oberwie.
0: No tak na to wygląda. Poseł Wippler, który przyjmował pieniądze od zonda krypto, być może ta sprawa jest rozwojowa i będziemy mieli jeszcze dodatkowe informacje na ten temat. A ponadto też tu jest taka rzecz interesująca niezmiernie, jakkolwiek nie wiem, czy jest do uchwycenia przez dużą grupę wyborców. To znaczy to, że prawica w ogóle czuje taką miętę swoistą do tego sektora kryptowalut, kryptoaktywów. Jak spojrzymy na Stany Zjednoczone, prawda, sam prezydent Trump jest w tym biznesie.
1: No, wymyślił jedną swoją kryptowalutę,
0: no,
1: tak.
0: No więc właśnie, tak. Jest takim protektorem, takim parasolem dla różnych działań, dla rozwoju tego sektora. No i podejrzewam, że on być może też ma jakieś tutaj w Polsce takie działania, może nieformalne właśnie, żeby chronić ten system, ten sektor przed nadmierną regulacją, czyli przed nadmierną interwencją państwa. Nie wiem, czy część wyborców spojrzy na to szerzej i zobaczy, że prawica no, jest na bakier z takim, no nie wiem, bezpieczeństwem ekonomicznym dla ludności.
1: Swoją drogą ciekawy wątek, bo to jest ta część sceny politycznej, która stawia na konserwatyzm, wartości, złoto się liczy, rodzina, czyli takie skały, które są w naszej cywilizacji ważne, a tutaj nagle taka mięta do tej kryptowaluty, jak pan profesor zauważył. Ciekawe.
0: No więc tak, no, wydaje mi się, że część przynajmniej prawicy no, instrumentalnie podchodzi do tych wartości właśnie konserwatywnych, że rodzina, że religia, etyka, moralność i tak dalej. No, co sądzę, że część tego środowiska jest dosyć zepsuta i bardzo dąży do korzyści po prostu. No, ten sektor kryptoaktywów jest owiany taką tajemnicą, ale jednocześnie on daje duże dochody tym, którzy rozumieją, na czym to działa, na jakie są zasady inwestowania w tym sektorze. Tam jest tak, że 80% ludzi traci na tych inwestycjach w tym sektorze, 20%

0: zarabia.
1: A pieniądze są duże, tak.
0: Potężne pieniądze właśnie.
1: Profesor Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa, politolog był z nami. Komentowaliśmy tak swoją drogą, jeszcze podsumowując to, co pan profesor powiedział, że religia, konserwatyzm, rodzina, ale zegarek za 40 tysięcy to jednak zegarek za 40 tysięcy i go widać na zdjęciach. Bez żadnych złośliwości. Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę.
0: Dziękuję wzajemnie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: A z nami analityk do spraw gospodarki cyfrowej, Jan Jęcz, także Polityka Insight. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Patrzę na podsumowanie ugody, którą Meta w sierpniu, czyli zupełnie niedawno, zawarła w Stanach Zjednoczonych na kwotę ponad 17 miliardów dolarów w związku z zarzutami o celowe uzależnienie dzieci i młodzieży od swoich platform. Koncern zgodził się na te 17 miliardów dolarów w ramach ugody z 47 stanami. Poza kwestią finansową, Meta ma też wdrożyć nowe ograniczenia i limity ochrony na Instagramie. W marcu ława przysięgłych w Los Angeles zasądziła również 3 miliony dolarów odszkodowania od Mety YouTube'a w indywidualnym procesie nastolatki. Panie Janie, czyli można dobrać się do skóry Big Techowi?
4: To jest pytanie trochę o skalę tych finansowych kar w stosunku do przychodów firmy. Oczywiście jest tak, że w ostatnim roku mniej więcej jest, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, coraz większa tendencja do tego, żeby w procesach sądowych nakładać na media społecznościowe coraz większe kary. Pani redaktor mówiła o tej karze w Los Angeles 3 miliony, no ale była też kara w Nowym Meksyku na Meta i Google, tam było ponad 300 milionów dolarów, z tego co pamiętam. Teraz oczywiście mamy te 17 miliardów dolarów ugody, jeszcze miliard z Teksasem. To są, wydaje nam się, wielkie kwoty. No i jednocześnie warto zauważyć, że zysk, tylko zysk Mety w drugim kwartale to było około 16 miliardów dolarów. Więc a te 17 miliardów ugody, co też warto podkreślić, to są pieniądze, które Meta będzie spłacać przez 10 lat. Więc to jest de facto niecałe 2 miliardy rocznie.
3: Czyli generalnie w ogóle może tego nie odczuć, prawda? Bo
4: jest to niestety taktyka. Tak, jest to niestety taktyka, którą się coraz częściej opisuje, że w związku z tym procesem tak zwanego techlaszu, czyli takiego społecznego, społecznej reakcji na coraz bardziej dostrzegane koszty rozwoju mediów społecznościowych i krzywdy związane też, krzywdy dla jednostek, dla społeczeństwa, związane z pewnymi funkcjami tych platform społecznościowych, no platformy przyjmują trochę taką taktykę, że one przyjmą te kary finansowe, o ile one nie dotykają sedna modelu biznesowego, no i wydaje się, że trochę to się właśnie dzieje.
3: Ale nie dotykają sedna modelu biznesowego.
4: Nie dotykają. Moim zdaniem nie dotykają, dlatego że model biznesowy platform polega na tym, żeby maksymalizować uwagę użytkowników i zarabiać na tej uwadze przede wszystkim poprzez wyświetlanie ich reklam. Zauważmy, że na przykład w ugodzie Mety podpisanej ze Stanami w środę, ona dotyczy jedynie ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych przez nastolatków, na przykład w nocy, na przykład w czasie szkoły. Natomiast to nie znaczy, że Meta nie może dalej zarabiać na wyświetlaniu reklam nastolatkom. Po prostu nastolatkowie będą wyświetlać tych reklam prawdopodobnie trochę mniej, ale to jest też na tyle niewielki procent całej grupy użytkowników, że to nie uderzy w ten biznes.
3: Trochę mniej albo trochę innych z nastawieniem czy z naciskiem na słowo trochę.
4: Tak. Początkowo w ogóle tutaj prokuratorzy domagali się jeszcze większych zmian. Domagali się na przykład takich zmian w projektach, w sposobie zaprojektowania platform, jak na przykład możliwość wyłączenia tak zwanego nieskończonego przewijania. Wiemy, że kiedy korzystamy z platform społecznościowych, to wydaje nam się, że te treści nigdy się nie kończą, prawda? Dojeżdżamy do dołu strony, a już od razu ładuje się kolejna treść. To sprawia, że spędzamy często dużo więcej czasu na przykład na przeglądaniu tak zwanych rolek, niż byśmy nawet chcieli. Więc krążą w debacie takie propozycje, które by rzeczywiście uderzały w sam ten model biznesowy, które by radykalnie ograniczały te uzależniające mechanizmy dla ogółu użytkowników, nie tylko dla wąskiej grupy nastolatków. No to się na razie nie dzieje. Na razie moim zdaniem mamy do czynienia z jakimiś takimi punktowymi reformami, które platformy są w stanie,

0: tak powiem, znieść, ponieważ no, nie uderzają właśnie w ten model biznesowy.
1: Dwugodzinny limit dzienny. Konta nastolatków mają zostać objęte domyślnym łącznym czasem 2 godzin dziennie na przeglądanie treści. Tylko czy to jest do wyegzekwowania? I czy za tym idzie na przykład pomysł, jak doprowadzić do sytuacji, w której nastolatek nie będzie mógł, podając, nie wiem, jakąkolwiek datę urodzenia powyżej, prawda, zalogować się na konto i korzystać bez ograniczeń?
0: To są oczywiście bardzo ważne pytania. Ta ugoda już trochę na nie odpowiada. To znaczy, po pierwsze, tam są podane na przykład pewne wartości błędów, które Meta może popełnić, identyfikując użytkowników jako nastolatków. Więc musi wprowadzić taki system weryfikacji wieku, który będzie generalnie dosyć skuteczny i trudny do obejścia. Poza tym Meta będzie poddawana niezależnemu audytowi.
1: Panie Janie, jest jakiś pomysł? No, jestem ciekawa, bo przecież
0: w Unii
1: Europejskiej
0: jest.
1: No tak, tak.
0: Mhm. W Unii Europejskiej jest, w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii też oczywiście te pomysły są, natomiast one są na razie, jak pani redaktor zauważyła, dość łatwe do obejścia, bo to są właśnie na przykład rzeczy typu weryfikacja wieku zdjęciem. A wiemy na przykład z Wielkiej Brytanii, że taki sposób obchodzi się na przykład ładując zdjęcie celebryty albo ładując zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. W Unii Europejskiej to sprawa wygląda trochę inaczej. Trwają prace nad takim systemem weryfikacji wieku, który byłby połączony z cyfrowym portfelem tożsamości, no, czyli na przykład z cyfrowym dowodem czy prawem jazdy. I ten cyfrowy portfel tożsamości wysyłałby platformie taką informację, czy dana osoba jest powyżej pewnego wieku, czy nie jest. Nie wysyłałby danych szczegółowych o osobie, tylko po prostu taką informację. Można wpuścić osobę na platformę, nie można wpuścić. Natomiast to są wciąż rozwiązania będące w trakcie rozwoju, wciąż testowane, wciąż audytowane. No nie ma idealnego rozwiązania na razie.
1: Jasne. Jest przypomnienie o czasie korzystania z aplikacji i sygnały po 15 minutach, po 60, po 90. Jest nocna blokada i wyciszenie, o których pan wspomniał. Blokada w godzinach szkolnych. Ale interesuje mnie koniec algorytmów uzależniających. Nastolatki mają dostać niepersonalizowany, przepraszam, kanał informacyjny prezentujący posty chronologicznie zamiast treści podsuwanych przez algorytm angażujący. Ten algorytm polega na tym, że system, moje ulubione słowo, śledzi, gdzie zatrzymujemy się na dłużej, co obserwujemy, co scrollujemy, co czytamy i podsuwa nam podobne treści.
0: I to jest domyślny sposób korzystania z większości platform społecznościowych, większości z nas, prawda? Ja bym zauważył tutaj jedną rzecz, która będzie istotna w kontekście wprowadzenia tej zmiany w Stanach Zjednoczonych. Bo to też musimy zaznaczyć, na razie te zmiany, o których rozmawiamy, mają być wprowadzone tylko w Stanach Zjednoczonych. Rząd Wielkiej Brytanii już zwrócił się do Mety, że on też by chciał, żeby na terenie jego kraju były wprowadzone te zmiany. Być może Komisja Europejska w trwającym postępowaniu przeciwko Mecie właśnie o uzależnienie nastolatków także będzie wnioskować o podobne zmiany. Na razie mówimy o deklaracjach firmy dotyczących reform w Stanach. Wracając do kwestii algorytmów, tego jak wyświetlamy kanał informacji, tak zwany feed. W Europie, o czym wiele osób nie wie, ze względu na akt o usługach cyfrowych, mamy już dostęp do tego właśnie niespersonalizowanego sposobu wyświetlania treści. Zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie możemy przełączyć nasz kanał wyświetlania treści na tak zwany kanał chronologiczny, gdzie treści po prostu wyświetlają się w kolejności, w jakiej są publikowane. Nie ma tego personalizującego, nie ma tych personalizujących algorytmów.
1: A gdzie jest ta opcja?
0: Problem polega na
1: gdzie
0: tym,
1: można
0: to właśnie,
1: opcję?
0: Ona jest dosyć ukryta.
1: A widzi pan.
0: Ona jest dosyć ukryta, trzeba się do niej, że tak powiem, doklikać i to jest też ryzyko, na które zwracają uwagę komentatorzy tej ugody w Stanach, że kwestią nie jest tylko to, żeby dać użytkownikom możliwość, ale żeby ta możliwość, żeby ta funkcja była wyraźnie łatwo dostępna, albo też, żeby była domyślną funkcją. To też była wojna w czasie wprowadzania DSA lata temu, żeby uczynić ten niespersonalizowany feed domyślnym, wymóc takie rozwiązanie na platformach. To ostatecznie nie przeszło w Parlamencie Europejskim. Mamy jedynie opcję przełączenia się na takie rozwiązanie. Natomiast to, tak jak mówię, ze względu na to, że ona jest ukryta, wiele osób, jak słyszę pani redaktor też, nie wie, że my mamy taką możliwość w Unii Europejskiej.
1: Ale wie pan, co zrobiłam? Wie pan, co zrobiłam? Bo ja często korzystam z takiej opcji. Zapytałam Wielkiego Brata. Co zrobić? Wpisałam takie polecenie. Jak dotrzeć do opcji kanału chronologicznego na Facebooku? Aby włączyć chronologiczne wyświetlanie postów na Facebooku, od najnowszych do najstarszych, musisz przejść

0: do zakładki karty kanały Feeds. Funkcja ta ukrywa algorytmiczne rekomendacje i pokazuje czysty strumień dodawanych wpisów. Oto najprostsze sposoby, aby tam dotrzeć na różnych urządzeniach. I teraz uwaga, podpunktów jest 9.
1: Tak jest. I te rozwiązania też się zmieniają. Natomiast ja bym też zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, na którą często zwraca uwagę.
0: Przepraszam, jeszcze coś dodam, bo tu jest sygnał od Wielkiego Brata z wielkim wykrzyknikiem. Uwaga. Facebook po zamknięciu i ponownym otwarciu aplikacji zawsze wraca do domyślnego, algorytmicznego widoku głównego.
1: Czyli tak jest.
0: Trzeba by to robić za każdym razem.
1: Domyślną opcją jest wyświetlenie algorytmiczne. Ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, na którą chociażby często Fundacja Panoptykon zwraca uwagę w dyskusjach o algorytmach wyświetlania treści, że to jest tylko takie połowiczne rozwiązanie, danie użytkownikom możliwości wyświetlania chronologicznego, tylko takie alternatywy, tak? To znaczy albo w pełni spersonalizowany feed, albo chronologiczny. Ponieważ dla wielu osób ten chronologiczny feed też nie jest zbyt wygodny do używania. To jest po prostu ciąg treści, tak jak one się pojawiają. Ale jest wiele możliwości algorytmicznego wyświetlania treści, które w teorii moglibyśmy sobie sami dostosować pod siebie. No, moglibyśmy nie jest to tylko teoria. Na niektórych alternatywnych serwisach społecznościowych takie rzeczy można już wprowadzać. Moglibyśmy sobie sami ustawić, jak powinien działać nasz personalizujący algorytm i na przykład wysłać portalowi informację, że chcemy więcej informacji od bliskiej rodziny, mniej informacji od profili spółek, które obserwujemy. I to już jest prosty algorytm, który...
0: Potrzebny jest do tego wyższy stopień wtajemniczenia.
1: Wyższy stopień wtajemniczenia, no i przede wszystkim musielibyśmy mieć w ogóle taką możliwość, a w tym momencie na dominujących platformach nie mamy możliwości stworzenia algorytmu, który byłby dla nas, że tak powiem, zdrowy czy wygodny. Mamy tylko możliwość albo polegania na algorytmach domyślnych firmy, albo możliwość tego chronologicznego wyświetlania, która na dodatek jest dość mocno ukryta.
0: Pan minister Gawkowski domaga się kary 1 mld zł dla Mety. Któreś państwo musiały być pierwsze, mówi pan minister. Skończył się czas mówienia platformom, poprawcie się, a oni mówią, my się poprawiamy. Teraz przyszedł czas kary. Chodzi o bezczynność, nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści. Pan minister mówi, że nie będzie tolerancji dla takiego działania. Jaki musi być udział Komisji Europejskiej w tej sprawie? Sami nie możemy tego zrobić, jak rozumiem.
1: To znaczy, udział Komisji Europejskiej musi być akurat w sprawie Polski duży, bo my nie wdrożyliśmy aktu o usługach cyfrowych. Kraje, które go wdrożyły, mają trochę większe możliwości działania, ponieważ mają już ustanowionych tak zwanych koordynatorów do spraw usług cyfrowych i ci regulatorzy mogą działać w większy sposób. Mają też możliwość, z tego co pamiętam, nakładania kar pieniężnych. My musimy
0: Czyli
1: się zwracać
0: bez pośrednictwa
1: do
0: Komisji Europejskiej mogą takie procedury wszczynać, tak?
1: Tak,
0: to
1: tak.
0: O to chodzi.
1: Mają znacznie większe pole działania. My musimy jak na razie apelować do Komisji Europejskiej, ponieważ nasze wdrożenie DSA zostało zawetowane przez prezydenta w styczniu. Niedługo wróci na jego biurko w poprawionej wersji, więc są też coraz większe apele jednak ze strony różnych środowisk, nie tylko strony społecznej, ale też biznesowych, żeby tym razem prezydent jednak nie wetował tych ustaw. No my się zwracamy do Komisji Europejskiej. Co też warto zauważyć i co jest w tym liście premiera Gawkowskiego, my się zwracamy o to, żeby tak naprawdę uwzględnić nasz głos już w trwających postępowaniach przeciwko Mecie. To brzmi tak, jakbyśmy my chcieli teraz od wielkiego groma nowej kary, ale po pierwsze Komisja Europejska już ukarała Metę w zeszłym roku w innym postępowaniu, a po drugie prowadzi jeszcze kolejne śledztwa, więc my tak naprawdę dostarczamy po prostu nowe dowody i no, nie będziemy mieć żadnego wpływu na wysokość kary, ponieważ to w jaki sposób takie kary są obliczane, no to jest skomplikowana matematyka Komisji Europejskiej, a te 250 milionów euro zaproponowane przez premiera Gawkowskiego, no to ja to odbieram po prostu jako jakiś taki sygnał, jako jakiś taki może, nie wiem, benchmark, czego byśmy oczekiwali, ale no nie będziemy mieli wpływu na wysokość kary Komisji.
0: Na tę chwilę około 70% dostawców reklam dla Mety jest zweryfikowanych. Chodzi o to, żeby to było 90% i na tej podstawie, żebyśmy po śladach zostawianych w internecie mogli dotrzeć do kogoś, kto jest źródłem takiej reklamy. Znalazł się w niej pan Rafał Brzoska, który mam wrażenie rozpoczął własną krucjatę, ale po tym jak w jednej z takich reklam znalazł się również pan prezydent, może jego decyzja będzie inna w sprawie kolejnych przepisów.
1: Miejmy nadzieję. No, do mnie argumentacja prezydenta nie przemawiała już przy wecie.

0: pierwotnie przedstawionej mu ustawy. Teraz ta ustawa została rozbita na dwa akty i mocno pozmieniana. Też częściowo pomyśli pana prezydenta, więc naprawdę nie widzę argumentów za tym, żeby dalej wetować. Natomiast też zwróciłbym uwagę na to, że my oczywiście skupiamy się na mecie i ta firma jest z zrozumiałych powodów na ustach wszystkich najsilniej obecna w debacie publicznej w ostatnich miesiącach, ale reklamy oszustw to nie jest tylko problem tej platformy. Jak na przykład zwracała uwagę Europejska Federacja Konsumentów w takiej inicjatywie, w której brała udział też Polska Federacja Konsumentów. Problem ten występuje też na platformie TikTok, występuje też na innych platformach. Jest bardzo powszechnie obecny, chociażby na platformie X, gdzie wiele osób nawet wręcz płaci za weryfikację tej platformie, która jest też znana z zarabiania na oszustwach finansowych, szczególnie w sferze kryptowalut. Więc to jest powszechny problem na platformach, który trzeba naprawdę poważnie zaadresować. Mam nadzieję, że komisja w swoich postępowaniach to zrobi i też mam nadzieję, że polskie organy, polscy regulatorzy, przede wszystkim Urząd Komunikacji Elektronicznej i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którzy właśnie dostaną nowe uprawnienia, jeżeli prezydent podpisze akt o usługach cyfrowych, także w zakresie swoich kompetencji, w zakresie swoich prerogatyw będą z nich korzystać, żeby działać przeciwko reklamom oszustw finansowych i innym problemom związanym z działalnością platform.
1: Dziękuję bardzo. Jan Jęcz, analityk do spraw gospodarki cyfrowej, Polityka Insight. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami dr Mateusz Zieliński, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: A pan wie, że to wina Tuska? Zonda krypto?
3: Popkulturowo wszystko z winą Tuska, więc domyślam się, że
1: nie popkulturowo. Przez ostatnie 2,5 roku rządzący nic nie robili, żeby skontrolować działalność takich firm jak Zonda Krypto, która działała na terenie Rzeczpospolitej. Służby, prokuratura umarzały dwukrotnie śledztwa, więc ta odpowiedzialność polityczna tak naprawdę w dużej mierze spoczywa także na premierze Tusku i jego ministrach. Uwaga, Kancelaria Prezydenta, Rzecznik Prezydenta Rafał Leśkiewicz. Myśli pan, że to pójdzie w tę stronę, że to wina Tuska? Bo nie wiem, czy jest jakiś inny sposób na rozbicie tej narracji, na osłabienie tego przekazu.
3: Myślę, że to będzie prawdopodobnie jedna z głównych linii argumentacji, ale chyba ważniejszym celem niż przerzucenie odpowiedzialności jest, wydaje mi się, zmęczenie albo zagmatwanie całej historii do tego stopnia, że ona po prostu będzie zupełnie nieprzejrzysta dla odbiorców i w ten sposób straci swoją moc oddziaływania. I to może być ewentualnie taka strategia osób, które powiedzmy czują się trochę niewygodnie z samej racji, że są w jakimś stopniu albo powiązane, albo powiązywane przez media, przez opinie publiczne z tą sytuacją.
1: Wczoraj pojawił się ciekawy sondaż, z którego wynikało, że ponad 40% z nas nie ma zdania albo nie jest przekonana, że Zonda Krypto w ogóle wpłynie na scenę polityczną w naszym kraju. Tych, którzy byli, są przekonani, że będzie miała wpływ i że nie będzie miała wpływu, jest podobna liczba. Jest ich znacznie mniej, mniej więcej połowę mniej niż tych, którzy właściwie, nie wiem, czy komentując ten sondaż można powiedzieć, że jest im wszystko jedno.
3: Wie pani, w takiej klasycznej politologii o systemie w ogóle politycznym czasami się mówi, że to jest taka czarna skrzynka, że black box. I generalnie dla większości społeczeństwa jest ona właśnie bardzo mało przejrzysta, nie wiadomo, co się dzieje w środku, my wrzucamy swój głos. Ta skrzynka coś nam wypluwa, ale generalnie mamy bardzo małą świadomość tego, jak to działa. I wydaje mi się, że jakby właśnie duży problem polega na tym, że to jest jeden z takich elementów, który po prostu dla społeczeństwa będzie właśnie kolejnym mechanizmem wewnątrz czarnej skrzynki, ale który gdzieś może mamy intuicję, że jest ważny, że trzeba się nim zająć, ale po prostu brak takich jasnych narracji nie pozwoli zbyt łatwo społeczeństwu połączyć się emocjonalnie, bo to jest chyba najważniejsze, emocjonalnie z całą sprawą.
1: Emocjonalnie? Ja myślę, zgodzę się z panem, że stopień skomplikowania tej sytuacji i w ogóle temat, odległy temat kryptowalut, no bo kto inwestuje w kryptowaluty? Pewnie jakaś niewielka część z nas. I żebyśmy w ogóle mogli mieć zdanie na ten temat, powinniśmy to zrozumieć albo przynajmniej dostać jakieś ABC, a to się w ogóle nie dzieje.

0: Tak, to znaczy problemem jakby ogólnie polaryzacji, w takim szerszym wymiarze jest to, że to ona tak naprawdę bazuje na problemach, na pewnego rodzaju sporach, które bardzo często są takie pozbawione rdzenia albo są w jakimś stopniu jakby z perspektywy szerszej społecznej. Właśnie nie mają czegoś, co jest takie namacalne, co jest łatwe w zrozumieniu. Tak oldschoolowa, stara polityka mówiła o interesach. Są różne grupy społeczne, one mają swoje interesy, one się ze sobą gdzieś ścierają, wiadomo, o co chodzi. A teraz nowa polityka mówi właśnie o emocjach, mówi w jakimś stopniu o jakichś wizjach, ideach, ale jakby tego rdzenia tam bardzo często nie ma. I teraz co jakiś czas mamy próbę, żeby coś wstawić, to puste miejsce w środku i powiedzieć, o ta polityka nasza, ta walka jest teraz o tym. I mamy teraz próbę, żeby powiedzenia, że właśnie ta walka jest o to, żeby zrobić słusznie, tak, system bezpieczeństwa wokół kryptowalut. Tylko znowu, dla społeczeństwa to nie do końca jest taki rdzeń polityki, który ono jest w stanie zaakceptować, bo ono go nie rozumie. Dla społeczeństwa to jest jednak gdzieś tam rzecz trochę marginalna, trochę gdzieś jakby z Matrixa i ono w pewnym sensie nie może do końca stać się właśnie takim twardym rdzeniem walki politycznej obecnie. Więc to jest problematyczna sytuacja, bo to jest ważny element, bardzo ważny element bezpieczeństwa finansowego nie tylko w Polsce, ale z drugiej strony wydaje mi się, że on jest strasznie trudny do przetłumaczenia takiemu zwykłemu obywatelowi.
1: No tak, bo ta oldschoolowa polityka, jak ją pan pięknie nazwał, jest prostsza do zrozumienia, bo ona się opiera na pewnych wartościach. To znaczy nie powinno nam w ogóle przejść przez myśl, że urzędnik ten czy inny powołuje się na wpływy dla pewnych korzyści. I to jest proste, prawda?
0: To jest proste, plus ona właśnie przez te wartości, ale przez również inne rzeczy, ona jest zakorzeniona w życiu codziennym. Tak? I w ten sposób ona jest w jakimś stopniu połączona ze społeczeństwem. Natomiast im bardziej ona jest oderwana od tych korzeni w społeczeństwie, tym bardziej ona jest z jednej strony podatna na różnego rodzaju narracje, interpretacje, manipulacje, a z drugiej strony właśnie ona staje się tylko taką walką dla walki. Taką właśnie, która nie ma tego rdzenia, nie ma tych korzeni i w pewnym sensie jakby buduje jakieś stany emocjonalne, wzbudza jakieś emocje, ale w gruncie rzeczy no, pozostaje trudna do uchwycenia, albo trudno uchwycić to, co jest właściwie jej celem, co jest właściwie, o co w zasadzie w niej chodzi.
1: Ale jakbyśmy spojrzeli z perspektywy drugiej strony, czyli tej zarządzającej wartościami czy emocjami, to ta druga opcja jest prostsza. Łatwiej jest nas wystraszyć albo zachwycić czymś i pokierować taką emocją w tę czy inną stronę. Najlepiej w stronę urny wyborczej.
0: Z jednej strony oczywiście to jest prawda, tak? Z jednej strony tak, bo to są tego typu stany emocjonalne konstruuje się zazwyczaj na takim poziomie symbolicznym, czyli mamy walkę w tej w sferze symboli, w obrazów, ale z drugiej strony jakby ta walka jest w pewnym sensie też zdecydowanie bardziej nieprzewidywalna, ponieważ jeżeli ona jest odłączona od tych korzeni społecznych, od tych interesów grup społecznych, od tego właśnie, co było taką klasyczną polityką, to w pewnym sensie ona właśnie jest podobna na bardzo różne turbulencje. Wszystkie pojawiające się informacje, w tym prawdziwe i nieprawdziwe, mogą wstrząsać ją, ponieważ ona właśnie nie jest zakorzeniona w czymś, co jest trochę trwalsze, co w jakimś stopniu jest pewnego rodzaju wskazówką w stronę tego, co to znaczy, na przykład popierać określoną formację polityczną. Tak jakby teraz jest to jakby nie do końca zrozumiałe dla części osób. To znaczy wiemy, kto jest po drugiej stronie barykady, wiemy, z kim walczymy, ale o co? Tak? Jakby oprócz tego kreacji wroga, który jest znowu na tym poziomie symbolicznym i wzbudza nas jakieś emocjonalne, jakieś pobudza nas emocjonalnie, to pozostaje pytanie, po co? I wydaje mi się, że tu jest jakby wielka rola takich mężów stanu, których nam dzisiaj potrzeba, żeby spróbować z powrotem zakorzenić w jakichś wartościach, ale w tym też jakby to, co dla społeczeństwa jest po prostu jego życiem.
1: No tak, tylko panie doktorze, mówi pan o mężach stanu, o autorytetach. Przypominam sobie sytuację rozmów w związku z zaprzysiężeniem pana prezydenta i kryzysem, który wokół tego powstał. I wtedy pytałam naszych gości, ekspertów, o kogoś, kto mógłby uciszyć nasze emocje, zabrać głos z pozycji autorytetu, opamiętajmy się, nie wiem, spróbujmy podejść do tego na chłodno, bo tracimy. I nie przypominam sobie, żeby ktoś wskazał kogoś, kto mógłby dziś takim autorytetem dla nas wszystkich być, takim ponad podziałami, ponad religiami, ponad opcjami.
0: I ja niestety tutaj nie wyłamię się z tego chóru, ponieważ ja też nie wiem, kim taki autorytet mógłby być. Wydaje mi się, że nadzieję trzeba pokładać w tym,

0: że chwila zrodzi nam taką postać albo takie postacie, ale też jakby chciałbym też jakby wskazać na to, że jakby są powody, dla których jakby uprawiamy politykę taką, a nie inną. Tak jakby jest to polityka w pewnym sensie, ta polityka, która jest bez tego rdzenia, ona w jakimś stopniu jest trochę też takim dzieckiem sukcesu polskiej polityki, polskiej gospodarki, Polski jako takiej w ostatnich dekad. W pewnym sensie powiedzmy te podziały, te iskrzące jakieś konflikty pomiędzy grupami społecznymi, one trochę zażały. I to sprawiło, że jakby zaczęliśmy uprawiać politykę w trochę odmienny sposób, bardziej opartą na symbolach. I to w pewnym sensie jest takie wypaczenie sytuacji, w którym obecnie się znajdujemy, jest właśnie trochę takim pokłosiem, jakby jest w pewnym sensie jakby dzieckiem naszego nadmiernego sukcesu. Więc jakby chciałbym, żebyśmy nie wpadali w takie czarne tylko myśli, że jest fatalnie, że jakby w naszej polityce jest najgorzej, bo w pewnym sensie to zrodziło się moim zdaniem z pewnych przemian, które mają pozytywny walor. Ale sama mechanika, pewna logika uprawiania polityki popchnęła nas w stronę właśnie takich sporów, które są właśnie bez rdzenia, bez podstaw, i my próbujemy znaleźć im podstawy. Czasami to się udaje, czasami nie. Moim zdaniem, w kontekście zonda krypto, to się nie uda. Ja nie mówię, że ten spór nie jest ważny, ale moje wewnętrzne przeczucie jest takie, że to nie stanie się rdzeniem konfliktu politycznego, który będzie zrozumiały dla większości
1: Albo
0: społeczeństwa.
1: zdecyduje o jakimś kierunku, prawda? Albo, nie wiem, przechyli szalę na którąś ze stron, bo jest za dużo wątpliwości, za dużo niewiadomych i za dużo też w sumie emocji, które się kotłują. Czy fortuna kołem się toczy, to nie jest naukowe określenie, prawda, panie doktorze? Absolutnie nie jest. Jest
0: Nie
1: jakieś
0: do końca.
1: nie do końca. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dosłownie przed chwilą pan mecenas Lewandowski oświadczył, ten, który reprezentuje pana Marcina Romanowskiego, po informacjach o tym, że miał pomagać panu Romanowskiemu i panu Kralowi, albo miał uczestniczyć w procederze azylowym dla pana Romanowskiego w Dubaju, pan Lewandowski się tłumaczy. Uwaga, mówi, że co prawda wziął udział w spotkaniu Kral Romanowski, ale nie miał nic wspólnego z planem wyjazdu swojego klienta ani ubieganiem się o wizę. Kto by pomyślał, że pan mecenas Lewandowski będzie się tłumaczył? No ale fortuna kołem się toczy.
0: Jeśli to jest pytanie
1: No
0: do
1: właśnie,
0: mnie.
1: nie wiem, czy nie postawiłam pana w trudnej sytuacji, bo to w sumie, no tak, nienaukowe wyjaśnienie. No tak, ale.
0: To znaczy, wie pani redaktor, to jest trochę tak, że jakbym, żeby zrozumieć tą sytuację, dlaczego ona jest może też nieprzejrzysta, tak? Żeby zrozumieć tą sytuację, trzeba byłoby sobie rozrysować taką skomplikowaną sieć powiązań, których na dodatek w tej sieci jakby nie znamy wszystkich ani motywów, ani wszystkich możliwych właśnie przepływów, informacji, zasobów, ani właśnie tej samej struktury tej sieci powiązań. Więc to jest trochę taka zabawa dla pasjonatów polityki. I ona jest pasjonująca, ona niewątpliwie jest pasjonująca, ale żeby na tej podstawie jakby wygłosić jakikolwiek sąd z taką pewnością naukową, to po pierwsze bym się nie ośmielił, a po drugie wydaje mi się, że tak, że to jest jakiś moment, w którym na pewno nie możemy tego zrobić. Więc fortuna kołem się toczy i jest w tym na pewno coś pasjonującego, ale z perspektywy naukowej ta sieć po prostu jest wciąż jeszcze dużą zagadką, nawet dla osób, które dość mocno się jej przyglądają.
1: Jasne, ja sobie pozwolę na pewną refleksję. Ubiorę ją w słowa, które zmieszczą się w konwencji naszej audycji. Uwielbiam taką formę, którą proponował Leopold Tyrman w swoich dziennikach, że życie, a propos fortuna kołem się toczy, że życie jest jak coś, co przykleja się dokoła, raz na górze, raz na dole. Może to brutalne, ale też prawdziwe. Panie doktorze, no to może zostawmy zonda krypto, bo chciałam pana jeszcze zapytać o pomysł pana prezydenta Przyszłość.pl, spotkania z młodymi ludźmi w Juracie, w rezydencji prezydenta, która zostanie otwarta dla młodego pokolenia Polaków. Czy opozycja, ja mam wrażenie, że lekceważy tę ideę? Czy słusznie to robi? Znaczy, przepraszam, nie opozycja, koalicja rządząca i ci, którzy na przykład stoją za Kampusem Polska.
0: Wydaje mi się, że jakby na pewno nie powinno się lekceważyć działań pana prezydenta i to jest chyba taka bardzo prosta myśl, którą obecna ekipa rządząca powinna już

0: dobrze sobie przyswoić. Natomiast jakby ja trochę rozumiem, skąd to się bierze, ponieważ ta inicjatywa prezydencka jest reaktywna. Tak, ona jest niewątpliwie odpowiedzią na Campus Polska i w tym sensie jakby wszystko to jest właśnie taką odpowiedzią, jest reakcją, a nie jest jakby nowym, świeżym pomysłem. Zawsze jakby musi się mierzyć z tym, że jakby no jest w porównaniu do, że jakby nie jest czymś, co jest po prostu samoistnie gdzieś istniejące, tylko gdzieś będzie porównywane. Więc wydaje mi się, że to jest trochę też ryzykowne ze strony prezydenta, żeby jakby stawiać się właśnie w kontekście kogoś, kto w jakimś stopniu no jednak trochę naśladuje i że starał się raczej być takim do tej pory prezydentem, który ma dość nieszablonowy styl działania i w jakimś stopniu stara się zaskakiwać co chwilę swoich wyborców, tak pozytywnie oczywiście, pozytywnie, być negatywnie, zależy jak to na to spojrzy. Natomiast tutaj mamy reakcję, reaktywną politykę. I to jest dość ciekawa sytuacja, tak? Bo jakby ona da w pewnym sensie taki bardzo prosty powód do tego, żeby właśnie porównać, jak to wyszło, komu wyszło lepiej. I tutaj prezydent swoją pierwszą edycją, pierwszym wydaniem tej imprezy, no będzie musiał chyba mocno popracować, żeby to porównanie wyszło na jego korzyść. W porównaniu do piątej edycji kampusu, która jakby cokolwiek by o nim nie sądzić, to już niewątpliwie po prostu organizacyjnie jest zdecydowanie bardziej zaawansowane. Jest już, ma pewnego rodzaju markę, jest już w pewnym sensie
1: rozpoznawalne. No tak, ale jak pan
0: wie,
1: liczy się narracja i sposób, w jaki sprzedamy to wydarzenie, zwłaszcza, że ono się odbywa w kontrze do kontrkandydata Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.
0: Tym bardziej jest to dziwne,
1: jasne,
0: tak?
1: Bo
0: to
1: w pewnym sensie jakby... Przyszłość.pl, samo hasło, tak? Od jak dawna wiemy albo słyszymy, że zwłaszcza młodzi ludzie, bo to jest wydarzenie to pana prezydenta Nawrockiego adresowane do ludzi między 18 a 26 rokiem życia. A może młodzi ludzie, może pan prezydent bardzo dobrze to wyczuwa, że młodzi ludzie już trochę mają dość i chcą iść do przodu. Po prostu chcą wiedzieć, co ich czeka, albo chcą mieć wpływ na świat, w którym za jakiś czas przyjdzie im żyć, a pan prezydent skrzętnie to wykorzysta i będzie w tej grupie 18-26 budował sobie poparcie dla przyszłych projektów politycznych. To jest bardzo dobry pomysł.
0: Na pewno taki jest plan i na pewno to jest ogólnie bardzo sensowny pomysł, tylko on właśnie w jakimś stopniu wchodzi właśnie w taką walkę na pomysły, która jakby nie jest oryginalnie jego, chcąc nie chcąc, i daje przynajmniej szansę dla Rafała Trzaskowskiego, żeby w jakimś stopniu jakby zrobić dogrywkę do gry, w której wydawało się, że on już przegrał i to z kretesem. Tak? Więc w jakimś stopniu jest to taka dość ryzykowna moim zdaniem strategia, właśnie dla, również biorąc pod uwagę pewnego rodzaju styl prezydenta Nawrockiego, który po prostu wydawał się, że jest właśnie takim prezydentem szukającym coraz to nowych, oryginalnych rozwiązań, a tu wydaje mi się, że i timing, i właśnie pomysł wskazują, że to jest jednak bardzo reaktywne i nie do końca jakby jestem pewien, że w takiej właśnie walce na odbijanie pewnych pomysłów, pewnych idei, na jakby zagarnięcie ich z powrotem, że prezydent ma dobrze przepracowane to, w jaki sposób to zrobić. I wydaje mi się, że znowu jakby Platforma Obywatelska ma tutaj na starcie, wydaje mi się, przewagę, doświadczenie, ale każdą przewagę można roztrwonić, każdą przewagę można stracić i tak jak pani redaktor powiedziała, jeżeli się nie docenia zwłaszcza przeciwnika, jeżeli jakby się traktuje to z jakąś taką pobłażliwością, możliwością z góry, no to jest jakby pierwszy krok w złą stronę. Tak,
1: no, tak tego nie można trochę robić. Brzmi, prawda, że muzyk taki, a nie inny, że miejsce takie, a nie inne. Nie wiem, czy to jest tylko narracja, czy rzeczywiście głęboko zakorzenione przekonanie, że kampus to jest jedyne rozwiązanie dla młodzieży. Tak już na koniec.
0: Na pewno to nie jest jedyne...
1: No właśnie, nie jest.
0: Na pewno nie jest jedyne rozwiązanie. Natomiast wydaje mi się, że wciąż jakby po prostu jakby polityka jest jakby oprócz wielkich idei jest też kwestią sprawnej organizacji. I na razie moim zdaniem Campus Polska ma przewagę, ale historia wyborów prezydenckich ostatnich i nie tylko pokazuje, że każdą przewagę można roztrwonić. I właśnie takie pewnego rodzaju nonszalancja i patrzenie na pomysły konkurencji z góry jest, tak jak pani powiedziała słusznie, jest jednak krokiem zdecydowanie w złym kierunku.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Dr Mateusz Zieliński z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Każde dziecko ma prawo do edukacji, rozwoju swoich talentów, zdolności, uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych i w życiu kulturalnym i prawo do wypoczynku, także do czasu wolnego.

0: Gwarantuje to ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku Konwencja Praw Dziecka. Realizacja praw dziecka nie powinna być uzależniona od czynników zewnętrznych, w tym na przykład dostępności transportu publicznego. To wstęp do raportu opublikowanego i przygotowanego przez UNICEF, a z nami Joanna Sokołowska, UNICEF Polska. Dzień dobry, pani Joanno.
1: Dzień dobry.
0: Ach, katalog praw dzieci jest bardzo szeroki, ale jak słusznie zaznaczacie, mogą się zdarzyć przeszkody, jak choćby to, że żeby zrealizować te marzenia i pragnienia, po prostu młodzi ludzie, dzieci nie mają jak dojechać do tego czy innego miejsca, albo brodzą w błocie, w śniegu, podążając za marzeniami. Z jaką sytuacją mamy do czynienia?
1: Na ten moment mamy do czynienia z 14% młodych ludzi bezpośrednio zagrożonych wykluczeniem transportowym, czyli co siódme dziecko w Polsce, i 30% dzieci, które już dziś mówią, że komunikacja publiczna w ich miejscu zamieszkania jest problemem dla nich. I ma bezpośrednie przełożenie na ich właśnie edukację, wybór szkoły, na kontakty z rówieśnikami, na dostęp do lekarzy specjalistów.
0: No tak, bo to nie chodzi tylko o dojazd do szkoły, bo przynajmniej teoretycznie wszędzie działają te busy, które dzieci przywożą, odwożą i tak dalej, i tak dalej. Ale oprócz dojazdu do szkoły i powrotu z tej szkoły, jest jeszcze życie.
1: Jest jeszcze życie, jest jeszcze rozwój. Generalnie z raportu wynika, że znaczna część polskich dzieci ma ograniczony dostęp do możliwości rozwoju i zajęć, jakby korzystania z zajęć pozalekcyjnych i zajęć sportowych, i do oferty kulturalnej, i do zajęć z języków obcych, czyli podstawowych narzędzi dla dzieci do rozwoju i do startu w dorosłość. To jest gro dzieci w naszym kraju.
0: Bo to nie jest tylko dojazd. Wie pani, ja próbuję sobie wyobrazić taką sytuację, że jeżeli młody człowiek, dziecko nie ma szans doświadczyć czegoś, co go zachwyci, co go będzie pasjonować, to nie ma szans znalezienia własnej drogi. I ja już pomijam niezrealizowane marzenia, ale biorę też pod uwagę ocean zmarnowanych talentów.
1: Absolutnie. Dochodzimy do etapu, gdzie rozkład jazdy autobusu, pociągu, głównie mówimy o autobusach, decyduje o dalszej drodze rozwoju młodego człowieka.
0: I u nas co trzeci młody człowiek nie ma takiej szansy.
1: Co trzeci młody człowiek nie ma takiej szansy.
0: Mówi, że nie ma takiej szansy, tak?
1: Tak, bo musimy pamiętać o tym, że wykluczenie transportowe nie oznacza tylko sytuacji, w której autobus w ogóle nie przyjeżdża do danej miejscowości. Problemem jest również transport, który kursuje bardzo rzadko, także nie pozwala normalnie korzystać, normalnie funkcjonować. I w wielu miejscowościach połączenia są dostępne maksymalnie raz na 2-3 godziny. To powoduje, że dziecko, nawet jak po szkole, bezpośrednio po zajęciach szkolnych, dojedzie na zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, to nie ma z nich jak wrócić. 66% polskich dzieci, znaczy dotkniętych wykluczeniem transportowym, deklaruje, że nie mogło wziąć udziału w spotkaniu towarzyskim właśnie z rówieśnikami, właśnie ze względu na brak dojazdu bądź możliwości powrotu. 47% z nich uważa, że miałoby więcej przyjaciół, gdyby ich sytuacja transportowa była lepsza. To bezpośrednio się przekłada na zdrowie psychiczne dzieci, na ich funkcjonowanie w społeczności, na ich możliwość budowania relacji. 32% osób zagrożonych wykluczeniem transportowym deklaruje trudności z dotarciem do lekarza specjalisty.
0: Bo wyobraźmy sobie sytuację, nie wiem, dużego miasta, na przykład Warszawy. Chcę się spotkać z kolegą, wsiadam w tramwaj, w autobus, w metro, jadę, tak? Szukam specjalisty na drugim końcu miasta, maksymalnie zajmuje mi to, no dobrze, nawet komunikacją miejską, do godziny, tak?
1: Nawet półtorej, ale no niech mamy będzie tą możliwość.
0: Niech będzie. Nie dość, że pojadę, to jeszcze wrócę, prawda? W środku nocy, nawet jeśli będzie taka potrzeba. Chcę dojechać na zajęcia, mam jak. Chcę się spotkać z przyjaciółmi, tak jak pani mówiła, mam jak. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której

0: młody człowiek nie ma takiej opcji.
1: My apelowaliśmy w kontekście zmian do ustawy, apelowaliśmy o koordynację transportu pomiędzy samorządami. W dużych miastach, w dużych aglomeracjach ta koordynacja jest, to działa. Mówimy właśnie o największym problemie w tych mniejszych miejscowościach, położonych dalej od dużych miast. No tutaj się pojawiają największe problemy. I pamiętajmy też o tym, że tu wracamy do konwencji o prawach dziecka, że podstawowym prawem dziecka jest prawo do nauki, edukacji. 44% badanych dzieci, to dotyczy

0: powrotu ze szkoły.
1: I koszty 20% pewnie z tym związane, oczywiście, jeśli trzeba by te bariery
0: oczywiście, to
1: pokonywać
0: wszystko
1: po prostu,
0: i się
1: jasne
0: łączy z sytuacją ekonomiczną również rodzin. Tak? A pamiętajmy, że nawet jeżeli rodzina ma tyle szczęścia, że posiada własny samochód, to po pierwsze, młodzież nie prowadzi samochodu, bo mówimy o dzieciach między 12 a 19 rokiem życia. No to zazwyczaj po pierwsze nie prowadzą samochodu. Po drugie, to powoduje, że nawet jeżeli rodzic ma wozić dziecko do szkoły i z powrotem na zajęcia i tak dalej. Często w rodzinach jest nie tylko jedno dziecko, to jest cały system logistyki rodzinnej, tak? Jeszcze też ważna liczba, uważam, 20% dzieci dotkniętych wykluczeniem transportowym właśnie wybrało dużo mniej atrakcyjną edukację właśnie dlatego, że nie miało dogodnego dojazdu.
1: No dobrze, współpraca samorządów, bo ja rozumiem raport i podsumowanie to jedno. Patrzę w tej chwili też jeszcze na komunikację autobusową w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010-2020. To jeśli państwo próbują, chodzi o możliwości, o połączenia dalekobieżne, regionalne, podmiejskie, miejskie i liczbę pasażerów, to jeśli państwo wyobrażają albo próbują sobie wyobrazić równie pochują pod kątem prawie 45 stopni, to proszę bardzo, to jest to właśnie.
0: Absolutnie, absolutnie. Znaczy, no to są takie podstawowe przeszkody, które powinny być rozwiązywane systemowo, tak? Oczywiście weto prezydenta odnośnie zmian w ustawie jakby znacząco spowolni tą zmianę, do której wszyscy dążymy i powinniśmy dążyć, bo ta zmiana się prędzej czy później zadzieje, tak? Ale pamiętajmy, że o ile, jeśli mówimy o dorosłym człowieku, to perspektywa roku, dwóch lat, no to jest jeszcze do odrobienia. Natomiast perspektywa dziecka, dziecko nie może czekać. Te dwa lata mogą być nieodwracalne potem się okazać.
1: No
0: tak? I
1: jest
0: wpłynąć na resztę, na całe życie dziecka.
1: Pani Joanna, dziękuję bardzo. Polecam państwu ten raport. Dziękuję. On jest na stronie UNICEF Polska. Joanna Sokołowska z tymi informacjami dla państwa.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kolejna noc rosyjskich ataków powietrznych na Kijów i obwód kijowski. W wyniku ataku powietrznego wieczorem na przedsiębiorstwo we wsi Mila w rejonie Buczańskim na zachód od stolicy kraju Kijowa zostało rannych co najmniej 6 osób. Ukraińskie media donoszą również o ofiarach śmiertelnych, ale ich ostateczna liczba nie została ustalona. Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską, mówił na kampusie Polska Przyszłości premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się z młodymi ludźmi w Olsztynie. Podczas wystąpienia podkreślał brutalizację polityki i apelował o pomaganie słabszym.
1: Premier Donald Tusk, wielkie brawa!
2: Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską.
3: Premier Donald Tusk przestrzegał przed popieraniem Konfederacji i skrajnej prawicy. Szef rządu stwierdził, że dziś dzięki agresji można wygrać wybory.
2: I nie dajcie sobie wmówić, bo to byłaby rzeczywista kapitulacja, że jak jest trend, to przeciwko trendowi nie ma co występować.
3: Młodzi ludzie zadawali pytania m.in. o poparcie rządu na poziomie 40%.
4: Powinien pan też przyjąć przykład z

0: pana Kaczyńskiego, który w 2015 roku potrafił wejść, że tak powiem, i z szafy działać.
1: Zrozumcie mnie dobrze. Jakby był ktoś lepszy, to by tę władzę wziął.
2: Zapytany o największy sukces, Donald Tusk wskazał utrzymanie bezpieczeństwa finansowego kraju pomimo rosnących wydatków na obronność. Wśród porażek wymienił tempo rozliczania poprzedniej władzy. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
3: Z kolei dziś rozpocznie się weekendowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy z młodzieżą w rezydencji w Juracie. Dziś w całym kraju trening reagowania. Chodzi o zdobycie umiejętności potrzebnych w sytuacjach zagrożenia i kryzysu. Jeden z takich treningów odbędzie się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
4: Na przykład kwestie dotyczące sygnału alarmowego, kwestie dotyczące zagrożeń związanych z dezinformacją, komunikatów ostrzegawczych, a więc gdzie się kierować i które komunikaty są wiarygodne, tak żeby rzeczywiście nie podlegać jakiejś dezinformacji, która w tych czasach jest bardzo prawdopodobna.
3: Lokalizację najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin i miast. Masowe zatrucie w Świnoujściu. Dzieciom przebywającym na turnusie rehabilitacyjnym omyłkowo podano środek do dezynfekowania maseczek.
5: Do zdarzenia doszło w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Świnoujściu. Na turnusie przebywało 96 dzieci. Tego dnia inhalacją poddanych było 12 w wieku od 12 do 15 lat, mówi Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego.
6: 4 zespoły ratownictwa medycznego zostały zadysponowane do poszkodowanych w wyniku zatrucia. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny.
5: Substancję dezynfekującą maseczki, która omyłkowo została dodana do inhalacji, zabezpieczył zespół medyczny. 7 dzieci przebywa w szpitalu w Świnoujściu. Pozostałych 5 przewieziono do Goleniowa. Sprawą zajmuje się policja i sanepid. Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
3: Stany Zjednoczone i Wenezuela podpisały umowę w sprawie ropy naftowej. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump, który określił dokument największą transakcją naftową w historii świata. Jak dodał, transakcja dwukrotnie zwiększy amerykańskie rezerwy ropy naftowej i znacząco obniży ceny gazu dla wszystkich Amerykanów. Islandia znów spogląda w stronę Unii Europejskiej. Obywatele tego kraju zdecydują dziś w referendum, czy wznowić negocjacje akcesyjne. Głosowanie nie dotyczy jednak jeszcze członkostwa. Wśród mieszkańców są obawy o gospodarkę i unijne przepisy.
7: Najpierw porządek we własnym kraju. To argument jednego z Islandczyków przeciwnych wznowieniu negocjacji. Jego zdaniem Unia Europejska nie rozwiąże problemów gospodarczych Islandii. Wiem już, jak zagłosuję. Będę przeciw. Musimy uporządkować sprawy we własnym kraju, zanim dołączymy do innych. Musimy obniżyć inflację i stopy procentowe. Unia Europejska tego za nas nie zrobi. Są też obawy o nadmiar unijnych przepisów. Studiuję prawo i osobiście przeszkadza mi przytłaczająca liczba unijnych regulacji. Negocjacje z Unią zawieszono w 2013 roku, ale islandzki wniosek o członkostwo pozostaje ważny. Jeśli rozmowy zostaną wznowione i zakończą się porozumieniem, o wejściu do Unii Islandczycy zdecydują w kolejnym referendum. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: Laureatami Medali Wolności Słowa zostali siostra Małgorzata Chmielewska, publicysta Leszek Jarzdzewski i aktywistka Natalia Panczenko. Wyróżnienia wręczono wieczorem w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Laureatem specjalnego Medalu Wolności Słowa został białoruski dziennikarz Andrzej Poczobut. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Grand Press w trosce o dojrzałą debatę publiczną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
3: Na zachodzie kraju intensywne opady deszczu, lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Przejdą też burze z porywami wiatru do 75 km na godzinę i opadami gradu. A w sobotę na termometrach od 19 stopni na północy, 23 w centrum do 26 na południu kraju.
8: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
9: Błażej Krośniewski, dzień dobry. Zapraszam na piątkowe wydanie magazynu Saldo, w którym przede wszystkim skupimy się na

0: przyjętym właśnie przez rząd projekcie przyszłorocznego budżetu. O wyzwaniach, jakie są związane z tym dokumentem, porozmawiamy już za chwilę z naszym gościem, a będzie nim Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. A teraz w magazynie Saldo wracamy do tematu przyszłorocznego budżetu. Jego projektem na dzisiejszym posiedzeniu zajął się rząd. Zgodnie z nim prognozowane dochody na 2027 wyniosą około 695 miliardów złotych, czyli o blisko 68,5 miliarda więcej niż w tym roku. Wydatki jednak pozostaną znacznie większe. Te mają wynieść ponad 977,5 miliarda złotych, a to oznacza ponad 7-procentowy deficyt budżetowy. To dużo, choć w ujęciu procentowym ma być to tyle samo, co w 2026. Rząd także nieco zrewidował prognozy makroekonomiczne, obniżając chociażby PKB do 3%. No i o tym wszystkim już teraz porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przed dzisiejszym posiedzeniem rządu, na którym został przyjęty projekt przyszłorocznego budżetu, premier Tusk mówił o napiętym, ale odpowiedzialnym planie. Pan zgodziłby się z tą opinią?
1: Deficyt nie rośnie, no to może to jest ten element odpowiedzialności, no bo faktycznie no ta nierównowaga finansowa, mieliśmy mieć lepszą ścieżkę deficytu według strategii przyjmowanej przez Radę Ministrów i tym dokumentom, które jeszcze na początku tego roku resort finansów i rząd wysyłały do Komisji Europejskiej, bo przypomnę, że jesteśmy objęci procedurą podwyższonego deficytu, no i dużo z tego nie wynika, bo jeszcze nikt i żaden kraj nie został ukarany przez Komisję Europejską za to, że ma ten deficyt niezgodny z tymi trajektoriami europejskimi.
0: A to no, powinno ale być maksymalnie 3%.
1: Tak, to no, teraz jest trochę bardziej to skomplikowane. Tam jest negocjowana ścieżka redukcji deficytu i braku wzrostu wydatków, więc jest to mniej przejrzyste, że tylko to jest tylko jeden ten cel 3%, bo czy to będzie 3 czy 4, to jest już trochę mniej istotne. Istotne jest to, żeby ten deficyt po prostu nie rósł albo nie utrzymywał się na tak wysokim poziomie, jak jest w Polsce. I to jest podstawowy problem, no, że ten dług wzrośnie, deficyt będzie stosunkowo wysoki. To wszystko to nie jest dobra informacja.
0: To wszystko też będzie sprawiało, że koszty obsługi długu będą
1: rosły. Tak, rosną o 17 miliardów, więc już w kosztach obsługi długu będziemy nominalnie wydawać ponad dwukrotnie więcej niż na naukę na przykład w Polsce. Co też znowu dużo. Właśnie przez to, że deficyt będzie wysoki, my coraz więcej będziemy ponosili kosztów obsługi długu no, dla naszych wierzycieli, sektora finansowego, banków, wszystkich, którzy posiadają polskie obligacje i zarabiają na tym oprocentowaniu. Natomiast to nie jest to korzystny układ, żeby rósł nam tak istotnie koszt obsługi długu, bo można było te pieniądze na co innego przeznaczyć.
0: No, z drugiej strony wydatki, które są zapisane w przyszłorocznym budżecie, wydają się takimi, z którymi dziś trudno dyskutować, no bo tutaj tymi głównymi obciążeniami budżetowymi są wydatki na obronność. Na to mamy przeznaczyć 4,5% PKB. Dużo też będzie kosztować ochrona zdrowia. Łącznie to będzie 274 miliardy złotych, z czego 73 sfinansuje bezpośrednio budżet państwa. Istotnym elementem tego przyszłorocznego planu finansowego państwa są też inwestycje infrastrukturalne, na które przeznaczymy 62,5 miliarda złotych. No właśnie, pytanie, czy te duże wydatki, o których teraz wspomniałem, to są wydatki, z którymi można dziś dyskutować w jakikolwiek sposób?
1: No co do wydatków wojskowych, to zawsze jest jakieś pole do tego, żeby coś można było znegocjować i jakieś stawki, żeby były niższe, więc ja też się nie do końca zgodzę, że jak już jesteśmy w piątym roku konfliktu na Ukrainie, że wydając najwięcej wśród krajów NATO, my musimy zawsze być tym numerem jeden i mieć najwyższy poziom wydatków. Na pewno jest jakiś poziom optymalizacji, czyli taka ścieżka, w której my będziemy mieli deficyt 7-procentowy przez najbliższe kilka lat i będziemy ładować w wojsko 5% PKB i więcej, serwisować, kupować, utrzymywać armię, no to nie jest, to jest ścieżka o tyle nie grecka, bo my mamy własną walutę, ale no rzeczywiście taka, że w której ten dług będzie stosunkowo wysoki, przekraczający 100% PKB w tej kolejnej dekadzie, no i my będziemy mieli trwale wysoki deficyt, a wcale z tych wydatków niekoniecznie będziemy mieli wzrost gospodarczy, który będzie generowany, no bo argumentem jest oczywiście, i to on jest słuszny, tak, że my mając wyższy deficyt, możemy mieć dzięki temu trochę wyższy wskaźnik wzrostu gospodarczego przez

0: to, że mamy trochę niższe podatki, niż by wynikało z tej struktury wydatkowej państwa i czy w innych krajach europejskich. No i dzięki temu, nie wiem, chociażby Polacy mogą więcej konsumować. Problem w tym, że ta ścieżka wzrostu gospodarczego nam się trochę pogarsza, więc ten szczyt koniunktury gospodarczej, który jest taki sterydowy, bo wykorzystujemy środki z KPO i one powodują, że mamy ogromne nakłady inwestycyjne w sektorze przedsiębiorstw, wzrosty 2% nakładów inwestycyjnych, powoli będzie się wyczerpywać i z tego powodu też ten wzrost gospodarczy w przyszłym roku może nie być aż tak wysoki, jak zakłada resort finansów, na poziomie 3%, może być 2,8%. Może 2,9, część ekonomistów uważa, że będzie 2,7, to będzie wpływało na przychody wtedy sektora finansów publicznych. No i okaże się, że zamiast deficytu, który miałby być podobny, tak jak w 2026 roku, okaże się, że on rośnie.
1: Wspomniał pan o PKB i to jest wątek, przy którym chciałbym się teraz zatrzymać. Tak jak pan wspomniał, rząd prognozuje, że w przyszłym roku tempo rozwoju naszej gospodarki będzie w okolicach 3%. To jest ciekawe z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że zgodnie z założeniami, które rząd przyjął w czerwcu, ten wzrost miał być nieco lepszy, bo to było 3,1%, choć też pewnie niektórzy mogliby powiedzieć, że to nieznacząca korekta. No ale to, co chyba istotniejsze, to to, że w tym roku ten wzrost ma być bardzo dobry. 3,5%, być może nawet 3,8% PKB. W przyszłym roku mamy spaść, jak pan mówi, nawet poniżej 3%. Z czego wynika ten spadek? Czy to jest naturalny kolejny etap tego cyklu koniunktury, w którym teraz jesteśmy? Czy to jest po prostu takie proste przełożenie, kończą się środki z KPO, spada nam wzrost gospodarczy?
0: Znaczy, kończą się środki europejskie i wydatkowanie, które będzie miało mniejszy wpływ na te duże przedsiębiorstwa, które rzeczywiście wpływają na nasz rachunek narodowy, ale drugim elementem jest oczywiście szok naftowy. Więc to, co się wydarzyło na rynku ropy i dzieje się na rynku gazu cały czas, powoduje, że mamy wyższą ścieżkę inflacji. Część przedsiębiorstw z tego powodu nie inwestowała aż tak dużo. My jako konsumenci nie wydaliśmy tak dużo pieniędzy do tej pory w ciągu tego roku. I ten wzrost konsumpcji, który spodziewaliśmy się, że też będzie w przyszłym roku elementem napędzającym wzrost gospodarczy, nie będzie aż tak istotny. Przynajmniej dzisiaj, kreując założenia budżetowe czy wzrostu gospodarczego na rok 2026. I to jest ten 2027. I to jest ten problem, który dzisiaj mamy. To znaczy, że ta wojna na Bliskim Wschodzie trochę przestraszyła konsumenta. Przestraszyła czy ograniczyła też ekspansję niemieckich przedsiębiorstw i to, że niemiecka gospodarka trochę się podźwignęła w drugim kwartale tego roku, ale nadal walczy o to, żeby mieć wzrost gospodarczy sięgający 0,5% w 2026. I to powoduje, że my nie jesteśmy aż tak optymistyczni co do tego wzrostu gospodarczego dla naszego kraju. Czyli konsumpcja, nasz eksport i dodatkowe nakłady inwestycyjne też wynikające z tego, że stopy procentowe dzisiaj są wyższe niż zakładaliśmy jeszcze jesienią zeszłego roku. Myśleliśmy, że już będziemy daleko w końcówce praktycznie obniżek stóp procentowych, a my tak naprawdę mieliśmy tylko jedną w tym roku. Rynek wycenia nawet, że może nadal być podwyżka stóp procentowych w Polsce, chociaż wydaje się nieprawdopodobna.
1: No ale pewnie obniżka stóp procentowych w tym roku jest bardzo mało prawdopodobna,
0: pomimo zapowiedzi jeszcze z początku wakacji prezesa Adama Glapińskiego. W związku z tym to też wpływa na droższy kredyt, no i mniejszą chęć inwestycyjną wśród mniejszych przedsiębiorstw w Polsce.
1: Jeśli chodzi o inflację, to według tych założeń budżetowych, które zostały przyjęte, ona średniorocznie w przyszłym roku ma wynieść 2,8. To jest o 0,3 punktu procentowego więcej niż te założenia z czerwca. Jednocześnie dziś na konferencji prasowej minister Domański mówił, że w tym roku ta średnioroczna inflacja jest szacowana na 3%. Czyli generalnie pomimo tej trudnej sytuacji, pomimo tego, że na rynku cały czas jest bardzo dużo niepewności, to średniorocznie będziemy widzieć spadek inflacji, porównując 2026 z 2027.
0: No, na pewno w Departamencie Makroekonomicznym Resortu Finansów, który przygotowuje te prognozy, obserwują dokładnie te same zjawiska, które widzimy my na rynku, no i spodziewają się, że będzie wygaszać się ten chociażby punkt odniesienia, tak będzie na innym poziomie dla wskaźników cen. W związku z tym siłą rzeczy ta inflacja w przyszłym roku nie będzie aż tak wysoka. No i zakładamy, że

0: To jest to takie naiwne założenie makroekonomistów, że w pewnym momencie nastąpi normalizacja jakaś tego rynku ropy, rynku gazu, który powoduje nam szereg problemów, ale to może nas nadal negatywnie zaskoczyć, czyli inflacja może nas negatywnie zaskoczyć, znowu powodując czy jakiś dłużej trwający szok energetyczny, szczególnie na rynku gazu, amoniaku, który też jest problematyczny, jeżeli chodzi o nasz sektor rolny i jego dostawy z państw Zatoki Perskiej. No to są rzeczy, które trudno oczywiście uwzględnić w tych danych, które resort finansów tam gdzieś zaszywa w założeniach i wszyscy staramy się myśleć podobnie. Znaczy, że w pewnym momencie to się skończy, no i będziemy mieli jakiś normalny z grubsza rozwój gospodarczy bez jakiegoś dodatkowego czynnika zewnętrznego negatywnie wpływającego na to wszystko. Te założenia nie wydają się bardzo nierealistyczne dotyczące inflacji. To mniej więcej tak jak większość rynku to widzi i się spodziewa. No problemem jest tylko to, że jeżeli będziemy mieli trochę słabszy wzrost, będziemy mieli trochę wyższy deficyt, no
1: to
0: i
1: ta cała układanka może się posypać.
0: Posypać nie, no ale nie, ja nie chciałbym, żeby Polska była tym krajem, który przez kolejne lata ma koszulkę lidera deficytu w Unii Europejskiej. Jest to nam do niczego niepotrzebne, to nam podnosi koszty obsługi długu, mamy z tego powodu wyższe rentowności po prostu przy emisjach, no musimy premię płacić dodatkową za ryzyko, mamy wojnę na wschodzie, jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, nie twórzmy sobie ryzyk tam, gdzie ich nie trzeba, czy w obszarze fiskalnym, po to, żeby więcej płacić za to, żeby móc zaciągać zobowiązania na rynku finansowym.
1: Z drugiej strony wydaje się, że aby móc zbić trochę ten deficyt budżetowy dziś i dążyć do jakiejś równowagi, jeśli chodzi o wydatki i dochody budżetu, no to powinniśmy spojrzeć na tę stronę wydatkową. Są pewne rzeczy, które pewnie trudno jest poddać redukcji. Myślę tutaj o, przynajmniej z punktu widzenia rządu, myślę tutaj o wydatkach zbrojeniowych czy na ochronę zdrowia, no ale też mamy bardzo wiele innych tak zwanych sztywnych wydatków, które są bardzo dużym obciążeniem dla budżetu państwa i tu się pojawia pytanie, gdzie w takim razie tych oszczędności ewentualnie i cięć szukać?
0: Zanim odpowiem na pytanie dotyczące cięć, no to warto zwrócić uwagę na to, że najprawdopodobniej w tych założeniach ustawy budżetowej, ja słowo w słowo nie słuchałem konferencji prasowej ministra finansów, w sensie, żeby poznać informacje, które tam były. I nie pamiętam i nie wiem, i nie widziałem nigdzie, żeby było to powiedziane, ale możemy zakładać też, że tak jak w przypadku poprzednich reform podatkowych, założenia dotyczące tej reformy pitowsko-citowskiej i ryczałtowej są gdzieś wpisane do tej ustawy budżetowej, czyli to też są zwiększone przychody sektora całego finansów publicznych o 2 miliardy złotych ponad w przyszłym roku. Były pogłoski w prasie o tym, że ma się pojawić nowego rodzaju paraskładka od papierosów i alkoholu, która szłaby do Narodowego Funduszu Zdrowia albo do jakiegoś osobnego funduszu, do którego by było kierowane. Wiemy, że rosną stawki CIT też dla sektora energochłonnego, więc po stronie przychodowej ewidentnie Ministerstwo Finansów szuka jakichś dodatkowych elementów, które mogłyby ten deficyt zredukować.
1: Choć te elementy mają, tak mi się zdaje, małą szansę na to, aby się zmaterializować, bo aby chociażby wprowadzić te zmiany dotyczące PIT-u czy CIT-u, potrzebna będzie zgoda prezydenta. A wiemy, że Karol Nawrocki nieraz deklarował, że żadnej ustawy, która podwyższa podatki, nie podpisze.
0: Tak i ja też jestem sceptyczny z tego powodu co do tej ustawy, która z jednej strony obniża dla części podatników ten PIT, a z drugiej strony dla dużych firm i osób bogatszych podnosi, czy ryczałtowców działalności gospodarczych podnosi koszty funkcjonowania tych przedsiębiorstw. No wydaje mi się, że jest nikła szansa na to, że to zostanie, że to wejdzie w życie. Stąd też pytanie jest, czy te zakładane przychody z tych dodatkowych źródeł dochodów, które mógłby gdzieś zaszywać w tych założeniach resort finansów wpłynął na to konieczność po prostu nowelizacji późniejszego budżetu.
1: Czyli no jeśli chodzi o te dochody z CIT, to z tego co wiemy, to one mają wzrosnąć o 14 miliardów złotych ujęciu rok do roku do 94,6 miliarda
0: złotych.
1: No i
0: też wiemy, że poprawia się rentowność polskich przedsiębiorstw, mamy lepsze wyniki finansowe, widzimy to w tym roku, firmy mają lepszą zdolność kredytową, spada nam odsetek też przedsiębiorstw, które mają konieczność jakby nieregulowania swoich zobowiązań, także nie spłacają na przykład zobowiązań kredytowych nieterminowo. To

0: wszystko się poprawia we wskaźnikach. Więc nawet widziałem takie dane, które pokazywały, że polskie firmy dzisiaj mają moralność płatniczą, czyli to, że jak bardzo zalegają swoim kontrahentom, lepszą niż w Niemczech, co też wynika pewnie z koniunktury gospodarczej. Ale tak, no to też będzie powodowało, że ten CIT będzie miał się lepiej, ale najprawdopodobniej tam też są zaszyte te dodatkowe miliardy złotych, które
1: są cały czas pod znakiem
0: które są pod znakiem zapytania. No i wtedy my możemy mieć konieczność nowelizacji ustawy budżetowej. No i ten deficyt, zamiast być nawet na tym samym poziomie, co w 2026, będzie wyższy. No i to jest niestety problem, bo przy spadającym wzroście gospodarczym, a tak zakładamy, że 2027 to będzie niezły rok, ale w kolejnym roku, czyli 2028, będzie jeszcze niższy wzrost gospodarczy, patrząc na te modelowania, które mamy do dyspozycji. W związku z tym siłą rzeczy ten deficyt będzie wyższy, a wzrost gospodarczy wcale nie będzie nam przyspieszał. I historia o tym, że my sobie gwarantujemy wyższy wzrost gospodarczy wysokim deficytem, no niestety nie będzie się do końca spinała, bo nas cykl koniunkturalny po prostu dogania. I aż tego jakby, tego zasypać pieniędzmi nie będziemy w stanie w takim stopniu, jakby może chciał przynajmniej resort finansów.
1: A znajduje pan zrozumienie w tych argumentach prezydenta, który nie chce podpisywać ustaw podnoszących podatki? Bo ile można się zgodzić z taką argumentacją, że nie chcemy podnoszenia podatków dla tak zwanego przeciętnego Polaka, chce, aby on miał coraz więcej pieniędzy. Tak, uzasadnienie dla decyzji, dlaczego nie chcemy bardziej opodatkowywać dużych firm, które czerpią bardzo duże zyski, no jest już bardziej dyskusyjne.
0: Ale prezydent się zgodził. No, prezydent zgodził się opodatkować banki, chociaż które mają teraz najwyższą stawkę podatku korporacyjnego wynoszącą 30%.
1: Więc ale firmy paliwowe nie będą płacić.
0: Tam były jeszcze problemy jakieś związane z procesem legislacyjnym. Ja swoją drogą mam też tę uwagę dotyczącą tych reform systemu podatkowego, bo one są ogłaszane w sierpniu, a muszą być do listopada przyjęte i podpisane w zasadzie, tak że mogły wejść w życie, co oznacza, że ten bieg konsultacji społecznych dla CIT-owców i dla ryczałtowców jest bardzo krótki, tak naprawdę tego projektu ustawy.
1: Więc zakładając, że prezydent ma 30 dni na podpis.
0: 21, ja już
1: 3 tygodnie na podpisanie ustawy, to ta ustawa z Senatu bądź też z Sejmu powinna wyjść pod koniec września, czyli właściwie mamy miesiąc na przeprocedowanie tych projektów.
0: Niespełna półtora miesiąca tak naprawdę na dosyć istotną reformę systemu podatkowego, które miałoby wejść w życie, a sam rząd zobowiązywał się do tego, że przepisy podatkowe będą miały vacatio legis 6 miesięcy. Więc nawet nie ja to wymyśliłem, tylko do tego się zobowiązywał na samym początku kadencji. Więc to trochę też nie jest do końca działaniem zgodnym z tym, co było wcześniej deklarowane. I to jest jakiś też problem. To znaczy, że nawet sama procedura ustawodawcza może powodować wątpliwość po stronie prezydenta. Wydaje mi się, że gdyby przeprowadzić ten dialog o podatkach w sposób uczciwy, to znaczy, że rzeczywiście z tymi doradcami prezydenta do spraw ekonomicznych przeprowadzić dyskusję za zamkniętymi drzwiami nawet. Niech panowie nie pokazują się przed mediami i tak dalej. I ustalą sobie jakieś priorytety i to, na co się zgodzą. A przypuszczam, że jeżeli prezydent tak samo się dowiaduje o jakichś istotnych zmianach w systemie podatkowym jak my, z informacji prasowych pochodzących z konferencji prasowej, to trudniej później mu powiedzieć, że on tak to popiera i się z tym zgadza. Jeżeli to nie jest... No, bądźmy wszyscy poważni, jeżeli sytuacja finansowa jest naprawdę ciężka naszego kraju, tak? Deficyt mamy największy w Europie. No to spróbujmy znaleźć jakieś konstruktywne rozwiązanie. Nie wszyscy musimy na to patrzeć, nie trzeba to robić z świecącymi światłami reflektorów mediów i tak dalej, i tak dalej.
1: I choć deficyt jest i będzie wysoki, a finanse państwa będą cały czas lawirować pomiędzy potrzebami dochodowymi a wydatkami, to jak rozumiem, ostatecznie cały czas mimo tych wyzwań jesteśmy bezpieczni i ten budżet będzie się spinał i mamy szansę uniknąć jakichś czarnych scenariuszy. Patrz, scenariusz grecki.
0: No, jeżeli chodzi o możliwość sprzedaży naszych papierów wartościowych na rynku wewnętrznym, bo on pokrywa mniej więcej 3/4 naszego zapotrzebowania, rośnie nam trochę odsetek tych sprzedawanych obligacji na rynku finansowym zagranicznym. Stąd resort finansów coraz baczniej patrzy na te agencje ratingowe, które mówią, że mogą obniżyć ten rating, no bo wtedy będzie trudniej sprzedawać papiery wartościowe nasze w Japonii, Korei czy w Stanach Zjednoczonych.
1: Na obligacje jest...
0: To problemów nie ma aż tak dużych.

0: Mamy element represji finansowej w państwie polskim wprowadzony w 2016 roku, czyli podatek bankowy, obrócz CIT-u, który został podwyższony i on zachęca banki do tego, żeby kupowały obligacje jako aktywa.
1: I tu musimy niestety stawiać kropkę, nie dlatego kończę ten temat, bo jest on, czy miałby być w jakiś sposób niewygodny, po prostu nasz czas się skończył. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, był gościem piątkowego wydania magazynu Saldo. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Także dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Połączył się z nami pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego Przeglądu. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
3: Coraz częściej mówiąc o aferze Zonda Krypto, mówimy o tym, że ona zatacza coraz szersze kręgi. No, mając na myśli to, że coraz więcej wątków gdzieś się pojawia, tak, wokół pana Krala, wokół Zonda Krypto, wokół polityków powiązanych z tą giełdą kryptoaktywów. Co dla pana w tej aferze, w tej sprawie jest najważniejsze albo najbardziej niepokojące?
4: Ha, bardzo trudne pytanie. Jest bardzo niepokojące to, że jest ona elementem, nie jest ona sprawą kryminalną, bo jest ktoś, jest przestępca i przestępcę trzeba po prostu zamknąć. Trzeba uniemożliwić mu działanie. A staje się sprawą polityczną. A sprawa polityczna to widzimy, jak jest z wetem do ustawy o kryptowalutach. Oczywiście czym innym jest ściganie przestępcy, ściganie pana Krala, ściganie aferzystów Zonda Krypto, a trochę czym innym jest ustawa o kryptowalutach. Ona jest jakby prewencyjna, prawda? Zupełnie to dotyczy podobnego materiału, ale to jest trochę inne. No ale, ta ustawa dałaby państwu polskiemu narzędzia, by czegoś takiego w przyszłości nie było. No i proszę, mamy taką dziwną awanturę, przepychanie się, prawda? Cóż by było szkodzić, przyjąć tę ustawę? No, nie zaszkodziłaby, pomogłaby. Ileś ludzi byłoby bezpiecznych. No ale nie ma. Nie. Jest wojna i są opowieści, że ta ustawa jest przeregulowana. No, nie wiadomo tak naprawdę, czy jest przeregulowana, czy nie jest. To wyjdzie w praniu. Natomiast brak tej ustawy jest rzeczą znacznie gorszą, prawda? No, taka jest logika. No ale tu nie ma tego myślenia. Więc to jest rzecz fatalna. Druga rzecz dotyczy już samej tej gry, którą widzimy wokół działań prokuratury. No, prokuratura działa i w zasadzie każdy Polak powinien mówić, dobrze, niech ona jak najszybciej sobie z tym poradzi, niech ona rozstrzygnie, niech tam tych ludzi, którzy maczali w tym ręce w okradaniu innych Polaków, niech oni szybko będą zatrzymani, przesłuchani, no wiadomo. No nie widzę takiej woli. Każdy zastanawia się, komu to zaszkodzi, a komu to pomoże. No to jest takie myślenie bardzo partyjne, prawda?
3: Panie redaktorze, na początku zauważył, to nie jest sprawa tylko kryminalna. Ten wątek polityczny tutaj też jest bardzo istotny. Znaczenia jest fakt taki, że zaczynamy nowy sezon polityczny właściwie od września. Już za chwilę skończą się wakacje. I tak na dobrą sprawę zacznie się pewnie kampania wyborcza przed przyszłorocznymi wyborami.
4: No tak, ale jasne. Ale są rzeczy, które są jakby, które są niepartyjne. Rzeczą niepartyjną jest to, by polska armia miała dobry sprzęt wojskowy, by była dobrze uzbrojona i przygotowana na najgorsze, prawda? I to jest niepartyjne. To służy nam wszystkim. No i także niepartyjną rzeczą jest to, by przestępcy nie grasowali sobie spokojnie po Polsce, tylko by tutaj po prostu nie wchodzili, by przestępca był złapany. To przecież są różne opinie, różne dane dotyczące tego, ile Polacy stracili na tej giełdzie. No.

0: od 450 milionów wręcz do paru miliardów. Takie są podawane sumy. To nie jest nic. To nie jest nic. Komuś te pieniądze zostały ukradzione. Ktoś tymi pieniędzmi potem szalał, przekopywał polityków, niszczył jakby spoistość państwa polskiego. No, ten zegarek za 180 tysięcy złotych, prawda? No, samochodów takich nie ma. Mieszkanie prawie można kupić, czy pół mieszkania można kupić za taki zegarek. No tutaj proszę bardzo, panowie się dobrze bawią. Więc to nie jest... Jakaś granica w moim przekonaniu została przekroczona i dobrze by było, by politycy się ogarnęli, bo naprawdę źle się bawią. W tym momencie źle się bawią.
1: To a propos polityków i tego apelu i tej zapowiedzi premiera Donalda Tuska, że zwróci się do Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, o to, żeby podjąć jeszcze kolejną próbę obalenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, kryptowalutach. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo? Znowu do 4 razy sztuka znowu się nie uda, bo słyszymy Rozwój Plus, który mówi o tym, że no jednak poprą w tej sprawie prezydenta.
0: Wie pani, w polityce no niestety też ważne jest to, by nie stracić twarzy. A premier Tusk wszedł w tę sprawę dodatkowego głosowania nad odrzuceniem weta no twardo. To znaczy mówił, panowie, albo nas poprzecie, albo jesteście no, ze złodziejami, prawda? Więc no, nie pozostawił partnerom, czy swoim politycznym przeciwnikom, czy politycznym partnerom, to różnie można nazwać, ani nie pozostawił jakby pola manewru. Usztywnił ich. Zagrał tak, jakby wiedział, że oni i tak odrzucą, więc on chce, by to odrzucenie kosztowało ich politycznie jak najwięcej.
1: A na ile to jest też próba sprowokowania środowiska prezydenta i samego prezydenta do odpowiedzi, do jakiegoś ustosunkowania się do tego, co wokół Zonda Krypto dzieje się w tej chwili? Bo na razie, to chyba, że coś mi umknęło, to jakichś takich konkretnych wypowiedzi właśnie z Pałacu Prezydenckiego nie słychać w tej sprawie.
0: Nie, no słychać. Oni mówią, że mają własny bardzo dobry projekt ustawy. To już o tej ustawie kryptowalutowej. I chcą, i ten no, projekt powinien być uchwalony i uważają, że on jest lepszy. I albo ten projekt, albo nic, prawda? Więc jakoś tam się bronią. W moim przekonaniu to jest taka średnia obrona, no bo no dobrze, no mają swój, ale rząd też ma swój i rząd już jest praktycznie, to już jest klepnięte, więc o co chodzi, prawda? To tłumaczenie, że coś jest przeregulowane, to tak do Polaków nie dociera. No to, że coś zostało ukradzione, no to łatwo sobie wyobrazić, a przeregulowane to tam. To jest rzecz drugorzędna. No i to jest jedna rzecz. No a druga rzecz, no zobaczymy, co przyniesie śledztwo. Bo na razie póki co, no wiemy niewiele. Słyszymy zapowiedzi, że za chwilę będą kolejne informacje. Za chwilę kolejne osoby będą oskarżane. Ale to są wszystko zapowiedzi. Poza panem Piesiewiczem tak naprawdę no, tutaj więcej informacji nie ma. To jest już w tej chwili bardzo trudna sytuacja dla PiS-u, bo Piesiewicz, szef PKOL-u, to jest kandydat PiS-u, to jest człowiek PiS-u, człowiek pana Sasina. Wszyscy o tym wiedzą, PiS go bronił, PiS go popierał. To jest człowiek z tej grupy politycznej. I on ma bardzo słabą sytuację, bo no mówiąc szczerze, ten konflikt ze środowiskiem sportowym, ta wielomiesięczna kampania, by go odsunąć, ten zegarek za 180 tysięcy złotych, te wyjazdy zagraniczne do Monako, do Bergamo, no, za cudze pieniądze, no, to mu nie służy, prawda? Tak mówiąc najbardziej delikatnie. No ale czekamy na ciąg dalszy.
1: No jest jeszcze pan Moskal i Biza i spotkanie z Przemysławem Kralem. Jest jeszcze sprawa Marcina Romanowskiego. To z dzisiaj dowiedzieliśmy się, że starał się o no, azyl na Bliskim Wschodzie.
0: Na Bliskim, Zjednoczonych Emiratach.
1: Zjednoczonych Emiratach, dokładnie tak. I miał w tym pomagać Przemysław Kral, czyli ten człowiek.
0: No i jeszcze jest radio, jest Telewizja Republika, jeszcze jest, więc te wszystkie kontrakty reklamowe czy biznesowe, bo on tam miał kupować też te część Republiki. No, mamy kilka rzeczy, które się otwierają, ale no, na razie one te piesie.

0: Mickiewicza moim zdaniem nie przebijają. No ale wszystko zależy, mówiąc tak absolutnie cynicznie, od tego, czy to będzie miało ciąg dalszy, czy będą, że tak powiem, no, chętni, by o tym mówić, by tę atmosferę podgrzewać. Tu już rozmawiamy o jakby politycznych efektach tego wydarzenia.
1: Bo one też są ważne i ciekawe, panie redaktorze, no bo no w gruncie rzeczy też zastanawiamy się, na ile to obejdzie wyborców, naszych słuchaczy, naszych czytelników, ludzi, którzy no, te informacje gdzieś odbierają, do których te informacje docierają, na ile to może rzeczywiście zaważyć na ich decyzji wyborczej.
0: Wie pani, to i tak i nie. To wszystko jest dosyć skomplikowane, bo po pierwsze człowiek, jeżeli jest, identyfikuje się z jakąś częścią sceny politycznej, z jakimiś politykami, to nawet takie paskudne rzeczy specjalnie go nie odmieniają. On mówi, no rzeczywiście ta moja strona nabroiła, no ale przecież tamta strona jest jeszcze gorsza, prawda? Tak, taki jest mechanizm i no i musimy go zrozumieć. No, najprościej mogę wytłumaczyć w ten sposób, że jak usłyszy wierzący katolik informację, że jakiś tam ksiądz gdzieś popełnił przestępstwo, to przecież nie przestaje wierzyć w Pana Boga, prawda? Więc to tak łatwo chyba wydaje mi się to wytłumaczyć. No ale z drugiej strony kropla drąży skałę. Jeżeli takie informacje o aferach pojawiają się regularnie, to one odpychają, one namawiają do ostrożności. Wtedy tacy zwolennicy danej partii mówią, no to może ten polityk o podobnych poglądach gdzieś stojący obok, albo jest inny mechanizm jeszcze. Ja z tym wszystkim nie chcę mieć nic wspólnego, woła Polak. I wtedy z takiego głosującego wyborcy staje się wyborcą, który nie idzie głosować, prawda? Więc ten mechanizm nie jest taki bezpośrednio prosty. To wymaga czasu, wymaga namysłu. On wiele miesięcy, wiele tygodni, wiele miesięcy musi upłynąć, by Polaka przerobić z pisowca na platformersa lub też odwrotnie.
1: Panie redaktorze, nie tylko aferą Zonda Krypto żyjemy w tym czasie. Jesteśmy też w okresie bardzo wytężonej pracy nad projektem przyszłorocznego budżetu, no bo te terminy konstytucyjne naglą. Do końca września rząd ma czas, żeby przedstawić parlamentowi projekt tego budżetu. Dzisiaj mieliśmy posiedzenie rządu, no i bardzo wielu rzeczy się dowiedzieliśmy z tego planu, który rząd przedstawił, ale jest tam też taka informacja dotycząca Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Otóż no, w budżecie Trybunału Konstytucyjnego
0: nie ma.
1: Tłumaczy minister finansów to tym, że tam jakieś błędy formalne we wniosku się znalazły, czy nie w terminie ten wniosek do rządu dotarł?
0: Zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego powinno to przedłożyć, a nie zostało to zrobione na zasadzie zgromadzenia ogólnego, tylko pan prezes Święczkowski sam podpisał ten wniosek o budżet.
1: O, no,
0: i w związku z tym no, jest to błąd formalny. No i proszę, no, można w ten sposób postępować i powiem pani, że mi się to podoba. Podoba mi się z dwojakiego powodu. Jako dziennikarzowi, jako obywatelowi. Musi być jakiś porządek w papierach, tak to nazwijmy. I nie może tak być, że wobec jednych stosuje się zaostrzone zasady i robi się co chce, a drudzy robią co chcą. Prawda? To nie może tak być. Więc uważam, że akurat tutaj minister, wicepremier Domański postąpił słusznie. No jeżeli jakiś dokument jest no, zły, nie jest, ma błędy, więc zwraca go, no i proszę te błędy poprawić. To jest oczywiste. A jako dziennikarz, no już zacieram ręce, kupuję popcorn, bo to zapowiada kolejną batalię. I w związku z tym, no dla nas jest to oczywiście ciekawe. I sam jestem ciekaw, jak teraz prezes Święczkowski wyjdzie z tego. Przypuszczam, że ogłosi się męczennikiem, powie, że znów politycznie walczą z nim, a po prostu chodzi o to, że on nie chce zwołać Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, bo tam może po prostu nie mieć większości, może być przegłosowywany. I o to mu chodzi. Myślał, że takim trikiem tę sprawę

0: obejdzie, a tak się nie da. Oto taka Polska w pigułce, że nikt nie ma absolutnej większości, by robić to, co chce, a ta druga strona robi wszystko, by no, po prostu podstawić nogę. No, w obie strony to działa. I sam jestem ciekaw, kiedy oni zaczną, ci politycy zaczną porozumiewać się w takich najprostszych sprawach. No ale mam takie wrażenie, że dopiero za te 14-15 miesięcy, prawda? Wcześniej chyba będzie trudno. Taki czas nas czeka. Ostrej gry.
1: Panie redaktorze, to jeszcze o jednym graczu w tym grze, o prezydencie i dosłownie prośba o dwa zdania komentarza do tej dzisiejszej decyzji prezydenta o podpisaniu, ale także zawetowaniu kolejnych ustaw. Ta, która budzi najwięcej emocji, dotyczy tego ogólnopolskiego, krajowego e-dziennika.
0: No tak, no i nie będzie dziennika i prezydent jest zadowolony. Znów komuś włożył kij w szprychy, prawda? No i ma zadowolenie. To prezydent nie ukrywa tego. Mówi to wiele publicznie i wiele razy to mówił, że jego celem jest przeszkadzanie, jest obalenie rządu Donalda Tuska, robienie wszystkiego, by ten rząd miał jak największe kłopoty. No i to czyni. No. To tutaj nie powinniśmy się temu dziwić. Ma okazję, to czyni. No tak Polska dziś wygląda.
1: Pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd, był z nami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, teraz połączona z nami. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor.
1: No rzeczywiście trudno nie ulec wrażeniu, że najważniejsi polscy politycy walczą o rząd dusz wśród tego najmłodszego elektoratu, bo z jednej strony Kampus Polska, z drugiej strony spotkanie prezydenta w Juracie.
3: No tak, oczywiście można powiedzieć, że dwa wydarzenia, które zachodzą na siebie w sensie terminów, które jednakże, no można powiedzieć, też są w pewnym sensie jakoś tam symetryczne. Natomiast to dobrze, myślę, że politycy mają świadomość, że trzeba angażować młodych ludzi, dlatego że to oni będą w przyszłości tak naprawdę podejmować decyzje i będą, no, powinni być aktywni, powinni być świadomi tego, że ich decyzje będą miały określone konsekwencje. Także tutaj można się tylko cieszyć. Natomiast należałoby też oczekiwać, żeby to nie było tylko takie, powiedziałabym, symboliczne dopieszczenie młodego pokolenia, czy dowartościowanie. Chodziłoby też o to, myślę, żeby zaproponować jakieś realne postulaty programowe i zobaczymy, czy one rzeczywiście się pojawią.
1: Na ile głos młodych wyborców może okazać się decydujący w przyszłorocznych wyborach? Na ile rzeczywiście warto i opłaca się zawalczyć o ich głosy?
3: Znaczy, gdyby popatrzeć na taką czystą arytmetykę, to oczywiście można powiedzieć, że ta generacja, do której w tej chwili tak chętnie sięgają, czy odwołują się politycy, nie jest liczebnie najliczniejsza, tak? Bo tutaj jednak wiemy doskonale, że społeczeństwo się starzeje i że to raczej te pewnie starsze generacje są liczebnie bardziej aktywne. Natomiast myślę, że ostatnie wybory w 2023 roku pokazały, że jeżeli zmobilizuje się młodych ludzi, to oni mogą być tym języczkiem uwagi, to znaczy to oni mogą tak naprawdę zdecydować koniec końców o tym finalnym wyniku wyborów i myślę, że politycy zdają sobie z tego sprawę. Natomiast powtarzam, no dobrze byłoby, gdyby to nie było tylko i wyłącznie takie oddziaływanie polegające na dowartościowywaniu, na takim pokazywaniu, że rzeczywiście młode pokolenie się liczy. Chodzi o to, jakie te propozycje, znaczy jakie będą propozycje wobec tego młodego pokolenia, które, jak powiedziałam, może rzeczywiście mieć taki, powiedziałabym, finalnie decydujący wpływ na rozstrzygnięcia.
1: Kto jest bardziej przekonujący dla tych młodych ludzi? Premier Donald Tusk? No, nie chcemy nikomu zaglądać w metrykę, no ale emeryt. Czy młody wiekiem i stażem w polityce prezydent Karol Nawrocki?
3: To ja odpowiem tak, dla tych ludzi młodych, którzy są w Olsztynie, bardziej przekonujący będzie pan premier Tusk, natomiast dla tych młodych ludzi, którzy znajdą się w Juracie, bardziej przekonujący będzie prezydent Nawrocki.
1: Czyli na razie obaj panowie przekonują przekonanych?
3: Tak, tak. Tutaj nie ma potencjału specjalnego wyjścia poza własną bańkę. Oczywiście, jeżeli tę prawą stronę potraktujemy jako jedną

0: bańkę, no bo oczywiście można powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z no, większą, powiedziałabym, dynamiką i w kontekście rywalizacji wyborczej niż po stronie koalicji, a koalicji aktualnie rządzącej, no bo wiadomo, co się na tej prawej stronie dzieje. Natomiast prezydent Nawrocki póki co się dystansuje od tego, od tych wydarzeń po prawej stronie, mówię tutaj o rozpadzie, czy o wyjściu grupy Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Także myślę, że on nie będzie zabiegał bezpośrednio o jakiś wynik wyborczy dla konkretnego ugrupowania prawicowego. Natomiast na pewno poza tę prawą bańkę no, nie wyjdzie.
1: Na razie wygląda to rzeczywiście jak takie wydarzenia PR-owe. Budowanie pozytywnego wizerunku wśród tych młodych wyborców, ale sama mówi pani profesor, że trzeba iść dalej i trzeba tym młodym ludziom coś zaoferować, bo nie chodzi tylko, żeby ich uwieść na tym etapie kilkanaście, no ciut ponad 12 miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, ale żeby wyjść do nich z bardzo konkretną ofertą, tak żeby ich przy sobie do daty wyborów przyszłorocznych utrzymać. Co to jest na jaką ofertę ci młodzi wyborcy czekają?
0: Znaczy ja myślę, że tego rodzaju spotkania byłyby bardzo dobrym sposobem na zrobienie takiego rozpoznania, wybadanie właśnie, co jest dla młodych ludzi ważne. Bo też pamiętajmy, że sam czynnik tutaj generacyjny nie jest najistotniejszy, dlatego że inne sprawy będą ważne dla na przykład młodzieży studiującej, inne sprawy będą ważne dla młodych ludzi, którzy już pracują, którzy na przykład prowadzą samodzielną działalność gospodarczą, inne będą ważne kwestie na przykład dla ludzi z mniejszych miejscowości, dużych miast i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest homogeniczna, to nie jest taka jednorodna grupa. Myślę, że tego rodzaju spotkania, one pewnie nie są po to, żeby deklarować konkretne programy, ale żeby wysłuchać tych ludzi, żeby dać im głos, żeby no, zainspirować się tym, co jest dla nich ważne i myślę, że to powinno stanowić taką podstawę do tworzenia już programów wyborczych, które tam w przyszłym roku będą miały miejsce. Także dobrze byłoby, żeby no, wykorzystać tego rodzaju spotkania jako rodzaj konsultacji, a nie jako rodzaj właśnie takiego no, trochę podlizywania się, czy no, takie, jak pani powiedziała, PR-owski tutaj działań.
1: Na agitację jeszcze przyjdzie czas, tę wyborczą. Pani profesor, sprawa zonda krypto i tej afery, która rozkręca się i zatacza coraz szersze kręgi. Sprawa zonda krypto wygląda na największą aferę w historii polskiej polityki, tak powiedział dzisiaj premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Dodał, że sprawa jest śmiertelnie poważna, to cytat z premiera, i że są z nią powiązani politycy Prawa i Sprawiedliwości, tak mówił premier Tusk.
2: Sprawa zonda krypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę, bo to już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u.
1: Mocno powiedziane. Czy rzeczywiście te słowa premiera mogą znaleźć potwierdzenie w rzeczywistości?
0: I ja mam pewne kłopoty z łącznością, chyba gdyby pani redaktor chciała powtórzyć.
1: Zastanawiam się, na ile to jest pani profesor taka czysta narracja, taka czysta opowieść, a na ile rzeczywiście premier ma powody, żeby łączyć aferę z całym środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości.
0: Wie pani, no to by trzeba było pewnie dać sprawy zajrzeć, żeby odpowiedzieć no możliwie, tak powiedziałabym, rzeczowo na pani pytanie. Natomiast oczywiście biorąc pod uwagę to, że no szefostwo zonda krypto gdzieś tam uczestniczyło w kampanii wyborczej, chociażby ostatniej prezydenckiej, opowiadając się czy współfinansując wydarzenia, które były związane z jednym kandydatem wspieranym, obywatelskim wspieranym przez konkretną partię polityczną, to oczywiście myślę, że jest potencjał na wskazywanie tego rodzaju związków. I oczywiście z punktu widzenia znowu takiej walki politycznej, bieżącej, będzie to na pewno wykorzystywane. Natomiast jak powiedziałam, odpowiedzieć na pani pytanie można by jedynie zaglądając, czy mając wgląd w zgromadzone dowody.
1: No i znowu pojawia się to pytanie o narrację, o opowieść. Kto tutaj w tej warstwie narracyjnej wygra tę sprawę? Bo słyszymy, co mówi premier Donald Tusk. No mniej chętni do wypowiadania się na ten temat są politycy opozycji. Chociaż w tych ich wypowiedziach jakby dominuje ten ton, że to jest oczywiście wina Tuska, odpowiedzialność obecnych władz, obecnej

0: koalicji. Która z tych narracji może się dla wyborców okazać bardziej przekonująca? I czy znowu będziemy mieć do czynienia z tym, że ci przekonani będą przekonywani przez tych, z którymi sympatyzują i tak naprawdę nikt nie wyjdzie spoza tej swojej bańki?
1: My o tym już, mam wrażenie, kiedyś wspominałyśmy w rozmowie, mianowicie, że polaryzacja nie sprzyja rozliczaniu polityków, nie sprzyja tak naprawdę rozliczaniu osób odpowiedzialnych za rozmaite działania, osób, które albo są osobami politycznymi, publicznymi, albo są związane z takimi osobami. Dlatego, że tutaj dla każdej ze stron narracja przeciwnej strony będzie niewiarygodna po prostu, tak? Stąd też proszę zwrócić uwagę, że nawet jeżeli nie podważa się bezpośrednio kwestii związanych z tymi zarzutami postawionymi szefowi Zonda Krypto, to jednak już przerzuca się odpowiedzialność na organy państwa, które są zarządzane przez Koalicję Obywatelską. Także no niestety tego rodzaju sytuacja, z którą mamy do czynienia, czyli taka silna polaryzacja, ona nie sprzyja temu, żeby rzeczywiście pociągać do odpowiedzialności, dlatego że każda strona będzie przekonana, że to jej jakby narracja, jej opowieść o danym wydarzeniu jest bardziej prawdziwa niż narracja tej drugiej strony.
0: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, w tej chwili występuje na konferencji prasowej w Sejmie, pani profesor, i zapowiada, że będzie nowe głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. No, zgłosił się z taką prośbą, z takim wnioskiem do marszałka Sejmu premier Donald Tusk dzisiaj. Czy to głosowanie może się okazać takim pierwszym w nowym politycznym sezonie sprawdzianem prawdziwego układu sił w polskim parlamencie?
1: Jeżeli chodzi o znowu arytmetykę, to wydaje mi się, że to się nic nie zmieni. To znaczy, że nie uda się przegłosować tego weta, chyba żeby zaistniała jakaś taka sytuacja. Właśnie nie, trudno mi sobie wyobrazić, żeby to weto zostało odrzucone. Bo mówię, no logika polityczna czy arytmetyka polityczna wyraźnie wskazuje, jak się rozkładają te siły. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że to odrzucenie byłoby niemożliwe w moim przekonaniu, także z punktu widzenia takiej, powiedziałabym, pewnej symboliki, tak? Bo gdyby okazało się, że na przykład część prawej strony głosuje za odrzuceniem weta, to właściwie byłoby to przyznanie, że ta sytuacja, która zaistniała, jest sytuacją, którą można interpretować jako podważającą wcześniejsze ustalenia czy wcześniejsze przekonania dotyczące kwestii tego rynku czy kwestii tej ustawy, mówiąc szczegółowo. Czyli to w dużej mierze byłoby no, w jakimś sensie przyznanie się do odpowiedzialności. I także myślę, że ze względów też takich psychologicznych tu się nic nie zadzieje.
0: No ale to jest również ciekawe, jak te nowe środowiska w parlamencie zareagują i jak będą się pozycjonować. No bo z jednej strony słyszymy Mateusza Morawieckiego, który piętnuje pana posła Moskala za to, że na Ibizie się spotkał z Przemysławem Kralem. A z drugiej strony słyszymy Piotra Millera, który dzisiaj w Sejmie mówi o tym, mimo że sam posłem do polskiego parlamentu nie jest, no że Rozwój Plus tego wniosku o odrzucenie prezydenckiego weta absolutnie nie poprze.
1: No jakby nie widzę tutaj żadnej, znaczy jest oczywiście, można by powiedzieć, pewna niekonsekwencja w wypowiedziach polityków reprezentujących no to samo ugrupowanie, i to mówimy o politykach ważnych dla tego ugrupowania. Natomiast ja tutaj nie widzę żadnej niekonsekwencji w takim znaczeniu, że no pamiętajmy, że jednak Mateusz Morawiecki no wyszedł z określonego układu politycznego, był premierem przez 6 lat, także nie sądzę, żeby tutaj raptem zaczął w jakiś sposób kolaborować z stroną koalicyjną, szczególnie w czasie przedwyborczym, kiedy stara się jakoś pozycjonować. Także myślę, że to jest trochę na tej zasadzie, że mamy dwóch, czy trzech, czy pięciu liderów, który jest każdy z nich, jakby to powiedzieć, powiązany z określoną grupą wyborców, ma swoje jakby zadania do zrealizowania takie komunikacyjne i w związku z tym tak to wygląda, że z jednej strony oczywiście potępiamy określone działania, ale z drugiej strony nie będziemy wetować, czy nie będziemy odrzucać ustawy jako całości, bo to jest też, myślę, kwestia pokazania to, o czym wcześniej mówiłam, że tak naprawdę nie ma szczególnego związku między jednym a drugim wydarzeniem.
0: Pani profesor, mamy wypowiedź Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, który w ten sposób uzasadnia to, że na tym najbliższym, pierwszym we wrześniu posiedzeniu Sejmu będzie głosowany wniosek o odrzucenie prezydenckiego weta.
2: Tak naprawdę odrzucenie weta prezydenta. Po raz trzeci będziemy to głosowali, bo trzy razy pan prezydent Nawrocki wetował tę ustawę. Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych,

0: z morderstwem w tle.
1: Bardzo mocne słowa marszałka Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty włącza się do tej gry politycznej wokół afery Zonda Krypto? Chce zaistnieć również?
2: W jakim sensie? Oczywiście, że tak. No, jest marszałkiem, który został wybrany przez określoną większość i...

0: nad budżetem. Dzisiaj posiedzenie rządu w tej sprawie. Te terminy konstytucyjne będą mijały. 30 września jest termin złożenia projektu budżetu do parlamentu. No i dowiedzieliśmy się dzisiaj, oprócz tych wszystkich danych twardych, makroekonomicznych w budżecie zapisanych, to jeszcze o tym, że Trybunał Konstytucyjny nie został ujęty w tym planie wydatków na 2027 rok. Względy formalne miały tutaj być decydujące, no ale znowu pewnie odezwą się ci, którzy powiedzą, że rząd i większość rządząca mści się na Trybunale Konstytucyjnym w obecnym kształcie.
1: No, żyjemy w takiej rzeczywistości politycznej, w której wszelkie decyzje będą kontestowane, czy będą interpretowane w kategoriach walki politycznej, niezależnie od tego, jakie jest rzeczowe, merytoryczne uzasadnienie. Ci, którzy są zwolennikami koalicji rządzącej, pewnie przyjmą jako wystarczającą ten powód, mianowicie braki formalne, bo to zdaje się tym pan minister tłumaczy, nieprzyjęcie tego, czy nie wprowadzenie tych tam kwot do budżetu, a przeciwnicy koalicji rządzącej oczywiście będą w tym upatrywać nie tyle jakiejś nierzetelności czy niekompetencji tych, którzy wniosek składają, ile właśnie chęci rewanżu politycznego. Także myślę, że tutaj każda ze stron znowu zostanie przy jakby swojej bajce, swojej opowieści i tyle. I oczywiście możemy jedynie wyrazić żal, że nie ma już w ogóle żadnej instytucji w naszym kraju, w naszym państwie, która by no, była postrzegana jako autorytatywna, jako godna zaufania przez no, wszystkich rzeczywiście Polaków, czy przez większość Polaków, niezależnie od tego, na kogo Polacy głosują.
0: Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, była z nami. Bardzo dziękuję pani profesor.
1: Dziękuję pięknie.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W przyszłym tygodniu Sejm podejmie trzecią próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Marszałek Włodzimierz Czarzasty pozytywnie odpowiedział na prośbę premiera Tuska w tej sprawie. Rządzący liczą, że dzięki trwającemu śledztwu dotyczącemu afery Zonda Krypto, opozycja, PiS, Rozwój Plus i Konfederacja pomogą weto odrzucić.
1: Premier Donald Tusk oczekuje od polityków opozycji wsparcia ustawy regulującej rynek kryptowalut.
2: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy.
3: To jest odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi.
1: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W odrzuceniu weta nie pomoże Rozwój Plus. Jak mówi europoseł Piotr Müller, rządowe przepisy były nadregulacją i namawia do przyjęcia projektu Karola Nawrockiego.
4: Przyłożymy rękę do uregulowania tego sektora przy wypadku projektu pana prezydenta, czyli dokładnie w takich przepisach, jakie prezentuje Unia Europejska.
1: PiS też nie pomoże rządowi w sprawie weta, zapowiada poseł Zbigniew Kuźmiuk.
5: Metoda, że trzykrotnie robi się to samo i oczekuje się innego rezultatu, nie ma nic wspólnego z logiką.
1: Klienci upadłej giełdy Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: 3 miesięcy aresztu chce prokuratura dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o powiązania z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Radosław P. usłyszał m.in. zarzuty korupcyjne. Prokuratura argumentowała wniosek o areszt możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
6: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa.

0: ze strony pana podejrzanego.
1: Radosław P. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia. W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku jest już 5 kolejnych husarzy, czyli myśliwców F-35. To najnowocześniejsze samoloty bojowe w polskich siłach powietrznych, które mają stopniowo zwiększać ich możliwości. Dla personelu bazy, w której od lat stacjonują myśliwce F-16, oznaczają przejście na zupełnie nową generację samolotów bojowych, mówi dowódca pułku Krzysztof Duda.
2: Teraz mamy kolejną zmianę generacyjną. Przechodzimy do samolotu 5. generacji i tutaj jest spora wiedza i doświadczenia, które wykorzystujemy z samolotu F-16. Natomiast są pewne zmiany, których musimy się nauczyć i te zmiany wynikają z tego, że jest to samolot 5. generacji.
1: Polska zamówiła łącznie 32 takie maszyny za 4 600 000 000 dolarów. Na Ukrainie trwają przygotowania do pochówku Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. W lipcu i sierpniu polscy i ukraińscy archeolodzy ekshumowali szczątki 55 mieszkańców nieistniejących już wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 30 sierpnia.
3: Po polskich wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka nie ma śladu. Mordercy ograbili domy ofiar i spalili je. Jedynie ziemia skrywa ludzkie szczątki i nieliczne przedmioty użytku codziennego, wyjaśnia uczestniczący w ekshumacjach ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
4: To jest właśnie cecha tych nieistniejących wiosek na Wołyniu, że tu w ziemi owszem zachowują się rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o takie naziemne struktury, czy jakieś fundamenty czegoś, bardzo ciężko. Te chałupy były drewniane, były ograbione, a potem podpalone. Jedyne co, to jest ta figura Matki Bożej, która jest też uszkodzona i nie ma nic.
3: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ekshumacje prowadzone są od 1992 roku. Łącznie wydobyto szczątki ponad 700 osób. Wciąż trwają poszukiwania kości. Jeszcze około 300 ofiar. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Siatkarska reprezentacja Polski wygrała ze Słowenią 3-2 w rozegranym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. W drugim piątkowym spotkaniu Stany Zjednoczone przegrały z Francją 0-3, a dziś Polacy zagrają z Amerykanami, a Francuzi zmierzą się ze Słoweńcami. Z kolei polskie siatkarki pokonały Turczynki 3-2 w Stambule w ostatnim spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Polki w 1/8 finału zmierzą się w poniedziałek z Portugalią. To już dziś. Przedostatni przystanek na trasie lata z radiem i telewizją polską. Tym razem radiowa jedynka odwiedzi Gołdap. Między 9 a 12 na terenie mazurskich tężni Solankowych Sława Bieńczycka i Roman Czejarek poprowadzą kultowe Lato z radiem.
5: Na naszej małej scenie jest plenerowe studio, takie zaaranżowane, a pod małą sceną są pomarańczowe leżaki, wygodne, przygotowane specjalnie dla naszych słuchaczy. Zapraszamy Państwa.
1: W specjalnej strefie naukowej będzie można eksperymentować, sprawdzać zastosowania sztucznej inteligencji czy opracować własny plan poprawy zdrowia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Na zachodzie kraju intensywne opady deszczu, lokalnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy i burze. Porywy wiatru w czasie burz do 75 km na godzinę, lokalnie z gradem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. A w dzień od 19 stopni na północy kraju, przez 23 w centrum, do 26 na południu.
7: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski, zapraszam. Ludzie to taki dziwny gatunek, który potrafi zamykać w niewoli inne gatunki tylko po to, by potem przez chwilę nacieszyć się ich smakiem. Takie smutne przemyślenie mam na początek, bo przed nami rozmowa o hodowli jednego z najdroższych gatunków ryb na świecie. Mowa o tuńczyku błękitno-płetwym, gatunku, którego mięso trafia do najdroższych restauracji sushi na całym świecie. A żeby tak się stało, w ostatnich latach powstało wiele nowych hodowli tej ryby. Hodowli, które dla samych ryb są po prostu męczarnią. Organizacja Compassion in World Farming Polska opublikowała raport poświęcony wpływowi przemysłowego tuczu tuńczyka błękitno-płetwego na środowisko oraz dobrostan ryb. Autorzy opracowania apelują do władz międzynarodowych,

0: owych instytucji Unii Europejskiej, by wprowadzić moratorium na powstawanie nowych hodowli tego gatunku. I na ten temat porozmawiam sobie z moją gościnią. Jest nią Agata Więcis, menadżerka do spraw kampanii w Compassion in World Farming Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tuńczyk błękitno-płetwy. Powiedzmy w ogóle na początek, co to za gatunek, dlaczego jest tak cenny.
1: Tuńczyk błękitno-płetwy to wyjątkowe zwierzę. Ja nazywam go oceanicznym gigantem. Jest to jedna z największych i najszybszych gatunków ryb na świecie. Taki tuńczyk może osiągnąć do 3 metrów długości. To jest taka wysokość, jaką ja bym musiała osiągnąć, klonując się i stając sobie na ramionach. Może też osiągnąć do 700 kg wagi. Tuńczyki błękitno-płetwe to ogromne zwierzęta, które w naturalnych warunkach mogą żyć do 20 lat. Rozmnażają się raz w roku na tarliskach, które są obecne na wschodnim wybrzeżu USA oraz w naszym europejskim Morzu Śródziemnym. Są to więc gatunki migrujące, które przebywają bardzo wiele kilometrów rocznie po to, żeby docierać z tarlisk do Atlantyku i z powrotem. Migrują poprzez cały ocean, migrują w inne rejony Oceanu Atlantyckiego. Ich trasy wynoszą nawet do 10 tysięcy kilometrów rocznie. To odpowiada 1/4 obwodu Ziemi. Warto zaznaczyć, że to nie jest ten gatunek tuńczyka, który znajdujemy w puszkach w supermarketach.
0: No tak, bo jeżeli tam słyszymy, zdecydowanie... że on jest taki bardzo cenny, no to dlaczego puszka tego tuńczyka w markecie kosztuje tyle samo, ale to nie jest ten sam gatunek?
1: Dokładnie tak jest. Najczęściej w puszkach znajdują się tuńczyki pasiaste. To są takie małe tuńczyki do 20 kg. Tutaj mówimy o dużo większych zwierzętach. I mięso tuńczyka błękitno-płetwego jest ciemniejsze. Uważa się, że w smaku jest bardziej maślane i jest uznawane za rarytas. I dlatego jest sprzedawane w postaci sushi i sashimi w luksusowych restauracjach w Japonii.
0: Tak, no i rzeczywiście jest to jedno z najdroższych mięs ryby na świecie. No i to jest gatunek, który kilkanaście lat temu był mocno zagrożony wyginięciem.
1: Tak, żeby zrozumieć to, co się teraz wydarza i dlaczego my alarmujemy, że może ponownie ta ryba być zagrożona wyginięciem, to warto spojrzeć trochę wstecz, ponieważ przez setki lat my ten gatunek poławialiśmy dziko. I dopiero w latach 90. poprzedniego wieku pojawiły się pierwsze hodowle, a tak naprawdę ten rynek eksplodował, zaczął gwałtownie się rozwijać w latach 2000. Przede wszystkim na Morzu Śródziemnym. I te połowy rosły stopniowo do roku 2008-2009 i to doprowadziło do przełowienia tego gatunku, nagłej straty znacznej ilości populacji i do uznania tego gatunku za zagrożony. Udało się to odwrócić, ta populacja trochę się odbudowała.
0: No bo rozumiem, że jeżeli gatunek został uznany właśnie za zagrożone wyginięciem, no to mocno ograniczono połów tej ryby.
1: Dokładnie tak było. Zostały wprowadzone bardzo rygorystyczne limity związane z połowami, ale to trwało tylko przez kilka lat, ponieważ kiedy ta populacja się odbudowała, to znowu połowy mogły zacząć być większe i one zaczęły wtedy gwałtownie rosnąć. Aktualnie one są na tym samym poziomie, w jakim były pod koniec lat 90. To był okres największych połowów. Są też prawie o 30% większe niż w latach, które poprzedzały uznanie tuńczyka błękitno-płetwego za zagrożone. Jesteśmy więc w sytuacji, w której ta skala produkcji i hodowli jest ogromna, a my jesteśmy coraz bliżej tego, żeby tuńczyk błękitno-płetwy znów trafił na listę gatunków zagrożonych.
0: No to znów wraca do mnie ta myśl z początku, z wprowadzenia tej naszej rozmowy, że człowiek to taki dziwny gatunek, który chroni inny gatunek, żeby on się odbudował, a kiedy on się odbudowuje, to znów go dziesiątkuje.
1: Dokładnie tak jest. Tutaj mówimy jeszcze o sytuacji, w której te tuńczyki są hodowane na Morzu Śródziemnym, ale one trafiają właśnie do Japonii. Japonia importuje 90% wszystkich tuńczyków błękitno-płetwych z hodowli z całego świata. I oczywiście jest to problematyczne z wielu względów, również ze względu na ślad węglowy, jaki taki transport mięsa powoduje.
0: To tutaj postawmy przecinek, bo do tego właśnie będę chciał wrócić, a ale jeżeli już pani wspomniała o tych hodowlach, które rzeczywiście w ostatnich latach powstają w dużej ilości, bo jak znalazłem sobie

0: takie dane, to liczba licencjonowanych hodowli tuńczyka błękitno-płetwego wzrosła z 13 w 2006 roku do 123 w 2026 roku. No to jest znaczny wzrost. Skąd w ogóle ryba bierze się w tej hodowli? No bo jak myślę sobie, że to jest hodowla, no to może te ryby od samego początku jakoś jest pozyskiwana ikra. Te ryby rodzą się już w tej hodowli, no i specjalnie są tuczone po to, żeby później je sprzedać. No to ekskluzywne, wykwintne mięso, ekskluzywny składnik sushi. Czy tak jest?
1: Niestety tak nie jest, ponieważ dzikie tuńczyki błękitno-płetwe są odławiane z morza w takim kluczowym dla nich sezonie rozrodczym. I mówimy tutaj o tuńczykach, które są wagi mniej więcej 30 kg. Są to wciąż dosyć młode osobniki. I przechodzą przez cały taki proces hodowlany od połowu sieciami okrężnymi. To są takie ogromne, okrągłe sieci, w których te ryby są łowione, a następnie są transportowane. Są przenoszone wtedy do klatek podmorskich, które znajdują się u wybrzeży różnych krajów Morza Śródziemnego. I tam przez kilka miesięcy, a czasem nawet lat, są karmione małymi rybkami pelagicznymi tak zwanymi, czyli sardynkami, sardelami, szprotami i innymi.
0: Czyli tutaj się zatrzymajmy. Ta ryba, która na wolności potrafi przepłynąć nawet 10 tysięcy kilometrów, jest zamykana w hodowli, w basenie wielkości?
1: Wielkości basenu olimpijskiego. I ta ryba, która przypominam, że może rocznie pokonać 10 tysięcy kilometrów, jest zmuszana do tego, żeby krążyć w kółko w podwodnych klatkach, które są tak duże jak nasze baseny, po których pływamy my, ludzie.
0: No to oczywistym jest, że to nie są naturalne warunki dla rozwoju takich ryb. Więc jak wygląda, wspomniała pani już o tym, jak wygląda taka hodowla, no i jak wyglądają warunki, w których te ryby przebywają?
1: To jest tak, że tuńczyk błękitno-płetwy w ogóle nie nadaje się do hodowli. Zapewnienie mu warunków, które są zgodne z jego potrzebami gatunkowymi, jest absolutnie w takich sytuacjach niemożliwe. I on jest narażony na cierpienie w wszystkich etapach tej hodowli, czyli już podczas połowu zauważalny jest bardzo ostry stres, który jest spowodowany stłoczeniem, ograniczeniem swobody pływania, kontaktem z siatką tej sieci. Podczas transportu do klatek jest zauważalna bardzo wysoka śmiertelność tych ryb. W Chorwacji zgłoszono, że ona wynosi mniej więcej 10-15%. To oznacza, że bardzo wiele tych dzikich, młodych osobników, które odławiamy, tracimy i one nigdy nie zostaną podane w restauracjach. No i na samej fermie. Tuńczyki miesiące, a nawet lata spędzają w klatkach podmorskich. Mają tam znaczne ograniczenia możliwości pływania. To w znaczący sposób wpływa na ich poziom dotlenienia, na ich poziom hormonu stresów. My wraz z raportem, który teraz opublikowaliśmy, przedstawiliśmy też nagrania, które nakręciliśmy na fermie tuńczyka na Morzu Śródziemnym i one pokazują, w jakich warunkach żyją te ryby. One są przetrzymywane w warunkach skrajnego stłoczenia i mają widoczne obrażenia, takie jak uszkodzenia płetw, erozja skóry czy nawet utrata oczu.
0: I jeszcze gdybyśmy mówili rzeczywiście o gatunku, który trafia na stoły, w cudzysłowie to ujmę, normalnych ludzi, ale mówimy o hodowli ryb, które trafiają do bardzo ekskluzywnych restauracji, których klientami, umówmy się, no, jest jakiś promil ludzi na całym świecie, prawda?
1: Tak, dokładnie tak i ten kontrast jest bardzo widoczny i bardzo uderzający, kiedy o tym pomyślimy.
0: Tak, i z tego, co pani opowiada, no to jest rzeczywiście zagrożenie dla całego gatunku, a w zasadzie o to zapytam, jakim zagrożeniem dla całego gatunku w kontekście tego, o czym mówiliśmy, że znów wzrasta połów tej ryby, która kilkanaście lat temu została uznana za gatunek zagrożony wyginięciem. W jaki sposób ta działalność, no, wpływa właśnie na sytuację tego gatunku?
1: To jest tak, że rozwój tej hodowli nie wpływa w żaden sposób na zmniejszenie się ilości połowów dzikich. Aktualnie jest tak, że mniej więcej połowa tuńczyków błękitno-płetwych, które trafiają potem do sklepów i restauracji, pochodzi z połowów, a połowa pochodzi z hodowli. I to nie oznacza, że wzrost ilości tych hodowli

0: będzie powodował, że tych dzikich połowów jest mniej, ponieważ musimy odłowić dzikie ryby z oceanu i z morza po to, żeby one do tych hodowli trafiły. Po prostu ta hodowla pozwala na produkowanie więcej mięsa tej ryby, ale dzieje się to kosztem zwiększania dzikich połowów.
1: Natomiast no, nie jest żadną tajemnicą, że wyjęcie jakiegokolwiek jednego elementu, czy właśnie wpływ, depopulacja jakiegoś gatunku w całym ekosystemie, szczególnie ekosystemie mórz i oceanów, no, wpływa na cały ten ekosystem. W jaki sposób?
0: Po pierwsze jest tak, że zmniejszająca się populacja dziko żyjącego tuńczyka błękitnopłetwego, ona może nieść ze sobą szereg konsekwencji dla bioróżnorodności, dlatego jak wiele gatunków znajduje się w naszych morzach i oceanach. Ale nie poruszyliśmy tutaj jeszcze jednego ważnego aspektu, a mianowicie kwestii mniejszych dziko żyjących ryb. Dlaczego tutaj o nich mówimy? Mówimy o nich tutaj, ponieważ tuńczyk błękitnopłetwy jest gatunkiem drapieżnym mięsożernym. To oznacza, że musimy go karmić rybami po to, żeby uzyskać mięso tej ryby. I tylko jeden hodowany tuńczyk, z którego powiedzmy, że można uzyskać 200 kg mięsa, on może zjeść nawet 3000 kg dziko odłowionych ryb. Jeżeli to przeliczyć na te mniejsze rybki, którymi on się żywi, na przykład sardele, to jest 1660 tysięcy sardeli na utrzymanie jednego takiego tuńczyka. I pod względem bioróżnorodności to jest bardzo ważny temat, ponieważ te małe rybki, takie jak sardele, śledzie czy sardynki, one mają kluczowe znaczenie dla ekosystemów morskich, ponieważ żywią się planktonem i ponieważ stanowią pożywienie dla większych ryb, dla morskich ssaków i dla ptaków. W tym kontekście warto też powiedzieć, że one stanowią źródło pożywienia i źródło utrzymania dla społeczności nadbrzeżnych w Afryce. I jeśli chodzi o karmienie tuńczyka błękitnopłetwego na hodowlach w Europie, tutaj nie możemy w pełni śledzić pochodzenia tych małych rybek, którymi są karmione tuńczyki, ponieważ może być tak, że one pochodzą z lokalnych łowisk śródziemnomorskich, ale może też być tak, że one pochodzą z krajów Afryki Północnej czy subsaharyjskiej. I dokumentacja połowów nie pozwala do końca określić, skąd one się tak naprawdę biorą. Bo przykładowo, jeżeli statek pływa powiedzmy po wodach mauretańskich pod banderą holenderską, może to zostać zgłoszone jako połów z Holandii. I to wszystko bardzo utrudnia ocenę pełnego śladu ekologicznego hodowli tuńczyków błękitnopłetwych.
1: A jeśli już przy tym śladzie jesteśmy, to o tym pani też wspomniała, teraz możemy o tym powiedzieć więcej, no to też jest totalne zaprzeczenie idei świeżego, lokalnego jedzenia, bo jeśli te hodowle są na Morzu Śródziemnym, a to mięso kupują restauracje w Japonii, no to ile tysięcy kilometrów ten surowiec, ten produkt musi przepłynąć czy przelecieć, jakkolwiek tam się dostać. Ślad węglowy, marnotrawstwo żywności, no tutaj ma miejsce, prawda?
0: Absolutnie tak. Japonia pozyskuje też dzikie tuńczyki błękitnopłetwe, ale poprzez połowy. Raczej tam się ich nie hoduje i ten rosnący popyt na to luksusowe mięso zapełnia właśnie importem z krajów basenu Morza Śródziemnego. 90% wszystkich tuńczyków w Japonii jest importowanych z hodowli i jest to zdecydowanie bardzo problematyczne.
1: Tak, bo z tego, co czytałem w tym państwa raporcie, zdarza się tak, że nie cały transport tego mięsa trafia rzeczywiście potem do restauracji.
0: Dokładnie tak jest. W naszym raporcie wskazujemy, że nie wszystkie te tuszki, które są przeznaczone do Japonii, docierają tam w dobrym stanie. Warto zauważyć, że to bardzo często jest transport lotniczy, to musi być transport chłodniczy, więc wszystko jakby z technologicznego i technicznego punktu widzenia może pójść nie tak. I nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że to jedzenie będzie w pełni świeże, tak jak lokalne jedzenie.
1: I też, co bulwersuje przy całej tej sprawie, to informacja, że na takie hodowle trafiły w ostatnich latach publiczne pieniądze. Co więcej na ten temat ujawniacie państwo w swoim raporcie?
0: Co więcej, są to publiczne pieniądze, bardzo często jest mowa o funduszach unijnych. W ostatnich dekadach hodowla tuńczyka otrzymała

0: otrzymała ponad 64 miliony euro w ramach środków publicznych i mówimy tutaj o różnych funduszach unijnych, krajowych i regionalnych. I to finansowanie odegrało bardzo istotną rolę we wspieraniu rozwoju hodowli tuńczyka błękitnopłetwego właśnie w Europie. Ponieważ te środki publiczne, one nie posłużyły tylko do sfinansowania jakichś podstawowych badań naukowych i stwierdzenia, co możemy, a czego nie możemy, tylko one przyczyniły się realnie do rozwoju tego sektora intensywnej hodowli. Były to również inwestycje w infrastrukturę, w rozwój techniczny i w rozwój samej branży. My zgłaszamy, że jest to bardzo nieodpowiedzialne wydatkowanie pieniędzy publicznych, ponieważ wiemy, że ta hodowla zwierząt może przyczynić się do uznania ich za gatunek zagrożony i uważamy, że pieniądze podatników nie powinny iść na takie cele.
1: To w takim razie co zrobić, żeby tak nie było? Jakie działania państwa organizacja podejmuje?
0: Na ten moment zależy nam na tym, żeby całkowicie powstrzymać rozwój tej szkodliwej hodowli i uniemożliwić powstawanie kolejnych ferm. I w związku z tym my apelujemy do ONZ-owskiej konwencji o różnorodności biologicznej. To jest konwencja, która zbiera 190 krajów, w tym również Polska. I apelujemy o to, by utworzyła wytyczne dla państw członkowskich, żeby wprowadziły moratorium na hodowlę wszelkich gatunków drapieżnych, w tym również tuńczyków błękitnopłetwych. Mam też dobrą wiadomość, bo każdy i każda z nas może do takiego apelu dołączyć i pomóc zatrzymać rozwój ferm tuńczyka. Jest to bardzo proste i bardzo szybkie. Wystarczy podpisać petycję powieszoną na naszej stronie, która znajduje się na stronie ciwf.pl/tuńczyk. My z tą petycją do Polski i do wszystkich innych krajów, które ratyfikowały konwencję, wystartowaliśmy w tym tygodniu i już petycję podpisało ponad 35 tysięcy osób. Także widzimy, że poparcie dla naszego apelu jest ogromne i zachęcamy wszystkich do dołączenia do tej wyjątkowej akcji w imię ochrony zwierząt, ochrony przyrody.
1: Tak, no bo w gruncie rzeczy rozmawiamy tak naprawdę o zrównoważonej akwakulturze i o tym, że ochrona mórz i oceanów, szczególnie właśnie tych ekosystemów, no jest bardzo ważna z punktu widzenia skutków zmiany klimatu czy zachowania tej bioróżnorodności na świecie.
0: Mówimy tutaj o bardzo jakby wielu przyczynach, dla których hodowla tuńczyka błękitnopłetwego nie jest okej. W znaczący sposób sprawia cierpienie tej wyjątkowej, pięknej rybie. Może zagrażać delikatnej równowadze morskich ekosystemów, zagraża ich bioróżnorodności, zagraża również środowisku, bo fermy i hodowle, one nie są czyste, one generują różne nieczystości często zdarzają się sytuacje, w których one mogą się przedostać do mórz i oceanów. Mówimy w końcu o kwestii tak ważnej i tak często poruszanej jak bezpieczeństwo żywnościowe, ponieważ tuńczyk, gatunek drapieżny, karmiony jest dzikimi rybami, które w pełni nadają się do jedzenia przez człowieka. Nie musimy wykorzystywać ogromnych ilości ryb po to, żeby stworzyć luksusowy produkt na rynek japoński.
1: Luksusowy produkt dla nielicznych, tak jak powiedzieliśmy. Zatem zainteresowanych tematem i ochroną tuńczyka błękitnopłetwego odsyłamy do petycji. Jeszcze raz powtórzmy stronę internetową.
0: ciwf.pl/tuńczyk.
1: I tam można znaleźć więcej informacji. A za wszystkie informacje na ten temat i za rozmowę bardzo dziękuję. Moją gościnią była Agata Więcis, menadżerka do spraw kampanii w Compassion in World Farming Polska.
0: Serdecznie dziękuję.
1: I ja również państwu dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Weekend kulturalny.
4: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, w weekendzie kulturalnym w ubiegłym tygodniu powiedziałam Państwu, że zaproszę Państwa do innego miasta niż Warszawa i to będzie zaproszenie do Krakowa na niezwyczajne wydarzenie, ale nie wszyscy o tym wydarzeniu wiedzą, słyszeli, więc dzisiaj, uwaga, uwaga, dzisiaj na antenie Polskiego

0: Radia 24, debiut w weekendzie kulturalnym Krakowa jako miasta, ale też Krakowa jako miejsca, w którym niezwyczajny festiwal. Ja zapowiem tak, w studio goście, za chwilę proszę Państwa, wszystko się wyjaśni. Mateusz Zubik, dyrektor artystyczny i pianista. Cześć Mateuszu.
1: Dzień dobry.
0: Kamil Białaszek, reżyser, przede wszystkim dużymi literami drukowanymi, reżyser, muzyk, raper. I powiedziałam właściwie na własny użytek, że to jest taki facet, człowiek, raper, który miksuje wszystkie dziedziny sztuki ze wszystkim. Co ty na to powiesz, Kamil?
2: Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Dzień dobry i dziękuję.
0: No to bardzo krótko. Panowie, podobno na początku było słowo, bo hasło, z którym identyfikuje się Polskie Radio 24 brzmi słowem wszystko. Nie gramy muzyki, ale opowiadamy o muzyce tyle, ile możemy opowiedzieć, więc trochę opowiadamy obrazami. Ale w przypadku Silence Music Festival na początku była cisza. Pytanie do Mateusza. Jak ta cisza zainspirowała ciebie, żebyś ty spotkał Kamila, który zaczynał od rapowania i tutaj pseudonim Koza, to jest ta identyfikacja i powstało coś, co nie jest może, jakby tu powiedzieć, takim wydarzeniem mainstreamowym, ale wam wcale nie zależy na tym, żeby to był mainstream. Natomiast uwrażliwia, wskazuje takie nowe trendy, pomysły. Powoduje to, że człowiek zaczyna się zastanawiać, co w tej swojej bańce robi. Może by jednak wyskoczyć, poznać jakąś twórczość, której do tej pory nie widział, nie słyszał, nie oglądał. To proszę bardzo.
1: Od czego mam zacząć? Bo to było
0: od
1: tyle,
0: tej ciszy.
1: Tyle wątków, że
0: od tej
1: już...
0: ciszy do wyboru,
1: dobra,
0: do koloru to wątki
1: to
0: dla
1: zaczynamy,
0: ciebie.
1: To zaczynamy od ciszy. No jak Państwo widzą, czuliśmy, Kamil się od razu zaśmiał, każdy się czuje nieswojo w dzisiejszym świecie, jak słyszy przynajmniej parę sekund ciszy. No to jest sytuacja dosyć niezwykła,
0: to prawda.
1: Bym powiedział, na przestrzeni tego, jak w ogóle, nie chcę zabrzmieć jakoś patetycznie, ale... tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze, nie wiem, 50 lat temu. Ja nie mam prawa tego pamiętać oczywiście. Natomiast przyspieszenie jest gigantyczne i mam wrażenie, że przebywanie przez chwilę samemu ze sobą w ciszy stało się jakimś kompletnym dyskomfortem dla ludzi, bo oni się wtedy trochę, tak jak z pandemią było, że jak ludzie byli w domu, to nagle jak pandemia się skończyła, to zaczęli jeździć do Ikei, bo zobaczyli, co się dzieje po prostu u nich w domach.
0: Zobaczyli innych ludzi.
1: Tak, ale też zobaczyli jakby, że ta szafka nie działa, nie wiem, tam łóżko się zapada i tak dalej. No w tym ferworze walki o wszystko codziennie, tego się po prostu nie widzi. Tak samo jest z ciszą. Znaczy,
0: jesteśmy
1: wtedy w
0: mało
1: pandemii
0: uważni.
1: Zapadła jakiegoś rodzaju cisza. Mhm. Jakiegoś rodzaju cisza. I nagle się zorientowaliśmy, wow.
0: Co z nią zrobić?
1: Co z tym zrobić? I mam wrażenie, że ludzie mają, znaczy ja przynajmniej, ja nie chcę za innych mówić, ale ja przynajmniej też mam takie wrażenie, że jak ja zastanę jakąś chwilę ciszy samemu ze sobą, oczywiście ciszy w, ja nie mówię o ciszy takiej zupełnej próżni kosmicznej, prawda, nie w tych kategoriach rozmawiamy, ale w czymś, co ja uważam za ciszę, no to zaczynają mi przychodzić do głowy różne rzeczy, które w takim normalnym, przebodźcowanym świecie, których ja nie dostrzegam i tak dalej, czasami to są bardzo trudne konfrontacje. I wydaje mi się, że to jest wielki brak jakby tego aspektu w naszym życiu, ponieważ on nas może doprowadzić do czegoś, to znaczy ta przestrzeń wyciszenia jakiegoś kontaktu w ogóle ze sobą, ona może zrodzić jakąś myśl, która potem może ponieść jakieś konsekwencje. Jeżeli tego nie ma i żyje się w totalnej bieżączce codziennie i tak dalej, no to uważam, że znaczy w ogóle do tworzenia muzyki, no ja też jestem pianistą, a może przede wszystkim jestem pianistą, to bez ciszy w zasadzie ja sobie nie wyobrażam procesu twórczego. Znaczy, jeżeli siadam przy fortepianie, muszę mieć jakąś taką wygodną przestrzeń, w której po prostu jestem w stanie usłyszeć to, co się wydobywa z tego fortepianu, plus to, co się z niego nie wydobywa, bo substancją naszej muzyki klasycznej jest w dużej mierze cisza. On to nas odróżnia w zasadzie od muzyki popularnej. No więc jakby trzyminutowa, prawda, pięciominutowa piosenka, w której cały czas się coś dzieje. W muzyce klasycznej tak nie jest.
0: A co się będzie wydobywało, jeśli chodzi o Silence Music Festival w Krakowie?
1: No przede wszystkim...
0: I jak się będzie wydobywało?
1: Patrzę na Kamila.
0: Kamil, pierwszy reżyser, proszę Państwa, w studio Weekendu Kulturalnego, jak powiedział o sobie, ale zakapturzony. Czyli
1: zakapturzony.
0: Trendy, kaptur, bluza,
1: to jeszcze
0: proszę
1: zostało
0: bardzo.
1: Po panu Tadeuszu i po księdzu Robaku.
0: No chyba. Więc myślę, że to też jest jakieś odniesienie, bo Kamil

0: też, czy to będzie twój debiut reżyserski na festiwalu?
1: Na festiwalu w Balicach byłem już 3 lata temu bodajże. Tak. Przy okazji pracy Oskara Sadowskiego, któremu asystowałem nad fragmentami opery L'Amour et la Mort. Teraz Mateusz zaprosił mnie do reżyserii koncertu Schubertowskiego na Silence Festival. Nazwaliśmy to prowizorycznie Bóg Bezdomny. Staram się wprowadzić elementy turpistyczne, brudne, uliczne i niewygodne do tej muzyki schubertowskiej, głównie opartej na Winterreise, którą aranżujemy i którą będziemy wykonywać w ramach tego koncertu w Pałacu w Balicach. To będzie pewnego rodzaju muzyczna podróż, która łączy ze sobą wątki, te, które w muzyce Schuberta często są pomijane, takie jak to, w jaki sposób umarł, na co umarł i dlaczego był na to chory. Mówimy tutaj o chorobie wenerycznej.
0: Dosyć odważnie, prawda? Jeśli chodzi o tego rodzaju tematykę dotyczącą ludzi, którzy łączeni są z muzyką klasyczną. Oni zawsze są jakoś tak na piedestale, prawda?
2: Ja się czasami zastanawiam, jakim cudem doszliśmy, wiem jakim cudem, XX wiek to spowodował, że ta muzyka nagle znalazła się w wielkich salach, filharmoniach, które jakby mają pewien swój gorset taki...
0: Taką koturnowość i taką jednostronność bardzo.
2: I oczywiście teraz jest mnóstwo takich, powiedziałbym, trendów popularyzatorskich, muzyka klasyczna, to w ogóle nie o to chodzi, tylko raczej chodzi o to, żeby usłyszeć ją taką, jaka ona jest.
0: Ona miała też pod strzechami rozbrzmiewała, prawda?
2: Premiera Winterreise wyglądała tak, że on siadł przy pianinie i zaśpiewał to od początku do końca sam, grając jednocześnie na pianinie nawet, nie na fortepianie, ale na pianinie w domu.
0: Różnica jest. Między pianinem a fortepianem.
1: Wiadomo, dalej to były warstwy mieszczańskie. Jakby ta muzyka od zawsze miała pewną implikację klasową, wynikającą z tego, że były to albo warstwy średnie mieszczaństwa, albo właśnie klasa intelektualna i wyższa. Wydaje mi się, że odarcie przede wszystkim muzyki Schuberta, ale w ogóle muzyki klasycznej, czy kojarzonej z tego typu publicznością, z właśnie takich implikacji i stworzenie przestrzeni, w której mogą zrozumieć przede wszystkim tę muzykę, obcować z nią we współczesny sposób, przez nową interpretację skumać, o co w ogóle chodziło temu Schubertowi, jaki był przekaz tych pieśni, jakie były implikacje emocjonalne też. Jeżeli mamy taką możliwość przekazania tego też ludziom, którzy wcześniej się z Schubertem nie zetknęli albo coś tam słyszeli kiedyś, ale jakoś ich to nie porwało, no to myślę, że jest to na to właśnie duża szansa w ramach tego projektu w Pałacu w Balicach na Silence Music Festival.
0: Ten projekt twój, reżyserski, tak go nazwę, żebyśmy odróżnili od w ogóle programu Silence Music Festival w Krakowie, to takie, z tego wszystkiego, o czym mówiłeś, jest jakaś dla mnie nie tyle intelektualny, taka zmiana, nie bunt, ale takie przewartościowanie, co taka też destrukcja pewnej formy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych stereotypów, jeśli chodzi o reżyserię teatralną, nawet jeśli ta reżyseria dotyczy muzyki klasycznej.
1: Znaczy, dla mnie to podejście, które jest klasyczne...
0: Od rapu do Schuberta to jest trochę...
2: Jest bliżej niż się wszystkim
1: to
2: wydaje.
1: To znaczy, po pierwsze, po przearanżowaniu tych tekstów, piosenek, które występują w Winterreise i podłożeniu ich pod beat 4x4, okazuje się, że one są tak bardzo, bardzo łatwo wykonalne w formie punkowej, rapowej, w formie jakby bardziej utożsamionej ze współczesną piosenką, więc te teksty łatwo poddają się adaptacji. A co do w ogóle jakichś takich akcentów muzycznych, z których chcemy korzystać, czyli właśnie do punku, do kultury techno, do muzyki elektronicznej, no to wydaje mi się, że tego rodzaju aktualizacje mogą zachodzić tylko właśnie w takich przestrzeniach, jak właśnie festiwal Matiego, gdzie Mati też wkłada bardzo dużo pracy w to, żeby rzeczywiście unowocześniać poszczególne formy i poszczególnych wykonawców, gdzie w przestrzeni filharmonii po prostu nie ma za bardzo na to miejsca, żeby mieć takie eksperymenty. płyty, więc jeżeli ktoś lubi taki eksperyment, lubi się otwierać na tego typu nowe interpretacje, w szczególności jeżeli chodzi o muzę Schuberta, zapraszamy Bóg Bezdomny, Kraków, Balice.
2: Wiecie, ale to też nie jest, wiecie państwo, przepraszam, to nie jest tylko tak, że chcemy przyjść i powiedzieć, no słuchajcie, patrz,

0: powiedzcie, no ta muzyka klasyczna to jednak jest cool, weź tam przyjedźcie do nas na weekend, po prostu damy wam prosecco i będziecie się dobrze czuć.
1: Będzie
0: no w ogóle
1: fajnie.
0: Tu nikt nie obiecuje tego, że się będziecie dobrze czuć, a szczególnie w przypadku tego spektaklu.
1: Bo to jednak jest jakiś dyskomfort, łamanie pewnych stereotypów.
0: W tym chyba chodzi, nie o to chodzi w doświadczaniu sztuki, tak mi się wydaje. Mm-hmm. I nikt nie ma co do tego wątpliwości, jak idzie do teatru, nikt nie ma co do tego wątpliwości, jak idzie do galerii sztuki, no ale wszyscy mają co do tego jakieś wątpliwości, jak idą na
1: muzykę. Festiwal muzyczny.
0: Tak, szczególnie
1: prawda?
0: Muzyki klasycznej.
1: Klasycznej.
0: No musi być przyjemnie, no w ogóle nie musi być przyjemnie. Jest przyjemnie, czasami w ogóle jest nieprzyjemnie. Mm-hmm. I może wyjdziecie państwo z poczuciem jakiegoś dyskomfortu. Nie takiego, że będziecie się źle czuli fizycznie, bo będzie... Tylko z jakąś myślą, z jakąś refleksją, z czymś, co jednak może powodować w was no, niekoniecznie odczucie wyłącznie pozytywne.
1: Mati, to od 3 września do 4 października. Co się będzie działo? Będziemy odczuwali dyskomforty only? Czy
0: nie.
1: Też coś jeszcze innego się zadzieje?
0: Będzie dużo też sytuacji bardzo komfortowych.
1: No, to nie dlatego
0: moje,
1: nie stąd moje pytanie, żeby zapewnić sobie komfort tak. jakiś intelektualny i tak dalej, tylko co proponujecie, bo to będzie naprawdę szalenie taki, powiedziałabym, inny czas, innego rodzaju doświadczenia, takie trochę nomadowanie między różnymi dziedzinami sztuki.
0: Tak, tak, to prawda. Festiwal jest długi,
1: no
0: to też jest jego celem. To znaczy nie chcemy pokazywać, że to jest jakaś sytuacja okazjonalna, czyli obcowanie z tą muzyką, tylko raczej chcemy być dłużej po to, żeby jakoś się zakorzenić w jakimś ekosystemie i mm-hmm. jakby być częścią życia niektórych przynajmniej ludzi, którzy do nas będą przychodzili. Zaczynamy 3 września od koncertu Jehudy Prokopowicza, wspaniałego pianisty. Akurat mam przyjemność wykładać w Akademii Muzycznej w Krakowie, on jest naszym studentem. Jehuda zagra 3 września Krakowskim Forum Kultury, pełny recital fortepianowy. Nazywać się on będzie Szapoba. Z jakiego powodu? Z takiego, że Jehuda, tak jak nasz reżyser z bycia zakapturzonym, Jehuda słynie z bycia zakapeluszowanym, ponieważ on
1: no,
0: kocha kapelusze i ma po prostu niesamowitą kolekcję tych kapeluszy.
1: Tak.
0: Że to te kapelusze się pojawią podczas tego koncertu. Potem mamy koncert, który nazywa się Krzysztof Florestan i Eusebiusz. Bardzo dziwnie. Dlaczego? Dlatego, że będziemy grali z Royal String Quartet. Ja i z Royal String Quartet będziemy grali Krzysztofa Pendereckiego. Oni zagrają 3 kwartet smyczkowy. A dlaczego Florestan i Eusebiusz? Bo gramy kwintet Schumana. A tak się złożyło, że to jest kolejna osoba z pewnymi przypadłościami chorobowymi. Robert Schumann widział... Znaczy nie wiem, czy ja nie jestem psychiatrą, ale wygląda to tak jak... na jakieś, powiedziałbym, halucynacje. No, on miał 2 osoby w głowie. To był Florestan i Eusebiusz. Florestan mm-hmm. był osobą raczej skłonną do wybuchów, jakąś taką, powiedziałbym, afektywną. Natomiast Eusebiusz miał w sobie dużo melancholii.
1: I
0: no
1: wszystko...
0: i on te postaci miał w głowie, po prostu one mu towarzyszyły całe
1: I
0: życie.
1: I to jest twórczość.
0: Tak, i to jest
1: też
0: twórczość. Bardzo dużo tego jest, bardzo dużo tego słychać u niego w ogóle w jego mm-hmm. twórczości. Dalej mamy koncert, proszę państwa, żebym się nie mylił, 24 smutki to nasza zwykła doba. Od wiersza Brzechwy. Będziemy grali
1: świetny
0: 20...
1: wiersz. Kto to świetny wynalazł
0: wiersz.
1: Ten wiersz?
0: Świetny
1: to
0: wiersz.
1: W ogóle
0: to chyba śpiewał kiedyś
1: go.
0: Grzegorz Turnał. Ja miałem pomysł, żeby zagrać różne 24, bo to jest magiczna liczba w muzyce, no i w ogóle w kalendarzu i tak dalej.
1: Polskie Radio 24, no, witamy.
0: Polskie Radio 24 albo 25.
1: Tak.
0: I pomyślałem sobie, no, że potrzebny jest tam jakiś leitmotiv, który to wszystko spina w dosyć taki niezobowiązujący sposób. No i przyszedł mi do głowy ten wiersz. Będziemy grali, proszę państwa, tam będzie paru muzyków, bo to jest w zasadzie 8 koncertów w przeciągu 2 dni.
1: Wow.
0: I to będzie Aleksander Mocek na klawesynie, Aurelia Wiszowa na fortepianie, Piotr Kowal na fortepianie, Tomasz Marud na fortepianie i Robert Bachara na skrzypcach. I zagramy 24 preludia i fugi Jana Sebastiana Bacha z pierwszego tomu, 24 preludia, po 12 każdy, Kowal 12, Wiszowan 12, Debussy'ego, zagramy też 24 preludia Chopina, 24 kaprysy Paganiniego, zagra Robert Bachara, prawdopodobnie na skrzypcach historycznych. Dla melomanów to jest nie lada, że tak powiem, sytuacja, dlatego że tego nikt na historycznych instrumentach nie gra, bo się wszyscy go boją grać to na jelitach, a nie na metalu. I jeszcze o kimś zapomniałem, 24, Debussy był, Chopin był.
1: Reszta
0: zaćmienie.
1: Na stronie internetowej.
0: Reszta na stronie
1: zapewne,
0: internetowej,
1: prawda?
0: Ale to jest wydarzenia. Po prostu straszny wstyd. No,
2: no, tak, ja jest imponujące, że to z głowy powiedziałeś.
1: Bardzo. Mati, Mateusz Zubik, prawdziwy dyrektor Silence Music Festival w Krakowie, proszę państwa. Pianista.
0: Tak,
1: jak
0: no,
1: dodaję.
0: No, może to tyle. No nie pamiętam, co jest dalej.
1: Odsyłam.

0: odsyłamy na stronę internetową.
1: Odsyłamy na stronę internetową, ale jak już zacząłem, to ja muszę skończyć. Już teraz będzie coraz szybciej. Czyli dalej mamy ślimaki po polsku, proszę państwa. Dlaczego ślimaki? Bo będzie kuchnia francuska, kulturę stołu, tak jak to zresztą było we Francji, gdy łączymy z kulturą muzyczną, także no, można przyjść i też nie jeść kolacji. Na pewno nie wyjdziecie państwo głodni zewnętrznie i wewnętrznie. Dalej.
0: Dla ciała i do ducha.
1: Dalej, siedzący tutaj Kamil Białaszek. Zaczynamy dzień później próby i 18, 19, 20 Bóg bezdomny. Spektakl w ogóle będzie chodzony. Tam nie ma takiej formuły, powiedziałbym, stałej, że jest scena i publiczność. My wszyscy idziemy za głównym bohaterem, idziemy za muzyką, idziemy za Schubertem, idziemy za narratorami, demonami, Lubą, bezdomnym, basenikiem dziecięcym i różnymi innymi rzeczami.
2: Tak, to jest rodzaj takiej muzycznej podróży z Schubertem, której, tak jak powiedziałem, już łączymy gatunki, ale to, czego nie opisałem, to, że formą tej inscenizacji jest podróż. Przychodzimy jej razem z głównym bohaterem.
1: Bo nie powiedzieliśmy, przepraszam, że ci przerwę, bo nie powiedzieliśmy w ogóle, na czym to jest oparte, a chyba to jest kluczowe, na Winterreise Schuberta, czyli podróży zimowej.
0: Podróż zimowa. Tak.
2: Więc ten rodzaj inscenizacji opiera się na podróży, to znaczy przychodzimy i od pierwszej sceny, od pierwszej nuty właściwie podróżujemy za głównym bohaterem i muzyką Schuberta przez ogrody pałacowe Pałacu Radziwiłłów w Balicach. Wchodzimy też do wnętrza. Całe to wnętrze tak naprawdę będzie w pewnym sensie przearanżowane, zainscenizowane pod te sytuacje, które będziemy tam odgrywać. Będą elementy tańca, tańca współczesnego, które będą połączone właśnie z inscenizowanymi utworami Schuberta. Starałem się opisać pewną historię, która jest sprowadzeniem uniwersalnych archetypów występujących u Schuberta, bez słów, bez jakiejś tam dodatkowej narracji, przegadywania tego, bo tak naprawdę przede wszystkim chodzi o muzykę, a słowa i tak już są w pieśni.
0: Tak.
2: I to słowa tych pieśni są najważniejsze.
0: Czyli choreografia wszystko wyraża.
2: Tak. I przetłumaczyliśmy też parę z utworów właśnie z Winterreise Schuberta, żeby wykonać je też po polsku w formie
1: przetłumaczył
2: bardziej...
1: Jacek Denel, może tak?
2: Tak. My tylko ich użyliśmy. W taki sposób, żeby można było zarezonować, w ogóle jak ktoś nie rozumie niemieckiego na przykład, to można też dowiedzieć się, o czym są te piosenki.
0: Bywa.
2: Więc wydaje mi się, że są to naprawdę ciekawe, interesujące propozycje dla ludzi, którzy z Schubertem chcą się zapoznać bliżej.
0: No, czyli rozumiem, że Silence Music Festival to taka nowa formuła, nowa dla tych, którzy po raz pierwszy być może o tym festiwalu usłyszą,
1: tak,
0: albo zapraszamy, żeby
1: się
0: zjawili.
1: No wiecie, my jesteśmy młodzi bardzo.
0: Bardzo,
1: tak,
0: bo festiwal...
1: Znaczy festiwal, generalnie w Balicach koncerty odbywają się już od 12 lat.
0: Bo to jakaś historia temu towarzyszy.
1: Tak. Bo tam były koncerty kameralne, bardzo zresztą na wysokim poziomie, które realizowała moja współpracowniczka, w tym momencie dyrektor honorowa, taką jej, że tak powiem, u siebie funkcję nadaliśmy, Basia Łepik-Sobaniec, która zaczęła to robić tam w Balicach. No i potem jakoś tak to wyszło, że ja się dołączyłem do tego i zaczęliśmy robić trochę inne rzeczy, wychodzić trochę też poza Balice, które kochamy i one zawsze będą jakby sercem i taką, powiedziałbym, osią tego wszystkiego, bo to jest dosyć magiczne miejsce, tam się też nie mieści jakoś bardzo dużo ludzi i to jest duża zaleta.
0: Bo to można, taka kameralność w
1: tak,
0: pewnym
1: bo
0: sensie.
1: Można, są i koncerty duże, w których może uczestniczyć bardzo dużo osób, ale są też koncerty mniejsze. I jeszcze muszę skończyć, bo zacząłem mówić o line-upie i po prostu jak nie skończę, to wyjdę stąd i będę po prostu
0: nie
1: dam rady. Potem mamy dwa ostatnie koncerty po Kamilu. Na koniec czasu, to jest ostatni koncert w Pałacu Radziwiłł w Balicach i tutaj są dwa komponenty tego koncertu. Będzie kompozycja, którą zamówiliśmy u znakomitej kompozytorki Estery Wityńskiej i ta kompozycja będzie kompozycją na 13-letnią tancerkę akrobatyczną i wiolonczelę solo i one, te panie dwie, te konkretne osoby, Alicja Południak tancerka i Basia Łepik-Sobaniec wiolonczelistka będą wykonywały je co roku przez 17 następnych lat do ukończenia 30 roku życia tancerki.
0: Projekt.
1: Trudno.
0: Bardzo.
1: No,
0: taki
1: syrograf.
0: Life.
1: Tak sobie wymyśliłam, one się zgodziły. Teraz one mają problem, a nie
0: no
1: ja.
0: No tak, czyli przez tyle lat.
1: 17 lat.
2: Potem
1: co roku grały to.
0: Tak.
1: I tak czyli się będą starzały.
0: To będzie z upływem czasu i też zmiana będzie,
1: Basia
0: bo na pewno
1: będzie
0: będą
1: miała
0: grały
1: chyba
0: inaczej.
1: Około 70 parę lat, jak skończy, a Alicja powinna mieć 30. No,
0: podpisały, załatwione. Tak. To teraz jeszcze...
1: A potem na koniec czasu, czyli
0: właśnie
1: kwartet na koniec czasu Oliwiera Messiena. Dzieło napisane w obozie jenieckim, nazistowskim. Jedno z największych arcydzieł wszechczasów w ogóle, jakie kiedykolwiek powstały. I tam prawykonane w ogóle w tym obozie jenieckim. Takie miał instrumenty i on to prawykonał. No, to jest niesamowita jakby historia. Więc na koniec czasu.

0: a następnie koncert gwiazdy, jednego z moich ulubionych pianistów, Georgi Gigaszwili z Gruzji, w Hevre, w nietypowym miejscu, bo zamieniamy restaurację, klub, jakim jest Hevre, a w sumie to jest stary dom modlitewny żydowski. Zamieniamy w salę koncertową i tam Lista i Chopina zagra Georgi Gigaszwili. Koniec, kropka.
1: Wspaniale, proszę Państwa, zapraszamy, a teraz już na zakończenie, bo musimy kończyć to zaproszenie do Krakowa na Silence Music Festival. Panowie, dlaczego powinniśmy przyjechać? Warto przyjechać. No, wspaniała przygoda nas czeka, że musimy przyjechać do Krakowa. To może Mati,
0: jeżeli chcecie
1: dyrektor
0: doświadczyć,
1: pianista.
0: Jeżeli chcecie doświadczyć czegoś, czego nie doświadczycie naprawdę nigdzie indziej, jeżeli chcecie posłuchać muzyki w taki sposób, w jaki jeszcze jej nie słuchaliście, to wydaje mi się, że warto przyjechać.
1: Kamil?
2: Ja Państwu powiem szczerze tak. Ja byłem w Pałacu w Balicach i jeżeli jest jakieś miejsce na tym świecie, w którym chciałbym obcować z muzyką klasyczną, to jest właśnie to miejsce.
1: Kamil Białaszek, reżyser, muzyk, raper, koza. Artysta, choć nie lubi o sobie tak mówić. I Mati Zubik, dyrektor artystyczny, pianista festiwalu Silence Music Festival. Przypomnę, od 3 września do 4 października, Kraków.
0: Wstęp bezpłatny.
1: Właśnie, to jest też ważna informacja.
0: Znaczy ja nie znam innej imprezy, która ma taki line-up, a jest za darmo.
1: Proszę uprzejmie zapisać w swoich elektronicznych, tradycyjnych notesach nie tylko weekend, tak zwane city break, ale właśnie czas na Kraków i to Silence Music Festival. Dziękuję panowie za wizytę, dziękuję. Warszawa pozdrawia Kraków, dziękuję Państwu.
0: I Balice,
1: właśnie. Miłego czasu Państwu życzę.
0: Dzięki.
3: Powtórka programu. Samozdrowie.
4: Wzrok, proszę Państwa, to najważniejszy zmysł człowieka, który dostarcza nam informacji z otaczającego świata. Dzięki temu możemy orientować się w przestrzeni, zachowywać bezpieczeństwo, możemy kontrolować nasze czynności. Wzrok także ułatwia nam komunikację. No i dziś właśnie o narzędzie wzroku porozmawiamy. Artur Wolski. I przedstawiam naszą ekspertkę, jest nią pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Iwona Grabska-Liberek. Pani kieruje kliniką okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym imienia Orłowskiego w Warszawie.
5: Tak jest.
4: Czy na zmianę szkieł to lepiej pójść do optometrysty, czy jednak do okulisty?
5: Teraz wolimy, żeby Państwo dobierali szkła u optometrysty, ale proszę pamiętać, że optometrysta nie jest okulistą, nie jest lekarzem. On zbada tylko wartości tych szkieł i jeżeli będzie mądrym optometrystą i zauważy, że jest jakieś pogorszenie ostrości wzroku, to wyśle Państwa do okulisty. Natomiast absolutnie nie róbmy czegoś takiego, że tylko się kontrolujemy u optometrysty. Optometrysta nie stwierdzi z chorób oczu, no takich groźnych, jak jaskra, zaćma czy zwyrodnienie siatkówki.
4: Jaskra, pani profesor, powiedzmy, co to jest za choroba, bo na świecie cierpi na nią około 78 milionów ludzi, a w Polsce blisko 800 tysięcy.
5: No nawet już koło miliona.
4: Nawet, proszę. I w jaskrze może być tak zwany kąt otwarty, kąt zamknięty. Czym różnią się te postacie od siebie i jak to wpływa na leczenie?
5: Jaskra może dotknąć nas w każdym wieku. Dzieci także chorują na jaskrę. Nastolatkowie także mogą chorować na jaskrę.
4: Wiemy, dlaczego tak się dzieje.
5: Dzieci to jest rzecz wrodzona. To jest po prostu mutacja w czasie życia płodowego. I rozpoznanie tylko wczesne pozwala na... Jako takie, bo to jest bardzo trudna do leczenia u dzieci choroba. Nastolatkowie chorują na tak zwaną jaskrę młodzieńczą. Jeżeli jest wcześniej rozpoznana, to też można zachować ostrość wzroku. Zresztą wczesne rozpoznanie jaskry pozwala na długie, dobre widzenie. Jaskra jest podstępną chorobą, ta szczególnie otwartego kąta. Co to znaczy? To znaczy, że część oka pomiędzy tęczówką, czyli kolorową częścią, a rogówką, tą przezierną częścią, jest dostępna i szeroko otwarta i tamtędy płyn, który jest tworzony wokół, wypływa sobie po swojówkę do naczyń. I ta postać jest bardzo podstępna, bo ona nie boli bardzo długo. Na jaskrę

0: możemy chorować w każdym wieku. Mogą to być dzieci, to jest jaskra wrodzona, bardzo trudna do leczenia. Mogą chorować nastolatkowie, jaskra młodzieńcza. I możemy chorować w późniejszym wieku, po 40 roku życia ta krzywa rośnie. Jaskra, jeżeli mamy w rodzinie, to jesteśmy jakby naznaczeni i wtedy musimy pamiętać, że musimy się udać do okulisty nawet około 40 roku życia absolutnie, żeby nas przebadał, czy nie zaczynamy chorować na jaskrę. Ponieważ jaskra otwartego kąta, to znaczy taka, gdzie kąt przesączania pomiędzy rogówką a tęczówką pozwala na swobodny przepływ cieczy, która jest wokół, ona wypływa po prostu sobie do naczyń. On jest otwarty, ona jest bardzo podstępna. Bardzo długo nie czujemy tej choroby do momentu takiej, kiedy uszkodzony jest nerw wzrokowy i nagle się okazuje, że jedno oko nie widzi albo w obydwu oczach mamy już tylko bardzo ograniczone pole widzenia, jakieś plamy. Szybciej daje o sobie znać jaskra wąskiego kąta, bo tutaj może nastąpić atak jaskry. Co to znaczy? To znaczy ogromny ból wokół, ból, wymioty. I czasami pacjenci na sorze są późno rozpoznani, ponieważ wymioty sugerują jakąś sprawę brzuszną, a to okazuje się, że to jest oko. Także też proszę pamiętać, to też jest rzecz, gdzie jeżeli w rodzinie mamy taką osobę, też możemy dziedziczyć taką budowę.
1: Pani profesor, od lat wdraża pani takie zupełnie nowe techniki operacyjne w jaskrze. O co chodzi w tym leczeniu? O obniżenie ciśnienia w gałce?
0: Głównie chodzi o to, żeby wcześniej rozpoznać, przy wczesnym rozpoznaniu zastosować od razu leczenie. I teraz pierwszym rzutem jakby leczenia to jest laseroterapia. W szpitalu w Cynklinice CMKP w Szpitalu Orłowskiego mamy jeden z dwóch aparatów w kraju, gdzie bezdotykowo możemy wykonać taką laseroterapię. To jest pierwszy etap. Oczywiście krople zostają tak jak były i krople pomagają nam właśnie obniżyć ciśnienie, bo do tej pory obniżenie ciśnienia jest główną metodą leczenia jaskry, a obniżając ciśnienie poprawiamy także krążenie wokół. Następnie staramy się wykonać operacje mało inwazyjne, tak zwane miksy, czyli małymi wejściami, małymi cięciami doprowadzić do tego, żeby z tego oka ta ciecz, o której wspominałam, że gromadzi się tam, po prostu odpływała sobie na zewnątrz.
1: Czyli tworzymy takie mikroprzetoki.
0: To są przetoki, to są też od wewnątrz laseroterapie, to są szczepianie setonów, mikrosetonów takich.
1: A jeżeli to jest?
0: Na przykład seton PreserFlow to się nazywa, taki bardzo cieniutki, malutki seton, który jest szczepiany do komory przedniej i on odprowadza pod spojówkę płyn. I to są właśnie takie mało inwazyjne. Następne etapy to są już bardziej zaawansowanych procedur, którymi staramy się unikać, no chyba, że musimy, tak? Ale zaczynamy od mało inwazyjnych. I na końcu tego, właściwie na końcu, można zastosować także w środku. Jeżeli mamy uszkodzenie nerwu wzrokowego, to ostatnią taką dodatkową terapią jest neurostymulacja nerwu wzrokowego, czyli elektryczne pobudzanie włókien nerwowych, komórek, te, które jeszcze żyją, ale działają nieprawidłowo.
1: Bo jaskra uszkadza nerw wzrokowy.
0: Uszkadza nerw wzrokowy, włókna nerwowe, które czasami wydają nam się, że już nie przewodzą. I ta terapia jest dedykowana. Natomiast te, które uległy kompletnemu obumarciu, niestety nie przywrócimy do życia. To jest właśnie iTronic, neurostymulacja nerwu wzrokowego.
1: iTronic.
0: Tak jest.
1: To jest właśnie to. Pani profesor, bardzo dużo czasu spędzamy w tej chwili przed ekranami komputera czy telefonu komórkowego. To czym jest zasada 20-20-20, którą warto stosować przy pracy przy komputerze, żeby nasze oczy były zadowolone?
0: Głównie tę zasadę należy stosować w wieku kilkunastu lat, bo wtedy, jeżeli ślęczymy z smartfonem, kiedyś mówiliśmy, że telewizji nie należy długo oglądać, potem, że nie należy komputer, trzeba go ograniczać, a teraz smartfony są niestety taką
1: zmorą
0: tak, XXI wieku dla dzieci. I głównie dotyczy to właśnie dzieci i młodych osób, nastolatków, gdzie ta gałka oczna jeszcze rośnie.
1: A przecież pamiętajmy, że ci młodzi ludzie z tym smartfonem już w tej chwili się w ogóle nie rozstają. Nawet idą z nim spać.
0: I bardzo źle. Ale chodzi o to, że

żeby stosować taką relaksację oczu, czyli przez 20 sekund patrzeć na odległość 20 metrów.

0: będzie.
1: Rozluźnia nam obręcz barkową, rozluźnia nam plecy, szyję. Chodzi też o to, bo jak siedzimy w jednej pozycji, jesteśmy spięci i tam dochodzi niestety do zaburzeń krążenia w głowie.
0: Dziś, proszę Państwa, o najczęściej występujących chorobach oczu opowiedziała pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Iwona Grabska-Liberek, która kieruje kliniką okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym imienia Orłowskiego w Warszawie. Dodam, że od lat pani profesor aktywnie pracuje w Polskim Towarzystwie Okulistycznym. Była pani jego prezeską. Jest także pani dyrektorem Banku Tkanek Oka w Warszawie i ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych. Bardzo dziękuję pani profesor.
1: Dziękuję bardzo państwu.
0: Artur Wolski też państwu dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19:30.
2: Samo Zdrowie. Powtórka programu. Autopromocja.
3: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wysłuchujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12:06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Zarzuty płatnej protekcji i wniosek o areszt. Na początek ruchy prokuratury w sprawie prezesa PKOL. Będzie więcej pieniędzy na drogi i kolej. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Burze z deszczem i silny wiatr. Ostatnia sobota wakacji pod znakiem kapryśnej pogody. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące Radosława P., prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rozpatrzy go Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Prokurator argumentował wniosek możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem, przekazała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
5: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
4: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowanie wierzycieli. Szef PKOL-u miał się m.in. powoływać na wpływy u byłego premiera w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Radosław P. nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W przyszłym roku będzie więcej pieniędzy na drogi i kolej. W nowym budżecie rząd chce przeznaczyć na te cele prawie 62,5 miliarda złotych. O szczegółach Aleksander Przoniak.
6: To wzrost o ponad 5 miliardów w porównaniu do tegorocznego budżetu. Minister finansów Andrzej Domański, który przedstawił założenia budżetowe, powiedział, że fundusze trafią m.in. na budowę dróg krajowych i obwodnic.
7: Rządowy program budowy dróg krajowych, 16 miliardów złotych, program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, prawie 2 miliardy złotych.
6: Z rządowych pieniędzy będą finansowane m.in. inwestycje, których celem będzie przywrócenie zlikwidowanych w poprzednich latach połączeń kolejowych.
7: Na przykład do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
6: Ustawa budżetowa trafi teraz do parlamentu, a potem na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: Dodajmy, że projekt ustawy budżetowej to jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować. Karol Nawrocki będzie mógł jedynie skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Weekend upłynie pod znakiem dwóch wydarzeń skierowanych do młodych. W Olsztynie rozpocznie się rano czwarty dzień wydarzenia Campus Polska Przyszłości 2026. Przez cały dzień zaplanowano liczne prelekcje, debaty i spotkania z politykami, ekspertami czy ludzi nauki. Do Olsztyna zajrzymy w informacjach o 8:00. Na miejscu jest nasz reporter. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki spotka się w ten weekend z młodzieżą w rezydencji w Juracie. Późnym popołudniem rozpocznie się tam dwudniowe wydarzenie Przyszłość.pl.

0: W programie są rozmowy o przyszłości Polski, debaty, koncerty i zajęcia sportowe. Teraz Stany Zjednoczone. Prezydent Donald Trump ze względu na wojnę celną z Kanadą zdecydował, że leżące na granicy obu krajów jezioro Ontario nosić będzie teraz nazwę Jezioro Ameryki. Decyzja ta nie będzie jednak miała charakteru wiążącego w zakresie międzynarodowego nazewnictwa. Działania prezydenta spotkały się z sarkastyczną reakcją najwyższych władz niektórych amerykańskich stanów.
1: Politycy z Wisconsin zażartowali z rozporządzenia wykonawczego prezydenta Donalda Trumpa, mającego na celu zmianę nazwy jezioro Ontario, piąc przy tym z ewentualnej zmiany nazwy jeziora Michigan, kolejnego z wielkich jezior. Gubernator stanu, demokrata Tony Evers, napisał na platformie społecznościowej X, że właśnie zmienił nazwę jeziora Michigan na jezioro Wisconsin. Widzicie, ja też potrafię podpisywać serwetki z różnymi napisami, dodał Evers, dołączając do wpisu nagranie, na którym widać, jak pisze coś właśnie na serwetce. Rozporządzenie Eversa nie było jedynym, jakie gubernator stanu z regionu środkowego zachodu wydał w odpowiedzi na działania Trumpa. Gubernator Illinois Jerry Pritzker ogłosił bowiem, że zmieni nazwę budynku w Chicago Trump Tower na Natalie Tower. Nazwa ta nawiązuje do Natalie Harp, 35-letniej asystentki Trumpa, o której zrobiło się głośno za sprawą nowej książki zatytułowanej Regime Change. Nazywana jest ona ludzką drukarką prezydenta, gdyż prezentuje mu artykuły, wyszukuje w internecie treści, które chce on usłyszeć oraz pomaga w publikowaniu wpisów na platformie True Social. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Przypomnijmy, że w styczniu ubiegłego roku Donald Trump wydał rozporządzenie nakazujące zmianę angielskiej nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. To już dziś. To przedostatni przystanek na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską. Tym razem radiowa jedynka odwiedzi Gołdap. Między 9 a 12 na terenie mazurskich tężni solankowych Sława Bieńczycka wraz z Romanem Czajarkiem poprowadzi kultowe Lato z Radiem.
2: Na naszej małej scenie jest plenerowe studio, takie zaaranżowane, a pod małą sceną są pomarańczowe leżaki, wygodne, przygotowane specjalnie dla naszych słuchaczy. Zapraszamy Państwa.
0: W samo południe rozpocznie się piknik Z życia wzięte, a o 16:00 międzypokoleniowa potańcówka radiowej jedynki, którą zakończy set DJ-a Samuli.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ostatnia sobota wakacji będzie burzowa i deszczowa. Od rana głównie w zachodniej połowie kraju, gdzie obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. W ciągu dnia front przesunie się we wschodnie regiony. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, także w czasie burz.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza o poranku niemal w całym kraju jest dobra i bardzo dobra, umiarkowana jest tylko w Zakopanem. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 32% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu.
3: Klimat.
4: Minęła godzina 6:06.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Jest sobota, 29 sierpnia i to już ostatnia sobota tych wakacji. Też mamy 241 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 5:42, zajdzie o 19:31. Dzień będzie trwał 13 godzin i 49 minut. 29 sierpnia swoje imieniny obchodzą Beatrycze, Flora, Jan, Racibor i Sabina. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Witam w tę ostatnią sobotę wakacji i zapraszam na kalendarium historyczne.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
0: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
3: Kalendarium historyczne.
11: 29 sierpnia, ale dokładnie 5 wieków temu w bitwie pod Mohaczem zginął Ludwik Jagiellończyk, ostatni król Czech i Węgier z dynastii Jagiellonów.
12: Jagiellonowie stracili swoją południową, bardzo ważną flankę bloku państw pod rządami dynastii, jaka istniała praktycznie od połowy wieku XV.
11: Przybliżał profesor Tadeusz Rosłanowski. Zgodnie z postanowieniami Czechy wraz ze Śląskiem i Węgry przeszły pod panowanie Habsburgów. 29 sierpnia w roku 1918 Moskiewska Rada Komisarzy

0: Cesarzy Ludowych wydała dekret o anulowaniu traktatów rozbiorowych zawartych przez Cesarstwo Rosyjskie.
1: Akt przekreślający rozbiory Polski, podpisany przez Włodzimierza Ilicza Lenina, to nic innego jak normalny akt biurokratyczny. Bolszewicy bezpośrednio nie przyczynili się nijak do sprawy Polski. Przyczynili się natomiast pośrednio, kiedy wyprowadzili Rosję z wojny i sprawę polską w ręce wzięła Francja.
0: Uważał profesor Paweł Wieczorkiewicz. 102 lata temu urodziła się Janet Połtorzycka-Stampfl, dziennikarka i współautorka powieści radiowej Matysiakowie.
2: Matysiakowie to nie są żadni herosi, którzy wojują straszliwie. Nie, oni po prostu żyją przyzwoicie, chcą być szczęśliwi i chcą coś zrobić dla kraju.
0: Była także działaczką organizacji zajmujących się ochroną przyrody oraz współautorką ustawy o ochronie zwierząt, dotyczącej między innymi zakazu przymusowego tuczu gęsi i kaczek. 29 sierpnia 1944 roku Niemcy wywieźli do Auschwitz-Birkenau ostatnią grupę Żydów z łódzkiego getta.
3: Ja, moja matka, moje trzy siostry i ciocia Ewa zostaliśmy załadowani, a raczej upchani do tego bydlęcego wagonu i to wbrew przyrzeczeniom i zostaniemy ewakuowani w głąb Niemiec w trosce o nasze życie wobec zbliżającego się frontu. Znaleźliśmy się w miejscu grozy i śmierci w Auschwitz-Birkenau i straciłem matkę i ciocię w komorze gazowej.
0: Wspominał ocalały Leon Weintraub. Getto w Łodzi było drugim po getcie warszawskim najliczniejszym skupiskiem ludności żydowskiej w Polsce, a największym na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. Tego dnia, lecz w roku 1945 urodziła się piosenkarka Zdzisława Sośnicka. Ale...

0: Wystąpiła także w Akademii Pana Kleksa w roli smutnej księżniczki. 29 sierpnia w roku 1957 urodził się poeta i muzyk Grzegorz Ciechowski. Był liderem zespołu Republika oraz tworzył projekty pod pseudonimami Grzegorz z Ciechowa oraz Obywatel GC.
1: Przeczuwam inny świat, gdy czuwam, kiedy nie mogę spać. Za oknem pada śnieg, nie szkodzi. Ważne, że chociaż wiem.
0: Grzegorz Ciechowski tuż przed przedwczesną śmiercią stworzył muzykę do pierwszej serialowej adaptacji dzieł Andrzeja Sapkowskiego. Dziś 68. rocznica urodzin Michaela Jacksona. Był jednym z najpopularniejszych muzyków w historii, przez swoich fanów nazywany królem popu.

Szacowany nakład jego albumów i singli na całym świecie wynosi ponad 336 milionów egzemplarzy, co czyni go najlepiej sprzedającym się solowym artystą w historii. Przed 6 dekadami zespół The Beatles zagrał w Candlestick Park w San Francisco swój ostatni publiczny koncert.

0: Muzycy skoncentrowali się potem na działalności studyjnej. W roku 2005 huragan Katrina uderzył w południowe wybrzeże Stanów Zjednoczonych, niszcząc stany Louisiana, Mississippi i Alabama.
1: Nie wiedzieliśmy w ogóle tak naprawdę, co robić w takiej sytuacji. Ciekawa historia jest taka, że w Polsce już ludzie o tym wiedzieli. Ja zadzwoniłem do mojego taty tak naprawdę w dniu huraganu i tata do mnie powiedział: uciekajcie, ewakuujcie się jak najszybciej potraficie.
0: Wspominał Kuba Kucharski, który był wówczas w tym rejonie. Podczas huraganu Katrina zginęło prawie 2000 osób, a ponad 700 uznano za zaginione.
2: Kalendarium historyczne.
3: Przygotował jeszcze pan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
2: Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, dzień dobry. Mamy niestety ostatni weekend wakacji, a w powietrzu czuć

0: Już powoli schyłek lata. Ale jednocześnie to wspaniały czas, w którym sklepy i stragany pełne są najlepszych polskich warzyw i owoców. Są już tegoroczne jabłka, pojawiły się gruszki, śliwki, fasolka, kalafiory, papryka i pomidory, a zbiory ogórków powoli już nawet się kończą, więc to ostatni moment, żeby zrobić na przykład kiszone. Nie bez powodu właśnie o tej porze przypada też Dzień Polskiej Żywności. Obchodziliśmy go w miniony wtorek. Według badania CBOS-u z ubiegłego roku prawie 80% Polaków stara się kupować polską żywność, a 67% uważa, że jest ona lepszej jakości niż ta z innych krajów. Co do tego nie ma wątpliwości doktor inżynier Sylwia Łaba, ekspertka Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego i kierowniczka projektu Smart Food, która zachęca do tego, by jak najczęściej sięgać po nasze lokalne produkty.
1: Rzeczywiście mamy teraz obfitość owoców i warzyw najlepszych na świecie, polskich, naszych, śliwek, gruszek, jabłek. To nawet badania potwierdzają, że polskie jabłka są najlepsze na świecie, mają najlepszą kwasowość i w ogóle i do przetworów. I to jest też taki moment, kiedy raz, że możemy korzystać z tych sezonowych owoców i warzyw i nie tylko owoców i warzyw. Natomiast to jest też moment, kiedy możemy się zaopatrzyć i zrobić sobie zapasy na zimę i jakby zamknąć to lato w słoikach. Ja tutaj jestem rzeczywiście zwolenniczką przetworów, ponieważ też z pierwszego wykształcenia jestem technologiem żywności, więc mam wiedzę na ten temat. Natomiast też możemy mrozić, żeby potem zimą móc wyjąć świeże, żeby jak najwięcej wykorzystać tych darów natury, tego co nam ziemia daje, żeby to się nie zmarnowało, że skoro już obrodziło, skoro jest, to skorzystajmy. Oczywiście tutaj trzeba też podchodzić do tego tak zdroworozsądkowo, bo umówmy się, sezonowość sezonowością, ale jak zamrozimy, to ta zamrażarka ileś tego prądu będzie ciągnęła. Więc tu jakby ten efekt zużycia energii, tego śladu środowiskowego będzie się pojawiał. Im dłużej będziemy przechowywali, tym ten produkt będzie taki trochę mniej prośrodowiskowy. Więc oczywiście do następnego sezonu, no bo kiedy będziemy mieli kolejne świeże owoce i warzywa. Oczywiście tutaj, tak jak powiedziałam, jestem absolutnie zwolenniczką sezonowości i lokalności. Mhm. Tylko też trzeba pamiętać, że nie każdy produkt lokalny i nie każdy produkt sezonowy to będzie ten najbardziej prośrodowiskowy, czyli ten o najmniejszym śladzie węglowym.
0: Dlaczego? No wydaje mi się, że jeżeli ja właśnie robię zakupy na swoim ulubionym bazarku i kupuję ziemniaki, jajka prosto od pana Andrzeja i mogę z nim też nawiązać relacje i wiem też, jak ten produkt powstaje, no to czy to już mnie zwalnia z jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, takiej konsumenckiej?
1: Nie, ponieważ tutaj prowadzimy badania też z kolegami z innych uczelni i dyskutujemy też o tym często, dlatego że mamy jeszcze coś takiego jak efekt skali. Ostatnio jedna z koleżanek powiedziała, że ona jedzie po ziemniaki do właśnie do powiedzmy przysłowiowego pana Andrzeja i ona jedzie, kupuje nawet 5 czy 10 kilogramów tych ziemniaków, jedzie 15 kilometrów samochodem. Proszę sobie wyobrazić, jaki to może mieć ślad węglowy. Oczywiście, jeżeli ten pan rolnik przywiezie te ziemniaki gdzieś na bazarek, przywiezie jeszcze inne swoje produkty rolne, więcej tych produktów, to oczywiście się rozkłada na ileś kilogramów produktów tych owoców, warzyw. Więc to trochę inaczej. Jeżeli pan idzie po te zakupy pieszo, rowerem, to proszę bardzo, rzeczywiście tutaj odznaka się należy. To jest takie działanie prośrodowiskowe. Natomiast jeżeli wybieramy się na ten bazarek samochodem...
0: Mimo, że mamy 2 kilometry.
1: Dokładnie. I spalamy ileś benzyny czy ropy i kupujemy kilka kilogramów, no to już tak bardzo prośrodowiskowo dobrze nie wygląda. Natomiast rzeczywiście, jeżeli te produkty są lokalne, to ten transport powinien być krótszy. Nie wieziemy ich zza oceanu, nie przylatują samolotem, nie przypływają statkiem. Po prostu mamy je tu w Polsce. I tak jak już na początku pan powiedział, ja się absolutnie z tym zgadzam, mamy naprawdę najlepsze produkty żywnościowe, jedne z najlepszych. Ja tu jestem absolutnie patriotką, jeżeli chodzi o naszą żywność. I właśnie jeżeli je kupujemy, są produkowane blisko, no to ten ślad transportowy będzie krótszy.
0: Te wskazówki warto sobie wziąć do serca, bo z badań Instytutu Ochrony Środowiska wynika, że większość żywności marnuje się właśnie w polskich domach. To około

0: Około 2,5 miliona ton rocznie. By temu przeciwdziałać, doktor inżynier Sylwia Łaba prowadzi projekt Smart Food. Jego założenia to monitoring marnotrawstwa żywności i edukacja społeczeństwa. Warto bowiem pamiętać, że produkcja żywności pochłania ogromne ilości surowców.
1: Bardzo dużo wody zużywa się do produkcji żywności. Zużywa się glebę, grunty, które są potrzebne do produkcji. One się też wyjaławiają i po prostu są potrzebne, żeby tą żywność wytworzyć. Zużywa się surowce, pracę ludzką, a dalej dochodzą opakowania, dochodzi transport, żeby dotarła do nas ta żywność, żebyśmy ją mieli w wygodnym dla nas wszystkich miejscu. Dlatego na nas, konsumentach, powinna ciążyć taka odpowiedzialność i szacunek do tej żywności. I ja pamiętam czas, kiedy moja babcia, jak upadł chleb, kromka chleba, trzeba było podnieść i pocałować. I to z szacunku do żywności. I babcia zawsze mówiła, ktoś ten chleb wyprodukował. Musiał zebrać zboże, zmielić, otrzymać mąkę i ten chleb upiec. Więc tutaj też do tej pracy ludzkiej taki szacunek. Dzisiaj wyrzucamy bardzo dużo żywności.
0: I tak łatwo, prawda?
1: Bardzo.
0: To przychodzi,
1: no te 2,5 miliona ton to jest ogromna ilość, z czego tutaj muszę powiedzieć, że 25% tej wyrzuconej żywności w domach to są resztki talerzowe, niedojedzona żywność. Za dużo ugotowaliśmy, to co zostało nam na talerzach, za dużo nałożyliśmy. Czyli tutaj jeszcze doszła praca w domu. Zauważyliśmy, że to też nam badania poprzednie potwierdziły, że konsumenci, którzy są świadomi, ile żywności się marnuje, jaki to ma wpływ na środowisko, na ich portfele, mniej marnują.
0: No że tak, są ten argument ekonomiczny jest chyba zawsze najważniejszy.
1: I już im się zatrzymuje ręka nad koszem i czy aby na pewno muszę to wyrzucić, czy nie mogę tego zagospodarować. I tu muszę państwu powiedzieć, że rzeczywiście czasami brakuje nam pomysłów, ale dziś mamy internet, to jest kopalnia wiedzy. Chociażby na naszym Facebooku instytutowym, gdzie wyrzucamy takie posty z projektu, też dzielimy się różnymi poradami, sposobami.
0: To jeden z elementów kampanii edukacyjnej w ramach projektu Smart Food, mówiła jego kierowniczka dr Sylwia Łaba z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Poprzednie wskazówki warto wziąć sobie do serca, by jak najmniej żywności trafiało do kosza. Ale niestety czasem tak się staje. Dokąd wtedy trafiają takie kuchenne odpadki? Co się dzieje z innymi odpadami, które segregujemy i wyrzucamy do odpowiednich kubłów w swoich domach albo na osiedlach? W ślad za naszymi domowymi odpadami Marta Hoppe wybrała się do Wejherowa. Tam znajduje się Ekodolina, czyli regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych. O funkcjonowaniu tego miejsca więcej opowie rzecznik prasowy Ekodoliny Marcin Paszkiewicz.
2: Jest to instalacja komunalna, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów komunalnych, tak jak nazwa wskazuje. Tu trafiają te wszystkie odpady, które wytwarzają mieszkańcy gmin i miast należących do spółki.
3: Czyli tak, śmieciarka, która przyjeżdża pod nasz blok, pod nasze osiedle, pod nasz dom, zbiera nasze odpady, przyjeżdża tutaj i zostawia je tak, żeby można było coś z nich zrobić.
2: Tak, śmieciarka, która odbiera odpady, finalnie przyjeżdża do Ekodoliny. Pierwszym obiektem, z którym jakby ma kontakt, jest to waga. Tam odpady są ważone i nadawany im jest odpowiedni kod. Jeżeli są to takie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego, wówczas odpady te trafiają na sortownię. No i na sortowni zaczyna się proces sortowania odpadów. Ma on na celu głównie wydzielenie tych odpadów, które można poddać jeszcze recyklingowi, które są cennymi surowcami. Natomiast cała reszta nie jest składowana, ale trafia do zakładów, które głównie spalają te odpady i powstaje energia elektryczna, ciepło. Są to spalarnie odpadów komunalnych bądź cementownie.
3: Ale jest też takie miejsce, które my potocznie nazywamy wysypiskiem, a w państwa nomenklaturze jest to kwatera, gdzie te śmieci jednak zostają i nie ma już co z nimi zrobić.
2: Tak, posiadamy kwaterę składową, tak jak pani redaktor powiedziała, wysypisko śmieci. Tam trafia niewielka ilość odpadów. Są to odpady, których nie można poddać recyklingowi, a jednocześnie nie można ich spalić i nie są odpadami kalorycznymi.

0: Ja też tu właśnie nie mówię o śmieciach, tylko o odpadach, tak? Mamy kwaterę składową i odpady. Dzisiaj w Ekodolinie to jest tylko około 15% odpadów trafia na kwaterę składową. Natomiast 85% jakby wyjeżdża z zakładu, są to surowce i odpady kaloryczne, które przekazywane są finalnie do spalenia.
1: No bo tak jakbyśmy sobie chcieli wyobrazić, jak wygląda takie miejsce. My sobie siedzimy teraz wygodnie u pana w biurze, ale jakby się tak przejść po zakładzie, to jak to wygląda? Czy to jest taka wielka taśma, gdzie stoją ludzie i wybierają na przykład papierki, plastiki z tego worka, ręcznie przesortowują? No, czasami sobie człowiek próbuje to wyobrazić, a jak to naprawdę wygląda?
0: Tak, dokładnie tak to wygląda. Ta nasza sortownia powstała kilkanaście lat temu, więc ona czeka dopiero na swoją modernizację. Natomiast dokładnie to wygląda tak, jak pani redaktor powiedziała. Odpady trafiają do tak zwanej kabiny wstępnej. Tam wybierane są przede wszystkim odpady, o których już mówiliśmy, które nie powinny trafić do tego czarnego worka. Są to odpady niebezpieczne, tarasujące i następnie za pomocą sit te odpady są rozdzielane na frakcje i finalnie trafiają do kabin, gdzie pracownicy, każdy z pracowników ma zadanie wybierać inny odpad, który jest surowcem i w ten sposób ten strumień jest dzielony, wyodrębniane są surowce.
1: No to teraz pytanie, jakich odpadów jest najwięcej? Co przyjeżdża w największych ilościach? Plastik, szkło, zmieszane? Co tutaj rzeczywiście trafia w takich hurtowych, no wszystko w hurtowych, ale w dużych ilościach?
0: Jeżeli chodzi o odpady pochodzące od naszych mieszkańców, no to niestety ubolewam, ale nadal jest najwięcej odpadów resztkowych, czyli czarnego worka. W tych odpadach jest jeszcze bardzo dużo surowców, jest bardzo dużo odpadów organicznych, czyli świadczy to o tym, że jako mieszkańcy jednak jeszcze nie do końca właściwie segregujemy odpady.
1: To jest przykre, ale czy to można naprawić? To znaczy, czy tutaj da się to jeszcze przesortować, skoro my nie dopełniliśmy tego obowiązku?
0: Tak, oczywiście odpady są sortowane i w ten sposób odzyskujemy te surowce, które tak naprawdę, na przykład jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, powinny trafić do żółtego worka, czy powinny trafić do niebieskiego worka, bo są to odpady papierowe.
1: Czyli w takim razie, skoro wy to posortujecie, to po co my to mamy robić? Może się takie pytanie pojawić. Dlaczego Polak ma sortować i tych koszy na śmieci mieć kilka, skoro i tak trafia to w miejsce, gdzie specjaliści są w stanie tę robotę wykonać?
0: No przede wszystkim po to, żeby ta skuteczność była jakby wyższa, tak, żeby odzyskać jak najwięcej surowców. Wiemy, jak wygląda czarny worek, że on jest zanieczyszczony. Tam część tych surowców niestety ulega takiej bezpowrotnemu uszkodzeniu, zanieczyszczeniu. Więc bardzo ważna jest segregacja u źródła.
1: Jeżeli wrzucimy na przykład papier, który można poddać recyklingowi do worka czarnego, no to on już będzie zanieczyszczony na tyle, że nawet w sortowni nie da się już z niego nic zrobić. I część pewnie tych surowców, które mogłyby być wykorzystane właśnie w ten sposób, zostaje ich moc, ich możliwość recyklingowa zniwelowana, zniszczona przez to, że zostały zanieczyszczone. To tak działa.
0: Tak, papier, który trafia do czarnego worka, jest on bardzo często jakby stracony. Nie nadaje się już do ponownego recyklingu i jest przekazywany do spalenia. To samo bardzo często na przykład dotyczy folii, która gdyby trafiła do żółtego worka, byłaby przekazana do recyklera. Natomiast jeżeli ona zostanie zanieczyszczona, no bardzo często nie nadaje się ona już do ponownego wykorzystania.
1: To już wiemy, że segregacja jednak ma sens, jest dosyć istotna. A co się zmieniło, jeśli chodzi o system kaucyjny i to, ile plastiku trafia właśnie do państwa? Czy to jest zauważalna różnica między tym, jak był wprowadzony system kaucyjny, a jeszcze w czasie, kiedy go nie było?
0: System kaucyjny został wprowadzony jesienią ubiegłego roku i w tych pierwszych miesiącach nie widzieliśmy wpływu systemu kaucyjnego na zawartość żółtego worka, czyli tworzyw sztucznych. Natomiast od początku roku już wyraźny spadek jest butelek PET i puszek aluminiowych. Dzisiaj porównując czerwiec 2026 roku do czerwca 2025 roku mamy mniej butelek PET około 60%, a puszek aluminiowych mniej o około 65%. One po prostu trafiły do butelkomatów.
1: Skoro do śmieci możemy wyrzucić prawie wszystko, no są odpady, które powinno się wywodzić na przykład do przoku, ale wiemy jak jest, wiemy, że potrafimy

0: wszystko wrzucić do kontenera, tego, który stoi pod naszym blokiem. Co Państwa najbardziej zaskakuje, jeśli chodzi o odpady, które znajdujecie, które przywozicie? Czy jest coś takiego, co jeszcze zaskakuje, czy tak naprawdę wszystko tu już było?
1: No już pewnie wszystko było, natomiast no, zaskakuje nas to, że no, niektóre osoby potrafią na przykład wyrzucić do czarnego worka farbę, jakieś lakiery. Teraz takim problemem, który pojawił się od pewnego czasu, są baterie litowe, które w momencie, kiedy są uszkodzone, kiedy jest naruszona ich struktura, mogą wywołać pożar.
2: Dlatego tak ważna jest prawidłowa segregacja odpadów już w naszym domu i o tym warto pamiętać. A ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnego weekendu. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Autopromocja.
4: Już dziś po 12 w TDI. Hala sportowa za prawie 500 mln zł powstanie w Białymstoku. Jedyna taka stacja pali we Włoszech. Ceny jak z innej epoki. Niski poziom wody w Wiśle pozwala odkryć tajemnice Warszawy. Były neolityczne narzędzia, średniowieczne miecze i broń z czasów wojny. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
3: Autopromocja.
5: W 6:30 w Polskim Radiu 24 wracamy teraz do audycji Turbo Historia i pytamy, jak naprawdę wyglądała Polska powojenna rzeczywistość i na ile kolejne pokolenia wciąż muszą zmagać się z tym dziedzictwem. O tym opowiadał profesor Marcin Zaręba, historyk i autor książki Wielka Trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys. Z naszym gościem rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
6: To ja zacznę w sposób taki dość oczywisty. Ludowa reakcja na kryzys. Jak czytać te słowa?
7: Nie wiem, od czego zacząć, czy od ludowa, czy od kryzys. Ale zacznijmy od ludowa. Społeczeństwo polskie powojenne, nawet nie społeczeństwo, raczej ja to nazywam kaszą społeczną, jest w zdecydowanej większości społeczeństwem chłopskim. Ponad 70% ludności mieszka na wsi. Jeszcze w 1988 roku Jacek Wasilewski, polski socjolog, napisał taki tekst Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie, mówiąc o etosie w 1988 roku. W 1945 to społeczeństwo było jeszcze bardziej chłopskie.
6: To przepraszam, to taka dygresja bardzo aktualna. To mamy kłopot z tymi korzeniami, bo mam wrażenie, że gdyby tak poszukać współcześnie i popytać, to wszyscy albo jesteśmy potomkami szlachty, no albo przynajmniej mieszczaństwa.
7: Nie, z tą szlachtą to pewnie jest efekt ekranizacji Sienkiewicza. Przypomnę, że pierwsza to jest pan Władyjowski z 69, później poszedł Potop i oczywiście Ogniem Mieczem. Oglądalność była na poziomie 20 milionów.
6: Niewyobrażalne.
7: Bardzo szybkim czasie, a później jeszcze emisje telewizyjne. W związku z tym ja pamiętam takie wspomnienia polskiego chłopa, który jeszcze pisał coś takiego, jak go dziadek brał na kolana, to mówił, że ty to z tymi Polakami to uważaj. To jest wspomnienie z końca XIX wieku, początku XX, końca XIX, początku XX wieku. A później, jak sam wspominał, siedział pod jakąś lipą czy gruszą i czytał Ogniem Mieczem, czy w każdym razie Sienkiewicza. I to miał olbrzymi wpływ na tożsamość Polaków, tak? Mhm. Jak oni się widzieli, postrzegali. To zresztą widać w Powstaniu Warszawskim, co drugi przesadzał. Oczywiście żołnierz musiał się nazywać Kmicic albo Bohun, albo inaczej, prawda?
6: Ja bardziej myślę o tym, że my nie za bardzo chcemy się chwalić swoimi chłopskimi korzeniami dziś współcześnie, chociaż to też się chyba trochę zmienia.
7: No, tu powinniśmy zapytać socjologów i zrobić jakieś badanie. Nie mam ostatnich badań, czy nie znam ostatnich badań, które by o tym mówiły, ale być może coś się zmienia. Fala tak zwanej ludomanii, zainteresowania historią polskich chłopów, ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego i mnóstwo innych książek, które na ten temat wyszły, być może wpłynęły na jakąś rewizję myślenia o własnej tożsamości, postrzeganiu siebie także w takim kontekście, że moi przodkowie byli pochodzenia chłopskiego.
6: No to teraz już wracając do tego 44. Dlaczego powiedział pan kasza społeczna, a nie społeczeństwo? My nie byliśmy wtedy jednorodnym społeczeństwem, nie byliśmy jednym bytem w tym 44. roku?
7: No, wahałbym się przy okazji mówiąc o narodzie. Natomiast jeśli chodzi o społeczeństwo, to pamiętajmy, że ono, ja cytuję w książce taką dziennikarską metaforę, że wojna nas przewróciła kilka razy do góry nogami.

0: Stanęliśmy na nogach i się mocno chwiejemy, jak po spożyciu dużej ilości alkoholu. Społeczeństwo jest rozbite. Struktura tego społeczeństwa się zmieniła. Ci, którzy wcześniej zajmowali jakieś ważne stanowiska, prestiż, status i tak dalej, często wylądowali na samym dnie. Wojna powodowała, że ci, którzy na dole się znajdowali tej drabiny społecznej, zostawali rekinami podziemia gospodarczego i tak dalej, prawda? Więc zmieniły się struktury. Pamiętajmy, że polska inteligencja została przetrzebiona. To jest nie tylko Katyń, to jest także, a może przede wszystkim akcja AB, takim obozem koncentracyjnym, do którego wysyłali Niemcy inteligencję, to był Mauthausen, oczywiście także Oświęcim. Więc w Polsce powojennej jest około 60-50 tysięcy ludzi z wyższym wykształceniem, 300 tysięcy z maturą. W związku z tym to jest jakoś społeczeństwo,
1: przepraszam,
0: w tym sensie
1: żeby
0: ludowe,
1: to wybrzmiało. Tak. 50 tysięcy osób z wyższym wykształceniem na całe społeczeństwo,
0: tak, tak.
1: I 300 tysięcy osób mających maturę.
0: Tak, pamiętajmy, że jeszcze wiele osób z wyższym wykształceniem, oficerów na przykład, znalazło się na Zachodzie. Więc jest to społeczeństwo chłopskie. Ale także myślałem o tym, że obserwujemy takie zjawiska jak szaber. Oczywiście w tym szabrze uczestniczą także inteligenci, ale z wielu powodów, także genezy tego zjawiska, możemy je interpretować w jakiejś mierze jako efekt deprywacji materialnej i takiego przekonania w kulturze chłopskiej jeszcze bardzo dawnego, że w sytuacji niedoboru, braku trzeba patrzeć gdzie indziej i korzystać. Przyda się zgromadzić, trzeba takiego chłopskiego pragmatyzmu. To jest szaber, ale to jest też bandytyzm, prawda? A jeśli dodamy do tego takie zachowania magiczne, to jest ważne przy okazji pogromów, czyli na przykład wiarę w mord rytualny, to zobaczymy, jak wiele takich zachowań właśnie ludowych wybija wówczas. Ja nie chcę tutaj stawiać pod pręgierzem osądów tą społeczność chłopską, prawda? Raczej staram się zrozumieć, co się działo, a działo się dużo.
1: No to w takim razie wiemy już, czym jest ludowa reakcja na kryzys. To teraz być może trudniejsze pytanie, choć też jak najbardziej oczywiste. Wielka trwoga. Wielka trwoga, czyli co?
0: To jest kategoria, którą zaczerpnąłem z historyków francuskich. Georges Lefebvre, francuski historyk, napisał taką pracę Grand Peur, czyli wielki strach, wielka trwoga, o sytuacji przed rewolucją francuską. Panikach, plotkach, przemieszczeniach ludności, jakichś ludowych tumultach. To poprzedzało rewolucję francuską. Wielki inny historyk francuski, Jean de Limon, napisał Strach w kulturze Zachodu. O różnego rodzaju lękach, niepokojach, strachach epoki nowożytnej. Na przykład przed końcem świata, przed podróżami, różnego rodzaju zachowania społeczne z tym także związane. I uznałem, że do tej, no powiedzmy, do końca PRL-u, może trochę dłużej, żyliśmy takim mitem odbudowy Polski, takiej heroicznej, entuzjazmu, radości, z pominięciem wielu zjawisk i zachowań, które zaraz po wojnie obserwujemy.
1: Przede wszystkim, rozumiem, że władza nie chciała się chwalić akurat tym obrazem tego, co działo się po wojnie.
0: Tak, myślę, że tak. Znaczy chodziło o taką legitymizację i poparcie dla nowego systemu, czyli przekonanie w mediach, w podręcznikach, że cały naród poparł władzę komunistyczną w Polsce, co nie było prawdą.
1: No i teraz zastanawiam się nad tym, czy tak naprawdę pana książka i to, co w niej znajdujemy, powinno być jakimkolwiek zaskoczeniem, bo mamy rok 39, błyskawiczną klęskę, która nie miała prawa się zdarzyć, bo przecież byliśmy potęgą, mieliśmy potężnych sojuszników. Oprócz tego, że z jednej strony wchodzą Niemcy, z drugiej strony wchodzą Rosjanie, czy też Armia Radziecka, jeden i drugi okupant bardzo szybko zaczyna pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Po jednej stronie mamy obozy koncentracyjne, wywózki, łapanki, prace przymusowe w Niemczech, po drugiej stronie mamy Syberię, mamy Katyń, potem jest rok 41 i znowu to wszystko zostaje zaburzone. Potem mamy Holokaust, potem mamy odkrycie tych dołów w Katyniu. Cały czas mamy prześladowania Polaków na wschodzie, bo przecież oni cały czas siedzą w tych łagrach na Syberii, za Uralem i tak dalej. Później mamy

0: odwrócenie się losów wojny. Mamy powstanie w getcie, mamy powstanie warszawskie, mamy te nadchodzące ze wschodu armie radzieckie, również z Ludowym Wojskiem Polskim. Mamy nową władzę, która jest narzucana siłą. Mamy antykomunistyczne podziemie. No i mamy te wszystkie, w tym wszystkim jeszcze, te wszystkie społeczne problemy, które wybuchają ze zdwojoną siłą. Nie mogło być normalnie po czymś takim.
1: Tak, oczywiście. Jeśli popatrzymy na... No nie wiem, dobrym przykładem jest wojna secesyjna. A dobrym dlatego, że wielu ze słuchaczy oglądało jakieś filmy dotyczące Dzikiego Zachodu, prawda? I tego, co się po wojnie secesyjnej stało, a mianowicie wzrostu przestępczości, wielkich migracji na Zachód. No, częściowego rozbicia, przynajmniej w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych, takiej wcześniejszej tkanki społecznej, tak? Po wielu wojnach to ma miejsce.
2: Turbo historia.
1: Zaskoczyło mnie, że w badaniach dotyczących społeczeństwa brytyjskiego, a także skandynawskiego, okazało się, że tam także wzrosła przestępczość. Tam także dotychczasowe hierarchie, takie właśnie przedwojenne, dżentelmeni i tak dalej, to wszystko uległo lekkiemu przynajmniej zachwianiu. A co tu mówić o sytuacji kraju, który się, czy społeczeństwa, które musi się przemieszczać. Żaden naród, żadne państwo nie przeżyło takiej wędrówki ludów jak Polacy.
0: No tak, bo przecież przypomnijmy o okresach wschodnich. Ba, mamy jeszcze Wołyń, mamy walkę Zupa, potem mamy tak zwane ziemie odzyskane. Miliony ludzi, którzy albo muszą porzucić nowy dom, albo szukają nowego domu.
1: Tak, a jeszcze dodamy do tego nie tylko przemieszczenia wschód-zachód, powroty z Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji i tak dalej, prawda? Jak powiedziałem, trudno przywołać w historii Polski podobny ruch ludności jak zaraz po wojnie. To jeszcze mamy wędrówkę do miast. W ciągu krótkiego czasu 1,5 miliona Polaków ląduje w różnego rodzaju miastach. To będzie Łódź, to będzie Kraków, ale przede wszystkim miasta na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Więc jest to czas takich przemieszczeń, jest to czas chaosu, bo początkowo ta władza ludowa nie jest stabilna, ale przede wszystkim różnego rodzaju tymczasowości. Na przykład, czy granica na zachodzie będzie taka, jaka będzie, czy nie będzie? Czy granica z Czechosłowacją? Latem 1945 generał Żymierski wysuwa korpus pancerny, bo nie wiadomo, czy nie będzie trzeba tam w jakieś regiony...
0: Grozi nam wojna z bratnią Czechosłowacją?
1: No, oczywiście to wojna, to za dużo powiedziane. Ale rodzaj konfliktu był. Nie wiadomo, jakie będą granice na wschodzie, prawda? Czy będzie Lwów, czy nie będzie Lwowa w polskich granicach. Nie wiemy, jaka będzie ta Polska, czy będzie komunistyczna, czy będzie jakaś może socjalistyczna, ale przecież wrócił Mikołajczyk, to jak to będzie? Polacy są w takim niedoczasie, powiedziałbym, takim zawieszeniu. To oczywiście wpływa na nastroje społeczne, paniki. Jeszcze dorzucimy do tego strach przed wojną. Strach przed wojną, bo już pierwsze paniki wybuchają w kwietniu 1945, czyli wtedy, kiedy Berlin jeszcze nie został zburzony, ponieważ władze na przykład zaordynowały, że trzeba kobiety powinny się zgłaszać do punktów meldunkowych, tych rejestracji wojskowej. No, ludzie myślą, a skoro
0: coś
1: każą,
0: się szykuje.
1: Coś się szykuje, a później takich panik jest bardzo wiele. A wreszcie sprawy gospodarcze. W styczniu 1945 władze wprowadzają wymianę pieniędzy i jest to, co tu kryć, złodziejska wymiana. Tak, znaczy można wymienić tylko do 500 złotych, nowych złotych na rodzinę. To znaczy, jeśli ktoś ma matka z dwójką dzieci, dostaje także 500 złotych. Ludzie gromadzili pieniądze na sytuację końca wojny. Na przykład w Krakowie było to naturalne, bo ludzie bali się, że powstrzyma się powstanie warszawskie, w związku z tym trzeba gromadzić pieniądze. A tu się okazuje, że przychodzi wymiana. Co to oznacza? Przez pół roku gospodarka polska funkcjonuje jak w czasach Mieszka I, czyli handel wymienny, może nie skórami, ale na przykład drożdżami, bo cena alkoholu wzrosła. I oczywiście złotem. Więc To nie jedyny punkt tej trwogi czy niepewności związanej z gospodarką.

0: gospodarką, ponieważ wszyscy boją się, czy będzie dalszy etap nacjonalizacji. Władze w manifest PKWN zapowiadał nacjonalizację wielkiego przemysłu, ale co będzie, jeśli posunął się dalej? Pierwsze oznaki już są, bo na przykład hurtownie papieru. Dla władzy komunistycznej wszystko to, co jest związane z propagandą, a papier jest elementem kluczowym wówczas, oznaczają, że no, tu mamy właśnie tą nacjonalizację, jeśli chodzi o drukarnię, hurtownię papieru i tak dalej. A co będzie dalej? Czy będą dalej nacjonalizować? To samo dotyczy reformy rolnej. Chłopi na początku obawiają się reformy rolnej, no bo nie wiadomo, jak to będzie, co to za władza. PKWN to żadna władza, później to jest rząd tymczasowy. Przyjeżdża Mikołajczyk, reforma rusza z kopyta, ale chłopi żyją w niepokoju. Zresztą wcześniej byli bodźcowani przez władze sanacyjne, a przede wszystkim przez propagandę hitlerowską, że bolszewizm, komunizm równa się kolektywizacja, równa się życie na kupie. W związku z tym żyją w niepewności, jaka będzie sytuacja gospodarcza i czy władze jednak licząc tą ziemię, mierząc tą ziemię, nie myślą jednak o kolektywizacji. Więc tych niepokojów wówczas było bardzo dużo. Jednocześnie no, trzeba powiedzieć, że to jest takie niejednoznaczny ten obraz. Znaczy, z jednej strony mamy różnego rodzaju zachowania paniczne, bandytyzm, konflikt o charakterze wojny domowej, mam na myśli podziemie antykomunistyczne, ale z drugiej strony także mamy nadzieję. I to się tak miesza, taka zupa z jednej strony trochę ciepła, trochę zimna, prawda?
1: Z profesorem Marcinem Zarembą rozmawiał Krzysztof Grzybowski. 15 minut zostało do godziny 7 w Polskim Radiu 24. Wracamy teraz do afery Zonda Krypto. Prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie na 3 miesiące szefa PKOL Radosława P. Sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli giełdy kryptowalut. W poniedziałek Wirtualna Polska i TVN24 opublikowały ustalenia wspólnego śledztwa, z którego wynika, że prezes Radosław Piesiewicz miał dostać od Przemysława Krala m.in. zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty, a wszystko to w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy kryptowalut w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawę komentował na naszej antenie Adam Traczyk, dyrektor Morin Common Polska. Z naszym gościem rozmawiał Paweł Wojewódka.
2: Panie dyrektorze, zna pan takie powiedzonko, ucieczka do przodu?
3: Znam.
2: No i chyba mamy teraz żywy przykład ucieczki do przodu, bo nagle okazało się, że prawie jak u Barei, żaden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, prawej strony sceny politycznej nie zna głównych bohaterów ostatniej dużej afery. No, okazuje się, że to nie wiem, nie widziałem, nie spotkałem się, nie znam, nie rozmawiałem.
3: No właśnie, ciekawa sprawa, prawda? Osoba, która dość prominentny sposób obcowała z politykami Prawa i Sprawiedliwości, nagle okazuje się być, nie tylko po Prawa i Sprawiedliwości, okazuje się być taką polityczną sierotą.
2: No i się zastanawiam wobec tego, na czym polega problem pana Krala, który jako przedstawiciel, właściciel wielkiej firmy finansowej, no, mamił polityków prawej strony sceny politycznej, organizował im różne eventy, opłacał te eventy, przekazywał datki na rzecz niektórych fundacji związanych z prawą stroną polskiej polityki i co? I cisza.
3: No właśnie, i możemy sobie teraz zadać pytanie, czy te kontakty, których teraz, od których się starają politycy prawicy odcinać, czy też je wypierać, były z naiwności, z wyrachowania, z chęci obejścia w jakiś sposób też prawa, ale chyba też nikt nie ma wątpliwości, że to wypieranie nie będzie skuteczne. Wydaje się, że ta sprawa jest na tyle przejrzysta, że takich, można powiedzieć, dowodów rzeczowych, w sensie sensie nawet dowodów obecności pana Krala w tych środowiskach i też takiego, można powiedzieć, no, goszczenia też pana Krala w tych środowiskach, także w prawicowych mediach, bo nie mówimy tylko o prominentnych politykach.

0: prawej strony, ale także o największych prawicowych mediach. No trudno, wiadomo, że rada, która jest udzielana złodziejowi, że jak złapią cię za rękę, to krzycz, że to nie twoja ręka, no jest tutaj w jakiś sposób na pewno aplikowalna, ale czy będzie skuteczna? Tu mam poważne wątpliwości.
1: No tak, ale można zrobić to, co jest robione w dalszym ciągu. Wszystko wina Tuska i to, że doszło do afery związanej z kryptowalutami, to jest wina Tuska przecież.
0: No tak, być może niedługo usłyszymy, że to sam premier Tusk kupił te bilety na Ibizę jednemu z najbliższych współpracowników Prawa i Sprawiedliwości.
1: No już takie memy, się, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, ukazują właśnie, że to sam Donald Tusk to zorganizował, te wszystkie spotkania, te wszystkie wizyty. Zastanawiam się, może brał udział też w zakupie zegarka dla pana P. Bo teraz już trzeba mówić pan P.
0: Tak, no jeszcze obecny prezes Polskiego Związku Olimpijskiego, pan Komitetu Olimpijskiego, pan P. No ale właśnie to widać też, że śmiejemy się trochę z tej sytuacji, tak? Że żartujemy sobie. I to pokazuje też, jak oczywista jest ta sprawa i jak absurdalne są te próby teraz tłumaczenia się też przez polityków prawicy. Obecny rząd pod wodzą Donalda Tuska starał się w jakiś sposób uregulować też branżę kryptowalut. Ustawy uchwalane przez Sejm były notorycznie wetowane przez prezydenta, a podtrzymanie tego weta było gwarantowane przez Prawo i Sprawiedliwość i inne siły prawicy. Więc naprawdę jest coś, co Amerykanie nazywają smoking gun, czyli na dobrą sprawę taką bronią, z której jeszcze dymi. Więc naprawdę trudno będzie tutaj partiom prawicowym, politykom prawicowym odkręcić tą aferę, czy tak ją zakręcić, żeby rozmyć tą odpowiedzialność. No bo sytuacja wydaje się być po prostu aż tak klarowna.
1: Jak pan uważa, czy obecna sytuacja w jakikolwiek sposób dotknie prezydenta Nawrockiego? No bo jednak te trzy weta, to bardzo twarde stanowisko, które za każdym razem przedstawiał, mówiąc, że to naruszenie wolności gospodarczej, że naruszenie prawa wyboru i w ogóle wolności. No i nagle ten, który zarządzał firmą, no może wolność stracić, prawda? A osoby z najbliższego kręgu, no chociażby pan P, no też grozi im utrata owej wolności.
0: No dokładnie tak. Myślę, że to jest jeden z większych rys wizerunku prezydenta Nawrockiego, dotychczasowej jego piastowaniu tej funkcji. No bo znowu nie było to jedno weto. To były trzy weta. To były trzy próby uchwalenia tej ustawy. Za każdym razem odsyłane z powrotem do Sejmu. Były próby przełamania tego weta w Sejmie. Więc prezydent w dość znaczący sposób stanął murem za tym środowiskiem, za tą branżą, więc oczywiście nie bezpośrednio, nie w żaden sposób, w sposób prawny, ale w sposób polityczny, no na pewno będzie też ponosił konsekwencje tej afery i będzie musiał się i będzie na pewno konfrontowany z pytaniami, dlaczego? Skąd wynika to właśnie jego nieprzejednane stanowisko i ta niechęć do uregulowania branży kryptowalut?
1: No tak, ale środowisko prawej strony sceny politycznej, które jest twardo stojące za prezydentem, sądzę, że takich pytań nie będzie zadawało. To musiało być jakieś naprawdę bardzo poważne przełamanie tej bariery. No na pewno te pytania będą zadawane przez drugą stronę bardzo intensywnie, tylko czy to przekona ową prawą stronę, że może jednak warto się przyjrzeć, jak tutaj te przepływy interesów się odbywały, bo można powiedzieć już teraz, że istniały pewne przepływy interesów pomiędzy politykami a zondą krypto.
0: No właśnie, wydaje się, że jak to się popularnie mówi, sprawa jest rozwojowa i o ile jeszcze kilka tygodni temu mogliśmy myśleć o sprawie zonda krypto jako nieuczciwego biznesu, tak? Oszusta, który naciągnął sporą grupę Polaków i spowodował znaczące straty finansowe, no to teraz odkrywamy kolejną można powiedzieć, szatę tej afery. No mamy dziwne relacje właśnie z politykami prawicy, z prominentnymi politykami prawicy.

0: nominatami z jednoznacznym poparciem prawicy, no jak właśnie pan wspomniany pan P. Więc ta sprawa może być, że to jest i rozwojowa, i gęstniejąca w jakiś sposób. Więc z czasem pewnie będzie coraz trudniej unikać tych kłopotliwych pytań, uchylać się od tej odpowiedzi, szczególnie w przypadku też prezydenta budującego taki no, wizerunek no, jednak twardego gracza, gotowego do konfrontacji. No, ciągłe uniki, być może nawet to wystarczy, żeby ta rysa na wizerunku stała się jeszcze głębsza.
1: Czy sądzi pan, że to spotkanie z młodymi ludźmi, około 3000 młodych ludzi, to ono w jakikolwiek sposób no, rozmyje sprawę zonda krypto i młodzi ludzie, chociaż to i zonda, w ogóle kryptowaluty są skierowane tak naprawdę do ludzi młodych, do młodego pokolenia, ale czy to w jakikolwiek sposób no, zmieni to postrzeganie afery zonda krypto i udziału, prawej strony sceny politycznej?
0: Tak, myślę, na pewno nie. Jakby jest to zbyt koniec końców małym profilu, żeby faktycznie taką aferę przykryć. Ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, czy wśród tych uczestników nie znajdzie się też śmiały, który no, rzuci, można powiedzieć, też rękawicę prezydentowi i spyta się go o te weta. Wiemy chociażby z, można powiedzieć, konkurencyjnej, ale też prekursorskiej imprezy tego stylu, czyli właśnie z kampusu Rafała Trzaskowskiego, że politycy związani w jakiś sposób z Koalicją Obywatelską często byli konfrontowani no właśnie z własnego środowiska, z niedociągnięciami, z jakimiś swoimi błędami. Musieli się z tych właśnie błędów i niedociągnięć no też przed swoimi wyborcami, swoimi sympatykami tłumaczyć. I zastanawiam się, czy być może wśród tych kilku tysięcy tych uczestników prezydenckiej imprezy znajdzie się przestrzeń i znajdzie się też śmiały, który także o to zapyta.
1: Niektórzy właśnie dziennikarze się też od dłuższego czasu już, jak tylko padły pierwsze propozycje zorganizowania takiej imprezy, to zadawali pytanie, czy znajdą się młodzi ludzie właśnie, którzy zadają trudne pytania, no bo to są tak zwane trudne pytania i politykom czasami jest bardzo trudno na nie odpowiedzieć. No dobrze, no to teraz spróbujmy przyjrzeć się Trybunałowi Konstytucyjnemu, który nie dostanie pieniędzy. Minister finansów zapowiedział, że w budżecie Trybunał Konstytucyjny nie został ujęty, bo nie dostarczył odpowiednich dokumentów, a między innymi tym odpowiednim dokumentem jest uchwała sędziów Trybunału Konstytucyjnego mówiąca o wydatkach, dochodach i przepływie pieniędzy. Czyli no tak właśnie, zwane zgromadzenie, tutaj, to się nazywa zgromadzenie ogólne sędziów.
0: Tak jest. I mamy tutaj kolejną odsłonę tego sporu o, no w tym wypadku legalnie wybranych sędziów, czwórkę legalnie wybranych sędziów przez obecny Sejm, od których prezydent z niewyjaśnionych przyczyn nie chciał odebrać ślubowania. W następnej kolejności no, nie uznawani są przez obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. I to wszystko nam pokazuje, że ta sytuacja też wokół Trybunału. Zresztą tak jak poprzednio mówiliśmy, także gęstnieje i widać, że zbliżamy się też do takiej sytuacji, w której faktycznie, i zresztą zapowiadał to także dzisiaj Donald Tusk w swoim przemówieniu w czasie kampusu Polska Przyszłości, że zbliża się do jakiegoś takiego przesilenia, zbliża się do takiego być może rozstrzygnięcia albo przynajmniej próby rozstrzygnięcia tej sytuacji i konfrontacji wokół Trybunału, no bo faktycznie chyba już wszyscy widzimy, że ta sytuacja wokół Trybunału jest no, nie tylko ustrojowo, ale też politycznie coraz trudniejsza do zniesienia. Trybunał staje się wydmuszką, jest organem, który w żadnym stopniu nie pełni swojej konstytucyjnej roli, nie wypełnia tych zadań, która konstytucja mu powierza i przewiduje w polskim systemie polityczno-prawnym. No i faktycznie wydaje się, że albo stoimy przed wyborem, albo pozwalamy, aby ten Trybunał sobie stopniowo obumierał jako instytucja też kontrolna nad politykami, no albo jednak zostanie podjęta próba, no co zdaje się zapowiada też premier Tusk właśnie, no jakieś naprawy tej instytucji.
1: Trybunał Konstytucyjny jest nazywany jedną z świętych krów budżetowych, no bo jest kilka instytucji, tych najważniejszych instytucji w państwie, w których

które są właściwie tak finansowane, że ile zażądają, to otrzymują, bo tak naprawdę nikt nie chce tego statusu tych instytucji naruszyć. Tutaj należy też wspomnieć o kancelarii prezydenta i dość szokującej informacji dziennie kancelaria prezydenta.

0: nieodebranie ślubowania od tych sędziów przez prezydenta, a następnie no, nieuznanie tego ślubowania, które ci sędziowie zgłosili, no, pod nieobecność, można powiedzieć, prezydenta, wobec prezydenta, ale pod nieobecność prezydenta nie zostało uznane. No i jesteśmy w takim zawieszeniu i trochę jesteśmy w sytuacji takiego Trybunału Schrödingera. On trochę jest, a trochę go nie ma.
1: Z Adamem Traczykiem rozmawiał Paweł Wojewódka.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest 3-miesięczny areszt dla Radosława P. Rano sąd przychylił się do wniosku prokuratury. 5 kolejnych myśliwców F-35 dotarło do Polski. Siły powietrzne mają już 8 tych super nowoczesnych maszyn. Synoptycy ostrzegają przed groźnymi burzami. Czujność wzmaga rząd i Wojska Obrony Terytorialnej. Minęła 7. Rafał Boguta. Zapraszam. Zaczynamy od najświeższej informacji. Jest 3-miesięczny areszt dla szefa PKO Radosława P., podejrzanego w sprawie zonda krypto. Przekazała to mediom rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Nad ranem zakończyło się kilkugodzinne posiedzenie katowickiego sądu, który rozpoznawał wniosek prokuratury w tej sprawie. Wcześniej decyzja sądu nie została przekazana mediom. Przypomnijmy, że Radosław P. został zatrzymany w czwartek w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli zonda krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Tymczasem w przyszłym tygodniu Sejm podejmie trzecią próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Marszałek Włodzimierz Czarzasty pozytywnie odpowiedział na prośbę premiera Donalda Tuska w tej sprawie. Rządzący liczą, że dzięki trwającemu śledztwu dotyczącemu afery zonda krypto, opozycja, PiS, Rozwój Plus i Konfederacja pomogą to weto odrzucić.
2: Premier Donald Tusk oczekuje od polityków opozycji wsparcia ustawy regulującej rynek kryptowalut.
3: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy.
4: To jest odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi.
2: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W odrzuceniu weta nie pomoże Rozwój Plus. Jak mówi europoseł Piotr Müller, rządowe przepisy były nad regulacją i namawia do przyjęcia projektu Karola Nawrockiego.
5: Przyłożymy rękę do uregulowania tego sektora w przypadku projektu pana prezydenta, czyli dokładnie w takich przepisach, jakie prezentuje Unia Europejska.
2: PiS też nie pomoże rządowi w sprawie weta, zapowiada poseł Zbigniew Kuźmiuk.
6: Metoda, że trzykrotnie robi się to samo i oczekuje się innego rezultatu, nie ma nic wspólnego z logiką.
2: Klienci upadłej giełdy zonda krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: No my jeszcze raz przypomnijmy, nad ranem sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKO Radosława P. Do tej sprawy będziemy powracać w kolejnych informacjach. Tymczasem 8 polskich myśliwców F-35 jest już w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. 5 kolejnych husarzy po południu dołączyło do 3 maszyn stacjonujących w Łasku od maja. F-35 to najnowocześniejsze samoloty bojowe w naszych siłach powietrznych, które mają stopniowo zwiększać ich możliwości. Dla personelu bazy, w której od lat stacjonują myśliwce F-16, oznaczają przejście na zupełnie nową generację samolotów bojowych, mówi dowódca 32. bazy lotnictwa taktycznego pułkownik Krzysztof Duda.
7: Teraz mamy kolejną zmianę generacyjną. Przechodzimy do samolotu 5. generacji i tutaj jest spora wiedza i doświadczenia, które wykorzystujemy z samolotem F-16. Natomiast są pewne zmiany, których musimy się nauczyć i te zmiany wynikają z tego, że to samolot 5. generacji.
1: Polska zamówiła łącznie 32 samoloty F-35 za 4 600 000 000 dolarów. Będą one tworzyć 2 eskadry w Łasku i Świdwinie. Połączenia wakacyjne znikają, pojawiają się nowe między dużymi miastami. Wrócą kursy dla uczniów. Na niektórych trasach podróż będzie krótsza. Tak prezentują się szczegóły jesiennej korekty rozkładu jazdy na kolei, która wejdzie w życie już jutro. Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity mówi, że nowe połączenia pojawią się na kilku trasach.
8: Pasażerowie zyskają nowe połączenia z Poznania do Olsztyna oraz z Gorzowa Wielkopolskiego.

0: a od 4 września na trasę Poznań-Olsztyn wyjedzie nowy pociąg IC Gopło. Podróż między tymi miastami potrwa 3 godziny 18 minut. Zmieni się także trasa pociągu IC Gryf. Od września pojedzie on ze Szczecina przez Olsztyn do Ełku, a czasowo również do Białegostoku. Po raz pierwszy pociągi dalekobieżne zatrzymają się także w Spychowie.
1: Kilka dni temu minister infrastruktury zapowiedział, że w przyszłym roku pociągi Pendolino będą jeździć na trasach z Warszawy do Krakowa i Katowic z prędkością 250 km na godzinę. Ale już we wrześniu podróż niektórymi składami na trasie do Krakowa będzie krótsza, mówi Mateusz Gdowski.
0: Krótsza będzie również podróż między Warszawą a Krakowem. Od września najszybsze Pendolino pokona tę trasę w 2 godziny 15 minut. Szczegóły jesiennej korekty rozkładu jazdy znajdą Państwo na intercity.pl.
1: A jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do grudnia. Rząd i Wojska Obrony Terytorialnej wzmagają czujność w związku z burzami w zachodniej Polsce. Alert 2 stopnia ogłoszono dla mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i części lubuskiego. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podniósł w związku z tym gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej do reagowania. 7 wojewódzkich brygad WOT-u będzie gotowych na wezwanie w ciągu maksymalnie 6 godzin, a kolejne 2 w ciągu najpóźniej doby. Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań, pozwala jednak skrócić czas reakcji oraz przygotować siły i środki do udzielenia pomocy tam, gdzie może być potrzebna, tłumaczył szef MON. W sprawie możliwych nawałnic zebrał się także sztab w MSWiA pod dowództwem wiceministra Wiesława Leśniakiewicza. Zlecił on służbom pełną gotowość w związku z sytuacją pogodową, a szczegóły prognozy już teraz.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie od rana deszcz i burze występują głównie w zachodniej połowie kraju. Później front ma się przesunąć także na wschód. Burzom towarzyszą podmuchy silnego wiatru do 75 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi podtopieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni na północy, 23 w centrum i 26 na Podkarpaciu.
3: Minęła godzina 7:06.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Jest sobota, 29 dzień sierpnia, to 241 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:42, zajdzie o godzinie 19:31. Dzień będzie trwał zatem 13 godzin i 49 minut. Ślemy życzenia 29 sierpnia wszystkim tym, którzy dziś obchodzą swoje urodziny albo inne jubileusze. Pozdrawiamy także tych, którzy dziś mają swoje imieniny. To Beatrycze, Flora, Jan, Racibor i Sabina. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
4: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Posłowie trzeci raz będą próbowali odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki zawetował ją po raz trzeci. W czerwcu Sejm będzie głosował w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu, zapowiedział to marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty. A o sprawie dyskutowali goście debaty dnia w Polskim Radiu 24. Joanna Ćwiek-Świdecka z Dziennika Rzeczpospolita i profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, a z gośćmi rozmawiał Jeremia Mrożek.
5: Pani redaktor, kto zagłosuje za podtrzymaniem weta pana prezydenta, ten zagłosuje za aferą Zonda Krypto?
6: To jest... prosty wniosek. Polityka jest chyba trochę bardziej skomplikowana, tak mi się wydaje. Natomiast...
5: No ale jeżeli koalicja wychodzi z pomysłem, no to jeszcze raz zróbmy po raz czwarty, jeżeli dobrze liczę, głosowanie w sprawie ustawy o kryptoaktywach. 3 razy weto pana prezydenta. No to daje chyba wyraźny sygnał do tego, że no, albo jesteście za regulacją tego rynku, albo jesteście za Zonda Krypto.
6: Albo jesteście za prezydentem, albo przeciwko jemu, albo przeciwko naszemu środowisku, albo za nim. Więc tu też się rozgrywa cała debata polityczna. Natomiast to jest kolejne głosowanie, ale też mamy przetasowania w polityce i coraz więcej w tej polityce po prawej stronie się dzieje. Więc myślę, że tam może dochodzić do targów i do szukania głosów, więc podejrzewam, że będziemy oglądać coś bardzo ciekawego.
5: Trwa bazarek, rozumiem. Panie profesorze, prosty wniosek by się wydawało. Kto zagłosuje za podtrzymaniem weta pana prezydenta, ten zagłosuje za aferą Zonda Krypto. Rozumiem.

0: że przynajmniej takie było założenie, żeby jeszcze raz głosować ustawę o kryptoaktywach. No ale z drugiej strony pytanie, czy to jest aż tak proste, jakby się mogło wydawać?
1: No nie, ja myślę, że tutaj chyba zgodzę się z panią redaktor, że i to tylko tak, w takim ogólniejszym kontekście, że wchodzimy właśnie w kolejną odsłonę prekampanii i ta kwestia związana z wetem prezydenta dotyczące regulacji, ustawy regulującej rynek kryptowalut jest tak naprawdę tym elementem prekampanijnym. I nie sądzę, żeby udało się wyłowić wśród polityków prawej strony politycznej chętnych do głosowania za odrzuceniem weta, bo rozumiem, że pan redaktor miał na myśli frakcję Mateusza Morawieckiego, ale tam padają jasne deklaracje, że raczej są razem w tej grupie prawicowych polityków, którzy popierają postawę pana prezydenta. Oczywiście nie wychodząc z argumentami, że chodzi tutaj o to, żeby dalej zonda krypto jako taki element nieczystej gry rynkowej funkcjonował w tym świecie, ale o to, że na przykład argumenty podnoszą, że jest ten rynek przeregulowany w założeniach ustawy, którą próbuje przeforsować rząd.
0: No właśnie, bo gościliśmy tutaj ministra z kancelarii prezydenta, pana Szymona Stachowiaka, który mówił tak, że przecież jest prezydencki projekt w sprawie kryptoaktywów. Wystarczy, że pan marszałek Czarzasty wyjmie go z zamrażarki i ten prezydencki projekt będzie można procedować. Wydawałoby się, no jest jakieś rozwiązanie. Jeżeli byśmy chcieli w jakiś sposób nadzorować czy regulować ten rynek, no to każdy, że tak powiem, ma swój argument. Ale rozumiem, że na to koalicja to chyba nie pójdzie. Pani redaktor.
2: Ja nie wiem, czy to chodzi o uregulowanie rynku kryptowalut, czy o grę polityczną, która jest w okresie przedwyborczym. Wybory są za rok, to już wiemy. Wiemy, już pojawiają się takie informacje i wydarzenia, na przykład odsunięcie ministra Berka, o tym, że rząd Donalda Tuska wchodzi w okres wyborczy. Więc afera cała zonda krypto, która się dzieje i sprawy związane z regulacją, czy przeregulowaniem sprawy, jest to sprawy kryptowalut. Jest to już szukanie elektoratu, bo tak jak mówi pan profesor, że bo ustawa będzie argument, że coś jest przeregulowane. No ale kto mówi, że jest przeregulowane? Wyborcy Sławomira Mentzena, wyborcy Konfederacji, o nich zawsze na prawej stronie jest bój, więc myślę, że tu jest większe lub mniejsze za każdym razem puszczanie oka do tych wyborców, żeby zagłosowali, żeby stanęli po tej stronie, żeby się nie wykruszyli. Więc myślę, że tu nie chodzi o kryptogiełdę, tylko po prostu o wybory.
0: To a propos tych wyborów, panie profesorze, to jeszcze proszę posłuchać pana ministra, który mówi, proszę nie łączyć pana prezydenta z zonda krypto.
3: Stanowisko nasze jest absolutnie dosyć jasne. Po pierwsze, jakiekolwiek próby klejenia zonda krypto z panem prezydentem i z pałacem prezydenckim są absolutnym nieporozumieniem i nie mają żadnego pokrycia rzeczywistości. A po drugie, nasze oczekiwanie jest jasne. Nie róbmy z tego hucpy politycznej. Nie sprowadzajmy teraz człowieka, który stworzył system, którym wykradł około, jak to się szacuje, 350 milionów złotych. Wiele tysięcy ofiar jest poszkodowanych. Wiele tysięcy ludzi straciło swoje pieniądze, które chciało uczciwie, rzetelnie zainwestować, licząc na jakąś stopę zwrotu, a się okazuje, że tych środków nie mają i prawdopodobnie ich w ogóle nie odzyskają. Oczekujemy tego, że państwo polskie zajmie się wyjaśnieniem tej sprawy i wsparciem tych ludzi, a nie, że pan Kral zostanie teraz wsunięty pod polityczny parasol Romana Giertycha po to, żeby służyć jako narzędzie do walki z Prawem i Sprawiedliwością i opozycją. No to jest absolutnie niedopuszczalne. To sam fakt, że Roman Giertych jest pełnomocnikiem pana Krala, z automatu stawia szereg pytań, stawia szereg wątpliwości o konflikt interesów, podważa jakąkolwiek rzetelność tego świadka i wskazuje na jasną stronniczość wszelkiego, co pan Kral powie.
0: No i teraz, panie profesorze, idąc tym tropem, bo ze strony posłów Koalicji Obywatelskiej można usłyszeć, no afera zonda krypto to jest afera prawej strony sceny politycznej. Trzeba było nie latać na Ibizę i nie chodzić po prośbie o pieniądze do pana Krala, to wtedy może byłaby zupełnie inna sytuacja. Ale czy to jest takie proste, czy można powiedzieć, że pan premier miał przecież do dyspozycji służby, pan Kral mógł być prześwietlany na różne sposoby, a mimo to prokuratura jakoś się za niego nie wzięła w tamtym czasie?
1: No po pierwsze tutaj słowa uznania dla takiej umiejętności retorycznej, czy oratorskiej wręcz, pana ministra, który świetnie wybrnął, jeśli chodzi o przerzucenie odpowiedzialności na rząd. Oczywiście, może jestem w błędzie, ale pamiętam, że także pan prezydent wielokrotnie uczestniczył, czy przynajmniej raz jako kandydat w

0: imprezie, którą sponsorowała giełda Zonda Krypto.
1: Chodzi o SIPAC.
0: Więc dokładnie jest tutaj kwestia ta, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, jasna ta kwestia, są w jakiś sposób powiązani. Oczywiście nie wszyscy bezpośrednio, tak? No oczywiście, gdy jestem uczestnikiem jakiejś konferencji, nie zawsze się zastanawiam, kto stoi za finansowaniem. I tutaj no, możemy...
1: Panie profesorze,
0: oczywiście...
1: przepraszam, że się wtrącę, ale tutaj tak. Jeden z ministrów prezydenckich podkreślał, że z kolei pan premier trzymał koszulkę piłkarską, na której było logo Zonda Krypta.
0: Znowuż tutaj takie zręczne próby odwrócenia odpowiedzi. Nie, ewidentnie politycy Prawa i Sprawiedliwości, prawej strony, bo nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, bo też Konfederacji, są odpowiedzialni za doprowadzenie do pewnych związków właśnie z biznesmenami pokroju pana Krala, które są bardzo niebezpieczne, bo jeszcze tutaj dzisiaj o tym nie mówiliśmy i w zasadzie jakoś ten temat przycichł, ale wiemy też, że prawdopodobnie w przypadku Zonda Krypto mamy jeszcze wpływy państwa wrogiego, czyli Federacji Rosyjskiej. Więc jest naprawdę bardzo niezręczna sytuacja dla polityków prawicowych i raczej te retoryczne sztuczki, które słyszymy, bardzo sprawne zresztą, gratuluję i chciałbym sam mieć takie zdolności retoryczne jak pan minister, natomiast one raczej nie przynoszą efektu, bo człowiek ma co do siebie, że może być oszukiwany, ale jak się zorientuje raz, że jest oszukiwany, to już wówczas przestaje ufać temu, kto go oszukuje. I tak samo mogą zadziałać wyborcy zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Konfederacji. Panie... Tak, że to młodzi ludzie, którzy mają taki zmysł krytyczny. I tutaj może to się obrócić przeciwko tym ugrupowaniom.
1: Pani redaktor, Kral teraz siedzi i sypie i przedstawia kolejne, jak to się mówi, kwity na prawicę?
2: Mnie w tej cytowanej wypowiedzi uderzyło takie sformułowanie, że pod parasolem Romana Giertycha. I ja myślę, że każdy po prawej stronie powinien się obawiać tego parasola Romana Giertycha. Z jakiegoś powodu ten parasol został rozłożony. Oczywiście jest to dyskusyjne, czy powinno to tak wyglądać, czy Giertych będzie obrońcą, czy oskarżonym i jakie informacje mogą wypłynąć.
1: Natomiast... Ale każda taka sprawa, którą prowadzi Roman Giertych, jest gdzieś tam taki element chyba osobisty w tym wszystkim.
2: Chyba trochę tak. Natomiast...
1: Sama Roman Giertych prowadzi tę sprawę pro bono pana Krala, więc no, taniej się już nie da.
2: No można jeszcze taniej. Ale powiedzmy, jest pro bono, to uczciwa cena.
1: To jest bardzo uczciwa cena. No dobrze, no ale myśli pani, że Roman Giertych chociaż budzi wątpliwości i jest obrońcą pana Krala, to jest gdzieś takie poczucie, że no, ma za zadanie tak pokierować całą sytuacją, żeby pan Kral... No,
2: powiedział, co wie.
1: Powiedział, co wie, tak.
2: Myślę, że... No nie chcę...
1: No każdy sobie wybiera obrońcę, jakiego chce.
2: To jest prawda i nie można mówić o adwokacie i o tym, że wykonuje swoją robotę nieuczciwie, no bo to nie powinno tak być. No i jest to nieuzasadnione z mojej strony, żebym tak powiedziała. Natomiast myślę, że wiele osób liczy na to, że jednak jakieś informacje, a najlepiej nagrania, wypłyną.
1: O, i teraz pani wspomniała o tych nagraniach. Proszę posłuchać Dariusza Jońskiego, którego gościliśmy na naszej antenie.
3: Mamy zorganizowaną grupę przestępczą. Mamy od środka człowieka, który zaczął sypać. Mało tego, nagrywał polityków, nagrywał dziennikarzy,
1: nagrywał
3: tych, z którymi robił... Jestem przekonany, intuicja mi podpowiada, dlatego że każda zorganizowana grupa przestępcza i każda mafia nagrywa i robi zdjęcia. I również w tym przypadku uważam, że też tak było i będziemy świadkami upublicznienia pewnie w którymś momencie tych taśm. Myślę, że dobrze jakby opinia publiczna poznała, zobaczyła to wszystko, dlatego że to jak na dłoni pokaże, jak politycy, między innymi PiS-u, no bo widzimy, jak jeden z bardzo bliskich współpracowników Jarosława Kaczyńskiego poleciał na tą Ibizę i przypadkowo, jak słyszymy, poszedł na kawę, przypadkowo zjadł obiad i przypadkowo, jak wrócił, napisał poprawki do Zonda Krypto.
1: Dużo tych przypadków. Ale otwiera się nowa szuflada, czyli pani redaktor, będzie teraz, będą kwity, będą taśmy, będą zdjęcia, będą zeznania, będzie grillowanie?
2: Ja sobie lubię myśleć, że jestem bardzo młoda, ale niestety aż taka młoda nie jestem i pamiętam sprawę Sowy i nagrań u Sowy. I mam wrażenie, że to, co się dzieje teraz, jest...

0: jest bliźniaczo podobny do tej sytuacji z obiadami USOWY, z nagraniami USOWY, z informacjami, które wypłynęły i które miały wtedy ogromny wpływ na wybory i wiemy, jaki był tego rezultat. I myślę,
1: cytując klasyka, ten dyktafon był gwoździem do trumny.
0: Trochę tak. Mhm. I myślę, że możemy się spodziewać tej sytuacji. Może ktoś odrobił lekcję, może ktoś się czegoś nauczył. Tak jak wydaje mi się, że ktoś się nauczył tego, że wywiad Donalda Tuska u Bogdana Rymanowskiego w ubiegłym roku przed wyborami prezydenckimi to nie był najlepszy pomysł. I żeby przekazywać jakieś informacje, one muszą być bardziej uzasadnione i myślę, że tych uzasadnień szukano przez ostatnie miesiące.
1: Panie profesorze, kiedy pan poseł Joński mówi o swoim przekonaniu, o taśmach, o tym, że było nagrywane, to można się teraz spodziewać, że co jakiś czas, szczególnie no teraz, kiedy mamy niecały, no, nieco ponad rok do wyborów, to co jakiś czas będziemy dostawać właśnie porcję takich nagrań czy takich informacji?
2: No, trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście jakieś nagrania istnieją.
1: Opieramy się na intuicji pana posła i pańskiej.
2: Na pewno pan poseł Joński jest lepiej poinformowany, myślę, że nawet od dziennikarzy, na pewno ode mnie, no bo ja oczywiście nie funkcjonuję w tym obiegu i moja wiedza budowana jest na przekazie medialnym.
1: To ja zapytam natomiast inaczej, panie profesorze. Panie profesorze, czy ten dyktafon będzie gwoździem do trumny prawicy?
2: Panie redaktorze, ja akurat tak dalekosiężnych wniosków bym nie formułował, dlatego że już tych gwoździ miało być bardzo dużo. Pamiętam książkę pana Kamińskiego i Morozowskiego, Koniec PiS-u, prawda? Do tej pory PiS może nie najlepiej, nie najlepszej kondycji, ale funkcjonuje i odgrywa ważną rolę na scenie politycznej polskiej, zwłaszcza po prawej stronie tej sceny, więc być może utrudni prawicy sukces wyborczy, być może nawet ten sukces uniemożliwi. Pytanie, jak to skutecznie rozegra strona rządząca, bo wiemy jedno, że ta strona ma pewne problemy z komunikacją społeczną, ona nie działa najlepiej. I teraz pytanie, jak skutecznie do tej drugiej bańki wyborców, która ma swoje media, która ma swoją też wizję rzeczywistości, pewnie swoją wizję, czy swoją ocenę tej sytuacji. I pytanie, jak do niej będzie się można przebić i czy skutecznie uda się stronie koalicyjnej przebić. Jeśli się uda, to z pewnością prawica będzie miała poważne problemy, jeśli chodzi o wybory w 2027.
1: Chciałbym jeszcze dopytać, ponieważ w całej tej sytuacji całe na biało wchodzi pan premier Mateusz Morawiecki, który zaapelował do marszałka Sejmu i koalicji o powołanie komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Pani redaktor, całe na biało pan premier Morawiecki mówi, komisja śledcza to jest właśnie to rozwiązanie, które pokazywało nam w ostatnim czasie, że potrafi rozwiązać takie trudne sytuacje.
0: Doskonałe miejsce do tego, żeby pokazać i powiedzieć to, co się chce powiedzieć w czasie kampanii wyborczej. Nie wiadomo, co będzie z Telewizją Republika, która, wokół której też jest sytuacja niepewna, związana z finansowaniem. Nie wiadomo, czy tu nie będzie trzeba zwracać jakichś pieniędzy. Pojawiają się takie głosy. Nie wiadomo, jak Mateusz Morawiecki w Telewizji Republika w czasie kampanii wyborczej będzie przedstawiony, więc dobrze jest mieć takie miejsce, gdzie można się wypowiedzieć i może komisja śledcza jest takim miejscem, gdzie można taki polityczny teatr przedwyborczy uprawiać.
1: I co? I pan premier Morawiecki na takiej komisji śledczej, rozumiem, będzie występował jako przesłuchujący i przesłuchiwany i będzie mówił, no co prawda Zbigniew Ziobro był w moim rządzie, kiedy ja byłem premierem, co prawda na konto jego fundacji Zonda Krypto przelała wielkie pieniądze, ale ja w sumie pana Ziobrę to zawsze krytykowałem i go nie lubiłem, tak?
0: Całkiem możliwe.
1: Nie mogę się doczekać tej komisji śledczej. Panie profesorze, komisja śledcza, którą proponuje pan Mateusz Morawiecki, pan były premier, to jest dobre rozwiązanie?
2: Panie redaktorze, generalnie większość polityków charakteryzuje się pewnym cynizmem, odrobiną bądź w większym stopniu są cynikami. Natomiast powiem dyplomatycznie, nie używając nazwisk, niektórzy politycy w cynizmie naprawdę doszli do poziomu mistrzowskiego. I

0: pytanie, znaczy, czy jest w ogóle sens takiej komisji, to pewnie nie na tym etapie, od tego jest prokuratora, żeby też związki polityków z biznesem kryptowalutowym wykazać. Natomiast oczywiście pan, to zgodzę się tutaj z tą tezą, że dobrze będzie zaistnieć, natomiast nie sądzę, że akurat by sam Mateusz Morawiecki chciałby wejść do tej komisji, ale być może któryś z jego polityków, z jego ugrupowania, na przykład pan Marcin Horała, który jest również retorycznie bardzo sprawny. Poza tym prawnikiem z wykształcenia jest również.
1: To jeszcze zapytam, czy pani redaktor, czy dzisiejsze, rozumiem, drugi dzień przesłuchiwany Radosław Piesiewicz, jest wniosek o areszt, no, jeszcze nie ma decyzji, kiedy rozmawiamy, nie ma decyzji w tej sprawie, ale to zamieszanie wokół prezesa PKOL, to był, czy z punktu widzenia politycznego, czy to był dobry ruch?
2: Myślę, że dobry. Zegarek był drogi i to może spowodować, że upada taka narracja przez lata powtarzana, że kradli, ale się przynajmniej dzielili. Tu widzimy, że nikt się zegarkiem nie dzielił, zegarek jest drogi, więc zaczynają się... Ten zegarek tam trochę takie, już jak no wspominamy, tak, są ośmiorniczki.
1: Tak, no ale mówimy tutaj o szefie PKOL-u, jakby niezależnej, niezależnej instytucji, podlegającej przecież pod MKOL. To jest tak jak, nie wiem, prezes PZPN-u oczywiście, żeby tutaj nie wiązać, ale jakby z daleka od rządu, z daleka można by powiedzieć od polityki, chociaż Piesiewicz gdzieś tam z tą prawą stroną był wiązany.
2: No to myślę, że to jest... Informacja, która jest znana albo za chwilę zostanie wyartykułowana, związki Piesiewicza z prawą stroną, z Jackiem Sasinem, kiedy został wybrany, konflikty po zmianie władzy. Myślę, że wokół tego będzie budowana narracja, bo to jest wdzięczny, taki wymowny temat. Jest konkretny człowiek, konkretny zegarek, konkretne pieniądze. Konkretnie olimpijczycy, wokół których było całkiem niedawno zamieszanie. Więc to działa na wyobraźnię, to działa na emocje i kierując przekaz do ludzi, dobrze jest na emocje działać.
1: Panie profesorze, nawet nie wiedziałem, że kupno zegarka za 40 tysięcy euro jest tak skomplikowane, bo pan prezes Piesiewicz mówił, że pan Kral tylko pomagał w zakupie takiego zegarka. Ale tak już całkiem serio, to zamieszanie wokół Piesiewicza może zaszkodzić prawej stronie?
0: No, ewidentnie pan Piesiewicz jest utożsamiany w jakiś sposób, tak, z tą prawą stroną sceny politycznej. Nie jest oczywiście członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale jego kariera w dużej mierze była efektem właśnie tych powiązań politycznych, chociażby ze wspomnianym Jackiem Sasinem. No i tutaj prawa strona raczej, jej trudno będzie się powiązań jakoś zanegować czy wyprzeć. Raczej będzie to też działało na niekorzyść. Pytanie oczywiście znowu, na ile uda się przebić z tą informacją do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście 40 tysięcy euro, tak? To działa na wyobraźnię. Ja lubię zegarki, ale żaden mój nie jest droższy chyba niż 200 euro, więc mam powiedzmy 3 czy 4, ale to dwa najdroższe powiedzmy po 200 euro, więc to naprawdę trzeba mieć fantazję. Raz byłem w Zurichu, pamiętam, na lotnisku, gdzieś miałem międzylądowanie i sobie zobaczyłem w Rolexa w sklepie. No, robi to wrażenie, ale pytanie...
1: Nie, no pewnie, że tak, no, ale panie profesorze, no, jakby...
0: I ludzie, ludzie myślą, że też mogą sobie zadać to samo
1: pytanie. Drogie zegarki przecież nie wsadzają do...
0: Facetowi zegarek potrzeba 40 tysięcy. To chyba, że to inwestycja kapitału jest, no, nie wiem.
1: Może tak, no, jakby... gdybyśmy wsadzali do więzienia za zegarki, to piłkę nożną byśmy tylko w aresztach oglądali.
0: Ale pamiętamy inny zegarek, który też był głośny, ale on chyba kosztował z 10 tysięcy, tak, czy 12. To był złotych. Bodajże. To była inny przelicznik.
3: Debata dnia.
1: W Olsztynie trwa Campus Polska. Proszę posłuchać, co pan premier mówił w trakcie tego spotkania z młodymi ludźmi.
4: Bardzo martwi mnie tempo rozliczeń, kiedy wobec 500 000 ludzi w Warszawie w czasie czerwcowego marszu mówiłem, że rozliczymy całe zło. Bo warunkiem pojednania, bo gdzieś metą, tym celem politycznym

0: Mam nadzieję, że w niezbyt odległej przyszłości powinno być wygaszenie tych najbardziej gorących konfliktów między ludźmi. Ale żeby to się stało możliwe, potrzebne jest uczciwe, głębokie rozliczenie zła. I czy to jest zło pisowskie, po naszej stronie też się zdarza, musimy pokazać, że jesteśmy gotowi to rozliczyć. Tutaj mam poczucie nie porażki, tylko że to tempo jest tak wolne. Mógłbym godzinę tłumaczyć dlaczego, ale ja nie chcę się tłumaczyć. Wydaje mi się, że nie było możliwe bez łamania takich absolutnie fundamentalnych praw człowieka, nie było możliwe rozliczanie intensywniejsze i szybsze. Ja nie mogę wsadzić kogoś do więzienia, jeśli nie ma postępowania, prokuratura, sąd. Cały ten proces, i on często trwa bardzo długo, czasami jest sabotowany przez niektórych urzędników. Niektórzy tęsknią za czasami pisowskimi i myślą sobie, przeczekam, nic nie zrobię. Tak, taka jest prawda. W takich warunkach pracuję. Ale tutaj mam poczucie oczywiście, poczucie porażki. Ten bilans, no wiecie, zobowiązań, jakie przyjąłem na siebie i na całą Koalicję Obywatelską w wyborach, bilans tych zobowiązań, ich wypełnienia nie jest imponujący.
1: To premier Donald Tusk na kampusie Polska. Ja tylko przypomnę, że w debacie dnia dzisiaj goszczę Joannę Ćwiek-Świdecką z redakcji Rzeczpospolitej i profesora Arkadiusza Modrzejewskiego, politologa z Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, przekonuje pana to tłumaczenie pana premiera, który nie chce się tłumaczyć, ale jednak tłumaczy, dlaczego te rozliczenia idą tak powoli?
2: No, pan premier musi się tłumaczyć, zwłaszcza dlatego, że właśnie, jak sam przyznał, bardzo entuzjastycznie podchodził do tego, że bardzo szybko uda się powsadzać ludzi, którzy są winni różnego rodzaju ofiarom, nadużyciom do więzień. Oczywiście i tutaj myślę, że w tej swojej wypowiedzi na kampusie wyjaśnił, dlaczego nie jest to łatwe. Żeby nie łamać praw człowieka, tak? Żeby nie arbitralnie wsadzać ludzi do więzienia, to niestety nie da się tego zrobić w sposób błyskawiczny. No, od tego są różnego rodzaju służby, od tego są procedury, jest kodeks postępowania karnego, tak, który reguluje pewne kwestie, żeby nikt z nas, obojętnie czy taką, czy inną, poglądy wyrażamy, czy jesteśmy członkami takiej, czy innej partii, czy jesteśmy ludźmi bezpartyjnymi, żeby nikt nas arbitralnie do więzienia czy do aresztu nie wsadził, żebyśmy nie mieli do czynienia z tak zwanymi aresztami wydobywczymi, które miały miejsce. I to jest też właśnie słabość z jednej strony właśnie tej strony liberalnej, ale żeby zachować to, co jest jakby istotą państwa prawa, to niestety musi to iść w swoim właściwym tempie. Oczywiście tutaj jest sprawą też, że bardzo często mieliśmy do czynienia z pewną obstrukcją ze strony niektórych urzędników, na przykład prokuratorów, tak, którym nie było na rękę, żeby kwestie te związane z rozliczaniem przyspieszać, tak, czy nadać im normalny tryb, raczej woleli tutaj spowolnić to, chociażby z obawy, co będzie, kiedy w kolejnych wyborach do władzy dojdą ci, którzy ją w 2023 stracili.
1: Pani redaktor, pamięta pani film Killer?
3: Pamiętam.
1: Z Cezarym Pazurą i tam była taka scena przesłuchania killera. Ty nazywasz się killer i jesteś killer, a jak nie, to pójdziesz do celi z kudłatym.
3: Dokładnie.
1: Rozumiem, że to tylko takie rzeczy w filmach się dzieją. Oczekiwanie, że złych będziemy wsadzać do więzienia, a dobrzy będą triumfować, to też takie rzeczy raczej się tylko w filmach dzieją. A rzeczywistość weryfikuje i pan premier został z tą rzeczywistością zweryfikowany?
3: Myślę, że tak. Ja, ponieważ jestem absolwentem Wydziału Prawa, pamiętam, że wśród egzaminów, które trzeba było zdawać, to zawsze najgorsze były egzaminy z procedury karnej, z procedury cywilnej. One są duże, ciężkie, drobiazgowe, mnóstwo jest niuansów. Prawnicy wiedzą, że żeby wszystko udowodnić, wszystko musi być dokładnie. Wszystkie wątpliwości na korzyść oskarżonego czy podejrzanego, w zależności na jakim etapie postępowania jesteśmy, Oczywiście, dobrze.
1: Czyli to nie jest tylko mydlenie oczu, to nie jest tylko takie obiecywanie albo mówienie, no chcieliśmy rozliczyć, no ale no, rozumiecie, no procedury i...
3: Te kodeksy postępowania karnego są takie zawiłe, kto to w ogóle wymyślił?
1: Znowu mi się killer przed oczami kłania, że nie to, że nie może, tylko prawo mu nie pozwala.

0: No. No to jak to? Jak określić to, co proponuje pan premier? Pan premier mówi co, mamy za mało czasu na to, żeby rozliczyć, albo inaczej. No, przepisy nam nie pozwalają rozliczać, w związku z tym ci, którzy łamali prawo, mogą chodzić bezkarnie, mogą być korespondentami ze Stanów Zjednoczonych różnych telewizji?
1: Myślę, że jest za mało czasu, bo to są naprawdę trudne, ciężkie procesy, trudne postępowania, trudne rzeczy, trudny materiał dowodowy. Przecież nawet tak jak widzimy, nie wiem, obrazki z sali sądowej i widzimy na stole sędziowskim poukładane tomy akt. Przecież tego jest dużo. Te materiały dowodowe są ogromne. Tam jest mnóstwo ludzi do przesłuchania. Mnóstwo rzeczy do sprawdzenia, zweryfikowania. To naprawdę trwa. Urzędy też nie są szczególnie sprawne. I prokuratura, i sądy nie są jakoś tak bardzo skomputeryzowane, nie są nowoczesne. To...
0: Jasne, oczywiście, że tak, ale to nie jest absolutnie w żaden zarzut, tylko się zastanawiam, jak jest to odbierane przez opinię publiczną, panie profesorze, no bo kiedy widzimy Zbigniewa Ziobro, który komentuje z Waszyngtonu sytuację, że afera Zonda Krypto to jest afera Donalda Tuska, kiedy pan drugi minister wysyła listy prawdopodobnie z Naddniestrza, ale w sumie to do końca nie wiadomo, gdzie on jest, ale generalnie jest też takie poczucie, że i pan Romanowski, i pan Ziobro gdzieś po świecie latają zamiast odpowiadać przed polską prokuraturą. No to jaki jest odbiór społeczny tego i na co pan premier mówi, no procedury nie pozwalają?
2: No, pan premier ma rację, tak? Procedury nie pozwalają. No, trudno sobie wyobrazić sytuację, że jakieś specjalne komando nagle do Stanów Zjednoczonych pojedzie.
0: Batman nam jest potrzebny.
2: I gdzieś tam, prawda, tak jak, nie wiem, Eichmana w Argentynie przejmie Mossad. No, naprawdę, no, trochę trzeba mieć tutaj zdrowego rozsądku, tak? Prezydent ma ograniczone możliwości. Oczywiście wniesiono notę do Stanów Zjednoczonych z prośbą o ekstradycję pana Ziobrę. Natomiast te procedury też trwają długo, a wiadomo, że jeszcze one są obarczone dodatkowo kwestiami politycznymi, bo w Stanach Zjednoczonych nie sąd decyduje o ekstradycji, a urzędnik czy państwo. Natomiast myślę, że problem jest taki, że no zbyt entuzjastycznie na początku mówiono o tym, że wszystkie afery będą rozliczone w tej kadencji Sejmu. To fizycznie po prostu było niemożliwe. I dzisiaj wyborcy, którzy głosowali 15 października 2023 roku na obecną koalicję, mogą czuć się rozczarowani, tak, tą sytuacją. Tym bardziej, że no, prawie że kpiną jest to, co robi pan Ziobro w telewizji, prawda, jako korespondent jednej z prywatnych stacji telewizyjnych, ale utożsamianych z prawą stroną sceny politycznej. Więc na pewno nie jest
0: to łatwe. Prezes chodził do prezesa Zonda Krypto z pytaniem, czy by nie kupił paru akcji.
2: No to nie jest tak. No na pewno w sytuacji nie jest łatwe i pan premier Donald Tusk. Natomiast no trzeba też właśnie edukować nasze społeczeństwo prawnie, tak, że po to mamy prawo, po to też mamy pewne procedury, oczywiście, które mogą być wykorzystywane przez, mówiąc kolokwialnie, ale dobitnie, różnego rodzaju cwaniaków, także tych politycznych, ale dzięki temu, że mamy te procedury, to Jan Kowalski, nie Janusz, tylko Jan Kowalski, nie zostanie bezpodstawnie wsadzony do aresztu na 24, to każdy może być chyba, tak, ale bezpodstawnie.
0: A tutaj jeszcze immunitety wchodzą, to nie jest taka prosta sprawa.
2: Więc można też powiedzieć, że te procedury działają na rzecz obywateli, chroniąc ich przed bezprawiem, które mogłyby dopuścić się różnego rodzaju służby, prokuratora, policja i tak dalej.
0: Ja tylko uzupełnię, że pan Janusz Kowalski nie ma nic wspólnego z Zonda Krypto, bo jak ktoś mówi, że
2: to pozywa dziennikarzy. Powiedziałem tylko Jan Kowalski tak, jako przykład takiego
0: oczywiście
2: naszego Johna Smitha.
0: To jeszcze zapytam, bo chodzi mi o samą też postać pana Krala, bo mam takie wrażenie, że jak była sprawa, to do Krala. Jak trzeba było poszukać pieniędzy na fundację, to do pana Krala. To nawet się jechało na Ibizę, żeby tam porozmawiać. A z drugiej strony pan Kral też miał jakby taką umiejętność wpływania na to, że na przykład pojawiały się poprawki

0: do projektu ustawy, to pani redaktor, jaką postacią w takim razie w polskim życiu politycznym, biznesowym jawi się Przemysław Krala?
1: Jak jest odbierany? Ja myślę, że może być odbierany jako człowiek, który tak naprawdę stał za tym wszystkim, pociągał za sznurki. I jest pytanie, czy to Jarosław Kaczyński, czy raczej Przemysław Krali, że jest taką szarą eminencją prawej strony i kto tak naprawdę rządzi, kto tak naprawdę decyduje. Pamiętajmy, że w społeczeństwie...
0: Czyli to nie jest normalne, kiedy biznesmen obracający dużymi pieniędzmi tak naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że ma w kieszeni, ale jakby politycy chodzą do niego ze sprawą.
1: Nie, no absolutnie to nie jest normalne i nie powinno tak wyglądać. I ktoś, kto ma duże pieniądze i może tymi pieniędzmi zapłacić, nie powinien wpływać na to, jak jest, jak wygląda proces ustawodawczy i to w ogóle jest absolutnie niedopuszczalna rzecz. Natomiast ogromne jest przecież w społeczeństwie ogromna nieufność, ogromny brak zaufania do prokuratury, do sądów, do polityków, do mediów. I myślę, że ludzie tak trochę nie rozumieją i siedzą w swoich bańkach, gdzie algorytmy internetowe podsyłają im pewne informacje i się zamykają albo ograniczają i siedzą i się zastanawiają, że gdzieś tu jest spisek, ktoś jest nieufny, kto za to o tym wszystkim decyduje i tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. I może pójdziemy do tych, którzy jeszcze nie rządzili, bo oni może są uczciwsi. Być może jest to jeden z argumentów. Znaczy mam wrażenie, że jak rozmawiam z ludźmi, to czasami pojawia się ten wątek, dlaczego głosują na Konfederację. Oni mówią, bo oni nie rządzili, bo za tamtymi...
0: A Samoobroną też tak było.
1: Tak.
0: Bo też były takie głosy, że my jeszcze nie rządziliśmy.
1: Dokładnie tak, ale też były takie badania, CEPOS zrobił jakoś chyba w czerwcu, gdzie największe zaufanie, jak ludzie mówili, która partia, do której partii najbardziej ufano, to ludzie mówili o Samoobronie, wspominali tą Samoobronę, że oni byli tacy, że przyszedł ktoś i tupnął nogą. Więc pojawiają się takie głosy i myślę, że to trochę też o to chodzi.
0: Panie profesorze, to jeszcze zamykając wątek Zonda Krypto i tych rozliczeń i pana Przemysława Krala, to też jest jakiś taki sygnał dla społeczeństwa, że był taki biznesmen, do którego politycy chodzili po prośbie?
2: Panie redaktorze, nie wiem, czy państwo pamiętają, może są jeszcze tacy młodzi, że nie, ale w latach 90., kiedy rządziła Lewica, wtedy jako pod szyldem Sojusz Lewicy Demokratycznej, byli tacy, już nie będę wymieniał znowuż nazwisk, baronowie paliwowi, bardzo majętni ludzie, do których też politycy chodzili, zresztą też były nagrania, które później wypłynęły.
0: Czyli nic się nie zmieniło, tylko technologia poszła do przodu.
2: Jest tak. Troszeczkę tradycją polskiej polityki, że ten duży biznes, zresztą nie tylko polityki polskiej, tak jasno sobie to powiedzmy. Myślę, że Polska jeszcze, jakbyśmy na to spojrzeli, to umiarkowanie stosunkowo. Natomiast są to, na pewno jest powiązanie na styku biznesu i polityki, gdzie rodzi się może korupcja, także którą prawdopodobnie jest, której od ujawnienia jesteśmy świadkami. Zobaczymy oczywiście, jak się to potoczy. To ostatecznie o tym decydować będzie, czy nastąpiło naruszenie prawa, korupcja jest przestępstwem. Będzie sąd, mam nadzieję, niezależne sądy w Polsce. I to jest oczywiście pewne niebezpieczeństwo, tym bardziej, że w tym wypadku też mamy jasne wpływy, albo do mnie może nie jasne, ale gdzieś przewija się temat wpływów rosyjskich, co jest zwłaszcza w dzisiejszych warunkach geopolitycznych bardzo niebezpieczne.
0: Szanowni Państwo, skoro jesteśmy przy nowych technologiach, to pan prezydent jest zwolennikiem e-dziennika, ale nie w tej formie, którą zaproponował rząd. Proszę posłuchać, ponieważ dzisiaj mamy kolejny weta pana prezydenta.
3: Państwo chce stworzyć jeden centralny system, w którym znajdą się bardzo wrażliwe dane uczniów. Numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencja, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
0: Panie redaktor, jako rodzic, który odpowiedzialność za korzystanie z Librusa zrzuca na żonę, bo dla mnie to jest trochę zbyt skomplikowane, ale z kolei mam M-Obywatela, gdzie jest absolutnie wszystko na mój temat. No to mam wrażenie, że jednak technologia, która pozwala zabezpieczać dane, funkcjonuje. To, co chodzi w tych wetach pana prezydenta?
1: Myślę, że pan prezydent też jest tym rodzicem, który zrzuca...

0: zrównoważone korzystanie z dzienników elektronicznych, dlatego że no właśnie, te dane są, tylko że są przekazane do prywatnych firm, tak? Najpopularniejsza to Librus czy Vulkan, są jeszcze inne e-dzienniki i tam są te dane. Nie wiem, o co chodzi panu prezydentowi, bo kwestia jest tego, tak naprawdę sprawa e-dziennika nie była obarczona żadnymi kontrowersjami. Ludzie chcieli, żeby ten e-dziennik był, bo za dostęp do tych mobilnych dodatków w dziennikach elektronicznych trzeba było płacić. Ja dzisiaj sprawdzałam to na ten rok, to około 40 zł najprostsza wersja tych mobilnych dodatków, więc to są pieniądze, biorąc pod uwagę, że mamy 5 milionów uczniów w Polsce, a nie wszyscy płacą, nie wszyscy korzystają, więc to też nie jest, te mobilne dodatki nie są obowiązkowe. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego, bo ja nie wiem, czy pan prezydent wie coś o tym, że nasze dane, bo ten państwowy e-dziennik ma się opierać na systemie informacji oświatowych. To jest taki system, który nadzorowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdzie są wszystkie dane o szkołach, o uczniach, o nauczycielach, o systemie. Te dane są już zbierane, one są gromadzone, są przetrzymywane. Czy pan prezydent wie, że one nie są bezpieczne? Nie wiem. Dlaczego pan prezydent uważa, że jeżeli te dane przekazujemy do prywatnych firm, one są tam bezpieczniejsze? Też nie wiem dlaczego. Dlaczego każe rodzicom płacić i uważa, że to jest lepsze? Nie wiem. I przede wszystkim przecież oprócz tego, że są to są prywatne firmy, każdy, kto zagląda do e-dziennika, wie, że jesteśmy i my, i nasze dzieci, bo dzieci też mają oddzielny dostęp do swoich kont w tych e-dziennikach. Mają dostarczane reklamy personalizowane, to są dane o nich, informacje o tym, co może ich interesować, z których przedmiotów mają lepsze oceny, jakie reklamy do nich kierować. Więc to jest cały wielki biznes i ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego prezydent uznał, że lepiej nie.
1: Mieliśmy ostatnio do czynienia z sytuacją z MyDoktor, kiedy nawet sam minister cyfryzacji apelował, żeby zastrzegać numer PESEL, no bo doszło do wycieku danych. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej w postaci pani minister pisze wprost, no weta coraz głupsze, a zapłacą rodzice i dzieciaki. Panie profesorze, czy to chodzi o taki też przytyczek w nos w stronę rządu? Na zasadzie zróbcie szersze konsultacje, albo za chwilę usłyszymy, że jest nowy pomysł na e-dziennik autorstwa pana prezydenta i na przykład, nie wiem, będzie on wspierany przez NBP?
2: No to, co mówi pan prezydent w uzasadnieniu swojego weta, jest jakoś dla mnie mało przekonywujące. Natomiast ja się zastanawiam tutaj w trakcie naszej dyskusji, czy przypadkiem któryś z specjalistów od marketingu politycznego nie stworzył na potrzebę pana prezydenta jego weta, znaczy właśnie weto byłoby tego skutkiem, takiej opowieści, że taki centralny system, w którym gromadzone są dane dotyczące uczniów, ogranicza prawa młodych ludzi. I wtedy mielibyśmy prostą odpowiedź, że chodzi na przykład o skierowanie pewnego komunikatu do potencjalnych wyborców, właśnie tych młodych wchodzących dopiero na rynek wyborczy, prawda, w 2027 będą głosowali. I być może chodzi o to, żeby pokazać im, zobaczcie, my tutaj bronimy waszych wolności przed tym, żeby nikt was nie próbował zbytnio ograniczać, prawda, ani rodzice,
1: młodzi konfederaci,
2: ani nauczyciele, ani
1: przyklaskują.
2: Dokładnie w tym kierunku tak myślę, aczkolwiek no, nie mam pewności, to jest tylko moja spekulacja, bo jakie prawdziwe są motywacje, no to musielibyśmy poczekać i analizować to w takim dłuższym czasokresie. Albo po prostu spytać się pana prezydenta bądź jego otoczenia, co było realnym powodem, bo to, co usłyszeliśmy w uzasadnieniu, jest myślę mało przekonywujące.
1: Aż się wzdrygam na samą myśl, że musimy wrócić do tego dziennika i ten nowy rok szkolny. No dobrze, to szanowni państwo, to na koniec chciałbym jeszcze zapytać, bo to jest całkiem nietypowa sytuacja, mianowicie przyszłoroczny budżet zakłada wzrost wydatków na ochronę zdrowia o 26 miliardów złotych, przekazał pan premier, że generalnie ustawa budżetowa na 2027 rok jest już przygotowana, ten budżet jest napięty, ale jak mówi pan premier, jest odpowiedzialny, to jest jedyna ustawa, której nie może zawetować pan prezydent, ale może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego i o to pani redaktor chciałbym zapytać. Do tego samego Trybunału Konstytucyjnego, który nie znalazł się w tym tym budżecie, jak

0: jako finansowanie. Po prostu rząd nie będzie finansował Trybunału Konstytucyjnego. No takiego przytyczka w nos to chyba się pan prezes Święczkowski nie spodziewał, panie redaktorze.
1: Myślę, że się nie spodziewał i to będzie kolejna sytuacja, która będzie rozgrywana w czasie kampanii wyborczej. Nie może prezydent zawetować oczywiście ustawy budżetowej, ale może zawetować ustawy okołobudżetowe. Więc myślę, że przy ustawach okołobudżetowych mogą trwać targi.
0: I co, i zwrócił do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny, który nie znalazł się na liście finansowania, powie zgodny z Konstytucją albo nie.
1: No trochę taka sytuacja.
0: Prawda?
1: Dziwna.
0: Właśnie dlatego tak pomyślałem, że taki akcent trochę zabawny na koniec. Panie profesorze, jest się z czego śmiać? Czy to trochę taka tragikomiczna sytuacja?
2: No akurat jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to ja bym się nie śmiał, dlatego że ja bym sobie życzył, żeby ten jeden z najważniejszych organów w państwie był obsadzony przez ludzi na naprawdę o wysokim poziomie wiedzy merytorycznej, moralności i niezależności. Natomiast to, co się działo od właściwie 2015 czy 2016 roku w Trybunale Konstytucyjnym, tylko zniszczyło autorytet tej myślę, że najważniejszej instytucji, może nie dla demokracji, ale dla na pewno państwa prawa i praworządności w państwie. Więc w dobrym myśleniu o państwie i w interesie nas wszystkich byłoby przywrócenie należnego autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Niestety no, widać, że to jeszcze będzie długi i bardzo powolny proces, więc musimy się uzbroić w cierpliwość.
1: I chyba na pewno, tak naprawdę nikt nie ma pomysłu.
2: No właśnie, to jest problem. Mhm. Dlatego, że myślę też koalicja rządząca wybiera teraz pomiędzy ludźmi, którzy byliby niekwestionowalnymi autorytetami właśnie w dziedzinie prawa, czy prawa konstytucyjnego, czy różnych działów prawa, a ludźmi, którzy są skuteczni. Tak,
0: mają pójść i zrobić porządek.
2: Tak, i zrobić porządek. Ja jestem tutaj sceptyczny, aczkolwiek no, w takiej sytuacji znalazł się Trybunał Konstytucyjny, że trudno powiedzieć jednoznacznie, która ze strategii jest właściwa. No szkoda, że w ogóle nastąpiło w 2015 czy 2016, tak? Mhm. Ten atak i przejęcie w 15 już Trybunału Konstytucyjnego, obsadzanie dublerami, potem różnego rodzaju ustawy, które zresztą miały być bardzo konstytucyjne. Politycy, którzy przekonywali do tych ustaw później jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzali ich niekonstytucyjność, więc autorytet niestety legł w gruzach, a to jest ważne dla nas wszystkich, dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, organ państwa, który chroni nas i nasze elementarne prawa obywatelskie.
0: A przynajmniej tak powinno być. Profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego i Joanna Ćwiek-Świdecka z redakcji Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w debacie dnia.
3: Z naszymi gośćmi rozmawiał Jarema Jamrożek.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: 8 minut przed godziną 8 w sobotni poranek. Teraz zmieniamy temat na bardziej weekendowy, bo będziemy Państwa zapraszać do Krakowa. Tam od 3 września Silence Music Festival, który zaskakuje nie tylko repertuarem, lecz także formą przekazu. O szczegółach opowiadali dr Mateusz Zubik, dyrektor artystyczny, pianista, oraz Kamil Białaszek, reżyser, muzyk, raper Koza. Z gośćmi rozmawiała Maja Kluczyńska.
5: Co się będzie wydobywało, jeśli chodzi o Silence Music Festival w Krakowie?
6: No przede wszystkim...
5: I jak się będzie wydobywało?
6: Patrzę na Kamila.
7: Mateusz zaprosił mnie do reżyserii koncertu Schubertowskiego na Silence Festival. Nazwaliśmy to prowizorycznie Bóg Bezdomny. Staram się wprowadzić elementy turpistyczne, brudne, uliczne i niewygodne do tej muzyki schubertowskiej, głównie opartej na Winterreise, którą aranżujemy i którą będziemy wykonywać w ramach tego koncertu w Pałacu w Balicach. To będzie pewnego rodzaju muzyczna podróż, która łączy ze sobą wątki, te, które w muzyce Schuberta często są pomijane, takie jak to, w jaki sposób umarł, na co umarł i dlaczego był na to chory. Mówimy tutaj o chorobie wenerycznej.
6: Wiecie, ale to też nie jest, wiecie państwo, przepraszam, to nie jest tylko tak, że chcemy przyjść i powiedzieć, no słuchajcie, patrzcie, no ta muzyka klasyczna to jednak jest cool, weź tam przyjedźcie do nas na weekend, po prostu damy wam prosecco.

0: Festiwal, tak.
1: I będziecie się dobrze czuć.
0: Będzie
1: w ogóle
0: fajnie.
1: Tu nikt nie obiecuje tego, że się będziecie dobrze czuć. A szczególnie w przypadku tego spektaklu.
0: Bo to jednak jest jakiś dyskomfort, łamanie pewnych stereotypów.
1: W tym chyba chodzi, nie o to chodzi w doświadczaniu sztuki, tak mi się wydaje. Mm-hmm. I nikt nie ma co do tego wątpliwości, jak idzie do teatru. Nikt nie ma co do tego wątpliwości, jak idzie do galerii sztuki. No ale wszyscy mają co do tego jakieś wątpliwości, jak idą na muzykę.
0: Festiwal muzyczny.
1: Tak, szczególnie
0: prawda?
1: Muzyki klasycznej.
0: Klasycznej.
1: No musi być przyjemnie. No w ogóle nie musi być przyjemnie. Jest przyjemnie, czasami w ogóle jest nieprzyjemnie. Mm-hmm. I może wyjdziecie państwo z poczuciem jakiegoś dyskomfortu. Nie takiego, że będziecie się źle czuli fizycznie, bo będzie... Tylko z jakąś myślą, z jakąś refleksją, z czymś, co jednak może powodować w was no, niekoniecznie odczucie wyłącznie pozytywne.
0: Mati, to od 3 września do 4 października. Co się będzie działo? Będziemy odczuwali dyskomforty only? Czy
1: nie.
0: Też coś jeszcze innego się zadzieje?
1: Będzie dużo też sytuacji bardzo komfortowych.
0: No, to nie dlatego
1: moje,
0: nie stąd moje pytanie, żeby zapewnić sobie komfort tak. jakiś intelektualny i tak dalej, tylko co proponujecie?
1: Festiwal jest długi.
0: No
1: to też jest jego celem. To znaczy nie chcemy pokazywać, że to jest jakaś sytuacja okazjonalna, czyli obcowanie z tą muzyką, tylko raczej chcemy być dłużej po to, żeby jakoś się zakorzenić w jakimś ekosystemie i jakby być częścią życia niektórych przynajmniej ludzi, którzy do nas będą przychodzili. Zaczynamy 3 września od koncertu Jehudy Prokopowicza, wspaniałego pianisty. Akurat mam przyjemność wykładać w Akademii Muzycznej w Krakowie, on jest naszym studentem. Jehuda zagra 3 września Krakowskim Forum Kultury, pełny recital fortepianowy. Nazywać się on będzie Szapoba. Z jakiego powodu? Z takiego, że Jehuda, tak jak nasz reżyser z bycia zakapturzonym, Jehuda słynie z bycia zakapeluszowanym, ponieważ on kocha kapelusze
0: styl.
1: I ma po prostu niesamowitą kolekcję tych kapeluszy.
0: Tak.
1: Zresztą te kapelusze się pojawią podczas tego koncertu. Potem mamy koncert, który nazywa się Krzysztof Florestan i Eusebiusz. Bardzo dziwnie. Dlaczego? Dlatego, że będziemy grali z Royal String Quartet. Ja i z Royal String Quartet będziemy grali Krzysztofa Pendereckiego. Oni zagrają 3 kwartet smyczkowy. A dlaczego Florestan i Eusebiusz? Bo gramy kwintet Schumana. A tak się złożyło, że to jest kolejna osoba z pewnymi przypadłościami chorobowymi. Robert Schumann widział... Znaczy nie wiem, czy... Ja nie jestem psychiatrą, ale wygląda to tak jak... na jakieś, powiedziałbym, halucynacje. No, on miał 2 osoby w głowie. To był Florestan i Eusebiusz. Florestan był osobą raczej skłonną do wybuchów, jakąś taką, powiedziałbym, afektywną. Natomiast Eusebiusz miał w sobie dużo melancholii.
0: I
1: no
0: wszystko...
1: i on te postaci miał w głowie, po prostu one mu towarzyszyły całe życie.
0: I to jest twórczość.
1: Tak, i to jest
0: też
1: twórczość. Bardzo dużo tego jest, bardzo dużo tego słychać u niego w ogóle w jego twórczości. Dalej mamy koncert, proszę państwa, żebym się nie mylił, 24 smutki to nasza zwykła doba. Od wiersza Brzechwy będziemy grali
0: wiersz. Kto to wynalazł ten wiersz?
1: Świetny wiersz.
0: To
1: chyba śpiewał kiedyś
0: go.
1: Grzegorz Turnał. Ja miałem pomysł, żeby zagrać różne 24, bo to jest magiczna liczba w muzyce, no i w ogóle w kalendarzu i tak dalej.
0: Polskie Więc, Radio 24, no,
1: Polskie Radio 24 albo 25.
0: Tak.
1: I pomyślałem sobie, no, że potrzebny jest tam jakiś leitmotiv, który to wszystko spina w dosyć taki niezobowiązujący sposób. No i przyszedł mi do głowy ten wiersz. Będziemy grali, proszę państwa, tam będzie paru muzyków, bo to jest w zasadzie 8 koncertów w przeciągu 2 dni.
0: Wow.
1: I to będzie Aleksander Mocek na klawesynie, Aurelia Wiszowa na fortepianie, Piotr Kowal na fortepianie, Tomasz Marud na fortepianie i Robert Bachara na skrzypcach. I zagramy 24 preludia i fugi Jana Sebastiana Bacha z pierwszego tomu, 24 preludia, po 12 każdy, Kowal 12, Wiszowan 12, Debussy'ego, zagramy też 24 preludia Chopina, 24 kaprysy Paganiniego, zagra Robert Bachara, prawdopodobnie na skrzypcach historycznych. Dla melomanów to jest nie lada, że tak powiem, sytuacja, dlatego że tego nikt na historycznych instrumentach nie gra, bo się wszyscy go boją grać to na jelitach, a nie na metalu. I jeszcze o kimś zapomniałem, 24, Debussy był, Chopin był.
0: Reszta na stronie internetowej.
1: Reszta na stronie internetowej,
0: prawda?
1: Ale to jest
0: wydarzenia.
1: Po prostu straszny wstyd. No,
2: no, tak jest imponujące, że to z głowy
0: powiedziałeś. Bardzo, bardzo. Mateusz Zubik, prawdziwy dyrektor Silence Music Festival w Krakowie, proszę państwa. chyba pianista.
1: Tak,
0: jak
1: no,
0: dodaję.
1: No, może to tyle. No nie pamiętam, co jest dalej.
0: Odsyłamy na stronę internetową.
1: Odsyłam na stronę internetową, ale jak już zacząłem, to ja muszę skończyć. Już teraz będzie coraz szybciej. Czyli dalej mamy ślimaki po polsku, proszę państwa. Dlaczego ślimaki? Bo będzie kuchnia francuska, kulturę stołu, tak jak to zresztą było we Francji. My łączymy z kulturą muzyczną, także no, można przyjść i też nieść kolacji. Na pewno nie wyjdziecie państwo głodni zewnętrznie i wewnętrznie. Dalej.
0: Dla ciała i dla ducha.
1: Dalej siedzą.

Tutaj Kamil Białaszek, zaczynamy dzień później próby i 18, 19, 20, Bóg bezdomny. Spektakl w ogóle będzie chodzony, tam nie ma takiej formuły, powiedziałbym stałej, że jest scena i publiczność. My wszyscy idziemy za głównym bohaterem, idziemy za muzyką, idziemy za Schubertem, idziemy za narratorami, demonami, Lubą, bezdomnym, basenikiem dziecięcym i różnymi innymi rzeczami.

0: aresztu sąd zdecydował w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Były ważne słowa premiera, dziś kolejni goście i kolejne spotkania. Sprawdzimy, co dzieje się na tegorocznym kampusie Polska Przyszłości. Burze z deszczem na znacznym obszarze kraju. Pogoda w ostatnią sobotę wakacji nie będzie dla nas łaskawa. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Wnioskowała o to prokuratura po zakończeniu przesłuchania szefa PKOL. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak wyjaśniła, że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli.
1: Poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów, a również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również czyn, przynajmniej ten z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest czyn zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności, a więc zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
0: Szef PKOL miał m.in. powoływać się na wpływy u byłego premiera Mateusza Morawieckiego w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Radosław P. nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską, tak powiedział na kampusie Polska Przyszłości premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się z młodymi ludźmi w Olsztynie, gdzie przestrzegał przed głosowaniem na skrajną prawicę. Dziś kolejni przedstawiciele koalicji rządzącej wystąpią na scenie kampusu Polska. W Olsztynie jest nasz reporter Krzysztof Polasik, który przyglądał się wczorajszej dyskusji. Powiedz proszę, o co młodzi ludzie pytali wczoraj premiera.
2: Dzień dobry. Nie było łatwo po przemówieniu poświęconemu rosnącej brutalności w przestrzeni publicznej, podczas którego właśnie zaapelował do zgromadzonych, aby nie dali złym ludziom rządzić Polską. Donald Tusk odpowiadał na pytania o ocenę swoich rządów. Młodzi pytali także, jak widzi szanse skrajnej prawicy w Niemczech i Francji. Padły nawet sugestie, co premier mógłby zrobić, żeby wygrać kolejne wybory.
3: Powinien pan też przyjąć przykład z pana Kaczyńskiego, który w 2015 roku potrafił wejść, że tak powiem, i z szafy działać.
4: Zrozumcie mnie dobrze. Jakby był ktoś lepszy, to by tę władzę wziął. Tak, ja jestem rzeczywiście przedmiotem kampanii negatywnej i takiego bardzo twardego, negatywnego PR-u. Nie od roku, nie od 2 lat, tylko od 20 lat mniej więcej.
2: Donald Tusk powiedział, że poziom zadowolenia z pracy polskiego rządu, 40%, pomimo licznych ataków na jego osobę, jest lepszy niż w krajach takich jak Dania, Szwecja czy Włochy. A dziś przed uczestnikami kampusu ostatni dzień z gorszą pogodą, bo od rana się zachmurzyło, ale scena jest pod dachem, a na niej spotkania. Po 9:00 z ministrem energii Miłoszem Motyką, poświęcone temu, skąd w przyszłości będziemy czerpać prąd i paliwa. W południe rozmowa o bezpieczeństwie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a o 16:00 spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
0: Czwarty dzień kampusu Polska Przyszłości, o czym prosto z Olsztyna relacjonował Krzysztof Polasik. Dodajmy przy okazji, że to nie jedyne weekendowe wydarzenie dla młodych. Po południu w Juracie rozpocznie się dwudniowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą pod nazwą Przyszłość.pl. W informacjach teraz Nepal. Do 626 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi w tym kraju, przekazała tamtejsza policja. Po środowej błyskawicznej powodzi liczba zaginionych w Nepalu wzrosła do 1924. Prawie 600 osób zaginęło zaś po powodzi po chińskiej stronie Himalajów. Akcja poszukiwawczo-ratownicza jest prowadzona w trudnych warunkach i jest przerywana ze względu na zagrożenie kolejnymi katastrofami naturalnymi. Islandia znów spogląda w stronę Unii Europejskiej. Obywatele tego kraju zdecydują dziś w referendum, czy wznowić negocjacje akcesyjne. Głosowanie nie dotyczy jeszcze członkostwa. Wśród mieszkańców są obawy o gospodarkę i unijne przepisy.
5: Najpierw porządek we własnym kraju. To argument jednego z Islandczyków przeciwnych wznowieniu negocjacji. Jego zdaniem Unia Europejska nie rozwiąże problemów gospodarczych Islandii. Wiem już, jak zagłosuję. Będę przeciw. Musimy uporządkować sprawy we własnym kraju, zanim dołączymy do innych. Musimy obniżyć inflację i stopy procentowe. Unia Europejska tego za nas nie zrobi. Są też obawy o nadmiar unijnych przepisów. Studiuję prawo i osobiście przeszkadza mi przytłaczająca liczba unijnych regulacji. Negocjacje z Unią zawieszono w 2013 roku, ale islandzki wniosek o członkostwo pozostaje ważny. Jeśli rozmowy zostaną wznowione i zakończą się porozumieniem, o wejściu do Unii Islandczycy zdecydują w kolejnym referendum. Jan Olencki, Polskie Radio.

0: To już ostatni weekend wakacji. Aby powrót z wypoczynku minął spokojnie, na drogach m.in. województwa śląskiego służbę pełni większa niż zazwyczaj liczba policjantów. Działamy w oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozach, mówi Radiu Katowice aspirant Arkadiusz Chudy z tamtejszej drogówki.
1: Policjanci wykorzystują cały sprzęt, który jest dostępny, ręczne mierniki prędkości, wideorejestratory. Wykorzystujemy to statycznie, dynamicznie, tak więc będziemy i na drogach szybkiego ruchu, i na tych drogach o natężeniu mniejszym, ale które też potrafią zaskoczyć.
0: Policjanci zapowiadają m.in. zero tolerancji dla piratów drogowych i nietrzeźwych kierowców. Akcja policji związana z powrotami z wakacji potrwa do jutra.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na burze z deszczem. Oprócz zachodnich regionów w większości kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia, w województwie wielkopolskim drugiego stopnia. Wyładowaniom towarzyszą też podmuchy porywistego wiatru. A jaka będzie temperatura maksymalna, o tym mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Od 20 stopni na krańcach północnych, 22-24 na przeważającym obszarze, a najcieplej będzie na południu i na południowym wschodzie do 26 stopni.
0: Jutro z kolei burz należy się spodziewać na północy kraju, a przyszły tydzień zapowiada się deszczowo i pochmurno.
4: Już prawie 7 minut po godzinie 8. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Ale zanim nadejdą te deszczowe, chłodniejsze dni, zanim przed nami jesień, to jeszcze cały czas trwa ostatni weekend wakacji. W ten ostatni weekend wakacji w naszym cotygodniowym magazynie turystycznym zabieramy Państwa do kraju, który mijamy w podróży na chorwackie plaże, czyli do Słowenii.
2: Spakowani. Poradnik turystyczny.
5: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani, program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dziś kraj, który większość Polaków mija w trybie winieta, autostrada, espresso na stacji i dalej, bo Chorwacja czeka. A to Słowenia, kraj, który w masowej świadomości jest jak młodszy brat na rodzimej imprezie. Sympatyczny, ale nikt nie pyta co u niego, a tymczasem w 2 godziny potrafi zmienić krajobraz z alpejskiego na adriatycki. Czy rzeczywiście czujecie Państwo ten syndrom młodszego brata? Pytam o to Pawła Kranca, eksperta Visit Slovenia.
6: Chyba nie, wiesz, jestem przekonany, że Słowenia jest na tyle już niezależnym krajem, na tyle ciekawym, odróżniającym się od Chorwacji pod wieloma względami, że trudno powiedzieć, że Słowenia jest młodszym bratem Chorwacji. Może, jeżeli byśmy chcieli dociekać, to może to jest tylko kwestia wybrzeża, które rzeczywiście trzeba oddać w Słowenii zdecydowanie krótsze niż to chorwackie wybrzeże.
5: Do wybrzeża dojdziemy, ale zacznijmy od prawdziwej instagramowej ikony Słowenii, czyli wyspy Bled. Bled, taki klasyk, wyspa, kościół, pletny, czyli te łodzie, którymi się tam dopływa. Instagram to miejsce kocha. Ale pod tą pocztówką chyba jest historia starsza niż chrześcijaństwo.
6: Bled to miejscowość oddalona od Lublany około 40 km. I rzeczywiście Bled to miejscowość, która swoją historię zaczęła jeszcze przed chrześcijaństwem. Dzisiaj to Instagram. Kilka lat temu Bled pojawił się jako ilustracja puzli, które można było zobaczyć w sklepach, pocztówkach. I rzeczywiście jest przepiękną miejscowością z jeziorem w środku. Na jeziorze wyspa, a dookoła miejscowości szczyty Alp, często ośnieżone, które dają rzeczywiście przepiękny widok.
5: Coś więcej o tej wyspie?
6: Wyspa charakteryzuje się tym, że tak jak wspomniał pan, jej że powiem, historia zaczęła się od bogini Żywy, więc to są grube lata przed chrystianizacją. W VIII wieku kościół powstał w wieku XVII. Płynie się tam łodzią pletną. W Bled są 3 rodziny, które zajmują się tym fachem, czyli przywożą turystów z miasta.

0: miejsca na wyspę, do kościoła, który jest, i dzwonnicy, które są na wyspie, prowadzi 99 schodów. Będąc w Bled, można słyszeć dzwony o nieregularnych, godzinach, i te dzwony symbolizują, czy te dzwony są efektem obecności turystów w kościele, ponieważ jest dzwon marzeń, życzeń, który jest w kościele. No i w odpowiednich godzinach, kiedy można zwiedzać wyspę, każdy z turystów może podejść i tym dzwonem zadzwonić, a dźwięk dzwonu roznosi się po całej okolicy.
1: Wyskoczmy teraz na to wybrzeże, które jest znacznie mniejsze niż wybrzeże chorwackie, znacznie krótsze w ogóle bez porównania jak wybrzeże włoskie, ale jednak ma swoje takie mocne punkty. Portorož.
0: Tak, słoweńska Istria ma swój charakter. Zaczynając od strony chorwackiej, pierwszą miejscowością jest Portorož, miasto Portorož, i jest to jedna z bardziej tętniących życiem miejscowości słoweńskiego wybrzeża. Zresztą każda z takich pięciu głównych miejscowości, które są na słoweńskim wybrzeżu, ma swój charakter. Wspomniany Portorož to miejsce, gdzie rzeczywiście życie się toczy towarzyskie bardzo, bardzo szumnie. Są kluby, kasyna, restauracje, promenada, i tutaj dużo się dzieje zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. Obok Portorožu jest Piran. Piran to architektoniczna perełka słoweńskiego wybrzeża, gdzie widać ślady zarówno Wenecjan, ale również widać szczególnie na budynkach elementy, które powstawały w trakcie czasów, kiedy Austro-Węgry były, czyli Habsburgowie i Austro-Węgry zajmowały ten teren. Kolejną miejscowością jest Izola, która jest bardzo lokalna, rybacka, z takim lokalnym charakterem. No i największe miasto słowiańskiego wybrzeża, czyli Koper, miasto z dużym portem, stolica nieoficjalna słowiańskiego wybrzeża, i będąc już przy granicy z Włochami, mała miejscowość Ankaran, i to jest takich pięć największych miast, miejscowości na słowiańskim wybrzeżu.
1: Proszę bardzo, 46 km wybrzeża, a klimaty jak Hiszpania, jak Włochy, jak trochę Grecja. Rzeczywiście można na takim krótkim odcinku posmakować atmosfery wielu właśnie krajów śródziemnomorskich.
0: Tak, i chyba wspaniałe jest to, że rzeczywiście będąc na tym słowiańskim wybrzeżu, można to, co charakteryzuje Słowenię, bardzo różnorodnie tą Słowenię odkrywać i zobaczyć wiele różnych charakterów Słowenii. Warto również udać się w głąb Istrii słoweńskiej. To wszystko są odległości 10, 15, 20 kilometrów i rzeczywiście poznać charakter nie tylko tych miejscowości, które leżą nad samym morzem, ale również tych miejscowości, które są na Istrii. To są głównie wioski, takie jak Korte, Malija czy Truszkę.
1: Słowenia kojarzy się bardziej jednak z takimi aktywnościami jak rafting, fantastyczne przecież rzeki, wręcz stworzone do raftingu, te krasowe, kamienne brzegi. No i coś, co jest w Słowenii największe na świecie, czyli jaskinia Postojna. To jest rzecz, którą chlubi się Słowenia.
0: Słowenia jest naprawdę bardzo dobrą destynacją, bardzo dobrym kierunkiem dla ludzi, którzy cenią sobie odpoczynek, wakacje, urlop czy długi weekend, bardzo różnorodny. I to, że te atrakcje turystyczne są tak blisko siebie, są tak różnorodne, to jest bardzo duży plus. Wspomniana atrakcja w postaci jaskini Postojna.
1: Powiedzmy o niej parę słów.
0: To jaskinia, która oddalona jest od wspomnianego słowiańskiego wybrzeża o 30-35 minut, leży w regionie Kras. To jest region, który słynie z wapiennych kamieni, i dzięki temu te wszystkie zjawiska krasowe, które Państwo pewnie kojarzycie również z Czechami i tak dalej, to mają miejsce. W Słowenii jest kilkaset jaskiń. Niektórzy mówią nawet o 1000 jaskiń mniejszych, większych, ale rzeczywiście jaskinia Postojna jest największą jaskinią. Zaczyna się zwiedzanie właśnie jaskini od przejazdu kolejką. Jest taka kolejka, która jeździ właśnie wewnątrz jaskini. Potem jest część, gdzie się spaceruje z przewodnikiem lub wykorzystuje się audioguide. I ostatni etap zwiedzania jaskini Postojna to również podróż czy powrót do punktu wyjścia czy wejścia kolejką. Cała podróż trwa około półtorej godziny i rzeczywiście wiele osób, które udają się do zwiedzania Postojnej, są zauroczone tym, jak ta jaskinia się prezentuje, jak duża.

0: duża jest i rzeczywiście jak zupełnie inny świat panuje pod ziemią. Dodajmy, że niezależnie od pogody na zewnątrz, to w jaskini, co oczywiste, panuje jedna temperatura, jest to około 8-9 stopni Celsjusza, także szczególnie na lato albo w deszczowe dni to jest świetna atrakcja turystyczna.
1: Słowenia to, no, można powiedzieć, mikroskopijne w porównaniu do innych krajów wybrzeże, ale za to Alpy to jest potęga. No i słynna Krańska Góra, bo to jest miejsce znane przede wszystkim narciarzom, tam się rozgrywa Puchar Świata, ale również z różnego rodzaju letnich aktywności. Ja się przyznam, kiedyś wjeżdżałem na Krańską Górę samochodem. Porzućcie wszelkie rachuby, bo to jest po prostu droga pionowa do góry, ale nagroda jest fantastyczna, bo wjeżdża się właściwie pod sam szczyt, ten, kto nie chce się męczyć i wchodzić, ale chyba to nie jest jedyna atrakcja, która nas spotka na Krańskiej Górze.
0: Krańska Góra jest również, to również miasto, które leży w dolinie, natomiast to, co pan powiedział, te szczyty, które są, otaczają Krańską Górę i gdzie się wjeżdża, czy samochodami, czy rowerami, czy podczas wspinaczek górskich pieszych, to rzeczywiście zapierają dych w piersiach i Słowenia to, jeżeli chodzi o aktywności takie outdoorowe, to rzeczywiście bardzo dobra destynacja. To nie tylko Alpy Julijskie, ale to również Alpy Kamniczko-Sawińskie i leżące na wschodzie tuż przy drugim co do wielkości mieście słowiańskim Mariborze, to również słowiańskie Pochorie. Więc dla wszystkich miłośników gór, a w Polsce takich osób nie brakuje, to Słowenia jest naprawdę wymarzonym kierunkiem. Trasy 5, 6, 8 godzinne są rewelacyjne do odkrywania tej części Alp.
1: No i wreszcie te legendarne rzeki słoweńskie. Wspominaliśmy wcześniej o raftingu. Chyba w Słowenii jak nigdzie indziej ktoś, kto lubi pływać pontonem po rwących rzekach, ma wyjątkowe możliwości.
0: Królową słoweńskich rzek, gdzie uprawia się rafting, jest oczywiście rzeka Socza. I wszystkich miłośników adrenaliny czy sportów związanych z adrenaliną zapraszamy właśnie w okolice miejscowości Bowec, Tolmin, Kobarit. Tam rzeczywiście jest zarówno rafting, ale również canyoning i inne formy sportów wodnych. Ale warto też, że również na innych rzekach słoweńskich uprawia się sporty wodne. Jest również rafting na rzece Mura. Bardziej jest to spływ rzeką Mura niż rafting, ale rzeczywiście też jest ciekawy, to jest wschód Słowenii. Jeżeli ktoś lubi codziennie rano wstać i codziennie mieć inną atrakcję, czy inną aktywność, to mogą być rowery, to mogą być bajki, wspomniany przed chwilą rafting.
1: Czy chociażby wędrówki po górach.
0: Czy chociażby wędrówki po górach, to rzeczywiście w Słowenii nie można się nudzić. I myślę, że każdy, kto lubi aktywny wypoczynek, znajdzie coś dla siebie. A dla tych, którzy lubią wypoczywać mniej aktywnie, bardziej biernie i łapać i ładować w inny sposób akumulatory, Słowenia, szczególnie po swojej wschodniej stronie, oferuje kilkanaście wspaniałych resortów termalnych, gdzie można wypoczywać, kąpać się w gorących źródłach.
1: O proszę, resorty termalne, bo to nam się kojarzy ze Słowacją, Węgrami, Bułgarią.
0: Słowenia w Polsce znana jest głównie przez swoje atrakcje, które są zlokalizowane na zachodzie kraju. Natomiast warto wspomnieć również o wschodzie i o tym, co właśnie jest najbliższe osobom, które jadą do Chorwacji. Jadą od strony Gracu, przecinają Maribor, potem jadą przez Ormoż i właśnie w okolicach tych miejscowości znajdziecie państwo resorty termalne, takie jak Murarskie Toplice, Terme Olimia, Terme Banowcy, Terme Zrecze, więc tych term jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Na koniec kilka słów o kuchni słoweńskiej, bo ona musi być chyba troszkę zróżnicowana, potrosze alpejska, potrosze śródziemnomorska. Czego koniecznie trzeba spróbować w Słowenii?
0: Trafi pan w dziesiątkę, bo rzeczywiście jest tak, że w zależności od regionu, w którym się przebywa, każdy z tych regionów ma swoje przysmaki. Rzeczywiście na słoweńskim wybrzeżem to będzie kuchnia śródziemnomorska i trzeba spróbować ryb, trzeba spróbować lokalnego wina, jak również oliwy z oliwek. Będąc na wschodzie, trzeba spróbować koniecznie potraw z oleju z pestek dyni czy oleju z dyni, która jest tam szalenie modna.
1: Olej z pestek dyni to jak w Styrii troszeczkę.
0: No, bo ten region na wschodzie Słowenii to nazywa się Styria albo Sztajerska, więc to wszystko ma swoje historyczne naleciałości. Ten region był, jak nie było granicy między Austrią a Słowenią, i był Austro-Węgry, to historia.

0: historycznie ta kuchnia właśnie jest do siebie bardzo podobna, a na zachodzie mamy na południu kuchnię śródziemnomorską, a na północy, bliżej granicy z Austrią, mamy kuchnię austriacką, czyli więcej znakomitych kiełbas góralskich, serów, więc absolutnie tak jak zmienia się krajobraz, tak zmienia się kuchnia, ludzie słowem.
1: A coś z tego takiego bardzo śródziemnomorskiego, a jednocześnie bardzo słoweńskiego?
0: No, śródziemnomorskie to myślę, że najbardziej lokalne to będą wina i szczepy oliwy z oliwek, ponieważ w Słowenii są hodowane dwa główne szczepy oliwy czy oliwek. Jest to belica i lecino, więc to są takie charakterystyczne odmiany oliwek. A takim charakterystyczną odmianą, jeżeli chodzi o tytuły win, no to jest Malwazija, która po włoskiej sobie nazywa się Malwazja, oraz słoweński refosz, który po włoskiej sobie nazywa się refosko. Więc to są takie szczepy win, które są bardzo lokalne i rzeczywiście mają swój unikatowy charakter. Mówiliśmy kilka minut temu o jaskini Postojny i o krasie. Ten region słynie z szynki prosciutto, czyli włoskiego odpowiednika prosciutto. Ta szynka jest, jak wiemy, długo dojrzewająca, więc do dzisiaj możemy znaleźć pracownię prosciutto, gdzie szczególnie w sezonach, w porze roku, zimą, wczesną wiosną, są pomieszczenia, budynki z otwartymi na przestrzał oknami, w których suszą się szynki i dojrzewają.
1: Proszę Państwa, to jest kuchnia, która wygląda jakby ktoś połączył Austrię, Włochy, Bałkany i właściwie nikt się nie kłócił o to, kto ma rację.
0: Były kłótnie, przepraszam bardzo, były kłótnie o tak zwaną krańską kiełbasę, czyli kiełbasę z północy Słowenii, o którą walczyli Chorwaci, o tytuł tej nazwy walczyli Chorwaci i Austriacy, także też są mikrokulinarne dyskusje i konflikty.
1: A do tego małego kraju na wielkie wakacje zapraszał Paweł Kranz, ekspert Visit Slovenia i założyciel takiej właśnie strony. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Jest godzina 8:22. Sport. Filip Jastrzębski. Dzień dobry, Filipie.
1: Dzień dobry.
0: Co nam przynosisz o poranku?
1: Same dobre wieści.
0: O, czyli wygrali.
1: Wygrały i wygrali. Zależy kto. Może od siatkarek zaczniemy.
0: Dobrze.
1: Czyli
0: panie mają pierwszeństwo.
1: Panie mają pierwszeństwo, szczególnie, że grają no nie żaden turniej towarzyski, czy tam przygotowania do Mistrzostw Europy, ale już właściwe Mistrzostwa Europy i grają pięknie. Pięć meczów, pięć zwycięstwa. Wczoraj ograły Turczynki, no, czyli
0: faworytki.
1: Wicemistrzynie świata, mistrzynie Europy, wielkie faworytki grające przed własną publicznością. No, wielkie słowa uznania dla drużyny włoskiego trenera Stefano Lavariniego, ale ja już nie będę więcej Państwu o tym opowiadał. Niech to zrobi ekspert Rafał Bała. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No, gdyby ktoś tydzień temu powiedział, że polskie siatkarki wygrają z Turcją i zajmą pierwsze miejsce w grupie, to chyba wiele osób postukałoby się w głowę. Przecież pamiętamy te męczarnie z Węgierkami czy Łotyszkami, a okazało się, że bilans w tej fazie grupowej mamy 5 meczów, 5 zwycięstw, 3 stracone sety, no i na rozkładzie obrończyni tytułu, czyli Turczynki. To był bardzo udany mecz, szczególnie dla polskich rezerwowych. No oczywiście ten podstawowy skład rozpoczął to spotkanie z Mają Koput na środku, czy z Magdaleną Styl, jak Katarzyną Wenerską na rozegraniu, ale panie szybko, można powiedzieć kolokwialnie, się zwinęły, usiadły na ławce rezerwowych, no bo Turczynki zdecydowanie wygrały pierwszego seta. Trener Stefano Lavarini musiał coś zmienić, wprowadził między innymi Julię Szczurowską, czyli atakującą, która w całym meczu zdobyła 25 punktów. Ona już od 2 lat gra w Turcji, doskonale zna te przeciwniczki, no i to było widać na boisku, atakowała bez najmniejszych kompleksów, no i przebijała się na drugą stronę siatki. Bardzo dobrze też jubilatka wczorajsza, czyli Anna Obiała, rewelacyjnie libero Justyna Łysiak, no i przede wszystkim Paulina Damaskę, która zdobyła 15 punktów. Ona miała sezon znakomity 2 lata temu, później troszeczkę dołowała, ale teraz w tym meczu pokazała, że rzeczywiście można na nią liczyć, jak na większość rezerwowych w reprezentacji Polski, bo przecież pojawiły się tutaj na boisku wszystkie, łącznie z Klaudią Łyduch, która wczoraj dopiero doleciała do Stambułu i w miejsce Aleksandry Szczygłowskiej, naszej kapitan, która niestety musiała wrócić do kraju ze względu na problemy zdrowotne. Polska zajmuje pierwsze miejsce w grupie. Polska w 1/8 finału zagra z Portugalią. To jest słabiutki zespół, no ale też trzeba uważać, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Później prawdopodobnie w ćwierć

0: W finale Holandia, no to zobaczymy. No i jeśli udałoby się pokonać Holenderki, które nie prezentują się jakoś rewelacyjnie w tym czempionacie, no to w półfinale już mistrzyni olimpijskie Włoszki. Ale spokojnie, do tego półfinału jeszcze daleko. Na razie Polki sprawiły dużą niespodziankę, pokonując Turcję, grają coraz lepiej i są w 1/8 finału Mistrzostw Europy.
1: I w poniedziałek zagrają o ćwierćfinał. Ich rywalkami będą Portugalki. Do Mistrzostw Europy przygotowują się także polscy siatkarze, którzy rozpoczęli już memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W pierwszym spotkaniu w Krakowie długo męczyli się ze Słoweńcami. Ostatecznie wygrali 3-2. Posłuchajmy przyjmującego Aleksandra Śliwki.
2: Jak to powtarzaliśmy przed tym turniejem, jesteśmy na etapie jeszcze nie turniejowym, jeszcze nie najwyższej formy, ale kibice tą najwyższą formę pokazują od razu, bez przygotowania, także bardzo się cieszymy, że znowu jesteśmy na tak wielkiej arenie wypełnionej praktycznie po brzegi. Bardzo dziękujemy kibicom za wsparcie, mam nadzieję, że będą także z nami podczas weekendu. Tym cechuje się ten okres przygotowawczy, który mieliśmy zakopanym, ale nie tylko my taki mamy, bo to inne drużyny mają tak samo, inne drużyny też ze Słoweńcami minęliśmy się dzisiaj na siłowni, poranne zajęcia powiedzmy były bardziej pod te przygotowanie fizyczne, także siatkówka była po to, żeby sprawdzić, w którym miejscu jesteśmy, nad jakimi elementami musimy jeszcze pracować i mamy jeszcze 2 dni na to, żeby zebrać jak najwięcej danych.
1: Dziś na memoriale Huberta Jerzego Wagnera Polacy zmierzą się z Amerykanami, a jutro z Francuzami. Teraz piłka nożna i 6. kolejka Ekstraklasy, w której najważniejszym wydarzeniem było pożegnanie Artura Jędrzejczyka. Człowiek, którego śmiało można nazwać legendą Legii Warszawa, bronił jej barw łącznie przez 17 lat. Lista trofeów równie długa, to m.in. aż 6 mistrzostw Polski i 7 krajowych pucharów, także super puchar. Wczoraj przed spotkaniem ze Śląskiem Wrocław wyprowadził drużynę na boisko z opaską na ramieniu, zanotował tym samym 420 występ i zszedł po pierwszej akcji oklaskiwany przez kibiców i piłkarzy, a to, co mi powiedział tuż po meczu.
3: Może po mnie gdzieś tam nie było widać, ale w środku naprawdę ciężkie jakieś takie myśli w ogóle dookoła widząc to wszystko, plus rodzina i że mogłem jeszcze tutaj potrenować jeden dzień, poczuć jeszcze to wszystko, przygotować się do tego. Cieszę się, że to nastąpiło w pożegnanie, no coś niesamowitego, na pewno zostanie to ze mną do końca życia i warto do takich chwil tutaj zostawić kawał zdrowia i siebie. Będę tutaj oczywiście przychodził i będę starał się być jak najbliżej klubu. Teraz będę miał więcej czasu na przemyślenia, co dalej, zobaczymy.
4: Najpiękniejszy moment w całej karierze, który tak staje przed oczami po tych 420 spotkaniach?
3: Wszystkie mistrzostwa, puchary i super puchar. No, grasz po to, żeby zdobywać i podnosić puchary o mistrzostwo Polski. No, tutaj udało mi się to zrobić wielokrotnie, więc z tego jestem najbardziej zadowolony. No, to są najpiękniejsze chwile dla piłkarza, no bo podnosisz kolejny raz Puchar Polski, no to tych chwil się nie zapomina, to zostaje z tobą i to są takie najlepsze wspomnienia moje przy Łazienkowskiej.
4: Któryś trofeum jest wyjątkowe, takie szczególne?
3: Chyba takie to pierwsze. Jesteś głodny tego mistrzostwa, to chyba to pierwsze jest takie, choć nie mówię, że kolejne przychodziły z łatwością, ale to pierwsze, że masz już jakieś osiągnięcie i możesz się cieszyć z mistrzostwa, to są takie chwile nie do zapomnienia. Później wiadomo feta i świętowanie z kibicami, tego się nie zapomina.
1: Artur Jędrzejczyk to 41-krotny reprezentant Polski. Dwukrotnie wystąpił na Mistrzostwach Świata w 2018 roku w Rosji, także 4 lata później w Katarze. Był także ważną częścią drużyny Adama Nawałki, która 10 lat temu osiągnęła pamiętny ćwierćfinał Mistrzostw Europy we Francji. A wracając do wydarzeń boiskowych, w Ekstraklasie Legia wczoraj nie zachwyciła. Śląsk długo prowadził po golu Piotra Samca-Talara z rzutu karnego i gdy widmo pierwszej porażki w sezonie głęboko już spoglądało w oczy piłkarzom Legii, w ostatniej doliczonej minucie wyrównał Rafał Adamski. Mecz zakończył się więc remisem 1-1. Na koniec żużel, gdyż przed nami drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym w Warszawie. Prawie komplet publiczności będzie oglądać zmagania reprezentacji Polski. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
5: Polacy mogą sięgnąć po złoto po raz 10 w historii. Trybuny będą biało-czerwone, ale żeby wygrać, trzeba umieć też odnaleźć się na torze, przypomina kapitan reprezentacji Bartosz Zmarzlik.
6: Fajnie, że jedziemy u siebie w kraju i na swoim torze, aczkolwiek ten tor, jakby można powiedzieć, dla każdego jest taki sam. Tor jednodniowy, ciężki w 100%, żeby go przewidzieć, jak on się będzie zachowywał i czego on potrzebuje.
5: Poziom zawodów o drużynowy Puchar Świata bywa czasem wręcz kosmiczny, dlatego kibice mogą szykować się na wielkie widowisko, dodaje Dominik Kubera.
7: Drużynowy Puchar Świata to najlepsza impreza chyba w historii żużla i trzeba po prostu ją zobaczyć i być. My będziemy walczyć o wszystko.
5: W biało-czerwonych barwach nie zabraknie prawdziwych szczęściarzy. Macieja Janowskiego, który zapewnił Polsce

0: poprzedni puchar i Patryka Dudka, kolekcjonera złotych medali.
1: Za każdym razem, jak brałem udział w drużynowym pucharze świata, zdobywaliśmy złoto, więc oby ta pasa została podtrzymana, bo cały czas mówię, że jestem jakimś tym takim talizmanem na drużynówce.
0: Czy Patryk Dudek i spółka znów będą mieli szczęście? Przekonamy się wieczorem. Początek zawodów o 19:00. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio.
2: I to wszystko, co dla Państwa przygotowałem.
3: Teraz bardzo dziękujemy.
2: Możesz mi podziękować.
3: Za
2: teraz.
3: Wszystkie informacje. Bardzo dobre.
2: I to ja dziękuję.
3: Lubimy
2: również.
3: Informacje, jak nasi wygrywają. Filip tak Jastrzębski. Jest.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
12: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Po reklamie. Autopromocja.
14: Pan Konrad o bezpieczeństwo na jezdni przy swojej ulicy walczył kilka lat. Ta ulica to Piwna w Krakowie. Kierowcy pędzili tam bez opamiętania. Jeden z nich zabił w końcu młodych rodziców. Dlaczego tak trudno przekonać samorząd do uspokajania ruchu? Czy dopiero śmierć pieszego jest wystarczającym argumentem w sporze z kierowcami? O tym wszystkim w audycji Adres Zamieszkania porozmawiam z mieszkańcem Piwnej w Krakowie, Konradem Kordasem. Zapraszam dziś po 14:00. Agata Kowalska.
4: Autopromocja.
15: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry. Kafe Armia. Dzisiaj ze mną i z Państwem generał brygady dr Rafał Miernik, szef zarządu w sztabie generalnym, oczywiście zarządu P7, czyli odpowiada pan, pani general, dzień dobry.
16: Za szkolenie. Dzień dobry, witam Państwa.
15: Panie generale, o szkoleniach od wielu tak naprawdę lat, miesięcy mówi się mniej bądź więcej. Czasami to są pogłębione debaty. Całkiem niedawno, no właśnie taka pogłębiona dyskusja, rozmowa odbyła się tak naprawdę całodniowa właśnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim. Wielu ekspertów, wielu też byłych oficerów Wojska Polskiego wypowiadało się właśnie na temat tego, jak kształtować te rezerwy, jak patrzeć też na te współczesne wyzwania, jak sprawić też, żeby rezerwiści, którzy kiedyś byli w polskim wojsku, nosili ten mundur, żeby no właśnie na przykład chętniej zgłaszali się na te szkolenia, obowiązkowe szkolenia.
16: Tak. Może pozwolę sobie rozpocząć od takich słów, że to nie jest tylko problem wojska. Powiedzmy sobie od razu. Rzeczywiście problematyka szkolenia rezerw osobowych jest w ostatnim czasie no, dosyć mocno wytłuszczona. Ona też jest przedmiotem debaty politycznej. Często

0: często dosyć takiej burzliwej, powiedzmy sobie wprost. Spotkanie, czy też konferencja w BBN-ie była już drugim cyklicznym spotkaniem, które jest współorganizowane przez Sztab Generalny i z inicjatywy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jakby tutaj przy inicjatywie też Ministra Obrony Narodowej. Problem ważny, poważny, czasami ciężko o nim mówić w sposób otwarty, no bo nie powinno się o tym mówić oczywiście, kiedy mówimy o danych wrażliwych, ale co do idei, to absolutnie tutaj się z Panią zgadzam. Zebrała się dosyć spore grono ekspertów, żołnierzy czynnej służby, ale też byłych żołnierzy i omówiliśmy problematykę między innymi rezerwy, jak generować rezerwy, jakie są wyzwania i problemy stojące przed szkoleniem i zachęceniem też obywateli do tego, aby no, zmienili może stosunek do służby wojskowej w tej formie rezerwowej. I teraz
1: pasowałoby, żebyśmy, panie generale, podzielili to trochę właśnie na sekcje, bo pan powiedział o bardzo ważnych kwestiach. Zacznijmy od tego generalnie, dlaczego wojsku potrzebne są rezerwy, bo często też w takiej przestrzeni właśnie publicznej, w debacie niepogłębionej, tylko taki ktoś coś usłyszał, no to mówi się, że oczywiście rezerwy są bardzo ważne, ale często też słyszymy, że no ci rezerwiści, na przykład, nie wiem, z czasów PRL-u, a ci rezerwiści bardziej współcześni, no to jest jak niebo, a ziemia i tak dalej, i tak dalej.
0: No przede wszystkim nie dzielimy naszych żołnierzy na tych, którzy byli, służyli w wojsku jeszcze w czasie PRL-u i nie patrzymy na to jako na obywateli innej kategorii, bo po prostu wykonywali swoje obowiązki, służyli ojczyźnie w ramach obowiązującej konstytucji. I tutaj chciałbym się zatrzymać przede wszystkim. No, ustawa zasadnicza na każdego obywatela nakłada ten jeden najważniejszy obowiązek obrony ojczyzny. Nas, mówię o siłach zbrojnych, o żołnierzach w czynnej służbie, my jesteśmy zobligowani i ustawą zasadniczą, ale też ustawami innymi, w tym obronie ojczyzny, do tego, żeby przygotować społeczeństwo do realizacji zadań w ramach sił zbrojnych. I ci, którzy posiadają taki obowiązek, czyli posiadają przydziały mobilizacyjne, są rezerwistami, albo ci w czynnej służbie, albo ci przyszli, bo to też jakby mówimy tutaj o kwestiach rekrutacji, no to jest nasz obowiązek, żeby to spełnić i zrealizować. Proszę zauważyć, że w momencie, kiedy został zawieszony pobór w 2010 roku, pobór jest zawieszony, nie jest zlikwidowany, straciliśmy pewną ciągłość budowy rezerw w tej formie służby.
1: Wymienialność taką.
0: Tak, taką wymienialność, czyli nazwijmy to generowanie rezerwy, które jakby patrzymy na to w ten sposób, że na linii czasu rezerwa się starzeje również, prawda? I w pewnym momencie wychodzi jakby do innego stanu. Tutaj pojawiła się bardzo silnie nagłośniona opcja wojska zawodowego i tego dobrowolnego. Nie? Czyli dzisiaj widzimy, że służba w Wojsku Polskim opiera się przede wszystkim na dobrowolności. Często podawane są też przykłady w przestrzeni publicznej innych państw, krajów bałtyckich, krajów nordyckich, które mają inne podejście do jakby konstruowania swoich sił zbrojnych. I to ma różne podłoże. Po pierwsze, są to państwa z reguły mniejsze, o wiele mniej liczne, jeżeli chodzi o demografię. To są kilkumilionowe państwa jakby nie stać tych państw na to, żeby utrzymywać tak wysokie procent uzawodowienia i realizują to poprzez właśnie żołnierzy rezerwy. A że są mniejszymi państwami, to jak to mówi mój przyjaciel Łukasz Przybyło, doktor Przybyło z Akademii Sztuki Wojennej, są to państwa klany, czyli bardzo łatwiej jest w takich państwach osiągnąć ten efekt pozytywnego nastawienia do obrony ojczyzny, jakby do służby w ramach rezerwy jako obowiązku. Zresztą są pewne sankcje też nakładane na to, czyli na przykład Szwajcarii, gdzie obywatel, jeżeli nie podejmuje obowiązku szkolenia i bycia żołnierzem, a później rezerwistą, płaci wyższy podatek, a to jest bardzo bolesne, jeżeli doliczymy kilka procent więcej, to już robi różnicę. I proszę zauważyć, owszem, nie jest to problem wojska, ale to jest problem państwa, bo każda wojna jest aspektem państwowym. To państwo prowadzi wojnę i siły zbrojne są instrumentem. Nie możemy tutaj zapomnieć o naszych przyjaciołach z innych służb, policji, straży pożarnej, czy też innych powiązanych służb mundurowych. A co ciekawe, mamy dzisiaj dwie ustawy, które

0: jak wiemy, bardzo mocno wchodzi teraz kwestia obrony cywilnej i budowania zasobów obrony cywilnej. I to wszystko po prostu należy też, porządkujemy to poniekąd legislacyjnie, ale też za chwilę te naczynia będą się napełniać i obywatele, widząc konflikt, który rosyjsko-ukraiński i z jakimi wyzwaniami mierzy się państwo ukraińskie, z jakim wysiłkiem, to no byłoby wręcz niemądre odrzucanie tego i mówienie, że płacą podatki, to niech zajmie się tym ktoś inny. Nie. Tak jest skonstruowane nasze prawo i logika, że tych działań, że każdy obywatel musi brać na siebie obowiązek, oczywiście stosownie do swojego przygotowania, stanu zdrowia i tak dalej, i tak dalej.
1: Czy pan, panie generale, widzi, właśnie mówiąc o tych kwestiach, czyli o podejściu trochę nas, obywateli, do wypełniania obowiązków wobec ojczyzny, a na każdego ten obowiązek jest nałożony, żeby w razie no, sytuacji zagrożenia, no po prostu, nie wiem, stawić się, zgłosić się, odpowiedzieć na odzew. No to jest jedno oczywiście. Ale mamy też tę sytuację powojenną i patrzę tutaj na naszych wschodnich sąsiadów, czyli od 2022 roku, od tej pełnoskalowej wojny, o której mówimy. I mamy też serię, czy jakby pakiet różnych ofert właśnie dla zwykłego Kowalskiego, przeciętnego Kowalskiego, który no jednak chciałby sobie po pierwsze odnowić na przykład swoje umiejętności militarne, wojskowe, bo był kiedyś właśnie w wojsku, ale mamy też ofertę chociażby właśnie tej dobrowolnej, rocznej służby, gdzie można się zdecydować potem na to, że się zakłada jednak mundur, albo można po prostu już nie zakładać tego munduru. Mamy oczywiście Wojska Obrony Terytorialnej, więc tutaj jest pełna...
0: Jeszcze
1: inny pakiet. Mamy oczywiście teraz jeszcze w miarę nowe te rozwiązania, czyli jest rezerwa aktywna, rezerwa pasywna, tak. Więc wojsko stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli, żeby, no właśnie, żeby co zrobić, żeby pozyskać nie tylko ilościowe, ale przede wszystkim jakościowe rezerwy?
0: Dokładnie tak. Jakby ilość to jest, kwestia ilości to jest oczywiście pierwsza sprawa, czyli ta masowość, ale decydującym czynnikiem jest oczywiście człowiek i jego wyszkolenie, jego kompetencje. Możemy zachwycać się oczywiście najnowszą techniką bojową, pięknymi czołgami i tak dalej. Każdy z żołnierzy to pani powtórzy, że najważniejszy jest człowiek, który stanowi tą załogę, czy jest w składzie załogi tego czołgu. To jego wyszkolenie, jego umiejętności, jego wysoki poziom rzemiosła decyduje o tym, czy jakby jedna mrówka w mrowisku, prawda, decyduje o tym, jak wiele możemy zrobić. Rzeczywiście taka duża ilość form służby, która została zaproponowana, jest w ofercie Sił Zbrojnych. Ona wychodzi naprzeciw pewnym oczekiwaniom też obywateli, ale i to powoduje, że czy ktoś pozostanie w wojsku jako żołnierz zawodowy, czy w innej formie, to jest jedno, ale sam fakt przeszkolenia powoduje, że jest żołnierzem rezerwy. Jeżeli odejdzie z wojska z różnych przyczyn, nie będzie kontynuować, to już jest rezerwistą. I teraz jest kwestia tego, żeby to życie w rezerwie, żeby nie kończyło się to na tylko i wyłącznie odejściu do rezerwy i na tym, że żołnierz rezerwista stawia się tylko na wybrane szkolenia rezerwy, które są przewidziane w szkoleniu. Dzisiaj pracujemy nad takim projektem, gdzie chcemy między innymi zaktywizować żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne do tego, żeby w wybranym przez siebie czasie i miejscu podnosili swoje kwalifikacje, szkolili się, strzelali, czy też nabywali kompetencji i odświeżali wiedzę w zakresie pierwszej pomocy, ale też przetrwania i tak dalej, topografii możemy tutaj wymienić dalej.
1: I to jest skierowane, rozumiem, ten projekt, program do
0: gotowości. To jest program w gotowości. Słyszeli Państwo już o pierwszej ścieżce, która jest prowadzona dla osób, dla cywili, którzy dzięki właśnie temu, że zostało to zapoczątkowane w jednostkach wojskowych, nabywają kompetencji takich, nazwijmy to, niemilitarnych, ale takich, które pozwalają im na przykład wybrnąć w sytuacjach kryzysowych, czy przygotować się na sytuacje kryzysowe, od klęsk żywiołowych po te, które mogą być na pograniczu militarnych, również pożarów i wielu innych. To jest dzisiaj prowadzone. Za chwilę ten program

0: Przekażemy, dokładnie w listopadzie przekażemy go do MSWiA i on będzie zgodny z profilem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli przygotowania obrony, przepraszam, obywateli w ramach obrony cywilnej. A my zajmiemy się ścieżką rezerw, która jest dla nas najważniejsza.
1: No właśnie, panie general, bo pan powiedział o programie w gotowości, którego i pilotaż już był ogłaszany w mediach i kierownictwo resortu obrony o nim mówiło i rzeczywiście bardzo tak spontanicznie odzew był też bardzo pozytywny naszego społeczeństwa i kobiety, i mężczyźni, i młodsi, i starsi, i nastolatkowie też za zgodą opiekunów zgłaszali się, czy zgłaszają się do tego programu. No ale to jest jedno, to my mówimy tak naprawdę o kilku godzinach szkolenia w weekend. A co, jak pan jako szef zarządu P7, czyli szef szkolenia w Sztabie Generalnym, z czym pan się mierzy, jeżeli chodzi o te rezerwy takie klasyczne, czyli te osoby, które jakby przyszła wojna, to będą musiały po prostu stanąć do naszej obrony. Jakie to są wyzwania dla pana tutaj w kwestii tego sektora?
0: Jasne, z poziomu Sztabu Generalnego. To może powiem, że szkolenie tych rezerwistów odbywa się przede wszystkim w jednostkach wojskowych. To dowódcy jednostek wojskowych, posiadając zasób rezerwistów, szkolą i w ramach różnych forum krótko czy długotrwałych szkoleń. Jako organizator systemowy zauważyliśmy, że odbiór opinii społecznej jest raczej, znaczy może nie negatywny, ale pojawiły się pewne problemy, jeżeli chodzi o odbiór tych szkoleń w siłach zbrojnych.
1: W sensie żołnierze sami negatywnie patrzą na to?
0: Objawia się to przede wszystkim stawiennictwem, czyli pewną niechęcią, ale też w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że te szkolenia są niepotrzebne i tak dalej, że to jest marnowanie czasu. No powiedzmy sobie wprost, takie opinie obiegowo gdzieś krążyły.
1: Dlatego, ale to jest prawda?
0: To jest nieprawda. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to nieprawda, ale każdy indywidualnie podchodzi do tego. Możemy oczywiście się zdarzyć po mojej wypowiedzi w radio, ktoś powie, no przecież oczywiście, że to jest nieprawda, bo ja mam lepsze rzeczy do roboty niż przyjść do wojska i przypominać sobie jakąś tam wiedzę, czy się szkolić.
1: Zresztą, panie generale, wejdę panu w słowo.
0: Wracamy do punktu pierwszego, tak, ustawy zasadniczej, prawda?
1: Dokładnie, ale wejdę panu też w słowo. Pan poruszył bardzo ważną kwestię. Tuż nawet po wybuchu wojny na Ukrainie, chwilę po tych tragicznych też obrazach, które do nas przychodziły zza wschodniej granicy, pojawiały się chociażby w mediach społecznościowych burze dyskusyjne na temat tego, że na przykład no właśnie wzywacie jakieś duże grupy rezerwistów na obowiązkowe szkolenia. Ja sama dostałam x telefonów od swoich znajomych z pytaniem, jak załatwić, żeby się na takie szkolenie nie zgłosić. To jest przerażające.
0: Żeby nie uczestniczyć, prawda? No właśnie, to chyba pierwszy problem, który definiujemy, szef sztabu go też zdefiniował, to jest przywrócenie pewnego zaufania do rezerwistów, do sił zbrojnych. Ponieważ jakby gdzieś krąży nadal ten stereotyp tego dawnego szkolenia, gdzie rzeczywiście może ono było nieefektywne i dzisiaj bazujemy na pewnych wytycznych, które wydaliśmy jako Sztab Generalny. Każdy z dowódców jednostek wojskowych wie doskonale, w jaki sposób ma podchodzić do szkoleń żołnierzy rezerwy. Co jest pierwszym punktem, który bym podkreślił, to, że wszyscy jesteśmy żołnierzami rezerwy. To jest takie moje motto, bo prędzej czy później nimi będziemy.
1: No może nie ja.
0: Proszę się nie zarzekać, jeszcze możemy o tym porozmawiać, ale wracając, to chodzi o nic innego niż żołnierz rezerwy, żeby czuł się związany ze swoją jednostką wojskową, żeby znał jej historię, żeby kiedy dostanie powołanie na to przeszkolenie, żeby robił to, nie mówię z ogromną przyjemnością, ale żeby w jakimś sensie tego oczekiwał. I to jest idealny jest model fiński, gdzie rzeczywiście Finowie uznają to za wręcz obowiązek obywatelski i są bardzo silnie związani ze swoimi jednostkami wojskowymi. Tutaj liczę na leadership dowódców, na to, że to właśnie dowódcy odpowiednio będą kreować szkolenia, ale zarazem też jakby dbać o to, żeby żołnierz czuł się związany ze swoją jednostką wojskową. A my dodatkowo chcemy do tego jeszcze dołożyć to, żeby ten nasz żołnierz rezerwy miał możliwość w wybranym przez siebie czasie i żeby ta służba nie była dolegliwa. Mógł po prostu realizować szkolenie. Proszę też zauważyć. Dzisiaj szkoleniec rezerwista przychodząc do jednostki wojskowej,

0: Jeżeli nie realizuje zadań w nocy w ramach szkolenia poligonowego czy w ramach szkolenia poligonowego, to naprawdę nie jest to nic naprzeciwko, żeby poszedł do domu i spał w domu i rano przyszedł z powrotem do i realizował zajęcia. Jeżeli oczywiście mieszka w tym garnizonie. Także są pewne ruchy, które podjęliśmy, które mają to... Druga sprawa...
1: Widzi pan, panie generale, że rzeczywiście te właśnie takie ruchy, które mają, można by tak to ogólnie opisać, przywrócić zaufanie właśnie do rezerw, do rezerwistów, tak? Czy widzi pan taką pozytywną odpowiedź, że no jeżeli się jest tak już bardzo elastycznym, no bo tak jak pan powiedział, czy różne formy służby, czy różne, no nawet możliwość właśnie bycia w jednostce, nie wiem, od 7 do 15, zjedzenia razem tego wspólnego posiłku, a potem idziemy sobie do domu, wracamy znowu na 7 czy na 6.30, to już pewnie zależy od tego, jak to jest poukładane. Widzi pan ten pozytywny efekt?
0: Widzę.
1: No bo mamy z drugiej strony przecież też wiele osób, przykładów chociażby, nie wiem, ze wschodniej ściany, gdzie bardzo dużo młodych ludzi po prostu się garnie do tych jednostek.
0: Tak. Widzę efekty już prowadząc ewaluację w jednostkach wojskowych, czyli po szkoleniach rezerwy rezerwiści mają okazję wypełnić anonimową ankietę i my już widzimy, że są bardzo zadowoleni z tego, że szkolenie jest przede wszystkim nastawione na część praktyczną, a nie teoretyczną, czyli nie to zanudzanie w salach i świetlicach, tylko jest to szkolenie praktyczne. Mówię wprost. Druga sprawa to to, że są zadowoleni z tego, że jest im prezentowany albo mogą wykorzystywać ten najnowocześniejszy sprzęt, który jest w siłach zbrojnych. Dbamy też o to, żeby żołnierze, którzy przychodzą na szkolenia, nie czuli się inni niż żołnierze zawodowi. Bardzo często to było widać po oczywiście hełmach, gdzie dostawali stalowe hełmy i odróżniali się od innych. Czuli się po prostu jak obywatele gorszej kategorii. Dzisiaj w jednostkach są pakiety szkoleniowe. Każdy rezerwista dostaje hełm kewlarowy. Strzela, uczestniczy, jest mu prezentowany nowoczesny sprzęt. Spotyka się z dowódcą jednostki wojskowej, bo dowódca jednostki wojskowej go wita w ramach apelu i też żegna. Bardzo często jest to wspólny obiad i tak dalej. To są takie pewnie, ktoś powie, mało znaczące kroki, ale no bardzo dużo przynoszą dobrego efektu, a myślę, że dobre szkolenie zawsze się obroni i jest najlepszym takim nośnikiem reklamy, nawet tego marketingu szeptanego, czyli ten, który już wyjdzie z jednostki, wróci do swojego domu, czy będzie się widział ze znajomymi, to powie, to było dobre szkolenie.
1: Takie miękkie kompetencje, można powiedzieć, miękkie takie działania, które powodują to, tak jak pan powiedział, panie generale, żeby związać ze sobą tego rezerwistę. Ze sobą mam na myśli oczywiście z tą jednostką, gdzie to szkolenie się odbywało.
0: Dokładnie tak. Ja też pozwolę sobie tutaj zwrócić uwagę na taki aspekt, jakim jest wychowanie w domu i w rodzinie, w szkole, prawda, i ten aspekt przekazywania tego patriotyzmu, ale też tego kultu dobrej roboty i tak dalej. Starsze pokolenia miały to, ten przekaz był inny. Roczniki wojenne przekazywały to swoim dzieciom, to wiemy doskonale, że byliśmy wtedy też w innym porządku ustrojowym. Dzisiaj, nie chcę mówić, że to jest jakaś nadmierna liberalizacja, ale pozwolę sobie zwrócić też uwagę na kwestię kształtowania tych postaw, między innymi poprzez wychowanie w domu, w szkole i jakieś przykłady rówieśnicze, ale też pewne autorytety. Jesteśmy innym pokoleniem. Dzisiaj pokoleniem, które wchodzi, to pokolenie Z. To żołnierze młodego pokolenia, którzy dzisiaj zasilają nasze szeregi, to jest pokolenie Z. Za chwilę będzie pokolenie Alfa. Ja akurat jestem X-em i też patrzymy na to, że te różnice pokoleniowe są jednak znaczne. Nie mówię, że młodsze pokolenie jest mniej przygotowane. Ma inne kompetencje, ma jakby wzmocnione kompetencje rzeczywiście w świecie cyfrowym i tak dalej. A też patrzmy na to, że nasze uzbrojenie, nasza technika bojowa idzie w tym kierunku i bardzo się rozwija. Niemniej jednak pewną nasze doświadczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie odporności nawet, chcielibyśmy przekazać tym młodszym. I teraz to jest też kwestia zbudowania tego mostu, tych pewnych narzędzi szkoleniowych, w jaki sposób to zrobić jak najbardziej efektywnie. I też młodych ludzi przygotować na te wyzwania, które przecież mogą się wydarzyć podczas ich życia, nie muszą, a nie wydarzą się wtedy, jeżeli będziemy jako całe państwo silni i będziemy stanowić siłę odstraszania.

0: Nie, właśnie poprzez siły zbrojne, ale też całe państwo we wszystkich swoich organach będzie po prostu silne, będzie przygotowane, świadome i nie mówię tu tylko o wojsku.
1: Panie generale, na koniec chciałabym jeszcze pana zapytać, tak troszeczkę, nie wiem, może pod włos pana wziąć, bo może pan ma taki ten obraz rezerwisty idealnego, jak pan, nie wiem, patrzy na swoje doświadczenie i też patrzy w przyszłość, czyli no chociażby na to podejście do tych młodych pokoleń, które przychodzą i które no będą siłą rzeczy zasilać te rezerwy osobowe, a musimy ich mieć dużo, no bo jak mamy prawie 220-tysięczną armię, z czego 170 tysięcy to są żołnierze zawodowi, no to siłą rzeczy ta armia tych rezerwistów musi być przynajmniej jeszcze raz taka, albo nawet i więcej. Jaki ten taki najbardziej wartościowy dla pana, dla szefa zarządu P7 jest najlepszy taki rezerwista?
0: To jest obywatel świadomy. To jest dla mnie najlepszy rezerwista. To jest obywatel, który nie jest z przymusu w wojsku, w sensie z przymusu, że jest to naprawdę jakiś taki dla niego obowiązek, którego nie akceptuję od samego początku do końca. Jestem orędownikiem służby obowiązkowej, bo też padło nieraz z moich ust, ale to nie oznacza wcale ani represji, ani straconego czasu dla młodej osoby. Uważam, że dzisiejsze uwarunkowania pozwalają na to, żeby naprawdę raz w życiu każda młoda osoba mogła tego spróbować i jeszcze z tego mieć korzyści i wyciągnąć z tego pewne kompetencje na przyszłość w swoim życiu. A rezerwista idealny dla mnie to taki, który jest wyszkolony i do tego dobrze by.
1: Wyszkolony, ale niekoniecznie musi mieć w jednym palcu, rozumiem, te wszystkie takie, jak to żeśmy tutaj powiedzieli, no niezbyt takie ciekawe te aspekty armii. Nie musi koniecznie wszystkich regulaminów znać. Ma przede wszystkim wiedzieć, jak się obronić, jak udzielić pierwszej pomocy, jak przetrwać w terenie. Rozumiem, że to chodzi też o to.
0: Kompetentny na swoim stanowisku, to jednak są, nie możemy też tego w ten sposób spłycić, że to jest tak, do końca jesteśmy tak liberalni. No nie. Musi być kompetentny na swoim stanowisku, a najlepiej, kiedy będzie robił to, co lubi i my dobierzemy jego kompetencje, czyli jego preferencje do stanowiska w siłach zbrojnych. To też jest ważne, żeby mapować te kompetencje, umiejętności młodych ludzi, czy też w ogóle rezerwistów i odpowiednio ich przydzielać do stanowisk, bo jak wiemy...
1: Dać im się rozwinąć.
0: Bo jak wiemy, jeżeli się robi, co się lubi albo co się kocha, to jest tylko przyjemność.
1: Bardzo dziękuję, panie generale. Moim państwa gościem był generał brygady dr Rafał Miernik, szef zarządu P7 w sztabie generalnym, czyli szef szkolenia. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Kafe Armia.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek poranna decyzja sądu.

Prezes PKO-lu Radosław P. trafi na 3 miesiące do aresztu. Tragiczny wypadek drogowy w Lubelskiem. Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne. Prawie 300

0: wobec pana Radosława P. tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Sąd podzielił argumentację prokuratora, że zgromadzone dowody stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia 2 czynów, a te czyny to płatna protekcja i traktowanie w sposób uprzywilejowany wierzycieli.
1: Szef PKO został doprowadzony do sądu wczoraj wieczorem. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Podczas przesłuchania w prokuraturze Radosław P. nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jest tymczasem reakcja ministra sportu. Czas na szybkie i stanowcze działania środowiska sportowego. Tak decyzję sądu komentuje Jakub Rutnicki. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych i odbudowę zaufania do PKO. Czytamy we wpisie ministra sportu na platformie X. Tragiczny wypadek w Wólce Biskiej w powiecie biłgorajskim. Zginęła jedna osoba, a 4 młodych ludzi, w tym 2 z poważnymi obrażeniami, trafiło do szpitali. Do wypadku doszło około 1 w nocy na drodze powiatowej. Jak informuje lubelska policja, kierowca Renault na łuku drogi otarł się o inny samochód i zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie czołowo zderzył się z nadjeżdżającym sprzeciwka BMW. Kierowca Renault zginął na miejscu. 4 młode osoby, kobieta i 3 mężczyzn zostały ranne. Stan 2 z nich jest poważny. Policja ustala tożsamość poszkodowanych. W miejscu wypadku nie ma już utrudnień. W informacjach teraz Nepal, który potrzebuje od 4 do 5 miliardów dolarów na odbudowę po środowej powodzi. Poinformował o tym tamtejszy minister finansów, zastrzegając, że to dopiero szacunki. Trwa liczenie strat po powodzi błyskawicznej. Najnowszy tragiczny bilans katastrofy to 626 osób zabitych. Liczba zaginionych wzrosła do 1924. Prawie 600 osób zaginęło zaś po powodzi po chińskiej stronie Himalajów. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i inwestycje to priorytety rządu w przyszłorocznym budżecie. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że prognozy gospodarcze dla Polski na przyszły rok są optymistyczne. W przyjętym projekcie 274 miliardy złotych przeznaczono na ochronę zdrowia.
2: Co daje wzrost o 26,3 miliarda złotych w stosunku do roku 2026. W wydatkach budżetu państwa zaplanowano środki w wysokości 73 miliardów, w tym dotacja dla NFZ-u w wysokości 41,5 miliarda złotych.
1: Zgodnie z procedurą budżetową wstępny projekt zaopiniuje Rada Dialogu Społecznego, a ostateczny dokument zostanie skierowany do Sejmu najpóźniej do końca września. Konkursy z nagrodami, piknik edukacyjny i audycje na żywo. Lato z radiem i telewizją polską zawitało dzisiaj do Gołdapi. Na jakie atrakcje mogą liczyć mieszkańcy i turyści? O tym Małgorzata Abgarowicz.
3: Między 9 a 12 na terenie mazurskich tężni solankowych Sława Bieńczycka i Roman Czejarek poprowadzą plenerowe wydanie audycji Lato z Radiem. Ale to tylko początek dnia pełnego atrakcji, mówi Roman Czejarek.
4: Zaraz po audycji o 12 rozpocznie się piknikowe spotkanie z Latem z Radiem, a tam okazja do wygrania naszych maskotek.
3: Podczas edukacyjnego pikniku z życia wzięte będzie także można spróbować swoich sił w Escape Roomie, wykonać analizę składu ciała czy wziąć udział w lekcji tańca. O 16 rozpocznie się międzypokoleniowa potencówka radiowej jedynki, zapowiada Sława Bieńczycka.
5: Wakacje to także czas luzu, a luz to także dobra muzyka i oczywiście taniec. I dlatego my też w trakcie naszego pikniku mamy dla Państwa międzypokoleniową potańcówkę, do której to gra znakomity zespół Lazy Swing Band.
3: Piknik zakończy set DJ-a Sarnuli, twórcy wiralowego remiksu Polki Dziadek.
1: A za tydzień ostatnim punktem wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską będą Białe Błota w województwie kujawsko-pomorskim.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Od rana grzmi i pada głównie w centrum, na wschodzie i północnym wschodzie, gdzie obowiązują alerty 1 stopnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 stopni na północy, 23 w centrum, 24 na zachodzie do 26 stopni na Podkarpaciu. Wiatr w całym kraju umiarkowany i dość silny i porywisty.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 32,5% energii elektrycznej.

0: elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. W województwach dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, południowej części lubuskiego, zachodniej części opolskiego i warmińsko-mazurskiego oraz w środkowej i południowej części województwa śląskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. A w południowej części Polski, a także w województwie mazowieckim i w południowej części zachodniopomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Klimat.
2: Jest godzina 9:06.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Pamiętają Państwo serial W Labiryncie, a Radio Romans, a Złoto Polskich? Jeśli tak, to teraz przed nami rozmowa z gościem, który pojawił się we wszystkich tych wymienionych przeze mnie tytułach, a przed nami nasz magazyn filmowy.
3: Kierunek kino.
4: Dzień dobry, niezwykle serdecznie i ciepło witamy w tę ostatnią sobotę wakacji w audycji Kierunek Kino. Paulina Olak i Andrzej Sołtysik to nasz stały skład, a gościem programu jest pan Jan Jankowski, aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Dzień dobry, panie Janie.
5: Dzień dobry, panie Andrzeju.
4: Witam serdecznie. Jako że ostatnia sobota wakacji, to chciałem zapytać, jak przebiegły wakacje?
5: O, wspaniałe wakacje, to naprawdę wspaniałe, bo ja już od jakiegoś czasu co roku pływam rejsy na katamaranie, na Sardynia, wokół Sardynii, a w tym roku zrobiliśmy wokół Korsyki i opłynęliśmy całą Korsykę. I te wakacje zawsze dla mnie to jest, no to już teraz myślę o następnych wakacjach, bo oczywiście będzie katamaran i będzie jakiś rejs, może jeszcze raz Korsykę, która jest po prostu przepiękna, ale tak samo Sardynia, no już tam byliśmy kilka razy i i Półwysepla Maddalena i no coś pięknego, więc wakacje to mnie trzyma przez cały rok, że już niedługo będę znowu na katamaranie ze wspaniałą ekipą i właściwie to są najważniejsze wakacje, bo to jest takie clue, dwa tygodnie rejsu, to jest takie clue wakacyjne, a te pozostałe wyjazdy, no też wspaniałe, bo polskie morze też jest piękne.
4: A katamaran to chyba jest taki wyższy stopień wtajemniczenia żeglarskiego niż zwykły jacht.
5: No, zależy z jakiego punktu widzenia się na to patrzy. No, katamaran teraz, kiedyś katamarany były do pływania, a teraz są właściwie do nocowania. I to jest pływający hotel, więc katamaran to jest ten nasz wyjazd, no oczywiście żartując, taki emerycki jest. My w większości nie znamy się na tym, o co chodzi na tym katamaranie. W większości, bo tam nie było za dużo wiatru, chociaż pod koniec nam pizgało, że się tak wyrażę. To się płynie na silniku. Jak się uda rozłożyć żagle, no to super. Aha. A wyższość tego polega na tym, że to rzeczywiście luksusowe warunki. Cztery kabiny z łazienkami, także to jest takie... No i dużo czasu na wodzie, na pokładach, zabawy. Większość, a nie manewry żeglarskie czy jakieś tam...
4: Rozumiem, ale to macie taką ekipę, że wśród was jest kapitan i ten, który...
5: Znaczy my mamy przyjaciela, który nas w ogóle parę lat temu namówił do tego. On pływa po całym świecie. Aha. I nas namówił, żebyśmy raz spróbowali i raz spróbowaliśmy już teraz co roku pływamy.
4: Dobrze, czyli Sardynia mówisz i teraz Korsyka.
5: Korsyka wokół.
4: Czyli wyspa Napoleona, tak?
5: Tak.
4: A jak zajęcia teatralne w czasie wakacji? Czy sztuki i teatry działają? Byłeś w trybie podróży, wyjazdów, no przejazdów?
5: Tak, od czasu do czasu grywam. Zresztą też i wyjazdowe i w Poznaniu graliśmy Ostrą jazdę i w Teatrze Kamienica, Lekko nie będzie, bardzo zabawny spektakl, zapraszam, bo we wrześniu też gramy, już 11 rok gramy.
4: Naprawdę?
5: To przedstawienie, tak, i cały czas się podoba. Nie pasują co prawda już daty w tym przedstawieniu, bo tam w tym przedstawieniu mam 52 lata.
4: A precyzyjnie 52.
5: 52, tak. A tu już się nie zgadza, więc udaję, że mam 52.
4: Ale można zaokrąglić w dół, jak rozumiem.
5: Ta.
4: Lub charakteryzację.
5: Tak, to charakteryzacja zdecydowanie. Obniżam go, obniżam ten wiek. Tak.
4: Lekko nie będzie.
5: Lekko nie będzie. Polecam bardzo, bardzo zabawna komedia wyreżyserowana.

0: a przez Tomka Sapryka.
1: Aha.
0: 11 czy już 12 lat, nie wiem, no długo już to
1: było. W niezmienionym składzie?
0: No, trochę się pozmieniał. Mhm. Znaczy ja się nie zmieniłem.
1: Oczywiście.
0: W sensie takim, że nikt mnie nie zastępuje, bo troszkę się zmieniłem.
1: Ale chcesz powiedzieć, że jesteś jedynym z oryginalnego składu sprzed tych 11 lat?
0: Tak, tak, jest jedyny oryginalny.
1: To niesamowite, może to świadczy o twojej właśnie takiej...
0: Że się przyczepił do tej roli, nie chcę pójść.
1: Nie o uporze, tylko o wieczności, o umiejętności jednak, wiesz, i fizycznych możliwościach.
0: Daję radę. Nie no, wiesz co, to główna rola jest i może się sprawdza i dlatego nie chcą zmieniać.
1: Dobra, to kim jest ten 52-latek?
0: To profesor, który rozwiódł się i zamieszkał ze swoją studentką. No i takie zabawne perypetie w związku z tym, no dużo młodszą studentką. Czyli 32 lata młodsza, więc taka duża różnica, no ale w sumie to się zdarza i jest dużo zabawnych sytuacji związanych z tym. No jak zwykle w komediach te qui pro quo, pomyłki, kto, gdzie, z kim, Boże, i żona wpada tam do niego.
1: Była.
0: I była żona wpada do niego i córka, więc no zabawne, zapraszam naprawdę.
1: A czy jak grasz to przez 11 lat, to inaczej niż na początku? Czy to jest ten sam sznyt aktorski? Czy już bawisz się po prostu rolą i sytuacjami?
0: No ja się generalnie, ja mam wspaniały zawód, bo właściwie cały czas się bawię. Mhm. W większości gram w komediach i w farsach. No, zdarzały mi się poważne rzeczy też, ale no, jak się gra 11 lat ten sam tytuł i się chce i naprawdę się dobrze bawię, to już jest dużo takiego no bycia w tym, bezwzględnego bycia w tej postaci. Mm-hmm. To znaczy, że z nią się już tak utożsamia, że jak tylko wchodzę na scenę, to po prostu no, nim jestem. W związku z tym tekst, który idzie z mojej paszczy już jest no, właściwie tak przerobiony, jest mój. I dużo jednak też się pozmieniało to, że daję oko widzom, rozmawiam z nimi poniekąd i jest to takie, może dlatego też tyle gramy, bo ludziom się to podoba i jest to takie lekkie i no, chyba już nie ściągnę tego kostiumu, bo on mi bardzo pasuje.
1: Dlaczego miałby się profesor, to zacna no, funkcja społeczna, prawda? No,
0: oczywiście i profesora można grać dosyć długo.
1: Tak, zgadza się. Bez względu na siwość siwych włosów swoich, prawda?
0: To ja mam blond. Co zawsze... to za śmiech? Ja nie rozumiem.
1: Zawsze blondyn. Ale rozumiem, że improwizacja jest wtedy dozwolona i łatwa. Dla ciebie mówisz, że puszczasz oko w stronę publiczności, tak?
0: Tak, ale bardziej to jest między zdaniami niż zmieniam zdania, bo jednak ja się trzymam dosyć tekstu, bo to jest dosyć istotne w komedii, w farsie, utrzymanie rytmu, bo rytm powoduje to, że ludzie się śmieją, bo to musi być pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Tak.
0: I to jest dosyć ważne i powtarzalne. Musi być ten rytm, bo wtedy te puenty wychodzą tam, gdzie powinny być i tam powinni się ludzie śmiać. No po 11 latach już wiem, gdzie będą się śmiali. To jest coś niesamowitego, ale też wiem, gdzie mogę pozwolić sobie na bardzo długą pauzę. W tym spektaklu się to zdarza, że jest bardzo długa pauza i ludzie no, bardzo się bawią tą pauzą, ciszą, spokojem, więc to jest coś wspaniałego, ale to jest dosyć charakterystyczne. Jak zdarza mi się, a dosyć często mi się zdarza latać do Londynu, to chodzę tam na spektakle komediowe. Angole są mistrzami właśnie w rytmie, w tempie i w tych pauzach, na które zarabia się wcześniejszym, dosyć intensywnym rytmem i prędkością i ta pauza może rzeczywiście trwać i u nich trwa i ja się tym dosyć fascynuję. Mnie to bawi u Angoli i próbuję to przenieść na polską scenę.
1: I ciągle się można uczyć albo mieć z tego przyjemność.
0: No tak, nie, no to jest taki zawód, że tak jak lekarz chyba całe życie się uczy. Tylko my mamy troszeczkę lepiej, bo jak tak. Popełnimy błąd, to pacjent wyjdzie zdrowy.
1: To, no tak, a tutaj jest tylko i wyłącznie zabawa i, że tak powiem, nie decyduje się o życiu i śmierci, no, tylko tak. O chwili przyjemności.
0: O chwili przyjemności. No tak, no, czasami ktoś tam ze śmiechu może zejść, ale...
1: A słuchaj, a publiczność się zmieniła przez te 11 lat? na tym spektaklu, gdyby tak

0: spojrzeć przez lunetę na tych, co siedzą i oglądają?
1: Czy się zmieniła? No tak jak mówię, śmieję się właściwie w większości w tych samych momentach. Publiczność jest... Do teatru generalnie chodzi chyba 40+, tak mi się wydaje, że poniżej jakoś... No młodzież czasami też się zdarza, oczywiście. I 40+ to jest taka widownia, a szczególnie do tego spektaklu, która... No wiele już widziała w życiu, sama coś przeżyła, w związku z tym sytuacje im są bliskie i w tym sensie to się nie zmienia, bo są rzeczy stałe w życiu naszym. No śmiejemy się z naszych przywar, a ta różnica wieku między mężczyzną a kobietą, no to jest dosyć teraz nagminne i nie dziwi, ale wynikające z tego... Zabawne sytuacje po prostu śmieszą i tyle. No w życiu też śmieszą, też.
0: Tak, to prawda.
1: I to na ulicy czasami widać. I to bardzo śmieszy. No nie chcę się kusić o coś takiego, także nie szukam młodych żony.
0: Nie, oczywiście, ale tak, czyli tak zwana perypetia.
1: Perypetia tak.
0: Jest ważna, to co Anglicy potrafią.
1: Tak, tak.
0: I to jest, jak rozumiem, też sztuka angielska.
1: To jest akurat sztuka francuska.
0: A.
1: Tak, to jest sztuka francuska i ten... Francuski dowcip jest trochę angielski,
0: tak.
1: Ale oni mają jakiś inny rodzaj lekkości, inny rodzaj tych dialogów jest, ale no bardzo spójny oczywiście z komedią i farsą angielską. Ale jest taki mały no, jakby to nazwać, powiew wiatru, ten francuski. Tam te smaczki francuskie są. Zresztą próbuję też wydobywać i momentami się bawię gestykulacją francuską i słowem.
0: Aha. Bo Francuzi to mają specyficzny i specjalny swój własny stosunek do relacji damsko-męskich. Potrafią o tym opowiadać lekko i zabawnie, a też prawdziwie i bez oporu, bez jakiejś granicy.
1: Tak.
0: Spotkałeś się z jakimś takim polskim tekstem, który równie dobrze mógłby to naśladować, czy tylko nadobny, szacowny Fredro i ten z tym komedii, mąż, żona, śluby panieńskie?
1: Jakby to powiedzieć, zdarzają się polskie fajne komedie, zresztą za chwilę będę pracował nad polską właśnie komedią, ale generalnie my w naszym dowcipie mamy coś, to nikogo nie urażając oczywiście, coś przaśnego, coś takiego prostackiego, to może jest za mocne słowo, ale właśnie przaśne to jest chyba takie określenie, które do nas pasuje. Śmiejemy się w większości z naszej przaśności, z ludyczności, nie wiem jak to nazwać. Delikatnie. Mhm. I jest troszkę to inne. No Francuzi, poza tym to co powiedziałeś o stosunku, za przeproszeniem, do spraw damsko-męskich, no to oczywiście oni są z tego, co słyszeliśmy, bo nie miałem do czynienia z kobietą francuską, ani z mężczyzną Francuzem w takich relacjach, więc nie mam zielonego pojęcia, ale to, co słyszeliśmy, no to oni mają taki lżejszy stosunek i w tej komedii też to troszkę widać, bo ta była żona przychodzi i oni właściwie są przyjaciółmi.
0: Tak.
1: Ona
0: jest,
1: się przejmuje, przejmuje jego losem, przejmuje jego problemami. On docenia jej w dalszym ciągu urok, powab i rozmawiają jak przyjaciele.
0: A nie wrogowie.
1: I kłócą się jak przyjaciele, więc to jest chyba ta różnica między Francuzami a nami. I to jest też właśnie... myśmy pracowali nad tym spektaklu, nad tym spektaklem 11 lat temu z Tomkiem i wtedy Dominika Ostałowska grała w tym spektaklu moją byłą żonę.
0: Aha.
1: I bardzo, bardzo nam z Dominiką zależało na tym, żeby właśnie były bardzo ciepłe relacje między byłymi małżonkami. I właśnie tak dawaliśmy nawet szansę temu byłemu małżeństwu, że może oni wrócą do siebie. Także posłuchaliśmy trochę tego żanru, tego francuskiego myślenia o małżeństwie. Myślę, że To też ma jakąś tam wartość w tym spektaklu.
0: No więc właśnie ta lekkość, tak?
1: Tak.
0: No właśnie, lekkość przy opowiadaniu o sprawach poważnych.
1: Tak.
0: No właśnie, a u nas przaśność, tak jak mówisz, albo ciężkość.
1: Albo ciężkość.
0: Prawda? Dosadność.
1: Tak,
0: no nic
1: tak.
0: Na to nie poradzimy. Taki
1: to
0: nasz
1: wszyscy obydwaj używamy takich delikatnych słów, a można by powiedzieć, wiesz, no proszę właśnie. Ciebie,

0: Jednak, no ale nie, no wiesz, no, zdarzają się jednak u nas też lekkie komedie z dystansem do tych spraw męsko-damskich i do stosunków.
1: Aczkolwiek
0: do
1: zawsze
0: relacji,
1: to jest wtedy ale... wydarzenie takie zauważalne.
0: Tak.
1: Wtedy,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak.
1: Bo ciągle jednak podejmujemy poważne tematy. Wydaje się, że sztuka w Polsce służy do tego, żeby o poważnych rzeczach mówić, a tu się okazuje, że...
0: No tak, ja zresztą w szkole tych parę lat temu, kiedy to było, w 80-tych latach...
1: A, w swojej szkole?
0: W swojej szkole teatralnej, no to u nas było nagminne mówienie o tym, że ten kaganek kultury i że coś tam niesiemy
1: tak.
0: widzowi, jakieś przesłanie, żeby było w spektaklu, jak coś wypowiadasz, to... Fajnie by było, gdyby to znaczyło coś więcej, żeby to było no właśnie takie dosadniejsze i jednoznaczne i że tu kogoś chcemy czegoś nauczyć. A myślę, że w przypadku Francuzów i Angolii ta nauka przychodzi przy okazji. Bo tam też są też takie edukacyjne, można powiedzieć,
1: oczywiście,
0: elementy,
1: tak.
0: Ale one wychodzą i przychodzą przy okazji. A nas nawet, no, tak jak mówię, w szkole uczono, że to ważne jest, żeby powiedzieć, Polska to jest ważne.
1: Ważna sprawa.
0: To jest ważna sprawa, tak. To jest sprawa. To nie jest byle co, to jest sprawa. No i to nam chyba zostało w dalszym ciągu. Mamy sprawy.
1: No tak, najpierw...
0: Ja na całe szczęście już odłączyłem się od jakichś 10 lat od informacji, od polityki, od takich rzeczy, ale od czasu do czasu wiadomo, no, zdarza się dosyć często, nawet że jestem w hotelu i włączę, to te sprawy w dalszym ciągu są takie ważne.
1: Mimo, że 30 parę lat temu wywalczyliśmy wolność. No, tylko co my z tą wolnością robimy?
0: Tak, ale w dalszym ciągu mówimy cały czas, że najlepiej nam było w wojnie, a jeszcze jakbyśmy, a jakieś powstania przegrywaliśmy, to już w ogóle super.
1: Tak, śmierć, honor ojczyzny.
0: Tak, no więc tak. Także no trochę ironizujemy, kpimy z tego, jakkolwiek kocham Polskę i jestem prawdziwym Polakiem, ale mam dystans do tego i no, nie śmieję się z nas, śmieje się z siebie właściwie.
1: Oczywiście. A czy dawno, dawno temu właśnie w tej szkole, jako student, czy też aktor początkujący, ale robiący zawrotną karierę, jak na owe lata, nie bójmy się tego słowa, myślałeś, no, że...
0: Owe lata, nie bójmy się tego słowa, owe lata.
1: Ale myślałeś o sobie w kategoriach właśnie aktora, który świetnie odnajduje się i umie komedię?
0: To człowiek sobie chyba dosyć późno uświadamia, że umie, lubi, dobrze się w tym czuje i jeszcze do tego jest doceniany przez widzów, bo to dosyć istotne znaczenie ma, czy widzowie to kupują.
1: Tak, to prawda.
0: Można być miejscowym głupkiem, a niekoniecznie wszyscy się z tego śmieją, tylko po prostu patrzą ironicznie. Nie, oczywiście tak jak już wspominałem, to było w szkole no, ważniejsze, bo zresztą ja zacząłem na drugim roku szkoły teatralnej spektaklem Pieszo Mrożka, grałem tam syna, czyli Pieszo po wojnie. Tak. Rzecz się dzieje i dosyć poważna, smutna
1: opowieść,
0: rzecz.
1: No, tak.
0: Smutna opowieść i ciężka. Jakkolwiek, no zaliczono by mi to nawet jako dyplom, bo się bardzo moim profesorom to spodobało. Zachwycony dziekan świętej pamięci, pan Igor Przegrodzki. Wspaniały aktor, wspaniały. Znasz aktora, no.
1: Tak.
0: Wspaniały, ukochany dziekan. Więc docenił tę moją rolę i później dostałem jeszcze raz możliwość zagrania w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Mm-hmm. Największa scena, 1212 miejsc to wtedy było. To tam powiedzieć, tam powiedzieć szeptem. Jankowski z tyłu szeptem powiedział i było go słychać. Było go słychać. Uczcie się.
1: Ale no w każdym razie,
0: tak, wszyscy kochaliśmy tego naszego dziekana i uczyliśmy się go naśladować. On to bardzo zresztą lubił, bo przy okazji nam się wyrywało przy nim naśladowanie. No w każdym razie to wtedy tak o komedii człowiek poważnie o komedii człowiek nie myślał, jakkolwiek oczywiście na studiach graliśmy, uczyliśmy się komedii i kostiumowej komedii właśnie Fredry i uczyliśmy się tego, ale dosyć chyba późno, bo ja po szkole teatralnej to dosyć dużo grałem jednak w filmach, serialach, to, można powiedzieć,

0: Gdzieś bardzo dużo, jak na owe czasy.
1: To prawda. Tej
0: ilości, co
2: tak, jak się patrzy na twój biogram, to tam jest film za filmem, tak, i jeden tego... poważniejszy od drugiego.
0: Tak, strasznie poważnie. Strasznie to wszystko poważnie.
2: No nie, nie ma się co śmiać.
0: To nie, ale ja na to bardzo poważnie, to tak śmieję się przez łzy, można powiedzieć, czyli tak poważnie. A poza tym po szkole od razu poszedłem do Teatru Rozmaitości. Pan Andrzej Maria Marczewski mnie zaprosił do zespołu i tam też grałem Jerzego Schrettera w Popiele i Diamencie, czyli też poważna sprawa. No ale też później jakiegoś Fredry. Ale tak jak mówię, w większości jednak w filmach, w serialach, a ta komedia jakoś się tak zaczęła przez zupełny przypadek w 2000 roku. Jurek Bończak robił przedstawienie, to się nazywało Prywatna Klinika. Ela Zając tam grała, właśnie Jurek Bończak i no wspaniała ekipa. No i tam się okazało, że Jurek powiedział, że umiem grać komedię, a ja się dobrze w tym poczułem. No i tak poszło. I właściwie w Teatrze Komedia grałem przez 25 lat.
2: Przez długich 25 lat.
0: Tak, 25 lat. 25
2: z powodzeniem lat. I z przyjemnością własną, aktorską też,
0: z
2: prawda?
0: Z powodzeniem i z przyjemnością, tak. Z przyjemnością własną.
2: Są umiejętnością, która, jak się okazało. A jednocześnie, przepraszam, bo zawsze mówisz o tym, że publiczność jest ważna, tak. Że publiczność też rezonowała, dobrze odpowiadała na te twoje komediowe,
0: wiesz,
2: no,
0: przez te 25 lat właściwie grałem same główne role, więc chyba coś było na rzeczy, że chyba coś umiem. A może po znajomości, nie wiem. Bo dyrektorem najpierw był Zenek Dondejski, z którym się lubiliśmy, potem Tomek Dudkiewicz, z którym się przyjaźnimy. W związku z tym może to też po znajomości. No ale w każdym razie widzowie jakoś to doceniali i 25 lat się utrzymałem, grając po 30 spektakli w miesiącu.
2: Naprawdę to, też tak się zdarzało?
0: No nie zdarzało się, to było nagminne właściwie, a zdarzało się więcej, bo były takie miesiące, że graliśmy piątek, sobota, niedziela po 2 spektakle. Tak, więc sam weekend już było 6 spektakli, więc 4 weekendy to już masz 6 razy 4, 24.
2: Tak jest.
0: A reszta tygodnia? Więc tego było naprawdę dużo, a jeszcze przy okazji jeszcze wyjeżdżałem, ale też w Teatrze Komedia grałem poważną rzecz.
2: No.
0: To znaczy Niebezpieczne Związki.
2: Aha.
0: I Jabłko z Małgosią Foremniak i z Joasią Koroniewską. Trzyosobowe przedstawienie o umieraniu w Teatrze Komedii. Zresztą później jeździliśmy po kraju z tym przedstawieniem, więc poważne rzeczy były też. I przy okazji też zagrałem w Zelence w Teatrze Dramatycznym. Też poważna rzecz.
2: Historia pewnego szaleństwa?
0: Tak, tak.
2: Wspaniała.
0: Był
2: też nie pozbawiona elementów komicznych.
0: Tak, nie, to akurat oczywiście
2: jak to
0: tak,
2: Zelenka, no, jak to Czesi. To
0: oczywiście, jak to Czesi. I był nawet Zelenka i uścisnęliśmy sobie dłoń, ale najważniejszą dla mnie, bo prawdę mówiąc, to był dla mnie bardzo trudny spektakl. I pani reżyser, i pan reżyser Władek Kowalski tak nie do końca chyba wiedzieli, jak mnie prowadzić. Chociaż może wiedzieli, tylko mnie sprawdzali, bo ja cały czas przy próbach do tego spektaklu czułem się jak na egzaminie w szkole teatralnej. Byłem cały czas sprawdzany. A może tak to zagra? Ja tak, tak. W pewnym momencie tupnąłem nawet nogą. Mówię, zdecydujcie się, bo mogę tak, tak, tak, ale jak? I do końca nie wiedziałem, co ja gram. I byłem taki, no, nie bardzo pewny, co się okazuje, tej roli dobrze zrobiło. Bo po premierze Adaś Ferency podszedł, mówi, że kawał stary dobrego aktorstwa. Także pewnie ta moja nieświadomość okazała się cenna.
2: Albo nie wiedza cnotą.
0: Zobacz, tak, jak, nie wiedza cnotą,
2: jak rozmawiamy o komedii francuskiej, angielskiej, czeskiej, a mówimy o aktorze polskim z Polski, z Warszawy i w polskim, warszawskim teatrze komedia. Jak to trzeba popodróżować po świecie, żeby poperegrynować po świecie, żeby znaleźć swój własny komediowy ton. Janku, podsumowując, Lekko nie będzie. W reżyserii Tomasza Sapryka ciągle jest na afiszu. Co jeszcze w twoim wydaniu od września?
0: No, w moim wydaniu też przedstawienie, które długo dosyć gramy, Ostra jazda.
2: Ostra jazda,
0: tak, Ostra jazda. Tam Mirek Baka w pierwszej obsadzie grała Kasia Żak, teraz Agnieszka Warchulska, Magda Wójcik, Julka Kamińska, Marta Wierzbicka, Przemek Sadowski, Bogdan Kalus.
2: Stacjonarnie czy też wyjazdowo?
0: Też wyjazdowo, ale gramy stacjonarnie. Zapraszam w Teatrze Polskim. Jeszcze gram takie przedstawienie, które też jest, było

0: grane w Teatrze Komedii na pełnych obrotach. To też po Polsce, ale też lecimy do Londynu we wrześniu albo w październiku. Gramy w Londynie. Dosyć często w tym Londynie grywamy polskie sztuki.
1: Na szczęście jest tam publiczność.
0: Jest Polonii trochę i oni czekają.
1: Tak jest. Tak,
0: tak jak mówią, tak, że czekają na nas. No to się doczeka. Wznawiamy z Hanią Śleszyńską, wznawiamy takie nasze ulubione przedstawienie. Myślałem, że do tego nie wróciły, bo to bardzo ciężkie przedstawienie.
1: Akompaniatora.
0: Ty widziałeś akompaniatora?
1: Nie, ale słyszałem.
0: Dużo słyszałem. Nie widziałem, ale słyszałem. Tak to Igor Kochany zawsze tak mówił. Nie widziałem, bo nie mam czasu, ale dużo słyszałem. Dużo dobrego i złego też. No w każdym razie wznawiamy tego akompaniatora na życzenie, chciałby się powiedzieć, publiczności, ale to życzenie pewnego dyrektora. Aha. I zagramy po paru ładnych latach przedstawienie, które graliśmy przez długi, długi czas w Syrenie i z Hanią uwielbialiśmy to przedstawienie, jakkolwiek jest bardzo męczące dla nas. Aha. Półtorej godziny we dwójkę i na pełnych obrotach, że się tak wyrażę, więc to, no i też zaczynam taką sztukę polską, o której już tam trochę wspominałem, ale na razie nie mogę za dużo na ten temat mówić.
1: Rozumiem, dobra, szanuję, doceniam, absolutnie. Postawmy tutaj kropkę. To trzeba ci życzyć zdrowia i pogody ducha aktorskiej, prawda? Żeby ta komediowość i lekkość...
0: Niech się trzyma, tak. No, no zdrowie właśnie. Odpukać i poczucie humoru, mam nadzieję, że mnie do końca nie... życia nie opuści, tak bym chciał ze śmiechem na usta zejść. I te życzenia z serdecznością przyjmuję od pana, panie Andrzeju.
1: Dziękuję, panie Janie. Jan Jankowski był gościem naszej audycji. Audycja ta powraca za tydzień o tej samej porze. Bardzo dziękuję panie Janie. Wszystkiego dobrego.
0: Do widzenia, do
1: państwu także i do usłyszenia. Kierunek kino.
2: Reklama. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube. Po reklamie.
6: Jest godzina 9:33.
2: Gość Polskiego Radia 24.
6: Odwiedził nas pan profesor Wojciech Kulesza, kierownik Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
6: Będziemy rozmawiać o temacie delikatnym pewnie dla wielu naszych słuchaczy, o paleniu papierosów.
7: Ale powszechny.
6: Coraz mniej chyba. I chyba się też zmienia sposób, w jaki ten nauk gdzieś się pojawia w naszym życiu, jeśli się pojawia. Bo kiedyś to były te papierosy tradycyjne, teraz jest bardzo wiele form przyjmowania nikotyny. Widzimy to na co dzień wśród naszych znajomych, jeśli nie używamy tego sami. Ale to, co łączy palenie tytoniu w różnej formie, to jest to, okazuje się, że to jest czynność społeczna, grupowa.
7: Ale nawet przypomnijmy sobie, jeżeli kiedykolwiek paliliśmy, jeżeli nie paliliśmy, co się dzieje na imprezie? Palacze mówią do siebie na imprezie, chodźmy zapalić na balkon. Palacze po imprezie mówią, ale się przepaliłem. Zawsze jak jestem na imprezie, dużo więcej palę, źle się czuję. Wreszcie w biurowcu na przykład, jak jesteśmy, są palarnie. I ludzie z różnych działów wychodzą razem, żeby zapalić. I to nam zwróciło dużą uwagę, że właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, to jest czynność społeczna, ale też zmienia nasze zachowanie. I teraz pytanie, czy jeżeli palę sam, to inaczej palę niż palę w towarzystwie. Możemy wreszcie odwrócić pytanie. Czy jeżeli ja chodzę na papierosa razem z innymi, ludźmi z innych działów, na przykład nie powstaje pewna społeczność. No, my chodzący na papieroska. Albo spotykamy się na wielkiej konferencji i nagle ja się witam prawie ze wszystkimi. Ktoś mnie pyta, ty skąd ty ich znasz? Ja mówię, z papierosa. Na szczęście mamy jeszcze chodzenie na kawę, czyli spotkanie się w kuchni. Ale że niektóre zachowania, które wydają się zupełnie niespołeczne, jak przyjmowanie nikotyny czy przyjmowanie kofeiny, ma duże znaczenie dla budowania wspólnoty. No to jeżeli tak, to może to budowanie wspólnoty jest tym, co nas utrzymuje w tej czynności.
6: Po to palimy, żeby się spotkać z drugim człowiekiem?

0: to zadaliśmy inne pytanie, czy jeżeli zapalę z drugim człowiekiem, to ten człowiek jest mi być może bliższy.
1: Mhm.
0: Trzy kroki wstecz, coś, co mnie fascynuje od wielu lat, to jest psychologia miłości, ale jej poddziedzina, co tworzy takie...
1: Więzi?
0: Pierwsze wrażenie.
1: Czyli pierwsze wrażenie.
0: Że mam wrażenie, że nadaję na tej samej fali, rozumiem się bez słów. I fascynuje mnie proces naśladowania. Co też jest pokazane w ciekawym filmie Woody'ego Allena Zelig, chyba 83 rok, gdzie główny bohater Woody Allen gra Zeliga, tudzież Celiga, i on się staje zawsze rozmówcą. I tam pada takie słynne w kinematografii zdanie: ja naśladuję, żeby być lubianym. W klasycznych badaniach nad efektem kameleona, bo tak się nazywa ten efekt, ludzie się naśladują i przez to bardziej lubią. To jest taki paradoks, że do obcego człowieka, jak się podejdzie i zacznie się naśladować jego gesty, to on powie: lubię bardziej kuleszy, bo mnie nie zauważamy tego, jesteśmy tego nieświadomi, ale lubię bardziej kuleszy. Kulesza wydaje mi się spoko gość.
1: Bo jest podobny do mnie?
0: Bo się upodabnia. Bo podobny, to powiem, ja też jestem z Warszawy i koniec. A okay, tutaj gesty trwają w czasie. Może być naśladownictwo mowy, ekspresji mimicznych. No i dochodzimy do palenia. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie może mieć znaczenia to, że palacze się naśladują. Ale właśnie tak jak pani redaktor zauważyła, może być podobieństwo. A co jeżeli ja pójdę na palarnię i powiem: ja też jestem palaczem, ale dziś nie palę? No bo to też jest podobieństwo, my palacze. A może dla palaczy ma znaczenie, że nie dość, że powiem, że jestem palaczem, to jeszcze zapalę z innymi. I krok trzeci, który nas interesował: a co jak zacznę palić tak samo jak pani redaktor? Czyli pani redaktor w zamyśle teraz by wzięła papierosa, takiego pufa, nie wiem jak to nazwać, zaciągnęła się i ja dokładnie w tym samym czasie też to zrobił. Czyli mamy takie trzy warunki. Chodzę na palarnię, ale nie palę. Kto nie pije, ten kabluje. To taka metafora, czyli jest z nami, ale w sumie nie nasz. Drugi warunek, no przyszedł z nami zapalić, ale stoi z tym papierosem i rzadko się zaciąga, a my palimy często. No
1: znaczy, że udaje.
0: Albo się zamyślił, albo się zagubił, no nie jest nasz. I trzeci, już naprawdę nasz. Nie dość, że palacz, no to zaczyna razem palić. I zaczęliśmy od obserwacji naprawdę ludzi w restauracjach, że rzeczywiście ludzie w tym samym czasie zaczynają na przykład sięgać po papierosa. A jeżeli sięgasz po papierosa, to razem zapalają. Jeżeli zapalają, to w tym samym czasie robią przerwy. No i nasi eksperymentatorzy między innymi właśnie to robili. Czyli szli na palarnię i albo nie palili, albo palili, ale w innym rytmie, albo wreszcie palili i robili to dokładnie w tym samym czasie. I ktoś powie: no ale to durny eksperyment, przecież ja bym zauważył, że ktoś mnie naśladuje. No paradoksem jest to, że naśladownictwo jest tak naturalne, że my tego nie zauważamy. Wbrew pozorom to trochę tak jakby być zaskoczonym, że ktoś mi patrzy w oczy. To raczej zauważa, że ktoś mi nie patrzy w oczy. Czyli palacze mogą się naśladować, testowaliśmy to, ale nie są tego świadomi, że byli naśladowani. No i się okazuje, że jak sobie popaliłem razem z innymi ludźmi w tym samym czasie, ktoś mnie naśladował i dostaję proste pytania, czy ja rzucę palenie. Okazuje się, że spada prawdopodobieństwo rzucenia palenia. No i ktoś powie: no co za durny wynik. No wystarczyło naśladować, a ktoś nie chce rzucić palenia. No ale to zaczyna już być bardziej skomplikowane dla psychologii zdrowia i w ogóle psychologii uzależnień. Jeżeli palenie jest czynnością społeczną, czyli mnie zbliża, to pokazaliśmy, że to naprawdę ma sens, ale niestety niezdrowy. Czyli jeżeli chcesz rzucić palenie, to na przykład pomyśl, żeby przestać wychodzić. Bo w jednym z eksperymentów też pokazaliśmy, że jeżeli występuje naśladownictwo, to ludzie w ogóle więcej zaczynają palić. Czyli to ten cytat, od którego zacząłem: na imprezie zawsze więcej palę. Czyli palenie społeczne nie dość, że utrzymuje nałóg. Ja zmniejszam, mówię, że prawdopodobnie nie rzucę to palenia niż w warunku, kiedy ktoś mnie nie naśladował. Czyli bardzo poważna decyzja prozdrowotna. Wystarczy, że pani redaktor mnie nie będzie naśladowała, a ja mówię, że raczej rzucę palenie. Jak pani mnie redaktor naśladuje, nagle mówię: raczej nie rzucę palenia. Ale też w drugą stronę, jak występuje naśladownictwo i pani redaktor częściej sięga po papierosa, to ja też zacznę częściej palić, naśladując panią. Ja się do pani zacznę dostosowywać. Jest jeden aspekt, można go nazywać troszeczkę prozdrowotnym, że badani mówią, że raczej się przestawią no właśnie na elektroniczne substytuty. Część z nich, części artykułów są uznawane za bardziej zdrowe, mają mniej

0: i z szkodliwych substancji. Nadal jest to szkodliwe. Więc to jest jedyny, jeżeli już by trzeba było powiedzieć w cudzysłowie pozytywny aspekt, czyli że ktoś może skorzystać z części tych e-papierosów, które są troszeczkę zdrowsze, zastrzegając, nadal są trucizną. Je są niebezpieczne dla zdrowia. Zbierając to wszystko razem, okazuje się, że część uzależnień, my tu badaliśmy papierosy, można pomyśleć o alkoholu też, ale tego już nie będziemy robić. Część badań pokazuje, że uzależnienia mogą być społeczne, czyli to nie jest tylko to, że ja się uzależniłem od substancji nikotyna, tylko od tego, że ja to robię wspólnie, że nas to zbliża i powstaje grupa palaczy na przykład.
1: Jak, panie profesorze, można wyniki tych badań wykorzystać do walki z tym nałogiem? Czy w ogóle w jakiś sposób myślicie o tym w tym kierunku?
0: My to robimy bardzo ostrożnie i to się też naukowcom zarzuca, że my nie szafujemy radami tak szybko jak, nie wiem, pop-psychologiczni specjaliści, którzy mówią 3 złote rady. Bardzo delikatnie budujemy taką rekomendację. Wygląda na to, muszą być następne badania, nasze są po prostu pierwsze na świecie, że chcąc rzucić palenie, zacząć robić to samotnie. Z naszych badań wiemy, że wtedy zapalę mniej najprawdopodobniej. A po drugie rośnie prawdopodobieństwo, że to palenie rzucę. Czyli na przykład ktoś się zgłasza z problemem uzależnienia od nikotyny, prosi o pomoc specjalisty, to w jakiejś przyszłości, po następnych badaniach nie ufamy sami sobie, czyli trzeba zrobić replikację. Będzie rekomendacja prawdopodobnie, żeby unikać sytuacji społecznych, bo sytuacja społeczna zaczyna wzmacniać moje uzależnienie. Zaczynam palić więcej i zaczynam mówić, że rzadziej, mniej prawdopodobne, że rzucę to palenie. Czyli rozbijać sytuację społeczną, jest szansa, że rozbije uzależnienie.
1: Zgoda. Wyobrażam sobie, że w pracy to jest możliwe. A jeżeli mamy w domu palacza?
0: I my nie palimy.
1: I my palimy też i chcielibyśmy rzucić?
0: No to idziemy osobno palić. Nie palimy razem.
1: A można razem rzucić? Czy rzucanie palenia również może być czynnością społeczną? Możemy naśladować się w nieuleganiu pokusie zapalenia papierosa?
0: Tutaj zrobię taki duży nawias. Teoretycznie, podkreślając słowo teoretycznie, co nie oznacza, że to nie ma miejsca na świecie, tylko są podstawy teoretyczne. No, grupa wsparcia tym jest. Grupy nieformalne. My, aktywnie niepijący, anonimowi alkoholicy, spotykają się, udzielają sobie wsparcia. I właśnie między innymi przecież się naśladują w tym niepiciu, ale dużo więcej sobie dają niż tylko naśladownictwo w nierobieniu czegoś. Pomagają sobie w wielu sprawach. Więc hipotetycznie tak może być.
1: Wspomniał pan o tym, że no nie tylko nikotyna jest tą substancją uzależniającą. Czy wyniki tych badań mogą mieć zastosowanie również w przypadku innych substancji, od których możemy być uzależnieni?
0: No, pierwszą rzucającą się jest alkohol.
1: Który też jest bardzo taki integrujący.
0: Integrujący i zauważmy, mamy wiele czynności. Wznoszenie toastu. To jest dokładnie to. Wymuszamy, że w tym samym czasie robimy to samo.
1: Kulturowo to jest również bardzo tak mocno zakorzenione. W tradycji, w zwyczajach.
0: Dokładnie tak. Wznoszenie toastu jest na weselu. Ta zaśpiewka gorzko-gorzko, czyli że nie pijemy wódki, bo wódka gorzka. Mamy bardzo kulturowo, po pierwsze, wtłoczony alkohol, co jest szalenie niebezpieczne, czyli kulturową akceptację, że ktoś pije i jedzie na przykład. Więc absolutnie nie chodzi mi, żeby tu zrobić tylko taką gwiazdkę. Alkohol jest niebezpieczny i to jest ciężkie uzależnienie, bardzo poważna choroba alkoholowa. Ale można tak o tym myśleć. My nie budujemy jeszcze takiej rekomendacji, no bo to jest ta właśnie ostrożność badacza. To by naprawdę trzeba było sprawdzić w grupie eksperymentalnej, pijąc w tym samym czasie, kontrolnej, nie pijąc, albo pijąc inaczej. Tych badań nie robiliśmy, to już jest w ogóle inna skala trudności, jeżeli chodzi o etykę. No, eksperymentator nam się upija, badani się upijają. To jest wzięcie odpowiedzialności za stan tego człowieka po nikotynie jest mniej zmian oczywiście zgody tutaj też były. Więc my się tego nie podjęliśmy jeszcze, z takim powiedzmy humorystycznym też aspektem, że Wraca pijany człowiek do domu i partner, partnerka pyta, gdzie ty

0: Byłeś, że piłeś na badaniach psychologicznych. Więc tego nie badaliśmy, ale na poważnie mówiąc, to też może występować. Czyli właśnie, że robimy to samo w tym samym czasie. Z alkoholem też są, no właśnie, przyśpiewki, ale też pewne ruchy, które wykonujemy. Musimy się stuknąć kieliszkami, czyli w ogóle naśladuje gest. Nie tylko sam akt picia w tym samym czasie, tylko naśladujemy swoje gesty. Wymuszamy naśladownictwo. A co, ty z nami nie pijesz, nie podniesiesz kieliszka? Właśnie kto pije, ten kabluje. Więc to jest taka bardzo szeroka hipoteza, której ja jako naukowiec nie mogę postawić, ale jest to prawdopodobne, tak.
1: A możemy postawić taką tezę, że w walce z nałogiem jakimkolwiek, w świetle tych waszych badań, abstynencja nie jest jedyną drogą i nie jest jedynym sposobem, żeby się tego nałogu pozbyć, tylko jeszcze dochodzi ten aspekt społeczny, czyli nie wystarczy nie palić, ale również trzeba nie palić w towarzystwie.
0: To rekomendacje do wszystkich uzależnień, to na pewno by, znaczy na pewno to nie mogę, bo badań nie przeprowadzono, ale wbrew pozorom nie wszystkie uzależnienia są społeczne. Może być uzależnienie, jest wybitny badacz Mateusz Gola, uzależnienie w dużym uproszczeniu, uzależnienie od oglądania porno. To nie musi być czynność społeczna, ale uzależnienie może wystąpić. Czyli to nie możemy zrobić prostej takiej ekstrapolacji naszych badań na wszystkie uzależnienia.
1: No ale są te chemiczne i są te behawioralne.
0: Tak, i dlatego byłbym ostrożny, żeby budować na wszystkie z automatu, bo wiemy, że część nie wykonuje się, że ten aspekt społeczny nie występuje albo nie musi występować. A już tym bardziej badając ciężkie uzależnienie, oczywiście uzależnienie od nikotyny jest poważnym uzależnieniem, ale uzależnienie od fentanylu jest już kalibrem niespotykanie trudniejszym, więc też etycznie nam niektórych badań nie wolno prowadzić. Można by zrobić w warunkach naturalnych oczywiście, czyli badać naprawdę uzależnione osoby walczące z tą chorobą. Ale to już kaliber odpowiedzialności jest tak duży, że...
1: No tak, bo to jest i granie z ludzkim życiem.
0: Ja już bym się tego nie podjął, ale czy to nie zostanie zbadane na przykład na kanwie naszych badań, to tego wykluczyć nie mogę i też bym tego nie krytykował. Ja jestem na to za cienki.
1: Panie profesorze, a jak się prowadzi to badanie? Jak prowadziliście te badania, o których dzisiaj rozmawiamy, te, które doprowadziły do tych wniosków, że efekt kameleona, jeśli chodzi o uzależnienie od nikotyny, ma swoje zastosowanie i rzeczywiście można na to uzależnienie, na ten nałóg z tej perspektywy spojrzeć?
0: To dość skomplikowane, uproszczę. Na przykład rekrutowaliśmy eksperymentatorów, którzy już palą, żeby było etycznie, że nie wciągamy samego eksperymentatora.
1: I też wiarygodnie pewnie.
0: Tak, to byli ludzie, którzy już palili od dłuższego czasu i po prostu ich psychologia uzależnienia od nikotyny sama interesowała, bo sami to robili. W warunkach naturalnych, czyli wykorzystywaliśmy palarnię. Na przykład właśnie w biurowcach, ale też w klubach może być wydzielone miejsce, no i ten eksperymentator tam przychodzi i zaczepia i zaczyna rozmawiać w ogóle, co jest w sumie naturalne w palarni. Słuchaj, zamierzasz rzucić palenie, a co sądzisz o e-papierosach? No i zaczyna naśladować, pali w tym samym czasie, albo ma papierosa, ale go nie pali. To ktoś powie, to durne, ale wcale nie. No, ktoś się może tak zamyśleć rozmową, że trzyma tego papierosa, ale sygnalizuje, jestem palaczem, po prostu cię nie naśladuje. Czyli bardzo nam zależało na warunkach naturalnych, nie, że zapraszamy cię na eksperyment na uniwersytecie w laboratorium numer 3, bo wtedy wiemy, że jesteśmy badani, tylko w warunkach naturalnych. Ten człowiek przychodzi, nie wciągamy go w palenie, nie każemy mu zapalić, on naturalnie to wykonuje. Rozmawiamy z nim, naśladując bądź nie naśladując. Jeszcze takie szybkie pytania na koniec. Słuchaj, jak myślisz, jakie jest prawdopodobieństwo, że rzucisz palenie albo że przejdziesz na elektronicznego papierosa? Więc to w największym skrócie.
1: I różniły się wyniki tych badań, bo domyślam się, że nie tylko w biurowcach, nie tylko w palarniach w miejscu pracy, ale też w restauracjach, w miejscach, gdzie odpoczywamy, gdzie spędzamy czas wolny.
0: Również nic się nie różnicowało. Po prostu
1: no właśnie, to jest ciekawe.
0: W palarni... Więc bo palarnia jako taka jest bardzo spójna, tak? No, trudno, żeby ktoś przyszedł na basen nie pływać albo do punktu ksero nie kserować. Czyli ludzie, którzy tam przychodzą, najprawdopodobniej palą, często tam bywają, znają to miejsce, czyli to palarnie między sobą się nie różnią, ani palacze się nie różnią, uzależnieni od nikotyny.
1: Teraz pomyślałam o tym, że te palarnie to jest miejsce, które powstało niedawno w naszej przestrzeni, szczególnie tej, w której pracujemy, bo no palić można było jeszcze pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu przy biurku. prawda? I zastanawiam

0: Zastanawiam się, na ile właśnie stworzenie takich enklaw jak palarnie i wyprowadzenie palaczy i palenia z miejsc powszechnie dostępnych spowodowało, że to uwspólnotowienie palenia tytoniu stało się tym czynnikiem wartym zbadania.
1: Być może. Plusem z kolei niepalenia w miejscu pracy jest to, że trudniej jest, żeby zapalić. Na przykład zrobić palarnię na... Teraz w Warszawie pada i muszę wyjść na zewnątrz i moknąć albo marznąć. Więc jako mały aspekt uzależnień nie wszystkich wiemy, że utrudnianie, na przykład sięganie po coś, nie wiem, że mam alkohol w domu versus go nie mam i mam daleko do sklepu, może być czynnikiem. On nie jest absolutnie kluczowy, ale na przykład to, że nie palimy, czy nie palimy w samolotach, na lotniskach muszę pójść do palarni, sam te palarnie mogą być rzadko. To jest plus.
0: Że trzeba znaleźć miejsce.
1: Wykonać wysiłek. Z kolei na minus, że znajduję takich jak ja. No ale z kolei jak siedzimy i palimy wszyscy tutaj przy biurku, to też ich znajdujemy. Więc to bym postrzegał jako paradoksalny plus zakazu palenia w miejscach publicznych. Trudniej się spotkać.
0: A propos jeszcze prób rzucania tego nałogu, bo mówimy o tych tradycyjnych papierosach, które palimy w miejscach do tego wyznaczonych, ale są też te nowoczesne formy, czyli papierosy elektroniczne, no i te inne najnowsze, bo już się trochę pogubiłam, ja sama nie jestem palaczką, więc być może nie jestem na bieżąco. No i właśnie, żeby zapalić takiego tradycyjnego papierosa, to trzeba ten wysiłek wykonać, poszukać miejsca, zejść, nie wiem, na dół, wejść do palarni. A jeżeli mamy ten elektroniczny papieros, no to właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli to nie sprawia problemu naszym współpracownikom, żeby cały czas ten gadżet nam towarzyszył.
1: Jest zakaz. Te systemy przeciwpożarowe też się mogą uruchomić, więc nie ma tego przyzwolenia, ale pójdę w inną stronę, nawiązując do tego, co pani redaktor mówi. Proszę zauważyć, że na przykład im młodszy człowiek palący, to tym bardziej elektroniczny papieros. Mhm.
0: No bo to jest nowoczesne, bo to jest z duchem czasu.
1: Ale też...
0: Bo nie ma przykrego zapachu.
1: Zauważmy, teraz jak to szybko powiedzieć, że my używamy czasem uzależnienia od substancji. Nie mówię, że każdy pijący alkohol jest uzależniony, no ale dużo ludzi często palących jest uzależnionych od nikotyny. Są wyznacznikiem nie tylko, że statusu, ale przede wszystkim identyfikacji grupowej. Mhm. Kobiety piją drinki i słodkie, a mężczyźni ciężką wódkę. No to jeżeli jestem młodym człowiekiem i wszyscy palą, ale palą elektroniczne, to tak, my jako młodzi odróżniamy się od starych, bo nie palimy tradycyjnych, tylko elektroniczne z kolei. A jeżeli palimy elektroniczne, no to na przykład zapachowe czy smakowe. Czyli możemy w ogóle myśleć o naśladownictwie w ramach podgrup społecznych, nie tylko my palacze, ale my w jakim wieku. Że to zaczyna być modne, czyli określone grupy społeczne piją określone rodzaje alkoholu, w uproszczeniu właśnie po płci możemy zobaczyć. Nie wiem, i tam występuje właśnie naśladownictwo. Nie, że pijemy to samo. Gdybym był artystą i miał wystawę, nie wiem, fotografii, nie znam się na tym kompletnie, więc czysta hipotetyczna sytuacja, bym zapraszał panią redaktor na otwarcie mojej wystawy. Jaki będzie alkohol?
0: No poczęstowałbym mnie pan winem.
1: Wytrawnym, czy słodkim, czy półsłodkim?
0: Wytrawnym być może.
1: Wytrawnym.
0: Bo się kojarzy z elegancją, ze stylem.
1: Dokładnie tak,
0: z jakimś takim, tak, aspirujemy.
1: To jest różnica jak między operetką a operą. Mhm. Więc możemy robić taką szeroką ekstrapolację, że my się upodabniamy też do grupy, do której wchodzimy w zakresie ewentualnie albo ryzyka uzależnienia, albo uzależnienia. No uzależnienie, jeżeli często palę, to nie ma siły, to uzależnienie od nikotyny musi wystąpić. Uzależnienie od alkoholu nie musi. Tym bardziej ostrożnie nie pochwalam. Nie zachęcam. Ale to naśladownictwo, czyli my w naszych badaniach tego nie możemy powiedzieć wprost, bo jesteśmy bardzo ostrożni. My badaliśmy palenie w palarni w konkretnym otoczeniu, ale patrząc na zachowania społeczne, na przykład w zakresie właśnie alkoholu czy papierosów, identyfikacji grupowej, to może się okazać, że to może być ważny aspekt, ale to już byłoby szalenie nieetyczne. Człowieka niepalącego eksperymentalnie wciągnąć do palenia, bo jest akceptowany w grupie, czyli to byłoby niezgodne ze sztuką i dbaniem o dobrostan. Możemy próbować robić to w jakichś warunkach naturalnych, czyli patrzeć, nie wiem, grupy studentów, mamy 10 tysięcy studentów, ileś nie pali i zobaczyć, czy zaczęli palić. Jeżeli zaczęli palić, to też nie mamy gwarancji, że przez to, że byli na uniwersytecie,

0: trzeciej grupa zaczęła palić. Mogli zacząć palić, nie wiem, w klubie sportowym.
1: Z innych powodów. Mhm.
0: Ale w jakimś aspekcie by się może dało to zbadać. Ale ten aspekt naśladownictwa, generalnie on jest tak oczywisty i to nas zainteresowało, że każdy w sumie to widzi, jak się skupi. I po prostu umieściliśmy to w nowym kontekście uzależnienia bardzo powszechnego od nikotyny.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja dziękuję za zaproszenie.
1: Naszych słuchaczy, no, uczulamy, że no niby wszystko dla ludzi, ale z tymi używkami to raczej trzeba uważać. Na pewno trzeba uważać, bo one prowadzą do bardzo poważnych konsekwencji. Pan profesor Wojciech Kulesza, kierownik Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS, był z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: też Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
8: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
10: Dlaczego waloryzacja rent i emerytur wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia tylko w 20%? Dlaczego rząd nie chce zaakceptować związkowej propozycji, aby było to 50%, co pozwalałoby lepiej dostosować wysokość świadczeń do sytuacji rynkowej i możliwości nabywczych? Czy chodzi o budżet, a może jednak jest na to szansa? O tym porozmawiam w audycji Kapitał i Praca już dziś po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzymiesięczny areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wcześniej Radosław P. usłyszał zarzuty związane ze sprawą zonda krypto. Sukcesy i porażki rządu, o tym m.in. mówił premier na kampusie Polska Przyszłości. Jak reagować na kryzys, jak rozróżniać sygnały alarmowe? W setkach miejsc w całym kraju można dziś przejść specjalny trening. Minęła 10:00. Rafał Boguta, zapraszam. Po całonocnym posiedzeniu sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL. Wcześniej Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli zonda krypto z pokrzywdzeniem innych. Tymczasowy areszt świadczy o tym, że zarzuty są poważne i mocno udokumentowane, ocenił politolog Paweł Ramiączek. Gość TVP Info zwracał uwagę.

0: na polityczno-karny charakter sprawy.
1: Na pewno jest to paliwo, które będą politycy obecnej koalicji wykorzystywać. Ale tak jest skonstruowany świat polityki. Myślę, że my jako odbiorcy już w sporej części jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Natomiast waga tej sprawy, zarzuty, skala powiązań finansowych, skala tych malwersacji finansowych, które tutaj obserwujemy, jest

0: powinno być wygaszenie tych najbardziej gorących konfliktów między ludźmi. Ale żeby to się stało możliwe, potrzebne jest uczciwe, głębokie rozliczenie zła. I czy to jest zło pisowskie, po naszej stronie też się zdarza, musimy pokazać, że jesteśmy gotowi to rozliczyć. Tutaj mam poczucie nie porażki, tylko że to tempo jest tak wolne. Mógłbym godzinę tłumaczyć dlaczego, ale ja nie chcę się tłumaczyć.
1: W wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego bierze udział prawie 1000 młodych ludzi. Dziś czwarty dzień kampusu. Na miejscu jest nasz reporter Krzysztof Polasik. Połączymy się z nim w informacjach o 11. Nepal i wciąż istniejące zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną ostrzegają przed tym lokalne władze. Do tej pory w wyniku środowego kataklizmu zginęło ponad 600 osób, a około 2,5 tysiąca, zarówno w Nepalu, jak i Chinach, uznaje się za zaginione. Poszukiwania ofiar są wstrzymywane, kiedy pojawiają się informacje o możliwym przerwaniu tam.
2: Drogi dojazdowe na tereny zalane przez powódź blokuje wojsko i policja. Władze Nepalu chcą mieć pewność, że w rejonie katastrofy, jeśli doszłoby ponownie do powodzi, będzie jak najmniej osób. Policja i lokalne władze poinformowały nas, że ponownie może dojść do przerwania tamy i kazano nam ewakuować się w wyższe partie gór. Mówi jeden z mieszkańców Bidur. Dzień wcześniej w Trishuli poszukiwania zostały przerwane na 2 godziny. Poziom wody w zbiornikach znowu wzrasta i woda może znów po nas przyjść. Mówił jeden z członków akcji ratowniczej, którzy skupiają się nie tylko na ratowaniu ludzi, ale także na monitoringu zagrożenia. W miejscach spustoszonych przez kataklizm potrzeby są ogromne, mówi Indira Adhikari. Powódź sprawiła nam ogromne problemy. Nasz dom jest teraz pełen błota. Jesteśmy młodzi i wciąż mamy tyle problemów z chodzeniem i ewakuacją. Wyobraźcie sobie, jak ciężko jest stać starszym ludziom w takiej sytuacji. W Nepalu trwa wyścig z czasem. Do 2000 wzrosła liczba osób uznawanych za zaginione. Pośród nich są pracownicy Sunil Reszty, który prowadzi hotel i biuro podróży. Nie mam kontaktu z naszymi pracownikami. Wielokrotnie dzwoniliśmy na ich numery telefonów bez odpowiedzi. W akcję poszukiwawczo-ratowniczą zaangażowane są nepalskie wojsko, policja i wolontariusze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: Polska się szkoli. W całym kraju odbędzie się dziś krajowy trening reagowania. W czasie pikników mieszkańcy dowiedzą się, jak rozróżnić sygnały alarmów, a także z jakich źródeł czerpać wiarygodną wiedzę, mówi starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Po to ta cała edukacja, żebyśmy się czuli też w miarę bezpieczni na co dzień, w dobie tych informacji, które nas atakują zewsząd o kryzysach na świecie, żebyśmy nie żyli w takim przeświadczeniu, w takim strachu, żebyśmy właśnie zbudowali sobie mocną podstawę, mocny fundament, jeśli chodzi o wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy podstawowe kroki podjąć, gdy coś niedobrego się wydarzy.
1: Dziś ma być czynnych ponad 1000 punktów Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Chętnych do rywalizacji nie brakuje. W ostatni weekend sierpnia na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie odbędzie się 14-letni bieg piastów. Zawodnicy będą walczyć na kilku dystansach, od 6 do 50 kilometrów. Odbędą się też 2 biegi dziecięce. Impreza przyciągnęła w tym roku rekordową liczbę uczestników, z czego cieszy się rzecznik biegu piastów Leszek Kosiorowski.
4: Mamy setki nowych osób na starcie, mamy rekordową frekwencję, ponad 2100 osób zapisanych, tyle nigdy nie było, więc jesteśmy przeszczęśliwi, że w tym kierunku to poszło, że bieg żyje i że zdobywa nowych fanów.
1: Poza rywalizacją sportową zawodnicy i kibice będą mogli spróbować swoich sił na mobilnej skoczni Akademii Lotnika. A o 17 w Szklarskiej Porębie ma się rozpocząć spotkanie dla biegaczy i premiera filmu Bieg z okazji jubileuszu 50-lecia biegu piastów.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Od rana grzmi i pada, głównie na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Tam obowiązują alerty pierwszego stopnia. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 21 stopni na północy, 23 w centrum i 26 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty. Jutro tymczasem burz należy się spodziewać na północy kraju.
6: Minęła godzina 10:06. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Teraz czas w naszym porannym, sobotnim programie, który z porannego zmienił się już w przedpołudniowy, na zaproszenie turystyczne. Górny Śląsk kryje wiele atrakcji turystycznych właśnie. To kopalnie, sztolnie, zabytki techniki, ale też muzea, parki i lasy. Mimo to wciąż walczy z wizerunkiem obszaru przemysłowego i szarego.

0: Dziś w cyklu Piękne Nieznane postaramy się to zmienić i zabierzemy Państwa do Gliwic, miasta pełnego zabytków, obiektów kultury i pięknej przyrody, ale też miasta, które przeszło do historii z powodu wydarzeń roku 1939. I o tym wszystkim opowie teraz nasza reporterka.
1: Piękne Nieznane.
2: Dzień dobry, Katarzyna Pilarska, gliwiczanka. Chciałabym Wam zaproponować wizytę w tym pięknym mieście. Mieście, które jak zawsze słyszałam, jest mało śląskie, choć na Górnym Śląsku.
3: Ja bardzo nie lubię tego określenia, bo to jednak jest śląskie miasto.
2: Opowiada Kamil Iwanicki, silezjanista, autor książek o Gliwicach i Śląsku, pracownik Centrum Kultury Wiktoria.
3: Ale rozumiem jakby skąd się to bierze przez ten miszunk, ten takie wymieszanie powojenne, gdzie to miasto jednak zmieniło znaczną strukturę mieszkańców, a jednak jest to miasto, gdzie w dzielnicach bardzo jednak tą śląskość można poczuć, a też ci jego dawni czy współcześni mieszkańcy też są znaczący dla kultury śląskiej. Kiedyś Horsbinek, który mieszkał na Sztadwaldzie, dzisiejszym Zatorzu, gdzie opisywał to przedwojenne i wojenne życie w Gliwicach, czy dzisiaj Zbyszek Rokita, który z Wójtowej Wsi i z Ostropie wspominał w swoich książkach. Ja pochodzę z dzielnicy Sośnica, to też dzielnica, gdzie kopalnia odcisnęła mocny ślad i myślę, że mamy jakby też różne postrzeganie, bo każda dzielnica Gliwic to też inna historia, też inne podejście i mamy takie dzielnice bardziej śląskie, dzielnice bardziej takie polskie, kresowe, a dzisiaj tak naprawdę ta śląskość w tych Gliwicach wciąż jest. I też jakby ta kultura jest na tyle wymieszana, że warto też popatrzeć na tą historię miasta nie tylko z perspektywy, no właśnie, czy to polskie, niemieckie, czy śląskie, ale jako tej historii ogólnej.
2: Co by Panie poleciły zobaczyć komuś, kto tu przyjedzie?
4: Zamek przede wszystkim.
2: Piastowski?
4: Tak, Zamek Piastowski. No kościoły.
5: Jest piękna palmiarnia, piękna.
4: Kościoły są bardzo ciekawe. Katedra.
5: Domek Caro, tam jest wystawa, która trwa, chyba nawet historia Gliwic, która trwa od, no, prawie, że do października będzie ta wystawa.
4: No w Zamku Piastowskim tam jest też, są wystawy.
2: Tam jest też historia Gliwic, tak.
4: Tak, tu ten park jest bardzo ładny, palmiarnia, park Chopina i palmiarnia bardzo ładna.
2: A radiostację? Warto zobaczyć?
4: I radiostację też, bardzo ładnie, tak, nocą pięknie jest oświetlona, no i zagospodarowana, tak jest dookoła, warto tam po prostu dotrzeć.
2: Przyjechałam przed siedzibę muzeum w Gliwicach, muzeum radiostacji i tutaj właśnie teraz tymi skrzypiącymi drzwiami możemy wejść do środka. Mamy też tutaj taki napis, proszę dzwonić. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Niemieckie radio gada właśnie?
6: 42 piosenki zapętlone cały czas i tak lecą. Podobnie jak właśnie operator tutaj siedział, także musiał mieć nasłuch cały czas tego programu, który leci, żeby w miarę możliwości dostosować jakieś niedoskonałości w sygnale.
2: A to było radio gadane, czy tylko tak sobie grało?
6: Gadane też, no jak najbardziej. No bardzo dużo tutaj było możliwości. Na przykład w latach 30. zaczęły się audycje z kościoła w Gliwicach. I były transmitowane w radio.
2: Ale muszę? W sensie?
6: Tak, muszę, dokładnie. Mhm,
2: okay. Ze mną jest Kamil Gałązka, klucznik gliwickiej radiostacji, przewodnik po niej też w pewnym sensie, a na pewno nasz przewodnik po tej historii. Panie Kamilu, co to za miejsce? Bo z dzisiejszego radia to ono za bardzo nie przypomina.
6: Bardzo nie przypomina. Znajdujemy się w bardzo dziwnym pomieszczeniu, 7 metrów wysokości, mamy tutaj 40 okien. Jest to sala nadajnika. W tym miejscu modulowano sygnał radiowy, wzmacniano go i wysyłano go do wieży i z wieży leciał świat.
2: Do tej wieży tu obok.
6: Tak, dokładnie tej, którą tutaj widzimy za oknem.

0: Studio nagraniowe w Gliwicach znajdowało się 4 km stąd, na ulicy Radiowej. Teraz została tylko nazwa, akurat znajduje się tam budynek szpitala i tam znajdowała się także pierwsza radiostacja, która została wybudowana w Gliwicach w roku 1925.
1: Chociaż tutaj nie było audycji, to jednak, jeśli mnie pamięć nie myli, to tu wygłoszono ten komunikat.
0: Dokładnie w tym miejscu. W tej radiostacji znajdował się tylko jeden mikrofon, techniczny, określany także burzowym. Służył on do ostrzegania mieszkańców przed zbliżającą się burzą. Była taka praktyka, że jeżeli zbliżała się burza, no to osoba z najlepszą dykcją tutaj, z

0: tego zespołu wygłaszała komunikat, który mówił, no zbliża się burza, wyłączcie swoje radia z prądu. Taka była praktyka, radia były bardzo drogie, często była to kilkukrotność pensji i nikt nie chciał tracić słuchaczy.
1: Ten mikrofon burzowy został użyty do wywołania burzy.
0: Dokładnie, dokładnie. Poprzedziło to kilka godzin straszne wydarzenia II wojny światowej.
2: Jesteśmy polskimi powstańcami. Nie stawiajcie oporu. Gdzie jest mikrofon?
3: Gdzie jest mikrofon?
4: Tu nie ma żadnego mikrofonu.
3: W radiu? W radiu nie ma żadnego mikrofonu?
0: Film, uwaga, to Gliwice, pokazuje krok po kroku mniej więcej przebieg tej operacji od momentu zaplanowania do jej wykonania. Więc jak to wyglądało? Jest 31 sierpnia 1939 roku, godzina 20. W Gliwicach panuje już zaciemnienie. Wszyscy wiedzą, że zbliża się wojna. Siedzi sobie tutaj trzech techników, puszczają wieczorne pasmo muzyczne i drzwiami maszynowni włamuje się grupa 7 osób pod dowództwem SS-mana Alfreda Naujoksa. Ich zadaniem jest nadać komunikat w języku polskim, który mniej więcej miał brzmieć: uwaga, to Gliwice, radiostacja znajduje się w rękach polskich, następny będzie Wrocław, a następny będzie Gdańsk. Miało to sprawić wrażenie na arenie międzynarodowej, że to Polska jest agresorem i my już atakujemy cele w głąb Rzeszy. Musimy pamiętać, że do granicy z Polską było tutaj mniej więcej 6,5 kilometra.
1: No tak, to warto przypomnieć, że miasto wtedy było miastem niemieckim i radiostacja była niemiecka.
0: Dokładnie, był to rejon pogranicza.
1: No a jak to było z tym komunikatem? Faktycznie zmusili tutaj pracownika, żeby to wygłosił?
0: Nie, nie. Oni mieli tutaj swoją osobę, która mówiła w języku polskim i miała tą odezwę przygotowaną. Odezwa także była przygotowana w języku niemieckim. Nie znamy dokładnie jej treści, nie znamy jej długości, ale wiemy, że w eter, jeżeli w ogóle ktoś to usłyszał, to poszło tylko i wyłącznie kilka słów i to na naprawdę bardzo ograniczone obszarze. Ale dla propagandy nie było to istotne, ponieważ cała treść gazet już była przygotowana.
1: Czyli tak naprawdę tego komunikatu w sumie nie wygłoszono, to tylko był plan.
0: Wygłoszono, ale względy techniczne sprawiły, że prawdopodobnie nikt go nie usłyszał.
1: Ale względy techniczne to znaczy ktoś zadziałał, żeby nie usłyszano, czy...
0: Prawdopodobnie ktoś zadziałał, albo po prostu ten technik, który był z nimi w zespole, nie był obeznany z tym sprzętem.
1: A, że mógł nie umieć obsługiwać tej wielkiej szafy.
0: Zespołu sterowania wyprodukowanego przez trzy firmy, Siemens, Lorenz i Telefunken.
1: Czyli to jest to miejsce, z którego przesyłano sygnał do wieży?
0: Tutaj modulowano. Modulowano, czyli nakładano ten głos, który chcemy puścić w świat, na falę nośną.
1: Okay.
0: I wysyłamy go do tego wielkiego urządzenia z lampami elektronowymi, które działają jak tranzystory. No niestety wtedy to było bardzo wielkie, generowało olbrzymie ciepła. No i po wzmocnieniu ten sygnał był wysyłany kablem do wieży i z wieży leciał w świat. Też taka ciekawostka, że sama wieża w ciągu dnia miała zasięg około 100 km, czyli pokrywała swoim zasięgiem cały Górny Śląsk. Tylko ta radiostacja operowała na falach średnich. Fale średnie w nocy robią taką magię, to się nazywa propagacja fal radiowych i w nocy te fale radiowe odbijają się od jonosfery. Idzie taka sinusoida i ten sygnał może pokonywać znacznie większe odległości. I mamy taką wzmiankę, że udało się sygnał z tej radiostacji usłyszeć w Nowej Zelandii. No, a wyglądało to mniej więcej tak. Mikrofon techniczny znajdował się tutaj w szafce i został podłączony tutaj przez zwykły taki wtyk. Akurat ten wtyk to nie jest ten oryginalny, był taki. I został tutaj podłączony i został nadany komunikat.
5: Już dawno planowaliśmy, tylko jakoś nie było po drodze, ale skręciliśmy. Chcieliśmy zobaczyć, co zostało z tej słynnej radiostacji, która...
1: A są państwo z Gliwic?
5: Nie, z Opola.
1: To trzeba było po drodze faktycznie.
5: Która w sumie się w historii wpisała, bo wiem, że to się zaczęło tam w czasie II wojny światowej, pierwsze działania wojenne. Stąd tak naprawdę to nas sterowało. Sam środek, no to jest dla nas tajemnica, tak jak dlatego jesteśmy.
1: Ta wieża robi wrażenie, prawda?
5: Oj, tak. Szczególnie, że z drewna, jak się okazało, nawet nie spodziewaliśmy się, powiem szczerze. Myślałem, że to jest ten metalowa konstrukcja.
1: Dlatego lepsza drewniana od wieży Eiffla.
5: Podobno.
1: Niższa, ale lepsza.
5: Ale faktycznie, wysokość robi wrażenie, co nie jest niespodziewane.
1: Patrzymy teraz na symbol tego miasta, polską wieżę Eiffla, ale może właśnie nie ma jej co porównywać, bo może jest nawet ciekawsza.
0: No jest to mniej więcej 1/3 wieży Eiffla. Co najciekawsze, no całkowicie zbudowana z drewna, akurat drewno modrzewiowe zostało tutaj wykorzystane. 111 metrów wysokości, największa konkurencja.

0: Konstrukcja drewniana w Europie i jedna z największych drewnianych konstrukcji na świecie.
1: Nie można na nią wejść, ale z tego co wiem, co jakiś czas tam się wspinają alpiniści.
0: Trzeba wymieniać tutaj, jeżeli chodzi o żarówki w tych lampach ostrzegawczych, no i także tutaj kontrolować te wszystkie urządzenia, które służą do telefonii komórkowej.
1: Czy jakaś ciekawostka się kryje za tą wieżą?
0: Bardzo ciekawe jest to, że jest ona połączona mosiężnymi śrubami. 16 tysięcy mosiężnych śrub znajduje się w tej wieży i oczywiście musiał być to mosiądz z dwóch powodów. Pierwszy taki powód nie jest magnetyczny i nie zakłócało to sygnału w żaden sposób, no i plus mosiądz nie rdzewieje. To jest taka bardzo ciekawostka, że właśnie w tych latach, kiedy ta radiostacja działała, to te osiedle, te budynki naokoło miały swoją nazwę. Mówiło, że chodziło się na Zenderek. Zender po niemiecku, radiostację.
1: Jak pan tak obserwuje ludzi, którzy przychodzą, przypuszczam, że gliwiczanin to przyjdzie raz w swoim życiu, może dwa, ale na co dzień to pewnie są właśnie ludzie spoza Gliwic.
0: Ludzie przyjeżdżają tutaj z całego świata. To miejsce jest znane poza granicami naszego kraju, naprawdę bardzo daleko. Jeżeli tak pierwsze, które mi przyjdzie do głowy, to ostatnio przyjechał pan z Surinamu. Specjalnie do radiostacji, żeby zobaczyć jej wnętrze.
1: I co mówią ludzie, jak przyjeżdżają?
0: Co najczęściej słyszę, to nie wiedziałem, że ona jest drewna.
1: Aha, no tak. Przyjechali państwo specjalnie zobaczyć radiostację?
2: We just heard about it.
3: Słyszeliśmy o tym miejscu. Znamy historię tego miejsca.
1: Okay. So you wanted to see that?
4: Yes.
3: Skąd jesteście?
4: Słowakia.
3: Ze Słowacji.
1: Możemy
3: rozmawiać po słowacku. Co słyszeliście o tym miejscu? Te historie, że niemieccy żołnierze przebrali się za polskie wojsko i zaatakowali radiostację, a to zostało użyte jako pretekst do wojny przeciw Polsce i początek II wojny światowej. Chcieliśmy po prostu zobaczyć to miejsce. Mieliśmy je po drodze. Wyobrażałam to sobie zupełnie inaczej. Jak? Jako coś mniejszego? Tak, jak o tym słyszałam, to myślałam, że to jakiś budynek z mniejszą anteną. Nie spodziewałam się, że tu będzie taka radiostacja, ogromna. Taka gliwicka wieża Eiffla. Dokładnie tak. Tego się nie spodziewałam, że to jest takie duże. To mnie zaskoczyło.
2: To ma przekłapiło.
0: Żeby uwiarygodnić ten cały fakt, że to Polacy zaatakowali stację i tutaj faktycznie trwały walki, dzień wcześniej został porwany Franciszek Koniok. Franciszek Koniok był powstańcem śląskim i działaczem Związku Polaków w Niemczech. Został wytypowany, żeby skończyć jako tak zwana konserwa. Czyli został przewieziony do aresztu, został tam odurzony zastrzykiem i 10 minut po rozpoczęciu tej akcji wprowadzony także tutaj do maszynowni i zastrzelony, żeby pokazać, że tutaj trwały walki, no i lepiej, żeby to sprzedać propagandowo dla społeczeństwa.
1: To nie była ta osoba, która wygłosiła komunikat?
0: Nie, nie. To była, można powiedzieć, przypadkowa osoba, która miała nieszczęście znaleźć się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie.
1: No i następnego dnia już wszyscy wiemy, co się wydarzyło, gdyż mówimy o 31 sierpnia, a następnego dnia był 1 września 1939 roku.
0: Dokładnie. Więc już świat miał inne problemy, a o szczegółach tej całej operacji dowiedzieliśmy się dopiero w roku 1946 podczas procesów norymberskich, ponieważ Alfred Naujoks został oskarżony, no i zeznał, co tutaj się mniej więcej stało, ale nie został skazany.
1: Mówi pan, że tutaj wszystko jest takie, jak było.
5: Prawie wszystko,
1: tak?
5: Tak.
1: Kafelki te, co były.
5: Tak, to jest zresztą bardzo podobne, muszę powiedzieć, były na gliwickim dworcu. Ale tutaj na szczęście, gdyby wchodzić po tych stopniach, to są te... O, właśnie, ten... Swego czasu pamiętam, jak rozmawialiśmy, mówiła pani o skrzypieniu. To jest autentyczne, to ma 80 lat i nic i nikt tego nie zmieni. Nie śmie tego zmienić, tak powiedzmy.
1: Skrzypią tak, jak skrzypiały.
5: To są fantastyczne drzwi z epoki, właśnie takie łączące trochę tradycje Bauhausu, nowoczesnego projektowania, zawieszone w ten sposób. To jest po prostu sama przyjemność patrzenia na takie przedmioty. To mnie tutaj zachwyca, bo ta autentyczność jest tak. W tym miejscu pracowali ludzie i to jest ogromny z mojej strony hołd dla nich, wyraz hołdu. Niezwykle, bo to byli technicy, łącznościowcy, niezwykłym pietyzmem dbali o wszystko, co zostali.
1: Tak.
5: I trzeba powiedzieć, nie byłoby tego, gdyby nie oni. Bo oczywiście można było popaść bardzo łatwą, zwłaszcza w latach 60. taką manię modernizacji, wymiany starego na nowe, bo przecież plastik, bo przecież coś innego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko dzięki takim ludziom tutaj zostało zachowane i to jest fantastyczne.
1: Ze mną jest Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum Gliwickiego. A to tylko jedna z gliwickich siedzib muzeów, bo tych siedzib jest co najmniej kilka.

0: I myślę, że wszystkie warto wspomnieć.
1: Mamy dokładnie 5 oddziałów. To nie jest typowa sytuacja jak na Muzeum Miejskie. I co więcej, można powiedzieć, że każdy z nich oferuje kompletnie inną historię, inną narrację. I w myśl zasady, że dla każdego coś interesującego, myślę, ta zasada, ta reguła się tutaj sprawdza.
0: Wspomniana Villa Caro przez panie w sądzie, to jest chyba ta siedziba główna.
1: Tak, to jest taka perła w koronie, chciałoby się powiedzieć. Miejsce, które jest naszym matecznikiem od 1934 roku, jest to siedziba muzeum w Gliwicach, a więc najstarsza z tych, którymi dysponuje muzeum. No i faktycznie miejsce o bardzo takim wielobarwnym charakterze, bo z jednej strony siedziba przemysłowca Oskara Caro i daje taki pogląd o historii industrialnej Górnego Śląska. A z drugiej strony miejsce także wystaw czasowych. Piękna architektura, kiedyś podmiejska, nikt w to nie uwierzy, gdy będzie w Villa Caro, bo jesteśmy w ścisłym centrum miasta. A więc walory, które powodują, że wypadł tam to także czasami spacer. Bardzo lubimy na okolicznych ławkach, gdy gromadzą się czy to mamy, czy to ojcowie z dziećmi, ktoś przysiada, ktoś odpoczywa. Rodzaj azylu, takim muzeum dobrze, jeśli jest też. A obok tego i blisko zamek piastowski, zamek, który w obecnym kształcie został zrekonstruowany po II wojnie światowej w latach 50. 60. Miejsce o tyle istotne, że jeśli ktoś naprawdę chce się zainteresować, jest ciekaw historii Gliwic i tego regionu, które mógłbym powiedzieć jest górnośląskim okręgiem przemysłowym, właśnie z akcentem położonym na Gliwice, to musi się udać do zamku, bo tam zarówno archeologia, czyli te pradzieje, z bardzo typowym i ważnym eksponatem, jakim jest szkielet mamuta. Właściwie każdy gliwiczanin na pytanie, co jest w muzeum w Gliwicach, zapewne powie, że na pewno to pamięta ze swojej wizyty. Ale naprawdę ciekawa wystawa archeologiczna, wystawa poświęcona historii Gliwic. No i wystawa etnograficzna, czyli można powiedzieć, że jeśli ktoś chce się zanurzyć w tej lokalności, historii lokalnej, to idealnie, a także mała, co prawda, przestrzeń wystaw czasowych, od niej muszę dzisiaj wspomnieć, bo jest tam dokładnie obecnie wystawa poświęcona naprawianiu rzeczywistości muzealnej, gdy mowa o eksponatach. Wystawa, która pokazuje, w jakim sensie cudotwórcami albo walczącymi z upływem czasu są konserwatorzy. No i dwa inne miejsca, które są bardzo wyjątkowe, niszowe, jedyne takie w Polsce, mogę absolutnie powiedzieć. Właściwie każdy z tego działu w radiostacji też nie ma nigdzie indziej podobnej, prawda? Właśnie teraz się łapię na tym, że ta wyjątkowość jest szersza. To jest Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, oddział istniejący od 2016 roku. Miejsce poświęcone i jedyny taki muzeum, które zajmuje się sprawami, historią, spuścizną. A także dzisiaj próbujemy mówić o współczesności środowiska Żydów na Górnym Śląsku. Właśnie tą społecznością, kiedyś mocno zasymilowaną, niemieckojęzyczną. Po 1945 roku składającą się głównie z przybyszy z dawnych Kresów, czy z głębi Związku Radzieckiego, ocalonych z Holokaustu, którzy powracali do Polski, już do innych miejsc, do innych środowisk. Szansa na wyciszenie, obok mamy cmentarz, nadal czynny, jeden z niewielu czynnych żydowskich cmentarzy na Górnym Śląsku. No i oddział odlewnictwa artystycznego. Mamy, można powiedzieć, 3-4 ośrodki, można się spierać. Zacznę od tych zagranicznych, Berlin, Zain i właściwie to wszystko z tych największych, gdzie są prezentowane zbiory żeliwa artystycznego. A i tym trzecim, moim zdaniem, będą Gliwice, jedna z największych kolekcji. Taki rodzaj koru zbiorów muzeum od czasu jego założenia, czyli od 1905 roku.
2: A właśnie byłyśmy w Villa Caro. Bardzo ładna willa, wnętrze piękne, ale też dwie wystawy czasowe bardzo interesujące o starych kawiarniach. I zdjęcia takie prywatne Zdzisława Beksińskiego, robione przez jego przyjaciela.
3: To chyba który chyba mieszkał tu w Gliwicach.
2: Tak nam się wydaje.
3: Tylko dzisiaj to zwiedziłyśmy.
2: Tak, i bardzo dobry punkt na zwiedzanie.
0: A mają Pani jakieś swoje ulubione miejsca w tym mieście?
2: Nie jesteśmy z Gliwic, ale jesteśmy zachwycone Gliwicami, kamieniczkami, rynkiem. Jest bardzo przyjemnie.
0: Co proponujesz tym, którzy chcą zobaczyć Gliwice?
4: Na pewno radiostację gliwicką. Następnie palmiarnia gliwicka. To też jest wyjątkowy obiekt, gdzie szczególnie w te chłodniejsze i dżdżyste dni warto spędzić tak tamten czas.
0: Opowiada mi przewodnik po Górnym Śląsku Radosław Krawczyk.
4: Na pewno Starówka, bo to muzeum miejskie, które ma swoje oddziały w centrum miasta, choćby Villa Caro, gdzie jest to też taka perełka na skalę, no możemy powiedzieć i nie bać się użyć tego słowa, że na skalę kraju dzisiaj. Następnie

0: tak zwany Zamek Piastowski, który nie jest Zamkiem Piastowskim, a tak bardziej Dwór Cetrycza. Również miejsce, które troszkę przypomina nam o tych czasach dawniejszych, czyli czasy średniowiecza, gdzie nasze miasto było obwarowane murami miejskimi. Zresztą takie fragmenty murów miejskich możemy dostrzec spacerując po Starówce i zagłębiając się mocno właśnie w zakamarki naszego miasta. Rynek z ratuszem to też jest taki unikat, ponieważ w naszej całej konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej, tych naszych tutaj górnośląskich miastach, nie ma zbyt wielu tych miast, gdzie w centralnym punkcie na płycie rynku znajduje się ratusz. No tutaj możemy wymienić dwa takie miasta, właśnie Gliwice i Pyskowice. Tutaj jeszcze zaznaczyłbym, że warto byłoby odwiedzić dawną kopalnię Gliwice. Mamy tam oddział odlewnictwa artystycznego. Następnie cmentarz hutniczy, to też wyjątkowe miejsce, no również w skali kraju. Z takich rzeczy kanał Gliwicki, to też taka ciekawostka hydrotechniczna. No,
1: to nasz dostęp do morza.
0: Tak, to jest dostęp do morza, dlatego mamy Posejdona bądź też Neptuna na płycie rynku. Właśnie za sprawą wcześniej kanału Kłodnickiego, a dzisiaj kanału Gliwickiego mamy dostęp do morza za sprawą, że możemy popłynąć sobie czy to kajakiem, czy motorówką. Wcześniej barki pływały, tak więc no to są takie punkty, które należy odwiedzić. No, podejść do Teatru Wiktoria, dawnego teatru, który no, ma świetną lokalizację, ale też taki klimat niebanalny.
2: Jest to moje ulubione miejsce w tym mieście. No i widać, że są to ruiny. Jak ktoś ma okazję tutaj wejść i to zobaczyć, to chyba zachęcamy, co?
3: To jest od 80 lat ruina, która jak w 45 Sowieci rozpalili tu w trakcie imprezy ognisko, to tak do dzisiaj widać te ślady ognia. W 47 prasa pisała, że już za 3 lata teatr zostanie ponownie dodany. Minęło 80 lat, dzisiaj o tym znowu mówimy, że ruiny znowu zostaną zrewitalizowane, bo one nie zostaną wyremontowane, ale mają zachować tego ducha właśnie spalonego teatru, ale jednocześnie ma być to miejsce, które jest dostępne przez cały rok. Ale ta historia, bo w tym roku obchodzimy 130 lat od powstania tego miejsca. 130 lat, kiedy pierwszy teatr tutaj powstał i to było zupełnie, to było 1100 osób mogło się pomieścić na tych trzech balkonach. Był to taki prawdziwy, typowy niemiecki teatr z przełomu XIX-XX wieku. Dzisiaj widzimy raczej taką magiczną, klimatyczną przestrzeń, która wygląda ciekawie i mówi o tej historii tego miejsca. Zresztą z tyłu można zobaczyć napis przedwojenny z początków. Eingang zur Kasse. Nie wiem, na ile znasz niemiecki.
2: Nie znam.
3: To znaczy wejście do kas, bo pierwotnie wejście do kas było przez Einfahrt, czyli przez bramę i mieszkańcy marudzili, że bo tam, gdzie dzisiaj jest wejście, płynęła dzika Kłodnica, Potok Wiedeński, więc mieszkańcy marudzili, że trzeba wchodzić przez bramę, czyli ten Einfahrt. I co to za elegancki teatr, że krzesła niewygodne, szatnia niewydolna, jedyne co wyszło i to przez przypadek to akustyka, którą do dzisiaj tutaj słychać.
2: No, później było jeszcze gorzej, bo faktycznie pamiętam wiele spektakli oglądanych tutaj na gliwickich spotkaniach teatralnych. No i tu nigdy nie było wygodnie oraz zawsze było albo za zimno, albo za ciepło, ale właściwie chyba raczej zawsze za zimno.
3: Tak, to jest dzisiaj, do dzisiaj zostały te kwestie niezmienne i właśnie ta akustyka też do dzisiaj wszyscy powtarzają, że jest tu magiczna, no i plus sama ta historia, która jest tutaj widoczna w tej przestrzeni.
2: Niezwykle magiczna przestrzeń. Na pewno zachęcamy każdego, kto ma okazję tutaj wejść, żeby wszedł.
4: No rynek tak samo jest właśnie ciekawy. Można sobie tam obiad zjeść, kawę wypić. Bardzo sympatyczny jest tam dookoła to gospodarzony na zewnątrz.
2: No i zwycięstwa piękna prowadząca do rynku. Wiadomo, piękne miasto.
4: Tak, także to jest bardzo sympatyczne.
2: Trzeba przyznać też, że jednak jest to dość kompaktowe miasto, więc chyba da się zobaczyć wiele ciekawych i pięknych miejsc, mając nawet nie aż tak wiele czasu, nie?
0: W centrum miasta wszystko możemy by foot, jak to mówią, czyli możemy sobie przejść i robić parę kilometrów i mamy od dworca, który też jest bardzo ciekawy, dworzec kolejowy, palmiarnia i w tej osi głównej, czyli dawnej ulicy ulicy Wilhelmstrasse, dzisiaj Zwycięstwa, dochodzimy na rynek i na Starówkę. Tak więc wszystko za pomocą własnych stóp, własnych sił. Tak. Przyjedźcie, zobaczcie nas, zostańcie dłużej i powiedzcie wszystkim swoim znajomym, że Gliwice i inne miasta na Górnym Śląsku są mega ciekawe i to nie są miasta na parę godzin.

0: to są miasta, aby zostać tutaj zdecydowanie dłużej i delektować się właśnie tym, no, tym klimatem tutaj.
1: To mam nadzieję, że zachęciliśmy. Do zobaczenia w Gliwicach.
2: Piękne, nieznane. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
6: Stosunek Rosjan do sąsiadów, wojny i historii, jaki jest, każdy widzi. Jeśli kogoś na świecie nie przekonuje inwazja na Ukrainę, to niech poczyta historię Polski, Gruzji czy państw bałtyckich. Zbliżająca się kolejna rocznica napaści najpierw hitlerowskich Niemiec, a później Rosji na Polskę, to okazja, żeby przypomnieć, jak w tamte dni i później Rosjanie odnosili się do wojny i do naszej historii. Niektóre wypowiedzi mogą zaskakiwać. Więcej na ten temat już dziś w Polskim Radiu 24 w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
2: Autopromocja.
1: Minęła godzina 10.35. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Połączył się z nami pan profesor Przemysław Bąbel, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panie profesorze.
7: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o ustawie o zawodzie psychoterapeuty i samorządzie zawodowym, bo projekt tej ustawy wraca do Sejmu. Na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o pracę nad tą regulacją?
7: To jest etap tajny, to znaczy z niezrozumiałych powodów ministerstwo nie udziela informacji na temat przebiegu aktualnego prac. Jest powołany w ministerstwie zespół ekspertów, który pracuje nad projektem, natomiast z tego, co publicznie mówią, mają zakaz wypowiadania się na temat aktualnego stanu prac. Także trudno mi powiedzieć, co obecnie się dzieje i, że tak powiem, to jest w ogóle generalnie skandaliczne, że publiczna, że te informacje nie są po prostu publiczne. To, co wiemy, to to, że projekt napisany przez przedstawicieli z środowiska psychoterapeutów, pewnej części tego środowiska. Tak, ten projekt w ubiegłym roku został zgłoszony jako projekt poselski i pilotowała ten projekt posłanka Marta Golbik, zbierając podpisy pod tym projektem. On został złożony w trakcie, wisi na stronach Sejmu, był procedowany w komisji, były zgłaszane do niego autopoprawki i tak.

0: tak naprawdę na tę chwilę poza ministerstwem i członkami zespołu więcej nie wiemy.
1: Co miałoby się zmienić, gdyby te propozycje zaprezentowane przez, tak jak pan mówi, część środowiska psychologów, psychoterapeutów weszły w życie?
0: To myślę, że zacząłbym od tego, co by się na dobre zmieniło, bo ten projekt niesie ze sobą jedną pozytywną konsekwencję, więc nie będziemy musieli długo o tym rozmawiać. Mianowicie wprowadzony zostałby obowiązek posiadania przez psychoterapeutów wykształcenia wyższego, ponieważ w tej chwili każdy może zostać psychoterapeutą, nie posiadając żadnego wykształcenia. No i też w tym kontekście byłby obowiązek przejścia odpowiedniego szkolenia psychoterapeutycznego w wymiarze co najmniej 1200 godzin. To jest obowiązek, który już teraz wynika z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, niemniej jednak dotyczy głównie tej sfery publicznej opieki zdrowotnej, natomiast w niepublicznej, akurat w przypadku psychoterapii, dominuje płatna psychoterapia prywatnie. Tutaj tego wymogu tak naprawdę nie ma, w związku z tym każdy, tak jak wspominałem, może zostać psychoterapeutą, więc to by się na pewno zmieniło in plus. In minus zmieniłoby się to, że ustawa czy ten projekt środowiska poselski, on zakłada stworzenie jakby 5 tak zwanych ścieżek, nurtów, różnie to możemy nazwać, psychoterapii, traktując je wszystkie równorzędnie, podczas gdy co najmniej 2 z tych 5 nie mają dowodów swojej skuteczności, to znaczy nie mamy podstaw, żeby twierdzić, że one po prostu są skuteczne i mogą przynieść pomoc pacjentom. Ten projekt też jest bardzo mocno pro psychoterapeutom. Znaczy on jest bardzo, bardzo mało ten projekt gwarantuje pacjentom. Prosty przykład, wprowadza na przykład rzecznika praw psychoterapeuty, a nie rzecznika praw pacjenta.
1: A tutaj nie ma zastosowania ta ustawa, no bo mamy coś takiego, mamy taką instytucję jak rzecznik praw pacjenta. Rozumiem, że do niego poszkodowani przez tych psychoterapeutów funkcjonujących w obecnym systemie nie mają się po co zgłaszać, jeżeli ich zdaniem doszło do jakiejś nieprawidłowości.
0: Zgłaszać się mogą, czy pomoc dostaną, trudno powiedzieć. Są pierwsze przypadki, ale to już takie bym powiedział sądowe przypadki, tak? Są takie pierwsze wyroki skazujące.
1: No tak, no ale skoro sąd przyznał rację, no to po co do rzecznika się zwracać, prawda?
0: Tak, natomiast no też trzeba powiedzieć, że w tej ustawie nie pada w ogóle słowo pacjent w tym projekcie, tak? W związku z tym nie wiem, czy to jest celowe właśnie, żeby nie można było się zgłosić do rzecznika praw pacjenta, natomiast nie ma tam, nie ma mowy o pacjencie.
1: Czyli ale jest mowa o kliencie? Jesteśmy klientami takich gabinetów? Tak.
0: Znaczy nie jestem pewien, czy się pojawia tam słowo klient akurat, szczerze mówiąc, natomiast nie ma słowa pacjent, ale to akurat w psychoterapii, czy w ogóle w psychologii rzeczywiście jest taki jakby rozdźwięk. Część osób mówi o kliencie, część osób mówi o pacjencie, co jednym z celów mówienia o kliencie jest to, żeby nie stygmatyzować osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. No niemniej jednak psychoterapia jest leczeniem, tak? Z definicji psychoterapia jest leczeniem zaburzeń zdrowia psychicznego, więc to pojęcie pacjent jest tutaj jak najbardziej na miejscu. No, też istnieje rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające specjalizację z psychoterapii. W związku z tym no, można powiedzieć, że jest to jednak zawód medyczny, chociaż tutaj część środowiska i to dokładnie ta część środowiska, która optuje za tym projektem ustawy, no nie zgodziłaby się z tym, że to jest zawód medyczny, ponieważ ten projekt ustawy też rozmywa to, czym psychoterapia jest. To znaczy ten projekt definiuje psychoterapię, no w ogóle definiuje ją w sposób dziwny, to znaczy w Sejmie zwrócono też na to uwagę, że definiowane jest psychoterapia po prostu tautologicznie jako wykonywanie zadań psychoterapeutycznych. Natomiast oprócz tego wskazuje, że nie tylko w zaburzeniach zdrowia psychicznego jest stosowana psychoterapia, ale również w innych obszarach, jak na przykład rozwój osobowości. No i tutaj już się też pojawia pewien zgrzyt, bo czym innym jest pomoc osobom w rozwoju ich potencjału, a czym innym jest pomoc osobom, które cierpią na zaburzenia zdrowia psychicznego.
1: Panie profesorze, to teraz pytanie, od którego

0: dlaczego być może powinniśmy rozpocząć tę rozmowę, które może pojawia się także wśród słuchających tego naszego programu. Czym się różni psycholog od psychoterapeuty?
1: Psycholog to jest osoba, która ukończyła 5-letnie studia psychologiczne, najczęściej 5-letnie jednolite, w niektórych przypadkach 3 lata licencjatu i 2 lata magisterium, ale z psychologii oba. I to jest osoba, która jest przygotowana do świadczenia pomocy psychologicznej. Natomiast psychoterapeuta to jest osoba, która ukończyła szkolenie z psychoterapii. No, w większości cywilizowanych krajów świata to jest po prostu psycholog, który ukończył dodatkowe szkolenie z psychoterapii. Psychoterapia jest jedną z form pomocy psychologicznej, ale same studia psychologiczne jakby nie uprawniają do tego, żeby psychoterapię prowadzić. Konieczne jest ukończenie również dodatkowego szkolenia. Tak jak mówiłem, w tej chwili mniej więcej, najczęściej to są 4 lata z 1200 godzin. Można powiedzieć, że tak naprawdę, żeby zostać psychoterapeutą porządnym, należałoby skończyć i psychologię, i szkolenie z psychoterapii, czyli to jest 9 lat. Natomiast jak pyta pani o różnicę, to myślę, że trzeba sobie popatrzeć z takiej strony, bo robiliśmy takie badania, chcąc dowiedzieć się, jak pacjenci, jak odbiorcy usług psychoterapeutycznych patrzą na psychoterapeutów. No i zatrważający, chociaż nie jest to zaskakujący wynik, był taki, że większość osób, które udają się do psychoterapeuty, sądzi, że psychoterapeuta jest psychologiem. Tak? I to myślę, że bardzo ważne, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że jeżeli zgłaszają się do psychoterapeuty, nie oznacza to, że będzie on psychologiem. Większość psychoterapeutów faktycznie, to też pokazują dane, większość psychoterapeutów to są psychologowie, natomiast istnieje znaczna część psychoterapeutów, którzy nie mają wykształcenia psychologicznego, nie są też lekarzami, psychiatrami, tylko mają dowolne wykształcenie albo wręcz go nie mają. Tak? Czyli znajdziemy tutaj mitycznych już geologów, archeologów, aktorów, teologów, różne osoby, które nie mają przygotowania z zakresu funkcjonowania człowieka, można powiedzieć szerzej, psychologii człowieka, ale ukończyły szkolenie z psychoterapii, ponieważ w tej chwili jest to możliwe. No i też ta ustawa, ten projekt ustawy zamierza to, że tak powiem, podtrzymać, żeby każdy, kto tylko ma ochotę, mógł zostać psychoterapeutą.
0: Ile może być prawdy w takim stwierdzeniu, że psycholog stawia diagnozę, a psychoterapeuta, ten właściwie wykształcony i przygotowany do swojej pracy, zajmuje się właśnie terapią?
1: No, jest w tym, znaczy mogłoby być w tym trochę prawdy, w tym sensie, że znaczy ja sobie nie do końca wyobrażam, w jaki sposób psychoterapeuta, który nie ma umiejętności diagnozowania, będzie w stanie pracować, tak, z pacjentem. Podniosła pani niezwykle istotny temat, dlatego że formalnie tak naprawdę dwie grupy zawodowe w kontekście zdrowia psychicznego są uprawnione do stawiania diagnozy. Tak? To jest oczywiście diagnoza nozologiczna, medyczna i tutaj stawiają tę diagnozę psychiatrzy i właściwie oni mogą powiedzieć wprost, na jakie zaburzenie cierpi dana osoba. Ale jest też diagnoza psychologiczna i do jej stawiania uprawnieni są psychologowie.
0: Którzy mają dostęp do testów, prawda, psychologicznych, do których dostępu nie mają ci, którzy takich studiów i takiego przygotowania nie mają.
1: Tak, ale też mają, no właśnie, to ja bym tutaj podkreślił przede wszystkim przygotowanie, bo testy testami, natomiast to przygotowanie jest szczególnie istotne, zwłaszcza, że no jednak
0: trzeba umieć czytać,
1: opiera się na wywiadzie.
0: Tak, no umieć czytać te wyniki i umieć rozmawiać z pacjentami.
1: Dokładnie. Natomiast rzeczywiście psychoterapeuci, którzy nie mają wykształcenia psychologicznego, ani nie są lekarzami, psychiatrami, no po prostu nie tylko nie mają umiejętności diagnostycznych, ale nie mają też prawa do diagnozy. W związku z tym ten projekt, o którym mówimy, wprowadza coś, co nazywa i nie definiuje diagnozą psychoterapeutyczną. No, to jest zupełna aberracja, dlatego że no, nie wyobrażam sobie, w jaki sposób, bo może 1200 godzin to się będzie wydawało słuchaczom dużo szkolenia z psychoterapii, ale mogę powiedzieć tak, że studia psychologiczne, które trwają 5 lat, to jest od 3000 do 3600 godzin, samej psychologii, tak? I teraz 1200 przy tym to nie jest dużo, a trzeba też wziąć pod uwagę, że w tych 1200 godzin jest 400 albo

0: 420, już teraz nie pamiętam, godzin tak jakby minimum takich zajęć no po prostu takich, można powiedzieć, wykładowych bardziej, tak? Czyli tak naprawdę to jest 22-dniowych zjazdów, w ramach których osoby, zarówno te, które skończyły psychologię, jak i te, które nic nie wiedzą o psychologii, uczą się o zaburzeniach psychicznych. No moim zdaniem w te 400 coś godzin, no nie jesteśmy w stanie opanować wystarczająco tej wiedzy. Jesteśmy w stanie rozwinąć wiedzę, którą mamy, a nie uczyć się od podstaw. A też ten projekt zakłada obowiązkowe, znaczy uzupełnienie, można powiedzieć, wykształcenia czy wiedzy psychologicznej i medycznej w wymiarze minimum odpowiednio 80 i 70 godzin. No więc jest to po prostu śmiech na sali.
1: Na ile ta obecna sytuacja jest groźna? Groźna dla tych, którzy zgłaszają się po pomoc do psychoterapeutów, którzy tego wystarczającego przygotowania nie mają, ale także dla takiego zdrowia publicznego, bo wyobrażam sobie, że ktoś, kto zawiódł się na pomocy psychoterapeuty, który nie spełnia tych wymogów, mogą później na tyle zrazić siebie i otoczenie do tego rodzaju pomocy, że po prostu ludzie odwrócą się od tych, którzy mają im pomagać w kryzysach psychicznych.
0: Bardzo dobre pytanie. Znaczy, od razu powiem, że jest niezwykle groźna i to rzeczywiście to są dwie sfery, bo jedna sfera to jest nasza sfera, można powiedzieć, taka osobista, prywatna. Tak? Kiedy ja się zgłaszam do psychoterapeuty i ten psychoterapeuta mi nie pomoże, mogę, że tak powiem, efekty mogą być różne. W najmniejszym poziomie to nic się nie wydarzy. Tak?
1: Stracę pieniądze, machnę ręką, poszukam następnego, jeżeli problem będzie mi na tyle doskwierał, że będę zdeterminowana, żeby tej pomocy dalej szukać.
0: Dokładnie, ale też może dojść do pogorszenia, może też dojść do pojawienia się nowych objawów czy nowych problemów. W związku z tym psychoterapia jest leczeniem i tak jak każde leczenie może prowadzić zarówno do poprawy, jak i do chwilowego albo i stałego pogorszenia, ale mogą się też pojawiać różnego rodzaju skutki uboczne psychoterapii. W związku z tym ta skuteczność, o której wcześniej mówiłem i właściwie tego nie podkreśliłem, że ten projekt, jego chyba największym zagrożeniem tego projektu jest to, że on nie zobowiązuje psychoterapeutów do pracy metodami o dowiedzionej naukowo skuteczności. Czyli w odróżnieniu od tego, od regulacji prawnych dotyczących zawodu lekarza, gdzie lekarze muszą korzystać wyłącznie z metod dowiedzionej naukowo skuteczności, tutaj taki obowiązek nie jest przewidziany. No i stąd rodzi się ogromne ryzyko, że pacjenci nie tylko właśnie nie uzyskają właściwej pomocy, tylko wręcz może im się pogorszyć. Więc, ale to jest taki, można powiedzieć, problem, o którym pani powiedziała, taki problem właśnie osobisty każdego z nas, który trafi do psychoterapeuty i oczywiście nie wolno go bagatelizować. Ale z perspektywy państwa to też jest niezwykle istotne, dlatego że badania pokazują, że zdrowie psychiczne po pierwsze jest jedną z głównych przyczyn absencji w pracy. I teraz niewłaściwe zaopiekowanie zdrowia psychicznego, czyli dokładnie takie, jak jest w Polsce, właściwie żadne, prowadzi do licznych absencji, do obniżenia efektywności pracy, jakości życia i tak dalej. Natomiast zainwestowanie nie w psychoterapię, tylko w dobrą psychoterapię, która jest prowadzona przez kompetentne osoby, metodami o dowiedzionej naukowo skuteczności, przynosi realne korzyści też gospodarce, czyli państwu po prostu, tak? I myślę, że to jest taki wymiar, o którym się bardzo, bardzo rzadko mówi w tym kontekście, mówiąc jakby o konkretnych osobach, konkretnych problemach, zapominając o tym, że jako społeczeństwo, jako państwo stanowimy pewną całość i teraz odpowiednie zadbanie o nasze zdrowie psychiczne przyniesie korzyści po prostu całemu społeczeństwu, a nie tylko pojedynczym jego członkom.
1: No dobrze, panie profesorze, a może to jest rozmowa o tym, że trzeba wypośrodkować stosunek ilości do jakości, bo my przecież ubolewamy nie od dziś i ostatnie dni także przyniosły raport o dostępności psychologów w szkołach na przykład, że tych specjalistów brakuje, że jest ich po prostu za mało, żeby odpowiedzieć na potrzeby tych, którzy z problemami psychicznymi się borykają i może gdzieś trzeba znaleźć ten złoty środek między wyśrubowanym poziomem przygotowania tych specjalistów, a ich liczbą, która zagwarantowałaby jakąś większą dostępność do ich usług.
0: To jest super pytanie i rzeczywiście taki złoty środek można znaleźć tylko troszkę inaczej.

0: inaczej to rozumiejąc. Znaczy, po pierwsze, ja nie uważam wcale, że liczba psychoterapeutów jest za mała. Mhm. Ja uważam, że liczba psychoterapeutów w Polsce na dostępnych na NFZ jest za mała i po prostu za długo czeka się na publiczną pomoc psychoterapeutyczną. W związku z tym tak naprawdę chodzi o dostępność na NFZ, a nie dostępność w ogóle. Prywatnie rzeczywiście. Ci, którzy są dobrzy, są dobre gabinety, świetni psychoterapeuci, czeka się do nich często, nawet prywatnie, miesiącami, tak? Niemniej jednak ta dostępność wcale nie jest taka niska. Natomiast na świecie rozwiązuje się ten problem w ten sposób, że mamy świetnie wykształconych psychoterapeutów, najczęściej będących psychologami i psychiatrami, a oprócz tego szkoli się osoby, które wykonują pewne zawody pomocowe, na przykład w Polsce to nie jest aż tak popularny zawód, ale jak jest pracownik socjalny, ale też są pielęgniarki, różne osoby, które
1: pedagodzy szkolni, tak sobie wyobrażam.
0: Pedagodzy szkolni, dokładnie. Szkoli ich się w stosowaniu tak zwanej psychoterapii niskiej intensywności, czyli szkoli ich się w prowadzeniu pewnych technik psychoterapeutycznych pod kierunkiem doświadczonych psychoterapeutów i rzeczywiście oni rozwiązują problem systemu, to znaczy niekoniecznie od razu na pierwszej linii musi być psychoterapeuta po 9-letnim szkoleniu, w sumie licząc studia plus psychologiczne, zakładam cały czas idealistycznie, i szkolenie z psychoterapii, tylko to mogą być osoby, które są przeszkolone do stosowania konkretnych interwencji w konkretnych przypadkach. I to, co pani powiedziała, psycholog szkolny, jest doskonałym pomysłem. Natomiast ja bym bardzo uważał z tym złotym środkiem, bo akurat ten przykład psychologów szkolnych, który pani podała, no jest też zatrważający, dlatego że żeby rozwiązać problem psychologów szkolnych, ja już nie pamiętam, który rząd miał ten pomysł, czy obecny, czy poprzedni, ale umożliwiono pracę na stanowisku psychologa szkolnego osobom, które nie skończyły psychologii, tak? Czyli na przykład tam nauczycielom, pedagogom. Tak? I w ten sposób każda szkoła ma psychologa, czy powinna mieć psychologa szkolnego.
1: Dobrze to wygląda w statystyce. No właśnie.
0: W statystyce wygląda świetnie, tak? Tylko no jakby umówmy się. I myślę, że ten przykład też w ogóle psychoterapii, tych psychologów szkolnych, tego jak to jest traktowane przez rządzących, myślę, że jest też świetną w ogóle taką ilustracją takiego podwójnego standardu. Że niech pani sobie pomyśli, że na przykład byłby problem z tym, kiedyś pamiętam, na tyle stary jestem, żeby pamiętać, że w szkole był lekarz, w szkole był dentysta. Mhm. I proszę sobie wyobrazić, że nadal mamy coś takiego, że w szkole jest lekarz, ale brakuje nam szkolnych lekarzy. W związku z tym nauczyciele zatrudniają się na stanowisku lekarza. Czy komukolwiek przyszłoby to do głowy? Tak? Albo czy komukolwiek przyszłoby do głowy, że kardiologiem można zostać po ukończeniu architektury i zrobieniu specjalizacji z kardiologii? Nikomu by to nie przyszło do głowy. Wszyscy byliby oburzeni. Bo zdrowie somatyczne traktujemy zupełnie inaczej niż zdrowie psychiczne i to jest głęboko oburzające, że tak to właśnie wygląda, że mamy zupełnie inne standardy, niższe standardy stosują zarówno decydenci, jak i lobbyści, którzy za tymi decyzjami stoją w stosunku do zdrowia psychicznego. A wszystko to odbywa się z tak zwanym bezpieczeństwem albo dobrem pacjenta na sztandar.
1: No właśnie, panie profesorze, znowu wrócę do tego rozróżnienia pacjent-klient. Jeśli chodzi o gabinety lekarzy, którzy zajmują się zdrowiem somatycznym, nie przyszłoby nam do głowy, żeby powiedzieć o nim, że jest klientem tego gabinetu. Zawsze powiemy, że jest pacjentem. A jeśli chodzi o to zdrowie psychiczne, no to często się wahamy, czy klient, czy pacjent i może tutaj leży ta przyczyna, o której powinno się rozmawiać, dlaczego tak trudno jest dojść do porozumienia w sprawie ustawy o zawodzie psychoterapeuty, no bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to być może chodzi o pieniądze. Panie profesorze, musimy kończyć powoli naszą rozmowę, ale zawsze, kiedy rozmawiamy o zdrowiu psychicznym w jakimkolwiek aspekcie, to chcę zakończyć tę rozmowę taką radą, gdzie szukać pomocy, jeżeli sami taki problem mamy albo obserwujemy jakieś symptomy problemów psychicznych, psychologicznych u naszych najbliższych. Telefonu zaufania czekają na takie osoby, prawda?
0: Tak, zdecydowanie telefony zaufania i generalnie zawsze, kiedy mamy problemy lub dostrzegamy u innych, należy się zwrócić do psychologa lub psychiatry, nieważne czy jest psychoterapeutą. Czyli pierwsze, od czego musimy zacząć, to od diagnozy, a tylko psycholog i psychiatra może nam diagnozę postawić. W związku z tym zawsze w takiej sytuacji

0: Warto skorzystać z pomocy psychologa lub psychiatry. Niekoniecznie trzeba od razu iść do psychoterapeuty, dlatego że no po pierwsze, nie każdy psychoterapeuta będzie psychologiem lub psychiatrą, a po drugie, nie każdy z nas, w problemie, który przeżywa, potrzebuje psychoterapii. Tak?
1: I to jest ważne przypomnienie, którym musimy zakończyć nasze spotkanie, panie profesorze. Pan profesor Przemysław Bąbel, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, był z nami. Jeszcze raz bardzo dziękuję i dobrego dnia.
0: Bardzo dziękuję.

0: praca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
0: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest 3-miesięczny areszt dla prezesa PKO-lu. Są też pierwsze doniesienia o taśmach Radosława P. i polityków PiS. W Olsztynie, 4. dzień kampusu Polska Przyszłości. Za chwilę relacja naszego reportera. Można już sprawdzić, czy nasze dane osobowe wyciekły z serwisu MyDoctor. Rząd uruchomił specjalną stronę. Minęła 11. Rafał Boguta, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Wnioskowała o to prokuratura po zakończeniu przesłuchania szefa PKOL. Informacje w tej sprawie zebrał Aleksander Przoniak.
2: Szef PKOL został doprowadzony do sądu w piątek wieczorem. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała Polskiemu Radiu, że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych.
3: Sąd podzielił argumentację prokuratora, że zgromadzone dowody stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia 2 czynów.
2: Politolog Paweł Ramiączek mówił, że tymczasowy areszt świadczy o tym, że zarzuty są poważne i mocno udokumentowane.
4: Waga tej sprawy, zarzuty, skala powiązań finansowych, skala tych malwersacji finansowych, które tutaj obserwujemy, jest ogromna.
2: Podczas przesłuchania w prokuraturze Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: A tymczasem zapowiada się kolejna odsłona afery Zonda Krypto. Jak przekazał w TVP Info dziennikarz Radia Z Mariusz Gierszewski, są nagrania rozmów Radosława P. oraz polityków Prawa i Sprawiedliwości.
5: Rozmowy dotyczą Zonda Krypto. Nagrania prawdopodobnie ma prokuratura.

Po aresztowaniu prezesa PKOL-u minister sportu Jakub Rutnicki zapowiada zwrócenie się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Równocześnie minister sportu wezwał Polski Komitet Olimpijski do podjęcia działań naprawczych. Trwa ostatni dzień kampusu Polska Przyszłości. W imprezie organizowanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

0: który powiedział, że w kosmosie przede wszystkim myślał o tym, że jest w kosmosie. Wcześniej na scenie kampusu wystąpił minister energii Miłosz Motyka. Zadawali pytania często studenci kierunków związanych z energią, także osoby, które mają dużą wiedzę. Młodzi ludzie pytali o wiatraki czy budowę sieci przesyłowej, ale także o ogólną wizję Polski.
1: Ja mam pytanie, jaki jest pana idealny miks energetyczny?
2: Tak jak jest we Francji. To się nie da jeden do jednego przełożyć proporcje, bo one są różne w różnych miesiącach i w różnych latach. W tym roku w żadnym miesiącu OZE nie wyprzedziło węgla w miksie energetycznym. Więc to też zależy przede wszystkim od ceny.
0: Miks we Francji, czyli połączenie atomu i OZE. Co ciekawe, nikt nie zadał pytania o ceny paliw. Teraz co dalej? W południe na scenie wystąpi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O 16:00 młodzi spotkają się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Później panel mają także wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Cezary Tomczyk. I tak kampus dobiegnie końca. Widać to chociażby po gościach, bo niektórzy przyszli dziś z walizkami. Oficjalne podsumowanie 5. edycji zaplanowano na godzinę 21:00.
3: Czwarty dzień kampusu Polska Przyszłości, o czym prosto z Olsztyna relacjonował Krzysztof Polasik. Dodajmy, że to nie jedyne weekendowe wydarzenie dla młodych. Po południu w Juracie rozpocznie się dwudniowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą pod nazwą Przyszłość.pl. Na Ukrainie trwają przygotowania do pochówku Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. W lipcu i sierpniu polscy i ukraińscy archeolodzy ekshumowali szczątki 55 mieszkańców nieistniejących już wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się jutro w 83. rocznicę mordu dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.
4: Po polskich wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka nie ma śladu. Mordercy ograbili domy ofiar i spalili je. Jedynie ziemia skrywa ludzkie szczątki i nieliczne przedmioty użytku codziennego, wyjaśnia uczestniczący w ekshumacjach ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
5: To jest właśnie cecha tych nieistniejących wiosek na Wołyniu, że tu w ziemi owszem zachowują się rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o takie naziemne struktury, czy jakieś fundamenty czegoś, bardzo ciężko. Te chałupy były drewniane, były ograbione, a potem podpalone. Jedyne co, to jest ta figura Matki Bożej, która jest też uszkodzona i nie ma nic.
4: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ekshumacje prowadzone są od 1992 roku. Łącznie wydobyto szczątki ponad 700 osób. Wciąż trwają poszukiwania kości. Jeszcze około 300 ofiar. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Uruchomiono rządową stronę, która umożliwia sprawdzenie, czy nasze dane osobowe wyciekły podczas ataku hakerskiego na serwis MyDoctor. Według informacji Ministerstwa Cyfryzacji, hakerzy wykradli dane 19 milionów Polaków. By to sprawdzić, należy wejść na stronę bezpiecznedane.gov.pl, zalogować się przez mObywatela, profil zaufany czy e-dowód, a potem w wyszukiwarce podać odpowiednie dane umożliwiające identyfikację użytkownika. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział zaostrzenie odpowiedzialności podmiotów przetwarzających dane medyczne. W najbliższym czasie resort ma przedstawić propozycję nowych regulacji w tej sprawie. Na koniec jeszcze Gołdap, który jest kolejnym przedostatnim przystankiem wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na mieszkańców i turystów czekają koncerty, potańcówka i piknik edukacyjny. Przewodniczka Justyna Harkiewicz mówiła w radiowej Jedynce, że Gołdap jest wyjątkowym miastem pogranicza.
6: Jezioro, nad którym się znajdujemy, jest wyjątkowe absolutnie. Jest podzielone państwową granicą. Ta granica przechodzi dokładnie przez wodę. Troszkę większa część należy do nas. Jezioro ma 200 hektarów, 150 hektarów należy do strony polskiej. Wolno nam pływać do biało-czerwonej boi.
3: Piknik edukacyjny z życia wzięte rozpocznie się w samo południe. Po południu rozpocznie się potańcówka, a wieczorem koncert.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Ostatnia wakacyjna sobota pochmurna, deszczowa, a na północnym wschodzie kraju burzowa. Tam obowiązuje alert pierwszego stopnia. Burzom towarzyszą też podmuchy porywistego wiatru. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni na północy, 23 w centrum i 26 na Podkarpaciu.
8: Siedem minut po 11:00.

0: Spójrzmy może na początek to, co już wiemy. Mamy jednego z antybohaterów, czyli Radosława P. To jest prezes PKOL-u z zarzutami m.in. o płatną protekcję. W tle przewija się tutaj luksusowy zegarek za 40 tysięcy euro, który miał zostać przyjęty przez Radosława P. od szefa giełdy. Radosław P. został aresztowany na 3 miesiące. Kolejnym z antybohaterów jest tutaj Michał Moskal, poseł, który po potajemnym spotkaniu z prezesem Zonda Krypto na Ibizie nagle zaczął w Sejmie forsować przepisy korzystne dla branży krypto. No i trzecia postać, Marcin Romanowski, poszukiwany listem gończym, były wiceminister. Z najnowszych doniesień wynika, że szef Zonda próbował załatwiać mu wizę rezydencką w Dubaju, by uchronić go przed ekstradycją. Drogie zegarki, lobbying na Ibizie, no i plany ucieczki do Emiratów. Jak to wszystko łączy się w jedną sieć, o tym już teraz porozmawiam z moimi gośćmi, a są nimi pani profesor Agnieszka Kaśnińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Tomasz Żółciak, dziennikarz polityczny Wirtualnej Polski, prowadzący poranną rozmowę polityczną w WP. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, to w takim razie, skoro jest to pałac kontra pałac, to porozmawiajmy o tym, jakie są echa z Pałacu Prezydenckiego, a być może z Juraty, bo ja zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim, w tej całej aferze jest prezydent, który na razie milczy. Pani profesor, gdzie jest prezydent?
1: No właśnie, już pan redaktor sam trochę odpowiedział na to pytanie. Proszę zauważyć, my mamy rzeczywiście taką wzmożoną narrację w tej przestrzeni publicznej. Każdy dzień przynosi nowe wiadomości, ale milczenie w polityce jest równie istotne, a nawet czasami bardziej słyszalne niż konkretne wypowiedzi, próby ratowania tej sytuacji, czy zasłaniania się, czy dystansowania, bo z tym mamy do czynienia. No właśnie ten głos prezydenta nie wybrzmiał. Nie mamy tutaj jednoznacznego stanowiska. No i można się zastanowić, czy chodzi o taką racjonalność głowy państwa, o czekanie na dalsze działania ze strony prokuratury, czy też chodzi o takie dystansowanie się w ramach ochrony swojego wizerunku, bo jednak głowa państwa bardzo ściśle w odbiorze, przynajmniej opinii publicznej, łączy się z prawą stroną sceny politycznej. No i też wiemy, że chociaż wprost tutaj też nazwisko prezydenta nie pojawia się w tej narracji związanej chociażby z szefem PKOL-u, no to widzimy, że pewne powiązania, bo Zonda Krypto nie pojawiła się jako afera wczoraj, pewne powiązania były już wykazywane, szczególnie jeżeli chodzi o te mechanizmy współfinansowania. No a zatem można się spodziewać, że nadejdzie jednak taki czas, w którym prezydent będzie też, tylko pytanie, czy sam skłonny wypowiedzieć się, czy raczej wywołany do odpowiedzi.
0: Tomasz, zwracam się teraz do Tomasza Żółciaka z Wirtualnej Polski. A co na ten temat mówią politycy prawicy? Co na ten temat mówią nawet na OFIE, jeśli możemy zdradzić jakieś tajemnice? Gdzie jest tutaj prezydent? Dlaczego prezydent milczy od tygodnia?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o PiS, to i się o tym mówi, i to widać po prostu gołym okiem, że ta sprawa jest niekomfortowa, niewygodna. I do końca nie wiadomo, jak odbijać tę piłeczkę, bo rzeczywiście kontekst Zonda Krypto nie jest nowy, ale on bardzo ewoluuje w stronę bardzo niekorzystną dla prawicy, bo jest jednak duża obawa i takie są zresztą też przesłuchy z rejonów prokuratury, że są kolejne taśmy, są na nich nagrani kolejni prominentni działacze, więc te nazwiska kolejne mogą jeszcze wychodzić, więc nie wiadomo do końca, jak planować działania takie obronne w sytuacji, kiedy nie do końca wiadomo, z czym jeszcze przyjdzie się zmierzyć. PiS zapowiada wniosek o powołanie komisji śledczej, no ale to wszystko wygląda trochę jak gra na czas i próbę pokazania, że to nie jest do końca nasza afera i na tym ta cała narracja PiS-u się opiera, że to jest afera Ambergold 2.0, że to jest blamasz ekipy Donalda Tuska, że państwo nie ostrzegało przez Zonda Krypto, no tylko to się nie do końca mi logicznie nawet spina, bo jeżeli państwo powinno było ostrzegać, a nie ostrzegało, a było wiadomo, że coś jest nie tak z Zonda Krypto, no to dlaczego PiS tak chętnie, tak ochoczo wchodził w układy z Zonda Krypto? Ja rozumiem, że był partią, która była pozbawiona sporej części pieniędzy po tym, jak decyzjami PKW te pieniądze zostały im mocno odebrane w dużym stopniu. Natomiast fakt, że sięgano po wsparcie różnymi kanałami, właśnie po wsparcie pana Krala, dzisiaj po prostu PiS-owi odbija się czkawką. Jeżeli chodzi o pałac, tutaj oczywiście jest znak zapytania, czy w pewnym momencie rykoszetem nie dostanie Karol Nawrocki i jego przyboczni, bo tutaj cały czas wybrzmiewa nam ten kontekst konferencji.

Teatra Pałac. Paweł Pawłowski, witam Państwa w to przyjemne sobotnie przedpołudnie. To jest Pałac kontra Pałac, a ten tydzień zdominowała pęczniejąca z każdym dniem afera Zonda Krypto, która wybuchła z nową siłą. Uporządkuje

0: CPAC. Oczywiście Karol Nawrocki był wtedy dopiero kandydującym politykiem, dopiero wchodził w ten świat polityki tak na dobrą sprawę i jego kampania była finansowana przez PiS, więc pytanie, czy to będzie jego problem, czy to będzie znowu problem PiSu. Natomiast w pałacu jest takie przekonanie, to nawet wczorajsze takie miałem rozmowy nieoficjalne z tamtym środowiskiem, że no, jest takie niedowierzanie w postać Krala, w jego zeznania, to, że wszedł we współpracę z Romanem Giertychem. Nawet pojawiły się takie głosy, że Kral może być tak naprawdę na pasku służb, że został może nawet kiedyś zwerbowany przy okazji sprawy kryminalnej pana Słuszka i że w związku z tym nie można dawać wiary jego zeznaniom, bo po prostu on w tym momencie walczy o życie, walczy o przetrwanie, być może w charakterze małego świadka koronnego i w związku z tym on wyśpiewa wszystko to, co chce usłyszeć Roman Giertych, który występuje raz jako mecenas, innym razem jako poseł Koalicji Obywatelskiej, więc tak jest trochę, mam wrażenie, wypieranie tego problemu i dystansowanie się od niego, no bo rzeczywiście Karol Nawrocki no, jest mocno związany z PiS-em, ale też nie chce być kojarzony do końca z PiS-em i wydaje mi się, że jeżeli trzeba będzie mocniej się zdystansować od tej sprawy i być może nawet złożyć prominentnych działaczy PiS-u na ołtarzu politycznym, no to Karol Nawrocki i jego współpracownicy po prostu to zrobią, wiedząc, że ma potencjał do budowania czegoś innego na prawicy, a PiS jest po prostu teraz w potężnym kryzysie i wygląda na to, że sprawa zonda krypto może się okazać, ona ma taki potencjał, żeby kilka potężnych politycznie nazwisk utopić.
1: Tomasz wspomniał tutaj właśnie o roli mecenasa i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha i ja obiecuję, że do tego wątku jeszcze wrócimy, natomiast pani profesor, właśnie to, co mówił Tomasz przed chwilą, ta konferencja CPAC, na której Karol Nawrocki pojawiał się jeszcze jako kandydat, to jest jego problem wizerunkowy i jak pani ocenia to, jak na razie Prawo i Sprawiedliwość z tą całą sprawą sobie radzi, bo chociażby Karol Karski, rzecznik dyscypliny w Prawie i Sprawiedliwości, zarówno w WP, ale także w Polskim Radiu 24, mówił, że takie spotkania, jakie odbywał Michał Moskal na Ibizie, to jest pewien standard w polityce.
2: No więc ja się zgadzam tutaj z przedmówcą, że Prawo i Sprawiedliwość ewidentnie sobie nie radzi. Ja mam wrażenie, że nawet w tej warstwie retorycznej no to jest taka trochę próba gaszenia dużego pożaru szklanką wody. A już te konkretne wypowiedzi, chociażby przywołanego tutaj Karola Karskiego, no ja myślę, że one nie trafiają nawet do tego grona zwolenników, bo trudno chyba nam sobie wyobrazić, że takie spotkania z długim lotem, a krótkim czasem trwania spotkania, że ta Ibiza jako taki naturalny kierunek, gdzie te rozmowy są prowadzone i właściwie to nie ma tam żadnego drugiego dna, no po prostu ludzie się spotykają. Jeszcze w tych naszych polskich realiach, gdzie proszę zauważyć, my od lat mamy potężny problem z instytucją lobbingu. Mimo prób regulacji cały czas to lobbowanie u polityków przez niepolityków, no ono gdzieś tam budzi podejrzenia, że jest to jakiś rodzaj blatowania się, niekoniecznie lege artis, więc cały ten kontekst jeszcze dodatkowo no, zwiększa, myślę, nieufność opinii publicznej, a też konferencja CPAC, jak ona była nagłaśniana, jakim ona była jednak ważnym wydarzeniem, jeżeli chodzi tutaj o promowanie Karola Nawrockiego, więc nawet te próby takiego dystansowania się. Ja nie wiem, czy byłabym na tyle przekonana, żeby stwierdzić, że jeżeli będzie trzeba poświęcić tych prominentnych polityków prawicy, to Karol Nawrocki stanie po tej stronie i powie, no niech się dzieje sprawiedliwość, bo no, nie zapominajmy, że cały czas gra się toczy o elektorat i to w dużej mierze jest ten sam elektorat, który popiera środowisko prawicy w Polsce, już bez tych wewnętrznych nawet podziałów, które teraz się dzieją i ten elektorat, który wybierał Karola Nawrockiego. Więc no ta sprawa jest i wrażliwa, i drażliwa politycznie. No ale też wiemy z takiego kanonu zarządzania kryzysem w polityce, że zbyt długo przeciągające się milczenie no również nie służy sprawie, bo tutaj pojawiają się domysły, komentarze, pewnie jakieś teorie spiskowe. Natomiast to, o co pan redaktor pytał, czyli ta próba właśnie odniesienia się tu i teraz Prawa i Sprawiedliwości, no to jeszcze raz podkreślę, w mojej ocenie narracja i próba przerzucenia odpowiedzialności na premiera, połączenia tego ze zwykłym obywatelem, który nie był w porę ostrzeżony, no to się ma nijak, jeżeli chodzi o rangę argumentów. Do tej skali nad użyć, które nam przynosi informacyjnie każdy dzień.

0: Mówią państwo oboje o być może konieczności poświęcenia którychś z prominentnych polityków PiS-u. Ja zastanawiam się i tutaj to pytanie kieruję do Tomasza Żółciaka. Kogo tutaj można by próbować poświęcić, jeśli by rzeczywiście wejść w głowę Jarosława Kaczyńskiego? No bo Michał Moskal jakby jest tutaj jednym z tych antybohaterów tej całej sprawy, no ale pojawia się także poszukiwany listem gończym Marcin Romanowski, który przecież szukał azylu w Dubaju. Wirtualna Polska i TVN24 ujawniły, że miał mu to załatwiać Przemysław Kral. No i tutaj jeszcze miał pośredniczyć pomiędzy nimi mecenas Bartosz Lewandowski. To kogo tutaj należałoby wskazać jako kozła ofiarnego, jeśli mielibyśmy stosować tę technikę PR-owską do wychodzenia z kryzysu?
1: No to jest trudno tutaj wskazywać palcami oczywiście. No, najbardziej spektakularny case dotyczy prezesa PKOL-u, który, no jak wiemy, trafi na 3 miesiące do aresztu.
0: Tylko nie jest ściśle politykiem. Jest człowiekiem powiązanym z polityką, ale jest ściśle takim politykiem nie jest.
1: Jest najczęściej kojarzony, prawda, z frakcją Jacka Sasina i samym Jackiem Sasinem, więc on jest traktowany czy wrzucany do woreczka o nazwie Cudowne Dzieci PiS-u czy Cudowne Dzieci Nowogrodzkiej. Natomiast jeżeli chodzi o sam PiS, no to tutaj odpowiedź nie jest prosta, bo my tak naprawdę jesteśmy dopiero w trakcie poznawania czy dogrzebywania się tak naprawdę do pewnych wątków i będziemy pewnie teraz poznawać z tygodnia na tydzień, no bo mieliśmy bardzo intensywny zondokryptowy tydzień, to trzeba chyba przyznać. I jeżeli faktycznie jest tak, że gdzieś są jeszcze jakieś nagrania i występują tam prominentni działacze, no to oczywiście tutaj jest pytanie, co to będą za działacze. No, w sprawie pana prezesa PKOL-u tam przecież pojawił się zarzut powoływania na wpływy, no więc pytanie, czy na przykład Mateusz Morawiecki, który już jest średnio związany z PiS-em, a przynajmniej w mniejszym stopniu niż kiedyś, no pytanie, czy on nie będzie tutaj musiał wyjaśnić paru spraw w prokuraturze, mimo tych zapewnień, że tutaj do żadnego załatwienia sprawy nie doszło poprzez to stawiennictwo Radosława P. Mariusz Gierszewski, donosząc o tych potencjalnych nagraniach, wskazuje, że może chodzić na przykład o jakiegoś polityka PiS z Pomorza, jeżeli chodzi o to, kto jest uwieczniony na tych nagraniach, w tych rozmowach. Mowa też o osobie zbliżonej do Pałacu Prezydenckiego, więc my tak naprawdę nie wiemy, kto tam jest i jak wysoki szczebel to był. Umówmy się, że Michał Moskal, on jest jakąś istotną postacią w PiS-ie, bo przecież jest zbliżony do Jarosława Kaczyńskiego i wiemy, jak się zachował na przykład w takim kryzysowym momencie PiS-u, kiedy chodziło o piątkę dla zwierząt. No i on zasłynął też innymi historiami. Natomiast to nie jest polityk z takiego absolutnego pierwszego szeregu, takiej pisowskiej topki, jak to się mówi. Więc pytanie, czy to będą nazwiska wagi ciężkiej. Wydaje mi się, że jest spore prawdopodobieństwo, że tych dowodów tam jest jeszcze więcej, już poza samymi zeznaniami Przemysława Krala, bo sądząc po tym, jak on funkcjonuje, z kim się zadawał, jakie tematy poruszał w tych rozmowach i co chciał załatwić, no to jeżeli był przezorny i myślał kilka kroków do przodu, to ja wręcz zakładam, że on nagrywał te osoby albo ma przynajmniej jakieś dowody, jakieś konwersacji na przykład na komunikatorach, właśnie żeby się zabezpieczyć na taką czarną godzinę, która właśnie do niego przyszła. Więc zobaczymy, co będzie w dalszym, jakie będą dalsze ruchy prokuratury, ale moim zdaniem ta cała sprawa jest na takim etapie, może nie początkowym, ale na pewno jesteśmy jeszcze daleko od końca tej sprawy, bo jak to się często mówi, ewidentnie widać, że jest rozwojowo.
0: A no właśnie. Dariusz Joński, polityk Koalicji Obywatelskiej, mówił mi wczoraj w studiu, że nagrania muszą istnieć, bo każda zorganizowana grupa przestępcza nagrywa tych, z którymi rozmawia, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast Tomasz słusznie zauważył, że Michał Moskal nie jest rzeczywiście politykiem z topki tej pisowskiej. Dlatego tutaj zapytam przekornie, jeśli chodzi o rozliczanie właśnie tych polityków PiS-u. I co z tego? Bo stawiam, szanowni państwo, taką teorię, że żadna afera nie jest w stanie dzisiaj zmyć partii z polskiej sceny politycznej. Polityka być może, ale partii nie. Dlaczego? No bo dlaczego nie jest w stanie? No bo podzieliliśmy się w Polsce na plemiona. Plemiona i tak będą głosować na swoich, bo alternatywą jest ta druga opcja. Zresztą nawet takich słów użył wczoraj Donald Tusk na kampusie Polska Przyszłości. Co pani na to, pani profesor?
2: No, trudno się nie zgodzić z diagnozą, a właściwie z tym stanem oczywistym, który obserwujemy i no, to jest rzecz bardzo...

0: banalna, którą powiem, ale przecież ta polaryzacja tak bardzo głęboko nam wnika w tkankę społeczną, że filtrujemy sobie informacje, czyli właśnie dobieramy te, które są sprzyjające tej naszej ulubionej stronie sceny politycznej, a degradujemy, podejrzewamy dezinformacje w tych wątkach, no, które nie pasują do obrazu, który posiadamy w głowie. I to są takie mechanizmy rozpoznane dobrze. Oczywiście nie jest w stanie, i też się pod tym podpisuje, żadna afera zmieść partii, ale istotnie obniżyć do niej zaufanie, a tym samym być może powstrzymać część wyborców, szczególnie tych bardziej umiarkowanych, przed oddaniem swojego głosu, no to już jest bardzo istotna stawka, która w tej politycznej puli przed rokiem wyborczym się znajduje. Nie wyobrażam sobie, że nastąpi totalne trzęsienie ziemi, no bo to już takich afer przeżywaliśmy naprawdę sporo. I te rezultaty nie zmieniały nam zasadniczego układu sił, ale ponieważ ciągle ta polaryzacja i te rankingi i te badania opinii publicznej pokazują nam, że jednak różnica między wiodącymi ugrupowaniami, tymi blokami partii jest niewielka, no to tego typu wydarzenia, zwłaszcza ja się tu zgadzam, że ta sytuacja jest bardzo rozwojowa, jeżeli coraz więcej osób, nawet nie z pierwszego szeregu, nawet z drugiego czy trzeciego, ale to, co trafia do opinii publicznej, to jest ten przekaz afektywny, emocjonalny, czyli jeżeli słyszymy o tym zegarku, jeżeli słyszymy o takim szczególnym traktowaniu, to wszystko działa na wyobraźnię, nawet jeżeli nie dotyczy tych najbardziej prominentnych polityków i być może okaże się właśnie tego typu kwestia, tego typu skandal, sprawa, czymś, co przeważy nad tymi scenariuszami, które do tej pory zakładaliśmy. Tym bardziej proszę zauważyć, że tutaj zaczęliśmy rozmowę od tej ciszy, która tak panuje przy Pałacu Prezydenckim, ale ta cisza no, też wybrzmiewa, jeżeli chodzi na przykład o środowiska Konfederacji. Ja tu nie zauważyłam takiego jednoznacznego stanowiska, czegoś zero-jedynkowego w tym przekazie medialnym. Więc my mówimy o przyszłych możliwych układach sił politycznych i w mojej ocenie właśnie być może te układy, które były planowane gdzieś tam w zaciszu gabinetowym, no to właśnie je może to przysłowiowe trzęsienie ziemi teraz dotknąć.
1: To jest program Pałac kontra Pałac. Ja przypomnę, że moimi gośćmi są profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Tomasz Żółciak, dziennikarz polityczny Wirtualnej Polski. Ja obiecałem państwu, że wrócimy oczywiście do wątku Romana Giertycha w tej całej aferze i chciałbym, żeby pani profesor pozostała przy głosie, bo interesuje mnie tutaj głos naukowy w tym temacie, a moje pytanie brzmi, czy normą jest, że mecenas, poseł partii rządzącej jest obrońcą człowieka, któremu zarzuty ma stawiać prokuratura pod nadzorem ministra z tej samej koalicji?
0: No przy tak sformułowanym pytaniu i takiej dobitności w głosie pana redaktora, no to chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie jest to norma. Natomiast czy jest to praktyka, która da się marketingowo obronić przez partię rządzącą? No ja powiem, że zdecydowanie tak. Ja się jednak na co dzień zajmuję marketingiem i uważam, że w takiej perspektywie wizerunkowej, jeszcze biorąc pod uwagę format polityka, o którym rozmawiamy, a jednocześnie czynnego mecenasa, czyli Romana Giertycha, osoby bardzo właśnie wyrazistej wizerunkowo. Takich nam potrzeba, mógłby powiedzieć premier na ten moment.
1: Ja mówią tak politycy koalicji rządzącej wprost. Magdalena Filix napisała: Roman Giertych na Twitterze: dziękuję ci, że jesteś dokładnie tam, gdzie być dzisiaj powinieneś. Nie ma miękkiej gry ze zorganizowaną grupą przestępczą.
0: No więc właśnie i wobec tego typu argumentacji, wobec też tej społecznej potrzeby rozliczeń i ich finalizacji i skuteczności, jeszcze biorąc pod uwagę ten możliwy scenariusz współpracy, tak, pana Krala z organami ścigania, no to wydaje się, że ta kwestia takiego nieracjonalnego dualizmu, który został tutaj przez pana redaktora nakreślony, że ona schodzi na dalszy plan. Więc mimo, że nie jest to norma, to my w jakiś sposób społecznie normalizujemy no coś, co pewnie w warunkach mocno skonsolidowanej demokracji no nie miałoby miejsca.
1: No właśnie, bo kluczowym pytaniem jest tutaj rzeczywiście, czy Roman Giertych ma bronić szefa Zonda Krypto, czy go rozliczać, bo tutaj istnieje pewnego rodzaju konflikt interesów i tutaj pytanie do Tomasza Żółciaka, bo nie ma jednego zdania w Koalicji Obywatelskiej na temat roli Romana Giertycha. Wiemy, że na przykład Sławomir Nitras bardzo mocno krytykuje ten pomysł, by rzeczywiście Roman Giertych był czynnym pełnomocnikiem.

0: członkiem Przemysława Krala. Co na ten temat mówi się w Koalicji Obywatelskiej? Skąd ten podział?
1: Koalicja Obywatelska na rok przed wyborami ewidentnie przyjmuje, i o tym coraz częściej słychać w rozmowach nieoficjalnych, i to w różnych aspektach, czy Trybunału Konstytucyjnego, czy rozliczeń, czy tego, jak postępuje Roman Giertych. Bardzo często teraz słychać takie zdania, że no, musimy przyspieszyć, musimy być twardzi, do spodu, walka do samego końca, naszego lub ich. Widać, że zmienia się taki polityczny mental w Koalicji Obywatelskiej, że no, z jednej strony było takie oczekiwanie, że wszystko będzie delikatnie, w rękawiczkach białych, z poszanowaniem wszelkich przepisów, a ja mam wrażenie, że zaczyna teraz dominować doktryna wyrażona swego czasu przez prokuratora Wewrzosek, z którą się absolutnie nie zgadzam, to tak tylko zaznaczę, ale która została jednak publicznie wyrażona, że to nie jest czas na to, żeby literalnie trzymać się przepisów prawa. Czyli cel uświęca środki, mówiąc krótko. Rozumiem, że to będzie po prostu przyspieszało. No przed nami jest prawdopodobnie bardzo intensywna jesień, jeżeli chodzi o w cudzysłowie odbijanie Trybunału Konstytucyjnego, i tam będą się działy bardzo różne rzeczy. No widzieliśmy wczoraj przykład ustawy budżetowej, w której doszło do bezprecedensowej sytuacji, w której w ogóle nie uwzględniono Trybunału Konstytucyjnego w planie finansowym państwa. Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny no jest jaki jest, innego niestety nie ma, ale on cały czas ma status tak zwanej świętej krowy budżetowej i nie został po prostu uwzględniony. Ustawa budżetowa nie widzi Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest tak, że wpisano Trybunał Konstytucyjny i kwotę 0 zł, bo taka opcja wiem, że była rozważana. Po prostu w tej instytucji tam nie ma.
0: No tylko ciekawe, co będzie, jeśli pójdzie tam minister Berek, były minister Berek, czy rzeczywiście no nadal będzie dominowała taka taktyka.
1: I tutaj łącząc trochę te wszystkie wątki, ja bym wskazał na 3 takie rzeczy, które pokazują właśnie to, że koalicja zaczyna trochę falandyzować to swoje podejście i jedno oko przymykać, a drugie mieć cały czas otwarte na pewne rzeczy. No, sprawa Giertycha bardzo dobrze to pokazuje. Moim zdaniem tutaj jest absolutny konflikt interesów, bo trzeba się po prostu zdecydować, w jakiej roli się występuje i co się chce osiągnąć. Przecież on jako mecenas i obrońca pana Krala, a jednocześnie poseł KO, jest żywotnie zainteresowany tym, żeby te zeznania Krala zmierzały w konkretną polityczną stronę.
0: W stronę politycznego złota.
1: Dokładnie. A nawet jeżeli takiej intencji nie ma, to wystarczy podejrzenie, że takie intencje mogą być, i to już jest o krok za daleko. Nawet jeszcze w sierpniu miałem okazję przeprowadzać wywiad z Waldemarem Żurkiem, który no, przyznał, że jemu przeszkadza, jemu wadzi to, w jakich rolach często podwójnie, jednocześnie występuje Roman Giertych. Ja rozumiem też, że Sławomir Nitras skrytykował Romana Giertycha. No tylko co idzie za tą krytyką?
0: Czy a no właśnie, co idzie za tą krytyką? Zgodę? Przepraszam, że wejdę ci w słowo, bo pojawiają się różnego rodzaju teorie, być może teorie spiskowe, że jest pewna grupa ludzi, która z przyjemnością zaznaczyłaby swoją odrębność od nurtu Donalda Tuska, żeby nie iść dalej.
1: Pytanie, czy krytyka Sławomira Nitrasa nie jest tak zwaną autoryzowaną krytyką, to znaczy... Trzeba po prostu czasami obsługiwać różne skrzydła wyborcze. Tych, którzy są pro-Giertychowi, i ci, którzy są giertychosceptyczni w tym konkretnym przypadku. Do jednych i do drugich trzeba wyjść z jakimś komunikatem i pokazać, że no, nie wszyscy mamy może to samo zdanie, ale znów wracam do tego, że cel uświęca środki. Bo co zrobi dalej Sławomir Nitras oprócz tego, że powiedział to, co powiedział? Czy on podejmie jakieś działania mające na celu spowodowanie, że Roman Giertych no, jakoś się wymiksuje z tej sprawy? No, śmiem wątpić. Mamy przykład Macieja Berka, którego ja osobiście bardzo szanuję, doceniam jego postawę, dorobek i tak dalej, ale mimo to uważam, że wysyłanie go z ław rządowych do Trybunału Konstytucyjnego nie jest najlepszym pomysłem, jeżeli mówimy o standardach, które chcemy odbudować w Trybunale. No i trzeci przykład, wspomniany przeze mnie Waldemar Żurek, któremu w tym samym wywiadzie, na który się powoływałem przed chwilą, no, pozwoliłem sobie mu zarzucić, że przecież gdyby Koalicja Obywatelska dokonała tych rzeczy, które obiecywała, to umówiłbym się nie na jeden wywiad, ale na 2 wywiady z odrębnymi osobami. To znaczy na jeden wywiad z ministrem sprawiedliwości i na drugi odrębny wywiad z inną osobą, która pełniłaby funkcję prokuratora generalnego. Jak wiemy, do tego rozdziału nie doszło, a nie doszło dlatego,

0: bo koalicja po prostu uznała, że na ten moment historyczny, polityczny, dotyczący rozliczeń, przebudowy, reform i tak dalej, to wygodnie jest mieć po prostu te dwie role w jednym ręku.
1: To w takim razie pozostańmy jeszcze przez chwilę przy wątku Trybunału Konstytucyjnego i pytanie do pani profesor. Czy ta kandydatura Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest rzeczywiście wizerunkowo i politycznie do obrony?
2: Ja myślę, że to są dwie kwestie. Kwestia wizerunkowa i kwestia polityczna. My żeśmy rzeczywiście sporo czasu chyba na analizę tej sytuacji poświęcili. Ja tu bardziej zastanawiałam się nad ryzykiem, które podejmuje premier, bo przecież ta finalizacja całej operacji też nie jest do końca pewna, czyli jaki będzie ten rezultat, a jednocześnie narażenie się na krytykę także w obrębie tych właśnie środowisk bliższych jednak premierowi niż dalszych było bardzo duże. Pytanie, które cały czas pojawiało się, czy na pewno nie było innej kandydatury, równie merytorycznej, a budzącej mniej kontrowersji. Więc w tym aspekcie politycznym myślę, że jest do obronienia. W aspekcie wizerunkowym, no to pytanie, z jak radykalnej pozycji wywodzimy tę obronę, no bo też część osób mówi, no ale przecież żadne regulacje prawne nie zabraniają tego typu działań. Tu raczej chodzi o wcześniejsze deklaracje, o dotrzymywanie słowa.
1: O te wielkie protesty, pani profesor, gdzie obywatele w wielu miastach Polski protestowali przeciwko upolitycznianiu władzy sądowniczej, Trybunału Konstytucyjnego. No i sam fakt przejścia z władzy wykonawczej do władzy sądowniczej. To jest moje kluczowe pytanie. Czy nie narusza to tego trójpodziału władzy, który na ustach nieśli politycy obecnie rządzącej koalicji, będąc wówczas w opozycji?
2: Ja nie chciałabym występować w roli adwokata diabła, bo zarówno pan redaktor, jak i mój przedmówca, no, podkreślacie kwestię tej praworządności i świetnie w mediach to powinno absolutnie wybrzmieć. Tylko proszę zauważyć ten makiawelizm, o którym dzisiaj rozmawiamy. On jest już bardzo praktyczny i on jest już bardzo pragmatyczny. I to jest polityczny cynizm, na który no właśnie politycy, też ci rządzący, sobie teraz wobec wyborców pozwalają. Ale z drugiej strony myślę, że to jest w dużej mierze ta kwestia ucha społecznego, czyli ta potrzeba sukcesów, potrzeba no, stawiania na swoim i przywracania tej praworządności, tutaj chyba jednak cudzysłów, bo na zasadzie cel uświęca środki, to są te kwestie, które są potrzebne jako paliwo wyborcze. A zatem ja znowu patrzę na te działania właśnie w takim aspekcie bardzo kontekstowym, bardzo pragmatycznym, ale też my jako wyborcy bardzo daleko, mam wrażenie, przesunęliśmy granice tego przyzwolenia, a zatem politycy wiedzą, że nawet falandyzując, naginając prawo, czy zachowując się nieetycznie, jednocześnie mogą uzyskać konkretne wsparcie przy urnach wyborczych. No i to w tej pragmatycznej polityce się liczy.
1: To zostawmy te wątki, szanowni państwo, w takim razie i przejdźmy do kolejnego tematu. To jest program Pałac kontra Pałac w Polskim Radiu 24. A skoro Pałac kontra Pałac, to szukam linii sporu pomiędzy oboma pałacami i linią tego sporu są przecież prezydenckie weta. Wczoraj prezydent poinformował o decyzjach w sprawie 7 ustaw, które trafiły na jego biurko. 4 z nich podpisał, a 3 zawetował. Karol Nawrocki odmówił podpisania ustaw dotyczących m.in. państwowego e-dziennika dla szkół, programów ochrony powietrza przygotowanych przez samorządy oraz zmian w prawie energetycznym. To o tym e-dzienniku chciałbym porozmawiać i pytanie do Tomasza Żółciaka. Jaki może być skutek tego weta? Bo mówi się, że rzeczywiście zapłacą rodzice i samorządy. O tym alarmuje Ministerstwo Edukacji.
0: Uważam, że to jest przynajmniej na ten moment, być może sprawa też będzie należała do kategorii rozwojowych, ale trochę wątpię. Na tu i teraz uważam, że to jest jedno z najsłabiej umotywowanych wet z tych przelicznych, które mieliśmy w tej kadencji. Nie rozumiem tej argumentacji, z którą wyszedł prezydent, a wręcz niektóre wątki są podejrzane, bo rzeczywiście... No widać tam, gdybyśmy połączyli kilka kropek, wątki amerykańskie, do których Karol Nawrocki, jak wiemy, ma wyjątkową słabość. Nie rozumiem, jak można wetować rozwiązanie państwowe, które byłoby darmowe i powoływać się na to, że państwo chce budować bazę danych, które zawierałyby wrażliwe dane, takie jak PESEL, lista obecności, uczestnictwo w różnych zajęciach, specjalne potrzeby edukacyjne. No, państwo ma prawo, wręcz obowiązek tego typu dane trzymać. No, państwo, tak samo jak państwo ma monopol.

0: wspólna przemoc na przykład, a nie tak jak niektórzy próbują wskazywać, że są jeszcze jakieś inne podmioty typu pan Bąkiewicz, które teoretycznie mogą tę przemoc egzekwować na różne sposoby.
1: Tylko ja pozwolę sobie wejść w słowo, bo Szymon Stachowiak, doradca społeczny prezydenta, który był wczoraj moim gościem, mówił, że te projekty były po prostu słabo przygotowane, że nauczyciele narzekali na ten pilotaż, że nie wiedzą, co mają zrobić, nie wiedzą, jak to będzie wyglądało i duża wątpliwość miała dotyczyć bezpieczeństwa samej infrastruktury, bezpieczeństwa danych w tym oprogramowaniu.
0: No tak, ale z drugiej strony dzisiaj tolerujemy sytuację, w której mamy dwa prywatne podmioty, które też już przechowują takie dane, a część swoich usług oferują odpłatnie. Pojawiają się zarzuty, że tam doszło do być może jakiegoś zlobbowania osób, które być może wpłynęły potem na decyzję prezydenta. Być może prezydent spotkał się z tymi argumentami, bo niektórzy już widzą paralele pomiędzy tymi argumentami, które padały ze strony branży, a tymi, którymi posługuje się dzisiaj prezydent. Ja pamiętam doskonale, jak na przykład wdrażaliśmy centralną ewidencję pojazdów i kierowców w tej nowej wersji, która dzisiaj funkcjonuje. To była droga przez mękę, bo to było duże, no, naprawdę potężne wdrożenie informatyczne. Zawsze wdrożenia informatyczne cierpią na chorobę wieku dziecięcego i zawsze tam są na początku jakieś problemy i podejrzewam, że tutaj też na początku byłyby problemy związane z wdrożeniem tego projektu. I podejrzewam, że weto prezydenta tutaj niespecjalnie coś zmieni, bo nawet jeżeli będzie ten projekt zdaniem krytyków lepiej przygotowany, to wciąż nie daje gwarancji, że w momencie, kiedy on zostanie kiedyś może przyjęty i odpalony, tych problemów nie napotkamy. Więc argumenty dotyczące tego, kto przechowuje dane wrażliwe dzieci i młodzieży, no nie przekonuje mnie to w tej chwili. Zresztą proszę zobaczyć, co w tej kwestii piszą dużo bardziej lotne w tej materii osoby, czy nawet koledzy, koleżanki z branży naszej dziennikarskiej, choćby Sylwia Czubkowska. Polecam po prostu zapoznanie się z tymi, którzy patrzą na tę sprawę także od tej strony stricte IT. I wydaje mi się, że można, oczywiście, być może były tam jakieś niedociągnięcia, ja tak tej sprawy nie śledziłem na gruncie legislacyjnym, ale wydaje mi się, że powołanie się, te argumenty, które idą za tym wetem, no są dla mnie trudno zrozumiałe, a wręcz wydaje mi się, że niekoniecznie chodziło tylko i wyłącznie o słabe przygotowanie techniczno-legislacyjne, ale być może też o inne rzeczy. I tutaj te wątki amerykańskie jednak gdzieś tam przebijają.
1: Szef Ministerstwa Finansów a propos WET wezwał prezydenta, by nie wstrzymywał zmian, które według rządu mają wzmacniać finanse państwa. Powiedział tak, wzywam prezydenta do opamiętania się i do tego, by nie blokował ustaw, które wzmacniają finanse Polski. I tutaj pytanie do pani profesor, w co w ogóle gra prezydent? Czy te ustawy, które wetuje, rzeczywiście są złe? Czy to chodzi o utrudnianie pracy rządowi? Może inaczej, czy prezydent jest faktycznie merytorycznym recenzentem, czy, jak to mówi koalicja, wetomatem?
2: No pewnie między tymi skrajnymi określeniami znaleźlibyśmy jakiś złoty środek i patrząc już nawet nie o liczbę tych wet, bo nie o liczby chodzi, bo tutaj oczywiście można znaleźć odpowiednie proporcje względem poprzednich głów państwa, ale chodzi o zróżnicowanie materii. Ja też sobie zadaję to pytanie, które tutaj pan przed chwilą postawił, to znaczy na ile rzeczywiście sam prezydent, jego najbliższe otoczenie jest w stanie tak merytorycznie wypunktować te słabości i czy nie ma żadnej przestrzeni koabitacyjnej, żeby wcześniej tego typu sytuacji uniknąć, nawet jeżeli te rozwiązania legislacyjne nie są optymalne na dany moment, a na ile, no właśnie, tu się pojawia ta narracja, że być może za chwilę usłyszymy, że jest jakieś drugie dno. Ja zgadzam się z amerykanizacją sposobu prowadzenia prezydentury przez Karola Nawrockiego. No tych zapożyczeń jest tak dużo, że trudno tutaj mieć wrażenie, że są to tylko kwestie przypadkowe. Ale jednak ten motyw wiodący w mojej ocenie, on już wielokrotnie został też wypowiedziany i nazwany w przestrzeni publicznej, wiąże się z utrudnianiem pracy rządu i właściwie blokowaniem takich sytuacji, które mogłyby być przedstawione jako sukces gabinetu Donalda Tuska. I o ile kwestie, które nie dotyczą

0: każdego z nas, czy dużej grupy społecznej, być może nie budzą też takich wątpliwości i pytań, to chociażby to, o której w tej chwili rozmawiamy, czy te związane z obniżeniem cen paliw, czy z obniżeniem cen energii możliwym, to każe się zastanowić, gdzie tak naprawdę ten interes polityczny się lokuje. Czy chodzi o kwestie wizerunkowe? W mojej ocenie tak. Prezydent pokazuje, że może wyrażać swoją odmienność, że może wetować, i też ma w rękach ten najbardziej podstawowy instrument w kształtowaniu polityki w ramach naszego systemu politycznego, póki nie jest to system prezydencki, a być może takie zamierzenia są też tym głównym kołem zamachowym. Więc podsumowując, jednak upatrywałabym, i mówię to z dużą przykrością, takich działań utrudniających, niekoniecznie wspartych merytorycznie, bo te tłumaczenia poszczególnych wet, one się właściwie też powielają. To znaczy trudno tu wskazać takie argumenty, które jednoznacznie mówiłyby: tak niedopracowana ustawa, prezydent miał rację, albo tak naruszony interes społeczny, czy wręcz interes państwowy, prezydent miał rację. Są to raczej takie animozje, podszczypywania, i sięganie po to najbardziej pod ręką instrumentarium, czyli właśnie weto.
1: Mówi pani profesor o kwestiach merytorycznych i przynajmniej deklaratywnie z ust ludzi dookoła prezydenta pada też słowo merytoryka w kontekście spotkania w Juracie, które się dzisiaj rozpoczyna. Spotkanie z 1000 młodych osób w prezydenckim ośrodku nad morzem. Pojawia się sporo komentarzy, że jest to jakaś kontra dla kampusu Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego i chciałbym, żeby pani profesor pozostała przy głosie. Po co są takie wydarzenia typu Kampus Polska Przyszłości czy spotkanie w Juracie? One rzeczywiście przynoszą jakiś możliwe do zmierzenia polityczny zysk?
0: One przynoszą przede wszystkim zysk, myślę, taki medialny, czyli znowu kwestie wizerunkowe, kwestie komunikacyjne, wydarzenie, które z dużym wyprzedzeniem jest nagłaśniane. Mamy wrażenie, kiedy byśmy pozostali tylko przy tej warstwie deklaratywnej, że prezydent rzeczywiście stara się wysłuchać wprost tych środowisk ludzi młodych, że skraca dystans. Też te skojarzenia właśnie, że na wzór amerykański mamy taką sytuację, kiedy bezpośrednio i głowa państwa, i pierwsza dama są zaangażowani. Natomiast mierzalność, już taka marketingowa, skuteczności, też weryfikacja, kto na takich spotkaniach się pojawia, na ile są to działania też zorganizowane, jeżeli chodzi o publiczność, na ile są to działania spontaniczne. Te kwestie w mojej ocenie stają się po pierwsze trudne do weryfikacji, a po drugie tak naprawdę wtórne wobec takich symboli. My coraz bardziej żyjemy w polityce symbolicznej i też mam wrażenie, że coraz bardziej i my jako badacze i państwo jako media to akceptujemy, bo nawet jeszcze tutaj odniosę się do tych bardzo przecież hucznych uroczystości związanych z pierwszym rokiem prezydentury Karola Nawrockiego. Pamiętamy poprzednich prezydentów, poprzednie kadencje i tego typu działania spektakularne nie towarzyszyły nawet kończącym się kadencją. Natomiast teraz przyjmujemy, że to jest właśnie taki mocno obrazowy styl uprawiania polityki, czyli chodzi, powiem tutaj też odnosząc się do rynku amerykańskiego, o taki efekt wow, a nie o to, co rzeczywiście może wynikać w sensie takich, nowych rozwiązań, nowych strategii komunikacyjnych z tego typu wydarzeń.
1: Czyli pani profesor, ważniejsza jest tutaj dzisiaj emocja niż faktyczne działanie? To jest postpolityka?
0: To jest postpolityka, ważniejsza jest forma niż treść.
1: A właśnie, to teraz pytanie do Tomasza Żółciaka. Co mówią na ten temat politycy zarówno z jednej, i z drugiej opcji? Bo Kampus Polska ma ugruntowaną, powiedzmy, markę na tej arenie politycznej, a spotkanie w Juracie, siłą rzeczy ze względu na początkową fazę kadencji prezydenta Karola Nawrockiego, jest pierwszym takim wydarzeniem. Ta Jurata to jest jakaś kontra? To jest odpowiedź na Kampus Polska?
2: To jest z jednej strony oczywiście kontra, nieprzypadkowo dzieje się to bardzo blisko siebie, tak terminowo. Podejrzewam, że formuła też będzie w jakiejś mierze zbliżona do tej formuły, która sprawdziła się na kampusie. Pytanie oczywiście, jak jest z selekcją osób, bo wiemy, że w przypadku kampusu ta selekcja momentami jest taka nieprzypadkowa i nawet na tym kampusie tegorocznym była

0: sytuacja, że bodajże Waldemar Żurek występował ze sceny i okazało się, że ktoś zadaje mu pytania, się znają, więc to często są po prostu jakieś młodzieżówki, które sympatyzują z danym środowiskiem i okej, to przecież nie jest nic nielegalnego, tylko pytanie, jakie wrażenie chcemy wywołać. Niemniej, no to też jest oczywiście zagarnianie medialnej uwagi, bo widzieliśmy wczoraj na przykład wystąpienie Donalda Tuska, który rzeczywiście musiał się mierzyć momentami z bardzo trudnymi pytaniami i to jest na pewno jakaś wartość tego typu spotkań. I myślę, że to obie strony tutaj zyskują, bo polityk wychodzi na scenę i otrzymuje taki bezpośredni nasłuch nawet od osób, które są przecież mu życzliwe i które chcą, żeby wygrywał wybory, odnosił sukcesy i dystansował przeciwników, ale które potrafią dostrzec błędy w jego działaniu. Przecież to myślę pytanie, które najbardziej się przebiło dotyczące ego Donalda Tuska, czy ego, którego wyniosło do polityki, go za chwilę nie zatopi, czy już myśli o jakimś następcy. I myślę, że prawica zaczęła dostrzegać korzyści z tego kampusu i zaczęła myśleć o alternatywnym wydarzeniu. A pamiętajmy jeszcze, że Karol Nawrocki jest politykiem, który, jak już mówiłem, dopiero wszedł w tę wielką politykę. On jest dobry w takim, nazwijmy to, politycznym dekorum, natomiast on jeszcze zbiera to doświadczenie tak naprawdę, bo to, że ktoś dobrze wygląda, pręży muskuły, występuje na tle wojskowych, ćwiczy razem z nimi albo huknie do mikrofonu czołem żołnierze, to wszystko bardzo fajnie wygląda. Ale za tym musi pójść jeszcze jakiś polityczny grawitas. I mam wrażenie, że Karol Nawrocki jest na etapie budowania tego politycznego grawitas. I oczywiście to nie jest powiedziane, że on będzie przyspawany do PiSu. Ja uważam, że on, znaczy mówienie o tym, że on jest na smyczy Jarosława Kaczyńskiego jest już dawno nieaktualne. I on potrafi na tej prawej stronie sceny no, czasami uzyskać jakąś swoją taką autonomię. I jeżeli rzeczywiście jest tak, jak mówi się na prawicy, że Karol Nawrocki może być, a nawet powinien być akuszerem jakiegoś nowego porozumienia na prawicy, której dzisiaj najbardziej zagraża nie tyle Donald Tusk, co pan Dąb i opracowana przez niego metoda przeliczania mandatów, no to Karol Nawrocki ma ogromny potencjał do tego, by być właśnie takim spinaczem. Wszyscy wskazują, że jeżeli ma dojść do jakiegoś porozumienia na prawicy z udziałem Karola Nawrockiego, no to będzie na etapie jakiejś koalicji senackiej, czyli tego paktu senackiego. To też jest przecież próba zrobienia takiej kalki prawicowej rozwiązania, które świetnie sprawdziło się po stronie no, ówczesnej opozycji, dzisiaj koalicji rządzącej, bo przecież tworząc pakt senacki udało się ówczesnej opozycji odbić Senat, a teraz ten Senat utrzymać. Więc Karol Nawrocki może tutaj być takim spinaczem czegoś na prawicy. No pytanie, czy za tym nie pójdą dalsze ambicje, bo to jest polityk ciągle młody, przed nim jest kadencja, którą teraz pełni, a być może i kolejna kadencja, więc on jeszcze długo będzie w tej polityce, on sobie zdaje z tego sprawę i wie też, że są osoby takie jak Jarosław Kaczyński, które powoli z tej sceny schodzą, a natura i polityka nie lubią próżni.
1: A no właśnie, to jeszcze muszę dopytać o jedną kwestię w Juracie na początek. Tomasz Żółciak, ty jesteś fanem Skolima?
0: Szczerze mówiąc, nie moje uniwersum muzyczno-estetyczne.
1: No pytam o to, no bo oczywiście wywołało to kontrowersję, że będzie występował w Juracie u prezydenta. Te kontrowersje są wywołane przez teksty, którymi artysta się posługuje w swoich utworach.
0: No, mam tutaj taki dość chyba oczywisty zgryz też jako rodzic młodego człowieka, jeżeli chodzi o to, jakie przekazy płyną, mam wrażenie, z większości piosenek tego artysty. No ale no, widać, że to jest postać popularna i na tej fali popularności postanowił posurfować Pałac Prezydencki. Pytałem nawet, dlaczego zdecydowali się na Skolima, biorąc pod uwagę no właśnie to, jakie wartości artystyczne on reprezentuje, tak to ujmijmy. I czy nie ma tutaj kontrowersji? No to odpowiedź była taka, no ale to jest impreza, wydarzenie dla osób pełnoletnich, więc tutaj nie ma mowy o jakichś działaniach czy rozwiązaniach nielegalnych czy naginających prawo. A no, z drugiej strony, to już może nie z pałacu, ale ze strony opozycyjnej słychać głosy, a zobaczcie, co się działo.

0: jakie sceny widzieliśmy na kampusie, jeżeli chodzi o występy artystyczne.
1: Słynne silent disco też.
0: Zawsze będzie takie przerzucanie. No, celuje się w to, co jest w stanie nabić frekwencję. No, dzisiaj jest to Skolin, wcześniej to był Zenek Martyniuk. No, aż się boję pomyśleć, co to będzie w przyszłości. Ale taka jest rzeczywistość i chyba trudno się na nią obrażać. No, Karol Nawrocki postanowił skorzystać z tej okazji, skoro była zgoda samego artysty, żeby wystąpić, no to myślę, że obie strony liczą tylko na to, że na tym zyskają.
1: Ja spróbuję kontynuować myśl Tomasza i stawiam taką teorię i to będzie ostatnie pytanie do pani profesor, bo mamy ostatnie 3 minuty naszej rozmowy, bo ta obecność z Kolima wzbudziła emocje, być może słusznie, a ja mam wrażenie, no i może jest to trochę teza kontrowersyjna, że wielkomiejska, inteligencka bańka szaleje z oburzenia, no ale cóż zrobić? Taka jest Polska, prawdziwa, powiatowa, gminna, gdzie ludzie doskonale bawią się w rytm prostej muzyki i czasami sprośnych tekstów i nie ma po prostu się co na to oburzać. Pani profesor, co pani na to?
2: A no to chyba ja na zakończenie wyjdę na taką większą idealistkę niż panowie, bo dla mnie jednak te ostatnie wydarzenia z artystą i akurat z udziałem publiczności dziecięcej, no były bardzo bulwersujące. Ja wiem, że tutaj mówimy o dwóch różnych widowniach, ale ja uważam, że jednak jest się na co oburzać. To znaczy znowu pytanie o to przesunięcie granic na słowo w przestrzeni publicznej od celebrytów. Niezależnie, czy są to celebryci w wymiarze politycznym, czy artystycznym, ale jedna rzecz na obronę, znaczy na obronę, raczej na zrozumienie całej sytuacji. Uważam, że dobór tego artysty bardzo dobrze wpisuje się w budowany konsekwentnie wizerunek Karola Nawrockiego. On chce być blisko ludzi, on chce być takim trochę trybunem ludowym w sposobie narracji, no i nie wyobrażam sobie, żeby pojawił się, załóżmy, nie wiem, kwartet smyczkowy, zupełnie inny rodzaj wrażliwości artystycznej, muzycznej, inny odbiorca. Więc te kontrowersje z jednej strony, które budzą oburzenie, ale tak jak pan powiedział, części, ale z drugiej strony, no właśnie takie elementy ludyczne, elementy zabawowe, które znakomicie wpisują się, zresztą też patrząc, jakimi innymi artystami otacza się, czy otaczał się przy różnych eventach prezydent, no to wszystko jest po prostu wizerunkowo spójne.
1: No i to był program Pałac kontra Pałac, w którym poruszyliśmy mnóstwo wątków z moimi gośćmi, a byli nimi pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziękuję pani profesor.
2: Dziękuję.
1: Oraz Tomasz Żółciak, dziennikarz polityczny Wirtualnej Polski, prowadzący poranną rozmowę polityczną w WP. Tomasz, dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: No i oczywiście państwu dziękuję serdecznie za uczestnictwo w dzisiejszym programie. To był Pałac kontra Pałac. Paweł Pawłowski. Życzę przyjemnego popołudnia i do usłyszenia.

0: Kontrapałac.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14.

0: 6,99 za kilogram. A od soboty banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Modernistyczna Gdynia, architektura, zieleń i światowe dziedzictwo UNESCO. W ogrodach sztuki przyglądamy się stuletniemu miastu z morza i marzeń. Zapraszam w niedzielny poranek o 8.30. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Są nagrania rozmów Radosława P. z politykami PiS-u. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest w areszcie. Prawie 30 osób nie żyje, a 40 jest rannych. To tragiczny bilans nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Jest praca w Pałacu Buckingham. Król Karol III poszukuje pomocy kuchennej. Minęło południe. Łukasz Pastor, dzień dobry. Na początek najnowsze doniesienia w sprawie afery Zonda Krypto. Są nagrania rozmów polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz aresztowanego już prezesa PKOL-u, mówi Mariusz Gierszewski. Dziennikarz Radia Z poinformował, że wie o co najmniej trzech zapisach takich rozmów. Nagrania pochodzą od Przemysława Krala.
2: Nie wiemy, czy on ich dokonał. Nie wiem też, z jakiego okresu pochodzą te nagrania. Rozmowy dotyczą Zonda Krypto. Nagrania prawdopodobnie ma prokuratura. Jedno z nagrań dotyczy Radosława P., prezesa PKOL-u oraz prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, bardzo zbliżonego do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Drugie nagranie dotyczy polityka Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza, a trzecie polityka Prawa i Sprawiedliwości zbliżonego do Pałacu Prezydenckiego.
1: Mówił w TVP Info Mariusz Gierszewski. Radosław P. wciąż jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wiceminister sportu Ireneusz Raś uważa, że jego funkcję powinien przejąć jeden z wiceprezesów. Oczekuje też działań naprawczych. Przypomnijmy, obecny prezes PKOL-u trafił na 3 miesiące do aresztu i grozi mu do 8 lat więzienia. Więcej w relacji Aleksandra Przoniaka.
3: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanych czynów. Wniosek o areszt prokuratura argumentowała możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem. Ireneusz Raś mówił, że w takiej sytuacji prezes nie może pełnić funkcji, co otwiera drogę do zmian.
4: Wydaje się, że z zarządzania Polskim Komitetem Olimpijskim powinien przejąć jeden z wiceprezesów.
3: Wielokrotny mistrz olimpijski, przewodniczący Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl Robert Korzeniowski uważa, że utrzymywanie Radosława P. na stanowisku prezesa PKOL to ogromne obciążenie dla wizerunku ruchu olimpijskiego.
5: Dzisiaj uważam, że inicjatywę powinien przejąć zarząd PKOL-u.
3: Minister sportu Jakub Rutnicki zapowiedział, że w działania naprawcze w PKOL-u zaangażuje się Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Ustawa medialna nie będzie głosowana przed wyborami, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister kultury Maciej Wróbel. Reforma mediów publicznych przewiduje między innymi likwidację abonamentu RTV. Ministerstwo przesłało projekt do kancelarii premiera. Trwają konsultacje między resortami. Nie mamy pewności jako koalicja.

0: Koalicja Obywatelska, że ustawa w tym kształcie zostanie przyjęta przez parlament, przyznał Maciej Wróbel.
1: Dlatego też na razie nie będziemy spieszyć się z tym procedowaniem tej ustawy. Do wyborów został ponad rok, dlatego też w tym czasie nie przewiduję jednak, że ta ustawa trafi pod obrady parlamentu.
0: Trudno byłoby przeprowadzać reformę przy niemal 100% pewności.

0: skutki uderzenia rosyjskiego drona. Na miejscu pracuje ponad 300 ratowników. W wyniku ataku na magazyn z amunicją i eksplozji uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz dom dla osób z niepełnosprawnościami. W nocy siły Kremla zaatakowały też obwody Odeski, Dniepropietrowski, Kijowski, Zaporowski, Sumski, Chersoński, Charkowski, Mikołajowski, Doniecki i Czernichowski. Rosjanie wysłali tam ponad 260 szturmowych bezzałogowców. Ukraina potrzebuje wsparcia w ochronie przed takimi atakami, napisał w mediach społecznościowych prezydent Zełenski. Na koniec Wielka Brytania. Jest praca dla pomocy kuchennej. Ogłoszenie jak każde inne, ale pracodawca nieprzeciętny. To król Karol III. Doświadczenie nie jest wymagane, a pomocnik zostanie przeszkolony. Początkowa pensja to ponad 30 tysięcy funtów rocznie, czyli około 156 tysięcy złotych. Można będzie także zamieszkać na terenie królewskiej rezydencji. Na przesłanie zgłoszenia zostały 2 dni. Rekrutacja kończy się w poniedziałek przed północą. Jej szczegóły zna Anna Rączkowska.
1: Dwór oferuje stałą pracę na pełny etat przez 5 dni w tygodniu. W grafiku mogą pojawić się także niektóre weekendy i wieczory. W królewskiej kuchni wszystko musi błyszczeć i lśnić. Nowy pracownik będzie mył naczynia i sprzęt, czyścił blaty, a w razie potrzeby będzie pomagał kucharzom. To nie jest jednak lekka praca, oznacza wiele godzin na nogach. Czasami obowiązki trzeba będzie wykonywać również w innych królewskich rezydencjach. Największym magnesem tej oferty jest możliwość mieszkania na terenie pałacu Buckingham. Wybrana osoba otrzyma jednoosobowe lokum oraz śniadanie, obiad i kolację. Pałacowy adres ma jednak swoją cenę. Z pensji potrącane będzie 16% na pokrycie kosztów zakwaterowania.
0: Informacje zebrała Anna Rączkowska.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej przejaśnień na zachodzie. We wschodniej połowie kraju, w pasie od Gdańska przez Warszawę aż po Lublin, deszcz. Miejscami w tych rejonach mogą występować burze. Lokalnie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy, około 23 w centrum, do 26 na południu kraju.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości Polski jest dobra i bardzo dobra. Prawie 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. W niektórych miejscach we wschodniej Polsce jest średnie zagrożenie pożarem lasów.
2: Klimat.
3: 6,5 minuty po godzinie 12.
2: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
3: A gdyby tak wszystko rzucić i przeprowadzić się do pałacu Buckingham i pomagać w kuchni? Z taką myślą zostawiły nas informacje. W sumie to dobra informacja była. Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry, zapraszam na wspólne popołudnie w Polskim Radiu 24. No, ja podałem całe swoje nazwisko, ale są tacy, którzy to nazwisko mają skrócone do jednej litery i kropki. I te informacje zalewają nas z każdego miejsca już od tygodnia. Gdyby tak zobaczyć na tylko dobre informacje, o tym w Polskim Radiu 24 już teraz.
5: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
6: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
7: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
8: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
9: To nie u nas. Zaczynamy.
10: TDI. Tylko dobre informacje.
11: Hala sportowa za prawie 500 000 000 zł powstanie w Białymstoku. Jedyna taka stacja pali we Włoszech, ceny jak z innej epoki. Niski poziom wody w Wiśle pozwala odkryć tajemnicę Warszawy. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jaremaja Mrożek, zapraszam.
10: TDI. Tylko dobre informacje.
11: W Białymstoku za prawie 500 milionów złotych powstanie hala widowiskowo-sportowa. O budowie mówiło się od dawna. To jedna z największych planowanych obecnie inwestycji w regionie. Hala ma być nowoczesnym obiektem, który pomieści na widowni blisko 6,5 tysiąca osób. Gotowy jest projekt. Miasto uzyskało też pozwolenie na budowę. Hala ma powstać w ciągu 2,5 roku od dnia podpisania umowy z wykonawcą. We Włoszech paliwo kosztuje miejscami już 2 euro i 20 eurocentów za litr. Tymczasem w niewielkiej miejscowości działa stacja marzeń, gdzie benzyna jest znacznie tańsza. Paliwo wciąż można kupić po cenach jak z innej epoki. Litr benzyny kosztuje tam 1,75 euro, a oleju napędowego

0: euro i 89 eurocentów. Stacja benzynowa Marzeń, jak określiła ją włoska telewizja, znajduje się w niewielkiej miejscowości w prowincji Teramo, zamieszkanej przez nieco ponad 800 osób. Za wyjątkowo niskimi cenami stoi miejscowy samorząd. Gmina zdecydowała się wykupić jedyną stację benzynową, aby uchronić ją przed zamknięciem. W ten sposób mieszkańcy i nie tylko oni zyskali dostęp do tak zwanego paliwa burmistrza, tańszego nawet o ponad 20 eurocentów na litrze od średniej krajowej. Paliwo sprzedawane jest niemal po cenie zakupu, a samorząd dolicza jedynie niewielką marżę, znacznie niższą niż na innych stacjach. Król Norwegii Harald V w ciągu 57 lat odwiedził 357 gmin w całym kraju. Na liście zostały mu już tylko 4 gminy, jednak plany pokrzyżowała choroba i pobyt w szpitalu. Podczas dotychczasowych podróży odnalazł auto, które dostał od ojca, witano go heavy metalem, a dzieci zapraszały do wspólnej gry na komputerze. Objazdy Norwegii przez rodzinę królewską mają wieloletnią tradycję. Para królewska regularnie odwiedza zarówno duże miasta, jak i niewielkie, odległe miejscowości. Niski poziom wody w Wiśle pozwala odkryć tajemnice Warszawy. Ekipa badaczy Million Explorers Team natknęła się w rzece na neolityczne narzędzia. W zeszłym roku znaleźli 2 miecze, a to nie koniec, bo skarbów trzeba szukać nie tylko pod wodą. I o tym już teraz w Tylko Dobrych Informacjach.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Tylko dobre informacje w Polskim Radiu 24. Jacek Boborycki, Million Explorers Team, razem ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Katastrofalnie niski stan Dunaju doprowadził do niezwykłego odkrycia w stolicy Węgier. Pracownicy Instytutu Historii Wojskowości wydobili z dna rzeki niemal nienaruszony motocykl Wehrmachtu. Z kolei u wybrzeży Sycylii odkryto rzymski wrak sprzed około 2000 lat. Włoskie Ministerstwo Kultury określiło znalezisko jako jedno z najważniejszych podwodnych odkryć ostatnich lat. Zazdro?
2: Trochę tak.
0: Kiedy jest taka pogoda jak teraz, kiedy poziom rzek jest tak niski, to jesteś tą jedną z nielicznych osób, które cieszą się z tego tytułu?
2: W pewnym sensie tak. Natomiast jakby musimy od razu rozgraniczyć kilka kwestii, ponieważ jesteśmy bardzo mocno utożsamiani z poszukiwaniem skarbów, a to wcale nie jest nasza główna rola nad Wisłą. To nie jest główna rzecz, którą się zajmujemy. Zajmujemy się bardzo szerokimi badaniami Wisły i z zakresu hydrologii, i z zakresu geologii, z zakresu zmienności dna, przyrody, inwazyjnych gatunków obcych, paleontologii, więc ta historia jest tak naprawdę tylko dodatkiem.
0: Te znaleziska są tak przy okazji.
2: Te znaleziska są tak, one są naprawdę przy okazji, ponieważ to z rzeczy historycznych, co badamy nad Wisłą, to jest układ gruzu. Bo to jest temat, który nas bardzo mocno interesuje. W czasie II wojny światowej miasto było zniszczone w ponad 60%, z czego prawa strona Wisły więcej, lewa mniej. Dlatego powtarza się najczęściej tą informację o zniszczeniu tam w 85%, no bo tak było zniszczone centrum. Ale coś trzeba było zrobić z tym gruzem. Tego gruzu razem z tym z budynków, które zostały doburzone, było 30 milionów metrów sześciennych. To jest po prostu niewyobrażalna ilość. Na każdego ówczesnego mieszkańca Warszawy przypadało 12 metrów sześciennych gruzu. To było coś, co każdy musiał sprzątnąć, niezależnie od tego, czy był młodszy, starszy, czy był dzieckiem, czy nie dzieckiem. Tak przypadało statystycznie. Coś z tym gruzem trzeba było zrobić. Gro trafiło do Wisły. 351 km Wisły od Torunia do Puław z obu stron jest umocnione gruzem ze zniszczonej Warszawy. I ten gruz to jest coś, co my analizujemy tak naprawdę. Po pierwsze jego układ, po drugie jego wymieszanie z materiałem naturalnym, z kamieniami przywleczonymi i tą zmienność, jak ten gruz i jak te łachy przez ten gruz się zmieniają i przez ruchy wody. Więc dlatego je przeglądamy. Oprócz tego w ekipie mamy Anię, taką koleżankę, która specjalizuje się generalnie w cegłach. I dlatego też zaglądamy bardzo często, co tam się dzieje, bo obserwujemy, jakie są napisy na tych cegłach. Dzięki temu jesteśmy w stanie ustalić, z której cegielni pochodziły, z jakiego okresu. No i paleontologia, tak? Czyli wszystkie kości, wszystkie pozostałości zwierzęce, które gdzieś tam są wypłukiwane, niesione i na tych takich sztucznych rafach właśnie z tego gruzu się najczęściej zatrzymują.
0: Co takiego ciekawego może być w tym gruzie? No bo...
2: Wszystko. Uwierz mi, że w tym gruzie jest wszystko. Z ostatnich przykładów, poniedziałek, nie wiem, czy to powinienem powiedzieć publicznie,

0: stwierdziliśmy, że po zakończeniu ustalania trasy spaceru idziemy na piwo na bulwary. Koniec do pracy na dzisiaj, tak? Ustalamy nowy spacer po Muranowie, właśnie związany z tym, że miasto zostało na tym miejscu odbudowane między innymi na gruzie, więc robimy spacer na ten temat. No i piwko nad Wisłą, plus do tego zdjęcie Stadionu Narodowego w nocy odbijającego się w Wiśle, żebyśmy mieli tam do kolejnego wykładu, który szykujemy. Schodzimy na brzeg, kolega się potknął, podaje mu, weź to gdzieś wyrzuć, bo ktoś się o to zabije, i podaje mi karabin zamkiem do góry. Karabin najprawdopodobniej Mausera, więc jakby koniec było zabawy, wezwanie policji i oczekiwanie na policję. Więc...
1: To nie jest przypadek, w sensie chyba to jedni to nazwą reporterskim szczęściem, bo jesteś tam, gdzie właśnie dzieje się coś, co może zmienić bieg historii. Wy jako poszukiwacze, naukowcy, chyba jesteście skazani na takie znaleziska.
0: Tak, no to kolejna sytuacja, niedziela. Już kończymy swoją przygodę, wchodzimy na plażę miejską na Saskiej Kępie. Jest tam po prawej stronie taka kupka kamieni, wchodzimy na te kamienie, na których bawią się dzieci, dochodzimy do końca tej łachy, którą sprawdzaliśmy kilka tygodni wcześniej, no ale stan Wisły był wyższy, i tak zwany termos, czyli pocisk z armatochaubicy 43 cm długości, ponad 120 mm średnicy, ewidentny niewybuch z naciętym pierścieniem wiodącym, więc no od takich zabawek jakby tego typu, po współczesne dziecięce zabawki, śmieci. Naprawdę tych rzeczy są tysiące. W maju wykonana z poroża jelenia, my mówimy siekiera, natomiast fachowo, zgodnie z nomenklaturą naukową, to jest tak zwany toporek.
1: No tym podbiliście media ogólnokrajowe, a myślę, że i rozeszło się to znacznie poza granicę Polski.
0: Tak, ja byłem mega dumny z tego znaleziska. Po pierwsze dlatego, że ja to rozpoznałem, więc w ogóle z siebie byłem zadowolony, ze swojego wprawnego oka.
1: A jak ci się to udało, powiedz, bo widziałem zdjęcie tego narzędzia. Naprawdę można to pomylić z kawałkiem drewna, które nad Wisłą jest tego pełno.
0: Znaczy, przede wszystkim kwestia pewnego doświadczenia, tak? Zajmujemy się już tym nad Wisłą 5 lat, tak? 5 lat istnieje grupa, natomiast bawimy się w różne rzeczy związane właśnie z geologią, paleontologią, z tematami historycznymi, chodzimy po muzeach dziesiątki lat, tak? Ja tak naprawdę od kiedy pamiętam lubiłem, więc jak jesteś z czymś opatrzony, to jest jak z grzybami. Jak dołącza do nas ktoś nowy, kto jakby nie zajmował się do tej pory paleontologią, ale na przykład zajmował się hydrologią i chce chodzić z nami, badać to dno i zaczyna zwracać uwagę na to samo, co my, to na początku schyla się po każdy patyk. A później jest tak, to jest kwestia pewnego obycia się. Tak jak właśnie z grzybami. Wchodzisz do lasu, widzisz pierwszego grzyba i już każdego następnego zobaczysz, tak? Ale dopóki nie zobaczysz tego pierwszego, jest ciężko.
1: Ja bym szukał takiego też porównania ewentualnie do krytyka filmowego, który zupełnie inaczej ogląda filmy niż przeciętny widz, który przychodzi do kina. I pytanie, czy wciąż w takim razie spacery po lesie, spacery nad Wisłą sprawiają ci taką frajdę jako spacerowicz, czy już twoje oko, twój mózg jest już skoncentrowane, może dzisiaj odnajdę jakiś kawałek historii?
0: Tak jest. No, śmieję się trochę. Jakby wrócę do tego znaleziska jeszcze na sekundkę, do tej właśnie do tego toporka. To mówiłeś, że to się obiegło, odbiło szerokim echem w mediach w Polsce, ale rzeczywiście na takim amerykańskim serwisie z najciekawszymi znaleziskami znaleźliśmy się pomiędzy celtyckimi bransoletami a nowymi znaleziskami z Egiptu, więc ja po prostu... No, robi to wrażenie, tak? To jest jakby coś, co ci uświadamia tak naprawdę wagę tego.
1: Rozumiem, nie wisi to u ciebie w salonie nad kominkiem.
0: Nie, nie. Jakby wszystkie rzeczy historyczne przekazujemy do konserwatora zabytków, tak? I to w trybie natychmiastowym. Jeżeli są to takie rzeczy małe, które mogą zginąć, to je po prostu zabieramy i pierwszego dnia, kiedy konserwator pracuje, to je dostarczamy. Jeżeli są to rzeczy większe, to oznaczamy, zabezpieczamy i I zdarzało nam się, że na przykład musieliśmy pilnować, bo wyciągaliśmy dla Muzeum Historii Polski taczkę, która służyła do odgruzowywania Warszawy, a trafiliśmy na nią, bo złomiarze ją zaczęli po prostu wyciągać, więc najpierw pilnowaliśmy jej 2 dni, zanim skompletowaliśmy wszystkie dokumenty. Więc
1: to są twoje dzieci wręcz, bym powiedział.
0: Tak, więc takie historie też się zdarzają, rzeczywiście. Natomiast do tych przypadkowych spacerów po lesie jest

0: zajmuję się fotografią przyrodniczą. Jakby jedną z moich pasji największych, jeżeli chodzi o przyrodę Polski, są borsuki. I byłem na wakacjach u siebie w domu, w mojej rodzinnej miejscowości, bo pochodzę z Łeby, i poszedłem sobie na spacer i przybiegł mi borsuk ulicą. Więc zacząłem za tym borsukiem iść, zatoczyłem takie dość potężne koło i no, w pewnym momencie mi zniknął i nie mogłem jakby trafić z powrotem na jego trop, więc mówię, wrócę tutaj na drugi dzień i wracam najkrótszą możliwą drogą do najbliższej drogi takiej, którą będę mógł wrócić do domu. Wchodzę sobie na góreczkę, rozglądam się i się okazuje, że tych góreczek identycznych w okolicy jest 15.
1: Nie przypadek.
0: Nie przypadek. Zacząłem się przyglądać. Wszystkie są jednakowej wysokości, jednakowego kształtu, jednakowo ułożone północ-południe. Mówię, no to wiemy wszystko, tak? Więc natychmiast...
1: Nie, zaraz, nic nie wiemy.
0: Nie, no właśnie, właśnie widzisz, to jest kwestia tego pewnego doświadczenia, tak? Natychmiast namiar GPS, zdjęcia, powrót do domu, zlokalizowanie miejsca na lidarze, oznaczenie, zgłoszenie do Pomorskiego Konserwatora Zabytków.
1: Co to jest lidar, przepraszam?
0: Lidar to jest taka technologia, która polega na tym, że leci samolot i skanuje laserem, uderzając po prostu kilka tysięcy razy na minutę laserem w ziemię.
1: Okay.
0: Skanuje...
1: Taki rentgen.
0: Mniej więcej tak. Tylko, że jakby jest nieszkodliwy, tak? Laser ściąga całą roślinność z powierzchni ziemi. Dostajesz po prostu gołą powierzchnię ziemi. Dzięki temu widać wszystkie rowy, górki, zmiany
1: jak w tych filmach National Geographic, co dokumenty pokazują, jak tam odnajdują jakieś wraki i tak dalej. No dobra, to idźmy dalej. Co to było w zasadzie?
0: Cmentarzysko kurhanowe. Po 2 latach udało się wpisać to do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i w tej chwili staramy się o wpisanie tego do Gminnej Ewidencji Zabytków i będziemy się starali pozyskać fundusze i przeprowadzić tam badania już z udziałem archeologa.
1: To jest kwestia przypadku i szczęścia, takiego reporterskiego szczęścia, że akurat byłeś, zobaczyłeś, czy mniej więcej wiesz albo jak się pozyskuje wiedzę o tym, że tu gdzieś może znajdować się skarb? No bo rozumiem, tak to trzeba też na to momentami spoglądać. Słyszałem kiedyś o ludziach, którzy jeżdżą i opierają się na jakichś miejskich czy wiejskich legendach i na podstawie tego słyszeli, że tu gdzieś może na przykład być zakopany wrak czołgu. To akurat mój konik. Lubię takie rzeczy. To jest jakiś sposób na to, żeby, nie wiem, weryfikować te legendy. Jak to u ciebie wygląda?
0: Wiesz co, nie chodzimy i nie pytamy na pewno, tak? Sprawdzamy oczywiście miejskie legendy jak najbardziej. Natomiast to też ma troszeczkę szersze podłoże, tak? Pomagaliśmy jednemu zaprzyjaźnionemu stowarzyszeniu, które zostało poproszone o odnalezienie dzwonu, który został najprawdopodobniej zrzucony do rzeki. No tego dzwonu nie udało się odnaleźć, odnaleźliśmy tylko jego serce. Ale no, oni się zwrócili do nas, ponieważ my się specjalizujemy w pracy w wodzie. Sami nie chodzimy, nie szukamy takich tematów, bo jakby no, nie w tym się specjalizujemy. Czasami się pojawiają jakieś tematy oczywiście dodatkowe i wtedy piszemy dokumentację, pozwolenia i całą procedurę. Natomiast poszukiwanie skarbów jako takich w tym naszym rozumieniu poszukiwania skarbów jest bardzo frapujące, wymaga całej masy takiej pracy detektywistycznej, powiedzmy, która bardzo często, cytując klasyka, każde bagno śmierdzi czołgiem, tak? Tak, bardzo często jest tak, że w każdej wsi jest czołg na pewno. To jakby to musisz wiedzieć, że to jakby bez tego nie ma...
1: Nie ma prawdziwego bagna.
0: Tak, nie ma prawdziwego bagna bez czołgu albo samolotu, nie? I to jest jakby standard. Oczywiście weryfikujemy w tej chwili, natomiast w województwie łódzkim rzeczywiście, natomiast poprawiamy historię. Tak naprawdę nie weryfikujemy zgłoszenia o tym, że spadł samolot nasz polski PZL Łoś i lądował awaryjnie na polu, tylko na podstawie odnalezionych grobów tych pilotów stwierdziliśmy, że w historii są niewłaściwe informacje. I że całość jest przesunięta o prawie 150 km, więc szukamy tego miejsca oczywiście. Staramy się właśnie rozmawiać z ludźmi, jak najbardziej zawężyć ten obszar. I wtedy będziemy występować o odpowiednie pozwolenia, jak już będziemy mieli ten obszar zawężony. Bo na razie to jest 500 hektarów, więc jednak trochę sporo dla takiego małego 15-osobowego zespołu, żeby to przeszukać. Tak?
1: Co jeszcze może być w Wiśle? Bo znaleziska, o których ty mówisz, to jest od najdawniejszych czasów do historii, która wydarzyła się niedawno. Czego spodziewasz się jeszcze znaleźć w Wiśle? Bo mówimy o toporku z czasów...
0: Neolitu, tak naprawdę.
1: Okej. Okay.

0: Ale przecież nie tak dawno zostały znalezione średniowieczne miecze, a dopiero co znaleźliście karabin maszynowy z czasów II wojny światowej. To co w tej rzece jeszcze tam jest?
1: Tutaj znowu się posłużę cytatem. Nie wiem, czy wiesz, ale mamy w Polsce genialnego konstruktora, badacza, który zajmuje się, samouka zresztą, nie jakby naukowca uczelnianego, tylko samouka. Jest Marcin Micuła, którego serdecznie pozdrawiam, który projektuje sprzęt do płukania złota. I on się zajmuje analizą właśnie tego, gdzie, w jakich zbiornikach występuje złoto, w jaki sposób je odzyskiwać. Jest w tym naprawdę dobry, jakby pomaga kopalniom w Afryce między innymi. I on powiedział jedno takie zdanie, które mi utkwiło w pamięci, którego ja się trzymam. Że rzeka jest śmietnikiem historii. I tak jest. Rzeka jest śmietnikiem historii wszelkiej. Jest śmietnikiem historii geologicznej, paleontologicznej, przyrodniczej i naszej ludzkiej historii. Tam jest wszystko. Uwierz mi, że od, nie wiem, połamanych tablic rejestracyjnych, jakichś radii samochodowych, przez telefony komórkowe, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, ciekawsze, współczesne śmieci, po, nie wiem, jeden z naszych kolegów organizował ostatnio akcję sprzątania brzegów Wisły i w trakcie tego sprzątania znaleźli na przykład przedwojenny młot drewniany służący do układania faszyny. Tam będzie wszystko. Naprawdę jest wszystko. Problem niestety polega na kilku rzeczach. Wisła jest mega niebezpieczna, jest mega zdradliwa. Bardzo często dotykając rzeczy, których nie wiemy, co mogą być, możemy sobie po prostu narobić krzywdy.
0: No właśnie, bo poczekaj, bo to też jest ważna kwestia. Fajnie znaleźć pewnie nie wybuch z czasów II wojny światowej, ale jest to chyba jednak trochę niebezpieczne. A z tego co wiem, to raczej jesteście naukowcami, a nie saperami.
1: No nie, no jakby procedura jest jasna, tak? W momencie, w którym znajdujemy, wyganiamy ludzi z najbliższego otoczenia i dzwoni się po prostu po policję. Nie? No policja jakby reaguje niemalże natychmiast, tak? No bo reakcje mamy tam rzędu, sprawdzaliśmy z zegarkiem w ręku dosłownie, tak? To jest około pół godziny, gdzie jakby policja rzeczna nie ma nie wiadomo jak dużych sił, a mimo wszystko oni reagują bardzo szybko, tak? Najczęściej jesteśmy daleko od nich, więc musimy poczekać na zakończenie poprzedniej interwencji, aż do nas dopłyną i oni niestety muszą tego pilnować do momentu, w którym pojawią się saperzy. A saperzy pracują w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku, więc jak zadzwonimy w sobotę, a najlepsze z tego wszystkiego jest właśnie to, że takie akcje nam się zdarzają zawsze w weekendy albo w święta. Nigdy nie jest tak, że znajdujemy to, a w tygodniu też chodzimy, więc nigdy nie jest tak, że odnajdujemy to w tygodniu. Zawsze to się zdarza, no z wyjątkiem tego karabinu, no ale wyjątek potwierdza jakby regułę, tak? Zawsze jest tak, że to są weekendy.
0: Jest coś takiego, z czego jesteś, ja wiem, toporek. To jest coś, co absolutnie jest top of the top, ale z czegoś takiego nieoczywistego, z czego jesteś dumny, bo ty to zauważyłeś, albo to wpłynęło na postrzeganie historii. Nie wiem, coś, taka rzecz, która ci została w pamięci z tych twoich odkryć.
1: Co, jestem zadowolony tak naprawdę chyba z każdego odkrycia i z każdego jestem dumny, bo uważam, że jest ważne, że to też pokazuje, że to, co robimy, ma sens. Teraz ostatnio z takich ciekawszych rzeczy paleontologicznych na przykład udało się odnaleźć całą czaszkę łosia, która no, przeleżała dość długo w tej rzece, nie powiedzieć, że setki tysięcy lat, więc teraz trwa proces zabezpieczania, powolnego osuszania, żeby ona nie popękała i żebyśmy mogli ją przekazać już paleontologowi do właściwego oznaczenia i będziemy się starali ją przekazać, żeby... No, znaleziska paleontologiczne są własnością znalazcy. To nie jest tak jak ze znaleziskami archeologicznymi, historycznymi, że są własnością Skarbu Państwa i należy je oddać. Natomiast te najciekawsze staramy się, żeby znalazły swoje miejsca w muzeach i myślę, że ta czaszka się takiego miejsca doczeka.
0: Kim jest społeczny opiekun zabytków? No bo nie jest to konserwator zabytków. No więc kto?
1: Społeczny opiekun zabytków to jest taka osoba, która w swoim wolnym czasie, używając jakby swojej wiedzy, dostępnych narzędzi i pomocy konserwatora, zajmuje się oznaczaniem, dokumentacją i ochroną zabytków. czyli to są osoby, ja jestem społecznym opiekunem zabytków, u nas w naszym zespole cały zarząd jest już społecznymi opiekunami zabytków, bo to jest tak, że musisz przyjść szkolenie, zdać egzamin i dopiero otrzymujesz taką legitymację, reszta jest w trakcie wykonywania tej procedury. I tutaj ja na przykład

0: prowadzę taki projekt we współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, który polega na dokumentacji wszystkich śladów z okresu 39-45 w tkance Warszawy, czyli wszystkich śladów postrzelin zachowanych, plam krwi gdzieś tam na klatkach schodowych i w różnych innych miejscach, napisów typu sprawdzono min nie ma, albo nie wiem, ostatnio to też projekt niezwiązany na przykład z Wisłą, a rzecz, z której jestem mega dumny, bo wygląda na to, że udało nam się oznaczyć po raz pierwszy, jedyny zachowany w Warszawie napis Pawiak pomścimy. Wykonany na cegłach, a nie tak jak większość, które widzimy na zdjęciach nieraz propagandowych, które były wykonywane na przykład na słupach z afiszami, tak? I dość szybko znikały, natomiast tutaj rzeczywiście jest to napisane na cegłach, więc mamy nadzieję, że doczeka się właściwego zabezpieczenia. Naród, który nie pamięta o swojej historii, jest słabym narodem. Więc jeśli nie będziemy pielęgnować pewnych tradycji, to po prostu stracimy bardzo ważną część swojej narodowej osobowości. To o tym trzeba pamiętać i to jest ważne i tego trzeba uczyć młode pokolenia.
1: Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Jacek Boborycki, Million Explorers Team. Rozumiem, na Facebooku można znaleźć więcej informacji na ten temat, ewentualnie was tam lajkować, wspierać, żeby ten projekt również mógł się rozwijać.
0: Jak najbardziej, zachęcam do tego.
1: Jacek był gościem Tylko Dobrych Informacji w Polskim Radiu 24. Dziękuję również państwu i do usłyszenia.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Autopromocja.
3: Terminy na przekazanie do ZUS zmian w naszych dokumentach, związanych na przykład ze zmianą nazwiska, albo nowy numer konta bankowego czy adresu, to bardzo ważne informacje. A ich przegapienie może wywołać spore perturbacje i w efekcie spowodować opóźnienie w wypłacie emerytury, na którą przecież wielu seniorów co miesiąc wyczekuje. Jak takie zmiany zgłaszać i czy można to zrobić zdalnie? To tylko część wyjaśnień, które przedstawimy w audycji Portfel Seniora już dziś, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: 31 minut po godzinie 12. W Polskim Radiu 24 mówiliśmy o trochę dobrych informacjach. No to teraz informacje dobre dla jednych, dla innych trochę mniej, bo wielkimi krokami zbliża się wrzesień z jednej strony, ale październik z drugiej. Jak październik, to nowy rok akademicki. A ci studenci przecież gdzieś mieszkać muszą. Akademiki, trudna sprawa, bo z jednej strony te obwarowania, jeśli chodzi o dostanie się do domów studenckich, są duże. Trzeba spełnić kilka warunków. Z drugiej strony też liczba miejsc jest tam ograniczona. No to stacje, pokoje, mieszkania dla studentów. Ale jak taki pokój wybrać albo takie mieszkanie? Na co zwrócić uwagę, szczególnie jeśli jest to pierwsze mieszkanie do wynajęcia? W Polskim Radiu 24 Marek Klapa przyjrzał się temu tematowi razem ze swoim gościem. No bo jaki można zrobić użytek z aparatu w telefonie przed podpisaniem umowy? Marek Klapa znalazł odpowiedź na to pytanie. Czy właściciel mieszkania może nas regularnie odwiedzać i sprawdzać na przykład czystość? Albo to, jak mamy poukładane rzeczy w lodówce, bo i takie rzeczy się zdarzają. Czy może to robić, czy nie może? A co jeśli pralka, zmywarka albo inny sprzęt w domu się zepsuje? Czy to wynajmujący musi za to zapłacić, czy ten, który to mieszkanie wynajmuje, a może ktoś inny jeszcze? Czy warto się zabezpieczyć choćby ubezpieczeniem albo w jakikolwiek inny sposób? Odpowiedzi na to pytanie już teraz szukać będziemy.
2: Saldo Ekstra.
5: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Rozpoczynamy nasz weekendowy magazyn Saldo Ekstra. Moim i państwa gościem jest pan Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości, grupa Morizon Gratka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Sierpień dobiega końca, zbliża się wrzesień, a to już rzut beretem do października i rozpoczęcia nowego roku akademickiego. I trudno się dziwić rodzicom i studentom, że już teraz trwają łowy i poszukiwania mieszkań na wynajem. Panie Marcinie, jak to jest z cenami? Bo dotarłem do różnych źródeł, do przeróżnych raportów. One czasami są obarczone pewnymi rozbieżnościami. Więc gdybym mógł pana poprosić, z pana doświadczenia i z pana obserwacji bieżących, jak wygląda sytuacja na rynku czynszu, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
6: Tak, jest na rynku i w mediach, i w prasie sporo.

0: pro przekłamań, z którymi możemy się zetknąć, szukając informacji o stawkach czynszów za wynajem. Główny problem, jaki różni analitycy mierzący, liczący te ceny mają, jest taki, że w ogłoszeniach nie jest łatwo wykryć, czy mamy stawkę netto, czy brutto. W zasadzie już w tej chwili normą staje się to, że ogłoszeniodawca podaje stawkę netto, czyli to, ile bierze właściciel, powiedzmy sobie, do kieszeni, tak? Jaka jest kwota dla właściciela, a do tego dopiero należy doliczyć czynsz dla administracji oraz opłaty za media. Prąd, gaz, internet, czasem za wodę, czasem dopłata za ogrzewanie. Krótko mówiąc, trzeba odróżnić czynsz najmu netto od czynszu najmu brutto. Zwykle różne dane, które można znaleźć w mediach, no właśnie, liczą ten średni czynsz razem z czynszem dla administracji i wtedy, no powiem szczerze, trudno jest się zorientować, ile faktycznie należałoby zapłacić za wynajem mieszkania.
1: A tak, można się pogubić w tym wszystkim. To spójrzmy inaczej może, czy patrząc na ten sezon, na rok 2026, możemy powiedzieć, że coś się zmieniło, jeżeli chodzi o poziom cen tych ostatecznych dla studentów, ale nie tylko, dla osób, które szukają mieszkania, w którym chcieliby się na dłużej zatrzymać.
0: Z analiz, które prowadzimy w oparciu o oferty publikowane w serwisach grupy Morizon Gratka, mogę powiedzieć, że stawki czynszów najmu w tym roku są praktycznie identyczne jak przed rokiem. I mówię tu o stawkach netto, czyli tych nie obejmujących czynszu dla administracji i opłat za media. Natomiast jeżeli te opłaty dodamy, no to niestety one rosną. Wzrosły w ostatnim roku, w związku z czym czynsz dla administracji no to jest co najmniej kilkaset złotych. Prąd, gaz, no to znowuż w zależności od tego, w ile osób mieszkamy, też może to być nawet kilkaset złotych. Więc trzeba to zsumować. Czynsz netto, który jest podobny do ubiegłorocznego, plus nieco wyższe opłaty administracyjne i za media.
1: Nasi słuchacze wybaczą, że nie będziemy wchodzili w szczegóły i w średnie, bo mieszkanie mieszkaniu nierówne. Mamy różne lokalizacje w samym mieście, mamy przeróżne miasta na mapie Polski. Tutaj te rozbieżności są potężne, ale chciałbym zapytać o coś, co łączy generalnie cały rynek. Jak powinniśmy się przygotować do najmu mieszkania? Wyobraźmy sobie, że nasza pociecha zdała właśnie maturę, wyjeżdża na studia, no i trzeba poszukać jakiegoś mieszkania, bo na przykład na akademik nie udało się nam załapać. Więc co wtedy? Jakie kolejne kroki powinniśmy wykonać, aby rzeczywiście taka transakcja, taka operacja zakończyła się sukcesem?
0: Przede wszystkim zacząłbym od rozeznania rynku i danego miasta, do którego chcemy dziecko, studenta wysłać, ponieważ jak wiemy, w miastach mamy różne rejony cieszące się różną sławą, zapewniające różny stopień bezpieczeństwa, ale też różny stopień dostępności do komunikacji, do infrastruktury handlowej, usługowej.
1: A to wpływa na cenę?
0: To jak najbardziej wpływa na cenę. No i chociażby, jeżeli zwrócimy uwagę na Warszawę, no to oczywiście wiemy, że w centrum, blisko uczelni te stawki będą wyższe, na peryferiach co do zasady będą niższe, ale na przykład już zakładam, że część rodziców wysyłających swoje dziecko do Warszawy będzie się zastanawiało, czy wynająć mieszkanie na sławetnej Pradze Północ.
1: Mhm. Na pewno tutaj tych dylematów jest cała masa. No i wyobraźmy sobie, że znaleźliśmy ogłoszenie na przykład w internecie. Widzimy zdjęcia. Pasuje. Wygląda nieźle. I co dalej? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby tutaj nie spalić tematu, żeby tutaj się nie pomylić, żeby nie popełnić kosztownego błędu?
0: Niewątpliwie zdjęcia i opis to jedno, a rzeczywistość to nierzadko drugie. Konieczne jest oczywiście umówienie się z właścicielem, tudzież z agentem prowadzącym daną ofertę na obejrzenie mieszkania. Jeżeli mamy do czynienia z agentem nieruchomości, no to warto byłoby upewnić się, że rzeczywiście jest to agent, że pracuje w biurze.

0: duże, które ma adres, o którym czegoś możemy się dowiedzieć w internecie. Jeżeli umawiamy się z właścicielem, no to też dobrze by było, aby nam się wylegitymował, bo najlepiej jest rozmawiać właśnie z właścicielem, a nie z kimś, kto go rzekomo reprezentuje. Bo to najczęściej jest ten pierwszy krok, kiedy możemy zostać wprowadzeni w błąd i de facto wynająć mieszkanie od kogoś, do kogo ono nie należy. Ale tu jeszcze wcześniej dodałbym ważną rzecz, że jeżeli nam się coś spodobało zdalnie, tak, mieszkamy gdzieś w jakimś mieście w głębi Polski, szukamy mieszkania do wynajęcia w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, gdziekolwiek, nie wpłacajmy przez internet żadnych zaliczek, żadnych rezerwacyjnych kwot. To są jedne z najczęstszych form oszustw.
1: To jest na pewno bardzo ważna informacja, szanowni państwo, bo tych oszustw jest cała masa i oprócz oszustw na wnuczka, na policjanta, niestety mamy również na mieszkania do wynajęcia. No dobrze, i wyobraźmy sobie, że wszystko toczy się do tego momentu nieźle. Faktycznie udało nam się wylegitymować właściciela albo poznać agenta. Wiemy doskonale, z kim mamy do czynienia. Mieszkanie nam się podoba. Nie mamy wątpliwości, czy cena nie jest wygórowana. Jaki następny krok?
0: To ja bym wrócił jeszcze do tego podobania się. Tak, do tego podobania się bym wrócił, dlatego że bazując na ładnych zdjęciach, które widzieliśmy w internecie, często też całkiem ładnym pierwszym wrażeniu w mieszkaniu, no to jest jednak, bardzo bym powiedział, płytka analiza rzeczywistego jego stanu. Pamiętajmy, no tak naprawdę, o całej masie rzeczy, które mogą nas zaskoczyć. Jedną z takich, o których najemcy zapominają, jest to, że w wielu budynkach, w wielu blokach, w wielu mieszkaniach są niechciani goście, że tak to ujmę. Prusaki, karaluchy. No to właśnie w ciągu dwuminutowej czy pięciominutowej prezentacji możemy ich nie dostrzec, a warto zapytać się, czy są, i chociażby usłyszeć odpowiedź właściciela czy pośrednika, czy będzie wymijająca, czy że nie wie, czy że gwarantuje, że nie ma. Warto też dopytać się, jeżeli będzie taka możliwość, sąsiadów czy kogoś pod blokiem, czy rzeczywiście budynek jest wolny od tego rodzaju lokatorów. No bo jest niemiło obudzić się po wprowadzeniu i zobaczyć, że coś spaceruje po szafkach w kuchni czy pod łóżkiem.
1: Albo po ścianie. Oczywiście na to trzeba zwrócić uwagę i co do tego nie mamy wątpliwości, ale tutaj dochodzi jeszcze jedna rzecz. Warto takie mieszkanie, zanim podpiszemy umowę, zanim już uzgodnimy wszystkie szczegóły, dokładnie obejrzeć. A niektórzy mówią nawet, mamy telefony, mamy smartfony, tam są świetne aparaty fotograficzne. Zróbmy zdjęcie tej lekko ułamanej klamki. Albo zróbmy zdjęcie tej szafki, na której jest rysa. Albo sfotografujmy parapet, który ma jakieś wady materiałowe. Bo potem, po jakimś czasie, mogą pojawić się problemy.
0: Tak, jak najbardziej. Oglądając mieszkanie, nie przyglądajmy się tylko ścianom, widokowi z okna i estetyce mebli kuchennych. Sprawdźmy wygodę łóżka, czy ono nie skrzypi, czy ono rzeczywiście jest płaskie, czy wyrobione i będziemy się zaraz męczyć. Sprawdźmy, czy wszystko działa, czy telewizor, pralka, zmywarka, czy nawet czajnik elektryczny, czy są sprawne. Sprawdźmy, czy jest ciepła woda, zimna woda, czy nic nigdzie nie kapie, nie przecieka spod umywalki, spod sedesu, spod wanny, bo czasami, tak jak powiedzieliśmy, na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się super, a potem te szczegóły wychodzą po wprowadzeniu się do mieszkania. I to mogą być uprzykrzające wady, ale też mogą być to wady, które zostaną potem przypisane, czy usterki, które zostaną przypisane nam, najemcom. I wówczas właściciel może oczekiwać, że pokryjemy koszt ich usunięcia, tudzież naprawy. Także to jest jak najbardziej ważne. Ale jeszcze pamiętajmy o spisaniu liczników prąd, gaz, woda,

0: gdyż to potem też przekłada się na nasze opłaty i na nasze zobowiązania i czasami może się zdarzyć, że będziemy płacić zobowiązanie jeszcze za poprzednich najemców.
1: Dobrze, że pan o tym mówi, bo to są szczegóły, które łatwo przeliczyć na polskie złote. Ale spójrzmy jeszcze na to, jak te ewentualnie nasze zastrzeżenia spisać, w jakiej formie. Czy to powinien być aneks do umowy, czy to powinna być osobna umowa, jakiś osobny dokument. No jest taki termin protokół zdawczo-odbiorczy.
0: Tak, jak najbardziej. Możemy to zrobić w formie takiego protokołu. Możemy to zrobić na kartce, która będzie załącznikiem do umowy i na której podpiszemy się my, najemcy, jak i właściciel, i będą tam wyszczególnione, dostrzeżone przez nas wady i usterki, co do których potem właściciel nie będzie mógł podnosić zarzutu, że to my jesteśmy ich autorami, sprawcami. Także tak, jak najbardziej. To, że jest urwana noga w fotelu, to, że nie ma półki plastikowej w zamrażalniku.
1: Albo plama na wykładzinie.
0: Albo plama na wykładzinie. Tak, jak najbardziej warto zwrócić na to uwagę, warto o tym napisać. Ale też pamiętajmy, że co do zasady jesteśmy ludźmi i trochę należy sobie ufać. I w myślę 95% przypadków jest to wszystko do dogadania, ale oczywiście trzeba pamiętać o tych 5%, w których niechcący możemy się znaleźć, że właśnie, że wyniknie jakiś problem między właścicielem a najemcą, no i może to być nieuzasadniony i nieprzyjemny problem.
1: No właśnie, 95% to brzmi naprawdę pocieszająco, jeśli tak rzeczywiście to wygląda. Ale na tym etapie pojawia się jeszcze jedno hasło i ono jest związane konkretnie z pieniędzmi. Kaucja. Pieniądze, które musimy pozostawić jako pewnego rodzaju zabezpieczenie. Te kaucje też są różnej wysokości. Jak to wygląda w praktyce takiej codziennej, jeżeli chodzi o najem mieszkań?
0: Tak, kaucja jest formą zabezpieczenia dla właściciela na wypadek, gdybyśmy zniknęli, gdybyśmy zalegali z płatnościami, czy na wypadek, gdybyśmy coś w mieszkaniu zniszczyli, uszkodzili, czy z niego wynieśli. Zakładamy, że nic takiego nie zrobimy i co do zasady kaucja nazywana jest kaucją zwrotną. Czyli jeżeli wyprowadzamy się po zakończeniu umowy, mieszkanie jest w należytym stanie, jest wysprzątane, nie ma zaległości w opłatach za media, to właściciel nam tę kaucję też co do zasady w ciągu 14 dni od wyprowadzki zwraca.
1: Jeden do jednego?
0: Tak, co do zasady tak. Chyba że po naszej wyprowadzce okaże się, że na przykład spółdzielnia przygotowała rozliczenie liczników wodomierzy, no i się okaże, że zużyliśmy więcej wody niż płaciliśmy ryczałtowo w czynszu i wtedy właściciel może z tej kaucji potrącić jakieś środki, no właśnie na te ostatnie faktury za prąd, za wodę, za gaz. Może też potrącić za jakieś uszkodzenia, których jesteśmy sprawcami, ale tak jak mówię, jeżeli wszystko jest ok, to kaucja jest zwrotna i właściciel nam tę kaucję powinien oddać.
1: Czasami słyszymy o różnych przygodach związanych z kaucją, czyli na przykład, a wie pan, trzeba odświeżyć ściany, no po tych 2 latach to nie wyglądają najlepiej, no i potem się pojawiają jakieś tam historie i ta kaucja jest pomniejszana. Spotyka się pan często z takimi sporami wokół kaucji, wokół tego ostatecznego rozliczenia?
0: No, tak jak wspomniałem, rzadko się z tym spotykam. To jednak dzięki Bogu są wyjątki, te problemy między właścicielami a najemcami. Co jest ważne jeszcze, wracając właśnie do tej kaucji? Po pierwsze jej wysokość. Co do zasady, kaucja to jest równowartość jednomiesięcznego czynszu powiększona o orientacyjne miesięczne koszty dodatkowe, czyli koszty mediów.
1: Czyli tyle, ile średnio będziemy płacili co miesiąc.
0: Dokładnie tak. Oczywiście ta kaucja może być wyższa. Bywają kaucje będące równowartością 2, a nawet 3 miesięcznych czynszów. Wszystko, nie wiem czy wszystko, ale zależy to chociażby od standardu lokalu, który wynajmujemy. Pamiętajmy, że są apartamenty.

0: apartamenty są mieszkania, które są wykończone w wysokim standardzie i często płyta kuchenna czy lodówka jest więcej warta niż jednomiesięczna kaucja. Także, także nic dziwnego, że właściciel chce się zabezpieczyć na wypadek uszkodzenia kosztownych często sprzętów, kosztownych elementów wyposażenia. Ważne w przypadku kaucji i umowy zarazem jest to, jak zapisane jest w umowie ewentualne wcześniejsze zakończenie najmu, tak? Bo załóżmy, że zawieramy umowę najmu na rok, a chcemy się wyprowadzić po 3 miesiącach czy po pół roku. No i w zależności od zapisów może się okazać, że tracimy całość albo część kaucji, ponieważ nie dociągnęliśmy umowy do końca. Także tu ważne jest, żeby bardzo wnikliwie czytać treści umów najmu, bo no, tak naprawdę tam wiele może, choć nie musi, nas zaskoczyć.
1: Ale też tak myślę, panie Marcinie, że warto aktywnie uczestniczyć w tworzeniu takiej umowy i też nie bać się dodać swój punkt. No ja się zastanawiam nad jeszcze inną sytuacją. Wynajmujemy mieszkanie na rok. I wydaje nam się, że wszystko jest okej, ten rok akademicki mamy z głowy, ale nie doczytaliśmy, że gdzieś tam są możliwości odstąpienia od umowy albo jakieś zmiany. Przychodzi kwiecień, jest jeszcze przed letnią sesją i nagle się okazuje, że osoba, która wynajmuje nam mieszkanie, znalazła na przykład lepszego klienta albo jej sytuacja rodzinna sprawiła, że musi się wprowadzić do tego mieszkania. Czasami są takie problemy, o tym czytamy.
0: Tak, jak najbardziej. No to wracamy właśnie do zapisów w umowie. No i tu uczulam na podpisywanie umów na szybko, na już, w lokalu, na kolanie, bez ich wcześniejszej lektury. Zdecydowanie, decydując się na najem jakiegoś lokalu, powinniśmy mieć czas na spokojne, wnikliwe przeczytanie tej umowy, żeby nie podpisywać się pod czymś, czego nie rozumiemy albo co jest ewidentnie dla nas no, ryzykowne. Także tak, czytajmy umowy. Jeśli chodzi o to wcześniejsze zrezygnowanie z najmu, czy to przez najemców, czy przez wynajmującego, też powinno być to uwzględnione. W jakich sytuacjach taka sytuacja, takie zdarzenie jest możliwe i jakie pociąga za sobą konsekwencje. No właśnie, czy wypowiadając wcześniej umowę, coś w związku z tym płacimy, czy też robiąc to na przykład z miesięcznym wypowiedzeniem, okresem wypowiedzenia, rozstajemy się w zgodzie. No to wszystko powinno być zapisane, wyjaśnione, ustalone, tak żeby i właściciel, i najemca czuł się pewny i bezpieczny.
1: I jeszcze jedna bardzo delikatna materia. Otóż właściciele mieszkań często chcą mieć pewną kontrolę nad tym, co się dzieje z tym mieszkaniem, czy nie popada ono w ruinę. No i są różne takie propozycje, zapisy, a to ja po czynsz się zgłoszę, przyjdę raz w miesiącu, na przykład, nie wiem, w ostatni piątek miesiąca albo w pierwszy poniedziałek. No przeróżne tutaj są ustalenia. Albo mimo przelewu to ja tutaj zajrzę, zobaczę, jak tam się panu, pani mieszka. To jest też obciążające dla osoby, która mieszka w takim mieszkaniu, no bo się pojawi gość. Ale są też tacy nieproblemowi właściciele, którzy na przykład umawiają się na taką inspekcję raz na rok.
0: Tak, to różne są rozwiązania. Pamiętajmy, że co do zasady właściciel nie powinien przychodzić do wynajmowanego przez nas mieszkania pod naszą nieobecność. Tak? Mm-hmm. No, to jest nasza strefa, nasze przedmioty, nasze dobra w nim trzymamy. No i chcemy mieć pewność, że pod naszą nieobecność nikt nie wchodzi, nikt nie szpera, nikt nam potencjalnie nic nie zabiera. Tak, jak najbardziej właściciele nierzadko chcą zapewnić sobie prawo do sprawdzania, do jakiejś kontroli swojego mieszkania. To też nie dziwmy się, tak? Jeżeli ktoś ma mieszkanie warte 500 000, 1 000 000 złotych i wynajmuje je osobie, której nie zna, no to jednak chciałby co jakiś czas sprawdzić, czy to jego cenne dobro jest w dobrych rękach. Mhm. Także jak najbardziej takie zapisy gwarantujące właścicielowi możliwość spotkania w mieszkaniu celem

0: sprawdzenia, czy wszystko jest ok, są jak najbardziej zasadne.
1: I ostatnia kwestia, czyli przeróżne niespodzianki, które mogą się pojawić w trakcie użytkowania takiego mieszkania. Sytuacja z życia wzięta. Jest godzina pierwsza w nocy, osoba wynajmująca mieszkanie wraca do tego mieszkania, próbuje przekręcić kluczyk w drzwiach, okazało się, że jest awaria zamka. Zamek się popsuł. Zatem nocna interwencja ślusarza to jest koszt kilkuset złotych, wymiana zamka i tak dalej. No rosną te koszty. Wydawałoby się taka niepozorna przygoda, ale koszty są. Kto je pokrywa i jak to powinno być załatwione między stronami umowy?
0: Co do zasady, koszty napraw w mieszkaniu pokrywa właściciel. No chyba, że są to ewidentnie szkody wyrządzone przez najemcę. W przypadku awarii zamka, no też obciąża to właściciela i tak naprawdę każda awaria, każde zepsucie się pralki, telewizora, nie wiem, pęknięcie sprężyny w łóżku należy w pierwszej kolejności zgłosić do właściciela, a nie porywać się na samodzielną naprawę. Po pierwsze, że no wiąże się to z kosztami i trzeba ustalić, mieć świadomość kto i co i ile i za co będzie płacił. A druga rzecz, no, że czasami te naprawy odbiegają od oczekiwań właściciela. Mhm. Właściciel mógłby niektóre rzeczy naprawić inaczej, naprawić taniej, czy po prostu wymienić na przykład całość, bo pralka się zepsuła i koszt nierzadko naprawy pralki jest no niewiele niższy niż zakup nowej. Także każdą usterkę, każdą niedogodność, którą znajdziemy w mieszkaniu, zawsze komunikujmy właścicielowi. Myślę, że to jest sposób na to, żeby uniknąć problemów.
1: I to jest bardzo ważna rada. Bardzo dziękuję, pan Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości z grupy Morizon Gradka, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A ja tylko przypomnę, że to była audycja Saldo Ekstra w Polskim Radiu 24. Bardzo dziękuję. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
10: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
11: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
12: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
9: Źródła europejskie.
10: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
9: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
13: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
14: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
13: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
14: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
15: Bo w Media Expert dalej masz.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
16: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
17: Wszyscy się na ciebie skarżą.
18: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
16: Zejdź mi z oczu.
18: Co za idiot.
19: Nie chcę cię tu widzieć.
0: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
1: Co z tobą jest nie tak?
8: Nie nadajesz się.
18: Jesteś nikim.
4: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Pan Konrad o bezpieczeństwo na jezdni przysłuchał.

0: W swojej ulicy walczył kilka lat. Ta ulica to Piwna, w Krakowie. Kierowcy pędzili tam bez opamiętania. Jeden z nich zabił w końcu młodych rodziców. Dlaczego tak trudno przekonać samorząd do uspokajania ruchu? Czy dopiero śmierć pieszego jest wystarczającym argumentem w sporze z kierowcami? O tym wszystkim w audycji Adres Zamieszkania porozmawiam z mieszkańcem Piwnej w Krakowie, Konradem Kordasem. Zapraszam w sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
1: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10:00 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będą starania o międzynarodowe wsparcie w odbudowie wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po zatrzymaniu i aresztowaniu prezesa PKOL-u Radosława P. Powiemy o wielogodzinnych atakach Rosji na Ukrainę. Zginęło co najmniej 27 osób. Jutro zmienia się rozkład jazdy na kolei. Ubędzie kursów dla turystów, przybędzie dla uczniów. Minęła 13. Łukasz Pastor, zapraszam. Minister sportu zwróci się w poniedziałek do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o pomoc w odbudowie wizerunku PKOL-u. Mówił o tym w TVP Info wiceszef resortu Piotr Borys. Jak dodał, aresztowanego na 3 miesiące Radosława P. trzeba jak najszybciej odsunąć od Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Minister sportu i turystyki ma zawsze obowiązek reagować w sytuacji, w której dany podmiot ma problemy. Ta sytuacja musi być po prostu przecięta tylko i wyłącznie przez autonomiczny Polski Komitet Olimpijski. Polski Komitet Olimpijski musi po pierwsze dokonać zwołania zarządu, bo zarząd kieruje bieżącymi pracami, i zwołać nadzwyczajne zgromadzenie.
1: Radosław P. trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 8 lat więzienia. PiS nie radzi sobie retorycznie z aferą Zonda Krypto, tak uważa politolożka Agnieszka Kasińska-Metryka. Kilka dni temu pojawiły się informacje o spotkaniu polityka ugrupowania Michała Moskala z prezesem kryptogiełdy Przemysławem Kralem na Ibizie. Po tej wizycie wraz z ówczesnym posłem PiSu Januszem Kowalskim Moskal złożył 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach. Postawy posła Moskala broni między innymi Karol Karski, który mówił, że takie rozmowy to standard. Przez takie działanie PiS może stracić zaufanie wyborców, mówiła w Polskim Radiu 24 Agnieszka Kasińska-Metryka.
3: To jest próba gaszenia dużego pożaru szklanką wody. Trudno chyba nam sobie wyobrazić, że takie spotkania z długim lotem, a krótkim czasem trwania, że ta Ibiza jako taki naturalny kierunek, gdzie te rozmowy są prowadzone, i właściwie to nie ma tam żadnego drugiego dna, no po prostu ludzie się spotykają. My od lat mamy potężny problem z instytucją lobbingu, więc cały ten kontekst zwiększa, myślę, nieufność opinii publicznej.
1: Szef Zonda Krypto Przemysław Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Przypomnijmy, dziś do aresztu trafił prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. Giełda Zonda Krypto była sponsorem generalnym PKOL-u. Do 27 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na obwód kijowski. Według lokalnych władz 42 osoby są ranne. O tym, co działo się za naszą wschodnią granicą, Maciej Jastrzębski.
4: Rosja wystrzeliła rakiety i drony w kierunku miasteczka Bucza, zlokalizowanego w kijowskiej aglomeracji. Uderzenie agresora spowodowało pożar w jednym z przedsiębiorstw w miejscowości Myła. Wśród ofiar jest jeden z lokalnych samorządowców, Taras Didicz, który jako pierwszy udał się na miejsce zdarzenia. Szef administracji obwodu kijowskiego, Tymur Tkaczenko, napisał w internecie, że liczba zabitych i rannych może wzrosnąć. Rosyjski atak trwał wiele godzin i objął niemal całe terytorium Ukrainy, w tym obwody przyfrontowe, nadmorskie i centralne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Jak rozpoznawać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze? Jak przygotować plecak ewakuacyjny? Gdzie szukać bezpiecznego miejsca? Tego dowiedzieć się można podczas krajowego treningu reagowania. Takie wydarzenia są organizowane w 1400 miejscach w kraju. Można poznać m.in. 4 sekwencje alarmowania i ostrzegania, mówi dr Wojciech Wróblewski z MSWiA.

0: IA.
1: Zaczynamy od sygnałów alarmowych. Jest ich 4. Co one oznaczają? Potem mamy komunikaty ostrzegawcze, czyli co dostaniemy od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub z innego wiarygodnego źródła. Potem mamy plecak ewakuacyjny. Tu będziemy trenować pakowanie plecaka pod presją czasu. Też mamy reagowanie na dezinformacje w komunikatach ostrzegawczych, żebyśmy wiedzieli, jakie jest wiarygodne.

0: kursujący pomiędzy Poznaniem a Olsztynem. Będzie to już siódma para połączeń na tej trasie. Czas przejazdu wyniesie 3 godziny 18 minut.
1: Rozkład zmieniają także przewoźnicy regionalni. Przede wszystkim wrócą kursy umożliwiające podróż do szkół. Jesienna korekta będzie obowiązywać do grudnia. Na koniec Gołdap. Przy mazurskich tężniach solankowych trwa piknik Lata z Radiem i Telewizją Polską. Od rana mieszkańcy i turyści mogli obserwować, jak powstaje audycja na żywo.
2: Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem.
3: Widzę, że Państwo już od godziny 9 na tych leżaczkach pod sceną.
4: Jechaliśmy specjalnie dla Lata z Radiem z Lipska, 130 km stąd. Chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda na żywo, dobrze się pobawić, poznać Państwa.
3: Państwo już w naszych jedynkowych kapelusikach.
5: Chciałbym pozdrowić wszystkich. Może ktoś jedzie po drodze i słucha nas.
1: Od godziny trwa piknik edukacyjny Z życia wzięte. Można tam między innymi zbadać słuch, wziąć udział w radiowej grze Audionauci, czy zrobić wirtualny spacer po elektrowni jądrowej. O 16 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka radiowej Jedynki, a o 20 koncert, transmisja w drugim programie Telewizji Polskiej.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dla północy, północnego wschodu i centrum oraz Lubelszczyzny obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Lokalnie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Najchłodniej w tej chwili na Warmii i Mazurach 15-17 stopni. Nad morzem około 20, a najcieplej na wschodzie to 23.
6: Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
8: Prawie 7 minut po godzinie 13 w Polskim Radiu 24 spoglądamy teraz szeroko na politykę międzynarodową. Będzie i Islandia, i Unia Europejska, i Bliski Wschód, i Nepal. I to wszystko już teraz w wydaniu Michała Strzałkowskiego.
6: Świat 24.
9: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dziś trzy tematy. Będziemy mówić o Islandczykach, którzy decydują o tym, czy znów zbliżyć się do Unii Europejskiej. Będzie o Nepalu i o tym, jak na ten kraj wpłynęła tragedia, do jakiej doszło wysoko w górach na granicy Nepalu i kontrolowanego przez Chiny Tybetu. No i wreszcie o Syrii. Syrii, która buduje się na nowo. Jak idzie ta budowa nowego kraju? O tym też dziś w magazynie Świat 24. Dużo do omówienia. Nie tracimy czasu. Zaczynamy.
6: Świat 24.
9: A pierwszym moim gościem dziś jest dr Damian Szacawa, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ale także kierownik zespołu bałtycko-nordyckiego w Rządowym Instytucie Europy Środkowej, także w Lublinie. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Islandczycy głosują w referendum nad tym, czy wrócić do rozmów o ewentualnym członkostwie w Unii Europejskiej. To też trzeba podkreślić. To nie jest referendum akcesyjne, to jest referendum na temat tego, czy Islandia do tematu wraca. I dlaczego ten temat się ponownie w Islandii pojawił? No, przez lata mówiło się, że Islandia jest zadowolona z tego, jak jest, nie jest członkiem Unii Europejskiej, pewne powiązania z Unią ma, ale... Z czego może to korzysta samodzielnie? Tu na choćby kwestię rybołówstwa. Zawsze wskazywano, że Islandia nie chce w żadnych unijnych systemach tutaj uczestniczyć, samemu o tym decydować. To co się zmieniło, że temat wrócił?
10: Zmieniło się przede wszystkim uwarunkowania wewnętrzne, ale i zewnętrzne. Jeśli mówimy o tych kwestiach wewnętrznych, to od grudnia 2024 roku Islandią rządzi centrolewicowa, powiedzmy, koalicja, na czele której stoi premier Frostadottir, która wygrała wybory i która miała zorganizowanie tego referendum, tak jak pan redaktor mówi, nie akcesyjnego, tylko w sprawie wznowienia rozmów z Unią Europejską w programie koalicyjnym. Więc jest to realizacja obietnicy, z którą ta koalicja Sojuszu Odrodzenia Partii Ludowej szła do referendum. Referendum jest doradcze, referendum jest prawnie niewiążące i tak jak pan redaktor powiedział, wynik na tak uruchomiłby jedynie wznowienie rozmów, po których odbyłoby się drugie referendum dotyczące faktycznej akcesji już na tych warunkach, które byłyby wynegocjowane. Dlaczego Islandia w ogóle wraca do tego tematu?

0: To jest także kwestia tych czynników uwarunkowań zewnętrznych. To jest kwestia takiej zmiany geopolitycznego położenia Islandii, postrzegania tego położenia i zwiększenia jej podatności na zagrożenia zewnętrzne. Islandczycy obecnie są przekonani już o tym, że każdy konflikt w Europie wciągałby Islandię w ten konflikt. Niezależnie od tego, że Islandia jest państwem członkowskim NATO, nie jest członkiem Unii Europejskiej, to ze względu na relacje handlowe, o których pan redaktor wspomniał, to ten argument bezpieczeństwa się bardzo mocno pojawiał, przynajmniej w momencie startu prac w rządzie, a później w parlamencie nad przygotowaniem tego referendum. Dodajmy może, że to referendum już trwa, bo pod koniec lipca zostało otwarte wcześniejsze głosowanie referendum. Jeden, ten właściwy dzień, to jest 29 sierpnia. Jego wyniki będą znane dość szybko, w ciągu kilku godzin od zamknięcia lokali, w których Islandczycy będą mogli oddać swój głos.
1: No tak, bo to nie jest wielki kraj, więc tych głosujących też nie jest bardzo wielu i da się to w miarę szybko policzyć. Też wyspa nie jest duża, więc nie trzeba tych głosów zwozić z najdalszych zakątków. No i większość Islandczyków jednak mieszka dość zwarcie w jednej części wyspy, więc no technicznie to sprawa jest prosta. A politycznie, bo Islandczycy się wydają być bardzo mocno podzieleni. Sondaże pokazywały, że jest przewaga zwolenników tego, żeby wznowić negocjacje członkowskie z Unią Europejską, ale im bliżej było referendum, tym ta przewaga bardziej topniała.
0: A to prawda. Te sondaże, które były publikowane dość regularnie przed, czy też mniej więcej w tym okresie od decyzji o przeprowadzeniu tego referendum do w zasadzie ostatnich dni, no pokazują, że no, krótko mówiąc, wynik jest głęboko niepewny. Znaczy, przewaga żadnej ze stron nie przekracza kilku punktów procentowych, w zasadzie mieści się w granicach błędu statystycznego. Wciąż jest liczna grupa osób, które są niezdecydowane bądź też odmawiają udzielenia odpowiedzi. To jest około 8-10% Islandczyków. I to może przesądzić o wyniku. To, że poparcie dla wznowienia tych negocjacji maleje w fazie końcowej, jest zauważalny ten spadek, to też jest typowa taka dynamika referendum, więc ja bym tutaj no, nie przesądzał ani w jedną, ani w drugą stronę. Natomiast to, co warto chyba zaznaczyć, to jest to, że poparcie dla wznowienia negocjacji jest wyższe niż dla pełnego członkostwa. I z tego można wyciągnąć taki wniosek, że część wyborców po prostu chce zbadać możliwe opcje bez przesądzania później samego wyniku, jeśli chodzi o członkostwo Islandii w Unii Europejskiej, czy też wejście, co samo w sobie byłoby dość dużym wyzwaniem, dość dużym też wydarzeniem, jeśli sobie popatrzymy na to, jak wyglądają rozmowy o przyszłych państwach, o kandydatach do Unii Europejskiej.
1: No, Islandia ostatni raz do Unii Europejskiej kandydowała w 2009 roku, znaczy wtedy rozpoczęto negocjacje. Udało się zamknąć 11 z 33 rozdziałów negocjacyjnych. Wtedy tak wyglądał ten proces. Procedura się teraz trochę zmieniła, nie mamy rozdziałów, mamy klastry, to wygląda troszkę inaczej. Była reforma w Unii Europejskiej, ale ostatecznie Islandczycy z tego wszystkiego zrezygnowali. Dlaczego zrezygnowali wtedy? To 2013 rok był, kiedy powiedzieli pas, dziękujemy, a w 2015 roku stwierdzili, że w ogóle to już nie zamierzają kandydować. No jak widzimy, może zdanie zmienią.
0: To też również była kwestia wyborów, czy też kwestia zmiany władzy, ponieważ w czerwcu 2013 roku nowy rząd centroprawicowy zawiesił negocjacje. One wtedy stanęły na tym, na tak jak pan redaktor powiedział, że 11 rozdziałów było tymczasowo zamkniętych, 27 rozdziałów otwartych. Z tych, które nie zostały otwarte, no to największe wyzwanie to jest wciąż istotne, bo to jest kwestia wspólnej polityki rybołówstwa i rolnictwa, więc to są te tematy, które są

0: również teraz negocjowane, czy też również będą negocjowane, niezależnie od tego, że zmienił się, że przeszliśmy z tych kwestii rozdziałów na klastry. Dlaczego wtedy? No dlatego, że Islandia w ogóle złożyła wniosek o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską ze względu na kryzys finansowy 2008-2009 rok, który bardzo mocno zatrząsł tym państwem, który doprowadził do dużego kryzysu. Trzy banki zostały znacjonalizowane. No i wtedy Islandczycy patrzyli na Unię Europejską jako takiego gwaranta stabilności tej gospodarczej, czyli duży blok
1: Unię Europejską,
0: handlowy,
1: która też rzucała koła ratunkowe swoim państwom członkowskim, Grecji chociażby, prawda, czy kilku innym.
0: No, dokładnie.
1: Grecję pamiętamy najbardziej, dokładnie. Ale na początku wiele krajów dostawało koła ratunkowe.
0: No dokładnie, dokładnie tak, więc to była ta kwestia. Ta kwestia takiej postrzegania Unii Europejskiej jako stabilnej siły jest również istotna obecnie, dlatego że no, mówiłem o tych uwarunkowaniach zewnętrznych. Tutaj warto też wspomnieć chociażby o polityce prezydenta Trumpa i jego administracji względem państw europejskich, względem sojuszników z NATO. No i tutaj Islandia dość mocno obawia się tej polityki Stanów Zjednoczonych względem Danii, względem Grenlandii. No w zasadzie już można wspomnieć chociażby o tym, że prezydent Trump zdążył pomylić Islandię z Grenlandią. Więc jest to no, to postrzeganie Unii Europejskiej jako struktury stabilnej, tak pod względem gospodarczym, jak pod względem bezpieczeństwa i obronności, no jest ważnym czynnikiem dla zwolenników wznowienia negocjacji akcesyjnych.
1: A jeśli by się tak stało, że te negocjacje zostaną wznowione, to długo to może potrwać? No Islandia to jest taki kraj, który jest z Unią Europejską w miarę blisko, bo ma podpisane szereg umów, także handlowych. No zwykle te kwestie handlowe, gospodarcze są najbardziej newralgiczne w negocjacjach. Więc no to też jest tak, że Islandia z tą Unią gdzieś tam jest oczywiście spięta, stowarzyszona, zbliżona.
0: Islandia, podobnie jak zresztą jak i Norwegia, jest częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w ramach tego EOG przyjmuje część z przepisów, na które są przyjmowane w ramach Unii Europejskiej. To jest około 70-80%. Jest częścią strefy Schengen, jest również stroną tych porozumień dublińskich dotyczących migracji, więc mamy też te wątki, które są zamknięte chociażby, więc te 11 rozdziałów zamkniętych, które przeniesione teraz do klastrów, to one również będą powodowały pewnego rodzaju łatwość. Mamy także zapowiedzi ze strony komisarz unijnej odpowiedzialnej za rozszerzenie, że w przypadku, gdyby Islandczycy się zdecydowali na tak, no to jest w miarę szybka perspektywa sięgająca około dwóch, może troszeczkę więcej lat. Ja realnie myślę, że to byłoby troszeczkę więcej ze względu na te obszary, które nie zostały dotąd uregulowane. To głównie chodzi o politykę rybołówstwa, która no nie jest tylko i wyłącznie kwestią gospodarczą, handlową, bardzo ważną dla Islandii, bo to jest jedna z głównych gałęzi, jeśli chodzi o jej eksport. 40% eksportu towarowego, około 40% eksportu towarowego to jest rybołówstwo, to jest bardzo ważne, czy też firmy w tym sektorze to jest bardzo ważny pracodawca, to jest również ważny składnik produktu krajowego brutto Islandii.
1: A tymczasem Unia Europejska ma kwoty połowowe, ma różne limity, ma różne przepisy, trzeba się dogadywać między sobą. No sami wiemy, że to też bywa drażliwa kwestia, pamiętamy spory o połowy dorsza na Bałtyku między polskimi a niemieckimi na przykład rybakami, czy między, kiedy jeszcze Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, Francuzami a Anglikami w kanale La Manche, więc no to jest drażliwy temat, to trzeba o tym pamiętać.
0: No, mamy również historię wojen dorszowych i tutaj akurat mamy kwestię Islandii i jej sąsiadów, więc no, to jest niewątpliwie argument egzystencjalny. To znaczy kwestia podziału kwot połowowych z innymi państwami Unii Europejskiej, przystąpienie do Unii Europejskiej wymaga

0: wymagałoby poddania łowisk islandzkich. Najprawdopodobniej to jest około 750 tysięcy kilometrów wyłącznie tej strefy ekonomicznej limitom unijnym. Oczywiście no tutaj osoby odpowiedzialne za rozszerzenie, tak? Komisarz Kos wskazuje, że no są możliwe jakieś odstępstwa, ustępstwa na rzecz Islandii, biorąc pod uwagę to, jak właśnie jak rybołówstwo jest, jak ten sektor jest ważny dla Islandii. Natomiast no niewątpliwie jest tutaj szereg jeszcze wątpliwości, szereg punktów do wyjaśnienia, które nie zostały do tej pory tak naprawdę zdefiniowane, dlatego że akurat rybołówstwo jest jednym z tych obszarów, w których Islandia nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska. Mowa tutaj o tych negocjacjach, które miały miejsce do 2013 roku, więc, więc sami Islandczycy są bardzo mocno w tym momencie podzieleni. Tutaj wchodzą kwestie suwerennościowe, autonomii tego państwa i tego, że rybołówstwo jest dla Islandii fundamentem gospodarki, ale także fundamentem pewnej tożsamości politycznej. To są kwestie ideologiczne również, tak?
1: A gdyby się tak stało, że Islandia wznowi negocjacje, a potem na przykład wejdzie do Unii Europejskiej, to na przykład byłaby to presja na Norwegię, która też jest w tym europejskim obszarze gospodarczym, ale nie jest w Unii Europejskiej, no bo wtedy ten europejski obszar gospodarczy oprócz Unii Europejskiej składałby się tylko z Norwegii i jeszcze z księstwa Liechtenstein, czyli takiego kraju, który ma mniej niż 40 tysięcy mieszkańców, a gospodarczo i tak jest zależny od Szwajcarii, no bo tam się nawet frankiem szwajcarskim płaci, więc de facto tak naprawdę to Norwegia by pozostała sama poza Unią Europejską z tych dużych europejskich krajów.
0: No niewątpliwie byłby to czynnik wzmacniający nastroje proeuropejskie w Norwegii. To również jest przedmiot dyskusji w samej Norwegii. Obserwują oni, co zrobią Islandczycy. Natomiast no, mówimy tutaj w tym momencie o dość jednak odległej przyszłości. Na pewno Norwegia ma swoje doświadczenia, jeśli chodzi o integrację europejską. No warto przypomnieć, że Norwegowie dwukrotnie już mieli uzgodnione zasady wejścia do najpierw wspólnot europejskich, a później Unii Europejskiej i dwukrotnie w referendum powiedzieli nie wejściu w tą strukturę, więc z jednej strony to byłby kolejny asum do tego, żeby wznowić te rozmowy w nowych uwarunkowaniach, ale z drugiej strony no, ta grupa, która jest przeciwna i która uważa, że obecne rozwiązania, obecne relacje pomiędzy Norwegią chociażby i państwami Unii Europejskiej, te zasady są dla nich no, najbardziej adekwatne, biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, ten bilans zysków i strat.
1: Na razie Islandczycy decydują o tym, czy ponownie nawiązać dialog z Unią Europejską na temat akcesji, na temat członkostwa. Zobaczymy, jakie będą tego wyniki. Trochę jeszcze na nie poczekamy. No ale na pewno będzie jeszcze o czym rozmawiać. Bardzo dziękuję za dziś dr Damian Szacawa, który zajmuje się obszarem bałtyckim, jest adiunktem w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS oraz jest kierownikiem Zespołu Bałtycko-Nordyckiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie. Miłego dnia.
1: A już za chwilę porozmawiamy o Nepalu.
2: Świat 24.
1: Patryk Kugiel, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Ta środowa tragedia, która wydarzyła się na pograniczu Nepalu i Chin, czy no właściwie Nepalu i kontrolowanego przez Chińską Republikę Ludową Tybetu, zwróciła znowu oczy świata na Nepal. No tak się dzieje, że patrzymy na ten kraj głównie wtedy, kiedy dochodzi tam do jakichś tragedii, klęsk żywiołowych, 10 lat temu tragiczne trzęsienie ziemi, albo do bardzo dużych politycznych zawirowań. Te też miały miejsce ostatnio w Nepalu. Nepal przeszedł bardzo wiele takich turbulentnych wydarzeń. I to jest no, kraj, który chyba w Azji jest, jeśli nie najbiedniejszy, to na pewno należy do tych najbiedniejszych. I tak naprawdę mam wrażenie, że on ciągle tak naprawdę próbuje się z różnych swoich problemów podnieść, czy to politycznych, czy to jakichś innych związanych właśnie z klęskami żywiołowymi. No to jest kraj, w którym się żyje ciężko, nawet bez

0: tych wszystkich wydarzeń.
1: Chociażby dlatego, że to kraj górzysty, więc życie w górach pewnie jest dla twardzieli. Te warunki geograficzne oznaczają też, że Nepal nie ma dostępu do morza, więc polega na swoich dwóch sąsiadach, a przede wszystkim na Indiach, skąd czerpie większość surowców, paliwa, żywności itd., itd. I pewnie to położenie geograficzne jest jednym z wytłumaczeń, dlaczego Nepal nigdy ekonomicznie nie stanął dość silnie na nogi, mimo tego, że pamiętajmy, Nepal jest jednym z niewielu państw w Azji, które nigdy nie było niczyją kolonią, które ma dość długą tradycję państwową, przez lata były monarchią, od kilkunastu lat tam trwa demokratyczna transformacja, w zeszłym roku mieliśmy rewolucję młodych, tak, i od marca tego roku mamy nowy rząd, który całkowicie zmienił system polityczny czy scenę polityczną w Nepalu, więc tam naprawdę dużo się dzieje, ale właśnie wszystko się odbywa w kontekście tych trudnych warunków geograficznych, klimatycznych też, tak, bo przecież ta ostatnia tragedia ma duży związek ze zmianami klimatu i to, jak to będzie oddziaływało na trudne perspektywy też rozwoju gospodarczego dla tego kraju, bo ta katastrofa też utrudnia, czy będzie miała negatywny efekt na kilka podstawowych gałęzi przemysłu dla tego państwa. Także faktycznie Nepal ma pod górkę, tak, jest w Himalajach, jest na najwyższych górach położony i ciągle pod tą górkę musi ten swój głaz toczyć.
0: No i jednym z takich elementów ważnych dla gospodarki Nepalu to jest na pewno turystyka. No to jest przepiękny kraj. Te góry są absolutnie cudowne. Nepalczycy to są naprawdę ciepli, wspaniali ludzie, tylko że takie wydarzenia, takie tragedie turystów z Nepalu, podejrzewam, wypłaszają.
1: No zdecydowanie. I to jest jeden z tych obszarów, który bardzo ucierpi na tej tragedii naturalnej. Bo turystyka sama w sobie zatrudnia ponad milion ludzi w Nepalu, tak, na te 29 milionów mieszkańców, więc to jest potężna gałąź gospodarki. Tam się szacuje, że około 8% PKB pochodzi właśnie z turystyki, tak, bo to jest i hotelarstwo, i ci sherpowie, prawda, i wycieczki na Mount Everest i różne inne wysokie góry, trekkingi, więc to jest cała masa ludzi, którzy dzięki turystyce żyją i pewnie taka tragedia wystraszy trochę turystów, ale oni za jakiś czas do Nepalu wrócą, tak, bo to jest właśnie unikalne miejsce na świecie z tymi najwyższymi szczytami, z pięknymi ludźmi, serdecznymi i gościnnymi, jak pan redaktor zauważył, więc myślę, że turystyka ucierpi na tym może najmniej tak naprawdę, tak? Mimo dużego znaczenia dla gospodarki, to turyści jednak wrócą za jakiś czas, jeżeli ta sytuacja się uspokoi. Będą jeździli może do innych części Nepalu, tak? Ale pewnie turystyka tutaj jakoś dużo nie ucierpi. Natomiast ta tragedia ma duży efekt taki na szereg innych też dziedzin gospodarki, chociażby na elektrownie wodne, które stały się w ostatnich latach jednym z niewielu takich dochodowych gałęzi przemysłu nepalskiego. Nepal się stał eksporterem energii dzięki właśnie różnym hydroelektrowniom na tych górskich rzekach, które budowane były przy wsparciu Indii i instytucji międzynarodowych w Nepalu właśnie na tych rzekach. Kilka tych elektrowni zostało już pewnie uszkodzonych. Kilka pewnie będzie naruszonych, no i będą też obawy w inwestowaniu w tą gałąź gospodarki, więc tutaj mogą być duże takie makroekonomiczne straty. Inny obszar, który też na tym ucierpi, to w ogóle połączenia, tak, i połączenia przede wszystkim budowane w stronę Chin. Tam zostało poważnie zniszczone to główne przejście graniczne między Chinami a Nepalem. Urwane zostały drogi, przecież Chińczycy tam mieli plan w ogóle zbudować linię kolejową właśnie z Katmandu do Tybetu, która też byłaby i bardzo ważnym gałęzią, czy takim sposobem na rozwój turystyki, ale też handlu, tak, na otwarcie się właśnie na tego drugiego wielkiego sąsiada, więc połączenia transportowe, hydroelektrownie, turystyka i jeszcze pewnie też rolnictwo na tym wszystkim ucierpi, bo jednak Nepal, poza tym, że nam się kojarzy z górami i trekkingami, czyli z usługami, to jednak większość ludzi, 60% w Nepalu pracuje w rolnictwie i rolnictwo przynosi pokaźną też część krajowego PKB.
0: No, te góry są ważne dla Nepalczyków, one są ważne w ogóle dla mieszkańców całego tego obszaru, czy to w Indiach, czy to w Butanie, czy to w Pakistanie. Jednocześnie te góry, no, są takim też miejscem trudnym do życia, trudnym do transportu.

0: Tu ja nawet sprawdzałem, jak można w tym momencie dojechać z Katmandu w rejon tego jednego z przejść granicznych, które nawet nie do niego oczywiście, ale w ten rejon, żeby znaleźć się w pobliżu miejsca tego jednego z najbardziej znanych tej tragedii, bo mamy te nagrania, jak zmiata to przejście Girong, port, ta masa błota, skał i wody. No to droga okrężna została mi przez aplikację taka zasugerowana, że właściwie to mam do objechania pół Azji, bo prawie, że cały Bhutan muszę dookoła objechać, zawrócić przez wschodnie Indie i dopiero od drugiej strony od Chin ewentualnie próbować dojechać. Znaczy to jest też taki rejon, gdzie jak gdzieś po prostu zejdzie, czasem to się pomocy nie dzieje po prostu, znaczy to jest na wiele mniejszą skalę, jakaś lawina błotna, to właściwie całe tereny potrafią być odcięte od świata.
1: No w Nepalu cała masa jest ciągle takich miejsc, gdzie dociera się głównie helikopterami, prawda? Czy to właśnie w kontekście trekkingów, ale też tam normalnie żyją ludzie, więc są takie miejsca, gdzie faktycznie drogą się nie dotrze, tak? Gdzie to można pokonać albo na osiołku, albo właśnie drogą lotniczą. I jak pan zauważył, te jakby walka z naturą jest czymś stałym, bo te osuwiska skalne, urwiska, zawalone drogi zdarzają się co chwila, prawda? Więc to nie są wielkie wydarzenia, o których wtedy mówią media na całym świecie, ale urwanie dróg w tych wysokich górach zdarza się w zasadzie co pora monsunowa, więc to non-stop trzeba odbudowywać. To podnosi też koszty, prawda, przy jakichś większych infrastrukturalnych inwestycjach. To na przykład właśnie przez lata blokowało Chińczyków przed tym ich zamysłami, żeby właśnie przez Nepal poprowadzić jedną z tych odnóg jedwabnego szlaku i połączyć się z Katmandu, otworzyć sobie ten kraj właśnie i drogę na południe. No ale warunki geograficzne, te osuwiska skalne, to, że to właśnie się może zmieniać, warunki geologiczne mogą się tam zmieniać co jakiś czas, to podnosi koszty infrastrukturalnych inwestycji, a bez infrastruktury ten kraj właśnie nie będzie się zbyt szybko rozwijał. Tak, on pozostanie piękny dla turystów, prawda, którzy właśnie czegoś takiego szukają, tak, żeby nie było tam zbyt łatwo dojechać, żeby to nie było masowe, no ale dla ludzi, którzy tam mieszkają, którzy chcą rozwijać gospodarkę, to jednak połączenia infrastrukturalne są kluczowe. I to jest też jedna z kolejnych jakby wyzwań, które natura w tym momencie rzuca nowemu rządowi Balendry Szacha, który właśnie też miał nadzieję, że no nie tylko poprawi pewne zarządzanie tym państwem, tak, i ograniczy korupcję, ograniczy biurokrację i dzięki temu pozwoli Nepalowi jakoś uruchomić inne gałęzie gospodarki, tak żeby Nepal nie był tym jednym z najbiedniejszych państw Azji, no ale do tego właśnie potrzebuje infrastruktury. I tutaj zamiast rozwijać tę infrastrukturę coraz lepiej, no to na razie przez najbliższe miesiące i lata będzie trzeba odbudowywać to, co zniszczyła ta ostatnia katastrofa. Więc to jest kolejna kłoda pod nogi rzucona nowemu dynamicznemu rządowi w Nepalu.
0: No i Nepal to też taki kraj, który przez lata był eksporterem siły roboczej. Znaczy wielu Nepalczyków, zwłaszcza młodych, wyjeżdżało za chlebem za granicę. Do Indii, do innych krajów azjatyckich. No ostatnio też zdarzało się, że Nepalczycy się zaciągali na przykład do służby w rosyjskiej armii. Były takie przypadki, że Rosjanie ich werbowali, mieli rzekomo gdzieś tam pilnować jakichś magazynów. Potem się okazało, że trafiali na front. No wielu tych Nepalczyków się dosyć szybko orientując, że są traktowani jak mięso armatnie, po prostu się Ukraińcom poddawali, byleby tylko nie brać udziału w walce. No ale to jest taki kraj, który wiele osób po prostu opuszcza. Znaczy wiem, że też ten rząd Balendry Szacha chciał działać w tym kierunku, żeby Nepalczycy po prostu wyjeżdżać nie musieli.
1: No zdecydowanie. W ogóle dochody od diaspory nepalskiej na świecie stanowią dzisiaj najważniejszy dochód dla państwa, tak? I największy wkład w PKB kraju. Największe też no, taką ratunek dla rodzin, które w Nepalu mieszkają, tak? Bo ci pracownicy gdzieś przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, ale ostatnio też i Korea, bardzo popularny kierunek migracyjny i państwa ASEANu, tak, Australia, Europa, nawet Rosja, jak pan zauważył, nawet część próbuje zdobyć te pieniądze, podejmując ryzykowne działania, jak dołączając do armii rosyjskiej. Więc migracja jest poważnym wyzwaniem dla Nepalu, bo z jednej strony są pieniądze, tak, przesyłane przez tych migrantów, przekazy pieniężne, które są kluczowe dla utrzymania rezerw walutowych.

0: dla sytuacji makroekonomicznej tego kraju, no ale z drugiej strony oczywiście oznacza to drenaż mózgów, tak? Ci najbardziej ambitni, pracowici, młodzi ludzie wyjeżdżają, bo nie widzą dla siebie atrakcyjnej pracy właśnie w Nepalu, tak? I to jest pewien problem, który no nie tylko Nepal, tak? Ale wiele państw w Azji Południowej i w ogóle w krajach rozwijających się no, trapi, więc z jednej strony ci młodzi ludzie chcą się rozwijać, chcą pracować, a nie mają u siebie ku temu możliwości, dlatego wyjeżdżają. I nowy premier, który dzięki rewolucji młodych, tak, nowy premier Nepalu, który dostał władzę dzięki właśnie młodym ludziom, zapowiadał właśnie, że on teraz stworzy gospodarkę, stworzy nowe sektory gospodarki, takie oparte na no, wysokich technologiach, na inwestycjach zagranicznych. No tylko, że znowu, żeby zachęcić inwestorów zagranicznych do inwestowania w tym kraju, no to potrzeba tam jakoś dotrzeć, tak? Ta infrastruktura musi być dostępna, nie tylko drogowa, ale nawet energetyczna, tak? Bo mimo tego, że Nepal dzisiaj jest eksporterem energii elektrycznej, no to jeszcze niedawno, czy dzisiaj nawet w wielu częściach Nepalu zdarzają się przerwy w dostawie energii, tak? A to jest przecież wyzwanie dla każdej firmy, która chciałaby coś produkować czy świadczyć jakieś usługi. No musi być prąd, żeby cokolwiek robić. Więc nowy rząd dostrzega problem migracji, tak? Widzi w tym no, na dzień dzisiejszy taką szalupę ratunkową dla gospodarki, ale chciałby tych młodych ludzi zatrzymać u siebie w kraju i dlatego zaprasza inwestorów zagranicznych. No a tutaj ta katastrofa oczywiście znowu utrudni tą atrakcyjność, ogranicza atrakcyjność Nepalu dla zagranicznych inwestorów.
1: Bardzo dziękuję. Patryk Kugiel, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A za chwilę porozmawiamy o Syrii.
2: Świat 24.
1: A w studio Paweł Rakowski, dziennikarz od lat zajmujący się Bliskim Wschodem, autor takich książek jak Wielka Wojna Izraela, Prawdziwa Fałda, Od Gazy do Syrii czy Nowy Bliski Wschód po Wielkiej Wojnie Izraela. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Syria, która tutaj padła, nas dziś interesuje. Jednym z newsów, które przebiły się do dużych mediów, było to, że Stany Zjednoczone znoszą wobec Syrii sankcje, że usuwają ten kraj z listy państw sponsorujących terroryzm. To jest duże wydarzenie, bo Syria trafiła pod koniec lat 70. na tę amerykańską listę. No to jest oczywiście skutek tego, że w Syrii doszło do upadku reżimu Asada, do zmiany władzy. Ta Syria budowana jest na nowo. Ale jak idzie budowanie tej Syrii na nowo, jak idzie układanie sobie przez Syrię relacji na Bliskim Wschodzie, będę teraz pytał. Najpierw o samą tę decyzję amerykańską. Jakie ona ma znaczenie dla Syrii?
3: Potężne. Przede wszystkim już ruszają wszelkie umowy i rozmowy odnośnie odbudowy Syrii. O, to jest zasadnicze. Rząd Ahmeda al-Szary skupia się przede wszystkim na tym, żeby doprowadzić do tego, żeby poziom życia podnieść, no i też, żeby w jakiś sposób umożliwić powrót uchodźcom, czy też wracającym do kraju, do tego, żeby mieli gdzie wracać. Kwestie gospodarcze są absolutnym priorytetem. Już teraz widzimy to, że tak właśnie kilka chwil po tej decyzji Amerykanów, no już tak jakby kolejne projekty są ogłaszane i tym razem, co jest bardzo ważne, te projekty takie jak saudyjskie inwestycje w infrastrukturę i tak dalej, no mają szansę być czymś poważnym. To znaczy to, że to będzie coś więcej niż tylko deklaracja i spotkanie polityków i całusy na lotnisku, tylko po prostu, że te pieniądze wpłyną, no bo będą możliwości ku temu, żeby te pieniądze wpłynęły.
1: No tak, a w Syrii jest do odbudowania dużo. No właściwie kraj był mocno zrujnowany jedną wojną, drugą wojną, izolacją międzynarodową.
3: Tak, Syria generalnie była zrównana ziemią. Większość tego kraju była zrównana ziemią po 2011 roku, a wcześniej to była taka Białoruś Bliskiego Wschodu, bardzo sympatyczna, tak? Tam pamiętam, byłem jako student, czyli bardzo sympatyczna dla kieszeni w tamtych czasach. Natomiast to jednak kraje bliskowschodnie się rozwijały, szczególnie kraje Zatoki Perskiej, Liban nawet rozwijał się po swoich różnych przygodach. Natomiast Syria była taką no właśnie Białorusią, taka mała stabilizacja. Właśnie ja pamiętam z tych swoich właśnie podróży do Syrii przed tą wojną domową, że właśnie Syryjczycy bali tego, że ten los ich może spotkać. No i niestety spotkał. Natomiast w związku z tym, że już chyba etap, powiedzmy to, jakiś wojenny w szerszej skali został na pewno odroczony, tak, że tego na Bliskim Wschodzie nie można powiedzieć, że zakończony, powiedzmy, że odroczony, to jednak tutaj większość Syryjczyków patrzy z jakąś nadzieją na przyszłość i tutaj, a pracy jest naprawdę bardzo

0: Bardzo dużo. Spodziewane jest to, że nie tylko pojawi się kapitał z zachodni, albo raczej z Zatoki Perskiej przede wszystkim, ale też i z krajów zachodnich, oraz też to, że Syryjczycy znani ze swojej obrotności, zaradności, w końcu też i Fenicjanie, tak, wrócą do kraju i tak właściwie odbudują ten kraj. I naprawdę są bardzo duże nadzieje i bardzo duże prawdopodobieństwo jest to, że przy odpowiednich układach geopolitycznych, regionalnych, może być sukces.
1: A co zdecydowało o tym, że Amerykanie ten status kraju sponsorującego terroryzm z Syrii zdjęli? Czy to, że Ahmed al-Sharaq, czyli człowiek, no, który stoi na czele Syrii obecnie, rzeczywiście zerwał z terroryzmem, bo przecież był liderem organizacji, która była na liście terrorystycznej, w zasadzie jest byłym terrorystą. Czy raczej to, że Syria zerwała pod nowymi władzami swoje bliskie relacje z Iranem, że to było dla Amerykanów ważniejsze, bo dla nich liczy się Iran po prostu.
0: No teraz Iran oczywiście jest takim priorytetem, natomiast Ahmed al-Sharaq odmówił Donaldowi Trumpowi tego, żeby się zaangażować w Liban. To znaczy Donald Trump szukał właśnie tutaj jakiegoś sposobu na libańskich Hezbollah, z którym to Izrael nie za bardzo potrafi i może się uporać. I tutaj właśnie amerykański prezydent miał taką szaloną koncepcję odnośnie tego, żeby to Syryjczycy załatwili. No, żeby była wojna konfesyjna. Tak, przypominam tutaj, że jednak na Bliskim Wschodzie wszystko jest konfesyjne. No oczywiście też i Syryjczycy mają swoje porachunki z Hezbollahem. Natomiast Ahmed al-Sharaq bardzo przytomnie unika tego tematu i się nie chce angażować w ten temat. To znaczy, to jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy zasadnicze, oczywiście tutaj Ahmed al-Sharaq ma pewien kredyt zaufania, jeśli chodzi o amerykańską administrację. On jest człowiekiem, którego brakowało przez te naście lat tej krwawej wojny i który moim zdaniem jest też takim modelem idealnym, że kiedyś tam właśnie taki proces, powiedzmy to Ahmed al-Sharaq, pojawi się też i w Palestynie. No bo to rozwiązuje bardzo dużo problemów. To znaczy Ahmed al-Sharaq na pewno popularność ma około 60%. Może miał 70% na samym początku, spadło mu trochę, ale to jest 60% jest dalej tak właściwie tego, ten bardzo duże zaufanie społeczne. Kolejna rzecz jest taka, że tutaj tak jakby no realizuje wspólne interesy. To znaczy, że Amerykanie wycofali się z Syrii, tutaj Syryjczycy próbują no niekiedy i swoich byłych kolegów, tak, z ISIS tam jakoś na tej pustyni syryjskiej gdzieś tam ścigać i dropić. To się bardzo ceni. No i też generalnie oczywiście to nie jest tak, że Syria jest pozostawiona samowolnie. To Turcja jest takim opiekunem Syrii. Wiemy o tym, że Donald Trump bardzo sobie ceni prezydenta Erdogana. Widzi go jako idealny balans wobec Benjamina Netanyahu. No i właśnie to za pośrednictwem Turcji dochodzi do pewnych etapów w takich, powiedzmy, to integrujących też w ostatnich tygodniach. Ostatecznie kwestia Kurdów się zintegrowała, że tutaj ten plan nałożony na Ahmed al-Sharaq bodajże no, wiosną zeszłego roku jest stopniowo realizowany z mniejszymi lub większymi sukcesami. No i Amerykanie oceniają, że te wykonanie jest satysfakcjonujące. Nie ma nic za darmo. To nie jest tak, że Ahmed al-Sharaq ma tutaj że tutaj nie ma jakiegoś, że coś ma za darmo. Nie, on tutaj musi wykonać określone cele. Jednym z tych celów oczywiście jest kwestia Izraela, no ale to już jest o wiele bardziej skomplikowane, no bo Izrael nie chce się dostosować do tych założeń amerykańskich.
1: Zanim o otoczeniu Syrii, to jeszcze o sytuacji wewnętrznej. Jak idzie w ogóle budowanie tego nowego państwa syryjskiego? Mowa była o Kurdach. Ważne rzeczy się wydarzyły. Część tych sił kurdyjskich będzie częścią sił zbrojnych w ogóle państwowych syryjskich. To jest rzeczywiście duże wydarzenie, ale jednocześnie te ostatnie miesiące pokazywały, że Syrią wstrząsały takie lokalne spory, a to między druzami, a to beduinami, a to alawitami. No Syria jest taką mozaiką. Niektórzy też mówią, że nie tylko Białoruś Bliskiego Wschodu, ale też trochę Jugosławia Bliskiego Wschodu, że tych religii tam jest dużo i konfliktów etnicznych wewnętrznych mocno takich no, bulgoczących.
0: Tak, no w Syrii jest 19 konfesji i wyznań różnych grup etnicznych, więc to jest mozaika. Natomiast jest całkowita dominacja, znaczy ilościowa tego, powiedzmy to, konfesji sunnickiej, no i arabskiej. Więc to jest troszeczkę inna sytuacja niż w Libanie. Natomiast oczywiście, no, sprawa, jeśli chodzi o mniejszości funkcjonujące w Syrii, jest bardziej problematyczna. polityczne, to znaczy pochodzenie prezydenta, jego też ekipa, która w pewien sposób ma pewną swoją biografię, tak? Przypomnę, że

0: Syria ma być scentralizowanym państwem, a to oznacza to, że gubernatorzy, szczególnie na prowincjach odległych i tam, gdzie występują liczne mniejszości, z reguły są nominantami prezydenckimi z Damaszku, a często się zdarza, że w wyniku różnych politycznych zawirowań wewnątrz obozu prezydenckiego mamy takie sytuacje, że do różnych prowincji trafiają gubernatorzy o bardzo nieciekawej przyszłości. I to jest bardzo duży problem. Kolejnym takim problemem jest to, że po prostu Syria nie jest... Wydaje mi się, że Ahmed al-Sharaa nie kontroluje swojego całego środowiska. Przypomnę, że HTS, czy to ugrupowanie, które zdobyło Syrię w 2024 roku, to było konglomeracja różnych partii, ugrupowań, milicji i tak dalej. I to rzeczywiście w pewnym momencie się zaczyna rozchodzić. Sami radykałowie teraz już odstąpili, część ugrupowań odstąpiła w ogóle od Ahmeda al-Sharaa, już go tam tutaj dżihad mu wręcz wypowiedziała. Aktywne jest tutaj też Państwo Islamskie, o którym mówiłem wcześniej. Więc tych problemów jest naprawdę bardzo dużo, szczególnie na prowincji, gdzie powiedzmy to oko prezydenta jest mniej czujne i często w tym interiorze po prostu pojawiają się bardzo duże problemy. W jaki sposób Syria sobie z tym poradzi? No to oczywiście są naciski ze strony Amerykanów, są naciski ze strony Turcji. Tutaj pan redaktor wspomniał o druzach. No, sytuacja, która miała miejsce rok temu w Suejdzie, jest tego ewidentnym przykładem, tak? Do rozruchów, które wtedy doszło, były spowodowane, po pierwsze, jakimiś tam sąsiedzkimi konfliktami, to się zdarza. Natomiast władza, która przyjechała, żeby ten konflikt zażegnać pomiędzy druzami i beduinami, zaczęła tych druzów mordować. I to jeszcze przyjechali ludzie z emblematami ISIS. I to jest bardzo duży problem. Tak? Ahmed al-Sharaa nie może, powiedzmy, tych swoich dawnych kompanów, tak, w pewien sposób wysłać na pustynię i nie dać im wody, czy po prostu. To jest właśnie i też kolejnym takim problemem są cudzoziemcy, głównie dżihadyści z krajów Azji Środkowej, którzy do siebie wrócić nie mogą. No, mają pewne zasługi w walce z reżimem Asada. No i też nie wiadomo, co z nimi zrobić, a Syryjczycy bardzo nerwowo na nich reagują. Tak więc Syria ma bardzo, bardzo dużo problemów wewnętrznych. Z tego, co się orientuję, są miejsca, które absolutnie jeszcze nie są tutaj zezwolone na jakiekolwiek podróże, czy też jakiekolwiek zwiedzanie, no bo to Syria, to są turystyka jest po prostu otworem. Natomiast powiedzmy tak, skala tych problemów, jeżeli oceniamy już po półtorej roku tej władzy, to pewne problemy zostały tak jakby i się rozwiązują, tak, albo są w toku rozwiązywania i w ten sposób trzeba oceniać tą władzę, że zaczyna być w pewnych aspektach lepiej, a skala tych problemów naprawdę jest gigantyczna, tak? Nie tylko od zniszczeń wojennych, ale też muszę wspomnieć o tym, że trzeba było budować cały system od nowa, tak? Cały dosłownie system, no bo Syria, szczególnie w ostatnich dekadach już rządów Bashara al-Assada, czyli tego drugiego Asada, no to już była państwem tak właściwie, jeśli chodzi o aparat biurokratyczny, całkowicie zbutwiałym, przegniłym, więc naprawdę trzeba było wszystko budować. I co też jest istotne, jest budowane i nawet jeżeli to jest jakoś powolny i powolnie idący proces, no to jednak trzeba być w jakiś tam sposób wyrozumiały.
1: No właśnie, wspomniany Bashar Assad, dyktator obalony po wielu, wielu, wielu latach u władzy, ćwierć wieku, został skazany zaocznie przez sąd w Damaszku na karę śmierci. No zaocznie, bo uciekł do Rosji. Tam go w każdym razie ostatnio widziano. Tak za wielu wieści chyba o nim od pewnego czasu nie ma. Jakie ma to znaczenie, że ta rozprawa, rozliczenie z przeszłością idzie? No, ci, których się udało złapać, jak kuzyn Assada Atef Najib, odpowiedzialny za masakry w Darze, no, od których się zaczęła tak naprawdę ta wojna domowa ostatnia w Syrii od protestów stłumionych. No, schwytany, skazany na karę śmierci, no pewnie wyrok będzie wykonany.
0: No właśnie ciekawe, czy będzie wykonany, ponieważ tutaj na przykład Liban niedawno zniósł karę śmierci, więc Syria, która chce być, tak jakby mieć otwarte możliwości kontaktów z Zachodem, a geografia skazuje Syrię na to, że oni muszą funkcjonować w obrębie basenu Morza Śródziemnego, czyli też i Europy. Tutaj to może tak jakby zamienić tą karę śmierci na jakąś inną karę. Natomiast jeśli chodzi o Bashara al-Assada, no tak, no Bashara al-Assada al-Assad, który trzymał ten kraj w żelaznej uwięzi. Powiem tak, no on nie ma żadnego stronnictwa proasadowego, tak? Nie ma żadnego. Oczywiście gdzieś tam niby jakieś niedobitki może w górach się kryją, głównie decydenci byłego reżimu. Natomiast

0: Tak jakby z Bliskiego Wschodu nawet i z Libanu ostatnio zaczynają być sprowadzani jacyś tam, dokonywana być ekstradycja jakichś decydentów z reżimu Asada. Sam Bashar al-Assad, no wydaje się, że może mieć dobre życie, to znaczy nie tylko w biurowcu, znaczy w apartamentowcu w Moskwie, ale też i w jednym cieplejszym kraju arabskim. Mówi się bardzo dużo o tym, że jest częstym gościem pewnych emirów, tak? Nawet i jego córka niedawno o mało włos sobie studiów nie skończyła w tym bardzo często też i przez Polaków odwiedzanym kraju, tylko została rozpoznana przez kolegów i koleżanki i tam była pewna afera. Natomiast duża część właśnie rodziny Bashara al-Assada rezyduje. No już może powiedzmy, w Emiratach Arabskich, tak?
1: I można się było domyślić.
0: Można się było, tak, no więc tutaj mówiąc, więc tutaj oczywiście te układy w jakiś tam sposób są. Co ciekawe, niedawno nawet doszło do porozumienia pomiędzy Rosją a Syrią w sprawie dzierżawy dwóch pozostałości, to znaczy Rosjanie, kiedy w 2024 roku tak jakby uciekali razem z Asadem, to zostali w dwóch miejscach, czyli port i lotnisko. Teraz się dogadali. Te zależności w pewien sposób gdzieś tam dalej są. Ahmed al-Shara podkreśla to, że lwia część cywilizacyjnych projektów, które są w Syrii, no była jednak budowana przez Związek Sowiecki, jak i też przez Rosję, ponieważ Syria miała to nieszczęście, że ona tak właśnie od razu po okresie kolonializmu, po okresie mandatowym, no, trafiła w opiekę sowiecką, więc te relacje będą w jakiś tam sposób są. Elity syryjskie w dużej mierze są wykształcone też i na moskiewskich uniwersytetach, więc one pozostają. Natomiast no, te wpływy ewidentnie się skurczą. Tutaj wcześniej była mowa odnośnie Iranu. No to Iran, chociaż jest pewien oczywiście konflikt teraz na Bliskim Wschodzie w związku z Iranem i są groźby takie, że nawet Irańczycy grozili, że zbombardują pałac prezydencki, jeżeli tutaj Ahmed al-Shara uderzy na Liban, no to jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że region w całości po tej wojnie, jeżeli ona się zakończy jakimś dealem z Amerykanami i zakończy się tym, że ten reżim przetrwa, no też będą w jakiś tam sposób na nowo układane pomiędzy Damaszkiem i Teheranem. To jest nieuniknione.
1: To Izrael jeszcze chciałem zapytać. Bardzo istotny kraj dla tej całej układanki. Izrael, który no, dokonuje różnych uderzeń na terenie Syrii. Nawet w tym tygodniu się to działo, co budzi wspomnianej Turcji dużą złość. Irytuje też Amerykanów. Jaką tutaj rolę gra Izrael?
0: Chodzi o to, że Izrael trochę wykorzystuje kazus 7 października, ponieważ w związku z tym, że HTS i Hamas to są tak jakby no, organizacje, które dla każdego znawcy islamu no, mają ze sobą kilka, to są kuzyni po prostu. Tak? No i też to, że generalnie Syria jest krajem, który jeżeli będzie właśnie będzie miał tą możliwość odbudowy, rozwoju i jakieś wykorzystania swojego potencjału, no to będzie bardzo poważny rywal dla Izraela. I Izrael nie może do tego dopuścić. Asad był dla nich wygodny z tego względu, że po pierwsze reżim był mniejszościowy nad większością, poza tym szczególnie po upadku Związku Sowieckiego, no Asad był tak jakby odizolowany, więc Asad był naprawdę idealny dla nich. No Ahmed al-Shara, ulubieniec i Amerykanów, i Zatoki Perskiej, i ulicy Arabskiej, to już jest bardzo duże zagrożenie. Izraelczycy zareagowali tak właśnie momentalnie na przewrót, znaczy na zdobycie Damaszku przez Ahmed al-Sharę 8 grudnia 2024 roku. Mianowicie w ciągu kolejnych 24 godzin zrównali z ziemią wszelkie pozostałości cywilizacyjne po armii syryjskiej, tej konwencjonalnej, plus zrobili tak zwaną strefę buforową w południowej Syrii, czyli tak jakby no, zajęli syryjską część wzgórz Golan. Teraz ten Golan jest tak właśnie całkowicie pod izraelską kontrolą i nawet ostatnio minister spraw obrony narodowej Izraela Israel Katz przemawiał ze szczytów tej góry, bardzo wysokiej góry, tak chyba tam prawie 3000 metrów. No i właśnie tutaj się chwalił, że z tej góry on obserwuje prezydencki pałac w Damaszku i pałac w Damaszku go obserwuje. Także oni się widzą wzajemnie. No i oczywiście Izrael będzie tutaj starał się w pewien sposób przeszkodzić temu, żeby Syria, wykorzystując swój potencjał, no bo Syria oczywiście jest krajem pustynnym, ale też ma wszelkie zalążki ku temu, żeby być tak jakby silnym krajem. Ma po prostu ku temu bardzo duży potencjał. I Izrael nie może dopuścić do tego, żeby powstał mu taki, powiedzmy, do samej granicy bardzo poważny rywal, tym bardziej

0: Wiesz, że jest jeszcze kwestia wzgórz Golan, to znaczy Donald Trump uznał wzgórza Golan za część Izraela. Ostatnio ambasador amerykański w Ankarze, Tom Barak, niejako się chyba przejęzyczył, bo powiedział, że Golan jest okupowany przez Izrael. Tak więc te stanowiska tam bywają różne. Ahmed al-Shara też ma presję wewnętrzną, to znaczy on w chwili obecnej tak jakby temat Golanu i temat Palestyny, który jest bardzo ważny dla całego Bliskiego Wschodu, dla Syrii również, jest tak jakby wyciszony ponieważ w związku ze skalą problemów, ale pamiętajmy o tym, Damaszek to jest tak jakby Londyn Bliskiego Wschodu, a Syria jest sercem Bliskiego Wschodu, więc siłą rozpędu w perspektywie czasu gdzieś ten konflikt musi się pojawić, albo przynajmniej jakaś rywalizacja. Do niej Izrael nie chce dopuścić i uważa, że w chwili obecnej będzie starał się tak jakby ograniczać wpływy właśnie tureckie, no i też w jakiś tam sposób demontować jakiś potencjał syryjski, szczególnie na terenach na południe od Damaszku. I to jest o tyle istotne, że ten demontaż odbywa się w trzech prowincjach, czyli to jest Kunejtra, Dara i Suejda. Suejda tam mieszkają Druzowie. Już ekstremiści żydowscy ogłosili w ogóle projekt Bashan, czyli to jest projekt, że w związku z tym, że tam kiedyś była biblijna prowincja starożytnego Izraela i jakieś tam inne powieści. No i tam też się rozpoczyna, powiedzmy, to samo, co na zachodnim brzegu, tylko teraz jest na północnym brzegu. Oczywiście nie w takiej skali, ale to już ci działacze spotykają się z przedstawicielami Knesetu i mają poparcie druzów izraelskich, co jest niezwykle istotne przed wyborami, które są w Izraelu, gdzie naprawdę wszystko idzie co do głosa, jeśli chodzi o przyszłość tej władzy. Więc temat syryjski jest bardzo ważny w Izraelu w chwili obecnej i może być w pewien sposób decydujący. Ja bardzo ten temat obserwuję z tego względu, że chociażby kwestia tej integracji, to znaczy Kurdowie zostali zintegrowani, druzowie w południowej Syrii są tak jakby pozostawieni, powiedzmy, sami sobie troszeczkę. To znaczy tam nad tym teoretycznie Ahmed al-Shara nie rządzi, no, ale wymóg amerykański jest taki, że Syria ma być zintegrowanym terenem, więc być może dojdzie do jakiejś konfrontacji w najbliższym czasie po to, żeby na przykład zaszkodzić Netanyahu, bo w Izraelu mieszka ponad 100 tysięcy druzów i to jest większość elektorat Netanyahu. Więc jeżeli druzowie zobaczą to, że Netanyahu nic nie robi w kwestii Syrii, no to nie będą na niego głosować, a to jest dość dużo głosów w chwili obecnej. Dlatego ale też jest inna skala tego konfliktu w chwili obecnej z tego względu, że zarówno szefowie dyplomacji Al-Shabani, jak i też Gideon Saar spotykają się w Paryżu, a ostatnio nawet doszło do spotkania przedstawiciela Syrii z Romanem Goffmanem, szefem Mossadu w Ammanie. Czyli, że te kanały komunikacyjne są i one są tak jakby ogłaszane, to znaczy jawne, to znaczy my o tym wiemy. Też Syryjczycy pokazują to, że do Damaszku wraca życie żydowskie. Nawet kandydatem do parlamentu syryjskiego był miejscowy rabin, który przyjechał z Nowego Jorku, ale z diaspory syryjskiej. To jest niezwykle ważne, no bo to jest tak jakby kwestia tożsamości tam niezwykle istotna. Czyli, że znowu mamy kilka kroków do przodu, mamy kilka kroków w tył. Tutaj Netanyahu wiele rzeczy zawiesza do momentu wyborów.
1: I to wszystko pokazuje, jak bardzo zawikłane są te wszystkie zależności, konflikty, sojusze na Bliskim Wschodzie. Bardzo dziękuję za tę opowieść o Syrii i o jej okolicy. Paweł Rakowski, dziennikarz, znawca Bliskiego Wschodu, autor takich książek jak Wielka Wojna Izraela, Prawdziwa Fałda od Gazy do Syrii, czy Nowy Bliski Wschód po Wielkiej Wojnie Izraela, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja Państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier apeluje o dalsze wspieranie Ukrainy. Donald Tusk ostrzega przed możliwą rosyjską prowokacją wobec krajów NATO. Decyzja o areszcie musi oznaczać mocne dowody. U nas komentarz szefa MSWiA do działań śledczych wobec prezesa PKOL-u. Powiemy też o festiwalu w rytmie tanga. Zabawa czeka wieczorem na mieszkańców Białej Podlaskiej. Minęła 14. Łukasz Pastor, zapraszam. Nie można wykluczyć rosyjskiej prowokacji wobec któregoś kraju NATO, ostrzega w mediach społecznościowych Donald Tusk. Premier przekazał, że według szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego eskalacja ze strony Rosji postępuje. Zadaniem dla całej Europy jest wsparcie Ukrainy, podkreślił Donald Tusk. Według premiera najbliższe pół roku wojny będzie rozstrzygające, a Polska i NATO muszą być przygotowane na różne scenariusze. Szef rządu zaapelował w mediach społecznościowych o zwiększenie wsparcia Ukrainy w powietrzu. Prokuratura musiała mieć mocne dowody w sprawie szefa PKOL-u. Tak, aresztowanie Radosława P. komentuje Marcin Kierwiński. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego najpierw usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli, a dziś trafił do aresztu na 3 miesiące. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.
2: To znaczy, że prokuratura ma bardzo mocne dowody na winę pana Piesiewicza. Jeżeli sąd decyduje się na tego typu decyzję, to znaczy, że prawdopodobieństwo popełnienia czynu, który jest wskazywany, czynu zabronionego, bądź prawdopodobieństwo matactwa w tej sprawie jest bardzo, bardzo wysokie. To jednak jest bardzo smutny obraz, że człowiek, który kierował Polskim Komitetem Olimpijskim, dopuścił się z dużym prawdopodobieństwem zwykłych, ordynarnych przestępstw.
1: Tak mówił szef MSWiA. Ministerstwo Sportu oczekuje teraz działań naprawczych w PKOL-u. Minister Jakub Rutnicki zapowiedział zwrócenie się w tej sprawie do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jest areszt dla jednego z podejrzanych o śmiertelne pobicie kibica Hutnika Kraków na osiedlu willowym w Krakowie. 19-latka zatrzymano przedwczoraj w mieszkaniu w Nowej Hucie. 3 inne osoby poszukiwane europejskim nakazem aresztowania zatrzymała wczoraj słowacka policja. To 1 nastolatek i 2 dorosłych. Wszyscy są podejrzewani o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego mężczyzny w nocy z 20 na 21 sierpnia. W tej sprawie małopolska policja zatrzymała również 16-latka, który przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. W Nepalu wciąż istnieje zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną, ostrzegają władze. Do tej pory w wyniku środowego kataklizmu zginęło ponad 600 osób, a około 2,5 tysiąca zarówno w Nepalu, jak i Chinach uznaje się za zaginione. Poszukiwania ofiar są wstrzymywane, kiedy pojawiają się informacje o możliwym przerwaniu tam.
3: Drogi dojazdowe na tereny zalane przez powódź blokuje wojsko i policja. Władze Nepalu chcą mieć pewność, że w rejonie katastrofy, jeśli doszłoby ponownie do powodzi, będzie jak najmniej osób. Policja i lokalne władze poinformowały nas, że ponownie może dojść do przerwania tamy i kazano nam ewakuować się w wyższe partie gór. Mówi jeden z mieszkańców Bidur. Dzień wcześniej w Trishuli poszukiwania zostały przerwane na 2 godziny. Poziom wody w zbiornikach znowu wzrasta i woda może znów po nas przyjść. Mówił jeden z członków akcji ratowniczej, którzy skupiają się nie tylko na ratowaniu ludzi, ale także na monitoringu zagrożenia. W miejscach spustoszonych przez kataklizm w Nepalu trwa wyścig z czasem. Do 2000 wzrosła liczba osób uznawanych za zaginione. Pośród nich są pracownicy Sunilash Reszty, który prowadzi hotel i biuro podróży. Nie mam kontaktu z naszymi pracownikami. Wielokrotnie dzwoniliśmy na ich numery telefonów bez odpowiedzi. W akcję poszukiwawczo-ratowniczą zaangażowane są nepalskie wojsko, policja i wolontariusze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: Edukacja o zachowaniach w sytuacjach kryzysowych to główny cel krajowego treningu reagowania na systemy alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Odbywa się on w formie otwartych warsztatów. Z uczestnikami wydarzenia w Toruniu rozmawiał reporter Mariusz Luda.
4: Schron to jest obiekt budowlany albo część takiego obiektu o konstrukcji zamkniętej, hermetycznej, wyposażony w urządzenia filtrowentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne. Poważna budowla, to muszą być odpowiednio spełnione warunki, kryteria, parametry odpornościowe.
5: Przydatne takie spotkanie?
6: Tak, oczywiście, że przydatne. Dużo nowych informacji podstawowe, ale wiele informacji naprawdę takich prewencyjnych, dających taki impuls do zabezpieczenia się.
4: To są konkretne kieszenie, konkretne zapakowane rzeczy i zaczynamy od góry. Najłatwiej dostępne, pierwsze z brzegu, materiały opatrunkowe. Gdyby komuś coś się stało, coś się wydarzyło, to z tego możemy skorzystać.
5: Przyszli państwo dopiero?
7: Żeby się dowiedzieć, zdobywać wiedzę, że takie alarmy są, że kody bezpieczeństwa też ma.

0: Mamy.
1: Warto interesować się bezpieczeństwem.
2: Tak, warto. Gdyby się coś działo, to żeby od razu wiedzieć, co robić.
3: Tę wiedzę będzie można zdobywać także jutro. Trening jest organizowany w prawie 1000

0: i taniec, a też niespodzianką będzie występ laureata Grand Prix pierwszego międzynarodowego konkursu akordeonowego imienia Bogusława Kaczyńskiego. Maksymilian Lake zagra niezwykłe utwory też w stylu tanga.
1: Koncert o 18.30 w Miejskim Amfiteatrze.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dla północy, północnego wschodu i centrum oraz Lubelszczyzny obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Lokalnie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Przejaśnienia możliwe na zachodzie. Najchłodniej w tej chwili w Ostrołęce, niecałe 15 stopni. Nad morzem od 20 do 22, a najcieplej na Opolszczyźnie do 24.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: 6,5 minuty po godzinie 14 w Polskim Radiu 24. Czas na audycję, o której mówić będzie Agata Kowalska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A mówić będzie o infrastrukturze, która może zapobiec tragedii?
5: No tak, tak się wydaje, chociaż władze Krakowa nas upewniają w mniemaniu, że wszystko zależy od kierowcy i nic się nie da zrobić. I o tym porozmawiamy.
2: Zamieszkania.
5: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i czy jesteśmy w stanie zmieniać nasze otoczenie. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. I przenosimy się do Krakowa, gdzie jest nasz gość, Konrad Kordas, mieszkaniec tego miasta. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Pani redaktor.
5: Zanim zaczniemy rozmowę, to chciałam przypomnieć Państwu nasz mail, adres zamieszkania @polskieradio.pl i zachęcić tych wszystkich, którzy mieszkają przy ulicy, przy której nie da się spać, do pisania. Czy próbowali Państwo coś zrobić? A może przy ulicy, przy której strach wyjść z domu, bo jest tak niebezpiecznie, bo samochody tak pędzą. Będziemy oczywiście rozmawiać o wypadku, do którego doszło w zeszłą sobotę w Krakowie, i o tych wszystkich mieszkańcach, którzy próbowali coś z tym zrobić, zanim zginęło dwoje młodych ludzi, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Proszę pisać. Czy próbowali Państwo kiedyś zgłosić, że na jezdni jest za głośno albo że kierowcy jeżdżą niebezpiecznie? I co było dalej? Zachęcam do pisania. A z nami, jak mówiłam, Konrad Kordas, mieszkaniec Krakowa, który napisał na Facebooku: mniej więcej od 21 roku robiłem wszystko, co mogłem, żeby nie doszło do wczorajszej tragedii. Niestety ten smutny dzień nadszedł i wczoraj, tuż obok miejsca, w którym mieszkałem przez kilkanaście lat, zginęli młodzi rodzice. Wszystko to wydarzyło się w miejscu, w którym od lat walczymy z głupotą, szpanerstwem i poczuciem bezkarności patokierowców. Panie Konradzie, przejdźmy się Piwną, Nadwiślańską, Solną w Krakowie. Co to są za ulice? Co przy nich jest?
6: No, myślę, że część mieszkańców, znaczy wszyscy w Krakowie, ale część mieszkańców z innych miast odwiedzająca Kraków doskonale wie, że to są ulice, które są coraz bardziej popularne ze względu na Płatkę Bernatkę, na której się wiele rodzin i nie tylko, po prostu zwiedzające, ale też no, wiele osób się tam pojawia w tym rejonie. I stopniowo zyskiwał ten teren na popularności.
5: Kładka Bernatka, czyli kładka dla pieszych, dla rowerzystów.
6: Rowerzysty, tak, rowerowo-piesza z Kazimierza w stronę Starego Podgórza.
5: A same ulice, bo pan napisał, że mieszkał przy Piwnej. Czy tam jest dużo kamienic, bloków mieszkalnych? Jak wygląda ten fragmencik Krakowa?
6: To są kamienice, głównie kamienice ostatnio na Nadwiślańskiej, znaczy ostatnimi laty powstało też trochę nowych kamienic, ale są to wąskie ulice, gdzie obowiązuje strefa tempo 30, a obok też jest plac Bohaterów Getta, na którym jest ograniczenie do 20, bo jest to strefa zamieszkania. Więc to są bardzo gęsto zaludnione też tereny i mnóstwo turystów tamtędy przechodzi, mnóstwo wycieczek. Ale po prostu są też w pobliżu bulwary Wisły, gdzie ludzie no, po prostu spacerują, chodzą ze zwierzętami, z dziećmi. więc jakby to jest teren bardzo, bardzo

0: trudne.
1: Mówił pan, że to jest strefa tempo 30, czyli ograniczenie do 30 km na godzinę. Jak to jest ogłaszane kierowcom? To znaczy, czy to są tylko znaki, czy jest jakieś malowanie na jezdni, czy są tam, nie wiem, esowania jezdni, może jakieś wyniesienia jezdni, wyniesienia skrzyżowań. Czy tam ta strefa tempo 30 ogranicza się tylko do postawienia znaku, czy jest coś więcej?
0: Niestety, no to z perspektywy kierowcy, który zwraca uwagę na oznakowanie i zachowuje rozsądek, wiem, że to oznakowanie jest i było również na jezdni oznakowanie poziome, jak znaki pionowe, tylko osoby, które no, albo mają prawo jazdy od bardzo, bardzo dawna i nie odświeżają też swojej wiedzy na temat prawa to drogowego, ruchu drogowym, to niestety takie znaki są dla nich obce.
1: Ale często. Znak z trójką i zerem? To chyba nie, to chyba...
0: To nie jest sam z trójką i zera, on musi się znaleźć w kwadracie, jeżeli chodzi o pionowy znak. Zresztą tutaj musiałaby pani porozmawiać z jakimś przedstawicielem, który się zna na prawie drogowym.
1: No ale rozumiem, że jakieś trójka i zero w znaku w Polsce, to najczęściej oznacza to ograniczenie prędkości do 30.
0: Tak, ale obejmuje daną przestrzeń i są również odwołania tych stref, czyli ta strefa jest odwoływana.
1: Rozumiem. Czyli chce pan powiedzieć, że do takiej strefy się wjeżdża, tak, po niej jeździ i te znaki nie są bez przerwy powtarzane, bo uznaje się, że kierowca jeździ po strefie. No dobrze, ale mówi pan jednocześnie, że te ulice są wąskie. Co to, jak to się przekłada na samą szerokość jezdni? Czyli ile tam jest pasów, jak one są skonstruowane, jak one przebiegają?
0: To są uliczki jednokierunkowe. Są wydzielone również kontrapasy dla rowerzystów, co powoduje dodatkowe zagrożenie, jeżeli ktoś przekracza prędkość w strefie 30, jedzie jakby samochodem i zgodnie z kierunkiem jazdy, może spotkać naprzeciwko jadącego rowerzystę na ścieżce rowerowej. Jeżeli coś, nie daj Boże, się stanie, ktoś wyjdzie zza samochodu i tak dalej, no może dojść do innej tragedii jeszcze. Więc jakby nie bez powodu jest ta strefa 30 wprowadzona. To są wąskie ulice, w niektórych miejscach nie ma nawet drzew. Do tego właśnie dochodzi odbijanie się dźwięków tych aut, często przerobionych.
1: No a Stanisław Kracik, komisarz Krakowa, bo jak państwo pewnie pamiętają, w tym momencie Kraków czeka na nowe wybory po odwołaniu poprzedniego prezydenta, więc komisarz, pan Kracik, powiedział w wywiadzie, zorganizował konferencję w ogóle prasową i powiedział między innymi, że to miejsce, gdzie doszło do tragedii, to jest 30 metrów od 90-stopniowego zakrętu. Tam nie ma gdzie się rozpędzić, chyba że ma się taki samochód 330 koni mechanicznych, który startuje do setki w 3 sekundy. W innym przypadku to nie miało prawa się zdarzyć. Innymi słowy, twierdzi, że na poziomie geometrii jezdni, znaków i tak dalej wszystko jest w porządku, to jest tylko kwestia pojazdu. Czy pan się z tym zgadza?
0: Jeżeli chodzi o infrastrukturę tamtego miejsca, to wnioskowaliśmy z mieszkańcami na wielu etapach o wprowadzenie tych zmian. I jakby zaznaczę tutaj, ja też jestem kierowcą, też jakby pewne utrudnienia mogą budzić moją niechęć, jeżeli chodzi na przykład o progi zwalniające, ale bo chciałbym żyć w świecie, gdzie nieutrudniana jest jazda też kierowcom, tylko po prostu jest zachowany zdrowy rozsądek i ludzie się trzymają na przykład ograniczeń prędkości.
1: Ale no ale się nie trzymają, więc rozumiem, że pan powiedział, że wprowadzono zmiany. Jakie? Tą samą strefę tempo 30, tak?
0: Jeżeli chodzi o sam odcinek ulicy Solnej, to niestety on wymagał zmian od bardzo długiego czasu i on jest powiązany z tą strefą, o którą walczyliśmy, bo jakby to jest po prostu przylega do strefy Nadwiślańska, Piwna, Plac Bohaterów, Getta. To jest po prostu to miejsce i to skrzyżowanie, z którego bardzo często ci bandyci wyjeżdżają ze znakiem stop. Tam jest również oznakowanie. Zresztą wczoraj doszło chyba do zdarzenia z motocyklistą, gdzie BMK nie ustąpiła pierwszeństwa i potrąciła kierującego motorem. Więc jakby mówienie o tym, że tam nie dochodzi do zdarzeń tego typu, to jest po prostu... Ja nie boję się tych

0: słów. To jest plucie w twarz ofiarom, ale również rodzinom tych ofiar. Więc nie wiem, jak osoba spełniająca taką funkcję może coś takiego mówić, że infrastruktura nie wpłynęła na to. Owszem, ja się zgadzam również ze słowami pana Kracika, gdzie mówię o tym, że to kierowca jest odpowiedzialny za to, jak dostosować prędkość.
1: No na pewno przez przypadek nie przyspieszył z 30 do 70, chyba że nie wiedział, gdzie ma pedał gazu, ale to wtedy nie powinien...
0: No to jest jakby już częściowo może być rozwiane, bo pojawiają się, znaczy nie pojawiają się publicznie, ale wiemy o tym, że są nagrania, gdzie ten kierowca po prostu robił przejazd i chciał się pochwalić tym autem, więc...
1: A co to znaczy robić przejazd?
0: No to jest to, co się pojawia wielokrotnie w naszym rejonie ze względu na popularność właśnie tej miejscówki nadwiślańska. Tam jest dużo restauracji, różnych lokali usługowych, ale bardzo dużo ludzi po prostu, więc tam, brzydko mówiąc, jest przed kim szpanować po prostu i ci ludzie bardzo często, im o to chodzi, żeby być głośno, żeby pokazać, jakie auto mają i tak dalej, i tak dalej. I oni robią przejazdy, które nie kończą się jakby na tym rejonie, tylko oni przejeżdżają przez Kazimierz, robią sobie kółeczka i niestety doświadczaliśmy jako mieszkańcy tych kółeczek w nocy również.
1: A no właśnie, to powiedzmy o tym, bo jeden z zarzutów pana Kracika do was, to jest bardzo ciekawe w ogóle to, co Stanisław Kracik opowiada, on twierdzi, że mieszkańcy nie mają prawa mieć pretensji do miasta, dlatego że przez lata, owszem, zgłaszaliście problemy, ale wyłącznie dotyczące hałasu, a nie prędkości.
0: To nie jest prawda, bo w petycji, o której mówiliśmy i która się jakby była procedowana w Radzie Miasta w grudniu 2024 roku, było jasno napisane, że chodzi o bezpieczeństwo, o przekraczanie, o bandytyzm na drodze generalnie, ale też owszem, czego niektórzy ludzie próbują używać, wiązało się z brakiem snu dla normalnych mieszkańców, budzeniem dzieci. Jakby to jest bardzo szeroki problem, to nie dotyczy tylko jednego mieszkańca, który nie mógł spać w tym wypadku. Ja się...
1: Nie wiedziałam, że było takie zarzuty, że tylko jeden pan nie mógł spać. Nawet jakby jeden pan nie mógł spać, to nadal ma prawo spać, ale...
0: Podkreślę, że to nie wszyscy z Urzędu Miasta w ten sposób mówią i działają. Niestety pan Kracik jest przedstawicielem teraz i powiedział takie słowa.
1: Tak, dlatego ja cytuję to, co wiemy publicznie, co jest dostępne. Ale chciałam na chwilę właśnie zmienić troszeczkę wątki naszej rozmowy na ten hałas. Dlatego, że on się pojawia jako taki kontrargument, że skoro był kłopot z hałasem, a nie z prędkością, to czego wy od nas oczekujecie? Ale wydaje się, że hałas i prędkość są ze sobą ściśle powiązane ze względu na to, że ów hałas, czyli to ten podkręcane silniki i tak dalej, jest powodowany przez samochody, które rozpędzają się i są niebezpieczne ogólnie. Więc walka z hałasem samochodowym jest równocześnie walką z niebezpiecznymi pojazdami. Jak to było w przypadku tych waszych uliczek, tej Piwnej, Solnej, Nadwiślańskiej? Co to oznaczało w praktyce? Jaki to był hałas? Bo pan mówi, że pisał też, że nagrywał. Co pan nagrywał?
0: Hałas równa się również po prostu drżące szyby w mieszkaniach. Wiąże się z tym, że nie da się obejrzeć żadnego filmu. Jakbym mógł przykładów rzucać bardzo dużo. Mm-hmm. Nie tylko snu i nie tylko w nocy, bo jakby ten hałas nam, mieszkańcom, towarzyszył i niestety towarzyszy, bo jakby mam tam też przyjaciół, znajomych i mimo tego, że nie mieszkam już od tego roku w tamtym miejscu, to wiem, że jakby ten hałas dalej tam jest, ma się dobrze. I tak jak pani mówi, to jest ściśle powiązane z osobami, które siedzą za kierownicą danego pojazdu i doprowadzają do tego, że te rzeczy się dzieją. I mówienie o tym, że czepiamy się hałasu, jest absurdem. Zresztą, który potwierdza, i ja chcę bardzo podziękować tu panu Tomaszowi Jemczurze, który jest naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w Krakowie i który potwierdzał jasno na Radzie Dzielnicy w 2024 i powiedział, że będzie nas wspierał w naszym działaniu i zresztą jego działania, te stawiane kontrole koło Kubusa.
1: Jakie kontrole?
0: No, kontrole dotyczyły, to były trochę, no, ze względu

0: na braki w kadrach tak samo. No, one nie mogą być prowadzone codziennie.
1: Ale czyli to stał patrol, tak?
0: Stał patrol.
1: A co, jak oni mierzyli ten hałas?
0: No hałas był mierzony dopiero jak złapali takiego delikwenta i było brane auto na bok i wtedy były pomiary sonometrem. Dotyczy również, jakby policjanci wiedzą o problemie, jakby badali też różne inne zaniechania ze względu tych, ze strony tych kierowców, na przykład przeciemnione szyby nielegalnie i tak dalej, i tak dalej. Tam się bardzo dużo różnych rzeczy też pojawiało i dużo osób też potraciło dowody rejestracyjne i tak dalej.
1: Więc ale to, rozumiem, to, że to nie zniechęciło kolejnych do takich samych rajdów. Znalazłam taką wypowiedź pana radnego dzielnicy Podgórze, o której to dzielnicy cały czas rozmawiamy, Grzegorza Kompy, który jest też przewodniczącym Dzielnicowej Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa. I on na łamach Onetu powiedział, że docierało do niego wiele sygnałów, dlatego jako przewodniczący komisji rozmawiał z policją i strażą miejską, wspólnie szukali rozwiązań i naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Policji skierował w ten rejon znaczne siły. Dzięki temu udało się skutecznie i wyraźnie ograniczyć to zjawisko. No ale
0: Nie dam powiedzieć, w sensie to jest nieprawda, że skutecznie ograniczyć. Można powiedzieć, że momentami, kiedy ta policja się pojawiała, to oni się po prostu ostrzegają. To są bandyci, którzy mają swoje grupy, gdzie się ostrzegają o kontrolach drogowych, śmieją się z tego i tak dalej, więc oni wtedy jedą wolniej i owszem, to wpływa na zarówno bezpieczeństwo w tamtym rejonie, tylko to nie jest możliwe do wykonania ze względu tak samo chociażby na budżet. Więc
1: no dobrze, ale widzi pan, to teraz doszliśmy do tego punktu, o którym obawiałam się, że do niego dojdziemy. To jakie jest rozwiązanie? Skoro mówi pan, policji jest za mało, testy dźwiękowe, owszem, można hałasu robić, ale potem i tak ci kierowcy wracają, śmieją się w twarz, już bardziej zwęzić się jezdni nie da, no to co by pan sugerował?
0: Tam oczywiście da się wprowadzić różne rozwiązania drogowe, które są rozwiązaniami w całej Europie i w dużych miastach.
1: Na przykład?
0: Chociażby radary dźwiękowe, czyli już teraz nie pamiętam.
1: Takie akustyczne.
0: Tak, radary akustyczne, które we Francji są wprowadzane właśnie w takich miejscach, które stały się popularne. Ludzie sobie właśnie robili takie szpanerskie przejazdy i to zostało ukrócone. Więc jakby rozwiązań jest wiele, tylko pytanie jest zasadnicze. Czy my, mieszkańcy, powinniśmy podawać jakby rozwiązania i wymyślać je jako człowiek, który nie jest związany z właśnie bezpieczeństwem ruchu drogowego i tak dalej. Tym powinny zajmować się odpowiednie służby i tutaj doszło do po prostu braku współpracy tych ludzi między sobą. Rada Miasta wtedy w 2024 obiecała nam, że zajmie się tym problemem. Policjanci potwierdzili nasze zgłoszenia, potwierdzili, że to nie tylko jest hałas, ale również niebezpieczeństwo, które stwarzają ci ludzie, więc o tym doskonale wiedzieli.
1: Ale momencik, bo pan wiedział, pan Rada Miasta obiecała nam, że się tym zajmie w 2024 roku.
0: Po petycji, tak.
1: I co się stało przez te dwa lata?
0: Co to znaczy, co się stało przez te
1: no,
0: dwa
1: czy
0: lata?
1: Coś no obiecali, więc co? No, czy dotrzymali im słowa?
0: Co się stało, to mogę powiedzieć, że w tamtym czasie no, pojawiły się te progi zwalniające. No, to była jedna zmiana, która była możliwa do wprowadzenia, ale też jakby nie w miejscach w stronę Zabłocia, gdzie ci ludzie też się rozpędzali i tam pod wiaduktem dochodziło notorycznie do przekraczania prędkości i oni sobie też tam strzelają pod wiaduktem właśnie, żeby wzmocnić ten dźwięk. Więc jakby to był problem tak samo znany.
1: Zatrzymajmy się na progach zwalniających, dlatego że mówi pan, że już częściowo je zamontowano, ale Stanisław Kracik, który w tym tygodniu chyba obwołał się głównym ekspertem od bezpieczeństwa ruchu drogowego, najpierw ogłosił we wtorek, że pan komisarz, że będzie tam próg kolejny spowalniający montowany, a w środę już nie to, że odwołał swoje słowa, tylko nagle ogłosił, że próg zwalniający będzie niebezpieczny, bo uwaga, jak samochód będzie jechał szybko i najedzie na próg, to auto się wybije i wyląduje na chodniku, więc w gruncie rzeczy progi zwalniające zwiększają niebezpieczeństwo. No to te progi, które już teraz macie, są być może niebezpieczne.
0: Oczywiście, każdy próg zwalniający powoduje śmiertelne niebezpieczeństwo dla prowadzącego ten pojazd. To są jakby ironia oczywiście.

0: Wiem, że to po prostu są zmruszałe poglądy człowieka, który nie powinien być na takim stanowisku i nie powinien się w ogóle w ten sposób wypowiadać. To są jedyne szybkie rozwiązania, jakie byłyby możliwe.
1: Ale nie, nie, bo pan Kracik ma inny pomysł. Postawić ekrany wzdłuż chodników. Ja oczywiście zastanawiam, z czego miałyby być zrobione, bo być może z żelbetonu i wtedy by powstrzymały tych rajdowców, ale... Ile tam tych chodników? To sporo, bo tak przeglądałam sobie na mapach te ulice, no to tak sporo metrów tych ekranów by musiało stanąć.
0: No to są rozwiązania, które, tak jak mówię, tych rozwiązań jest bardzo dużo w innych miastach w całej Europie i głównie próbuje się uspokajać ruch poprzez zieleńce, poprzez szykany, poprzez zmianę tak samo geometrii drogi. I to nie są rzeczy, które są trudne do zrobienia i niemożliwe. To nad tym powinna się zastanowić cały sztab ludzi z inżynierem ruchu.
1: No ale oni ponoć się zastanawiają od lat. No, zresztą no pisał pan, że komisje się zbierały...
0: Oczywiście, że tak. I jakby mówienie o tym, że Rada Dzielnicy, Rada Miasta jakby oni wszystko dobrze zrobili, jest po prostu nie okazaniem braku szacunku dla ofiar wypadku, który był w sobotę. I jest niezmiernie przykro, że do tego doszło, bo nie tylko ja zaznaczam to, nie jestem jedynym mieszkańcem, który działał, żeby było lepiej i żeby tam było bezpieczniej.
1: A ostatecznie się pan wyprowadził, prawda?
0: Niestety tak i odżyłem trochę, bo śpię spokojnie, nie mam ciszy tutaj, ale ostatni wypadek i to jak gdy mi żona przekazała spowodował, że to wróciło jak bumerangiem niestety do mnie i ja też obiecałem sobie i chcę przekazać też rodzinom i bliskim ofiar, że nie odpuszczę tego i będę też zamieszczał dokumenty, które świadczą o tym, że były chociażby sprawy oddalane, nawet jeżeli zostałem potrącony celowo na ulicy tam.
1: No to mam nadzieję, że i prokuratura się przyjrzy temu, czy policja i władze miasta po prostu nie robiły tego, co do nich należy. Mam nadzieję, że wszystko zostanie przebadane po to, żebyśmy za chwileczkę znowu nie rozmawiali o rozjechanych rodzicach małego dziecka.
0: Ja mogę mieć jeszcze krótki apel.
1: Ale to już króciuteńko.
0: Krótki apel. Zwracajcie uwagę, jak jeżdżą wasi bliscy, bo to czasem dotyczy rodziców, czasem znajomych. Zastanówcie się, jak wsiądziecie do auta z kimś, kto pił i tak dalej. Więc jakby od nas wszystkich to zależy, tak. Co się dzieje na ulicy.
1: Pełna zgoda. Konrad Kordas, mieszkaniec Krakowa, jak państwo słyszą. Bardzo dziękuję za to spotkanie. I państwu już też dziękuję. To była audycja Adres Zamieszkania. Agata Kowalska mówi do usłyszenia do przyszłej soboty.
2: Zamieszkania.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
2: Za każdy dzień!
3: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Dlaczego waloryzacja rent i emerytur wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia tylko w 20%? Dlaczego rząd nie chce zaakceptować związkowej propozycji, aby było to 50%, co pozwalałoby lepiej dostosować wysokość świadczeń do sytuacji rynkowej i możliwości nabywczych? Czy chodzi o budżet, a może jednak jest na to szansa? O tym porozmawiamy.

0: Rozmawiam w audycji Kapitał i Praca już dziś po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja. 31 minut po godzinie 14. Gość Polskiego Radia 24. Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Czas na rozmowę o polskiej polityce między innymi. Razem z nami w studiu Polskiego Radia 24 pan Andrzej Celiński, polityk, socjolog, działacz opozycji antykomunistycznej, były senator i były poseł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. Politykiem byłem kilkanaście lat temu. Dla mnie polityk to jest człowiek, który ma mandat i narzędzia danemu przez prawo i jeśli jest politykiem z wyboru, wyborców. Od kilkunastu lat czasem przyglądam się polityce, ale politykiem nie jestem.
1: No to przyjrzymy się tejże polityce. Zacznijmy może od tego tematu, który chyba najbardziej elektryzuje opinię publiczną dzisiaj, a mianowicie sprawa Zonda Krypto, a może konkretniej sprawa szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Wiemy już, że usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Dla pana to jest zaskoczenie, to, że tak daleko idący środek wolnościowy został zastosowany, czy może to jest konsekwencja, śmiało możemy powiedzieć, patologii na styku biznesu, polityki i sportu?
2: Panie doktorze, no... W moich czasach mówiło się, że ostatecznie decyduje sąd w tego rodzaju sprawach, więc co do samej sprawy ja nie czuję się kompetentny, aby się wypowiadać. Natomiast z pewnością czuję się kompetentny, by powiedzieć, że dla mnie ta osoba, tak jak ona się pokazuje publicznie, i te okoliczności, to znaczy sytuacja, w której Polski Komitet Olimpijski w znakomitej większości jego jakby udziałowcy, jego członkowie są przeciwni tej prezesurze, a mimo to się utrzymuje, nie zwołuje jakichś tam zebrań itd., itd. Dla mnie jest to takie świadectwo do kondycji, no właśnie nie wiem, czy człowieka, czy... coraz większej ilości ludzi w życiu publicznym. Akurat PKOL nie jest instytucją polityczną i nie powinna, nawiasem mówiąc, PKOL nie powinien być instytucją polityczną, ale z pewnością osoba, która jest prezesem tej instytucji, powinna, chociażby dla dobra ruchu olimpijskiego, powinna no, mieć jakąś właściwość, jakąś klasę. Tu klasy nie widać.
1: Ten sport, olimpizm, to jest pewnego rodzaju dyplomacja. To jest taka dyplomacja poprzez sport i bardzo często to, jak prezentujemy się na różnych imprezach sportowych, też rzutuje na opinię innych o nas i zastanawiam się, czy przypadkiem ta afera, bo ona była opisywana w mediach na całym świecie, ba, nawet wczoraj Malezja, Bangladesz, tam też w mediach głównego nurtu pisano o tym, co wydarzyło się w Polsce z prezesem Komitetu Olimpijskiego. Czy to może negatywnie rzutować na nasz obraz za granicą? To może mieć jakieś poważne konsekwencje wizerunkowe?
2: Panie doktorze, no żyjemy w czasach, w których daleko istotniejsze informacje giną w debacie publicznej w ciągu 24 godzin. Więc oczywiście, że sport coraz bardziej, przecież mamy tam dużo gadać, dzisiaj sport w znakomitej większości przypadków, ten przynajmniej, który my oglądamy, jest sportem profesjonalnym, zawodowym. To jest pełne zawodostwo. I na tym poziomie, który jest oglądany publicznie. Ale sport odgrywa, chcemy czy nie chcemy, ogromną rolę w takim codziennym życiu, codziennym odniesieniu się ludzi do spraw niewłasnej rodziny, niewłasnych. Więc całą pewnością, jeżeli dzieje się coś no jednak szokującego dla opinii publicznej, to się rozchodzi bardzo szeroką falą. Ale miną 2-3 dni i ta fala zaniknie. Ja mam taką trochę ogólniejszą uwagę. Dla mnie zadziwiające, w pewnym sensie pozytywnie zadziwiające to, że my ciągle żyjemy jakimiś negatywizmami, jakimiś sprawami, które no, które może nie za bardzo byśmy chcieli oglądać nawet, czy słyszeć, jakimiś zachowaniami ludzkimi, które dla normalnego człowieka są nieakceptowalne.

0: także my w Polsce, a jednak ten kraj idzie na pełnych żaglach. Polska się w ciągu kilkudziesięciu lat całkowicie odmieniła na lepsze. I mimo naszego, przynajmniej mojego, takiego gorzkiego trochę obrazu polskiej polityki, polskiego życia publicznego i tak dalej, no nie sposób nie zauważać, że znakomitej większości Polaków jest daleko lepiej, aniżeli było kilkadziesiąt lat temu. I co więcej, każdy kolejny rok przynosi właściwie polepszenie kondycji naszego kraju. No to jest przedziwne, że przy takiej właśnie dosyć marnej kondycji życia publicznego jednocześnie no, trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, że znaczy, lepiej, nie lepiej, no, lepiej w sensie materialnym ludziom się żyje, bo z drugiej strony no, ja mam swoje lata i na przykład ten typ konkurencyjności życia, jaki dzisiaj jest powszechnym doświadczeniem pokolenia moich synów, czy nawet już moich wnuków, no we mnie nie znajduje specjalnego uznania. Ja bym chyba nie potrafił już tak żyć, jak żyje to nowe pokolenie.
1: Bardzo ciekawy wątek pan poruszył, a mianowicie tego, jak nasz kraj wygląda, jaką drogę przeszedł w ostatnich latach, jak to wszystko wygląda choćby z tej gospodarczej perspektywy. Tylko, że wielu choćby politologów wskazuje na to, że rząd nie potrafi o tym mówić. Nie ma tej pozytywnej agendy i przez to też przejmuje opinię publiczną ta negatywna strona polityki. Pan by się zgodził z taką teorią, że jest tam problem jakiś z komunikacją, że my w ogóle, może my lubimy tę ciemną stronę, a na tą jasną trudniej nam spojrzeć.
0: No niekoniecznie. Wolą wyborców polski rząd jest rządem bardzo niejednorodnym, bardzo zróżnicowanym wewnętrznie. Co więcej, jest to właściwie kondycja większości polskich rządów, że one są wewnętrznie zróżnicowane. Tu jest szerszy problem, bo to nawet nie chodzi o ilość partii, które tworzą koalicje rządzące czy koalicje parlamentarne większościowe. Tu chodzi o to, co się dzieje z partiami politycznymi w Polsce, które ja mówiłem 30 lat temu, 35 lat temu, że partie są spółdzielniami pracy w gruncie rzeczy, że to nie są miejsca, nie są instytucje, gdzie wykuwają się jakieś, nawet jeżeli nie pomysły kierunku rozwoju kraju i Europy, to przynajmniej jakieś pomysły co do narzędzi realizowania no, tego, co uzyskuje jakoś w miarę powszechną akceptację w życiu państwa. No dzisiaj to jest do którejś tam potęgi. No, partie polityczne stały się po prostu biurami zatrudnienia swoich członków. Tu się już nie wykuwają żadne idee. Mi się wydaje, że jednym z takich największych deficytów jest polskiej polityki, a może europejskiej polityki. Może to jest szerszy problem. To jest brak pomysłu na siebie, brak jakiejś koncepcji tego, czemu służy polityka. Także jak pan mi mówi o komunikacji rządu, to prawdę mówiąc ja nie jestem za bardzo ciekawy tego, czy ona jest lepsza, czy mogła być lepsza, czy gorsza. No przy tej konstrukcji polityki to bardzo trudno, trochę naiwnością byłoby oczekiwać jakiegoś wyraźnego postępu zaufania, rozwoju zaufania społecznego do rządzących ze względu na sposób komunikowania się. Ja wczoraj oglądałem kampus, ten olsztyński kampus, no, słuchałem premiera Tuska i muszę powiedzieć, ja mówię zupełnie osobistej, ja z Tuskiem nigdy nie miałem jakby łatwego życia, czy łatwych relacji, zresztą nie za bardzo go znam, ale mimo no, dziesiątek lat jednak pewnej znajomości i jakby bliskiej drogi sobie, ale ja wczoraj byłem właściwie zachwycony, poza jedną rzeczą, że tam w ogóle nie było o tym, co znakomite, mi się wydaje, że znakomita część, większość Polaków musi brać pod uwagę, że państwo, ja mówię o instytucjach państwa, jest trochę obce swoim obywatelom. Że w gruncie rzeczy polityka to trochę jak z Dillasem, milowana Dillasa, wytworzyła się klasa polityczna.

0: polityczna, która realizuje siebie trochę ponad, trochę obok społeczeństwa obywatelskiego. I to widać w polityce kadrowej, to widać w takim, wie pan, to jest takie brzydkie określenie teczkowy. To jest sposób jakby wejścia do polityki i pierwszego awansu w polityce. Dla mnie to jest bardzo ważne pojęcie, że w gruncie rzeczy do polityki trafia się w znakomitej większości przypadków. Nie do końca, bo na przykład są ludzie, którzy trafiają poprzez, rzadko bardzo, co prawda, poprzez swoje kwalifikacje merytoryczne z administracji publicznej. Ale znakomita większość tak zwanych polityków parlamentarnych to są ludzie, którzy w wieku 17-18 lat pomyśleli sobie, że będą politykami, ale nie pisząc jakieś projekty nowego ładu społecznego, nowego ładu gospodarczego, jakichś nowych instytucji, jakichś nowych pomysłów, tylko właśnie nosząc teczkę za właściwym patronem. I odpowiednio później, z odpowiednią mimikrą, odpowiednią układnością, odpowiednim konformizmem i oportunizmem czasem wykuwając swoje późniejsze życie w profesjonalnej polityce. No, ja nie wiem, czy taki, ja nie znam tak bardzo dobrze świata. Mogę powiedzieć swoim pełnym przekonaniem, że tak wygląda polska polityka. I o tym na tego rodzaju spotkaniu, jak to olsztyńskie, no mi tego zabrakło. Ja bym o tym rozmawiał jednak. Nawet jeżeli jesteśmy ułomni, mówię o rządzących, i nawet jeżeli akurat, okej, nie oceniam, to jednak to jest pewne wyzwanie, pewien problem, że takiej alienacji polityki w stosunku do społeczeństwa, no, wolnych obywateli.
1: A ci młodzi, którzy na takie spotkania przyjeżdżają, jakby pan ocenił ich zaangażowanie, to ma choć trochę cokolwiek wspólnego z takim idealizmem z czasów, kiedy pan swoje pierwsze kroki
0: stawił? Mnie tam nie było,
1: stawił.
0: Więc bardzo trudno mówić, że trzeba by pójść, powąchać, obejrzeć, porozmawiać. Takie oceny poprzez...
1: A widząc zaangażowanie młodych...
0: Pytania,
1: publiczne,
0: które zadawali, wydawały mi się świadczyć o dla mnie nadspodziewanie wysokiej dojrzałości. To były pytania ludzi dojrzałych, aczkolwiek widziałem, że zwłaszcza na początku niektórzy czytali te pytania. Nie wiem, czy dlatego, że chcieli, wiedząc o ograniczeniach czasowych, żeby ten tekst, który wypowiadają w ciągu kilkunastu sekund czy kilkudziesięciu sekund, był dokładnie tym, co chcieliby, o czym myśleli, czy to jednak było jakoś aranżowane, czy prowadzący dokładnie wiedział, komu udziela głos. Tego nie wiem, mnie tam nie było. Ale sama treść pytań i potem rozwój jakby kolejne pytania, mi się to bardzo podobało. Trochę byłem zdziwiony tym, że właśnie, bo może już jest tak, że młode pokolenie się pogodziło z tym, że świat polityki jest zamknięty dla normalnych kanałów awansu. Może to jest tak, że trzeba rzeczywiście od samej matury niemalże za kimś nosić teczkę, żeby znaleźć się w polityce, a niekoniecznie mieć jakiś pomysł na życie publiczne. Ja tego nie wiem, no, to bardzo mi trudno powiedzieć. I też nie przesadzajmy z tym moim pokoleniem. No, dzisiaj to się mówi rozmaite rzeczy, ale no, na przykład w tej społeczności korowskiej, gdzie no, głównie byli młodzi ludzie, to w całym kraju no, może było na 30 milionów. No może w takich już bardzo wysokich porywach 3-4 tysiące ludzi, no. Tak czynnie antykomunistyczny, nazwijmy to, więc nie przesadzajmy z tym takim porównywaniem, że drzewiej było daleko lepiej, aniż jest dzisiaj, jeśli chodzi o młodzież.
1: Ja to myślę, że bardzo ważny głos, szczególnie dla tych młodych dzisiaj. I dla tych, którzy tym młodym mówią, że kiedyś to było. A wracając jeszcze do premiera Donalda Tuska podczas wczorajszego spotkania i do młodych, bo on mówił bardzo ważną rzecz, którą zresztą widać w sondażach też politycznych i przy urnach wyborczych. Mówił o takich tendencjach, które występują i o tendencjach, które sprawiają, że młodzi głosują na skrajne formacje, szczególnie na te z prawej strony sceny politycznej. Przypomnijmy sobie tę wypowiedź premiera.
2: I nie dajcie sobie wmówić, że jak jest trend, to przeciwko trendowi nie ma co występować. Dzisiaj jest trend na radykalną prawicę.

0: Nie ma się co temu stawiać. Przeczekamy albo się zapiszemy do tego trendu, bo fajnie jest też być po stronie silniejszego. Wy bądźcie silniejsi. Wyciągajcie z tego poczucia waszej wspólnoty wnioski. Bądźcie razem i bądźcie zdeterminowani nie tylko wtedy, kiedy jesteście w tym miejscu raz do roku, tylko każdego dnia. Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską.
1: Pańskim zdaniem rzeczywiście widać, że ta prawa strona i ta skrajna prawa strona zyskuje na znaczeniu?
2: Panie redaktorze, no dobrze, pan podniósł ten wątek. Tu absolutna zgoda z premierem Tuskiem. To rzeczywiście coś takiego się dzieje. To nie jest zupełnie nowe, tylko że chodzi o rozmiar tego, o proporcje. Coś takiego się dzieje, że Europa ma już czwarte pokolenie, a na pewno trzecie pokolenie, które nie przeżyło wojny. I wobec tego ta wojna nie jest doświadczeniem życiowym żyjących. Nie ma gorszej rzeczy jak wojna. To co widzimy na Ukrainie. Wszystko jest zburzone, wszystko to, co dla człowieka jest cenne, przede wszystkim życie, przyzwoitość, pewien ład moralny. Wszystko jest przeciwko człowiekowi, przeciwko jednostce ludzkiej. Niestety jest tak, że Europa, która jest kontynentem, jeśli chodzi o kulturę, także kulturę polityczną, kulturę relacji pomiędzy obywatelem, społeczeństwem, a władzą publiczną, to jest kontynent nadzwyczajny, który wypracował może w wyniku tego koszmarnego doświadczenia pierwszej połowy XX wieku, czyli dwóch katastrof. Przecież jedno pokolenie, 20 rok powiedzmy, 40 rok, jedno pokolenie przeżyło dwie katastrofy, ludobójstwa. Że jakby to doświadczenie gdzieś zanika. Nie ma dla Europy gorszej perspektywy dzisiaj jak nacjonalizmy. Zazwyczaj jest tak, że jak pewne wartości narodowe są poniżane, no na przykład dzisiaj mieliśmy to do czynienia z Ukrainą, no to potem to wybucha. No ale większość społeczeństw europejskich nie żyje w takiej sytuacji świeżej niepodległości, czy jakiejś takiej odnowy narodowej. No powinniśmy pamiętać, że wie pan, mnóstwo ludzi odwołuje się do chrześcijańskich korzeni europejskich. W chrześcijaństwie wartość człowieka, jednostki ludzkiej jest to naczelną wartością, a nie wartość narodu. Ja to mówię zupełnie wprost, dlatego że ludziom się porąbało w głowach. Porąbało się w głowach. Z jednej strony chodzą na msze święte, leżą krzyżem pod ołtarzem, przed ołtarzem, a z drugiej strony zapominają o tym, że ta wiara w rzeczywistości człowieka ma w centrum swojej uwagi. Nie naród, w żadnym wypadku nie naród, nie klasę społeczną. My tu przeżywamy zachwianie proporcji i to jest bardzo groźne. Ten fragment wypowiedzi Tuska ja uważam za największą wartość jego wystąpienia, tego właśnie półtora godzinnego spotkania.
1: Mówi pan o tym, że te ekstremizmy, te radykalne ruchy na sztandary biorą Boga i no, teokratyczne wartości, ale czy w tym właśnie konkretnym przypadku to choćby Kościół nie powinien odnieść się do tego, co pan powiedział, że to człowiek jest nadrzędną wartością, jednostka, a nie nacjonalizmy? Bo mam wrażenie, że Kościół też politykuje i też nie jest obojętny wobec tego, co te radykalne ruchy mówią i robią.
2: Proszę pana, ja uważam, że polski kościół katolicki, którego trochę daleko od powszechnego kościoła, jak chodzi o Europę, trochę trudniej byłoby, gdybyśmy porównywali to z Ameryką Południową, łacińską, ogólnie mówiąc, polski kościół katolicki, ja mówię o hierarchii, bo kościół to cała społeczność, ale mówię o hierarchii, jest w awangardzie tego zła. Polski Kościół katolicki zbudował bardzo silny, w ostatnich 30 latach, wcześniej tak nie było, bardzo silny, znaczy wcześniej, ja mówię o latach 70., 80. XX wieku, bo jeszcze wcześniej, w okresie międzywojennym, oczywiście, że też tak było, ale to wtedy była świeża niepodległość, jakoś można było to zrozumieć. i ten silny pierwiastek.

0: tendencki narodowej demokracji. No ale dzisiaj, w ostatnich 30 latach, polski Kościół jest w awangardzie zła, w awangardzie takiej znieczulicy wobec dobra człowieka, wobec indywidualności człowieka. Przecież to jest ta świętość, że człowiek w swojej indywidualności jest czymś nadzwyczajnym. Rzecz jasna, musi się jakoś dostosowywać do dobra wspólnego, ale żadna instytucja, także i Kościół, nie może w sposób taki autokratyczny, pozbawiony politycznej kontroli, bo Kościół nie jest wybieralny przecież. Biskupi nie są wybierani w powszechnym głosowaniu wiernych. Nie może, moim zdaniem, bez konsekwencji negatywnych dla społeczeństwa katolickiego też, nie może tak twardo obstawać za doktryną, która dla większości też i katolików wydaje się, a przynajmniej dużej części, wydaje się obca. To jest coś groźnego. Jest takie polskie przysłowie: żyj i daj żyć innym. Ono może mieć pozytywne, może mieć negatywne strony, ale zauważmy też te pozytywne. Że nie wtrącajmy się, zwłaszcza mając autorytet instytucjonalny za sobą, nie wtrącajmy się za bardzo, zbyt rygorystycznie w wybory innych ludzi. Zaufajmy ludziom, zaufajmy rozumowi ludzkiemu. Zaufajmy temu, że znakomita większość ludzi odróżnia dobro i zło. I nie potrzeba jemu strażnika. Większości ludzi nie potrzeba strażnika, który będzie autorytarnie określał, co jest dobre, co złe. Człowiek ma w sobie. To jest ta przecież, to ten cud jakby człowieczeństwa. Człowiek ma w sobie moc odróżnienia dobra i zła.
1: No i mamy wielu przedstawicieli Kościoła, którzy prezentują takie stanowisko, ale mamy też takie jasne punkty na tym, na tym obrazie, no, choćby kardynał Ryś, kardynał Krajewski. Ale to są jednostki, za którymi być może pójdą inni, czy to są takie jednostki, które są czymś wyjątkowym w całym tym obrazie?
0: Znaczy, z pewnością tym ludziom, o których pan mówi, jest trudniej. Bo oni, to jest ich Kościół. Ja pamiętam, jak bardzo mi było ciężko, kiedy jacyś ludzie Solidarności zachowywali się niegodnie w czasie Solidarności. Bo to była moja Solidarność. To bardziej bolało, niż gdyby ktoś inny się zachowywał niegodnie, spoza tego kręgu. Więc im z pewnością jest ciężko. Ale tak jest w życiu, że są przypływy i odpływy. Ja mam taką nadzieję, że ta komercjalizacja życia w Polsce jest sprawą przejściową. Taka skrajna komercjalizacja, że właśnie wszystko przelicza się na pieniądze. Że godność ma już mniejsze znaczenie, nawet prawo ma mniejsze znaczenie. Zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę od tej osoby prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No przecież to się w głowie nie mieści, żeby tego rodzaju ludzie zajmowali tego rodzaju pozycje. No ale na to w końcu jest reakcja. Więc myślę, że i tutaj będzie reakcja. To jednak jest we mnie jakieś zaufanie do tego, że po takich bardziej przykrych momentach w życiu korporacji, społeczeństwa, człowieka przychodzą lepsze momenty. Człowiek się odbija jakby od zła i próbuje sobie z tym poradzić.
1: Jak już jesteśmy przy pieniądzach, to jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do imprezy pod hasłem Campus Polska Przyszłości. No bo z drugiej strony mamy też imprezę prezydenta w ośrodku prezydenckim. Błędnie nazywanym w sumie w Juracie, bo tak naprawdę to jest już terytorium, hel. Tak, to już jest hel, ale tak. Z jednej strony mamy samorządy, które hojnie sponsorują imprezę Rafała Trzaskowskiego, z drugiej strony kancelarię prezydenta, która hojnie opłaca jego spotkanie z młodymi, to zorganizowane w trybie ekspresowym. I zastanawiam się, gdzie leży granica między edukacją obywatelską a budowaniem takiego zaplecza partyjnego za publiczne pieniądze.
0: No właśnie. No właśnie, znaczy ja... Gdyby to ode mnie...

0: Należałoby ostrożniejsze w finansowaniu pieniędzy publicznymi tego rodzaju imprez, w gruncie rzeczy jednej i drugiej. Ale wie pan, też bym tak za bardzo nie był ortodoksyjny w tym, bo w końcu trzeba tworzyć jakieś fora wymiany myśli, zwłaszcza dla młodego pokolenia, w szerszym gronie, aniżeli grono własnych najbliższych przyjaciół, czy grono rodzinne. I to powinno się odbywać przy udziale pieniędzy publicznych. Tak jak szkoła publiczna ma wielką wartość, tak i wymiana doświadczeń, wymiana kulturalna, wymiana poglądów młodych ludzi pozaszkolna też ma swoją wartość. To jest formacyjne. To pewnie głównie zależy od klasy ludzi, którzy tym zarządzają. Czy potrafią ze tym poradzić, czy nie potrafią z tym poradzić. W jaki sposób dobierają uczestników. Na ile są otwarci, na ile ta grona jest zróżnicowane. Nie chcę głębiej w to wchodzić, bo jak nie byłem ani na Helu, znaczy, okej, to krajobrazowo jest Jurata, no trzeba dużo mówić, administracyjnie to jest Hel, ale w rzeczywistości jest to Jurata. Ani Olsztyn, ani kampus, no, ja nie uczestniczyłem w nich, więc tylko mogę opowiadać o tym, jak człowiek, który oglądał to w telewizji, no. Nie formułowałbym jakiejś ostrej opinii, negatywnej czy pozytywnej.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił Andrzej Celiński. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję państwu bardzo.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Viviana Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Choć wydawało się, że najlepsze lata kariery ma już za sobą, znów jest na ustach całego świata.
8: A przecież od jego ostatnich sukcesów minęła już prawie dekada.
7: Teraz znów prowadzi Real Madryt i został bohaterem głośnego dokumentu.
8: Bajerant czy trenerski geniusz?
7: Celebryta czy trener przez wielkie T?
8: Na czym polega fenomen José Mourinho?
7: Na to pytanie spróbują odpowiedzieć nam nasi goście dr Anna Olchówka i Rafał Stec.
8: Zapraszamy w niedzielę o 25.
7: Filip Jastrzębski
8: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego w areszcie. W informacjach polityczne komentarze w sprawie jego powiązań z giełdą Zonda Krypto. Na specjalnej stronie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły z systemu MyDoctor. Potrzeba do tego numeru PESEL. Zajrzymy też do Olsztyna. Tam dobiega końca kampus Polska Przyszłości. Minęła 15. Łukasz Pastor, zapraszam.

0: Na początek polityczne komentarze w sprawie aresztowania Radosława P. Decyzję w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego sąd podjął rano. Wcześniej szef PKOL-u usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do winy. Jak mówi Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej, wniosek o 3-miesięczny areszt musiał być dobrze umotywowany przez prokuratorów, skoro sąd się do tego przychylił. Poseł wspomniał o ryzyku matactwa, a także możliwości ucieczki za granicę.
1: Sprawa zondy krypto zatacza coraz szersze kręgi. Nie tylko wśród kadr polityków PiS-u, Konfederacji, Pałacu Prezydenckiego, ale być może sięgać też za ocean, co wskazuje na to, że prokuratura musi działać szybko, sprawnie i sąd podjął tutaj słuszną decyzję.
0: Nie znałem tej osoby, nie mam do tego żadnego stosunku, odpowiada Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk zastanawia się natomiast nad tempem prowadzonego wobec Radosława P. postępowania.
2: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu. W nocy jego sprawa jest rozpatrywana. Do wieczora następnego dnia sąd miał czas na rozpoznanie.
0: Szef PKOL-u został doprowadzony do sądu wczoraj wieczorem. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia. Jego zatrzymanie ma związek z aferą zonda krypto. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. W poniedziałek minister sportu zwróci się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o pomoc w odbudowie wizerunku PKOL-u. Czyje informacje wyciekły z bazy MyDoctor po niedawnym ataku hakerskim? Można to już sprawdzić na rządowej stronie Bezpieczne Dane. Jeśli do tego doszło, pojawia się informacja o numerze PESEL. Jak jednak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, na tej podstawie nie można określić, jakie konkretnie dane medyczne znalazły się w rękach hakerów.
3: Możemy potwierdzić to naszym PESEL-em, bo Ministerstwo Cyfryzacji nie realizuje potwierdzeń dotyczących tego, jakie to były dane medyczne. Nie zostały one do szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne.
0: Służby prowadzą dochodzenie w sprawie wycieku danych. Jego celem ma być ustalenie sprawców cyberataku. W informacjach Ukraina. Do 37 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych nocnego ataku Rosjan na obwód kijowski. Kilkadziesiąt osób, w tym 4 dzieci, zostało rannych. Rosyjskie siły uderzyły w podkijowską miejscowość Myła. Po ataku doszło tam do eksplozji w magazynach amunicji. Z zagrożonego terenu ewakuowano niemal 400 osób. Trwa szacowanie strat. Uszkodzonych zostało co najmniej 50 budynków mieszkalnych. W informacjach wracamy do kraju. W Olsztynie ostatni dzień kampusu Polska Przyszłości. 5. edycja festiwalu organizowanego przez prezydenta Warszawy zgromadziła 1000 uczestników. Z młodymi ludźmi spotykają się czołowi politycy koalicji rządowej. Na miejscu przebieg kampusu śledzi Krzysztof Polasik. Krzysztofie, witaj i powiedz, które wystąpienia zapamiętają uczestnicy tej imprezy.
4: Dzień dobry. Spotkanie z drugim Polakiem w kosmosie, Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, wieloletnim więźniem politycznym Andrzejem Poczobutem i jednak przede wszystkim wczorajsze z premierem Donaldem Tuskiem. Większość moich rozmówców wskazywało właśnie szefa rządu, który przestrzegał młodych przed brunatnieniem polityki i apelował o wzięcie odpowiedzialności za Polskę.
5: Zdecydowanie tak, bo mówił do nas młodych, było to skierowane do nas. Nie był to taki zwykły wiec polityczny, tylko było to skierowane do nas młodych i to było najfajniejsze.
6: Rozumiem je w taki sposób, że młodzi ludzie nie mogą się poddawać i muszą walczyć o swoje wartości.
7: Pan premier mobilizuje elektorat, mobilizuje tutaj siły demokratyczne, aby przeciwdziałać temu hejtowi drugiej strony politycznej sceny.
4: Dziś na głównej scenie w Campus Arenie wystąpili już m.in. minister energii Miłosz Motyka i wiceminister kultury Maciej Wróbel w panelu poświęconym mowie nienawiści w internecie. O 16.00 rozpocznie się spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, a godzinę później zaplanowana jest rozmowa wiceministrów obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej i Cezarego Tomczyka.
0: Krzysztof Polasik, dziękuję. Przypomnijmy, w tegorocznej edycji Campusu Polska Przyszłości uczestniczy około 1000 osób. Na koniec zaglądamy do Szklarskiej Poręby. Ponad 700 osób uczestniczy na Polanie Jakuszyckiej w 14. letnim biegu Piastów. Odbyły się tam 2 wyścigi na 22 i na 50 kilometrów.
8: Jak było dzisiaj na trasie?
9: Fajnie, do jakiegoś 14 kilometra z górki. Najgorszy odcinek końcowy, ale ogólnie okej.
10: No super. Byłem rok temu na 50, dziś na 20. 2 razy udało się osiągnąć cel. W tamtym roku połamałem 5 godzin, dzisiaj 2 godziny. Pełni spełniony. Super imprezy.
0: Jutro wyścigi na 6 i na 13 kilometrów, a także bieg przedszkolaka.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do wieczora obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą one Pomorza, Warmii.

0: i Mazur, Podlasia, województwa kujawsko-pomorskiego, Mazowsza i Lubelszczyzny. Miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy i na wschodzie, około 23 w centrum, do 25 na południu.
1: Klimat.
0: W większości kraju jakość

0: W godzinie 15 w Polskim Radiu 24 teraz rozmowa o pieniądzach dla tych urodzonych trochę wcześniej.
1: Kapitał i praca.
2: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Będziemy rozmawiać o przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur oraz o tym, jak warto byłoby zmienić zasady waloryzacji i dlaczego. Czy w ogóle jest na to szansa? Może to jest kluczowe pytanie. Moimi gośćmi są dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Oraz Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Obydwoje państwo eksperci w zakresie emerytur, waloryzacji i wszystkiego, co się
3: ja z praktyk
2: tym wiąże. Dobrze, praktyk też. Czyli mamy różne pokolenia. Jeszcze raz witam. Szanowni państwo, tak, według obecnych zapowiedzi wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na 2027 rok mógłby wynieść, ja mówię mógłby, no bo wiemy, że to jeszcze nie jest ostateczne, 3,48%. No to jest zdecydowanie mniej niż nawet tegoroczna podwyżka, tak? To było chyba 5,3, jeśli dobrze pamiętam, nie mówiąc już o tym, co pamiętają seniorzy sprzed 3 czy 4 lat, kiedy to nawet było kilkanaście procent. I oczywiście, że było to związane z inflacją, ale oczywiście też każdy widział ten procent, który otrzymuje. Wyjaśnijmy zatem, z czego wynika ten obecny spadek, poza inflacją, o której wspomniałam, i czy to jest dla seniorów, no wiem, że to może banalne pytanie, ale proszę o tym powiedzieć, wystarczająca podwyżka, pani doktor.
3: Oczywiście, że niewystarczająca. Tutaj odpowiedź jest dość prosta. Waloryzacja corocznie budzi ogromne emocje. I o ile tak, trudno jest dyskutować ze wskaźnikiem inflacji, no bo to wylicza GUS, chociaż ja rozmawiając z koleżankami, kolegami z mojego związku często słyszę, nie wiem dla kogo ta inflacja jest wyliczona, bo ja wydaję dużo więcej. Mm-hmm. No ale umówmy się, to jest wskaźnik uśredniony, uwzględniający różną strukturę wydatków i przypomnę, że jeśli wskaźnik inflacji dla ogółu gospodarstw jest niższy niż dla gospodarstw emeryckich, to ten wyższy jest uwzględniany i tak jest również w tym roku. Natomiast no, zapomina się często, że waloryzacja poza tą podstawową funkcją, czyli wyrównaniem wzrostu cen, tak aby za te same, za pieniądze można kupić ten sam zestaw towarów i usług, ma również pewną funkcję społeczną. Chodzi o to, aby nie powstawały nadmierne zróżnicowanie emerytur i zarobków. Stąd ustawa dopuszcza nie mniej niż 20% wzrostu płac i tak naprawdę dyskusja corocznie toczy się wokół tego wskaźnika, bo jak mówię, no wskaźnik GUS-owski dotyczący inflacji jest trochę poza dyskusją. Ja uczestnicząc od ładnych paru lat w posiedzeniach Zespołu do Spraw Ubezpieczeń Rady Dialogu poświęconych właśnie corocznie inflacji, pamiętam, że właśnie ten wskaźnik, te co najmniej 20, nie mniej niż, tak, niż 20%, jest absolutnie za każdym razem przedmiotem głębokiego, że tak powiem, sporu pomiędzy
2: zaraz
3: stroną
2: jeszcze
3: społeczną,
2: o tym chcę porozmawiać w szczegółach,
3: tak, i stroną pracodawców. No i kończy się to tym, że zostaje przyjęty ten przez rząd przyjęty wskaźnik. I proszę państwa, to sprawia, że powiększa się przepaść pomiędzy średnimi emeryturami a średnimi zarobkami. Ja sięgnęłam trochę do danych liczbowych i powiem, że tak, o ile jeszcze w roku na przykład 2016 relacja średniej emerytury do średniej płacy wynosiła około 62%. W tej chwili jest to 50-51%, czyli na przestrzeni niespełna 10 lat 10-procentowy spadek. To oznacza, że seniorzy no może nie ubożeją w sensie ilości pieniędzy, które dostają, ale ubożeją w relacji do osób pracujących. Mają poczucie takiego wykluczenia ekonomicznego, że w coraz mniejszym stopniu uczestniczą w tym dorobku, w tym naszym wzroście gospodarczym.
2: W tym, co jest oferowane
3: co jest oferowane. No i to rodzi poczucie marginalizacji społecznej, wykluczenia, bardzo, bardzo niebezpieczne, bardzo, bardzo, powiedziałabym, takie naruszające wręcz godność godność osób starszych. Mhm. Jeśli po tych 20, 30, 40 latach pracy teraz na starość czuję, że nie jestem w stanie kupić, nie wiem, rzeczy, na które ludzie pracujący pozwalają sobie bez większych problemów, to mam poczucie, że jestem drugim sortem obywateli.
2: Ja od razu mówię, że ja zapytałam tak trochę zaczepnie, czy ta podwyżka jest wystarczająca.

0: Wystarczająca, a mianowicie dlaczego? Słowo wystarczające jest tu istotne, a mianowicie dlatego, że podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego, gdzie ten temat był poruszany zresztą już podczas kilku ostatnich posiedzeń, to przedstawiciele strony pracodawców, ja to sobie skrzętnie wynotowałam, mówili, podkreślając złą sytuację budżetową oraz to, uwaga, że seniorów przybywa i zobowiązania wobec nich powinny być, ja cytuję, odpowiedzialne, że jest to podwyżka wystarczająca. Sebastian Kocin. Strasznie to brzmi. Trzeba więcej o tym powiedzieć, myślę.
1: No cóż, pani redaktor, ja pani muszę powiedzieć, że w pełni się zgadzam z wypowiedzią pani doktor. Zresztą my uczestniczymy razem w posiedzeniach Zespołu do Spraw Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego i w gruncie rzeczy no, w tym temacie, ale też w wielu innych mówimy jednym głosem. Ja cały czas...
0: No ale panie Sebastianie, seniorów, teraz rozbierzmy to na prosty język. Starszych ludzi przybywa, zobowiązania wobec nich będą coraz wyższe, więc w związku z tym nie podnośmy ich, bo przecież nie sprostamy.
1: Dziwię się właśnie takiemu podejściu organizacji pracodawców, które mam wrażenie, że nie patrzą szerzej. Ja uważam, że organizacje, które zasiadają w Radzie Dialogu Społecznego, no też mają pewną misję. Dlatego ja czasami też od członków swojej organizacji słyszę, że za bardzo interesujemy się kwestiami emerytalnymi, a ja wtedy powtarzam...
0: Powinniście pracowników tylko.
1: Nawet tak patrząc pragmatycznie, to zastanówcie się nad tym, raz, że kiedyś sami będziecie emerytami czy rencistami, ale dwa, przecież wasi rodzice, wasi dziadkowie, może się okazać, że przy tak niskim poziomie waloryzacji sami będą potrzebować pomocy. No i co? No przecież nie zostawicie ich samych
0: sobie na ulicy,
1: tak,
0: mówiąc krótko.
1: Na ulicy. Więc to jest jakby ta najważniejsza kwestia. Druga kwestia, że nawet w tych materiałach, których w tym roku przedstawiało ministerstwo, argumentując za minimalnym wskaźnikiem waloryzacji wynikającym z ustawy, czyli inflacja powiększona o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, no w tym przypadku 20%. My mówimy tak naprawdę o tym, żeby to było co najmniej 50% realnego wzrostu
0: przeciętnego wynagrodzenia. Zaraz do tego przejdziemy, bo jeszcze chcę coś o tym, co
1: czyli
0: strona rządowa mówiła.
1: Jeden punkt procentowy więcej. No strona rządowa w gruncie rzeczy powoływała się tylko na ciężką sytuację finansową. Nie brała pod uwagę żadnych innych aspektów.
0: Dobrze. Powoływała się na stronę finansową, ale ja tak to sobie wyłapuję i tutaj też to wyłapałam, że tak powiem, że ten sam wiceminister rodziny, który mówił o tej trudnej sytuacji budżetowej, która nie pozwala na jakieś zmiany tychże zasad, powiedział, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku zwrócił do budżetu 17 miliardów złotych z dotacji, bo sytuacja związana z sytuacją FUS jest dobra, jest pokrywana w znacznym stopniu ze składek. No to jak jest?
1: Pani
0: jest
1: redaktor.
0: Źle, że nie można, czy dobrze, że można?
1: To ja jednym zdaniem tylko dopowiem, bo to wydaje mi się, że dosyć ważne. Przecież Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, no kieruje nim Lewica, tak, w ramach koalicji rządzącej. I Lewica jeszcze parę lat temu wspólnie z OPZZ-em postulowała przecież waloryzację 50%.
2: Ale wtedy nie rządziła.
0: No, ale znaczy, nie dawno jeszcze postulowała.
1: Też ja oczywiście rozumiem, że jednak jest w pewnej koalicji rządzącej i trzeba realizować postulaty całego rządu. Natomiast ja mam po prostu, mówię to mając pełną świadomość, że gdyby pewnie zależało to od wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, to pewnie gdzieś byśmy znaleźli się przynajmniej w połowie drogi, ale jednak okazuje się, że to nie do końca
0: ale
1: chyba
0: tak. Ale padały
1: takie
0: wypowiedzi, prawda, że może to by było nie 20, a 30, że może idźmy powoli. Takie były gdzieś zapowiedzi, ale jednak to wszystko się umarło. No,
1: jest
0: to
1: co najmniej.
2: Tak. Rzeczywiście zostaje te 20. Tak, proszę państwa, ja niezależnie od tego, że reprezentuję Polski Związek Emerytów i Rencistów, sama jestem emerytką, Jestem też ekonomistą. Mam świadomość ograniczeń budżetowych, ogromnej skali wydatków zbrojeniowych, które w tej chwili mamy. Mamy świadomość, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych co do zasady jest funduszem deficytowym. No ale na miły Bóg, czy naprawdę wszystkie te problemy mają obciążać tylko tą najsłabszą grupę społeczną? Tylko oni mają

0: ponosić
1: koszty
0: tego.
1: Która już niewiele może zmienić własnym sumptem.
0: No, którzy już niewiele mogą zmienić, bo mówimy tak, no niech pracuje dłużej. Dobrze, 60-latek, 70-60-latka jeszcze może pracować dłużej. Ale proszę Państwa, my się nie tylko starzejemy, jako społeczeństwo, ale seniorzy się starzeją. Przybywa tych ludzi późnej starości. No przepraszam, ale namawianie 80-90-latka, żeby sobie dorobił, no to jest mało poważne. Oczywiście są jakieś absolutnie jednostkowe przypadki, że ktoś pracuje do 90 roku życia, ale nie mamy prawa tego oczekiwać ani wymagać od osób starszych. Oni przepracowali tak. Swoje i myślę, że zapracowali nie na luksusy, ale na godne życie i na poczucie, że ich potrzeby są dostrzegane i są uwzględniane co najmniej tak samo, jak potrzeby tych młodszych, aktywnych, funkcjonujących na rynku pracy.
1: Panie Sebastianie, to teraz pytanie jest takie, bo wy oczywiście cały czas niezmiennie postulujecie, żeby to było nie mniej niż 50% wzrostu wynagrodzeń, szczególnie, że ja myślę, że warto jeszcze coś powiedzieć. Warto jeszcze powiedzieć o skumulowanej inflacji i wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, o tym mówimy, który jednak za nią nadążał. Bo ten skumulowany przez te tak inflacyjne 4 lata, bo tak to liczono, to było 40%. Ale jednak wzrost tych wynagrodzeń w gospodarce narodowej za tym nadążał. Nie dyskutujmy teraz, czy to jest w budżetówce, czy poza budżetówką, tylko generalnie na wolnym rynku. Może to tak, żeby było pewniej. No to teraz, czy wy już uważacie, że ten wasz postulat, nie mniej niż 50, umarł na kolejny rok, na rok 2027 definitywnie, bo dlaczego do tego wracam? Bo kilka tygodni temu jeszcze było właśnie takie jakieś zapowiedzi, gdzieś się przewijały ze strony właśnie Ministerstwa Rodziny, że jest temu przychylny. Nawet już nie mówmy teraz o procentach. No to co? Teraz, nie wiem, uwierzono, że 70 zł brutto podwyżki to już jest maks, co można dostać i świetnie.
2: Pani redaktor, ja dość często mam okazję rozmawiać z wiceministrem Gajewskim i no, chciałbym podkreślić, że nawet jeżeli rozmowy w ramach Rady Dialogu Społecznego nie przyniosą skutku, to przecież jeszcze ministerstwo czy cały rząd wielokrotnie pokazywał, że jeszcze do tego miesiąca, powiedzmy lutego przyszłego roku, jeszcze coś może się zmienić w kwestii waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, ale byłbym tutaj akurat tym razem pesymistycznie nastawiony, ze względów między innymi na to, co mówiła moja szanowna przedmówczyni. No niestety są w tej chwili dość duże ograniczenia i podejrzewam, że strona rządowa nie będzie chciała wprowadzić jednak wyższej waloryzacji, a ja z ministrem dość często rozmawiam o tym, o jakby słyszę takie tłumaczenie, że przecież ta waloryzacja ma tylko zapewniać utrzymanie tej wartości nabywczej emerytur, ale z drugiej strony mamy całą masę danych, które pokazują, że inflacja powiększona o te co najmniej 20% realnego wzrostu, czy 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, no okazuje się, że nie pozwala na utrzymanie wartości nabywczej emerytur.
1: Ale niech nawet i będzie.
2: Mamy nawet dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wydatki pochłaniają większość dochodów. Renciści są najbardziej obciążeni w kraju. Udział wydatków w dochodzie. Emeryci 65,7, renciści 72,1. To jest najwyżej. Mhm. Druga sprawa, udział wydatków na mieszkania i na energię. Emeryci 22,1%, renciści 24,9%. Najwyższy udział w kraju. Poza tym mamy coraz więcej emerytur niższych niż najniższe. Mhm. Później kolejna kwestia, oczywiście stopa zastąpienia, o której już było delikatnie
1: czyli, że to się będzie rozwijało z czasem.
2: Ale przecież mamy wytyczne, dyrektywy Międzynarodowej Organizacji Pracy, że ta stopa zastąpienia nie powinna spaść poniżej 40%, a my już jesteśmy na granicy.
1: Ale my mamy tylko dyrektywy. Wystarczy, że nie adaptujemy ich do naszego systemu prawnego, albo adaptujemy na zasadzie widełek, bo tu można znaleźć 1000 pomysłów, i już mamy z głowy całe wytyczne Unii Europejskiej.
0: Tak, ale chodzi o istotę tego.
1: Ja oczywiście wiem, tylko ona mówi o kombinacjach. Proszę Państwa, ale ja muszę coś, bo my tutaj mówimy o tym, że ona powinna tylko zapewnić jakby pewien konstans, tak? Czyli przepraszam, powiem to absolutnie banalnie. Ktoś przechodzi na emeryturę i ma stary 20-letni telewizor albo 3 sukienki i 1 płaszcz, to rozumiem, że już nigdy nie może mieć nowej sukienki, nowego płaszcza i nowszego telewizora.
2: Wydaje się, że po to jest 13.

0: 13:14 świadczenie, ale nam się to też nie podoba.
1: Nie, proszę Państwa, nie. To nie. Żebyśmy już nie wchodzili, prawda? Jeszcze w 13:14. Tak, więc to jest bardzo gorzkie, co Pani powiedziała, tak. Że zakłada się, że jeśli tylko pozwolimy emerytom kupić tyle samo chleba, nie wiem, mleka i 10 wędliny.
2: Albo przedtem miał gorszą szynkę, bo miał jeszcze lepsze żołądek, a potem już miał problem, to
1: gwarantujemy im pewien
2: lepszą.
1: Poziom życia zadowalający. Tak. Nie, otóż nie.
2: To banalne.
1: Osoby starsze mają potrzeby również związane, nie wiem, z uczestnictwem w kulturze, w całym obszarze, który oferuje nam współczesny świat.
2: Pani doktor, potrzebują więcej leku, więcej leczenia, więcej rehabilitacji dokładnie. I tak dalej, niż było
1: i
2: wcześniej.
1: I cały czas jednak zapominamy, podkreślamy tą funkcję inflacji jako wyrównującej wzrost cen. Nie tylko. Inflacja, i to jest, to trzeba mocno podkreślić, ma, a przynajmniej powinna mieć również ten walor społeczny, to znaczy umożliwienie osobom starszym uczestnictwo w różnych obszarach życia, w które to uczestnictwo wymaga również pewnych wydatków, chociażby zakupu nowego telewizora, kupienia biletu do teatru.
2: I nowego ubrania, które się podarło.
1: Wyjazdu na wczasy czy na wycieczkę, bo starsza osoba też ma na to też ma do tego prawo i co więcej ma czas, którego nie miała wcześniej, kiedy pracowała. Zatem to nie chodzi o to, żeby sprowadzić emerytów do, no jakoś przeżyją, tylko żeby to życie było jednak godne i we wszystkich
2: umożliwiało im uczestnictwo w różnych mówimy, obszarach. Bo mam wrażenie, że w tym roku jak nigdy, znaczy jak od wielu lat, może tak powiem, bo może nie nigdy, a jak od już kilku lat, jak to pamiętam, ta dyskusja do tego została bardzo sprowadzona, że nie trzeba więcej, że będzie ich coraz więcej, że koszty są coraz wyższe, a my w ogóle na to nie mamy pieniędzy, więc pozostawmy tak, jak jest. Bardzo naprawdę w tym roku ta dyskusja została do tego sprowadzona. Proszę Państwa, ale może, skoro nie ma innego wyjścia. Tu się trochę do Sebastiana Koćwina z tym kieruję. A może warto jednak zacząć rozmawiać, skoro nie można tego, czego chcemy, na zasadzie coś za coś. Ja oczywiście wbijam kij w mrowisko, wiem, ale może 50% waloryzacji zamiast 14, nie wchodzą do podstawy, może wyobrażam sobie, że może być rząd, który stwierdzi, że trzeba na tym zaoszczędzić, jako na wydatkach socjalnych, zaleca nam to już Międzynarodowy Fundusz Walutowy chociażby, powie, no niestety ustawa, likwidujemy 14, możemy 13, też możemy zlikwidować. To jest tylko ustawa,
0: Pani redaktor,
2: i jasna ustawa.
0: Ja już mówię, jak to wygląda z naszej perspektywy, bo oczywiście my od samego początku mówiliśmy, że 13 i 14 świadczenie to nie są rozwiązania systemowe. Najgorsze jest to w tym wszystkim to, że one nie wchodzą do podstawy wymiaru świadczenia w kolejnym roku, a więc nie ma waloryzacji od wyższej
2: kwoty. W żaden sposób nie wpływają na przyszłość.
0: To jest tylko jednorazowa taka pomoc i bardzo doraźna. No i rzeczywiście, no można powiedzieć, że chyba rząd patrzy na to w ten sposób, że za tą 13 czy 14 można na przykład parę ton węgla kupić, albo telewizor jak się zepsuje.
2: No ale za waloryzację nie mniej niż 50, a nie mniej niż 20, to też by można było.
0: Wolelibyśmy zdecydowanie wyższą waloryzację, tylko trzeba brać też pod uwagę to, że politycznie wydaje mi się, że każdy kolejny rząd traktuje już tą 13 i 14 jako dość duże osiągnięcie PR-owe, bo łatwo jest przedstawić, jak ktoś raz w roku dostanie te parę tysięcy złotych, bo on to widzi, tak, to jest to dostrzegalne. Natomiast kilkadziesiąt złotych wyższa waloryzacja no nie jest tak dostrzegana zapewne przez część emerytur, jak te 13 i 14. No i druga sprawa, to trzeba by było też policzyć, czy ta wyższa waloryzacja byłaby w tej chwili jednak korzystniejsza kwotowo dla emerytów i czy nie byłoby pretensji do organizacji, które byłyby przeciwko tym rozwiązaniom nagle, że przez...
2: Ale to wszystko jest też związane z PR-em i z tym, że pieniądz widać. Ja wiem, co pani doktor chce powiedzieć, bo już pani doktor będzie 13 i 14 broniła za minutę, ale jeszcze dodam jedno. No to niestety różnicuje in minus seniorów, no znaczy w takim sensie, że zniechęca do dłuższej pracy. No myślmy o tym na przyszłość. No zniechęca do dłuższej pracy, zniechęca do większego wysiłku zawodowego, szczególnie u osób o niższych wynagrodzeniach. Czy to mają wysokie, to nie. Ale niższe, bo one powiedzą, no po co będę 5 lat pracował, dorobię 400, jak ja dostanę 1800, 14 już, żeby nie mówić o 13. Pani doktor, no bądźmy szczere.

0: Tak, oczywiście będę tutaj jednak bardzo sceptyczna wobec tej propozycji, która nie pierwszy raz zresztą pada.
1: Tak.
0: Proszę Państwa, pewne rozwiązania, które zostały wprowadzone, możemy je w tej chwili krytykować, ale one wrosły już po prostu w świadomość, w nasze myślenie. I teraz tak, zabieranie czternastki, trzynastki i rekompensowanie tego wyższą, to wymagałoby oczywiście bardzo skomplikowanych obliczeń. Jak musiałaby, jak trzeba by podnosić tę granicę, te 50%, co to znaczy? Tutaj rozmawialiśmy chyba również może w innym gronie na ten temat. Powiedzcie 80-letniej czy 90-letniej emerytce, która w tej chwili dostaje pełną trzynastkę.
1: I pełną czternastkę.
0: Tak, że w ciągu, no powiedzmy sobie, 5 lat poprzez zmianę zasad waloryzacji może zostanie jej to wynagrodzone, a może i nie zostanie. Więc odbieranie czegoś, co zostało już dane, co wzrosło w świadomość społeczną, jest zabiegiem...
1: Ale to po co my mamy system emerytalny?
0: Politycznie,
1: zmieńmy
0: społecznie
1: go.
0: Bardzo ryzykownym.
1: No ale to zmieńmy system. Zmieńmy system, bo mamy system
0: ile... Może nie do nas jednak,
1: tak,
0: mimo
1: ale,
0: wszystko.
1: Ale to jest trochę na zasadzie, ja sobie pozwolę powiedzieć, bo to jest trochę na zasadzie, że no jakby... udajemy, że system jest inny niż jest. A jest taki, banalizując znowu, ile uzbierałeś, tyle masz. A to jest po prostu nieprawda.
0: Ależ system ma wiele wyłomów od tej generalnej
1: zasady.
0: Pomijając już to, że mamy różne systemy emerytalne, bo najczęściej mówimy, prawda,
1: dopłata do emerytur minimalnych jest pierwszym wyłomem, takim kluczowym.
0: Wszystko jest.
2: Szczególnie dla samozatrudnionych.
0: Tak, no mamy emerytury, renty wdowie. To super prawda. Rozwiązanie, bardzo potrzebne.
1: No, też to, różnicujące, dokładnie tak.
0: Tak, też już słychać, no dlaczego dostają tylko ci emeryci, owdowiali 5 lat wcześniej, a nie, to już jest zapowiedź.
1: I dlaczego też ci, którzy mają trochę więcej, sami wypracowali.
0: Ja myślę, że
2: mam nadzieję,
0: tak,
2: że tutaj częściowo
1: proszę
2: te
1: Państwa,
2: przepisy
1: ale jeszcze
2: poprawimy.
1: Mam jedno,
0: no już
1: ale mam jeszcze jedno
0: tak,
1: pytanie.
0: Strony, jeszcze jedno,
1: które się wiąże.
0: Tak, bo chciałam tak. Skończyć tą myśl.
1: Ale,
0: że,
1: ale może się to powiąże, okay. Żebyśmy zdążyli. A może... wrócić do pomysłu PSL-u i wprowadzić emeryturę bez podatku. To będzie widać już. Od razu. Każdego miesiąca i każdego roku. Kto z Państwa? Pani doktor.
0: Wymagałoby to chyba dokładnych wyliczeń. Kto na tym zyskuje? Bo znowu, zyskają wtedy osoby o wysokich świadczeniach, bo to one płacą wysoki podatek. Proszę zauważyć, że osoby
1: oczy
0: chyba...
1: wysokich to bym nie przesadzała. 2,5 tysiąca i...
0: Przepraszam, do 2900 w tej chwili jest emerytura bez podatku, czyli te osoby nic nie zyskają. Zyskają ci, którzy i tak mają wyższe po prostu świadczenie emerytalne. Nie sądzę, żeby to spotkało się z powszechną akceptacją społeczną.
1: Ale
2: faktem jest, że dużo osób zwraca uwagę, że chciałoby realizacji tego postulatu. Trzeba by było się nad tym rzeczywiście mocno pochylić, ale jest tak dużo pomysłów, a prawda jest taka, że no najlepszym rozwiązaniem byłaby chyba po prostu ta wyższa waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.
0: Na dzień, na dzisiaj takie rozwiązanie, które wydaje się... które by
2: najprostsze
0: nie różnicowało,
2: i...
0: nie budziło negatywnych emocji. Tak, byłoby
2: i sprawiedliwe.
0: To, byłoby to
1: sprawiedliwe, na pewno równe. Ja bym bardziej się tego trochę trzymała, że ono by było po prostu na równych zasadach i systemowe. Tak. Panie Sebastianie, no to pytanie. W Radzie Dialogu nie będziecie, że tak powiem, składać broni?
2: Nie będziemy składać broni. Ja się cieszę, że mamy od ładnych kilku lat wspólne stanowisko z pozostałymi centralami związkowymi, że wspiera nas pani doktor bardzo mocno. Albo może inaczej, my wspieramy panią doktor i jej organizację.
1: Jeszcze pracodawcy, żeby was wsparli, może byłaby wtedy jakaś szansa na coś wspólnego.
2: No
1: ja
2: właśnie, pracodawcy chyba nie patrzą szerzej, patrzą tylko na konkretne sprawy związane bezpośrednio z
1: bo w wielu
2: ich
1: przypadkach
2: interesami.
1: Płacą niższe składki, bo mają pasy startowe, bo mają zwolnienia i tak dalej, i tak dalej. I potem to do jak były takie dane ZUS chyba sprzed 2 lat, ja je znam, ale wydaje mi się, że to się wiele nie zmieniło, do 83%. Tak?
2: Niestety tak to wygląda.
1: ZUS konkretnie.
2: I ten sam problem, co emeryci i renciści mają obecnie również pracownicy, którzy też nie są zadowoleni z planowanego wzrostu wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, więc to też tak dodam jeszcze.
1: Jasne. Dziękuję Państwu uprzejmie. Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ, byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję.
1: I zapraszam na

0: kolejną audycję Kapitał i Praca za tydzień. Do usłyszenia.
1: Kapitał i Praca.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś legendą.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Prawie 34 minuty po godzinie 15.
10: Gość Polskiego Radia 24.
11: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński i rozmawiać będziemy teraz o takim styku sportu, biznesu i polityki. A razem z nami wieloletni dziennikarz sportowy i komentator sportowy, były rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Andrzej Person. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Ja bym chciał zacząć od tego, no oczywiście, o czym wszyscy teraz mówią, no bo już wiemy dziś od poranka, że Radosław P., czyli prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie decyzją sądu w Katowicach. I zastanawiam się, czy pan w swojej wieloletniej karierze dziennikarskiej i karierze też rzecznika PKOL-u spodziewał się, że my dożyjemy momentu, że szef najważniejszej instytucji sportowej w kraju będzie wyprowadzany w kajdankach.
12: Mam dużą fantazję i wyobraźnię i widziałem naprawdę sporo. Pierwszy raz na igrzyskach byłem w 72 roku w Monachium, czyli sporo lat temu, ale takiej wyobraźni aż nie miałem. Mówię to ze strasznym smutkiem, bo no, ruch olimpijski w ogóle na świecie, trzeba powiedzieć, to poza Czerwonym Krzyżem to 5 kółek olimpijskich, najbardziej rozpoznawalne logo, jak to się dzisiaj mówi. Nie ma drugiej takiej instytucji, która przetrwała burze i napory na świecie wielkie. Pamiętamy straszne czasy, kiedy już połowa wydawało się, że zbojkotuje te igrzyska, jedne czy drugie. Kiedy w tym świecie no, zapanował pokój, bo tak dzisiaj wygląda, że wszyscy właściwie jeżdżą na igrzyska olimpijskie, bo cała moja młodość i średni wiek to było zawsze, ile krajów zbojkotuje następne igrzyska z różnych powodów, apartheidu i innych wielu takich, wojna. Korea Północna i Południowa, wydawało się, że do Seulu w 1988 roku nie pojedzie połowa świata. I takich historii było bardzo wiele. Wreszcie udało się osiągnąć tutaj zdecydowany spokój. Natomiast w Polsce odwrotnie. Nawet w tych najgorszych latach stalinowskich Komitet Olimpijski, sportowcy byli taką oazą, byli miejscem schronienia przed jakimś naporem propagandy i wielkich różnych dramatów.

0: przetrwało i mało tego nadawało taki kierunek, bo symbolem, niezależnie od tego, co tam myślimy o tym czy o tamtym, byli to przede wszystkim dlatego ludzie sportu. Nie będę krył, niezależnie czy ja byłem w takiej czy innej partii, to dla mnie takim nauczycielem olimpizmu był Stefan Paszczyk, który całe życie był trenerem, potem działaczem, ale tym działaczem lepiej się czuł, jak mówił, jedziemy na obóz do Spały, zobaczymy, jak oni tam się przygotowują do igrzysk kolejnych. I chociaż byliśmy w różnych partiach, akurat w tym samym czasie w parlamencie, no to nie miał kompletnego wpływu na to, bo przecież chłonąłem i pewnie wiele innych osób z tej wiedzy, jakie jest to bezpośrednie przygotowanie startowe, a to zrobili czy tamto. Sport był też ważniejszym miejscem w życiu wtedy, no z różnych powodów. Ten Szurkowski przysłowiowy, czy ktoś taki mógł wielki świat wyjechać tylko na rowerze, prawda? W tym sensie, żeby osiągnąć sukces życiowy. Dzisiaj pozycja sportu jest może niższa, może właściwa, że to nie jest jedyna droga do sukcesu, bo ona jest bardzo, bardzo chybotliwa. Wystarczy kontuzja i już jest po karierze. Raczej rozsądnie rodzice patrzą na szkołę, naukę dla dzieci niż na ten sukces, oczywiście też sportowy, ale nie w takim wymiarze jak kiedyś. I to może spowodowało, że mniejsze zainteresowanie, no bo ja nie wyobrażam sobie, żeby po zajęciu 42. miejsca, jak było w Paryżu na ostatnich igrzyskach, żeby nie było jakiegoś larum, żeby prezydent czy premier nie powiedział, nie, no trudno jest, jak jest, gramy dalej. I to też był moment, w którym się pojawiły postacie nieznane ze sportu zupełnie wcześniej, niestety, ponieważ osobnym tematem, który by nam tu zajął sporo czasu, jest finansowanie ruchu olimpijskiego. To jest duży problem, bo przybywa igrzysk takich młodzieżowych, dziecięcych, jakichś różnych rywalizacji, które i nie tylko firmuje, ale i utrzymuje Komitet Olimpijski. Te koszty potężnie wzrosły. Trudno, ja mówię o latach nie tylko ostatnich 10, ale dłuższych, kiedy potrzeba potężnego sponsora, bo tak jak pan świetnie się orientuje, to nie jest przy całej sympatii jakaś mała firma, która postanowiła wspomóc, no bo nie ma tego odzewu. To znaczy nie może sobie, jak to widzimy czasami w jakichś walkach w klatce czy w boksie, namalować farbą, że to jest firma taka czy taka, produkuje pasztetową tam gdzieś pod Zduńską Wolą, tylko że musi jeszcze po pierwsze być rozpoznawalna, bo musi gdzieś tam wystąpić w mediach i w reklamie, żeby powiedzieć, że sponsoruje ruch olimpijski. Przepraszam, bo tego nie widać na dresie, bo nie wolno. To też jest ważne. Wszystko razem spowodowało, moim zdaniem już od dawna, że powinna się zmienić struktura tego ruchu olimpijskiego. Ci kolejni prezesi nie bardzo się z tym zgadzali, bo chcieli tę władzę mieć w rękach, prawda? A nie, że jak wpuścimy tutaj szeroki strumień pieniędzy państwowych, no to będą nas rozliczać, nie będziemy decydowali. Ja to mówię tak bardzo ogólnie, ale to jest jeden z powodów, że ten ruch nie jest przejrzysty olimpijski.
1: A to jest bardzo ciekawy wątek, bo z jednej strony mamy zondę kryptoupadłą, giełdę kryptowalut, która była sponsorem, nawet tytularnym Centrum Olimpijskiego, tak. Ale mamy też w innych dyscyplinach sportowych, szczególnie widać to chyba w piłce nożnej, sponsorów w postaci zakładów bukmacherskich. I zastanawiam się, gdzie jest granica między tym, co wypada, a tym, co można, a tym, na ile te budżety potrzebują takiego sponsora.
0: To jest bardzo dobre pytanie, ale też jest jakby druga strona tego medalu, że są dyscypliny sportowe, których popularność się zmniejsza, a mają wielkie tradycje. Pamięta pan tak mniej więcej 20 lat temu, że były takie naciski, żeby zapasy usunąć z ruchu olimpijskiego. Obecny prezes, a wiceprezes Komitetu Olimpijskiego i medalista Mistrzostw Świata,

Andrzej Supron, który no, nie jest najlepiej postrzegany przez środowisko, przez to, że broni prezesa, mówi do mnie, ja nie mam szans na żadnych sponsorów, a to zonda krypto nam, przecież ja nie wiedziałem, kim oni są, ale dali mi środki na to, że mogę szkolić juniorów, czy wydawać. To jest na pewno jakiś problem. Musimy obiektywnie spojrzeć na to. Natomiast no, to nie jest wytłumaczenie absolutnie dla tego prezesa, który doskonale o tym wszystkim wiedział, a te zarzuty, o jakich teraz usłyszeliśmy, no, to są wstydliwe. Powiem, wstyd dla mnie, dla człowieka, który te 50 kilka lat jest przy tym ruchu olimpijskim w takiej czy innej postaci. Na tych wszystkich kolejnych igrzyskach ja nie ukrywam, że moja obecność kiedyś tam, to już minęło sporo lat, ale w Senacie też wynikała z faktu, że w tym Senacie oczywiście zajmowałem się Polonią i sprawami Polaków, bo tych Polaków poznawałem na kolejnych igrzyskach. Mieliśmy całe mnóstwo tych kontaktów dla tych ludzi na igrzyskach. To nie jest tak w Polsce za bardzo blisko przedstawiane, ale to były wydarzenia najważniejsze z całych swoich tam pobytów polonijnych, prawda, za granicą. Mało tego, jeszcze mówimy o latach nie tak odległych, których właściwie nie było szans, że on tu kiedyś przyjedzie z tej Australii czy z Alaski, bo tu go zamkną, bo uciekł. Tak mu się przynajmniej wydaje, prawda? I dla tych ludzi to przyjazd tych polskich sportowców to był ucieleśnieniem właściwie jednych z największych, najwspanialszych momentów tej polonijnej karierze. Stąd ten ruch olimpijski jest tak ważny i był kiedyś jeszcze bardziej ważny dla tych właśnie ludzi. Patrzyłem czasami, bo poszczególne ekipy, jak zwłaszcza igrzyska są daleko gdzieś, choćby w Rio, czy jak były, nie wiem, w Atlancie albo w Sydney, no to były tak wielkie wydarzenia dla Polaków, a mniejsze na przykład dla Francuzów, którzy też spotykali się ze swoją ekipą, których też tam pewnie jest tyle samo co Polaków, ale to było normalne, że jak chciał, to wsiadał w samolot, leciał do Paryża. Polak dużo takich było, którzy tego nie mogli, bo się tego zwyczajnie bali, bo opuścili ten kraj niezgodnie z tymi przepisami, które to obowiązywały. Do tego zmierzam, że wokół tego ruchu olimpijskiego, no tyle niezwykłych historii było obok, ale zawsze te postacie w sporcie, zwłaszcza tymi działaczami czy tymi ludźmi ze sponsoringiem związany, to są, którzy byli w tym sporcie albo bardzo mocno, albo byli jakimiś mistrzami, bo to niekoniecznie ornitolog musi fruwać, tak jak takie przysłowie mówi, ale naturalny, że ci wszyscy ludzie wiedzą, o czym rozmawiają, są bardzo blisko. Prezes był tam przez chwilę podobno w siatkówce, ale został z tej siatkówki wyrugowany, no to poszedł do koszykówki na prezesa. To są najgorsze czasy, kiedy ktoś tam z nadania albo jeszcze sprytnie, ponieważ te dyscypliny w większości, zwłaszcza te niszowe, no mają ogromne kłopoty finansowe w takim rozumieniu, żeby doprowadzić na poziom jakiegoś mistrza. Ja będąc honorowym prezesem, dlatego się uśmiechnąłem, golfa, no zdaję sobie sprawę, że w Polsce rodzice nie wychowają golfisty na takim poziomie jak taki Adrian Merong całe życie. Nie całe życie, studia w Ameryce i to spowodowało, że to osiągnął taki poziom światowy. I to jest też jeden z tych problemów, ale to nie tłumaczy absolutnie faktu, że to środowisko jednak zamiast się wstydzić za tego prezesa już tyle czasu, ciągle wysyła nam jakieś informacje. No to jest, ja nie wiem jak to określić, może nie elegancko powiem, ale sportowo był taki trener, nie żyje już, Łazarek piłkarski kiedyś reprezentacji polskiej. No to mówię, że to jest walka gołej D z batem, że to nie jest kompletnie, my tu oświadczenia jakieś słuchamy, a człowiek jest prowadzony w kajdanach do aresztu. Jaki to jest potworny wstyd przed całym światem tym olimpijskim, gdzie ci działacze są ogromnej większości, nie powiem, że wielkimi biznesmenami, no ale nie ludźmi, którzy patrzą w stronę tego

0: swojego komitetu, że on tam będzie miał źródło dochodu. Takich nie spotykam, nie spotykałem nigdzie w Anglii, we Francji. W Anglii to pamiętam na igrzyskach, którym roku były igrzyska w Anglii? 12, nie? Czy 14?
1: 12.
0: 12. Jak księżniczka Anna mówiła do pani Ireny Szewińskiej o naszej wioślarce, która na Uniwersytecie w Oksfordzie studiowała, że to jest wspaniały ambasador i Polski, i wioseł. Takie słowa jak padają, to człowiek sobie myśli, że kurczę, to jest jakby ucieleśnienie całej działalności, że świat, wielki świat patrzy na nas z szacunkiem za sprawą tych, nie wiem, Mateusza Kusznierewicza, który, pamiętam, wchodzi w Atenach do tego portu, to się kłaniają księżniczki i królowie, bo się tym żeglarstwem zajmują i wiedzą, kto to jest Kusznierewicz na przykład, bo ja o konkretnym takim przykładzie mówię. I w tym świecie pojawienie się osoby, która jest co najmniej, ja nie jestem ekonomistą, ale może już jestem za stary, żeby zrozumieć zasady tego zonda krypto i wszystkich tych bitcoinów, ale no, doświadczenie życiowe i logika wskazuje, że nagle nie stanę się milionerem, bo ktoś mi powiedział, że jak tutaj to zainwestuję. Wszystkie te przedsięwzięcia w tej wolnej Polsce, o których słyszeliśmy, że zamienią się za chwilę w złoto, kończyły się raczej w areszcie i w długoletnim więzieniu, prawda? Od jakie byśmy nie wymienili, a było ich przynajmniej kilka takich. Ja powiem, a z drugiej strony obiektywnie przyznam, że te słowa tego Suprona, no też jakiś sens mają, dopóki on jest tym prezesem, to chce jak najlepiej ten mandat prezesa związku wypełniać. No tylko czy tak dojrzały i dorosły człowiek nie zdawał sobie sprawy, że to nie może być prawdziwe. I pewnie pan zmierza do pytania, i co dalej, to jest...
1: No właśnie zastanawiam się, bo biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie w komunikacji, co Polski Komitet Olimpijski powinien zrobić w najbliższy poniedziałek? Budzimy się w poniedziałek i mamy komunikat albo cokolwiek innego ze strony PKOL-u, bo na razie no, jest no,
0: mamy
1: klincz.
0: Dzisiaj jakiś komunikat prezydium, że będą podejmowali działania, chcąc zachować jakby zgodnie z prawem przyzwoicie wobec tego, że nie możemy nagle wyrzucać z pieca na łeb, bo niby tak w regulaminie nie ma takiego punktu, który mówi. Powiem szczerze, że sam jestem w bardzo takim trudnym położeniu, a szczęśliwym, że nie jestem tam w tym momencie, żebym powiedział won zamknąć drzwi przed nim. No, te czasy jednak uważamy, że minęły, prawda? Ale w takiej wspaniałej instytucji byłoby najrozsądniej, gdyby sam prezes się podał do dymisji czy zrezygnował, ale nie wygląda na to, żeby miał to robić, zwłaszcza z aresztu. I pewnie ze wszystkich sił chciałby dociągnąć do kwietniowych wyborów. To jest jednak jeszcze sporo miesięcy, kiedy ten i regulamin nie był zbyt no, taki dopasowany do rzeczywistości, bo ta rzeczywistość się tak gwałtownie zmieniła. Jedną właściwie i wielką ustawę przez trzy kadencje, jakie byłem w Senacie, którą niosłem na barkach oczywiście z udziałem wielu znakomitych prawników, to była na przykład ustawa o obywatelstwie. No przed tym 89 roku to było jasne i wszystko czyste i przejrzyste. I nagle to wszystko trzeba było zmienić. Trzy kadencje to zajmowało, bo to naprawdę nie jest prosta sprawa. Trzeba dopasować te przepisy i do, nie wiem, międzynarodowych, różnych krajów. Kiedy może nabyć, a kiedy... Koszmarnie nad tym wszystkim się pochylałem. I mimo, że z wykształcenia jestem prawnikiem, to bez takich legislatorów znakomitych to nie miałbym szans żadnych, żeby tej ustawie podołać. Ale nie mówię, że to jest wytłumaczenie. No, no jakieś przynajmniej tymczasowe rozwiązanie muszą znaleźć ci nasi członkowie prezydium i zarządu. W ogromnej większości z tego wynika no nieakceptujących i prezesa, i tych działań. I to jest, ja mówię, no nie jest

0: jestem zachwycony ich działaniem w ogóle i z wyborem tego prezesa na miejsce poprzednika, jak pamiętamy, jak to było, który niestety chwilę później, czy trochę później zmarł, który też rozwiązał trudne sytuacje, jakie były po tragedii tej smoleńskiej, kiedy zginął poprzedni prezes, którym do dzisiaj mówi się bardzo wzniośle i czule. I to bez wątpienia był człowiek bardzo, bardzo dobrym kontakcie i komunikacji wszystkim. No ale jednak tam trzeba było gwałtownie szukać też różnych rozwiązań. I powiem wprost, że pan Kraśnicki, który wtedy nastał, był kolegą prezesa Kulczyka i to uratowało sytuację, właściwie Kulczyk, tym, że środki potężne przekazał i wszystkie tam kłopoty zostały na chwilę, przynajmniej na dłuższą chwilę, odsunięte. Ale teraz pojawia się to samo, także jedną bez wątpienia obecnie koniecznych dróg to jest zmiana kompletnie tej struktury. To nie ulega wątpliwości, bo no, możemy oczywiście rezygnować. Są wspaniałe wzory. No system na przykład amerykański jest najbardziej doskonały. Syn był sportowcem na Uniwersytecie w Stanach. To czasami jeszcze gdzieś w koszu na brudną bieliznę znajduje skarpetki z nazwiskiem moim, bo wtedy, kiedy pan jest tam sportowcem studenckim, dostaje pan wszystko. Dom, momentu i uprawia sport bez pieniędzy. Teraz się to troszkę zmienia, tam jakieś stypendia, ale generalnie jest to sport amatorski. W momencie, kiedy pan decyduje się zostać zawodowcem, to już jest pana sprawa. I uważa pan, że jest doskonały i że na pewno sobie poradzi, znajduje menadżerów i tak dalej, i tak dalej. I to się zamienia w zawodowy sport. Ale i to jest jedno rozwiązanie. Drugie jest bez wątpienia takie już na tym wyższym poziomie Komitetu Olimpijskiego. Uważam, to CONI we Włoszech, Komitet Olimpijski Włoski, który ten sport wyczynowy utrzymuje ze środków tego CONI państwowych, a na przykład, nie wiem, karabinieri sponsorują biatlon czy jakieś zimowe sporty, a policja jeszcze inne, tam strzelanie i takie. No bo nie da się bez tych dużych środków państwowych spowodować, bo byśmy wszyscy chcieli, żeby nie być znów na 42. miejscu na świecie, tak jak w Paryżu, prawda? Ale trzeba, pewnie w tym Los Angeles nie damy już rady, bo widać, że ci Amerykanie, zwłaszcza jeżeli będą się nazywali dalej USA, może Trump jakoś, albo podobnie, będą dążyć do tego, żeby zdobyć jeszcze więcej złotych medali niż Rosjanie w Moskwie. Bo to jest dokładnie ten sam kierunek. Wszystko, co się da, to musimy wygrać. Zresztą oglądając pan Mistrzostwa Europy ostatnio w lekkiej atletce, widział, że wielu dyscyplin, konkurencjach i zawodach juniorzy, w tym czasie były Mistrzostwa Świata Juniorów, to osiągali wyższe, lepsze rezultaty ci amerykańscy juniorzy niż dorosła Europa. Wspaniałe nasze sprinterki, to się plasują w czwartej dziesiątce w tej chwili na świecie. Europa została daleko z tyłu, a jeszcze bez Rosji za chwilę. Czy nam się to podoba, czy nie? Mnie nie, ale innym tak. I ci Rosjanie jeszcze dołączą. No to w ogóle będziemy z tyłu. Ale to już na to nie patrzę. Tylko żeby cokolwiek tam zwojować w tym Los Angeles, będzie piekielnie trudno. Bo jak powiedziałem, Amerykanie chcą po prostu Trumpowie wygrać wszystkie złote medale. I tak będzie. Zresztą mówię, jak nie będzie Rosjan, to on tych igrzysk nie zorganizuje. No żyjemy w takich czasach i szczęśliwie nie na ten temat rozmawiamy, tylko naszego ruchu olimpijskiego jest tyle wspaniałych postaci, które mogą stać na czele, bo to moim zdaniem musi być ktoś, kto ma autorytet, który wiadomo, że jest... Ja tutaj nie będę nikogo wskazywał, ale tych medalistów mamy całe mnóstwo świetnych organizatorów. Od Ylii począwszy, która przecież teraz zarządza tym związkiem pływackim całkiem dobrze.
1: Z sukcesami, to prawda.
0: Tak, i mamy coraz lepsze...

0: wyniki przez Adama Korola, którego pamiętamy, jak w tej czwórce wioślarskiej zdobywał złote medale po Roberta Korzeniowskiego, który 4 złote medale zdobył i pewnie długo jeszcze nie doczekamy się kogoś, kto tyle tych złotych medali może zdobyć. Jednym słowem, kandydaci są, ale to musi być ktoś, kto stanie przed tym całym środowiskiem i powie, że musimy to wszystko zmienić i uporządkować. Mam nadzieję, że więcej takich postaci nie będzie już, jak ten prezes, który, powiem prywatnie, kiedyś przypadkowo zupełnie spotkany mówi, że muszę koniecznie, no jak to też kit, jakby młodzież powiedziała, bajer niezwykły, żebym koniecznie jechał do Paryża. Szczęśliwie nie pojechałem i nie mam wyrzutów sumienia, żeby być na tej liście proskrypcyjnej tych, którzy pojechali tam na jego zaproszenie.
1: I tu musimy postawić przecinek, choć myślę, że moglibyśmy jeszcze długo, długo porozmawiać.
0: Kilka
1: Mam nadzieję,
0: godzin,
1: że będzie jeszcze ku temu okazja. Wieloletni dziennikarz sportowy i komentator, były rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Andrzej Person, był razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również państwu, ale polecam zostać z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacja, a zaraz po nich Szczyt Europy, czyli wspólny program Polskiego Radia 24 i TVN 24. Debatem Islandia, która znów stawia pytanie o swoją przyszłość w Europie, konkretnie w Unii Europejskiej.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Są nagrania rozmów prezesa PKOL-u z politykami PiS-u w sprawie zonda krypto. Polacy powinni poznać ich treść, tak uważa wiceszef MON-u. Po wycieku danych z systemu MyDoctor można sprawdzić, czy informacje o nas są bezpieczne. Służy do tego portal Bezpieczne Dane. Zajrzymy też do Gołdapi. To przedostatni przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Minęła 16. Łukasz Pastor, zapraszam. Polacy powinni poznać treść nagrań rozmów polityków PiS-u z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak uważa wiceminister obrony Cezary Tomczyk. O tym, że prokuratura może posiadać takie taśmy, poinformował na antenie TVP Info dziennikarz Radia Z Mariusz Gierszewski. To kolejny wątek w śledztwie dotyczącym wyprowadzenia pieniędzy klientów z giełdy kryptowalut. Liczę, że te nagrania zostaną opublikowane, mówi Cezary Tomczyk.
2: Moim zdaniem prędzej czy później opinia publiczna pozna dodatkowe fakty. Ja bym chciał przypomnieć słowa kiedyś Beaty Szydło, która powiedziała takie zdanie, które jest chyba symboliczne i faktyczne. Wystarczy nie kraść. No i chyba zapomnieli o tym ci z PiS-u.
1: Przedwczoraj prezes PKOL-u usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Dziś rano Radosław P. trafił do

0: aresztu na 3 miesiące. Według dziennikarza Radia Z nagrane zostały rozmowy prezesa PKOL-u z trzema politykami Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie partii mieli lobbować za regulacjami korzystnymi dla zonda krypto. To odpowiedzialność całego tego obozu, również prezydenta Nawrockiego, który wetował ustawę regulującą rynek kryptowalut. Skomentował sprawę Cezary Tomczyk. Na rządowej stronie Bezpieczne Dane można już sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDoctor po niedawnym ataku hakerskim. Wykradziono wówczas dane medyczne około 19 milionów Polaków. O wycieku minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował 12 sierpnia. Więcej w relacji Arkadiusza Augustyniaka.
1: Na stronie Bezpieczne Dane można sprawdzić, czy w ręce złodziei trafił nasz numer PESEL. Na tej podstawie nie da się jednak stwierdzić, jakie konkretnie informacje medyczne znalazły się w rękach hakerów, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
1: Minister cyfryzacji mówił też o prawdopodobnych przyczynach kradzieży. Nadal prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto wykradł informacje. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Na skutek powodzi błyskawicznej w Nepalu może poważnie ucierpieć gospodarka tego kraju. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa jest prowadzona w trudnych warunkach i przerywana ze względu na zagrożenie kolejnymi katastrofami naturalnymi. Tragedia będzie miała wpływ na wiele sektorów nepalskiej gospodarki, dodaje ekspert.
3: Chociażby na elektrownie wodne, które stały się w ostatnich latach jednym z niewielu dochodowych gałęzi przemysłu. Kilka tych elektrowni zostało już uszkodzonych. Będą obawy w inwestowaniu w tą gałąź gospodarki. Inny obszar to połączenia, przede wszystkim budowane w stronę Chin. Przecież Chińczycy tam mieli plan w ogóle zbudować linię kolejową, połączenia transportowe, hydroelektrownie, turystyka i jeszcze pewnie też rolnictwo na tym wszystkim ucierpi, bo większość ludzi, 60% w Nepalu pracuje w rolnictwie.
0: Na skutek powodzi błyskawicznej w Nepalu zginęło co najmniej 669 osób. Zaginionych jest prawie 3000 ludzi. Są wśród nich obywatele Indii, USA i Ukrainy. W obliczu presji międzynarodowej władze w Katmandu ostatecznie dopuściły do akcji zagranicznych ratowników. Wiceminister kultury zachęca młodych do czytania serwisu sprawdzam.to.pl. Jest on tworzony przez media publiczne, w tym przez Polskie Radio. Maciej Wróbel podczas kampusu Polska Przyszłości mówił o hejcie i dezinformacji. Polityk apelował do młodzieży o wybieranie sprawdzonych źródeł informacji i przeglądanie portali, które weryfikują fake newsy.
4: Polecam bardzo serdecznie taki portal sprawdzam.to.pl. To jest portal, który tworzą Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio i Telewizja Polska. I tam codziennie publikowane są treści, które dementują fake newsy, które pojawiają się każdego dnia w przestrzeni publicznej.
0: Hejt to nie wyrażanie opinii, dodał wiceminister kultury. Zapytany o nowelizację kodeksu karnego dotyczącą mowy nienawiści, Maciej Wróbel przypomniał. Ustawę do Trybunału Konstytucyjnego skierował prezydent Andrzej Duda. Lato z radiem i telewizją polską odwiedza dziś GoDub. To już przedostatni przystanek na wakacyjnej trasie. Przy mazurskich tężniach solankowych odbywał się piknik edukacyjny Z życia wzięte. Mieszkańcy i turyści mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami i odwiedzić specjalną strefę naukową. Na miejscu była Małgorzata Abgarowicz z radiowej Jedynki.
5: Państwo też dobrze usłyszał, punkt dla ciebie. Tak jest, cykady.
6: Wygrana w konkursie.
7: Tak, trzeba było rozpoznać dźwięki różnych zwierząt.
6: Na co państwo tutaj czekają?
8: Na zagadki. Chcemy odwiedzić, zobaczyć, co tam na nas czeka.
6: Czyli studio zagadek Polskiego Radia. Czas spróbować swoich sił tutaj.
8: Dokładnie, my jesteśmy bardzo zainteresowani.
9: Dzień dobry, jesteśmy zespołem z Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Można u nas wykonać podstawowe badania otolaryngologiczne, można wykonać badania słuchu.
6: Będzie zdjęcie, widzę, ze Sławą Mieńczycką.
8: Tak.
6: Wierni pani?
8: Mąż szczególnie, ale ja też.
6: Od ilu lat słucha pan Lato z radiem?
10: O matko, jeszcze pamiętam z dzieciństwa.
0: Piknik już się zakończył, ale przed chwilą rozpoczęła się międzypokoleniowa potańcówka. O 20:00 koncert, jego transmisja w drugim programie Telewizji Polskiej.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy popada miejscami tylko na północnym zachodzie. We wschodniej części kraju mogą wystąpić mgły. Na termometrach będzie 10 stopni na południu, około 13 w centrum, do 16-17 na zachodzie.

0: Radio 24.
1: Słowem wszystko.
2: 6,5 minuty po godzinie 16 w Polskim Radiu 24 spoglądamy teraz na daleką Islandię, bo ten kraj znów stawia pytanie o swoją przyszłość w Europie, a konkretnie w Unii Europejskiej.
1: Radio Podcast.

0: przemówienie o stanie Unii Europejskiej wygłaszane przez szefową Komisji Europejskiej, zwykle właśnie w połowie września.
1: I zazwyczaj przed wygłoszeniem tego przemówienia przewodnicząca Komisji Europejskiej chce omówić je z komisarzami. No i muszę przyznać, że pomysłowość Ursuli von der Leyen naprawdę mnie zaskakuje, jeśli chodzi o wybór miejsca, w którym szefowa komisji zamierza omówić z komisarzami te przygotowania do orędzia o stanie Unii.
0: Dlaczego mówisz o miejscu? Pamiętam, że wspominaliśmy o miejscu, gdy całe kolegium komisji zebrało się, aby przygotować to przemówienie przed rokiem. To był jakiś klasztor, tak? Mówiliśmy o tym, że zamknęli się jak mnisi, aby na ten temat dyskutować. Jeszcze też właśnie na początku września takie seminarium pierwsze powakacyjne. A w tym roku gdzie?
1: Wtedy był klasztor cysterski, a w tym roku, no nie uwierzą państwo, w miejscu, w którym kiedyś było muzeum kolonialne, przypominające o potędze kolonialnej Belgii. No teraz już to wszystko zostało zweryfikowane. Król Leopold II, który miał tam swoją prywatną kolonię w Kongu, i to są czasy największego wyzysku terroru i ludobójstwa. No i to muzeum kolonialne pokazywało te czasy niby świetności Belgii. Potem zostało przemianowane na Muzeum Afryki pod Brukselą, bo Belgia zaczęła się trochę rozliczać tej kolonialnej przeszłości. No ale w tym muzeum kolonialnym na rozkaz króla Leopolda II utworzono ludzkie zoo. Ludzkie zoo, to znaczy ponad 260 Kongijczyków, mężczyźni, kobiety i dzieci, zostały na rozkaz króla Leopolda II przywiezione do Brukseli w ramach ludzkiej ekspozycji. Niehumanitarne warunki, nieludzka ekspozycja, ponoć podczas właśnie tej wystawy 7 osób zmarło. Mówię nie wystawa, kiedy są na niej żywi ludzie, no to w ogóle można się zastanawiać, czy wybór miejsca był szczęśliwy. Euractiv napisał o tym jako pierwszy, bo faktycznie rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho poinformowała tylko, że pod Brukselą spotkają się komisarze. Euractiv dokładnie ustalił to miejsce i napisał, że wrażliwość kulturowa zawsze była mocną stroną komisji.
0: Państwo, słuchając naszego podcastu, dobrze wiedzą, z jakim entuzjazmem do działań Ursuli von der Leyen podchodzi Beata Płomecka za każdym razem. No ale tutaj chyba jednak poszłaś o krok za daleko, aby przypisywać Ursuli von der Leyen odpowiedzialność za zbrodnie w Kongo, jeszcze za te muzeum, które przecież zostało już zmienione. Już zupełnie inaczej wygląda. Już nie mówię o tym, że tam nie ma ludzi, ale w ogóle po prostu położono nacisk na tym, aby też pokazać, jaka była ta prawdziwa działalność Belgii w Kongo, jaką odpowiedzialność ponoszą Belgowie. Więc jeszcze wracanie do tego okresu i jeszcze w tym kontekście umieszczanie Ursuli von der Leyen, no tu jednak chyba trochę przekraczasz pewne granice.
1: Nie obarczam jej odpowiedzialnością za ludobójstwo za czasów króla Leopolda II. Zastanawiam się tylko, czy szczęśliwe jest to miejsce, żeby dyskutować chociażby o migracji, bo taki ma być jeden z tematów tej narady z unijnymi komisarzami. I mówię też tylko, że mnie to zaskakuje.
0: To przygotowanie do orędzia o stanie Unii Europejskiej w połowie września tym razem ma być w całości wygłoszone po francusku. To też reakcja na działanie Donalda Trumpa, szczególnie wobec Kanady, który ostatnio chciał zakazać Kanadzie używania języka francuskiego, a także ma być właśnie specjalny gość w Parlamencie Europejskim podczas tego orędzia, gość zza oceanu.
1: Premier Kanady Mark Carney ma przysłuchiwać się temu orędziu o stanie Unii, a następnego dnia ma wygłosić swoje przemówienie. Dosyć też interesujący ruch. Będzie przemawiał do świata z Parlamentu Europejskiego i to w okresie rzeczywistych napięć otwartej wojny handlowej właściwie ze Stanami Zjednoczonymi, bo Kanada zerwała negocjacje. Tak jak mówisz, Donald Trump właściwie chciał ograniczyć Kanadzie jakiekolwiek możliwości zawierania nowych porozumień handlowych z innymi państwami. Premier Kanady mówił, że też chciał w ogóle ograniczyć suwerenność kraju, osłabiać ochronę języka francuskiego. Więc jest otwarta wojna na cła amerykańskie. Kanada odpowiada swoimi. I w takiej oto atmosferze Mark Carney będzie przemawiał w Parlamencie Europejskim.
0: To będzie taki oficjalny już początek tego nowego roku, roku szkolnego, roku Komisji Europejskiej. Priorytety działań na najbliższych kilkanaście miesięcy przedstawił właśnie wtedy szefowa komisji. My już do pracy też wracamy. Tak naprawdę już zdążyliśmy wrócić i rozjechać się. Nie widzieliśmy się jeszcze w Brukseli po wakacjach z Beatą. Beata tam na miejscu, ja już w tym momencie w Reykjaviku, Islandia szykuje się do referendum w sprawie negocjacji z

0: Europejską.
1: I kilku ciekawych rozmówców w tym odcinku naszego podcastu. Rozmówcy Maćka w Reykjaviku to m.in. Paweł Bartoszek, szef Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Islandii.
2: Idea członkostwa w Unii Europejskiej zyskała popularność. Przed 22 rokiem była to opinia niszowa, 20-30%, a widzieliśmy wyraźny wzrost popularności tej idei po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.
0: Rozmawiałem też z Tomaszem Hrabkiem, który jest przewodniczącym Rady do Spraw Imigracji, która doradza przy Ministerstwie do Spraw Społecznych Islandii.
3: Mieliśmy głównie taki cel, żeby ten obraz Polonii zmienić z tego właśnie, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie prostymi ludźmi, którzy przeklinają. I to był wtedy problem wizerunkowy. I wydaje mi się, że już ten problem powoli zniknął, że tak naprawdę Islandczycy pogodzili się z tym, że Polacy są tutaj i już będą. Bardzo ciepło wyrażają się o Polakach.
1: Rozmawiałeś też z Margaret Adamsdottir, polską dziennikarką w islandzkiej telewizji.
4: To najważniejszy temat teraz na ustach nie tylko mediów, ale także wszystkich Islandczyków. Doprowadza nawet do podziałów rodzinnych, czyli tak typowo, że na przykład ojciec z synem nie zgadzają się i powstają wzburzone dyskusje nawet w ramach jednej rodziny.
1: Ale na początek to, o czym dziś nie powiemy.
0: A nie będziemy dziś mówić o podróżach szefa Rady Europejskiej. Antonio Costa wybrał się w tour po Europie, po unijnych stolicach, aby rozmawiać na temat nowego budżetu, tego wieloletniego na lata 2028-2034. Był już na Słowacji, był w Czechach, w krajach bałtyckich. Z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie także w Polsce 9 września. To dyskusja, aby przybliżyć możliwe porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych. Antonio Costa chciałby dokończyć rozmowy jeszcze w tym roku, choć w tym samym czasie Niemcy organizują konkurencyjne spotkanie tak zwanych płatników netto, czyli tych, którzy wpłacają do unijnego budżetu więcej niż otrzymują. To też tak zwani skąpcy, a więc w Berlinie pojawili się przedstawiciele Austrii, Danii, Finlandii i Holandii. I jeszcze Szwecji.
1: A nie powiemy też o apelu 4 krajów, w tym Polski, dotyczącym wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów i przekazania ich Ukrainie. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji wysłali list w tej sprawie do irlandzkiej prezydencji i szefowej unijnej dyplomacji, w którym wezwali do wznowienia dyskusji. Te aktywa to ponad 200 miliardów euro, większość na belgijskich kontach i Belgia do tej pory nie zgadzała się na ich wykorzystanie w obawie przed odwetem Rosji. Teraz ministrowie z tych 4 krajów napisali, że Komisja Europejska powinna szukać jednak nowych możliwości tak wykorzystania tych aktywów, które sprawią, że te ryzyka będą rozłożone na wszystkie kraje.
0: Nie będziemy też mówić o nowej inicjatywie byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego, czyli Mario Draghiego. Powołał on swój instytut badawczy albo think tank, inaczej mówiąc, tak zwana Grupa Renu. Proszę sobie zanotować tę nazwę, ona się może jeszcze pojawić. W Grupie Renu jest na razie około 50 ekspertów, wśród nich tylko jeden przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej, to były prezydent Estonii. No i to oczywiście nie spodobało się w naszym regionie. Taki list wysłał także Jan Szyszko, polski wiceminister, pisząc, że pomijanie w tej debacie przedstawicieli Polski jest zamykaniem się na wnioski z najciekawszej historii wzrostu gospodarczego w Europie ostatnich 2 dekad. Tak pisze polski minister, jak na razie bez reakcji Mario Draghiego, więc my o nim dziś też nie będziemy więcej mówić.
1: I nie powiemy też o niebezpiecznej Brukseli. W związku z porachunkami gangów narkotykowych niemal codziennie dochodzi do strzelanin w belgijskiej stolicy. Burmistrz dzielnicy Saint-Gilles, gdzie padały ostatnio strzały, już zaapelował o pomoc policji federalnej. Mówił, że mieszkańcy po raz kolejny byli świadkami strzelaniny z kałasznikowów i to w czasie, kiedy na tarasach były małe dzieci. To niedopuszczalne, nie sądzę, by zdawano sobie sprawę z powagi sytuacji, powiedział Jean Spinet. Mieszkańcy dzielnicy Saint-Gilles są coraz bardziej zaniepokojeni. Niektórzy przyznają, że wieczorem boją się wychodzić z domów. Dodajmy tylko, że niebezpiecznie jest także w Antwerpii, miasto na północy Belgii. Tam jest port, który jest określany jako główny kanał przerzutowy kokainy z Ameryki Łacińskiej do Europy Zachodniej.
5: Szczyt Europy.
1: Odcinek podcastu Szczyt Europy powakacyjny i od razu łączenie specjalne. Most Reykjavik-Bruksela. A wszystko dlatego, że w sobotę na Islandii referendum europejskie.
0: Tak, jeszcze to nie jest referendum nad wejściem do Unii Europejskiej. Islandia na razie decyduje tylko, czy wznowić negocjacje z Unią. Negocjacje zawieszone w roku 2013. Wtedy rząd Islandii wstrzymał je po kilku latach. Były problemy, rządowi się to nie podobało. Kwestie rybołówstwa, które

0: jeszcze się pojawią w tym odcinku, wtedy także były kluczowe. No ale teraz sytuacja ta geopolityczna się zmieniła, być może zmieniła się sytuacja na Islandii, pomyślał rząd w Reykjaviku, no i rozpisał takie referendum, które właśnie w sobotę, kiedy państwo słuchają, być może państwo już znają te wyniki, my jeszcze wyników nie znamy. No i także sondaże nie wskazują na to, kto może zwyciężyć.
1: W 2010 roku rozpoczęła negocjacje, w 2013 je wstrzymała. Rozpoczęła negocjacje w związku z problemami gospodarczymi. Krach na rynkach finansowych spowodował, że zainteresowała się Islandia Unią Europejską. Potem z tego kryzysu wyszła i Unia Europejska przestała już być tak atrakcyjna dla Islandii. Ale tak jak Maciek mówi, kwestie geopolityczne sprawiły, że znowu wzrosło zainteresowanie Unią Europejską. A to za sprawą niewybrednych komentarzy nie tyle Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, co jego bliskich współpracowników, ambasadora amerykańskiego w Islandii. Billy Long kiedyś sobie zażartował, że na początku tego roku zażartował sobie, że Islandia mogłaby być 52. stanem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jeśli pamiętamy dowcipy także dotyczące Grenlandii czy Kanady, no to rzeczywiście Islandia uznała, że sytuacja jest poważna, a przynajmniej część polityków, którzy zdecydowali o zorganizowaniu referendum.
0: Wspomniałem o tym, że sondaże nie wskazują, kto może zwyciężyć w tym referendum i rzeczywiście te ostatnie wyniki są właściwie tylko podgrzewające atmosferę, bo pokazują, że różnica jest coraz mniejsza, a nawet jeden z ostatnich sondaży pokazał, że liczba przeciwników negocjacji z Unią ma przewagę. No to po raz pierwszy taki sondaż od miesięcy się pojawił w inną stronę, bo do tej pory to minimalną, niewielką, ale jednak przewagę mieli ci, którzy z Unią rozmawiać chcieli. I tu rzeczywiście każdy głos może mieć znaczenie. Ja wiem, że to jest takie banalne stwierdzenie, no ale w kraju, gdzie prawo do głosowania ma nieco ponad 250 tysięcy osób, no to rzeczywiście jest to na ostrzu noża, czy też jak jest takie powiedzenie używane przez wybitnych ekspertów od spraw geopolityki, często jak w takich sytuacjach mówią, na dwoje babka wróżyła.
1: Albo a co będzie, czas pokaże. To z kolei dziennikarze jednej z zachodnich stacji zawsze uwielbiali kończyć tak swoje materiały. Ale powiedz, jesteś w Reykjaviku, Islandia, mieszkańcy Reykjaviku żyją tym referendum?
0: Tak, i to jest pytanie, które często zadaję tutaj wszystkim mieszkańcom Islandii, ale czy to tym urodzonym na Islandii, czy tym przyjezdnym, jak ci, którzy przyjechali z Polski, a jest to też bardzo duża grupa Polaków, największa mniejszość na Islandii to właśnie są Polacy, więc dla każdego to referendum jest bardzo ważne i rzeczywiście ten podział występuje właściwie w całym społeczeństwie. Niełatwo jest wykazać, że to są grupy rolnicy kontra przedsiębiorcy, albo jak w innych tematach duże miasta kontra małe miasto, zresztą to w ogóle trudno wykazać, na Islandii istnieje takiego podziału. Więc tak, temat bardzo ważny, choć no strona głosująca na tak przypomina, że przecież to nie jest jeszcze referendum dotyczące wejścia do Unii. Takie i tak musiałoby być rozpisane dopiero wtedy, gdy te negocjacje się zakończą. Więc to jest jeden z argumentów. Sprawdźmy, jak ta sytuacja Islandii będzie wyglądać w Unii Europejskiej, co uda się wynegocjować, doprowadźmy negocjacje do końca, a potem rozpiszmy kolejne referendum, w którym to będziemy odpowiadać na pytanie, czy do Unii chcemy wejść, czy też nie.
1: Takie są argumenty przemawiające za zorganizowaniem referendum, a wspomnieliśmy geopolitykę, kwestie finansowe w twoich rozmowach też były jednym z kluczowych argumentów, prawda?
0: Jednym z kluczowych argumentów dla rozpisania tego referendum, tak jak wspominałaś, te groźby Donalda Trumpa między innymi, czy w ogóle to, że to NATO już nie jest takim gwarantem bezpieczeństwa dla Islandii, no bo przypomnijmy, że Islandia jest członkiem NATO i na tych wszystkich szczytach NATO także premier Islandii się oczywiście pojawia. Więc rozmawiałem dzisiaj jeszcze przed momentem także z przedstawicielami parlamentu, z posłami parlamentu islandzkiego, były minister spraw zagranicznych Islandii Thordarson, który mówił, że Trump nie jest przecież wieczny, Trump za chwilę odejdzie, więc nie ma z powodu Trumpa co podejmować takich decyzji dotyczących przyszłości bezpieczeństwa, że to bezpieczeństwo to jest NATO, a nie Unia Europejska. Z drugiej strony rozmawiałem też z byłym burmistrzem Reykjaviku, obecnie także posłem partii Sojusz, Dagur Egertsson.
2: We want to be at the table when European rules and regulations are set, because we adapt 75% of them already.
0: Mówiąc o tych argumentach za wejściem, bo on zagłosuje za negocjacjami z Unią, a potem także ewentualnie za wejściem do Unii Europejskiej, widząc tam miejsce Islandii, no to Islandia ciągle należy

0: przecież do strefy Schengen, należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co oznacza, że musi i tak przyjmować wiele tych unijnych, brukselskich przepisów na siebie, nie mając prawa głosu. To by się zmieniło, skoro i tak już te przepisy przyjmujemy, no to w takiej sytuacji lepiej być za tym stołem.
1: No i kwestia finansowa, korona, inflacja, wysokie stopy procentowe, to są argumenty zwolenników przede wszystkim wznowienia negocjacji z Unią Europejską i też wejścia Islandii do Unii Europejskiej. Mała zmienna korona to ryzyko walutowe, wysokie stopy. No i członkostwo otwierałoby oczywiście drogę do euro, chociaż nie natychmiastowe wejście. Przeciwnicy z kolei uważają, że ta własna waluta jednak pozwala Islandii reagować na jakiekolwiek szoki typowe dla małej gospodarki.
0: Guðlaugur Thordarson, były minister spraw zagranicznych Islandii, też wyśmiewa ten argument wręcz o tym miejscu przy stole dla Islandii, mówiąc, że okej, może byłaby przy stole, ale byłaby najmniej znaczącym państwem przy stole, byłaby po prostu najmniejszym.
2: We would have definitely the smallest seat at the table. And we know EU. I've been a foreign minister and been active in political work, so we know who controls the EU. And this definitely will not be Iceland.
0: A on dobrze wie, kto rządzi w Unii Europejskiej, jako były minister spraw zagranicznych zdaje sobie sprawę, że nie byłaby to na pewno Islandia i też nie zgadza się z tym przyjmowaniem przepisów, twierdząc, że to jest przesadzona liczba przez ten obóz na tak, to wcale nie jest 75% przepisów islandzkich nie pochodzi z Brukseli, że jest to mniej niż 20%, no więc taki spór też, jak widzisz, dość merytoryczny tutaj jednak podczas tych dyskusji, tych debat, wczoraj także debata jeszcze w telewizji państwowej, telewizji islandzkiej, bardzo duża dyskusja z udziałem także premier, minister spraw zagranicznych, które próbują przekonać do tego, aby jednak te negocjacje z Unią dalej prowadzić.
1: Rybołówstwo, rolnictwo to chyba będą najtrudniejsze elementy, jeżeli Islandia zdecyduje się na wznowienie negocjacji.
0: To słychać najczęściej, choć powiedziałbym, że jedna i druga strona używa argumentu suwerenności. I ta suwerenność pojawia się w obozie nie jako przykład oddania tych uprawnień dotyczących rybołówstwa, kwot połowowych, co jest bardzo istotne dla Islandczyków. Więc my stracimy możliwość wpływania bezpośrednio na naszą gospodarkę, no bo tutaj jakaś Bruksela będzie zarządzać tymi naszymi połowami. No a z drugiej strony także suwerenność pojawia się w tym obozie na tak, ale ta dotycząca bezpieczeństwa i geopolityki. Wspomniane zagrożenie ze strony, no może nie Trumpa, ale znalezienia się w podobnej sytuacji jak Grenlandia, czy też po prostu trudna sytuacja geopolityczna pokazuje, że należy szukać sojuszników także w Brukseli.
1: Dodajmy tylko, że rybołówstwo to nie jest wymyślony problem akurat na Islandii, bo mówi się, że ryby z Islandii są z najczystszych wód islandzkich. To prawie 3/4 eksportu, więc przeciwnicy wznowienia negocjacji i wejścia Islandii do Unii Europejskiej uważają, że jeśli Islandia wstąpi do Unii, no to tymi łowiskami będzie musiała się po prostu dzielić z innymi państwami. No a te kwoty, te limity połowowe, o których wspomniałeś, to też są zawsze trudne negocjacje o tym, jakie one są, to my czasami w podcaście opowiadamy, więc tego właśnie Islandia się boi.
0: Decyzję poznamy pewnie w sobotę w nocy, ze względu też na różnicę czasu, to jest pewne przesunięcie, 2 godziny, a więc koło północy zostaną zamknięte lokale wyborcze lub w niedzielę rano, te oficjalne wyniki, no trzeba policzyć tych 250 tysięcy głosów powiedzmy. To nie powinno trwać długo, ale rzeczywiście, ponieważ jest na ostrzu noża, no to te exit poll wyniki pewnie niewiele powiedzą, a też nikt pewnie nie będzie ogłaszał sukcesu i zwycięstwa w tym właśnie momencie. Niezależnie od tego, jaką decyzję jednak podejmą Islandczycy, no to trafi ona na biurko szefa Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Islandzkiego, a za tym biurkiem pochodzący z Polski polityk.
1: I właśnie z nim rozmawiałeś w Reykjaviku. Paweł Bartoszek, szef Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Islandii.
3: Szczyt Europy.
0: Jak duże emocje wywołuje na Islandii referendum? To jest temat, o którym mówią rzeczywiście wszyscy?
4: No tak, na pewno w tym ostatnim tygodniu, teraz przed wyborami, to już jest sprawa, która budzi wiele emocji. Mamy kampanię wyborczą w sprawie, która dzieli trochę społeczeństwo, więc na pewno tak, można powiedzieć, że jest to sprawa, o której się rozmawia.
0: Sama kampania wyborcza dużo emocji także wzbudzała. Słyszymy o jakichś przypadkach być może manipulacji, czy też wpływów obcych, które mogły tutaj jakoś w sposób wpłynąć. Pan zauważył takie elementy w tej kampanii?
4: Nie widzę wielu, powiedzmy, dowodów na jakąś zagraniczną ingerencję w tą kampanię wyborczą. I pomimo, że oczywiście jest na pewno dużo emocji, to jednak ogólnie mi się wydaje, że kampania jest na razie raczej

0: merytoryczna. Oczywiście ludzie przedstawiają swoje argumenty, są pisane artykuły, zebrania w wielu miejscach w kraju oraz ludzie dzwonią do wyborców, piszą posty na mediach społecznościowych, ale tak ogólnie nie sądzę, że jest powód do pisania historii o kampanii, która na wiele dekad podzieli istniejące społeczeństwo, a też nie widziałem wielu przykładów jakiejś oczywistej ingerencji zagranicznej w tej kampanii.
1: A pan jak zagłosuje? Jakich argumentów pan używa, aby przekonać swoich wyborców?
0: No, od wielu lat jestem politykiem proeuropejskim. Sądzę, że argumenty ekonomiczne grają dużą rolę. Islandia posiada małą i bardzo chwiejną walutę. Przez wiele dekad właściwie mamy o wiele wyższą inflację i o wiele wyższe stopy procentowe niż w wielu krajach europejskich. Na Islandii płaci się 8-9% w kredytów mieszkaniowych, natomiast w Europie, no wiadomo, czy w krajach euro jest to 3-4%. To jest argument ekonomiczny. Z drugiej strony oczywiście mamy też to zmieniającą się sytuację geopolityczną po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. No, ogólnie popularność członkostwa Islandii w strukturach zachodnich się zwiększyła. NATO jest bardzo popularne w tej chwili, a również powiedzmy idea członkostwa w Unii Europejskiej też zyskała popularność. Przed 22 rokiem była to opinia niszowa, 20-30%, a widzieliśmy no, wyraźny wzrost popularności tej idei po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.
1: Ale to są argumenty bezpieczeństwa, argumenty globalne. One zdominowały kampanię, czy jednak przeciwnie? To właśnie te kwestie lokalne, te bliżej portfela, bliżej ludzi, tutaj miały większe znaczenie podczas tych dyskusji.
0: Te kwestie globalne były może powodem, dlaczego Islandia zaczęła patrzeć w tym kierunku, ale w kampanii samej głównie zdominowały kwestie lokalne, właśnie kwestie no, portfela, kwestie cen żywności, kwestie stóp oprocentowania z jednej strony, a z drugiej strony no, może takie właśnie argumenty na tym temat rybołówstwa, rolnictwa i tych ważnych sektorów islandzkiej gospodarki.
1: Ale jednocześnie jesteśmy na wyspie, gdzie największą mniejszość stanowią Polacy. Dla Polaków to też jest istotny temat. No Polacy, którzy znają dobrze Unię Europejską ze swojego kraju, czy oni tutaj też uczestniczą aktywnie?
0: W społeczeństwie Polonii Islandzkiej być może poglądy na temat Unii są podzielone, jak w wielu innych. Moim zdaniem wiele z tych argumentów ekonomicznych oczywiście również dotyczy Polaków, jak i wszystkich innych mieszkańców wyspy. Mówimy oczywiście o wysokich stopach procentowych, mówimy o wysokiej cenie żywności, dlatego że na Islandii żywność jest droga, a w krajach typu Finlandia i Szwecja żywność staniała po wstąpieniu tych krajów do Unii Europejskiej. Są też oczywiście kwestie celne w tym momencie, wysyłając na przykład przesyłki pocztowe między Islandią a Unią Europejską, w tym Polską, no, mogą być przeszukiwane i nakładane na nich VAT, nawet jeżeli to są przedmioty użytkowe. Tak samo powiedzmy wybór w wielu polskich sklepach, który to jest, no, łatwiej byłoby na przykład sprowadzać czy mięso świeże, czy wędliny po tym, jak Islandia byłaby członkiem, powiedzmy, wspólnego rynku celnego.
1: Dużo się też mówi o tym, że przecież no, Islandia jest już częścią strefy Schengen, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, więc z jednej strony już podlega pod wiele takich unijnych przepisów, no, ale nie ma prawa głosu.
0: Tak jest. Islandia przyjmuje, no, powiedzmy, nie wiem, 78% unijnego prawa w pewnym sensie, czyli wiele z tych unijnych dyrektyw typu RODO czy innych tam spraw dotyczących konsumentów, czy właściwie wszystko związane z finansami, tutaj już jest przyjmowane. Natomiast kiedy decyzje są podejmowane w Brukseli, no to wtedy Islandia ani Norwegia nie mają tam głosu. I dla wielu z nas byłoby lepiej, jeżeli byśmy uczestniczyli w tym procesie już powiedzmy od początku.
1: Proszę więcej o pana historii jeszcze powiedzieć. No, jesteśmy w islandzkim parlamencie, jest pan szefem, przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. No to do pana trafi także ten wynik tego referendum. Niezależnie od tego, jaki on będzie, to pana komisja będzie rozpatrywać ten
0: To znaczy, w zależności oczywiście od decyzji islandzkiego narodu, islandzkie władze prześlą Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej informacje o tym, jaki wynik jest. Oczywiście, jeżeli będzie tak, to będzie to również wtedy prośba o rozpoczęcie na nowo rozmów akcesyjnych i ten wniosek będzie skonsultowany z Komisją Spraw Zagranicznych, czyli rząd powiedzmy kieruje rozmowami, natomiast musi konsultować tę sprawę z Komisją Spraw Zagranicznych.
1: No ale pan pochodzenia z Polski, urodzony w Polsce. W jaki sposób wszedł pan do islandzkiej polityki i w jaki sposób pan zaszedł tak daleko?
0: Zacząłem się pewnie interesować polityką już w latach.

0: latach studenckich, czy nawet wcześniej, na początku wieku pisałem do takiego, powiedzmy, magazynu internetowego o ludzi o poglądach, powiedzmy, centroprawicowych.
1: Ale już tutaj na Islandii?
0: Już tutaj na Islandii. Znaczy, powiedzmy, śledziłem transformację też oczywiście Polski w swoim czasie, byłem zainteresowany polityką, przeprowadziłem się do Islandii w roku 1988 i powiedzmy cały ten proces transformacji z komunizmu do później gospodarki rynkowej, demokracji oraz wstąpienie Polski do Unii Europejskiej na pewno mnie interesowało i no, to jest to oczywiście ciekawa historia inspirująca. Trzeba oczywiście przyznać, że kwestia Islandii i pytania, które Islandii stoją, jest oczywiście zupełnie innej natury. Islandia jest już od wielu lat demokracją. Islandia jest częścią wszystkich, większości struktur zachodnich już od, powiedzmy, początku Republiki Islandii, typu NATO i tak dalej. Kwestia Unii na Islandii nie jest kwestią, powiedzmy, jakiejś takiej tożsamości, czy Islandia chce się utożsamiać z Zachodem, czy z jakimś inną częścią świata. Natomiast no, sądzę jednak, że wiele z tych argumentów, czy to chodzi o ekonomicznych, czy argumentów, że jednak jest to dobry czas, żeby wzmacniać struktury zachodnie i żeby brać udział w nich, no, sądzę, że te argumenty są słuszne.
1: U pana w gabinecie widzę trzy obrazy, mapa Reykjaviku, latarnia morska w Świnoujściu, a więc jednak polski akcent, no i upadek muru berlińskiego. To przełomowe wydarzenie, jak rozumiem, dla pana także inspirujące, jeśli chodzi o wejście do Unii. Ten polski przykład to jest przykład dla Islandii?
0: Jest to trochę inna kwestia. Islandia nie musi, nie wychodziła powiedzmy z komunizmu ani ze struktur autorytarnych, że tak powiem. Jak człowiek się obudził w Polsce w latach 80., to niekoniecznie zakładał, że Polska kiedyś będzie krajem Zachodu. No, nie wszyscy spodziewali się wtedy upadku Związku Radzieckiego i to, że to dobiegnie końca. Czyli na pewno jest to w pewnym sensie historia inspirująca. Czyli mam tutaj oczywiście zdjęcia z jednej strony Reykjaviku, żeby pamiętać, kto mnie wybrał. No, bo reprezentuję oczywiście wyborców z Reykjaviku Północ, no, też wyjście z Świnoujścia, żeby przypominać sobie jednak skąd jestem. No i potem upadek muru berlińskiego, żeby pamiętać o tym, że te nasze, powiedzmy, prawa i demokracja i wolny rynek nie są rzeczami oczywistymi, tylko świat się może zmienić i trzeba o to walczyć.
1: Jeśli mogę, jeszcze tylko zapytam na koniec o tą atmosferę, jaka tutaj panuje w polityce. Nie wiem, czy można porównywać w jakikolwiek sposób do napięcia i emocji w polityce polskiej. Wchodząc nawet tutaj do budynku parlamentu, do Altingu, no to od razu nawet już ochrona mówi: a pan Pablo, proszę wchodzić. Wszyscy się tu znają?
0: No nie zupełnie tak. No jednak mieszka tu 400 tysięcy osób. Czasami te porównania, że to jest jakaś jedna wioska, nie zupełnie są dokładne. No na pewno jest pewna polaryzacja w polityce, ale no, muszę przyznać, że czasami jednak da się dogadać ze swoimi, powiedzmy, kolegami z innych partii i na przykład, no, jeżeli myślą, co mówię teraz o głównej partii opozycyjnej, czyli partii Niepodległości, no to tutaj teraz jest rząd socjaldemokratów i nasz, i jeszcze trzeciej partii. Natomiast już w Radzie Miejskiej Reykjaviku, no teraz mamy większość partii Niepodległości i mojej partii, czyli da się też współpracować w różny sposób, że tak powiem. No i ogólnie muszę powiedzieć, że na pewno teraz w ostatnich dniach tej kampanii emocje są wysokie i trochę czasu zajmie, zanim trochę upłyną, ale generalnie to jednak poziom takiego dyskursu politycznego jest w dobrym miejscu na Islandii.
2: Szczyt Europy.
1: To była rozmowa w gabinecie szefa Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Islandii z urodzonym w Poznaniu, ale islandzkim jak najbardziej politykiem, Pawłem Bartoszkiem.
3: Tam pada taki twój komentarz, kiedy wchodziłeś do gabinetu, że wszyscy pana Pawła Bartoszka tam, rozumiem, znają i od razu otwarte drzwi.
1: Takie miałem wrażenie, że wszyscy tam po prostu się znają. Podchodzę do drzwi Altingu. Alting to jest jeden z najstarszych, chyba najstarszy parlament na świecie tak naprawdę. Choć oficjalnie to miejsce, gdzie gromadził się parlament, no to jest kilkadziesiąt kilometrów od Reykjaviku, taka polana jeszcze, na którą można przyjechać. I to jest właśnie miejsce pierwszego historycznego zgromadzenia Altingu, chyba z 1000 lat temu. No więc w tym Altingu obecnym pukam, że jestem tutaj umówiony z panem Bartoszkiem, tak dopytują z kim. A, z Pablo, proszę wchodzić. Więc ochrona, która w ten sposób także odnosi się do polityków, do szefów komisji, zupełnie powiedziałbym inaczej niż w Parlamencie Europejskim, gdzie

0: często ochrona po prostu nawet nie wie, że ma do czynienia z europosłem, gdyby nie pewne oznaczenia i identyfikatory, no to tutaj jednak rzeczywiście jest to dużo mniejsza skala, dużo bardziej takie rodzinne podejście. Też udało się właśnie wejść i do tego gabinetu i przejść przez Althing i tam porozmawiać bez żadnych problemów.
1: Ale Polaków na Islandii jest więcej, dosyć duża grupa i ty też spotkałeś innych Polaków, z którymi rozmawiałeś.
0: Dosyć duża, to delikatnie powiedziane, największa mniejszość na Islandii to jest około 25-30 tysięcy osób w tym momencie, tak się szacuje. A jeśli Islandczyków jest mniej niż 400 tysięcy, no to wychodzi, że około 6-7% populacji wyspy to są Polacy. Więc to rzeczywiście jest dużo i to rzeczywiście jest grupa widoczna. Widoczna w sklepach, widoczna na ulicy. Jechałem autobusem, słyszałem Polaków jadących do pracy, wracających z pracy. Więc tak, jak najbardziej widoczna. Widać też te polskie napisy w sklepach. Oprócz islandzkiego, angielskiego jest właśnie język polski. Więc Polaków widać, Polaków słychać. Polacy pracują między innymi także że w islandzkiej telewizji. Tam właśnie spotkałem Margret Adamsdottir, także z pochodzenia Polkę, ale obecnie dziennikarkę, która właśnie w telewizji islandzkiej pracuje.
2: Szczyt Europy.
3: To najważniejszy temat teraz na ustach nie tylko mediów, ale także wszystkich Islandczyków.
4: To jest dyskusja spokojna czy bardzo emocjonalna, burzliwa?
3: Bardzo emocjonalna i burzliwa, tak. Doprowadza nawet do podziałów rodzinnych, czyli tak typowo, że na przykład ojciec z synem nie zgadzają się i powstają wzburzone dyskusje nawet w ramach jednej rodziny.
4: To gdzie w tym wszystkim są też Polacy, ich głos? Jakoś można powiedzieć, czy Polacy, no, będąc już w Unii, w Polsce, są właśnie za, przeciw?
3: Społeczeństwo tutaj mieszkające na Islandii dokładnie odzwierciedla polskie społeczeństwo, czyli delikatna większość wspiera Unię Europejską, niemniej jednak jest też bardzo prężnie działająca opozycja i dyskusja wśród naszych rodaków jest żywa, też jest bardzo, bardzo gorąca. Większość osób, które posiadają islandzkie obywatelstwo i które mogą głosować, wezmą udział w tym referendum.
4: A czy Polacy w ogóle poza referendum, poza tą decyzją, to jest... No wiemy, największa mniejszość na Islandii, bardzo widoczna. Spotykamy się, my rozmawiamy akurat w telewizji, pani pracuje w islandzkiej telewizji. Gdzie jeszcze można spotkać też Polaków? Już chyba wszędzie.
3: Dosłownie wszędzie, tak. Nawet sam fakt, że w wszelakich punktach obsługi typu urzędy państwowe są informacje w trzech językach, dokładnie w tej samej kolejności, czyli najpierw islandzki, potem angielski, a potem polski. W każdej instytucji już lub szkole czy firmie, która ma duży zasięg, są osoby polskie właśnie po to, żeby był dostęp do języka, do komunikacji właśnie z tą mniejszością polską. Także Polacy są wszechobecni i Islandczycy też już do tego się przyzwyczaili, że mamy no w sumie dużo do powiedzenia w tym kraju.
4: Ale tak rzeczywiście, jaki jest wpływ Polaków, Polonii na to, co się dzieje tutaj?
3: Nieszczególny w sensie takim, że jest inny niż innych imigrantów. Niemniej jednak no, głos jest znacznie większy ze względu na to, że przedstawiciele Polonii pojawiają się coraz częściej przy różnych okazjach, ale też są traktowani jako Islandczycy, więc cenne jest ich zdanie w tym momencie jako obywateli kraju, który już jest w Unii Europejskiej.
4: Trzeba było trochę pracować nad tym wizerunkiem Polaka na Islandii. Siłą rzeczy się pewnie zmienił, kiedy Polacy pojawili się właśnie w różnych zawodach, w różnych sektorach. Teraz jak Islandczycy patrzą na Polaków?
3: Bardzo pozytywnie. Myślę, że Islandczycy cenią to, że Polacy są narodem bardzo ciężko pracującym, z dobrą etyką pracy i też jest to naród, który dobrze się przystosowuje. Polacy uczą się języka islandzkiego i są częścią tego społeczeństwa. Nie wyróżniają się za bardzo, także raczej bardzo pozytywnie jest. Oczywiście zdarzają się sytuacje jakiejś przestępczości, tak jak wśród innych krajów, ale myślę, że na tle innych grup imigrantów z innych krajów Polacy są widziani bardzo dobrze i ten wizerunek poprawił się.
4: Czy nie wyróżniają się, są podobni dość do Islandczyków?
3: Są podobni i też no, można na nich liczyć. Są popularni na rynku pracy na przykład. Zatrudniając Polaka wiemy, że będzie to osoba, która będzie się przykładała do pracy i na którą będzie można liczyć i która będzie chciała rozwijać się.
4: Jaka jest pani historia? Jak pani znalazła się na wyspie? Dlaczego?
3: Moja jest troszeczkę inna niż w większości tutaj Polaków, bo większość przyjeżdża zarobkowo. Ja natomiast przyjechałam na wakacje i te wakacje przedłużałam o kilka miesięcy.

0: pracy, aż w końcu zdecydowałam się znaleźć sobie pracę i zostać tutaj. A później po tym, jak dzieci zaczęły chodzić do szkoły, to w zasadzie już przeniesienie się z powrotem do Polski miało mniej sensu. No i z nauczeniem się języka przyszły różne ciekawe prace i powoli trafiłam tutaj do telewizji.
1: No ale co takiego na Islandię przyciągnęło i co przyciąga na Islandię Polaków?
0: Na pewno możliwość pracy i dość dobrych zarobków, bezpieczny rynek pracy i myślę, że też ta unikalność naturalna i to, że jest to w pewnym sensie niezwykły kraj. I z tego, co zauważyłam, to Polacy, którzy tutaj przyjeżdżają, to są Polacy, którzy kochają naturę, którzy lubią przygody, którzy lubią ekstremalne jakby miejsca, ale też dużo takich rodzinnych powiązań, czyli są tutaj całe rodziny, znajomi, ludzie z jednego miasta.
1: No i ten język jeszcze zapytam na koniec. Trudno się było nauczyć islandzkiego?
0: No średnio. Jest to trudny język, ale nie jest trudniejszy niż nasz, bo ma 4 przypadki, my mamy 7, także potrafimy go zrozumieć. Wymowa jest bardzo, bardzo różna od naszego, ale nie jest to język, który byłby niemożliwy do nauczenia. Na pewno wymaga czasu, ale to się da zrobić.
2: Szczyt Europy.
3: To była dziennikarka islandzkiej telewizji, Polka Margret Adamsdóttir. Rozmawiałeś też z Tomaszem Hrabkiem, przewodniczącym Rady do Spraw Migracji przy Ministerstwie Spraw Społecznych Islandii.
2: Szczyt Europy.
1: Co robią Polacy na Islandii? Gdzie możemy spotkać Polaków? Będąc tu krótko, ale już po raz któryś, no spotykam w sklepach bardzo często, właśnie w jakichś usługach.
4: O ile kiedyś można było mówić o tym, że Polacy głównie zajmują się tymi niskopłatnymi pracami typu budownictwo, hotelarstwo i tak dalej, to w tym momencie wydaje mi się, że już wszędzie, gdzie tylko się wejdzie, można spotkać kogoś z Polski mówiącego po polsku w biurach, w urzędach i tak dalej. Widzę bardzo pozytywną zmianę, to znaczy o tym, że Polacy integrują się świetnie i jest im to dobrze. Zwłaszcza ci, którzy mogą zainwestować tutaj czas, ponieważ czas na miejscu i jakby wniknięcie w to środowisko, w to społeczeństwo daje niesamowite możliwości tak naprawdę.
1: Czy Islandczycy też, można powiedzieć, lubią, szanują Polaków, doceniają Polaków? Widzę w sklepach na przykład już napisy po polsku, gdzieś w różnych usługach także te polskie napisy się pojawiają. Jak Islandczycy do Polaków podchodzą?
4: Powiem to tak, jeszcze w 2012, kiedy zakładaliśmy ze znajomymi Projekt Polska, naszą tutejszą organizację polonijną, mieliśmy głównie taki cel, żeby ten obraz Polonii zmienić z tego właśnie, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie tutaj na budowie i nie jesteśmy tutaj do prostymi ludźmi, którzy przeklinają i tak dalej, tylko też są różni ludzie na Islandii. I to był wtedy problem wizerunkowy. I wydaje mi się, że już ten problem powoli zniknął, że ten cel został osiągnięty i tak naprawdę Islandczycy pogodzili się z tym, że Polacy są tutaj i już będą. Są częścią społeczeństwa i tak naprawdę bardzo, bardzo ciepło wyrażają się o Polakach. Oczywiście są różne zakątki internetu, gdzie można usłyszeć różne opinie. Natomiast ja spotykam się głównie z pozytywnymi opiniami. Jesteśmy takim wzorem troszeczkę imigranta i dla innych imigrantów.
1: A co takiego przyciąga Polaków na Islandii? Jak to się stało? Dlaczego tak jest, że jest nas tak dużo tutaj?
4: To jest bardzo ciekawe pytanie. Jest to bardzo odległa wyspa w pewnym sensie. Najdalej w Europie jak tylko można być, więc często motyw ucieczki. Ucieka się przed czymś z Polski, czy to przed złą sytuacją ekonomiczną, czy to przed problemami rodzinnymi. Często jest to przygoda po prostu. Ludzie chcą pojeździć po świecie, zobaczyć jak jest w różnych innych miejscach i tu im się podoba i tu zostają. Taki był mój przykład i dlatego tu jestem. Na Islandii żyje się dobrze, jakby jeżeli ktoś umie pogodzić się z pogodą, która tutaj panuje, to na pewno krzywda mu się nie stanie.
1: Pogoda to jedno, ale jakie jeszcze problemy mogą mieć Polacy? Pytam już o doświadczenie z Rady, w której pan też zasiada, to proszę powiedzieć więcej o tej funkcji, o tej roli. Tu jakieś problemy trzeba rozwiązywać dla tych osób, które z Polski przyjechały?
4: Jeżeli chodzi o Polaków, to tak naprawdę wielu problemów nie ma. Polacy są relatywnie dobrze zintegrowani ze społeczeństwem. Czasami zdarzają się takie kwestie, które wynikają może z tego, że ludzie nie znają do końca swoich praw pracowniczych na tutejszym rynku. Mogą się stać ofiarami nielegalnych praktyk pracodawców. Często właśnie te warunki mieszkaniowe, które pracodawca zapewnia, są niewystarczające. Takie sprawy myślę, że są głównie tutaj problematyczne. Niektórzy uciekają też przed prawem w Polsce. Czasami pojawiają się właśnie te kwestie w mediach. Natomiast wydaje mi się, że ogólny wizerunek Polaków jest raczej pozytywny niż negatywny.
1: To wracając do tej pogody na koniec.

0: jest to, że jest sierpień, wakacje, lato tak naprawdę, ale jest około 10 stopni i zimny wiatr, to jest dość normalne, do tego trzeba przywyknąć.
1: Tak, tak, to jest dla nas lato i trzeba używać go na tyle, ile możemy, czyli jeśli jest ciepło, to się, jeżeli nie pada i w miarę nie wieje, to trzeba coś robić na zewnątrz, tak jak dzisiaj, tak, jest bardzo dobra pogoda. Natomiast po jakimś czasie, jak już się jest tutaj długo i jedzie się do Europy i tam spotykamy się z 40-stopniową falą upałów, to wtedy jest dopiero problem, tak? Bardzo chce się tutaj wrócić do tutejszych zimnych wiatrów i ciepłych basenów.
0: Czyli te upały, fale upałów na kontynencie, w Europie, także w Polsce, może przyciągnąć jeszcze więcej osób na Islandię.
1: Tak, i to jest już tak naprawdę trend. I Islandia jest na szczycie krajów, do których się ucieka właśnie przed upałami. No, to nawet ma słowo, to jest coolcations i to jest nowy trend. Więc Islandia może jeszcze więcej turystów przygarnąć z tego powodu, niż przygarnie obecnie.
2: Szczyt Europy.
0: To była rozmowa w centrum Reykjaviku. Trochę wiatr hulał islandzki nad nami. Rozmowa z Tomaszem Hrabkiem, przewodniczącym Rady do Spraw Imigracji przy Ministerstwie Spraw Społecznych Islandii. No i powiem ci, że łatwiej było znaleźć rozmówców chętnych do wypowiedzi tutaj już na Islandii, tutaj w Reykjaviku, niż w Brukseli, bo rzeczywiście nikt z przedstawicielstwa Unii Europejskiej, ale nikt też w Brukseli nie chce komentować tego referendum, nie chciał komentować referendum, obawiając się, że w jakiś sposób zostanie to odebrane jako próba ingerencji ze strony Unii Europejskiej.
3: Ponoć same władze Islandii zwróciły się do Komisji Europejskiej, żeby ta nie ingerowała w to referendum, żeby nie wypowiadała się na ten temat. Skoro to ma być decyzja Islandczyków, to lepiej, żeby oni podjęli tę decyzję, a nie Bruksela podejmowała za nich. Chociaż tam widziałam doniesienia, że jeszcze w tym roku to paru europejskich polityków na Islandii się pojawiło, ale sama Komisja Europejska istotnie starała się nie ingerować. No, były komentarze komisarz do spraw rozszerzenia Marty Kos, ale one nie tyle zachęcały do głosowania na tak, tylko bardziej unijna komisarz była pytana, co dalej, jaka będzie, co się będzie działo, jeżeli Islandczycy odpowiedzą w referendum tak, czyli jeżeli te negocjacje zostaną wznowione.
0: Nie jest tajemnicą, że dla Brukseli to jest łakomy kąsek, taka Islandia. Kraj atrakcyjny nie tylko na zdjęciach, nie tylko turystycznie, nie tylko dlatego, że to są piękne widoki, można sobie tutaj przyjechać i wypoczywać, jest mnóstwo turystów. Kraj położony bardzo dobrze właśnie na tej globalnej mapie, co Unii Europejskiej też by się przydało. Kraj stabilny, kraj także przecież stabilny nie tylko ekonomicznie w tym momencie, ale jeśli chodzi o te instytucje demokratyczne, tutaj właściwie nie ma co poprawiać, wielokrotnie może być też wzorem dla innych krajów Unii Europejskiej, więc te negocjacje byłyby ekspresowe, no gdyby udało się oczywiście rozwiązać te kwestie dotyczące rolnictwa i rybołówstwa, no to w pozostałych kwestiach tu rzeczywiście nawet z telefonem nie ma problemu, bo przecież jesteśmy w tej samej strefie roamingowej, jak to się nazywało? Roam like home, który obowiązuje w Unii Europejskiej, gdzie po prostu nie musisz zmieniać nic w telefonie i nie dostaniesz większych rachunków, będąc na Islandii. No i tak dalej, można wymieniać nawet w butelce te nakrętki są do butelki przyczepione. Kiedy mijasz granice Unii Europejskiej, widać, że one nie są przyczepione, jak ostatnio byliśmy w Turcji, pamiętasz? A na Islandii są przyczepione, więc to nie są kwestie, które Islandia musiałaby jakoś bardzo dostosowywać i rzeczywiście wiele tych kwestii jest już rozwiązanych. I te negocjacje mogłyby być ekspresowe. Mówiliśmy o tym, że Czarnogóra pierwsza w kolejce w ciągu dwóch lat, czy też nie, nawet 28, no tak, w ciągu dwóch lat. Ona ma to hasło swoje, Czarnogóra, 28 członek w 28 roku. Mogłoby to być połączone, aby wtedy te procedury wspólnie przeprowadzić wobec Czarnogóry i Islandii, gdyby Islandczycy chcieli te rozmowy prowadzić. Choć wątpliwości po tych kilku dniach tutaj w Reykjaviku, no to ja mam, że jednak Unia może mieć problem, wizerunkowy, duży problem, jeśli Islandia te rozmowy zerwie.
3: A to na pewno, bo wtedy będą pytania, dlaczego Islandia nie jest zainteresowana Unią Europejską, co się takiego stało i to po raz drugi ten seksapil Unii Europejskiej jakby zatracony, bo Islandia po raz drugi by powiedziała Brukseli nie. Ale tak jak mówisz, łakomy kąsek i tutaj w Komisji Europejskiej już niektórzy przebierają nogami. Mają nadzieję, że referendum jednak będzie zwycięskie zwolenników wznowienia negocjacji. Ponoć, jeśli tak będzie, to już

0: się szykuje przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z wizytą chciałaby polecieć na Islandię. No, strategiczne, ważne miejsce na północnym Atlantyku, na południu od koła podbiegunowego, więc Komisja Europejska tę Islandię chciałaby mieć po swojej stronie.
1: A dodajmy też, że w kwestiach takich proceduralnych też wiele zmieniać nie trzeba. Oczywiście kolejne miejsce przy stole Rady Europejskiej na spotkaniach ministrów, no to da się zrobić. Kilku, ilu to może być europosłów z Islandii? No pewnie tyle, co na Malcie i w Luksemburgu. Komisarz dodatkowy, no to to ciekawe, no bo rzeczywiście trzeba by znaleźć wśród tych 400 tysięcy mieszkańców także takie stanowisko. No ale też no, mamy to doświadczenie z małymi krajami Unii Europejskiej. Także dostają prezydencję jak każdy inny i także sobie oczywiście z tym radzą lepiej lub gorzej. Tak. No tak, ale mieliśmy i takie przykłady. Mamy Luksemburg, mamy Maltę, mamy Cypr, więc Islandia rzeczywiście znalazłaby się w tym gronie bez większego problemu.
0: No i jeszcze jedna sprawa. Komisja Europejska chętnie by Islandię widziała w Unii Europejskiej, ponieważ na pewno Islandia, wchodząc do Unii, byłaby płatnikiem netto. Czyli byłby kolejny kraj, który by trochę zasypywał tę unijną kasę, tę dziurę w unijnej kasie, w tym unijnym budżecie, który skąpcy chcą ciąć. A jeżeli miałaby wejść też Czarnogóra, tej Czarnogórze trzeba by było jakieś pieniądze przeznaczyć. Więc takie jest pewnie myślenie strategiczne Komisji Europejskiej. Islandia z Czarnogórą, Islandia wpłaca, Czarnogóra bierze. No oprócz tego jeszcze by były może pieniądze na inne wydatki.
1: No a to już jest argument właśnie w drugą stronę, skoro i tak mamy dopłacać, mówią Islandczycy, no to właściwie po co nam to, skoro i tak już właśnie i tak korzystamy ze strefy Schengen, czy też korzystamy z tych innych dobrodziejstw tej strefy EOG, to jest po polsku Europejski Obszar Gospodarczy, gdzie też jest przecież i Norwegia, no, która zadaje podobne pytania jak Islandia, tak? Czy wystarczy nam takie luźniejsze stowarzyszenie? Jak mówi między innymi była właśnie premier Islandii, nam to wystarczy, jest dobrze. My chcemy mieć dobre relacje z Unią Europejską, ale takie jak dzisiaj. Nie gorsze, nie lepsze, takie jak teraz. Więc z kolei, gdyby Islandia powiedziała tak, gdyby weszła, no to wtedy oczywiście te pytania wszystkie zostałyby także skierowane do kolejnego kraju z grupy EOG, do Norwegii.
0: Wiemy już, co będzie się działo, kiedy Islandczycy powiedzą tak w referendum, zostaną wznowione negocjacje i perspektywa mniej więcej 1-2 lat do czasu wejścia do Unii Europejskiej. Oczywiście potrzebne będzie jeszcze drugie referendum na Islandii, już to takie kluczowe, akcesyjne. W przypadku zwycięstwa przeciwników wznowienia negocjacji, no to chyba temat umiera. Przynajmniej na razie, na kilkanaście lat na pewno, to tak jak było teraz, prawda?
1: Kilka lat na pewno i tu też kwestia oczywiście tego wyniku, jeśli on będzie tak minimalny, to znaczy ta różnica będzie tak minimalna, że zdecyduje kilkaset, kilka tysięcy głosów, no to łatwo też potem powrócić po kilku latach, mówiąc, że sytuacja się zmieniła i sprawdźmy to raz jeszcze, jeśli zmieni się rząd, jeśli będą kolejne wybory, jeśli w kolejnych wyborach pojawią się takie hasła. No tak, ale to za jakiś czas, to już nie w tej dekadzie i dla Unii Europejskiej rzeczywiście wizerunkowo będzie trudny tydzień, trudne kolejne tygodnie, aby też tłumaczyć się z tego, co oczywiście te wszystkie siły antyunijne, antyeuropejskie chętnie wykorzystają jako taki pokaz, przejaw, że tu porażka Brukseli, no która, podkreślmy raz jeszcze, w żaden sposób nie chciała i rzeczywiście nie uczestniczyła w tym referendum, właśnie po to, aby tutaj nie padły żadne oskarżenia, że próbuje przekupić, namówić, zmusić albo zastraszyć kraj do głosowania w określonym kierunku.
0: Podcast nagrywamy i nie znamy wyników oczywiście tego referendum, ale pewnie w kolejnym odcinku powrócimy do tego rezultatu i powiemy Państwu, jak komentowane jest to, co wydarzyło się na Islandii. Żegnamy się już z Państwem. Maciej Sokołowski z Reykjaviku
1: i z Brukseli Beata Płomecka.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
3: Radio Podcast.
4: Reklama.
5: Barbara.
4: Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.

0: Media Expert. Super niskie ceny na powrót do szkoły.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezes PKOL-u od rana w areszcie. Powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto chce były premier Mateusz Morawiecki. Mieszkańcy dwóch kamienic w Szczecinie ewakuowani. Powód: tąpnięcie ziemi pod budynkami. Powiemy też o szansach na powrót połączeń kolejowych Hajnówka-Białowieża. Pociągi nie kursują w tej relacji od 32 lat. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, od rana przebywa w areszcie. Zdecydował o tym sąd po całonocnym posiedzeniu. Prokuratura musiała mieć mocne dowody w sprawie szefa PKOL-u, tak uważa minister spraw wewnętrznych. Jak mówi Marcin Kierwiński, śledczy motywowali wniosek o areszt między innymi możliwym matactwem.
2: Jeżeli sąd decyduje się na tego typu decyzję, to znaczy, że prawdopodobieństwo popełnienia czynu, który jest wskazywany, czynu zabronionego, bądź prawdopodobieństwo matactwa w tej sprawie jest bardzo, bardzo wysokie. To jednak jest bardzo smutny obraz, że człowiek, który kierował Polskim Komitetem Olimpijskim, dopuścił się z dużym prawdopodobieństwem zwykłych, ordynarnych przestępstw.
1: Radosław P. trafił do aresztu na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowanie wierzycieli. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Ministerstwo Sportu oczekuje działań naprawczych w PKOL-u. Minister Jakub Rutnicki zapowiedział zwrócenie się w tej sprawie do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Aferę Zonda Krypto powinna wyjaśnić komisja śledcza. Tak uważa były premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem to afera obciążająca obecny rząd. Jak przekonywał, inicjatywa powołania komisji ma również pokazać, że lider Rozwoju Plus i związane z nim środowisko nie mają w tej sprawie nic do ukrycia.
3: Patrzę na tę aferę jako aferę Donalda Tuska i wspólnie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli obozu patriotycznego wzywam do utworzenia komisji śledczej. Gdyby ktokolwiek z nas miał coś na sumieniu, to przecież nie byłoby takiej otwartości w wzywaniu do komisji śledczej.
1: Według dziennikarza Radia Z nagrane zostały rozmowy prezesa PKOL-u z trzema politykami Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie partii mieli lobbować za regulacjami korzystnymi dla

0: Zonda Krypto. W informacjach Szczecin i ewakuacja lokatorów dwóch kamienic przy ulicy Chorzej. Przyczyną jest tąpnięcie ziemi pod budynkami. Doszło do niego w nocy. Głównym problemem jest obecnie brak dachu nad głową, mówi jeden z ewakuowanych.
1: Ja bym oczekiwał jednak, żebym miał gdzie się przenieść dzisiaj, no, przynajmniej na dzisiejszą noc. Bo ja mam pomysł gdzieś się przenieść, ale oczywiście oczekuję jakichś długofalowych rozwiązań.
0: Przyczyna tąpnięcia nie jest na razie znana. Jest tymczasowy areszt dla jednego z podejrzanych o śmiertelne pobicie kibica Hutnika Kraków. Mężczyzna został zatrzymany w mieszkaniu przedwczoraj w Krakowie. Późnym wieczorem 19-latek usłyszał zarzuty, a sąd przychylił się do wniosku o areszt na 3 miesiące, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Tomasz Waszczuk.
2: Usłyszał zarzuty udziału pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Co do pozostałych osób, do których sporządzono postanowienia o przedstawieniu zarzutów, prokurator w tym zakresie uzyskał postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu i postanowienia o europejskim nakazie aresztowania.
0: Wczoraj na Słowacji zatrzymano 3 inne osoby poszukiwane europejskim nakazem aresztowania. To nastolatek i 2 dorosłych. Wszyscy są podejrzewani o udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka. Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Oprócz nich małopolska policja zatrzymała również 16-latka, który przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. W informacjach Islandia. Mieszkańcy tego kraju odpowiadają w referendum, czy chcą wznowić negocjacje z Unią Europejską. Bruksela na prośbę władz w Reykjaviku nie ingerowała w kampanię referendalną. Nie jest natomiast tajemnicą, że Islandia to łakomy kąsek dla Unii. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej.
3: Islandia, strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku, jest w europejskim obszarze gospodarczym. Wdrożyła większość unijnego prawa, jest w strefie Schengen. Z punktu widzenia Brukseli wymarzony kandydat do członkostwa. Jeśli Islandczycy zdecydują o powrocie do rozmów, to jesteśmy w Komisji Europejskiej gotowi. Ready and waiting. Skomentowała komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Największym problemem w negocjacjach będzie rybołówstwo, bo Islandia nie chce się dzielić swoimi łowiskami, a w Unii obowiązują limity połowowe. To nie jest tak, że kładziemy ofertę na stole i bez dyskusji. To nie byłyby negocjacje. Komisja Europejska zdaje sobie sprawę, że będzie musiała na jakieś wyłączenia się zgodzić, czyli pójść na kompromis w negocjacjach, jeśli oczywiście do nich dojdzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Na koniec Podlasie. Jest szansa na przywrócenie pasażerskich połączeń kolejowych z Hajnówki do Białowieży. Nieczynna linia należąca do powiatu hajnowskiego ma zostać przejęta i wyremontowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Ostatnie pociągi regularnie kursowały na tej trasie w 1994 roku.
4: Przekazanie linii ze starostwa w Hajnówce do PKP PLK wymaga notarialnej zgody poprzedniego właściciela, czyli PKP SA. Transakcja może dojść do skutku, ale najpierw rzeczoznawca musi wykonać nowy operat szacunkowy, czyli wycenę nieruchomości. W lipcu pracownicy spółki i starostwa przeprowadzili wspólnie inwentaryzację, czyli ocenę stanu technicznego, mówi Tomasz Łotowski ze spółki PKP PLK.
5: Na podstawie tej inwentaryzacji prowadzimy wewnętrzne analizy, które określą, jaki dokładnie zakres prac należy wykonać.
4: Regularne połączenia do Białowieży miałby organizować samorząd województwa podlaskiego.
0: A informacje w tej sprawie zebrał Rafał Androsiuk.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy deszcz lokalnie na północnym zachodzie. We wschodniej części kraju mogą wystąpić mgły. Na termometrach będzie 10 stopni na południu, około 13 w centrum, do 17 na zachodzie.
6: Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
8: 7, 6,5 minuty po godzinie 17 w Polskim Radiu 24. Teraz spoglądamy na jednego z naszych sąsiadów, bo z jednej strony mamy informacje tylko negatywne, jeśli chodzi o ten kraj, a z drugiej strony tylko pozytywne, te serwowane nam tylko przez rosyjską propagandę. A teraz dowiemy się, jaka jest prawdziwa.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: 87 lat temu, 1 września 1939 roku, hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. Dwa tygodnie później, 17 września, napadła na nas również sowiecka Armia Czerwona.

To był początek wielu tragedii Polaków i długiej drogi do odzyskania niepodległości. A w Rosji jak postrzegano ten okres i Polskę i jak dziś na poziomie państwowym opowiada się o historii i Polakach? O tym właśnie opowiem już za chwilę. To jest audycja Prawdziwa Rosja, a ja nazywam się Maciej Jastrzębski. Zaczynamy.

0: deportacji ludności Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb Rosji. Towarzyszyły temu tragiczne wydarzenia. Rościsław Czajka, urodzony w Torczynie w województwie wołyńskim II Rzeczypospolitej, więzień Gułagu.
1: Zachodnia część Ukrainy odeszła ku Ukrainie.
2: Po tym, gdy podpisany został pakt Ribbentrop-Mołotow, zachodnie rejony Ukrainy przyłączono do ukraińskiej ZSRR. I sowiecka władza zaczęła przejmować te tereny, organizując czystki tzw. burżuazyjnego elementu.
1: W tę kategorię popał mój dziad.
2: W tej kategorii znalazł się też mój dziad, którego wraz ze starszym synem zamknęli w łagrze w Łódzku. Wybuchła wojna i przyszedł rozkaz, aby rozstrzelać wszystkich więźniów. Trudno zapewne w to uwierzyć, ale świadkowie, którzy przeżyli, w tym mój dziadek, opowiadali straszne historie.
1: Na ścianach tiurmy były ustanowione pulemioty.
2: Na murze okalającym łagier ustawili karabiny maszynowe.
1: Na krysze tiurmy znajdowali się NKWD-ści.
2: A na dachu stali NKWD-ści.
1: Wszystkich ludzi wywieli wo dwór.
2: Wszystkich ludzi wyprowadzili na dziedziniec.
1: I zaczęli strzelać.
2: I zaczęli strzelać do tłumu i rzucać granaty.
1: Krzyk. Вопль, кто-то успеет сказать, что они делают с нами. И так где-то около 1000 человек было расстреляно.
2: Krzyki, piski, błaganie o litość. Ktoś zdążył zapytać, co oni robią z nami. I tak rozstrzelali około 1000 osób.
0: Z Rosjanami nawet 80 lat po wojnie trudno jest rozmawiać o historii II wojny światowej. Dla nich to wielka wojna ojczyźniana, mit państwotwórczy. A II wojna światowa, o której mówi cały świat, rozpoczęła się nie we wrześniu 1939 roku, a po konferencji w Monachium. O takim widzeniu przez rosyjską propagandę przekonał się historyk profesor Norman Davis, gdy spotkał się w Moskwie z miejscowymi badaczami dziejów.
3: Wydaje mi się, że w Rosji zwycięstwo w 1945 roku, jak jedyne zwycięstwo w historii, które im zostało. Te wszystkie inne poszły w inną dal i dlatego ja wiem, ale to jest oczywiście część problemu mentalności Rosjan dzisiaj, że oni bardzo rzadko reflektują o dokładnie co się stało, jakie były konsekwencje. Ja próbowałem być łagodny w swoim przedstawieniu i zdaje mi się, że podczas pytania ja odzyskałem możliwość przedstawić pewne rzeczy na czarny i biały.
0: W takim razie, co z tej dyskusji najbardziej zainteresowało samego wykładowcę?
3: Oczywiście to był ciekawy, że taka mała sprawa jak zajęcie Zaolzi, to można różne rzeczy powiedzieć, wygrała jakąś dużą rolę w tej dyskusji. Nie wiem, czy byli ludzie, którzy trochę więcej wiedzą, ale są echa w tych ich pytaniach o dawnej polityce, bo jak się czyta historiografię sowiecką, oni tłumaczą początek wojny nie przez pakt Ribbentrop-Mołotow, tylko przez Monachium i to, co zachodnie appeasement, nie? Że jakby Zachód chciał oddać wszystko.
0: Z czego w ocenie profesora wynika tak emocjonalne podejście Rosjan do historii?
3: Bo to tak, jak powiedziała pewna pani tam, że to jest święta. Oni żyli przez pokolenia. 70 lat, dużo więcej niż Polacy pod reżimem bolszewickim, ale reżim bolszewicki w najgorszym wydaniu. Polacy mieli w latach 50. tak parę lat tego, ale trzeba zrozumieć, że nareszcie, prawie po 100 lat, ale mieli okres, kiedy można o wszystkim rozmawiać. Dlatego są takie gorące uczucie dookoła historii i trzeba zrozumieć, że historia Rosji, nie tylko ZSSR, ale dalej jest krwawy, bolesny, okrutny i taka historia budzi właśnie

0: Historia II wojny światowej budzi duże emocje w Rosji. To prawda. Tylko tyle, że jest wykorzystywana do usprawiedliwiania innych bezeceństw, których w tym czasie i do dziś dopuszcza się Rosja. Między innymi propaganda kremlowska głosi, i zresztą sam Putin na paradach wojskowych też, że Rosjanie muszą dokończyć dzieło dziadów, dobijając nazistów. Kiedyś w Berlinie, teraz w Kijowie. Straszne? Straszne. Ale przecież Rosjanie nie chcą wojny.
1: Rosja nie chce wojny i nie idzie na wojnę.
0: Rosja nie chce wojny i nie idzie na wojnę. Boję się oczywiście tego, że Rosja może zdecydować się na wojnę, ponieważ nie będzie miała innego wyboru, jak tylko iść i bronić naszych ludzi.
2: Nikt nie wybiera się na wojnę.
0: Nikt nie wybiera się na żadną wojnę. To wszystko wymysły. Nie wierzę, że tak jest. Ja również nie wierzę, że Rosja mogłaby napaść na kogoś. Rosja jest pokojowym państwem.
3: Rosja za mir.
4: To absolutna głupość.
0: Absolutna głupota. Jaka wojna. Jesteśmy narodem miłującym pokój, chcącym żyć w pokoju. Nie zamierzamy iść, nie idziemy i mam nadzieję, że nigdy nie pójdziemy na wojnę. Rosja nie lezie w bramy wojennego piekła. To niemożliwe. Nie wierzę, że cały świat sądzi, iż nasze władze chcą wojny. Nie wierzę, bo chociażby Chiny tak nie myślą. Przecież to jakiś absurd.
3: Co i Kitajcy думают? Absurd. Absurd.
5: Prawdziwa Rosja.
0: Już kiedyś wspominaliśmy o tym w rozmowie z profesorem Hieronimem Gralą, że są daty w historii Polski tragiczne, które w Rosji na terytorium postsowieckim propaganda wykorzystuje jako okazję do świętowania. 17 września my obchodzimy jako dzień napaści armii sowieckiej, a w Związku Sowieckim i Rosji, a także na Białorusi, czczony jest jako dzień wyzwolenia bratnich narodów słowiańskich. I jeszcze głębiej w historii, rok 1612, po prawie 2 latach obecności w Moskwie, polska załoga opuszcza Kreml pod naporem pospolitego ruszenia. W Rosji jest to święto jedności narodowej. Gdy pytałem o to mieszkańców Moskwy, to oni nawet nie bardzo wiedzieli, o co chodzi.
6: Ja nie pamiętam, nie znam.
0: Nie przypominam sobie. Nie znam takiego święta.
7: W Polsce?
0: Ja też nie znam takiego święta.
7: Ja nie znam takiego praznika.
0: A 4 listopada jakie macie w Rosji święto?
7: Dzień Polski.
0: Dzień Polski?
6: Dzień Jedzieństwa.
0: Dzień Jedności Narodowej, czyli rocznicę wygnania Polaków z Kremla. Nie słyszeliście o takim?
7: Nie. Za siebie zadałem to po prostu.
0: A w ogóle to po co nas o to pytasz? To przecież taki brak szacunku wobec Polaków. Serio. Nie wiedziałem. Wiedziałem, że jest takie święto.
7: Jeśli честно, nie.
0: A wiecie coś o Polsce?
7: To, że ona uczestniczyła we II Światowej
0: Wojnie. Że uczestniczyła w II wojnie światowej, że II Rzeczpospolita walczyła z Rosją, że to członek Unii Europejskiej i że grają u was Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek.
7: Robert Lewandowski, to jeszcze Błaszczykowski, Piszczek.
6: Polsze.
0: A ja wiem, że jesteście niewielkim krajem, w którym mieszka bardzo dużo Żydów.
6: Tam mnogo Jewrejów żyje.
8: Polsze, bo znacie, ja uczyłem mało pro Polsce znają.
0: O Polsce wiem niewiele. Pamiętam, że kiedyś bardzo szanowaliśmy Polskę, ale w ostatnim czasie mocno szkodzi ona Rosji i niszczy nasze pomniki, więc już jej nie lubimy.
8: I przestali pro Polsce w ogóle вот этот.
3: Nie odpowiedzi na to proszę, nie chcę.
0: A ja nie odpowiem panu na to pytanie o święto związane z Polską, bo mnie podoba się nasze stare święto, 7 listopada, czyli rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej. Po co rozdrapywać historię? Kiedyś przecież wszyscy ze sobą walczyli. Czyli wy przychodziliście do Moskwy, a my do Warszawy. Jeśli mamy dobre kontakty z sobą, to po co je psuć takimi świętami? Mnie Polska bardzo się podoba. Byłem w waszym kraju i kłaniałem się sercu Chopina, którego uwielbiam. Tam prostym ludziom na diabła jakieś kłótnie i spory.
3: Prostym ludziom na черта это свара.
5: Prawdziwa Rosja.
0: Pozwolą państwo, że sięgnę do mojego dźwiękowego archiwum. W 2012 roku porozmawialiśmy sobie z szefem sekcji polskiej Memoriału Aleksandrem Gurjanowem o stosunkach polsko-rosyjskich przed katastrofą smoleńską z 2010 roku i po katastrofie. Był taki moment, że wydawało się, iż pojednanie między Polakami i Rosjanami na gruncie historycznym jest możliwe.
9: Wtedy w 2010 roku wydawało się, że być może...

0: Może sprawa Katynia tutaj u nas w Rosji zostanie nareszcie rozwiązana na polu prawnym, to znaczy, że zostanie dokonana kwalifikacja prawna zbrodni katyńskiej. Wszyscy zamordowani zostaną w takim trybie indywidualnym, imiennie uznani za ofiary represji politycznych zgodnie z ustawą rosyjską. No i w tym momencie właśnie, kiedy były te uroczystości i to spotkanie Tuska i Putina w Katyniu 7 kwietnia, no i 3 dni potem wydarzyła się ta katastrofa. Ci ludzie, którzy zginęli w tym samolocie, to oni złożyli takie ofiary niechciane i wydawało się, że te ofiary jednak doprowadzą do jakiegoś przełomu wtedy.
1: No tak, bo do 7 kwietnia 2010 roku te stosunki polsko-rosyjskie, ta wymiana myśli historycznej, ona odbywała się na poziomie państwa, historyków, specjalistów. Ludzie za specjalnie do siebie jakichś tam pretensji nie mieli. Stosunki między Moskwą a Warszawą, one można powiedzieć, że były w miarę normalne. Po 10 kwietnia, po tej tragedii, zaczęły się one jakby gwałtownie poprawiać.
0: Na tym poziomie oficjalnym, tak, międzypaństwowym, tam, międzyrządowym. Na tych poziomach niższych, profesjonalnych, no to tak jak było, to tak jest nadal, tak? Z tym, że ja tak sobie wtedy przypominam, że w Polsce jednak ta perspektywa tego przełomu, to ona miała oddźwięk nie tylko w tych instancjach różnych oficjalnych, rządowych, ale również w społeczeństwie. Jakiś taki fala oczekiwania, właśnie było to hasło pojednania z Rosją. Prawdę mówiąc, to ja już wtedy przestrzegałem, że to są takie oczekiwania trochę wygórowane. Tak to sobie ludzie wyobrażali, że właśnie, że Rosjanie teraz przyznają się do tych wszystkich win i my im wybaczymy.
1: Polacy i Rosjanie, w ostatnim czasie my się naprawdę nie lubimy?
0: No co znaczy w ostatnim czasie, a to chyba było zawsze, nie? Musi być jakieś zrozumienie, że sytuacja w Polsce i w Rosji jest bardzo różna, tak? W Polsce, tak mi się wydaje, że społeczeństwo w dużo większym stopniu dopuszcza identyfikowanie się z państwem. I przy tym, no, społeczeństwo, chociaż tam oczywiście sytuacja bardzo się zmieniła, nawet tam w porównaniu z 80 czy 81 rokiem, kiedy akurat społeczeństwo się z państwem nie identyfikowało, ale było świadome swojej odpowiedzialności, tak, za państwo i miało poza tym taką piękną świadomość, że coś można zrobić i że to zależy od nas, tak? A w Rosji niczego takiego w ogóle nie było nigdy. Także tutaj mówić o tym, że my Rosjanie i my Polacy właśnie najpierw mogliśmy się dogadywać, teraz się nie możemy dogadywać, no to to jest takie przenoszenie trochę tej sytuacji polskiej na sytuację wewnątrzrosyjską, gdzie to jest zupełnie coś innego.
2: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: Rosjanie mają wiele na sumieniu. Byłbym jednak niesprawiedliwy, gdybym nie dopowiedział, a który naród nie ma. Jednak inwazja na Ukrainę pokazała, że w kwestiach ważnych zabrakło w rosyjskim społeczeństwie, nie wiem, ducha, refleksji, odwagi, a może wszystkiego po trochu. O tym, czy możliwe jest samo uzdrowienie Rosjan, rozmawiałem z badaczem dziejów tego kraju, profesorem Hieronimem Gralą.
1: Wie pan, ja rozumiem, że tego rodzaju podejście jak pańskie, z którym ja się solidaryzuję, wynika właśnie z dogłębnej znajomości kraju, regionu, ludzi. Różne rzeczy widziałem, różne hipostazy kraju, systemu i narodu. Pamiętam, jak zmykałem z Moskwy w dniu, w którym zaczął się ostrzał Białego Domu na przykład. I nie dlatego, żebym uciekał, tylko akurat na ten dzień miałem bilet i to było bardzo kłopotliwe, bo akurat w owym dniu odwołano, nie odwołując, słynny pociąg Polonez i puszczono nas dookoła jako obwodnicą, żebyśmy nie zawadzali transportom wojskowym i tak dalej. Już bez kombatanckich wątków. Sprawa jest prosta. Glejszachtowanie, opisywanie tak złożonej, tak ogromnej, mozaikowej rzeczywistości jakimiś jednolitymi szlagwortami i to jeszcze ukutymi wedle wygodnych, chociaż niezbyt mądrych stereotypów, no niczego nie prowadzi. Po drugie, jest mi niezmiernie przykro i to jest smutna informacja dla tak zwanych optymistów, ale jeżeli ktoś ma z tym zrobić porządek, to właśnie Rosjanie. Można sobie oczywiście grzać serce opowieściami o tym, że Lenina Niemcy przysłali w wagonie, ale tak naprawdę w tysiącletniej historii Rosji zewnętrzne próby uporządkowania tego, co się w niej dzieje, kończyły tak, jak się kończyły. Zwracam uwagę, że na ogół dosyć niedobrze dla jej sąsiadów i partnerów. Więc ja bym jednak wolał, żeby Rosjanie zrobili ten porządek sami, a ponieważ jako historyk,

0: historyk, wierzę w to i mam niezliczoną ilość dowodów na to, że zło nie może trwać w nieskończoność, to jest to pewna nieuchronność procesu historycznego, to się po prostu musi skończyć.
1: To ja się odwołam do słów Lwa Ponomariowa, który zgadza się z panem i zgadza się z moimi dobrymi chęciami w stosunku do samouzdrowienia Rosji. Mówi, że tak naprawdę potrzebny jest tylko transfer władzy, stopniowy, bo wszelkiego rodzaju ruchy rewolucyjne czy też próby zewnętrznego uregulowania konfliktu skończą się bardzo tragicznie.
0: Po pierwsze, próby rewolucyjne, co to znaczy? Klasyk literatury kiedyś pisał o strasznym, bezlitosnym ruskim buncie. To jest rewolucja, Larius, ten właśnie bezpośredni bunt. I ja bym tego nikomu, również rosyjskiemu społeczeństwu, ale specjalnie nie ordynował. Znowu chcę przypomnieć, że jak wreszcie taki wybuch nastąpił, zwany rewolucją październikową, no to jest jak wybuch bomby atomowej, gdzie promieniowanie i skażony pył osiadł na wszystkich dookoła i czasem do dzisiaj jeszcze promieniuje, także u nas.
1: My na co dzień wiele mówimy, mówię o nas, dziennikarzach, o działaniach na ukraińskim froncie, o rosyjskich zbrodniach, ale tylko hasłowo wspominamy o rosyjskiej wojnie informacyjnej, a przecież ona jest przynajmniej dla zachodnich społeczeństw, nie mówię tutaj o Ukraińcach, groźniejsza niż ta wojna, która toczy się rzeczywiście gdzieś tam na wschodzie, bo ona bezpośrednio nas dotyka.
0: Ma pan rację, ponieważ wojna, która się toczy tam na wschodzie, dotyczy i dotyka bezpośrednio społeczeństwa ukraińskiego. To ono krwawi, to ono płaci straszliwą daninę swojej walki o suwerenność. My co najwyżej dokładamy się do skarbonki. To są naprawdę nieporównywalne rzeczy. To też bezpośrednio działania wojenne na tym etapie nas nie dotyczą. One mogą nas dotyczyć wtedy, gdyby nastąpiła klęska Ukrainy. Ukraina upada i mamy nagle wroga na granicy, jeżeli jeszcze nie w granicach. To jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast wojna, jak my mawiamy, hybrydowa, wojna informacyjna, trwa cały czas. Co jest ważne, to jest dywersyfikacja środków. Rosjanie fantastycznie dywersyfikują środki. Serbowie dostają to, co jest potrzebne Serbom, Szwajcarzy to, co potrzebne Szwajcarom. W związku z czym Polacy też dostają to, co potrzebne jest Polakom, a my czasem przymykamy oczy, zachowujemy się jak dziecko, które zamyka oczy i mówi, nie macie potworze. No po prostu, no potwór jest. Potwór jest, potwór jest aktywny i niekoniecznie zupełnie tam, gdzie nam się wydaje. Chociażby wróćmy do trafnej, niesłychanie precyzyjnej definicji leninowskiej o pożytecznych idiotach.
1: No właśnie miałem zapytać pana profesora o to, jak głęboko sięgają te rosyjskie wpływy w Polsce, ale odpowiedź usłyszeliśmy, że one są właściwie wszędzie i ostrożność to mało powiedziane, jeżeli mielibyśmy rzeczywiście się im przeciwstawiać.
0: Ja wprawdzie jestem socjalista, a nie osoba głęboko religijna, ale tym niemniej rozumiem sens metafory i dopuszczam przemianę Szawła w Pawła. Powtarzam, wierzę w przemianę, ale zawsze uważałem, że przemiana ma wymiar indywidualny, a nie masowy. Jest jeszcze jedna sprawa. Jednym z najbardziej niebezpiecznych, w moim przekonaniu, niesłychanie wygodnych dla Rosji projektów czy haseł w polskich warunkach jest walka z językiem i kulturą rosyjską. Ponieważ poza wszystkim innym my się rozbrajamy w ten sposób. My w przewidywalnej przyszłości nie będziemy mieli ani ludzi rozumiejących rosyjską rzeczywistość i wiedzących, jaki jest kontekst cywilizacyjny różnych poczynań naszego jednak politycznego przeciwnika, ani nawet nie będziemy w stanie wyłapywać pewnych, no jednak niesłychanie istotnych informacji samej narracji rosyjskiej. To jest tak, jakby nam odłączyli radar, będziemy ślepi i głusi, a my się dobrowolnie na to wskazujemy. To naprawdę nie chodzi o to, czy Puszkin w swoim wierszu o sercu Rosji jest polonofobem. Nie jest, bo wiersz jest adresowany nie do Polaków, o czym krytycy Puszkina w Polsce zdają się nie wiedzieć, tylko do opinii zachodniej i to wobec niej jest opryskliwy i krytyczny. Ale tak jest mniej więcej z wszystkim. My likwidując to grupę osób kompetentnie czytających partytury rosyjskie, w istocie rzeczy skazujemy się na analfabetyzm polityczny, wywiadowczy i skazujemy się na zależność od przerzutej cudzej informacyjnej papki. My w gruncie rzeczy nie robimy nic nowego. Tak się na przykład po resecie w dużym stopniu rozbroili nasi koledzy amerykańscy, gdzie w pewnym momencie nawet się okazało, że na wysokim

0: wysokich i poufnych stanowiskach tłumaczy w różnych ważnych departamentach, nagle siedzą córki czy wnuczki sowieckich dyplomatów, które są już naturalizowane w Stanach. Kto zna technologię pracy służb rosyjskich, wie, jakim opatrzone jest to ryzykiem, prawda? No więc jak będziemy zależni tylko od informacji z zewnątrz, bo sami się intelektualnie wykastrowaliśmy, to powtarzam, będziemy głusi i ślepi. I teraz, przecież akurat takie nasze działania są niesłychanie wygodne dla rosyjskiej propagandy. Z jednej strony ilustrują polską zoologiczną rusofobię i można grzać ten nastrój we własnym społeczeństwie. Można nas w ten sposób kompromitować również na zewnątrz, pokazując, prawda, mimo wszystko tutaj nie trepko śpiewa w Wiesbadenie czy gdzieś tam, czy w innym Salzburgu, a wy tu Polacy nawet żeście zlustrowali Musorskiego z jego Borysem Godunowem, mimo że jest tam wszystko, co trzeba do krytyki rosyjskiego porządku. I sformułowanie o carze Herodzie, i sformułowanie o tym, że lud milczy, prawda, uporczywie. Nie. Więc to jest wygodne, ale z drugiej strony jeszcze bardziej wygodne jest to, że gdyby nam się udało to przeprowadzić, to powtarzam, będziemy bezbronni wobec instrumentarium naszego sąsiada, jak żuczek przekręcony na grzbiet.
1: Nie wiem, czy kiedykolwiek stosunki polsko-rosyjskie będziemy mogli uznać za chociażby poprawne. Na razie jesteśmy na pierwszych miejscach listy nieprzyjaznych państw. Już za tydzień zajrzymy do Rosji, żeby dowiedzieć się, jak tam przygotowania do wyborów, mobilizacji i generalnie, jak się mają Rosjanie codziennie bombardowani przez Ukraińców. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia, mówi już państwu Maciej Jastrzębski.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: W reklamie. Autopromocja.
10: Już jutro, po 12:00, w TDI. Polacy nie rozstają się z aplikacją mObywatel. Tego zazdroszczą nam za granicą. Więcej ścieżek rowerowych. Te połączą Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec i Tychy. Miłość z internetu może nam skraść nie tylko serce. Posłuchajcie, jak rozpoznać, czy ta druga osoba chce nas, czy tylko nasze dane. Tylko dobre informacje. Po 12:00 Jarema Jamrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Prawie 34 minuty po godzinie 17. Koniec sierpnia to w kalendarzu turystycznym czas pierwszych dogłębnych podsumowań. Za nami sezon pełen pogodowych skrajności. Z jednej strony mordercze upały i pożary trawiące ulubione kurorty na południu Europy, a z drugiej intensywne poszukiwanie wytchnienia od żaru lejącego się z nieba. Jak to wszystko wyglądało w ostatnich tygodniach? Już teraz będziemy rozmawiać o tym.
1: Komentarz.
0: Razem z nami Eugeniusz Triasun, travelist.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: No, to jest taki moment, na który na pewno uczniowie nie czekają. Rodzice może bardziej, bo dzieci wrócą do szkół. No, ale kończą się wakacje, kończy się sierpień. Czas na podsumowania. Proszę nam powiedzieć, jak z perspektywy danych rezerwacyjnych wyglądał tegoroczny sezon urlopowy? Polacy częściej wybierali wypoczynek w kraju, czy ruszyli za granicę?
2: Statystycznie najczęściej rzeczywiście zostajemy w kraju, głównie z powodów tego, że jest bliżej, że też jakościowo dużo bardziej w porównaniu też do wielu kierunków europejskich, ale wielu osób jeszcze sobie z tego, myślę, że sprawy nie zdaje, zwłaszcza tych, którzy za granicę wybierają, a Polska rzeczywiście bardzo rozwinęła się w tym tutaj, jeżeli chodzi o kategorię właśnie jakościową i też możliwości, jakie może zaoferować turystom, więc rzeczywiście również w tym roku akurat na pytanie o to, gdzie spędzaliśmy wakacje najczęściej, może nie będzie zaskakującej odpowiedzi, czyli nadal chętniej zostajemy w kraju, chociaż jak pokazują dane jeszcze przed sezonem, co prawda, które jakby no, na razie są, że tak powiem, pewne, bo podsumowanie sezonu jeszcze pełnego nie znamy, też z wielu źródeł należałoby te informacje zebrać, ale generalnie deklarowali Polacy przed wakacjami, że też najchętniej będą wakacje w kraju spędzać. To jest mniej więcej około 2/3 wszystkich podróżujących w tym okresie osób.
0: A czy są jakieś takie kierunki krajowe, które okazały się absolutnym hitem tego lata, a może też z drugiej strony, czy są regiony, które zanotowały wyraźny spadek zainteresowania turystów?
2: Generalnie to też ciekawe, jak to się w czasie zmienia, ponieważ każdy rok w Polsce jest akurat inny i przynosi nie to, że ogromne rewolucje pod względem wybieranych kierunków, ale też takie no, przetasowania, które są widoczne. No, na przykład w tym roku, biorąc pod uwagę sezon wakacyjny całościowo, wybieraliśmy mniej więcej porówno jak góry, tak morze. I ten ruch rzeczywiście był bardzo wyrównany. Co ciekawe też ten podział, jeżeli chodzi o to, jak turyści wyjeżdżali i w których tygodniach i właściwie miesiącach wakacyjnych, był bardzo wyraźny, ponieważ lipiec na przykład zdecydowanie należał do Bałtyku, a w sierpniu bardzo chętnie i to chętniej właśnie niż w lipcu wybieraliśmy góry. Ale już patrząc na ubiegłoroczny sezon, wcale sytuacja nie była podobna. I też zupełnie jeszcze inna od dwóch sezonów wcześniej, ponieważ zeszły rok zdominowały z kolei góry. Wtedy patrzyliśmy też całościowo i w trakcie całych wakacji zeszłorocznych na przykład góry odpowiadały mniej więcej też za 60% wszystkich wyjazdów. U nas bardzo duży wpływ w Polsce tak naprawdę na decyzje rezerwacyjne właśnie ma pogoda, ceny już w mniejszym stopniu, ale chyba rzeczywiście ta pogoda jest takim czynnikiem decydującym w dużym stopniu.
0: A zerknijmy poza granice Polski. Jeszcze kilka lat temu zdaje się, że południe Europy, Grecja, Włochy, Hiszpania to były takie miejsca pewne na lipiec i sierpień. Ale zastanawiam się, czy te fale 40-stopniowych upałów i powracające pożary nie sprawiły przypadkiem, że Polacy zaczęli rezygnować z tych śródziemnomorskich kurortów w szczycie lata?
2: Na pewno wiele osób zmieniło swoją perspektywę rzeczywiście w związku z ekstremalnymi temperaturami, no ponieważ umówmy się, no nie jest to żadna przyjemność, myślę, że dla nikogo w takich warunkach wypoczywać, nawet jeżeli ktoś lubi, no rzeczywiście tutaj też temperatury wysokie. Dlatego czy nastąpił jakiś odpływ turystów masowy? Raczej nie, ale widać, że inne kierunki zaczęły zyskiwać. Bliższe też Polsce, na przykład właśnie Czarnogóra, Albania, wciąż mocno, bo mimo też, jak mówi się w ciągu ostatnich kilku lat rosnących cen, bardzo wysoką pozycję też utrzymuje Chorwacja, czyli generalnie cały region Bałkanów, który wydawałoby się też, no, turystycznie

0: pewnie w mniejszym stopniu może konkurować z krajami basenu Morza Śródziemnego, no to zyskuje właśnie ten region też na popularności właśnie poprzez to, że te temperatury są w naszej części Europy łagodniejsze, no i na pewno też dużo rzadziej dochodzi do takich ekstremalnych sytuacji, jakie mogliśmy obserwować właśnie, czy to na południu Francji, Hiszpanii, ale też bardzo często w zeszłych latach we Włoszech. Więc z jednej strony rzeczywiście w tym sezonie wysokim widać rosnącą popularność kierunków innych niż te najpopularniejsze 3 czy 4, o których właśnie pan redaktor wspomniał, ale z drugiej strony też możemy powiedzieć, że ten sezon wakacyjny już też nie wygląda tak jak kiedyś, jeżeli chodzi o to, kiedy się zaczyna i też kiedy się kończy. Zaczyna się dużo wcześniej, ale też kończy się dużo później. Przedłużamy te wyjazdy nieraz nawet tylko do końca września, czasem również do października, kiedy temperatury utrzymują się na poziomie jeszcze wysokim, ale rzeczywiście już nie ma tych upałów. Może temperatura wody jest, pozostaje wciąż ciepłe, dlatego też już na pewno w dużo bardziej komfortowych warunkach i okolicznościach możemy ten wypoczynek planować.
1: No właśnie, bo za chwilę rozpoczyna się wrzesień. Kiedyś to był chyba taki miesiąc głównie dla seniorów i bezdzietnych par, ale teraz ten wrześniowy urlop jest pełnoprawny, jeśli chodzi o kwestie wypoczynku. I też chyba sądząc po tym, jak wyglądają wycieczki, ile tych wycieczek jest na wrzesień, to chyba właśnie jeszcze jest sezon.
0: Sezon trwa rzeczywiście. No, zdecydowanie na przykład w przypadku dużych tur operatorów właśnie kierunki Egipt, Grecja, Turcja jeszcze się sprzedają właśnie pod hasłem wakacji 2026. Więc być może w przypadku akurat zagranicznych podróży w mniejszym stopniu możemy mówić o nim w kategoriach tego wypoczynku po sezonie, bo faktycznie jeszcze ten sezon po prostu został wydłużony, więc wakacje za granicą na pewno jeszcze trwają. Przynajmniej przez te kilka najbliższych 3-4 tygodnie. Ale w Polsce już rzeczywiście sezon powoli się kończy i już możemy też mówić o takim przejściu w te podróże już bardziej jesienne. Chociaż też wrzesień zobaczymy, jakie temperatury przyniesie. No, tak jak ostatnie lata pokazywały, nieraz i powyżej 25 stopni mogliśmy obserwować, a też jest to temperatura bardzo też komfortowa do tego, żeby i zwiedzać, i wypoczywać, czy to nad morzem, czy w górach. No i też ceny wtedy bardzo zachęcają, bo z reguły są niższe niż w miesiącach wakacyjnych.
1: No właśnie, jak duża jest taka realna różnica w kosztach pobytu między, dajmy na to połową lipca, a połową września w popularnych obiektach, tak w Polsce, jak i za granicą? Czy możemy powiedzieć, jaka to jest różnica?
0: Tak, i to właśnie zbadaliśmy, porównując miesiące wakacyjne w Polsce, urlop po sezonie, czyli właśnie we wrześniu albo też na początku października, nad morzem wypada około 20%, jeżeli chodzi o te stawki, korzystniej, czyli 20% są niższe ceny w hotelach, a w górach też od 20, nawet do 30 stopni, do 30% ceny mogą być niższe. No więc różnica zauważalna, zwłaszcza jeżeli mówimy o takim pobycie, nie tutaj dwu- czy trzydniowym, ale rzeczywiście jak już wyjeżdżamy na tydzień, chcemy taki pełnoprawny ten urlop zorganizować, no to szczególnie w przypadku rodzin myślę, że da się tą różnicę zauważyć, ale mówiąc już o zagranicy, sytuacja jest nieco inna, w związku z tym, że właśnie tak jak rozmawialiśmy, sezon za granicą trwa, też wiele osób wyjeżdża we wrześniu. Ruch co prawda jest, myślę, że mniejszy na pewno statystycznie niż sierpień czy lipiec, ale w związku z tym, że generalnie polityka turystyczna tych kierunków zagranicznych od lat pozostaje taka, żeby ten sezon jak najbardziej wydłużać, no to też ceny niekoniecznie są niższe w stosunku do tych w sezonie, a wręcz przeciwnie. Na przykład widzieliśmy różnice też takie, że rok do roku, mimo że wrzesień spośród tych trzech miesięcy pozostaje najtańszy, no to akurat w stosunku do zeszłego roku ceny statystycznie wzrosły około 6-8% w zależności od kierunku, nawet czasem do kilkunastu. No a wszystko jest wynikiem tak naprawdę tego, jak bardzo dużego ruchu wśród turystów przewidują właśnie kierunki, o których rozmawiamy za granicą.
1: A czy obserwują Państwo może taką zmianę, tendencję?

0: pytam z doświadczenia choćby znajomych i doświadczenia redakcyjnego, czy jest takie zjawisko na przykład skracania tych głównych urlopów na rzecz częstszych, ale kilkudniowych wyjazdów, takich, jak to się mówi, city breaków, ale rozłożonych na cały rok.
1: Zdecydowanie. No jest to forma podróżowania z jednej strony bardzo, bardzo praktyczna, tak? Ponieważ łatwiej jest nam wtedy kontrolować te wydatki, jeżeli chodzi o takie krótsze wyjazdy. Na pewno to jest jeden ważny czynnik. Drugi jest też taki, że pod względem też chociażby urlopów pracy. Łatwiej jest zaplanować kilka dni wolnego i właśnie z dziećmi czy bez wyjechać, niż tutaj o jakimś właśnie tygodniowym czy czasem dwutygodniowym wyjeździe taki wyjazd organizować. Więc na pewno myślę, że te czynniki sprawiły, że takich wyjazdów robimy, znaczy dokonujemy tak naprawdę statystycznie też częściej, ale również kwestia poniekąd psychologiczna, ponieważ czekając przez cały rok powiedzmy na jeden dłuższy wyjazd, no nie sprawia to, że samopoczucie jakoś bardzo właśnie tutaj w trakcie roku właśnie tutaj ta chęć wypoczynku jest zaspokojona, a jednak no, też biorąc pod uwagę, jak bardzo dynamiczny świat obserwujemy obecnie, no tego wypoczynku potrzebujemy coraz częściej, wszystkie badania też na to wskazują, w związku z czym też branża turystyczna, odpowiadając na taką potrzebę, bardzo promuje taki sposób wypoczynku właśnie, czyli skróć ten wyjazd główny, właśnie dłuższy, na rzecz tych kilku mniejszych, ponieważ właśnie pozwoli ci zresetować się, znaleźć się w jakimś innym otoczeniu i też właśnie zadbać o siebie.
0: No a w krajach południowych, w krajach południa Europy coraz częściej mówi się o takiej tendencji, takim trendzie jak coolcation, czyli tej ucieczce przed skwarem na północ i w chłodniejsze regiony. A czy w państwa danych widać realny wzrost zainteresowania, no choćby Skandynawią, krajami bałtyckimi, albo nawet naszym polskim wybrzeżem kosztem południa Europy?
1: Polska jest świetnym przykładem, myślę, że trendu coolcation, który z jednej strony też jest widoczny wśród Polaków, którzy właśnie wybierają kraje skandynawskie. Tutaj też Islandia bardzo duży wzrost notuje, ale też pobliskie właśnie Litwa czy Łotwa. Ale już tak właśnie wracając do Polski, myślę, że to jest bardzo ciekawy przykład. Wśród turystów zagranicznych od kilku lat nieustannie rośniemy jako destynacja turystyczna. Przyjeżdża do nas właśnie coraz więcej nie tylko Niemców, którzy zwłaszcza na wybrzeżu tutaj zachodnim, nad Bałtykiem, od lat są obecni i właśnie stanowią jedną z najliczniejszych grup turystów, ale właśnie Czesi, Węgrzy, Słowacy, Litwini, z jednej strony nasi sąsiedzi, ale też właśnie dużo osób ze Stanów przylatuje. Jest też na przykład taki duży trend, że wśród Hiszpanów bardzo często właśnie w okresie największych upałów w swoim kraju uciekają na ten tydzień czy dwa tygodnie, żeby z jednej strony zwiedzić Polskę, odkryć właśnie walory naszego kraju, ale z drugiej strony też no, znaleźć się w takich rzeczywiście warunkach sprzyjających normalnemu funkcjonowaniu, a nie no, w 40-stopniowych upałach. I Polska widzę też, obserwuję, że ten trend podchwytuje, promuje się właśnie w tym okresie wśród osób z zagranicy, pokazując, że jesteśmy no, krajem, który jest geograficznie no, idealnie położony, jeżeli chodzi tutaj o warunki atmosferyczne i mimo, że ta pogoda faktycznie bywa niepełna, no to tak czy siak pozostaje wciąż komfortowa do tego, żeby wypocząć po prostu z lepszym tutaj z jednej strony też zapleczem turystycznym, ale też z drugiej korzystając z tej lepszej pogody.
0: I od kilku sezonów mówi się też, bo pan mówił o różnych kierunkach, z których turyści do nas przyjeżdżają, ale od kilku sezonów mówi się o turystach z krajów Półwyspu Arabskiego i w Zakopanem i w Krakowie. I zastanawiam się, czy to jest taki fenomen, który utrzymuje się tylko zimą, bo przynajmniej w mediach społecznościowych widzimy głównie zdjęcia zimowe tych turystów, czy w lecie oni też do nas przyjeżdżają i czy przyjeżdżają tylko na południe Polski, czy może odkrywają też inne regiony naszego kraju?
1: Odkrywają też inne, odwiedzają góry, właśnie Bieszczady, Beskidy, Tatry, oczywiście tak jak i nie tylko właśnie zimą. Widać, że popularny jest coraz bardziej

0: wśród właśnie osób z Bliskiego Wschodu sezon letni, bo też tak jakby nie patrzeć, no temperatury dużo niższe w Polsce wtedy panują. Natomiast no, ten sezon oczywiście należy do specyficznych, no nieco ten trend został zachwiany z uwagi na konflikt na Bliskim Wschodzie, na trwającą wojnę i tutaj no, sytuację też taką związaną z odwołanymi połączeniami lotniczymi, też taką niepewnością geopolityczną. Na pewno z jednej strony bardzo wpłynie to i na to, jak będzie wyglądał sezon zimowy, zwłaszcza właśnie no, w Zakopanem, do którego tak chętnie jeżdżą, ale też na sytuację latem. I z tego, co też widziałem w takich najświeższych doniesieniach z właśnie izb turystycznych funkcjonujących na południu Polski, no to faktycznie oni monitorują dosyć dokładnie, jakie grupy turystów przyjeżdżają do nich w poszczególnych okresach. No i widać, że ruch z Bliskiego Wschodu zmalał. Nie jest to czynnik taki, że no, straciliśmy na popularności wśród osób z tego regionu, właśnie z Bliskiego Wschodu, no tylko, że właśnie dlatego, że po prostu geopolitycznie są te podróże utrudnione albo obarczone większą niepewnością.
1: No i tutaj powodem jest wojna na Bliskim Wschodzie, ale nie możemy zapominać, że za naszą wschodnią granicą też trwa wojna i zastanawiam się, czy obawy związane właśnie z bliskością konfliktu, które mocno wpłynęły na rynek w 2022-2023 roku, to już coś, co całkowicie zostało zapomniane. Już teraz nie ma to wpływu na to, ile osób do nas przyjeżdża.
0: Wie pan redaktor, jest coś takiego, że mamy jako, nie tylko naród, ale w ogóle chyba jako ludzkość, dość krótką pamięć. Więc tak oczywiście mówię zbiorczo i troszkę prześmiewczo, natomiast prawda jest taka, że faktycznie mimo wielkości tego konfliktu, mimo bezpośredniego wpływu, jaki też wywiera na to, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo, jako kraj, jako gospodarka i to właśnie jak wpływa na to wojna w Ukrainie, po tym, jak już no, od 2022 roku, czyli od już właściwie no, ponad 4 lat, wojna trwa, a Polska wciąż też, pomimo tych incydentalnych sytuacji, które też w naszych granicach się wydarzyły, jesteśmy uznawani jako kraj mimo wszystko bezpieczny. Też właśnie jesteśmy postrzegani przez wiele turystów przelatujących do naszego kraju, nawet w okresie konfliktu, właśnie nawet w okresie wojny za wschodnią granicą, jako kierunek bezpieczny, jako kierunek też spokojny. Być może niekoniecznie udajemy się do województw, właśnie do lubelskiego, właśnie na Podlasie, gdzie no, ryzyko, że w jakiś sposób zostaniemy dotknięci konfliktem, właśnie wojną, jako turyści przyjeżdżający do Polski, udajemy się właśnie w te miejsca, tylko wybieramy właśnie górę, wybieramy zachód kraju, wybieramy duże miasta albo polskie morze. I z reguły teraz w mniejszym stopniu widzimy, że no, wojna w Ukrainie wpływa na ten ruch za granicę, no bo też liczba turystów przyjeżdżających właśnie za granicę do Polski stale rośnie. Właśnie rozmawialiśmy o sytuacji na Bliskim Wschodzie i widać, że no, w krótkim okresie, no, powiedzmy, że tam perspektywa roczna jest okresem dosyć jeszcze krótkim, jest zachwianie tutaj w tej kategorii turystów, ale już jeżeli mówimy o innych kierunkach, też o innych rynkach, z których turyści do nas docierają, no to w mniejszym stopniu też oni odczuwają te problemy.
1: No i jak oni już do nas docierają, to są zadowoleni. Nasza branża hotelarska i gastronomiczna nauczyła się profesjonalnie dostosowywać ofertę do gości, no choćby z innych kręgów kulturowych.
0: Tak, to widać właśnie, jak zwłaszcza jeżeli wypoczywamy właśnie w hotelach tych skategoryzowanych właśnie z jakąś tam ilością gwiazdek i jedziemy właśnie do obiektów, które są nastawione oczywiście z jednej strony na gościa krajowego, ale też właśnie na turysty z zagranicy, no to tak, widać na pewno wpływ właśnie tych gości na to, jak zmienia się oferta, są właśnie począwszy od chociażby posiłków w hotelowej restauracji, po różnego rodzaju zabiegi też z uwzględnieniem tych potrzeb kulturowych, też jak chociażby jeżdżę właśnie po polskich hotelach, to obserwuję. Widzę generalnie też również coś takiego, że statystycznie też tak i statystycznie, ale i

0: I przyjeżdżając do hoteli, widać i słychać, że tego gościa zagranicznego jest po prostu więcej niż jeszcze było chociażby kilka lat temu. Więc na pewno idzie za tym czynnik jakości naszej oferty turystycznej, naszych hoteli, które też doceniają turyści z zagranicy. Bardzo często słychać, że przyjeżdżając do Polski turystycznie, chwalą sobie właśnie jakość tych obiektów, bo w większości mamy bardzo nowoczesne właśnie zaplecze hotelowe, które rozwijały się najintensywniej w ciągu tych ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat, podczas gdy ta baza hotelowa noclegowa za granicą właśnie, czy to w Hiszpanii, w Niemczech, czy w krajach, które uznajemy już za rozwinięte gospodarczo, ona ma już ograniczony dosyć potencjał tego rozwoju, więc szukając jakiejś świeżości, wiele osób przyjeżdża do Polski i właśnie odkrywa, że z jednej strony jesteśmy bardzo atrakcyjnym krajem jako właśnie turystycznie, czy to jeżeli chodzi o warunki naturalne, czy też inne atrakcje, ale również pod względem właśnie tej obsługi i jakości. Więc na pewno idziemy w tym kierunku, że tych turystów będzie zagranicznych przybywać, chociaż wciąż na tle chociażby krajów europejskich, ostatnio z takim raportem się zapoznałem, jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Unii, jeżeli chodzi o udział gościa zagranicznego w całości sprzedanych noclegów. Z tego co pamiętam, jest to chyba poniżej 30% wciąż, więc nadal Polacy stanowią największą grupę wypoczywających w polskich hotelach, ale ilościowo jesteśmy bardzo wysoko i też konkurujemy już z tymi większymi gospodarkami też od nas.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił Eugeniusz Triasun z Travelist.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję Państwu.
1: Za nieco ponad 4 minuty godzina 18. Jak godzina 18 to wieczór w Polskim Radiu 24 i Paweł Wojewódka, który jest w studiu. Dzień dobry.
2: Właśnie dzień dobry, dobry wieczór. Witaj Pawle. Dzisiaj wieczór i popołudnie i wieczór prowadzony przez Pawłów.
1: Tak, przez Pawłów. Opanowaliśmy dzisiaj antenę, no ale oddamy trochę miejsca autorom audycji i cóż w tych audycjach?
2: No, bardzo ciekawa dzisiaj rozmowa z autorem serialu, podcastu Czarnobyl, Romek Czejarek. Znakomita firma rzeczywiście radiowa i tutaj warto też powiedzieć, że Romek jest inżynierem od elektrowni atomowych. To studiował.
1: A to prawda, zawsze w jedynce poprawia nas i mówi, że to są elektrownie jądrowe, nie atomowe, ale to już jest dłuższa historia.
2: No, ale przyzwyczailiśmy się do elektrowni atomowych. No na pewno będziemy rozmawiali również o tym, co się dzieje w polityce i przyjrzymy się, rozmawiałeś przed chwilą o wakacjach. No jest tak teraz takie miejsce wakacyjne, gdzie młodzież z prezydentem czy prezydent z młodzieżą, takie hasła były.
1: No i artyści do tego jeszcze spod różowego znaku, ale te musimy postawić kropkę. Paweł Aramowicz-Zieliński, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Tę reklamę

0: przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
3: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
0: Źródła europejskie.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kto powinien przyjąć stery w Polskim Komitecie Olimpijskim? Obecny prezes trafił do aresztu, grozi mu kara więzienia. Trwa ewakuacja lokatorów dwóch kamienic w Szczecinie. Zdaniem ekspertów budynek może się zawalić. Mniej połączeń nad morze i w góry, więcej pociągów na niektórych trasach. Jutro zacznie obowiązywać jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Minęła 18. Damian Szpyra, zapraszam. Nawet do 8 lat więzienia grozi Radosławowi P. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego od rana przebywa w areszcie. Kto w takiej sytuacji powinien przejąć kierownictwo w PKOL? Próbował się tego dowiedzieć Aleksander Przoniak.
2: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanych czynów. Wniosek o areszt prokuratura argumentowała możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem. Ireneusz Raś mówił, że w takiej sytuacji prezes nie może pełnić funkcji, co otwiera drogę do zmian.
3: Wydaje się, że zarządzania Polskim Komitetem Olimpijskim powinien przejąć jeden z wiceprezesów.
2: Wielokrotny mistrz olimpijski, przewodniczący Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl Robert Korzeniowski uważa, że utrzymywanie Radosława P. na stanowisku prezesa PKOL to ogromne obciążenie dla wizerunku ruchu olimpijskiego.
4: Dzisiaj uważam, że inicjatywę powinien przejąć zarząd PKOL-u.
2: Minister sportu Jakub Rutnicki zapowiedział, że w działania naprawcze w PKOL-u zaangażuje się Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Od kilku godzin prowadzona jest ewakuacja lokatorów dwóch kamienic w Szczecinie. Przyczyną jest tąpnięcie, do którego doszło ostatniej nocy. Jak twierdzą lokatorzy, niezmiennie głównym problemem pozostaje brak dachu nad głową.
5: Po godzinie 3:00 czy 3:30 zaczęliśmy wszystko wynosić z domu. Tutaj sąsiedzi pomogli w noszeniu mebli, jeden udostępnił mi garaż. Ten budynek już jest nie do naprawy. Tu się nic nie da zrobić. Tu już jest po prostu za późno. Nasze błaganie o pomoc miasta trwające 2 lata nie przyniosło rezultatu. No i mamy co mamy.
1: W tej sprawie błyskawicznie zareagował Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Jego dyrektor Tomasz Sroka zapewnił, że wszyscy ewakuowani lokatorzy będą mieli zagwarantowany dach nad głową.
6: Bez względu na to, czy to jest najemca komunalny, czy to jest właściciel, skontaktujemy się my jako Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych i rozpoczniemy rozmowę w kwestii zabezpieczenia państwa potrzeb lokalowych.
1: Z przeprowadzonych na miejscu ekspertyz wynika, że obiekt grozi zawaleniem. W wielu miejscach w kraju trwają krajowe treningi reagowania. Można się na nich nauczyć m.in. jak zachować się po usłyszeniu sygnału alarmowego, gdzie szukać informacji i jak spakować i co spakować, jeśli trzeba będzie szybko opuścić dom. Tak było w Czarnożyłach podczas dożynek w województwie łódzkim.
7: Plecak składa się z kilku zasadniczych elementów. My tutaj bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby ludziom pokazać, że włożyli tutaj apteczkę pierwszej pomocy, rzeczy, które będą im powodowały komfort w sytuacji kryzysowej, chociażby chroniły ich przed deszczem, śpiwór, podstawowe pożywienie, środki higieny osobistej.
1: Zawartość plecaka ewakuacyjnego przedstawił

0: Piotr Filipiak, koordynator, trener Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Uczestnicy uczą się też zasad ewakuacji i sprawdzania, które informacje w sytuacji zagrożenia są wiarygodne. Jutro wejdzie w życie jesienna korekta rozkładu jazdy pociągów. Wraz z początkiem roku szkolnego zmieniają się tak zwane potoki pasażerskie. Dlatego nie ma potrzeby utrzymywać typowo wakacyjnych połączeń, wyjaśnia Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity.
1: Z końcem wakacji kończy się także część połączeń uruchamianych sezonowo na okres letni, a oferta przewozowa jest dostosowywana do potrzeb pasażerów podróżujących w kolejnych miesiącach. Jedne z najważniejszych zmian dotyczą Poznania. Od 4 września uruchomimy nowy pociąg ICE-Gopło, kursujący pomiędzy Poznaniem a Olsztynem. Będzie to już 7 para połączeń na tej trasie. Czas przejazdu wyniesie 3 godziny 18 minut.
0: Wraz z początkiem września państwowy przewoźnik wydłuży trasy niektórych pociągów. Dzięki temu m.in. po raz pierwszy mieszkańcy Spychowa będą mieli bezpośredni dostęp do dalekobieżnych połączeń.
1: Od 1 września wydłużona zostanie trasa pociągu Gryf. Pociąg jadący ze Szczecina przez Olsztyn pojedzie dalej do Ełku, a czasowo do połowy grudnia również do Białegostoku. Na trasie pojawią się nowe postoje, m.in. w Szczytnie, Piszu, Grajewie, Mońkach i Spychowie. To właśnie Spychowo po raz pierwszy zyska dostęp do dalekobieżnych połączeń Intercity.
0: Rozkład zmieniają także przewoźnicy regionalni. Jesienna korekta będzie obowiązywać do grudnia.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W ciągu najbliższych godzin silne burze będą przechodzić przez województwo warmińsko-mazurskie oraz północną część podlaskiego. Będą im towarzyszyć ulewne opady deszczu oraz porywisty wiatr. W nocy sytuacja się uspokoi, padać może jedynie na zachodzie kraju. Jutro w ciągu dnia opady przesuną się na całą zachodnią połowę, na pozostałym obszarze słonecznie. Temperatura w nocy od 10 miejscami na południu, około 13 w centrum, do 17 na zachodzie kraju. Natomiast w dzień od 23 na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu.
2: Klimat.
0: Na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody. W lasach w okolicach Świnoujścia średnie zagrożenie pożarowe, na pozostałym obszarze kraju małe lub jego brak. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Obecnie ponad 50% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.
2: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 18.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: To jeszcze raz, szanowni państwo, Paweł Wojewódka. Dobry wieczór, a właściwie to dzień dobry, bo jeszcze jest jasno. No i oczywiście jasno będzie dzisiaj w tym wieczornym wydaniu Polskiego Radia 24. Tematy arcy interesujące. A zaczynamy od tego, co wydarzyło się 40 lat temu. Ja bardzo dobrze pamiętam ten moment, bardzo się denerwowałem o swoją córkę, która była wtedy jeszcze małym dzieckiem. Czy uda mi się ją ochronić, to co płynęło do nas z Ukrainy? I właśnie opowiemy za chwilę o tym, a właściwie o autorze serialu Czarnobyl.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Uwaga, materiał może zawierać spoiler. Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Na samym początku chciałbym podziękować serdecznie wszystkim z państwa, którzy słuchają, komentują, polubiają odcinki tej audycji. I jak zawsze w tym podcaście będę starał się odpowiedzieć na pytanie, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Przyjrzymy się serialowi Czarnobyl, produkcji cieszącej się opinią jednego z najlepszych seriali ostatniej dekady, a może nawet XXI wieku. A ze mną w studiu jest autor tego audiodokumentu, Czarnobyl, prawdziwa historia, Roman Czejarek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Nie możemy zacząć inaczej niż od podstawowego, fundamentalnego pytania, co wydarzyło się feralnej nocy z 25 na 26 kwietnia 86 w czarnobylskiej elektrowni. No i jak to się ma do tego, co widzimy w serialu?
8: Właśnie chciałem zapytać, czy mam mówić to, co wydarzyło się naprawdę, czy mam mówić to, co pokazuje serial? Chociaż od razu powiem na wstępie, mnie się ten serial bardzo podoba. I pewnie jak wiele osób, które są fanami tej historii, bo Czarnobyl ma swoje grono takich fanów, którzy oglądają

wszystko, co się da zobaczyć. Czytają wszystkie książki, klikają we wszystkiego rodzaju artykuły w internecie, które można znaleźć. Znam te inne rzeczy. I serial HBO Czarnobyl jest zdecydowanie numerem jeden. On tutaj wyprzedza inne produkcje o lata świetlne, ale nie pokazuje całej prawdy. I zawsze zadaję sobie wtedy pytanie, dlaczego autorzy serialu zrobili

0: i nie została zbudowana, bo przerwaliśmy budowę Warty, tak samo jak wcześniej przerwaliśmy budowę Żarnowca, właśnie przez to, co się stało w Czarnobylu. I bardzo często ludzie mnie pytali przecież, wiedząc o tym, jakie studia skończyłem, te pierwsze, politechnikę, wiedząc, że mam dyplom inżyniera, co tak naprawdę stało się w Czarnobylu. I ja miałem mega wielki problem, żeby to wytłumaczyć tak, żeby ktoś to zrozumiał, bo koledzy ze studiów kumali od razu. Profesorowie, którzy wykładali na mojej uczelni, oni doskonale wiedzieli, ale oni się wszyscy wdawali w takie detale, w takie szczegóły, że wytłumaczenie tego laikowi było praktycznie niewykonalne. I pomyślałem sobie, Boże, jak ten serial się pojawił HBO o Czarnobylu, jak oni to zrobią? To jest nie do pokazania. Wydawało mi się to niemożliwe, żeby...
1: A czasem jedna tak. Prosta scena w helikopterze i mamy wyjaśnienie.
0: No, wiele różnych rzeczy ogarnęli. Akurat helikopter nie jest prawdziwy i pewnie do niego sobie tutaj dojdziemy. Tak, helikopter
1: jest oszukany. Mówię o tej scenie między Legasowem i Szczerbiną, tak, gdzie pada ta groźba wyrzucenia z helikoptera, jeżeli Legasow nie odpowie na to, jak działa elektrownia jądrowa. No, właśnie.
0: Musieli,
1: no ale dobrze.
0: Musieliby w ogóle być razem w jednym helikopterze. Pytanie, czy oni kiedykolwiek razem w jednym helikopterze byli, choć może gdzieś to się zdarzyło, ale raczej nie nad Czarnobylem. Ale po kolei. Reaktor jądrowy bardzo przypomina czajnik do gorącej wody, który mamy w domu. Czyli mamy czajnik taki elektryczny, włączamy prąd, prąd ogrzewa wodę w czajniku, robi się para i gdyby ten czajnik się automatycznie nie wyłączył w pewnym momencie, to ta para oczywiście by leciała, leciała i leciała. On się wyłącza, bo ma taki automatyczny wyłącznik. Wyobraźmy sobie, że tego wyłącznika nie ma i że ta para leci. Ta para wylatuje przez pewną rurkę. Ta rurka napędza turbinę, która jest po prostu takim śmigiełkiem schowanym w jakiejś innej rurze. Ta turbina napędza prądnicę i mamy prąd.
1: Czyli dokładnie tak jak w takiej normalnej elektrowni wodnej na przykład. Tak, przepływ pary.
0: Jak w każdej elektrowni, tak. Tylko że źródłem tego, co obraca naszą turbiną, jest para, a żeby tą parę wytworzyć, czyli potrzeba ciepła, źródłem tego ciepła jest energia jądrowa. W elektrowni takiej klasycznej węglowej, czy to na węgiel kamienny, czy brunatny, jest po prostu kocioł, gdzie pali się węglem, jak w lokomotywie. A tutaj mamy reaktor jądrowy i ten reaktor wydziela ciepło, to ciepło ogrzewa tą wodę. I teraz, co warto wiedzieć i co jest tutaj istotne? Kiedy uruchamia się elektrownię jądrową, jakąkolwiek, nie tylko oczywiście tą w Czarnobylu, każdą inną też, przeprowadza się miliony testów, które służą temu, żeby ta elektrownia pracowała w jak najbardziej bezpieczny, pewny sposób. I jednym z takich podstawowych testów jest test, który tej pechowej nocy w 1986 roku przeprowadzano właśnie w Czarnobylu. O co chodzi? Otóż każda elektrownia, także elektrownia jądrowa, wyobraźmy sobie, że produkuje energię elektryczną i że mamy 100% tej energii, która jest produkowana na zewnątrz. Niecałe 100% wędruje na zewnątrz. Każda elektrownia troszkę prądu zużywa sama dla samej siebie. To nie jest dużo, to jest tam parę procent raptem. Ale trochę tego prądu potrzeba, żeby ona mogła działać. Więc w każdej elektrowni jest tak, że na zewnątrz, załóżmy, wychodzi 90% tej mocy, a 10% zostaje na miejscu, bo potrzeba do tego, żeby utrzymać elektrownię w ruchu. W przypadku elektrowni jądrowej jest to kluczowo ważna rzecz, bo jeżeli by nam tej energii zabrakło w jakimś decydującym momencie, to nie będziemy w stanie utrzymać w elektrowni jądrowej systemów zabezpieczających czy gwarantujących bezpieczeństwo działania takiej elektrowni. Więc na początku przeprowadza się taki test, który pozwala stwierdzić, czy elektrownia w momencie, gdyby trzeba było ją nagle wyłączyć, będzie w stanie choć przez pewien czas zachować troszkę energii dla własnego użytku na ten moment, dopóki nie doprowadzimy tej energii z zewnątrz. Zwykle włączając jakieś awaryjne agregaty napędzane najczęściej silnikami diesla jak wielkie ciężarówce. To jest to, co zawiodło zresztą później w Fukushimie, co stało się problemem Fukushimy. No i w Czarnobylu też taki test należało przeprowadzić. Ale Czarnobyl oddawano do użytku 2 lata wcześniej. I młodsze pokolenie już nie wie, jak to było i nie pamięta czasów słusznie minionych, czyli państw komunistycznych. Tam była taka moda oddawania wszystkiego przed terminem, bo za to dostawało się premię. Więc budowniczowie Czarnobyla bardzo chcieli 2 lata wcześniej oddać elektrownię do użytku przed terminem, bo wiadomo było, że dostaną premię, że będą tytuły bohatera Związku Radzieckiego dla głównych inżynierów, projektantów, konstruktorów, żeby ją oddać przed terminem. Nie było czasu, żeby wykonać pewne testy bezpieczeństwa. Nie zdążyli. Mogli to zrobić i powinni to zrobić. No ale wtedy nie byłoby tej ekstra premii za przed terminem. Więc powiedzieli sobie tak, okej, będziemy udawali, że jest wcześniej. Te testy zrobi się później. I jeden z kluczowych testów, który polegał na sprawdzeniu, czy elektrownia w momencie wyłączania będzie miała wystarczający zapas energii do napędzania samej siebie, dopóki nie włączymy tych silników diesel-agregatów, odkładano w czasie. Dlaczego? Bo co miano przeprowadzić ten test, to

0: To, że mocy mówili, nie, słuchajcie, nie możecie go zrobić, bo żeby ten test zrobić, trzeba na moment wyłączyć elektrownię. Ona nam jest potrzebna, bo nam potrzeba prądu. I tak minęły 2 lata, aż doczekano do momentu, kiedy w sposób całkiem planowy elektrownia w Czarnobylu miała pójść na po prostu rutynowy remont. I wtedy ktoś powiedział, słuchajcie, skoro ona idzie na remont i tak będzie wyłączana, to przed jej takim całkowitym wyłączeniem i tym remontem zróbmy przy okazji ten odkładany od 2 lat test. Czyli wyłączmy ją w taki specyficzny sposób, żeby sprawdzić, ile te turbiny jeszcze kręcące się z rozpędu będą miały energii, czy to zadziała. No i szczerze mówiąc, tak zrobiono. Tylko w tym wszystkim popełniono parę błędów, a też obsługa tej elektrowni, co potem w czasie procesu sądowego było wielokrotnie podnoszone, pewne rzeczy nie wiedziała. Bo znowu, co musicie Państwo wiedzieć, ta elektrownia nie była zwykłą elektrownią jądrową. To znaczy inaczej, nie była elektrownią jądrową taką, jakie od lat budowano na Zachodzie. Czy to w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy chociażby w Szwecji, żeby nie szukać gdzieś daleko.
1: Przede wszystkim zainstalowano w niej reaktor, który miał zupełnie inne przeznaczenie.
0: Tak.
1: RBMK 1000.
0: Właśnie o to chodziło. To 1000 oznaczało moc tego reaktora, natomiast chodziło o to, że reaktory w Związku Radzieckim, ich nie eksportowano na Zachód. One były, czy w ogóle nie eksportowano ich do innych krajów. Nawet jakby ktoś chciał kupić tą technologię, to Rosjanie mówili, nie, tego nie sprzedamy. Dlaczego? Bo energia w tym reaktorze była, można powiedzieć, tylko produktem ubocznym. Głównym celem jego działania była produkcja plutonu, który to pluton był niezbędny do tego, żeby robić bomby atomowe, czy bomby jądrowe, jak to można w uproszczeniu powiedzieć. Żeby te bomby produkować, a Rosjanie potrzebowali ich wielu, zimna wojna, potrzeba było plutonu. I też najgorsze, tak zwanego świeżego plutonu. Pluton traci pewne swoje właściwości po upływie mniej więcej 3 miesięcy. Więc do bomby atomowej potrzebny jest taki świeży pluton. Więc trzeba było wymyślić taką elektrownię, która ma taki reaktor, żeby najpóźniej co 3 miesiące dało się z niego wyciągnąć lekko zużyte pręty z plutonem. I jak się te pręty wyciągało, one służyły do produkcji bomb, a wkładaliśmy nowe. I te reaktory, i te elektrownie właśnie miały taką konstrukcję. Więc te pręty dało się wyciągać i wkładać. I to też było jednym z kluczowych elementów tego problemu, bo kiedy je wyciągnięto, nie dało się ich włożyć z powrotem.
1: No i problem polega na tym, że w pewnym momencie zastopowano faktycznie, no starano się zastopować pracę tej elektrowni jądrowej i ona zamiast przestać produkować prąd, zamiast się wygaszać, to zaczęła produkować jeszcze więcej energii. Energia wzrosła.
0: Tam doszło do paru błędów. Plan był taki, żeby w czasie nocnej zmiany, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest jak najmniejsze, bo w ogóle sam eksperyment miano przeprowadzić parę godzin wcześniej, w ciągu dnia. Ale dyspozytor mocy z Kijowa, który zawiadywał mocą na Ukraińską Republikę, bo wtedy to była republika, jedna z wielu republik Związku Radzieckiego, powiedział, słuchajcie, nam jest potrzebna energia, nie możecie robić eksperymentu teraz, zróbcie go w nocy, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest dużo mniejsze. Więc oni przekładali. To spowodowało, że ten eksperyment robiła 3. zmiana. Zmęczona, niewyspana, najgorzej wykształcona. I też kolejny element, o którym się często tu zapomina, to była ich ostatnia zmiana przed 2 tygodniami wolnymi od pracy. Zbliżała się prawosławna Wielkanoc, potem zbliżał się 1 maja, to jest święto w Związku Radzieckim, wow, bardzo ważne, więc to była ich ostatnia zmiana. Oni wszyscy chcieli iść na wolne. Wiedzieli, że jak już to zrobią, lecimy do domu, bierzemy rodziny, jedziemy na dacze, mamy ferie, dzieci nie idą do szkoły, no w ogóle cała seria świąt. Jak najszybciej załatwić ten nieszczęsny eksperyment odkładany przez 2 lata, ja chcę, że tej nocy. No i tej nocy, kiedy dyspozytor powiedział, że zapotrzebowanie na moc jest mniejsze, planowo wyłączali ten reaktor, żeby w odpowiednim momencie sprawdzić, czy te turbiny będą jeszcze produkowały tę energię na użytek samej elektrowni. Ale po 1 w nocy dyspozytor z Kijowa zadzwonił do elektrowni. Nie wiemy z jakiego powodu, ale z jakiegoś powodu jednak tej energii zaczęło brakować w ogólnym systemie całej republiki. I dyspozytor mocy z Kijowa powiedział, słuchajcie, odłóżcie jeszcze raz ten eksperyment, tak jak go odkładaliście parę godzin wcześniej w ciągu dnia, bo ja tej mocy potrzebuję więcej. Oni powinni mu odmówić, bo jak się rozpocznie ten proces wygaszania, nie powinno się go pod żadnym pozorem przerywać. Ale dyrektor elektrowni, jego ekipa, pracownicy tej zmiany, posłuszni poleceniom partii, posłuszni poleceniom dyspozytora, doszli do wniosku, że no dobra, tyle razy, żeśmy to przekładali, zwalniali, zatrzymywano już elektrownię, zaczęli z powrotem rozpędzać. Więc wszystko po kolei szło nie tak. Jeden z profesorów od energii jądrowej powiedział mi, panie Romanie, na 1 stronie, może na 2, bardzo grubych podręczników operatorów elektrowni jądrowych jest napisane, jak zaczniesz wyłączać, pod żadnym pozorem nie próbuj zatrzymać tego procesu. Jak już wyłączasz i rozpocząłeś ten proces, nie wolno ci go przerwać. To był ich pierwszy kardynalny błąd popełniony.

0: w tym momencie. A do tego doszedł kolejny błąd, o czym oni już nie wiedzieli, bo elektrownia była tajna, więc część instrukcji była ukryta, bo produkowała przecież pluton do bomb jądrowych. Nie wiedzieli o tym, że niektóre rezerwowe wyłączniki nie zadziałają tak, jak powinny zadziałać w takim momencie, bo ich działanie będzie troszkę inne, co przed nimi ukrywano. Więc oni byli przekonani, że no dobra, pójdziemy trochę na skróty, ale gdyby nawet coś się stało nie tak, oczywiście oni nie zakładali, że będzie nie tak, ale gdyby coś się stało nie tak, mamy tutaj czerwony guzik, który jest takim guzikiem alarmowym. Jak to naciśniemy, to wszystko skończy się dobrze. Oni nie wiedzieli, że to nie zadziała.
1: Nie zadziałało i co się wydarzyło wtedy?
0: Energia wzrosła w bardzo lawinowy sposób. Ten wzrost był od kilkudziesięciu do kilkuset razy, są bardzo różne szacunki i czas wzrastania tego natężenia, wytwarzania tej energii, tego ciepła był lawinowy, to znaczy to nie były minuty czy godziny, to były dosłownie sekundy. I wyobraź sobie sytuację, że naciskasz guzik, który ma wyłączyć wszystko w sytuacji, kiedy widzisz, że coś dzieje się nie tak, że coś wymyka się spod twojej kontroli, bo najpierw to wyłączałeś, potem na prośbę dyspozytora z Kijowa próbujesz to włączyć z powrotem, widzisz, że coś ci się tutaj zaczyna niestabilnie zachowywać. Ten reaktor stał się taki, no raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, bardzo rozdygotany, jakby to obrazowo można powiedzieć. I kiedy widzisz, że coś jest nie tak i nie rozumiesz, czemu jest nie tak, masz ten czerwony guzik, który chcesz nacisnąć, kiedy pada komenda, to wyłączajmy na wszelki wypadek wszystko. Jednak, okej, słuchajcie, nie ryzykujmy, to jest energia jądrowa. I ty naciskasz ten guzik, patrzysz na wskaźniki i ty jesteś pewien, że te wskaźniki zaczną zaraz spadać do zera.
1: To tak one jakby przycisnęło się hamulec w samochodzie, a samochód tak, zaczął się rozpędzać.
0: Tak, czyli naciskasz hamulec, przełączasz biegi na luz, a samochód nagle przyspiesza i to nie przyspiesza tak, jakbyś nawet ty osobiście wcisnął gaz na dodechy. Przyspiesza tak, jak ty jako używając tego samochodu wiesz, że on nigdy do tej pory tak szybko nie przyspieszał. Bo nawet jak wiesz, wciśnięcie gazu dodechy nie dawałoby ci takiego kopa. Ten kop jest gigantyczny. I to są dosłownie ułamki sekund, kiedy wszystkie mierniki dochodzą do swojej granicy i w zasadzie, jeżeli masz na mierniku coś, to przeskakiwało i te cyferki rosły i nagle widzisz 9,9999,9 i ty już wiesz, że jest więcej, ale nie wiesz, ile jest, bo już zabrakło kolejnej jedynki z przodu tej skali, więc doszedłeś tą wskazówką czy tymi cyferkami do końca i nie wiesz, ile jest naprawdę. I no w tym momencie nastąpiło to boom, czyli tak naprawdę rozsadzenie reaktora od gwałtownie rosnącej energii, rozszczelnienie, rozsyp materiałów radioaktywnych. Im to nie przyszło do głowy, bo to byli ludzie, którzy byli wychowani w systemie komunistycznym i uczeni wcześniej w szkole, że awaria reaktora jest możliwa na różne sposoby, ale nigdy absolutnie nie jest możliwa jego eksplozja, bo tak im też w szkole mówiono i to im wkładano do głowy. Oni nie wiedzieli, że ten reaktor tego typu może wybuchnąć. I wybuchnął.
1: Wspomnieliśmy już o tak naprawdę dwóch głównych bohaterach tego serialu, czyli o profesorze Valeriu Legasowie, granym przez Jaredę Harrisa, i o wicepremierze Borysie Szczerbinie w tej roli Stellan Skarsgård. Czy to właśnie...
0: Bardzo dobre role.
1: Tak, świetnie zagrane. Znaczy ich sceny są najlepsze w tym serialu, zdecydowanie. Ale czy te sceny odbiegają od rzeczywistości, czy może są wierne? Czy to właśnie oni na miejscu zajmowali się katastrofą? No,
0: nie do końca tak. To znaczy wicepremier Szczerbina tak naprawdę nie jedzie do Czarnobyla, więc ta scena w helikopterze, że oni lecą, rozmawiają tam. Jeden mówi drugiemu, że jeden mówi przeleć nad tym blokiem, zobaczymy co się stało. Na to Legasow mówi, jeżeli przelecimy, to jutro czy pojutrze nie będziemy już żyli, więc no jakby on sobie zdaje doskonale sprawę z konsekwencji tego. Taka scena nie mogła mieć miejsca, bo oni nie mogli siedzieć razem wtedy w tym jednym helikopterze. Więc nawet ten helikopter nie jest prawdziwy, tak samo jak następny, który chwilę później na ich oczach się rozbija. Tam jest taka spektakularna katastrofa, która ma pokazać, że oto są tacy, którzy jednak naciągnęli te przepisy, wlecieli nad reaktor, reaktor promieniuje i pyk, helikopter się rozsypał, czy załoga umarła. Był taki wypadek, ale wyglądał zupełnie inaczej, nie w tym czasie, w innym miejscu, choć rzeczywiście nad elektrownią, tuż obok niej.
1: Dopiero w październiku 1986 i podczas budowy sarkofagu.
0: Tak, podczas budowy sarkofagu od razu wyjaśnimy, że ten helikopter, który wtedy się rozbił, nie rozbił się dlatego, że zabiło go promieniowanie, czy zniszczyło go promieniowanie, czy może zabiło jego załogę, tylko piloci tego helikoptera podlecieli za blisko linii energetycznej. Tam były liny, dawne przewody energetyczne i wirnik tego helikoptera zahaczył o przewody i w jak najbardziej mechaniczny sposób zerwana lina wkręca się w ten wirnik. Wirnik gwałtownie się zatrzymuje, odłamuje się belka ogonowa tego helikoptera i ten helikopter spada. Jest nawet takie zdjęcie zrobione przez jednego z fotoreporterów, ponieważ

0: ta akcja budowania sarkofagu była filmowana i fotografowana. I przypadek sprawił, że byli tam fotoreporterzy. Te zdjęcia potem utajnione, ale one są. Więc moment wkręcenia się tej liny w ten wirnik tych przewodów widać. Mamy to zarejestrowane na taśmach. Natomiast tak, Legasow był na miejscu. Legasow podpowiadał Szczerbinie. Szczerbina był w Moskwie, jakby dowodził tym wszystkim na odległość. Skoro był na odległość, to nie mógł zarazić, złe słowo, nie mógł cierpieć na chorobę popromienną. Tam jest taka scena w filmie, że oni w pewnym momencie już po odpowiednim, to oczywiście czasie, zaczynają pluć krwią, kaszlą i wyciągają chusteczkę. Na tej chusteczce widać krew i w zasadzie tylko jest pytanie, jesteśmy chorzy na chorobę popromienną, aha, rak płuc pewnie w domyśle, kiedy umrzemy? No trudno zachorować na coś, od czegoś, przy czym się nie było. Legasow rzeczywiście miał problemy ze zdrowiem, choć jak wiemy, jego śmierć wyglądała zupełnie inaczej. Tu film pokazuje prawdę i nieprawdę, bo on się powiesił.
1: No właśnie, serial sugeruje nam taką...
0: Samobójstwo.
1: Samobójstwo, ale niejednoznaczne. Tam jest takie dopuszczenie możliwości, że może brały w tym udział służby. Tak, że ktoś mu zrobił to samobójstwo. Myślę, jest taka teoria spiskowa.
0: Jest, ale myślę, że nikt mu nie pomógł. Powiesił się sam, natomiast otoczenie tego miejsca, gdzie to się wydarzyło, wygląda zupełnie inaczej. Rozmawiałem z wieloma osobami, które były świadkami wielu różnych rzeczy związanych z tą katastrofą, potem dochodzeniem i tą całą historią. I jedna z tych osób to jest osoba, która była w bardzo wąskim kręgu. To jest Polak w ogóle. Jedyny Polak, który został dopuszczony do tego wszystkiego, był zaufany Rosjan tak naprawdę. Świetnie mówił po rosyjsku, oni mu ufali, że on niczego nie, bez ich zgody na zewnątrz nie ujawni. I on mi opowiadał, że został zaproszony na rozmowę z Legasowem. On prosił o tę rozmowę i KGB powiedziało: okej, towarzysz Waldemar, my ciebie zawieziemy. I nie zawieźli go do bloku na jakimś osiedlu, bo w serialu HBO to jest blok z wielkiej płyty i w tym bloku Legasow w kuchni stawia stół, wchodzi na ten stół, wiesza sobie stryczek i się zabija. On mówi: nie. Zawieźli mnie do pilnie strzeżonego osiedla, 30, może 40 kilometrów od Moskwy, osiedla, w którym mieszkali najbardziej zaufani pracownicy tego aparatu. A ktoś, kto był wiceprzewodniczącym Agencji Atomistyki, odpowiedzialnym za badania jądrowe, nie mógł mieszkać w bloku. Był bogatym człowiekiem, był bardzo szanowanym profesorem. I profesor Legasow mieszkał w bardzo eleganckiej daczy przy ulicy, która nawet nie miała numerów. Mówi, gdyby mnie to KGB nie zawiozło, a potem nie czekało, a potem nie przywiozło z powrotem, ja bym tam nie trafił. Więc to była piękna willa. Natomiast tak, siedzieliśmy przy tym stole, przy którym, jak się potem dowiedziałem, on skończył swoje życie. I ten mój rozmówca jest w podcaście, też są te rozmowy, jest ta opowieść, również ten fragment. On mówi, kiedy ja się dowiedziałem potem, że to w tym miejscu on się zabił, a potem zobaczyłem to w serialu HBO, że to jest blok z wielkiej płyty, fajnie to wygląda, ale to miejsce wyglądało inaczej. Natomiast sam fakt jest jak najbardziej prawdziwy.
1: Skoro mówimy już o odstępstwach od tego, jak w rzeczywistości wyglądała ta sytuacja, to tam jest jeszcze jedna bohaterka. Bohaterka Ulana Chomiuk, fizyczka białoruska. I czy to jest postać historyczna?
0: Fikcyjna. To jest postać fikcyjna, ale też świetnie zagrana. I zresztą twórcy filmu nie ukrywają tego, bo tam na końcu w napisach pojawiają się informacje o wielu rzeczach. I ona, oni mieli, myślę, bardzo prosty problem. Tak naprawdę tych naukowców było bardzo wielu. Czyli to była spora grupa naukowców, którzy zajmowali się na różnych poziomach, dzieląc się wiedzą między sobą, pomysłami, szukali tych pomysłów, zajmowali się tym, jak wygasić problem spowodowany eksplozją w Czarnobylu. Wygasić jest tutaj nawet dobrym słowem, bo przez pierwsze parę dni trwał pożar, którego bardzo się bano. W serialu HBO też ten pożar jest mocno wyolbrzymiony, ale on był. On miał swoje miejsce i rzeczywiście to był problem. I oni szukali pomysłów na zgaszenie pożaru, ograniczenie radiacji, usunięcie tego, co wybuch rozrzucił po okolicy, czyli usunięcie pierwiastków promieniotwórczych, które zasypały dosłownie okolice elektrowni w Czarnobylu, w tym miasto Prypeć, ale nie tylko miasto Prypeć, tam ta zona miała ponad 30 kilometrów, gdyby takie kółeczko zrobić. Więc oni szukali pomysłów na te różne rzeczy i to było całe duże grono naukowców, mniej więcej 30-osobowe. Ta wierchuszka tego, a sądzę, że w praktyce jeszcze większe. Jak to pokazać w filmie? Twórcy z HBO chyba mieli z tym mocny problem i sobie wymyślili, że oni stworzą fikcyjną postać, naukowczyni, która będzie skupiała w sobie wiedzę tych wszystkich ludzi, mężczyzn i kobiet, nawet większości mężczyzn, tam kobiet było mniej, no i wymyślono ją. I ona tę historię pięknie odgrywa.

0: grywa, ale tak naprawdę to jest postać wymyślona w hołdzie bardzo wielu różnym osobom.
1: No ale to, że ona jest Białorusinką, że pracuje pod Mińskiem, jeśli dobrze pamiętam, to też tak. Jest nie bez znaczenia w kontekście tej historii, prawda?
0: No, tam dwie republiki dawnego Związku Radzieckiego są zamieszane w całą tą sytuację. Oczywiście Ukraina, bo na terenie Ukraińskiej Republiki jest elektrownia w Czarnobylu i Mińsk, który jest tak naprawdę niedaleko po drugiej stronie, Białoruś, która ściśle tutaj z Ukrainą współpracuje. Jeszcze jedna rzecz, która często się ludziom myli, bo ludzie uważają, że skoro elektrownia nazywa się, jest czarnobylska elektrownia jądrowa w Czarnobylu, to to miasto obok, które jest ewakuowane na filmie, to jest pięknie pokazane, bardzo fajnie zresztą, jeżeli można mówić fajnie o tak smutnych rzeczach, to jest Czarnobyl. To miasto nazywa się Prypeć. I to miasto Prypeć jest 3 km w linii prostej od elektrowni w Czarnobylu. Czarnobyl, czyli miasto o nazwie Czarnobyl, jest dużo, dużo, dużo dalej, tam 18 czy 17 km. I można by się zastanowić, czemu tak naprawdę elektrownię nie nazwano Prypecką elektrownią jądrową, bo może tak należało lepiej. Pomysłów było kilka. Ale ponieważ Czarnobyl był największym miastem, był takim, można powiedzieć, miastem powiatowym, jakbyśmy to rzekli po dzisiejszemu, czyli nawet nie gminą, tylko powiatem, no to skoro mamy powiat czarnobylski i na terenie tego powiatu jest elektrownia, obok której jest miasto Prypeć, nazwijmy tą elektrownię od nazwy miasta powiatowego czarnobylską. Stąd nazwa Czarnobyl. Stąd tam były władze tegoż powiatu i stąd nazwa miasta, które wcale nie jest ewakuowane w pierwszym rzucie. Czarnobyl też był ewakuowany, ale dużo, dużo, dużo później. Prypeć dużo wcześniej. 36, tutaj tych elementów jest namieszanych dość sporo.
1: Dużo wcześniej nie powiedziałbym. 36 godzin dopiero po wypadku jest Prypeć ewakuowana. 100 tysięcy ludzi
0: dopiero?
1: Opuszcza swoich.
0: Ja bym powiedział, że znaczy, tak, to prawda, natomiast ja bym powiedział, że jak na warunki, jakie oni mieli, jak na sytuację, to jest to szybko i jest to akcja przeprowadzona w mistrzowski sposób, aż zaskakująco mistrzowski. Oni rozważali ją wcześniej. Oni sprowadzają na miejsce autobusy z Kijowa. Sprowadzają tych autobusów grubo ponad 1000. Według różnych źródeł tam 1200, 1500. Różne źródła mówią różnie na ten temat, ale te autobusy są i mało tego, ci ludzie bardzo grzecznie, bardzo karnie do tych autobusów idą. To może być zaskakujące, bo oni zostawiają majątek całe swojego życia i ktoś może zadać pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że oni tak grzecznie idą? Jak to tak kompletnie porzucają wszystko? Powód jest bardzo prosty. Im powiedziano, że oni wyjadą stamtąd na bardzo krótki czas. Niektórzy słyszeli, że 3 dni, niektórzy, że 2, niektórzy, że 10. Zresztą tak im powiedziano. Zamknij mieszkanie, wyłącz gaz, odłącz prąd, weź zapas ubrania i jedzenia ze sobą na 2-3 dni, najpóźniej za parę dni wrócisz do środka. Jeżeli masz zwierzęta domowe, psykoty, zostaw je w domu, zostaw im jedzenie, one te 2-3 dni przetrzymają. Więc oni idą grzecznie do tych autobusów. To są też w większości pracownicy elektrowni albo pracownicy firm, które pracują wokół elektrowni. To była dość wybrana grupa ludzi, która mieszkała w bardzo, może nie idealnie pięknym mieście, bo to było jednak typowo robotnicze miasto. Ale jak na warunki Związku Radzieckiego, to było miasto bogate, oni zarabiali dużo, oni wiedli życie dużo bardziej beztroskie, mając pewną pracę, niż przeciętny obywatel Związku Radzieckiego. To byli ludzie wykształceni, średnia wieku 20 kilka lat. Tam nie było starych osób. To byli młodzi ludzie. Wiele kobiet było dopiero w ciąży albo dzieci się dopiero rodziły. Więc oni tej władzy wierzyli. Ta władza do tej pory ich nigdy nie oszukała. Dlaczego miałaby ich oszukać teraz? Ale ta władza nie powiedziała im prawdy.
1: No, zresztą w serialu tych młodych ludzi symbolizują Wasili i Ludmiła Ignatienko. To są prawdziwe postacie jak najbardziej. Wasili był strażakiem, zmarł na chorobę popromienną. No właśnie, wróćmy jeszcze do akcji ratowniczej, bo tutaj nie chciałbym...
0: A wiesz, dlaczego oni w serialu, czy nie? Dlaczego
1: nie,
0: akurat ta para?
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że ich historia została utrwalona przez białoruską pisarkę. Wiele lat później białoruska pisarka, ja też z tej książki korzystałem, poszła po prostu do żony tego strażaka, do żony Wasilija i po długich namowach namówiła ją na opowieść życia. I z tej rozmowy powstała książka, powstała zresztą też sztuka teatralna, odtwarzana jakby w pierwszej osobie. Czyli tak jakby to ta żona tego strażaka...
1: Monodram.
0: Tak, monodram. Opowiadała historię swojego życia, ona po kolei się... Ona na początku wierzy, że Wasili przeżyje. Tam jest taki moment, że oni jej mówią, że on jest poparzony, potem jej mówią coś innego, że zatruł się gazem, ale nikt jej nie mówi, że to jest choroba popromienna. A jak już ona się dowiaduje, że choroba popromienna, to mówią jej spokojnie, wyjdzie z tego, tylko ma pić dużo mleka. I ona

0: razem z inną żoną innego strażaka. Tamta żona ma ojca, który przyjeżdża, ma samochód, chyba Moskwicza. I oni tym Moskwiczem jadą na wieś. Kupują 6 litrów mleka, bo kupienie mleka w Związku Radzieckim nie było prostą sprawą, no bo oni muszą dużo pić mleka. I ją martwi co innego, że Wasilii nie lubił mleka. On nigdy do tej pory nie pił mleka. I jak ona go teraz namówi, żeby pił mleka dużo, no ale będzie musiał pić, no teraz będzie musiał. Ona jeszcze nie wie, że on bardzo szybko umrze i że po 3 dniach picie tego mleka będzie kompletnie bez sensu. On jeszcze rosołki mu chce gotować, bo ten żołądek nie będzie przyjmował żadnego pokarmu, bo on po prostu będzie tak ciężko napromieniowany, że nie ma żadnej szansy. Tam jest jeszcze próba przeszczepu szpiku kostnego, już w Moskwie robiona, też się nie uda. Napromieniowane będzie jej dziecko, które ona się będzie bała potem o ciążę, bo ona się do niego zbliża. On pochłonie tyle pierwiastków, że on będzie zagrożeniem dla każdego, kto do niego podejdzie. Ale ona tej władzy do pewnego momentu wierzy.
1: No właśnie, a skoro już mówimy o chorobie popromiennej, na którą swoją drogą cierpiało ponad 130 osób po tej katastrofie, 28 zgonów w wyniku katastrofy czarnobylskiej, powiedz mi, jak byś ocenił to, w jaki sposób w serialu przedstawiono skutki choroby popromiennej?
0: Dobrze, bardzo dobrze i tak naprawdę, szczerze mówiąc, my mamy niewiele opisów tej choroby popromiennej, bo na szczęście było na świecie stosunkowo niewiele przypadków. Nie mówię o Hiroshimie i Nagasaki, bo to troszkę inna historia. Tam mamy bombę, to jest troszkę inny rodzaj wybuchu, inne pierwiastki promieniotwórcze też lecą tutaj. Nie ma takich wiele awarii w elektrowni i widzisz, powiedziałeś 28 osób, niektórzy mówią 32, niektórzy mówią 50 kilka, niektórzy mówią 90 kilka, ale są też ludzie, którzy mówią dzisiaj, jakie 28 osób? Nieprawda. 120 tysięcy, a może i 200 tysięcy, a może i 300 tysięcy, tylko Rosjanie utajnili. Myślę, że liczba, którą wymieniłeś, 28, czy może kilkadziesiąt, jest dużo bliższa prawdy niż 120 tysięcy. Ale z różnych politycznych przyczyn wielu osobom było wygodne wyolbrzymianie powodów tej tragedii. Także nie oszukujmy się teraz, bo gra idzie o gigantyczne pieniądze. Gra idzie o odszkodowania, o budowę sarkofagu i mówienie o tym, jak to jest groźne, pozwala te pieniądze wyciągać od tych, którzy panicznie boją się tego zagrożenia. Więc tu jest drugie, trzecie, czwarte dno i ono też namieszało w pewnym momencie bardzo w tej historii.
1: Wspominałeś o Żarnowcu i o tym, że właściwie do dzisiaj się nie doczekaliśmy naszej własnej elektrowni jądrowej. Również ze względu
0: Bośmy się wystraszyli. Przecież pojawiło się hasło Żarnobyl w Polsce, które było połączeniem nazwy Żarnowiec, gdzie budowano naszą pierwszą elektrownię od początku lat 80. z nazwą Czarnobyl, kiedy to w 86 roku ludzie wpadli w panikę i byli szczęśliwi, jak Tadeusz Mazowiecki, już premier Wolnej Polski, podejmował decyzję ostateczną o przerwaniu budowy Żarnowca i o sprzedaży tego, co da się sprzedać i zamknięciu całej reszty, to on nie miał problemów z opinią publiczną. Wszyscy powiedzieli, świetna decyzja, panie premierze, szkoda, że tak późno. Sprzedajmy to nawet za grosze, oddajmy to komukolwiek, bo przecież to jest jeden wielki Czarnobyl, który wybuchnie. Nikt nie próbował ludziom tłumaczyć, jeżeli próbował, to zrobił to kompletnie nieskutecznie, że elektrownia, która miała być zbudowana w Żarnowcu, była zupełnie innego typu niż ta, która wybuchła w Czarnobylu, dlatego że elektrownia, którą myśmy budowali, była zupełnie innym projektem technicznym. Nie była elektrownią, która miała służyć produkcji plutonu do bomb atomowych. W związku z czym, gdyby nawet wydarzyło się coś takiego jak w Czarnobylu, że obsługa świadomie, bo w Czarnobylu obsługa świadomie popełniła te błędy, przekonana, że robiła to eksperyment odkładany przez 2 lata. Gdyby w Czarnobylu popełniono te błędy, gdyby w Żarnowcu zrobiono dokładnie to samo, elektrownia w Żarnowcu była tak skonstruowana, tak jak elektrownie na Zachodzie, że ona by się naprawdę sama wyłączyła. Czyli nie byłoby tego momentu, że naciskamy czerwony guzik, a w ciągu paru sekund moc gwałtownie rośnie i mamy wielkie boom. To by po prostu fizycznie było niemożliwe. No natomiast może, w Czarnobylu tak, to się mogło stać.
1: Może nie
0: stało.
1: Miejsce na to w tej rozmowie, ale wszystkich zainteresowanych odsyłamy do przypadku odrobinę wcześniejszego niż Czarnobyl, Three Mile Island w Stanach Zjednoczonych, gdzie podobna awaria reaktora no, zakończyła się po prostu opanowaniem sytuacji, bo tam wszyscy wiedzieli, co robić, w jaki sposób robić, a przede wszystkim ten reaktor był inny.
0: Szczerze mówiąc, dokładnie tak samo w Fukushimie. W Fukushimie problemem stały się nie rzeczy związane z reaktorem, tylko Fukushimie problemem stały się zalane przez niesamowicie dużą falę tsunami, której nie przewidziano wcześniej, agregaty z silnikami diesla, które miały służyć do awaryjnego produkowania prądu, właśnie takiego potrzebnego, to co badano w Czarnobylu, potrzebnego do pracy elektrowni i do chłodzenia reaktorów w momencie wygaszania. Im tego zabrakło.
1: No dobrze, wróćmy jeszcze raz do
0: Czarnobyla.
1: Do Czarnobyla.

0: Nobla, tak, do, i radzenia sobie ze skutkami tej katastrofy.
1: Jest jeszcze jedna ściema, taka bardzo ważna tam w tym
0: wszystkim. Słucham.
1: Wybuch. Otóż w serialu HBO pojawia się taki wątek i on jest bardzo... Znaczy tak, pierwsza nieprawda, czyli pani doktor symbolizuje wielu naukowców. Druga nieprawda, premiera, wicepremiera Szczerbiny nie ma na miejscu, nie leci tym helikopterem. Trzecia nieprawda, helikopter w inny sposób tam się rozpada. Kolejna nieprawda, troszkę inaczej wyglądają te bioroboty, czyli żołnierze i tak dalej. Znaczy inaczej, to wszystko jest przerysowywane w tym serialu, ale rozumiem o to, że chodziło o to, żeby no, stworzyć wrażenie, zrobiono to świetnie, tego niebezpieczeństwa, tego zagrożenia. I po wybuchu już, tym pierwszym, kiedy ten reaktor rozerwany, rozsypuje się, mamy skażoną okolicę, w serialu HBO jest drugi wątek, który jest prawdziwy do pewnego momentu, a dalej nieprawdziwy. Otóż tam się pojawił, i rzeczywistości on był, problem związany z tym, że w tej sterowni elektrowni, jak już ten reaktor wybuchł po tych paru sekundach gwałtownego wzrostu mocy, w sterowni nie wydarzyło się nic. Ona dalej wyglądała tak samo, jak wyglądała wcześniej, tylko lampki, kontrolki zaczęły się świecić inaczej, część zgasła, a część z kolei się trwale zaświeciła i przestała w ogóle cokolwiek pokazywać, po prostu światełko się włączyło i już. I im nauczonym tego, że nie jest możliwe, aby reaktor wybuchł, co było możliwe, ale oni tego nie wiedzieli, bo przed nimi to ukrywano w tej szkole też i w instrukcjach też. I oni nie dopuścili w ogóle do swojej głowy to, że reaktora może już nie być. W związku z czym dyrektor zmiany wysyła, jak się potem okazuje, na pewną śmierć dwóch pracowników, którzy mają pójść zobaczyć tak naprawdę na oczy, co się stało, no, a dwa każe robić to, czego uczono go w szkole. Skoro reaktor jest niestabilny i wszystkie wskaźniki doszły do maksymalnego wskazania i widzimy, że to się gotuje, tylko nie wiemy, jak się gotuje. I jesteśmy przekonani, że, to się, że ten czajnik dalej się gotuje, choć tego czajnika już dawno nie ma i połowy kuchni już nie ma, no to co musimy robić? Musimy tłoczyć tam wodę, żeby to chłodzić. Więc on każe tłoczyć wodę do chłodzenia w rury, które już dawno nie istnieją, do zbiorników, których już dawno nie ma. I ta woda wlewa się, tłoczona, w to miejsce, które już nie istnieje, zalewając tą całą konstrukcję coraz większą ilością wody i gromadzi się w podstawach tego reaktora i w jego fundamentach. I to rzeczywiście bardzo szybko stało się mega problemem. To znaczy ta woda tam się zgromadziła i już potem po ugaszeniu pożaru stwierdzono, że to jest bardzo poważny problem, bo jeżeli my tego pożaru nie ugasimy i jeżeli potem nie, coś z tego z tą wodą nie zrobimy, nie odpompujemy tego w jakiś sposób, nie zakryjemy tego w jakiś sposób, było bardzo wiele różnych pomysłów, to nastąpi kolejna eksplozja, bo ta woda się tam podgrzeje.
0: Innymi słowy, ta lawa z ściekającego reaktora
1: wleci tam do wody i będziemy mieli takie kabum, ale już takie kabum, które... No i tu jest właśnie nieprawda. Znaczy, prawdą jest, że będzie wybuch, ale nieprawdą jest to, co w serialu HBO jest opowiadane i jakby nakręca atmosferę grozy, że to będzie wybuch, który zmiecie nie tylko Prypeć, Czarnobyl i połowę Kijowa czy połowę Mińska. To jest wybuch, który skazi połowę Europy i stanie się problemem dla Polski, Niemiec, Szwecji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Słowacji, Czechosłowacji, bo wtedy była jeszcze Czechosłowacja. I Gorbaczow, który dowiaduje się o tym, no wiadomo, że musimy zrobić wszystko, żeby... To, jakby to jest podstawą do tego i też wytłumaczeniem do tego, że wysyłamy na gigantyczne ryzyko żołnierzy, którzy mają ręcznie, kiedy roboty zawodzą, usunąć ten radioaktywny materiał, bo jak my tego inaczej nie opanujemy, będzie wielki wybuch, który skazi wszystko. Do tego wybuchu by doszło rzeczywiście, ale ten wybuch nie skaziłby połowy Europy, skaziłby pewnie teren o promieniu paru kilometrów. Byłby wielkim problemem, tak. Ale problemem, z którym oni i tak się potem musieli tam mierzyć na miejscu. Powiększyłby ten problem, tak. Ale nie byłby to kłopot Polski, Niemiec, Czechosłowacji, czy tym bardziej Szwecji, Rumunii, Bułgarii, czy Węgier.
0: Obawa była i w związku z tym zapada decyzja o tym, żeby wysłać tam na samobójczą misję trzech nurków, którzy mają schłodzić tę lawę tak przeciekającą, tak. I no, zatrzymać...
1: Odkręcić zawory, tak, pozamykać, tak. Pootwierać, tak. Powiedziałeś samobójczą, bo tak to jest pokazane w serialu HBO.
0: Dokładnie.
1: No i tu jest ząk, jakby to powiedzieli młodzi, bo ci nurkowie, ci ludzie, którzy idą na samobójczą misję, przeżywają tą samobójczą misję i nie umierają. Zresztą no w ogóle w tym moim podcaście Czarnobyl, prawdziwa historia, będzie kilka opowieści, w tym opowieści od ludzi, którzy tam pracowali na miejscu. I ten jedyny Polak, który tam na miejscu jest, który potem mi to opowiada i to są opowieści pełne emocji i on mi opowiada tak bardzo szczerze, o różnych rozmowach, które mówi, no wiesz, jak to w tamtych czasach się toczyło rozmowy prywatnie w cztery oczy, nie mogłem o,

0: wszystkim opowiadać. Mogę dopiero teraz po latach. Ale stawiało się na stole wódeczkę, czy chociaż jakieś piwo i prowadziło się takie rozmowy w cztery oczy, takie szczere naprawdę, z których no, może coś się da wykorzystać, może coś nie. I mówi, jedną z takich rozmów prowadziłem z komendantem Straży Pożarnej, która gasiła ten pożar w elektrowni czarnobylskiej. Komendant. Oczywiście ten komendant został w nocy zerwany o 3 nad ranem. Przywieziono go łazikiem do elektrowni. Kazano mu dowodzić całą tą akcją. On tam był. On tam poszedł. On razem z innymi wszedł. I teraz jak to jest, że te 28 osób umiera, a ten komendant jest obok razem z nimi i on żyje. On żyje. No mówimy, rozmawiamy, siedzimy tak jak my teraz siedzimy naprzeciwko siebie w naszym podcastowym studiu Polskiego Radia i rozmawiamy. I ten mój bohater mówi, ja z tym komendantem rozmawiając, mówi, zapytałem go, mówi, stary, no jak to jest, że ty przeżyłeś? Przecież miałeś ze sobą miernik. Pochłonąłeś dawkę, która na tym mierniku jest śmiertelna. Dlaczego ten umarł, tamten umarł, a ten żyje i ten żyje? To się, coś tu się nie klei. I on mi odpowiedział tak trochę żartem. Mówi, wiesz, postawiłeś tutaj flaszkę i rozmawiamy przy flaszce. Szczerze mówiąc, oni o tej 3 nad ranem wyciągnęli mnie z popijawy, z imprezy. Bo myśmy już imprezowali przed tym wolnym, te 2 tygodnie wolnego, które miało być. Ta jeszcze jedna zmiana w elektrowni miała zrobić ten ostatni eksperyment, zamknąć tą elektrownię na remont i też miała mieć wolne. A myśmy już pili razem z częścią obsługi, bo wszyscy wiedzieli, że już jest, zaczyna się od następnego poranka, my już nie pracujemy. Nam do głowy nie przyszło, że tej nocy coś się wydarzy. I przyjeżdża łazik, wezwany przez dyrektora, no przez wszystkich i mówią, no ty jesteś szefem straży, ty. Masz komendancie jechać tam i dowodzić akcją. Ja się ledwo na nogach trzymałem. I on potem żartował, że uratowała go wódka. Niektórzy w to uwierzyli bardzo poważnie i wielu tych żołnierzy szło do akcji potem, pijąc specjalnie wcześniej, bo jedna z legend mówiła, jak wypijesz, to radiacja ciebie nie ruszy. Można powiedzieć inaczej. Ja myślę, że ta wódka była im wydawana, rzeczywiście wiele osób dostawało tę wódkę bez żadnego problemu, z zupełnie innego powodu. Po prostu dowódcy dawali im tę wódkę i jak w czasie II wojny światowej czasami dawano żołnierzom przed atakiem. Licząc na to, że pewna ilość tego alkoholu, nie za dużo oczywiście, podniesie chęć morale. Walki, morale, a zarazem stłumi strach, który jest normalną rzeczą w takiej sytuacji. I myślę, że to było tak. Natomiast potem się pojawia legenda wódki, która jest wydawana po to, żeby chroniła przed radiacją. On wchodzi na ten dach, przez to, że jest pijany, zatacza się. Oni są przekonani, że on się zatacza, bo dostał mega dawkę radiacji, dostał, ale zatacza się z innego powodu, więc schodzi wcześniej, więc ta dawka nie jest jednak tak wielka jak inna. A tam czasami widać takie sytuacje. Rozmawiam z innym człowiekiem, który wszedł z kolegą. I on mówi, wiesz, ja się zatrzymałem, a kolega poszedł metr dalej. On zmarł parę tygodni później. A ten jeden metr spowodował, że zobacz, ja żyję i żyję do dziś. Minęło 40 lat, ja żyję. Jeden metr różnicy. Byliśmy obok siebie. Ile to jest metr? Przeszliśmy kilkadziesiąt metrów, więc naprawdę z promieniowaniem może być bardzo różnie. To zależy od wielu rzeczy. No w filmie jest tak, że wszyscy, że jest groźne, że zabija. Zabija różnie, ale
1: no
0: zabija.
1: I że jest tych 3 nurków, którzy giną. Tak naprawdę
0: żyją.
1: Żyją, to znaczy inaczej. 2 z nich zmarło w późnych latach 2000 i jeden żyje nadal i ma się dobrze. A tak swoją drogą to jeszcze z tym nurkowaniem to inna sprawa, bo oni tam nie nurkowali, nie. Tylko brodzili po kolana w wodzie.
0: Brodzili w specjalnych kombinezonach, zamknięci, nie nurkowali. Jest też kolejna z takich znanych postaci, które w filmie widać, która żyje, a o której się mówiło, że zmarła. Szpital w Prypeci. Gdzie przywożą tych pierwszych strażaków już z chorobą popromienną, choć jeszcze nikt nie wie, że to jest choroba popromienna. Oczywiście oni mają takie objawy i lekarze, którzy się na tym znają, bardzo szybko się orientują, że to nie jest poparzenie i że to nie jest zatrucie gazami, że te rany wyglądające jak rany od oparzenia to są rany od bardzo silnej dawki promieniowania, która w krótkim okresie, jak jest silna, daje takie podobne rany jak rana po tym, jakbyś przyłożył rękę do czegoś bardzo gorącego. Oni mają na sobie kombinezony. Te kombinezony są skażone, zwłaszcza buty, bo oni chodzą tymi butami po silnie skażonym, promieniotwórczym materiale, rozsypanym, po graficie, nie tylko graficie. I ta pielęgniarka dochodzi do wniosku, bardzo szybko się orientuje, że proste dotykanie tych kombinezonów powoduje kolejne rany u kolejnych osób. I co ona robi, ta pielęgniarka? Każe im zdjąć te kombinezony i buty, bierze to wszystko w ręce, trzymając to we własnych dłoniach. Ona potem ma bardzo silną chorobę, bo ona te ręce, ona to złapie gołymi rękami. I znosi to do tej słynnej piwnicy, w której one do dzisiaj są i do dzisiaj promieniują. I wszyscy mówili, że ona potem w wyniku tego umiera. Ona żyje.

0: Ona ma 70 kilka lat i zresztą dzisiaj opowiada o tym, też występuje w naszym podcaście. Ona mówi, że ona wtedy potem była przekonana, widząc tych umierających ludzi, którzy samolotem zabierani są do Moskwy i potem ona wie, że kolejno umierają ci strażacy. Ona ma 30 lat wtedy z kawałeczkiem, jest przekonana, że to jest koniec jej życia. Ona nie dość, że żyje, to teraz uwaga. Ona jest samosiołem, ona tam wraca. Ona tam mieszka do dzisiaj w chatce, jest babuszką, która stwierdziła, że czego ona się ma bać, skoro już gorsze czy przeżyła. I ci, którzy tam jeżdżą, ją ciągle odwiedzają i prowadzą z nią rozmowy, dowożąc jej jedzenie, więc można z nią porozmawiać i ona to wspomina. I stąd mamy te nagrania, stąd znam tę opowieść.
1: Wiesz, Romanie, ja mam takie skrzywienie. Właściwie myślę, że nasi słuchacze, którzy są również widzami filmów historycznych, też być może takie skrzywienie mają, że jak jest jakaś historia, która chociaż odrobinę może dotknąć tematu Polski, to życzyłoby się mieć taką jedną scenę, taka jedna scena na przykład z tą bezprecedensową akcją z płynem Lugola. No niestety tego nie ma w serialu HBO, ale rozumiem, że właśnie takie wątki, to polskie spojrzenie na katastrofę czarnobylską, to właśnie to, co usłyszymy w twoim audioserialu.
0: Dokładnie tak i w ogóle od tego on się zaczyna, bo pomyślałem sobie, że ja nie chcę zaczynać tej opowieści od, tak jak zaczynają inni, od tego, co się jest godzina pierwsza, 26, 23, no bo to różnie ten czas jest liczony, ale mniej więcej paręnaście minut po pierwszej w nocy i w elektrowni w Czarnobylu następuje gwałtowny wzrost mocy, a potem wybuch. To wiemy. I oczywiście też w kolejnych odcinkach tłumaczę, jak to się stało. Opowiadam o kulisach. Jest chociażby ta historia z alkoholem, te wszystkie wątki, o których niektórzy bali się opowiadać, wstydzili się. Ci ludzie wyciągani z tej popijawy do akcji, no bo już świętowali wolne. W ogóle to, że było wolne, o czym mało kto pamięta, że to był bardzo specyficzny dzień. To jest noc z piątku na sobotę. To jest w ogóle... U nich nie było wolnych sobot, ale w Polsce już wolne soboty były. Oni w sobotę szli do szkoły, więc dzieci powinny pójść do szkoły w tę sobotę. Natomiast zaczynam od Polski. I pomyślałem sobie, że zacznę od tego, jak to wyglądało u nas i że zacznę od tego, jak my się o tym dowiadujemy. I tu było pierwsze moje zaskoczenie, tak jak przy Heweliuszu, bo ja się dałem nabrać na to, że tak jak już mniej więcej wiemy dokładnie, co się stało w Czarnobylu, tak samo wiemy, jak to wyglądało w Polsce. Okazało się, że nie wiemy. To znaczy wiemy, ale tej prawdy nikt nie opowiadał tak, jak ona wyglądała.
1: Czyli byli polscy odpowiednicy Uliany Chomiuk serialowej?
0: Jeszcze inaczej. Myśmy się o tym dowiedzieli wcześniej. Nie jest prawdą, że Polska dowiaduje się o tym dopiero w poniedziałek rano 28 kwietnia, bo wersja, która oficjalnie u nas krążyła, była taka, że leci chmura radioaktywna, ona leci nad Szwecję, Szwedzi podnoszą alarm, kawałek tej chmury zahacza o stację pomiarową w Mikołajkach. W Mikołajkach jest stacja pomiarowa IMGW, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No i tam rutynowe badania za pomocą urządzeń do pomiaru skażeń, przekroczenie normy o 500 tysięcy razy, telefon do Warszawy, no już Warszawa jest poinformowana, wielka akcja. Ja w to uwierzyłem. Tak było, ale jest jedno bardzo poważne ale. Zanim chmura doleciała do Szwecji, ta chmura przeleciała nad Mikołajkami wcześniej. I oni to zmierzyli wcześniej. I wysłali ten raport do Warszawy wcześniej. Oni nie dzwonią. Nie dzwonią, tylko wysyłają raport teleksem. Jeszcze nie było faksów. Znaczy były, ale bardzo drogie. Więc wysyłają to tradycyjnie teleksem, tak jak wysyłali inne wyniki. Problem polega na tym, że jest wolna sobota, a potem jest niedziela. Ten raport przychodzi do Warszawy, do centrali i to ukrywano, bo głupio się było przyznać, że sami sobie strzeliśmy w kolano na starcie. Ten raport przychodzi i nikt go nie czyta, bo nie ma nikogo, kto by dyżurował przy tym teleksie. Mija sobota, mija niedziela, jest poniedziałek rano. Pan profesor Jaworowski jedzie do pracy, który jest za to odpowiedzialny, wbiega, parkuje na parkingu. I na ten parking wbiega jego asystentka, sekretarka tak naprawdę, która przyszła do pracy wcześniej, żeby na 8 rano panu profesorowi przyrządzić świeżą, pyszną kawę, żeby na biurku pan profesor zastał kawę. I ona biegnie do niego, bo ona przyszła wcześniej tylko po to, żeby go przyjąć. Jak zawsze miała taki zwyczaj. I ona parę minut po 7 znajduje ten teleks, który leży od soboty i nikt go nie wziął. I tam jest to 500 tysięcy razy przekroczenie. I ona nie jest fizykiem jądrowym, ale ona tam pracuje od dawna, więc ona swój rozum ma. I ona biegnie z tą kartką, Jaworowski wysiada z samochodu, on mi to opowiada, on już nie żyje, ale mam to nagranie zrobione wcześniej. Udało się z nim porozmawiać jeszcze z panem profesorem. I on mówi, wie pan, wysiadam z samochodu i ona biegnie na tym parkingu i krzyczy,

0: 500 tysięcy razy Mikołajki. I ja sobie myślę, bomba? Wojna wybuchła? No to było pierwsze skojarzenie, bo jakie mogło być inne? Myśmy to ukrywali potem, bo myśmy musieli napisać raport do Międzynarodowej Agencji do Genewy. Jak my się mamy przyznać, że nasza sieć pomiarowa działa świetnie, tylko urzędnicy dali ciała przez ponad 24 godziny? Od tego zaczynamy.
1: Od tego zaczynamy.
0: Pierwszy... I tego wam do tej pory nikt nie opowiadał.
1: W chwili emisji naszej rozmowy, naszej tutaj rozmowy, pierwszy odcinek podcastu Czarnobyl. Prawdziwa historia jest już dostępny, a kiedy kolejne?
0: Co czwartek. 6:30 rano w czwartki zapraszam. Kolejne odcinki. Mam nadzieję, że się państwu spodobają i mam nadzieję, że tych zaskoczeń będzie więcej. Bo, a na końcu porozmawiamy sobie o faktach i o mitach, które są wokół tego wszystkiego. No i tu pewnie część osób się obrazi, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że to, co powiedziałeś tutaj wcześniej, te ofiary możemy liczyć w dziesiątkach. Tak, one były. Mówię o ofiarach śmiertelnych. Ale nie w tysiącach, a już na pewno nie w setkach tysięcy. Strach ma wielkie oczy. Ten strach spowodował dla Polski wymierne konsekwencje. Wstrzymanie budowy Żarnowca, wstrzymanie budowy Klempicza. Wystraszyliśmy się trochę nadmiarowo i taka zagadka dla państwa na koniec. Nie powiem wam, jaka jest odpowiedź. Mówiłem, że jak podjęliśmy decyzję o sprzedaży Żarnowca, znaczy o zamknięciu budowy Żarnowcu, pierwszy reaktor był przygotowany razem z całym sprzętem. I rząd Tadeusza Mazowieckiego, żeby choć trochę odzyskać pieniędzy, ogłosił coś w rodzaju przetargu. Na zasadzie, kto chce kupić od nas nasz pierwszy reaktor, który już w 98% skompletowany, tylko nie złożony, był przywieziony do Polski i czekał na zmontowanie w Żarnowcu razem ze wszystkim. I znalazł się ktoś, kto ten reaktor kupił. Za grosze, za 5% jego wartości. Oni uważali, ci, którzy go kupili, że była to niesamowita okazja, bo tak tanio nie da się kupić takiego reaktora. Powiem więcej, oni ten reaktor zmontowali, uruchomili i ten reaktor przez kilkadziesiąt lat później działał. I nic się nie stało. Kto i gdzie zrobił sobie z naszego reaktora swoją pierwszą elektrownię jądrową, działającą tuż obok stolicy tego kraju przez bardzo długie lata? Zagadka dla państwa.
1: No, o tym na pewno w podcaście Czarnobyl. Prawdziwa historia. Zapraszał Roman Czejarek. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Był to podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Zapraszam do polubiania i komentowania tego odcinka. Dziękuję serdecznie. Bartek Makowski. Do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowie. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
7: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcze.

0: Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezes PKO w areszcie. Sprawa ma związek z aferą Zonda Krypto. Politycy koalicji rządzącej podzielają argumentację prokuratury. Mieszkańcy Islandii decydują. Trwa referendum o ewentualnym powrocie do negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Powiemy również o koncercie Lata z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszam. Na początek areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Decyzją sądu Radosław P. spędzi tam 3 miesiące. Wnioskowała o to prokuratura po zakończeniu przesłuchania.
2: Skoro była obawa matactwa, nawet ucieczki za granicę, to decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Zbigniew Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
3: A sam Radosław P. Ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
2: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
4: To jest afera, gdzie wielki oszukańczy biznes szuka parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
2: Karol Karski z PiSu stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
5: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni, człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
2: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Klienci tej upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Prezydent deklaruje, że będzie wsłuchiwał się w opinię młodych ludzi. Karol Nawrocki spotyka się z młodzieżą w prezydenckiej rezydencji w Uracie z racji wydarzenia pod nazwą Przyszłość.pl.
6: Zmienia się na naszych oczach świat. I dzisiaj dyskutowanie o przyszłości Polski bez młodzieży nie jest z całą pewnością pełne. Ja jako przedstawiciel średniego pokolenia jestem odpowiedzialny za to, żeby budować przyszłość Polski z mocno słyszalnym głosem młodzieży, z szacunkiem do tych, od których możemy się uczyć, bo są doświadczeni, są starsi od nas.
1: Uczestnicy wydarzenia mają okazję porozmawiać m.in. z prezydentem, ministrami oraz ekspertami. Tymczasem w Olsztynie trwa 4. dzień Kampus Polska Przyszłości. Do zgromadzonych przemawiał m.in. marszałek Sejm Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Polityk poruszył kwestię Ukraińców pracujących w Polsce.
7: Ukraińcy to są ludzie, którzy się opiekują naszymi rodzicami bądź dziadkami. Nikt teraz już tego nie widzi, a to jest prawda. Ukraińcy to jest cała budowlanka. To są różne sfery. I mówię tym, którzy uważają, że powinni wychodzić z naszej ojczyzny, wyjechać do siebie. Pytam się was, skąd weźmiecie pracowników, skąd weźmiecie ludzi, którzy pracują w Polsce?
1: Na wydarzeniu zorganizowanym przez Rafała Trzaskowskiego gościli dziś także m.in. minister energii Miłosz Motyka i Sławosz Uznański-Wiśniewski. Oba wydarzenia, Kampus Polska Przyszłości i spotkania organizowane przez prezydenta w Juracie, potrwają do jutra. Teraz Islandia i trwające referendum o ewentualnym zacieśnieniu współpracy z Unią Europejską. Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo w 2009 roku w czasie kryzysu finansowego. Po 4 latach zawiesiły rozmowy z Brukselą. O argumentach zwolenników i przeciwników rozmów z Unią Beata Płomecka.
8: Wśród zwolenników wznowienia rozmów z Unią są argumenty ekonomiczne, jak niestabilna korona czy wysokie stopy procentowe, ale przeważają, jak mówi Tobias Etzold z brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej, argumenty geopolityczne. Agresywna Rosja, Stany Zjednoczone, które przestają być wiarygodne, żądania Donalda Trumpa wobec Grenlandii, jest poczucie, że bezpieczniej byłoby w Unii Europejskiej. Przeciwnicy negocjacji z Unią mówią z kolei o utracie suwerenności. Tak komentował Karl Baudenbacher, były prezes Trybunału EFTA. Pytanie, co z handlem zagranicznym. Teraz Irlandia cieszy się wolnością w Unii, będzie się musiała stosować do wspólnej polityki handlowej. Przeciwnicy rozmów z Unią wskazują,

0: Wskazują też na rybołówstwo, że Islandia będzie się musiała dzielić swoimi łowiskami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Na koniec lato z Radiem i Telewizją Polską. Dziś dziennikarze zawitali do Gołdapi w warmińsko-mazurskim. To przedostatni przystanek na wakacyjnej mapie jedynki. Zespół Lazy Swing Band porywał turystów do tańca. Były też konkursy znane z anten jedynki czy gra audionauci oparta na wirtualnej rzeczywistości. A przed nami wisienka na torcie, koncert gwiazd.
2: Wybrałabym się na Sound and Grace.
3: Czym przekonują ci artyści ten chór?
2: Często tworzyli soundtrack do różnych znanych filmów polskich, miło się kojarzą i na pewno są to rozpoznawalne utwory.
4: Ania Wyszkonin. Bardzo nam się podoba muzyka pani Ani, wykonawstwo i w ogóle.
5: Perfect Ira.
3: Czy jakieś ulubione utwory ma pani, jeżeli chodzi właśnie o Perfect albo Ira?
5: Autobiografia, no. Wyszkonin, nie? Fajna babka, ładnie śpiewa.
1: Na scenie zobaczymy też Michała Szpaka, Amyry z Polski, Fokusa i Rahima, znanych z Paktofoniki, ale też Organka czy Wojciecha Baranowskiego. Transmisja o 20 na antenie telewizyjnej Dwójki, retransmisja fragmentów koncertu na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia po 21.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Silne burze przechodzą przez województwo warmińsko-mazurskie, później przez północną część podlaskiego. W nocy sytuacja się uspokoi, padać może jedynie na zachodzie kraju. Jutro w ciągu dnia opady przesuną się na całą zachodnią połowę, na pozostałym obszarze słonecznie. Temperatura w nocy od 10 stopni miejscami na południu, około 13 w centrum, do 17 na zachodzie. Natomiast jutro w dzień od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu.
7: Sześć minut po godzinie 19.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: I właśnie wieczorem w sobotę połączyliśmy się z panem mecenasem Przemysławem Rosatim, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzią Trybunału Stanu. Dobry wieczór, panie prezesie, i bardzo dziękuję w imieniu słuchaczy, że zdecydował się pan w ów sobotni wieczór porozmawiać z nami.
9: Dobry wieczór, ale to wielka przyjemność i bardzo dziękuję za zaproszenie.
7: Ależ bardzo panu serdecznie dziękuję. No teraz już będzie mniej miło, panie prezesie, dlatego że, no, że tak powiem, troszkę nam się pewne sprawy wymknęły z rąk. No sprawa Radosława P. już stosuje chyba właściwą nomenklaturę. No rzuca bardzo niedobre światło na styk polityki, pieniędzy i organizacji pozarządowych.
9: Tak, ta sprawa jest elementem szerszego problemu, który, tak jak pan słusznie zauważył, zarysował się i w zasadzie po pierwsze publicznie ujawnił, a po drugie ten scenariusz się pisał od dłuższego czasu, bo jeżeli popatrzymy na całą tę dużą aferę gospodarczą, czyli na aferę złota krypto, to nie tylko z jednej strony bezpośrednio ludzie, którzy stracili niemałe pieniądze, ale także właśnie to, co pan przed chwilą nazwał tym, co się wymknęło spod kontroli, a wymknęło się na pewno spod kontroli społecznej. Na pewno wymknęło się też z ram przyzwoitości, dlatego że szereg okoliczności, które właśnie łączą się z tą sprawą, pokazują, jak nie powinna wyglądać polityka. Właśnie jak ten styk polityki, to można powiedzieć, obrzeża polityki nie powinny wyglądać. Trochę zrobiło się tak, że mamy taką strefę VIP. Niektórzy traktują politykę jak strefę VIP, a do tej strefy dostęp próbują kupić znajomościami, pieniędzmi, spotkaniami. Teraz, jeżeli popatrzymy właśnie
7: tak
9: na...
7: Tak zwanym układem, panie prezesie. Kiedyś to był układ i jedna strona obecnego sporu politycznego bardzo ów układ, czy owe układy swego czasu krytykowała. Całe kampanie były przecież i wybory się wygrywało właśnie na podstawie walki z układem.
9: Tak, to był taki, można powiedzieć, pewien sposób na robienie polityki, hasła, które były nośne, ale sprawa jest naprawdę poważna, bo niezależnie od tego, że może być to wykorzystywane do wygrywania wyborów, to zwróćcie państwo uwagę, że to pokazuje na przykład taką niezbyt piękną stronę polityki. Z jednej strony niejasne działania, które, tak szczerze powiedziawszy, są swoistym nielegalnym lobbyingiem. Jest wiele pytań o to, jak przebiegają spotkania czynnych polityków z biznesem. Kto

o czym i dlaczego akurat na takich spotkaniach rozmawia, kto za to wszystko płaci i jak to później, i to jest właśnie najważniejsze, jak to później ma wpływ i przełożenie na procesy legislacyjne, bo tutaj mówimy przede wszystkim o kwestii, która łączy się z brakiem regulacji rynku kryptowalut. Zobaczymy też, bo pewnie Państwo zwrócili

0: politykach, o pośle parlamentu, który gdzieś na Ibizie, nie wiadomo na jakim spotkaniu, to co powiedziałem, nie wiadomo przez kogo finansowanym, nie wiadomo o czym panowie rozmawiają i to co trzeba podkreślić, nie wiadomo jaki to ma później wpływ na przebieg procesu legislacyjnego. To są bardzo niebezpieczne zjawiska i tego rodzaju zjawiska powinny być przede wszystkim eliminowane z życia publicznego. Dlatego konieczne jest wyjaśnienie mechanizmów, które funkcjonują na obrzeżach polskiej polityki.
1: No tak, to próby już są czynione, żeby to uregulować od lat. W dalszym ciągu no, nie istnieje coś takiego jak legalny lobbying. Możemy brać przykład chociażby ze Stanów Zjednoczonych, gdzie lobbyści przecież w Kongresie Amerykańskim normalnie chodzą po korytarzach. Ale wtedy wiadomo, że to są lobbyści. I istnieją pewne ramy prawne, których nie wolno przekraczać, bo jeżeli ktoś z któryś z tych lobbystów przekroczy owe ramy prawne albo polityków, to lobbysta jest skończony po prostu. Lobbysta przestaje zarabiać pieniądze.
0: Tak, tylko proszę pamiętać, że w Polsce jest ustawa regulująca zasady lobbingu, natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją o tyle specyficzną, że no, przekroczono pewną granicę. Albo jest to kwestia zwykłej przyzwoitości, no albo mówiąc krótko, jest to przekroczenie pewnych ram prawnych, bo zasadniczym pytaniem, ja mówię o tym po raz trzeci, nie bez kozery, zasadniczym pytaniem jest o to, jak tego rodzaju spotkania wpływają na późniejsze decyzje podejmowane przez posłów, czy podejmowane przez polski parlament. I to jest bardzo ważne.
1: Czy przez prezydenta, bo to pytanie też w przestrzeni publicznej już zaczyna coraz głośniej wybrzmiewać, że trzy razy zawetowana ustawa, no i dalej kropki, wielokropek, prawda?
0: Tak, to też jest moim zdaniem istotnym problemem. Albo pan prezydent miał takiego pecha, no albo nie przez przypadek wydarzyły się trzy weta do ustawy. I to też należy wyjaśnić, bo trudno dziś powiedzieć, co było przyczyną taką realną. I biorąc pod uwagę te okoliczności, które są ujawniane, nie można dzisiaj mieć pewności, że to źle napisane prawo było jedyną i wyłączną przyczyną, która zdecydowała o tym, że pan prezydent zastosował prawo weta. Z drugiej strony, proszę też popatrzeć na to w takim aspekcie, że obok tej historii, o której rozmawiamy, tak szeroko na to patrząc, pojawiają się też ewidentne problemy polskich parlamentarzystów z pewną transparentnością. Jest coś takiego jak rejestr korzyści, który jest wpisany w ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora i ten rejestr korzyści pokazuje przepływ pieniądza, przepływ majątkowy. Natomiast niektórzy politycy, jak się okazuje, bo dostarcza nam tego rzeczywistość, no powinni mieć jeszcze rejestr spotkań, żeby pokazać przepływ wpływów, które, no i właśnie, czy mają decydujący, czy pośredni wpływ na późniejsze decyzje, bo to jest właśnie to clue tego problemu. Z drugiej strony proszę też zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Wiemy, że jeden z byłych ministrów, dochodzi tu o byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego, przyjął, jak się okazuje, niemałą sumę w swojej fundacji. No i to też jest nie do końca transparentna sytuacja, bo to są tłumaczenia w ogóle dla naiwnych, że przedsiębiorca bezinteresownie wpłaca prawie 500 000 złotych. To też nie buduje standardu transparentności działania polskich polityków. To są też sprawy, które nie tylko powinny być doregulowane, bo też nie można wydać oczywiście dziecka z kąpielą, jeżeli chodzi o funkcjonowanie fundacji szeroko rozumianych NGO-sów. Natomiast z drugiej strony to nie są akceptowalne działania z perspektywy standardu transparentności działania państwa i działania polityków. I wydaje się, że polscy politycy mają problem i sami sobie robią krzywdę, bo wykorzystując być może dobrej wierze, albo czasami instrumentalnie, dostępne instrumenty prawne, jak na przykład możliwość prowadzenia fundacji, czy możliwość rozmowy z przedsiębiorcą, co samo w sobie nie jest niczym złym, sami sobie robią krzywdę, bo później wypływają właśnie takie historie, o których rozmawiamy. Czyli patrzę tutaj oczywiście tak szerzej na całą tą aferę Zonda Krypto i dzisiaj nie do końca jasne, a na pewno wymagające wyjaśnienia kontakty przedsiębiorców, czy całej branży, czy części, czy przedstawicieli tej branży z polskimi politykami i wpływu tych kontaktów na późniejsze decyzje zwłaszcza w obszarze procesu legislacyjnego.
1: W każdym razie, panie mecenasie, panie prezesie, sytuacja jest rozwojowa.

0: bojowa, popadają informacje, że są jakieś nagrania. No, Polska słynie z najróżniejszych nagrań, różnych rozmów, różnych ważnych osób w państwie. No i często te nagrania, nie zawsze, ale często te nagrania kończą pewne kariery polityczne. Ale problem chyba bardziej polega na tym, że nie bardzo jest jak rozliczyć w Polsce polityków, ale to jest chyba temat następnej naszej rozmowy, bo ja no, muszę o Trybunale Konstytucyjnym porozmawiać, no bo to jest temat bardzo istotny dla istnienia państwa praworządnego. Minister finansów zapowiedział, że Trybunał Konstytucyjny nie otrzyma pieniędzy w budżecie, dlatego że nie złożył wymaganych dokumentów, nie odbyło się zgromadzenie ogólne sędziów TK, nie podjęło uchwały o wydatkach, przychodach i w ogóle o tym finansowym rozliczeniu, no i nie ma podstaw do właśnie tej świętej krowie dawania pieniędzy. Celowo mówię świętej krowie, bo jest kilka urzędów publicznych w Polsce, które są nazywane świętymi krowami. Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Premiera, Najwyższa Izba Kontroli. No i te instytucje te pieniądze otrzymują, a TK nie.
1: Tak, zgodnie z zasadami konstruowania budżetu, to wynika wprost z obowiązujących w Polsce przepisów. Są takie szczególne budżety właśnie między innymi tych instytucji, które pan wymienił. I tutaj mechanizm jest bardzo prosty. Osoba, która stoi na czele tej instytucji, przedstawia projekt budżetu tej instytucji i minister finansów ma obowiązek
0: z automatu
1: połączyć dokładnie ten dokument do projektu budżetu państwa, który przyjmuje Rada Ministrów. Ale to nie oznacza, że na etapie prac sejmowych czy senackich nie może dochodzić do zmian w obrębie dotyczącym ustawy budżetowej. W związku z powyższym, z formalnego punktu widzenia jest oczywiście możliwe zabudżetowanie środków, które pozwolą, aby Trybunał Konstytucyjny mógł realizować swoje zadania i cele określone w Konstytucji. I to jest modelowe rozwiązanie z punktu widzenia obywateli absolutnie konieczne i korzystne. Umówmy się, brak Trybunału Konstytucyjnego jest w interesie każdej władzy i myślę, że słuchacze doskonale wiedzą, co mam na myśli. Problem z polskim Trybunałem Konstytucyjnym jest taki, że z jednej strony jest kryzys Trybunału Konstytucyjnego, który trwa już 11 rok, ale z drugiej strony podjęto działania zmierzające do tego, aby odbudować nie tylko autorytet Trybunału Konstytucyjnego, ale także możliwość funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w oparciu o mechanizmy wskazane w Konstytucji. Czyli innymi słowy, tak jak to powinno wyglądać w normalnie funkcjonującym państwie. I przyznam, panie redaktorze, szczerze, że ja mam pewien problem, pewien zgryz z tą sytuacją. Bo jeżeli rządzący mówią, że trwa proces odbudowy Trybunału Konstytucyjnego, są tam wybierani sędziowie, a faktycznie mamy do czynienia z taką procedurą, która trwa, to z drugiej strony nie do końca czytelne jest pozbawianie tej instytucji środków finansowych pozwalających na funkcjonowanie. Oczywiście ja rozumiem, że mamy też problem łączący się z kwestią formalną, o której pan wspomniał. Problem także z tym kryzysem, który został wywołany.
0: Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo takie zgromadzenie się nie odbyło.
1: Tak, to jest jeden problem. Drugi problem to jest postawa sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy przykładali rękę do obniżania autorytetu Trybunału Konstytucyjnego i takiego, a nie innego sposobu funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. I mam tutaj na myśli ten sposób, który obserwujemy przez ostatnie lata. Nieakceptowalny, prowadzący tak naprawdę do erozji funkcji Trybunału Konstytucyjnego, tak jak opisuje to Konstytucja. No i teraz polskie państwo musi odpowiedzieć sobie na pytanie, którą idzie drogą. Czy drogą odbudowy Trybunału Konstytucyjnego, co musi się łączyć z finansowaniem tej instytucji, czy też nie. Zobaczymy, co zrobi Sejm. Ja pokazuję państwu tylko formalną stronę możliwych działań, ale z drugiej strony też pokazuję taką szerszą perspektywę, której nie można nie widzieć w sytuacji, kiedy mówimy o odbudowie Trybunału Konstytucyjnego. Odbudowie, tak jak ją rozumiemy, tak jak rozmawiamy o tej odbudowie w naszej rozmowie, czyli jeżeli chcemy, aby Trybunał Konstytucyjny wrócił do roli Sądu Konstytucyjnego opisanego w Konstytucji, czyli tak jak przewiduje to ustawa zasadnicza, no to państwo musi być konsekwentne, musi finansować działanie Trybunału

0: konstytucyjnego. Tu innej drogi nie ma. Proszę też pamiętać, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy dojdzie do wyboru kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: No już w styczniu chyba.
0: Tak. Ale też we wrześniu. Najbliższy wybór prawdopodobnie we wrześniu, według informacji podawanych przez media i tych informacji, które pochodzą od polityków. A z drugiej strony w styczniu będzie zwolnione kolejne miejsce w Trybunale Konstytucyjnym. Więc trzeba się po prostu na coś zdecydować. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że w przyszłości może dojść do nowelizacji ustawy budżetowej, czyli budżetu państwa, po to, żeby zapewnić finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast odpowiedzialnością polskich polityków jest dzisiaj z jednej strony naprawa Trybunału Konstytucyjnego, a z drugiej strony takie ukształtowanie ustawy budżetowej, aby Trybunał Konstytucyjny mógł realizować swoje działania. Ja mogę powiedzieć w tym wątku o jeszcze jednej rzeczy. Trybunał Konstytucyjny, tak jak już powiedziałem, jest w interesie obywateli, nie jest w interesie władzy. Z bardzo prostego powodu. Kontroluje władzę. Trybunał Konstytucyjny to jest ten organ, który rozpoznaje skargi konstytucyjne, czyli takie skargi, które każdy obywatel na podstawie konstytucji może skierować do Trybunału wtedy, kiedy zakończy na przykład swoją sprawę, czy w Urzędzie Administracji Publicznej, czy w sądzie powszechnym, czy administracyjnym ostateczną decyzją i będzie chciał zaskarżyć przepis, na podstawie którego ostatecznie orzeczono o jego prawach lub obowiązkach, wskazując na niezgodność z konstytucją i w ten sposób skorzystając ze skargi konstytucyjnej. I zobaczcie Państwo na tym przykładzie, jak istotne jest prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Żeby postawić kropkę, władza musi podjąć wszelkie działania zmierzające do tego, żeby odbudować zaufanie obywateli do tego organu i przywrócić Trybunał Konstytucyjny, o jakim mowa w polskiej konstytucji, czyli taki, który realizuje zadania i cele stawiane przez konstytucję Trybunałowi Konstytucyjnemu.
2: No powiem tak, że wiem coś na ten temat, dlatego że moja mama i ja stawaliśmy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Nie my, a nasza sprawa. No i Trybunał Konstytucyjny w naszej sprawie, mojej mamy i mojej, wypowiedział się po naszej stronie. A jestem zwykłym obywatelem, nie tylko dziennikarzem Polskiego Radia.
0: Więc... I to jest doskonały przykład, panie redaktorze, że to jest sąd konstytucyjny, którego działanie w postaci orzeczeń i skutków tych orzeczeń bezpośrednio wpływa na sytuację osób, które z jakiegoś powodu są zmuszone skorzystać z takiej drogi prawnej, dlatego że wcześniej nie miały możliwości, aby sądy prawidłowo orzekły o ich prawach i obowiązkach w oparciu przede wszystkim o przepisy ustawy zasadniczej.
2: No i przejrzałem wobec tego przed naszą rozmową takie statystyki dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i powiem panu, panie prezesie, panie mecenasie, że zrobiło mi się przykro, bo tych skarg obywateli, które ma Trybunał Konstytucyjny, oczywiście odpowiednią procedurę przejść, żeby to trafiło do Trybunału Konstytucyjnego, ale już nie chcę o tej procedurze mówić, bo czasu na to nie mamy. Tych skarg jest naprawdę bardzo mało rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny, takich normalnych, że to nie partia polityczna, nie prezydent, nie ugrupowanie, a obywatel skarży się, jest rozpatrywanych, no prawie nic. No to aż przykro tak to spojrzeć.
0: Tu się z panem zgadzam, że to jest niestety też efekt zapaści, jeżeli chodzi o działanie Trybunału Konstytucyjnego. Zapaści rozumianej jako zdecydowane spowolnienie działania w kontekście szybkości i ilości rozstrzyganych spraw. Oczywiście ktoś zawsze może powiedzieć, że to jest tylko 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a tych spraw jest bardzo dużo, ale konstytucja została tak ukształtowana i mamy takie przepisy, które określają procedurę przed Trybunałem Konstytucyjnym, że nie ma większego problemu, żeby ta działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego była bardziej zdynamizowana. Tak właśnie, żeby nie dochodziło do tych sytuacji, o których pan mówi.
2: Panie prezesie, serdecznie dziękuję. Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, był państwa i moim gościem.
0: Bardzo dziękuję. Pięknego wieczoru państwu życzę.
2: Dziękujemy w imieniu słuchaczy.
3: Reklama. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech

0: się nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Po reklamie.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.
13: 28 minut po godzinie 19, a my zmieniamy nieco temat. Przyglądamy się archeologii. Archeolodzy bardzo się cieszą z tego, że stany polskich rzek są tak niskie, bo wtedy skarby wychodzą na wierzch. No i właśnie o tych skarbach.
14: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
15: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
16: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
17: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
18: To nie u nas. Zaczynamy.
19: TDI. Tylko dobre informacje.
20: Tylko dobre informacje w Polskim Radiu 24. Jacek Boborycki, Million Explorers Team, razem ze mną. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Katastrofalnie niski stan Dunaju doprowadził do niezwykłego odkrycia w stolicy Węgier. Pracownicy Instytutu Historii i Wojskowości wydobili z dna rzeki niemal nienaruszony motocykl Wehrmachtu. Z kolei u wybrzeży Sycylii odkryto rzymski wrak sprzed około 2000 lat. Włoskie Ministerstwo Kultury określiło znalezisko jako jedno z najważniejszych podwodnych odkryć ostatnich lat. Zazdro?
21: Trochę tak.
20: Kiedy jest taka pogoda jak teraz, kiedy poziom rzek jest tak niski, to jesteś tą jedną z nielicznych osób, które cieszą się z tego tytułu?
21: W pewnym sensie tak. Natomiast jakby musimy od razu rozgraniczyć kilka kwestii. Ponieważ jesteśmy bardzo mocno utożsamiani z poszukiwaniem skarbów, a to wcale nie jest nasza główna rola nad Wisłą. To nie jest główna rzecz, którą się zajmujemy. Zajmujemy się bardzo szerokimi badaniami Wisły i z zakresu hydrologii, i z zakresu geologii, z zakresu zmienności dna, przyrody, inwazyjnych gatunków obcych, paleontologii, więc ta historia jest tak naprawdę tylko dodatkiem.
20: Te znaleziska są tak przy okazji.
21: Te znaleziska są tak. One są naprawdę przy okazji, ponieważ to z rzeczy historycznych, co badamy nad Wisłą, to jest układ gruzu. Bo to jest temat, który nas bardzo mocno interesuje. W czasie II wojny światowej miasto było zniszczone w ponad 60%, z czego prawa strona Wisły więcej, lewa mniej. Dlatego powtarza się najczęściej tą informację o zniszczeniu tam w 85%, no bo tak było zniszczone centrum. Ale coś trzeba było zrobić z tym gruzem. Tego gruzu razem z tym z budynków, które zostały doburzone, było 30 milionów metrów sześciennych. To jest po prostu niewyobrażalna ilość. Na każdego ówczesnego mieszkańca Warszawy przypadało 12 metrów sześciennych.

0: ściany gruzu. To było coś, co każdy musiał sprzątnąć, niezależnie od tego, czy był młodszy, starszy, czy był dzieckiem, czy nie dzieckiem. Tak przypadało statystycznie. Coś z tym gruzem trzeba było zrobić. Gro trafiło do Wisły. 351 kilometrów Wisły od Torunia do Puław z obu stron jest umocniony gruzem ze zniszczonej Warszawy. I ten gruz to jest coś, co my analizujemy tak naprawdę. Po pierwsze jego układ, po drugie jego wymieszanie z materiałem naturalnym, z kamieniami przywleczonymi i tą zmienność, jak ten gruz i jak te łachy przez ten gruz się zmieniają i przez ruchy wody. Więc dlatego je przeglądamy. Oprócz tego w ekipie mamy Anię, taką koleżankę, która specjalizuje się generalnie w cegłach. I dlatego też zaglądamy bardzo często, co tam się dzieje, bo obserwujemy, jakie są napisy na tych cegłach. Dzięki temu jesteśmy w stanie ustalić, z której cegielni pochodziły, z jakiego okresu. No i paleontologia, tak? Czyli wszystkie kości, wszystkie pozostałości zwierzęce, które gdzieś tam są wypłukiwane, niesione i na tych takich sztucznych rafach właśnie z tego gruzu się najczęściej zatrzymują.
1: Co takiego ciekawego może być w tym gruzie? No bo...
0: Wszystko. Uwierz mi, że w tym gruzie jest wszystko. Ostatnich przykładów, poniedziałek, stwierdziliśmy, że po zakończeniu ustalania trasy spaceru idziemy na bulwary. Koniec. No, pracy na dzisiaj, tak? Ustalamy nowy spacer po Muranowie właśnie związany z tym, że miasto zostało na tym miejscu odbudowane między innymi na gruzie, więc robimy spacer na ten temat. Plus do tego zdjęcie Stadionu Narodowego w nocy odbijającego się w Wiśle, żebyśmy mieli tam do kolejnego wykładu, który szykujemy. Schodzimy na brzeg, kolega się potknął, podaje mi, weź to gdzieś wyrzuć, bo ktoś się o to zabije i podaje mi karabin zamkiem do góry. Karabin najprawdopodobniej Mausera, więc jakby koniec było zabawy, wezwanie policji i oczekiwanie na policję.
1: Więc... To nie jest przypadek, w sensie chyba, jedni to nazwą reporterskim szczęściem, bo jesteś tam, gdzie właśnie dzieje się coś, co może zmienić bieg historii. Wy jako poszukiwacze, naukowcy, chyba jesteście skazani na takie znaleziska.
0: Tak, no to kolejna sytuacja, niedziela. Już kończymy swoją przygodę, wchodzimy na plażę miejską na Saskiej Kępie. Jest tam po prawej stronie taka kupka kamieni, wchodzimy na te kamienie, na których bawią się dzieci. Dochodzimy do końca tej łachy, którą sprawdzaliśmy kilka tygodni wcześniej, no ale stan Wisły był wyższy. I tak zwany termos, czyli pocisk z armatochaubicy 43 cm długości, ponad 120 mm średnicy. Ewidentny niewybuch z naciętym pierścieniem wiodącym. Więc no, od takich zabawek jakby tego typu po współczesne dziecięce zabawki, śmieci, naprawdę tych rzeczy są tysiące. W maju wykonana z poroża jelenia, my mówimy siekiera, natomiast fachowo, zgodnie z nomenklaturą naukową, to jest tak zwany toporek.
1: No tym podbiliście media ogólnokrajowe, a myślę, że i rozeszło się to znacznie poza granicę Polski.
0: Tak, ja byłem mega dumny z tego znaleziska. Po pierwsze dlatego, że ja to rozpoznałem, więc w ogóle z siebie byłem zadowolony, ze swojego wprawnego oka.
1: A jak ci się to udało, powiedz, bo widziałem zdjęcie tego narzędzia. Naprawdę można to pomylić z kawałkiem drewna, które nad Wisłą jest tego pełno.
0: Znaczy, przede wszystkim kwestia pewnego doświadczenia, tak? Zajmujemy się już tym nad Wisłą 5 lat, tak? 5 lat istnieje grupa. Natomiast bawimy się w różne rzeczy związane właśnie z geologią, paleontologią, z tematami historycznymi. Chodzimy po muzeach dziesiątki lat, tak? Ja tak naprawdę od kiedy pamiętam lubiłem, więc jak jesteś z czymś opatrzony, to jest jak z grzybami. Jak dołącza do nas ktoś nowy, kto jakby nie zajmował się do tej pory paleontologią, ale na przykład zajmował się hydrologią i chce chodzić z nami, badać to dno i zaczyna zwracać uwagę na to samo, co my, to na początku schyla się po każdy patyk. A później jest tak, to jest kwestia pewnego obycia się. Tak jak właśnie z grzybami. Wchodzisz do lasu, widzisz pierwszego grzyba i już każdego następnego zobaczysz, tak? Ale dopóki nie zobaczysz tego pierwszego, jest ciężko.
1: Ja bym szukał takiego też porównania ewentualnie do krytyka filmowego, który zupełnie inaczej ogląda filmy niż przeciętny widz, który przychodzi do kina. I pytanie, czy wciąż w takim razie spacery po lesie, spacery nad Wisłą sprawiają ci taką frajdę jako spacerowicz, czy już twoje oko, twój mózg jest już skoncentrowany, może dzisiaj odnajdę jakiś kawałek historii?
0: Tak jest. No, śmieję się trochę. Jakby wrócę do tego znaleziska jeszcze na sekundkę, do tej właśnie do tego toporka. To mówię.

0: że to się obiegło, znaczy obiegło szerokim, odbiło szerokim echem w mediach w Polsce, ale rzeczywiście na takim amerykańskim serwisie z najciekawszymi znaleziskami znaleźliśmy się pomiędzy celtyckimi bransoletami, a nowymi znaleziskami z Egiptu, więc ja po prostu... No, robi to wrażenie, tak? To jest jakby coś, co ci uświadamia tak naprawdę wagę tego.
1: Rozumiem, nie wisi to u ciebie w salonie nad kominkiem.
0: Nie, nie. Jakby wszystkie rzeczy historyczne przekazujemy do konserwatora zabytków, tak? I to w trybie natychmiastowym. Jeżeli są to takie rzeczy małe, które mogą zginąć, to je po prostu zabieramy i pierwszego dnia, kiedy konserwator pracuje, to je dostarczamy. Jeżeli są to rzeczy większe, to oznaczamy, zabezpieczamy i zdarzało nam się, że na przykład musieliśmy pilnować, bo wyciągaliśmy dla Muzeum Historii Polski taczkę, która służyła do odgruzowywania Warszawy, a trafiliśmy na nią, bo złomiarze ją zaczęli po prostu wyciągać, więc najpierw pilnowaliśmy jej 2 dni, zanim skompletowaliśmy wszystkie dokumenty. Więc
1: to są twoje dzieci wręcz, bym powiedział.
0: Tak, więc takie historie też się zdarzają, rzeczywiście. Natomiast do tych przypadkowych spacerów po lesie, ja zajmuję się fotografią przyrodniczą, jakby jedną z moich pasji największych, jeżeli chodzi o przyrodę Polski, są borsuki. I byłem na wakacjach u siebie w domu, w mojej rodzinnej miejscowości, bo pochodzę z Łeby, i poszedłem sobie na spacer i przybiegł mi borsuk ulicą. Więc zacząłem za tym borsukiem iść, zatoczyłem takie dość potężne koło i no, w pewnym momencie mi zniknął i nie mogłem jakby trafić z powrotem na jego trop, więc mówię, wrócę tutaj na drugi dzień i wracam najkrótszą możliwą drogą do najbliższej drogi takiej, którą będę mógł wrócić do domu. Wchodzę sobie na góreczkę, rozglądam się i się okazuje, że tych góreczek identycznych w okolicy jest 15.
1: Nie przypadek.
0: Nie przypadek. Zacząłem się przyglądać. Wszystkie są jednakowej wysokości, jednakowego kształtu, jednakowo ułożone północ-południe. Mówię, no to wiemy wszystko, tak? Więc natychmiast...
1: Nie, zaraz, nic nie wiemy.
0: Nie, no właśnie, właśnie widzisz, to jest kwestia tego pewnego doświadczenia, tak? Natychmiast namiar GPS, zdjęcia, powrót do domu, zlokalizowanie miejsca na lidarze, oznaczenie, zgłoszenie do Pomorskiego Konserwatora Zabytków.
1: Co to jest lidar, przepraszam?
0: Lidar to jest taka technologia, która polega na tym, że leci samolot i skanuje laserem, uderzając po prostu kilka tysięcy razy na minutę laserem w ziemię.
1: Okay.
0: Skanuje...
1: Taki rentgen.
0: Mniej więcej tak. Tylko, że jakby jest nieszkodliwy, tak? Laser ściąga całą roślinność z powierzchni ziemi. Dostajesz po prostu gołą powierzchnię ziemi. Dzięki temu widać wszystkie rowy, górki, zmiany
1: ukształtowania. Jak w tych filmach National Geographic co dokumenty pokazują, jak tam odnajdują jakieś wraki i tak dalej. No dobra, to idźmy dalej. Co to było w zasadzie?
0: Cmentarzysko Kurhanowe. Po 2 latach udało się wpisać to do wojewódzkiej ewidencji zabytków i w tej chwili staramy się o wpisanie tego do gminnej ewidencji zabytków i będziemy się starali pozyskać fundusze i przeprowadzić tam badania już z udziałem archeologa.
1: To jest kwestia przypadku i szczęścia, takiego reporterskiego szczęścia, że akurat byłeś, zobaczyłeś, czy mniej więcej wiesz albo jak się pozyskuje wiedzę o tym, że tu gdzieś może znajdować się skarb? No bo rozumiem, tak to trzeba też na to momentami spoglądać. Słyszałem kiedyś o ludziach, którzy jeżdżą i opierają się na jakichś miejskich czy wiejskich legendach i na podstawie tego słyszeli, że tu gdzieś może na przykład być zakopany wrak czołgu. To akurat mój konik. Lubię takie rzeczy. To jest jakiś sposób na to, żeby, nie wiem, weryfikować te legendy. Jak to u ciebie wygląda?
0: Oczywiście, co, nie chodzimy, nie pytamy na pewno, tak? Sprawdzamy oczywiście miejskie legendy jak najbardziej. Natomiast to też ma troszeczkę szersze podłoże, tak? Pomagaliśmy jednemu zaprzyjaźnionemu stowarzyszeniu, które zostało poproszone o odnalezienie dzwonu, który został najprawdopodobniej zrzucony do rzeki. No tego dzwonu nie udało się odnaleźć, odnaleźliśmy tylko jego serce. Ale no, oni się zwrócili do nas, ponieważ my się specjalizujemy w pracy w wodzie. Sami nie chodzimy, nie szukamy takich tematów, bo jakby no, nie w tym się specjalizujemy. Czasami się pojawiają jakieś tematy oczywiście dodatkowe i wtedy piszemy dokumentację, pozwolenia i całą procedurę. Natomiast poszukiwanie skarbów jako takich w tym naszym rozumieniu poszukiwania skarbów jest bardzo frapujące, wymaga całej masy takiej pracy detektywistycznej, powiedzmy, która bardzo często, cytując klasyka, każde bagno śmierdzi czołgiem, tak? Tak, bardzo często jest tak, że wiesz, że w każdej wsi jest czołg na pewno. To jakby to musisz wiedzieć, że to jakby bez tego nie ma...
1: Nie ma prawdziwego bagna.
0: Tak, nie ma prawdziwego bagna bez czołgu albo samolotu, nie? I to jest jakby standard. Oczywiście

0: weryfikujemy w tej chwili, natomiast w województwie łódzkim rzeczywiście, natomiast poprawiamy historię tak naprawdę. Nie weryfikujemy zgłoszenia o tym, że spadł samolot nasz polski PZL Łoś i lądował awaryjnie na polu, tylko na podstawie odnalezionych grobów tych pilotów stwierdziliśmy, że w historii są niewłaściwe informacje. I że całość jest przesunięta o prawie 150 kilometrów, więc szukamy tego miejsca oczywiście. Staramy się właśnie rozmawiać z ludźmi, jak najbardziej zawężyć ten obszar i wtedy będziemy występować o odpowiednie pozwolenia, jak już będziemy mieli ten obszar zawężony, bo na razie to jest 500 hektarów, więc jednak trochę sporo dla takiego małego 15-osobowego zespołu, żeby to przeszukać. Tak?
1: Co jeszcze może być w Wiśle? Bo znaleziska, o których ty mówisz, to jest od najdawniejszych czasów do historii, która wydarzyła się niedawno. Czego spodziewasz się jeszcze znaleźć w Wiśle? Bo mówimy o toporku z czasów...
0: Neolitu tak naprawdę.
1: Okej, okay. Ale przecież nie tak dawno zostały znalezione średniowieczne miecze, a dopiero co znaleźliście karabin maszynowy z czasów II wojny światowej. To co w tej rzece jeszcze tam jest?
0: Tutaj znowu się posłużę cytatem. Nie wiem, czy wiesz, ale mamy w Polsce genialnego konstruktora, badacza, który zajmuje się, samouka zresztą, nie jakby naukowca uczelnianego, tylko samouka. Jest Marcin Micułek, którego serdecznie pozdrawiam, który projektuje sprzęt do pukania złota. I on się zajmuje analizą właśnie tego, gdzie, w jakich zbiornikach występuje złoto, w jaki sposób je odzyskiwać. Jest w tym naprawdę dobry, jakby pomaga kopalniom w Afryce między innymi. I on powiedział jedno takie zdanie, które mi utkwiło w pamięci, którego ja się trzymam. Że rzeka jest śmietnikiem historii. I tak jest. Rzeka jest śmietnikiem historii wszelkiej. Jest śmietnikiem historii geologicznej, paleontologicznej, przyrodniczej i naszej ludzkiej historii. Tam jest wszystko. Uwierz mi, że od, nie wiem, połamanych tablic rejestracyjnych, jakichś radii samochodowych, przez telefony komórkowe, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, ciekawsze, współczesne śmieci, po, nie wiem, jeden z naszych kolegów organizował ostatnio akcję sprzątania brzegów Wisły i w trakcie tego sprzątania znaleźli na przykład przedwojenny młot drewniany służący do układania faszyny. Tam będzie wszystko. Naprawdę jest wszystko. Problem niestety polega na kilku rzeczach. Wisła jest mega niebezpieczna, jest mega zdradliwa. Bardzo często dotykając rzeczy, których nie wiemy, co mogą być, możemy sobie po prostu narobić krzywdy.
1: Jacek był gościem Tylko Dobrych Informacji w Polskim Radiu 24. Dziękuję również Państwu i do usłyszenia.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: I właśnie o dobrych informacjach archeologicznych Jaremie Jamroszkowi opowiadał Jacek Boborycki. A ja patrzę na zegar, 43 minuty po godzinie 19:00, zmieniamy temat. Połączyliśmy się z panem profesorem Radosławem Markowskim. A, połączymy się z panem profesorem Radosławem Markowskim, politologiem, socjologiem Polska Akademia Nauk i Uniwersytet SWPS. Witam pana profesora bardzo serdecznie.
4: Witam.
3: Panie profesorze, wróciły taśmy i wróciły zegarki. Pamięta pan z niedalekiej historii słynny zegarek za 12 tysięcy? No i słynne taśmy.
4: Tam to było trochę naciągane. Teraz jest poważniej moim zdaniem.
3: Dlatego, że ten zegarek kosztuje no, 40 tysięcy euro?
4: Tylko, o ile pamiętam, tamten zegarek był w posiadaniu. Po prostu go nie zadeklarowano, co w przypadku człowieka, który teoretycznie podejrzewano go o to, że ma się dorobić i on powinien być zadeklarowany, nawet jakby go nie było. A krótko mówiąc, to trochę inne kategorialnie sprawy.
3: No tak, inne, no ale rzeczywiście sprawa jest o tyle poważna, że sąd w Katowicach jednak przystał na propozycję prokuratury katowickiej i zasądził 3-miesięczny areszt osoby, która w Polsce pod względem, to nie jest państwowe stanowisko, to jest organizacja pozarządowa, ale organizacja pozarządowa włączona w ogromną organizację międzynarodową. O ogromnych dokonaniach, historię, tradycje i tak dalej. No i potworny zgrzyt, panie profesorze.
4: No, ja akurat należę do tej, ja nie ujmuję tym, którzy się zajmują.

0: decydują i tym, to jest najważniejsze. Powinni odpowiednie służby zająć się tymi powiązaniami politycznymi, przekrętami i tak dalej, ale ja tak trochę z uporem maniaka próbuję, zresztą nie tylko to dotyczy tej organizacji, my żyjemy w takim naiwnym zachwycie nad NGO-sami, fundacjami i tym całym takim niby wspaniałym społeczeństwie obywatelskim, czy to jak ludzie sobie organizują życie. Ta sprawa jest bardziej skomplikowana, by tak powiem delikatnie to ująć. No, wie pan, jedna sprawa to przekręty i kontakty z władzą, tą poprzednią władzą, bo w latach 2015-2023 rządzili nami złoczyńcy polityczni, to stamtąd się wywodzi, ale też jest to pytanie, że ten cały Piesiewicz i to wszystko w tych związkach sportowych, to nie jest jedyny związek. No to jesteśmy my. Tam są jacyś ludzie, oni takich typów wybierają. Wie pan, jak ja patrzę na to, no mówiąc bardzo oględnie, ten człowiek w środowisku, w którym ja przebywam, nikt by go nigdy nie zaprosił. Po pierwsze dlatego, że nie ma nic ciekawego do powiedzenia, byśmy zmarnowali czas, ale poza tym, przecież proszę zwrócić uwagę, jaki typ osobowości jest na tych... I że to są całe środowiska na zapleczu. Podobno jednym z tych, którzy go najbardziej popierali, jest mistrz olimpijski były. No coś jest z nami nie tak, że mamy takie problemy. A rzeczą wtórną jest to, że oczywiście jakoś to jest powiązane z polityką.
1: Panie profesorze, na pewno pan pamięta z czasów młodości pana, młodość mieliśmy podobną wiekowo, gdzie krążył taki dowcip, gdzie młodego chłopca pytają się rodzice czy tam wujkowie, a kim chciałbyś zostać w życiu tam, Piotrusiu? A Piotrusiu odpowiada, działaczem sportowym. A były to lata 60. i 70.
0: Ale proszę pana, tamci działacze sportowi, nawet wie pan, ja nie powiem, że z nostalgią, ale z takim tym, ja pamiętam te przekręty w PRL-u. To jacyś tacy, jakieś tam kilkanaście worków cementu, jakaś ciężaróweczka na lewo przekręconych cegieł na budowę domu. To były te wielkie afery, tak? I żeby była jasność, ja nie usprawiedliwiam, to był głupi ustrój, zły, brutalny w pewnych okresach, ale to, co się dzieje dzisiaj, i jeszcze raz zwracam uwagę na to, że oczywiście ta władza z lat 2015-2023, ona systemowo, to jest ten wielki problem polityczny. To był zamysł, żeby rozkradać mienie publiczne i wie różne takie kontakty, to są Morawieckie tego świata, to są Obajtki, to są różne te, żeby kraść mienie publiczne, czasami przy pomocy Kościoła, bo ten jest wprawiony od stuleci w to, tak sytuować, żeby później móc przekupywać i tak dalej. Ale oprócz tego naprawdę to jesteśmy my, to znaczy tak jak dzisiaj mnie razi to, że wiemy, że wobec Ukraińców się zmieniły poglądy, że biją, że napadają i dobrze, że ktoś tam się czasami odzywa, ale też nie widzę reakcji społecznej, która by sensownie stawała w obronie, więc w tym wszystkim chcę powiedzieć, że tak, najważniejsze 90% tej sprawy to jest polityczne koneksje i te brudy, które wyrosły z tego ośmiolecia pisowskich rządów. Ale oprócz tego to jesteśmy my i my nie potrafimy. My nie potrafimy wybierać ludzi. Ja nie chcę się unosić, że uczciwych jakichś tego, ale sensownych, racjonalnych i mających poczucie odpowiedzialności publicznej za urząd. No naprawdę ten Komitet Olimpijski, tak jak pan zaczął od tego, to taka instytucja dosyć ważna wydawałoby się, prawda? No i jak takiego człowieka, jakim cudem taki człowiek się tam znalazł i jakim cudem jest taki statut tej organizacji,

0: i że on jedyny o wszystkim decyduje, prawda? To jest w tej chwili problem, żeby go odwołać. Nie można go odwołać, bo nie można zwołać walnego zgromadzenia, bo on jedyny jest
1: władny,
0: żeby to zwołać. Jak do tego doprowadzono?
1: Powiem panu tak, panie profesorze, rozmawiałem z jednym ze znanych sportowców, który ma bardzo szerokie koneksje w środowisku właśnie polskiego sportu i zadałem mu podobne pytanie, wie pan, i zaskoczyła mnie odpowiedź. Wiesz, bo on miał gadane i on ma gadane i on był w stanie przekonać.
0: Patrząc
1: na to, co się dzieje, panie profesorze, generalnie w Polsce, to można powiedzieć, że wygrywają ci, którzy mają gadane.
0: No tak, ale to my jesteśmy winni, tak?
1: No jesteśmy.
0: Bo ja znam studentów, którzy jak przychodzą do mnie na egzamin, mają gadane, ale ja im nie przepuszczam. To znaczy gadana nie pomaga. Trzeba wiedzieć, trzeba potrafić łączyć fakty inteligentnie, co prowadzi do związków przyczynowych o rzeczywistości, żeby ten świat ujmować i przyczyniać się do tego, że się rozwija. Więc właśnie tego rodzaju sytuacje, w której blichtr, gadana, tiktokowanie i większość wiedzy o świecie, którą czerpiąc z różnych szemranych źródeł, to jest ten problem, nad którym nie potrafimy zapanować. I to także dotyczy studentów coraz bardziej i ludzi, którzy później mają jakieś dyplomy. No, tak to jest.
1: Panie profesorze, wobec tego o gadaniu, a właściwie o rozmowie. Dwie imprezy, Campus Polska i Przyszłość.pl w Juracie u prezydenta Nawrockiego. No, Campus Polska, znana impreza, rzeczywiście młodzież tam chętnie się zapisuje, chętnie dyskutuje, nie ma tematów tabu. No i ta nowość, przyszłość.pl w Juracie, no i pan prezydent, bo już znalazłem informacje różne na ten temat, bo takich telewizyjno-obrazkowych informacji no nie ma, bo tam właściwie chyba nie ma żadnej telewizji, nie wiem jak to będzie, przeciekają informacje po prostu. Pan prezydent powiedział, że bez, takie zastrzeżenie złoży, właśnie zobowiązanie, że bez głosu młodych ludzi nie będzie w ogóle żadnej polityki i będzie się pan prezydent tych młodych ludzi słuchał. I ja się zastanawiałem, której grupy pan prezydent młodych ludzi będzie się słuchał.
0: No, tych dobrze zbudowanych w okolicach karku pewnie, ale oprócz tego problem jest taki, wie pan, że trzeba też słuchać młodych ludzi, ale to nie ja, to demografia, to co wiemy. W Polsce młodych ludzi jest bardzo mało. I to bardzo dobrze brzmi, kiedy politycy i ludzie, którzy decydują o przyszłości Polski, mówią o młodych, tylko młodych nie ma. A nie ma ich dlatego, że doprowadzono do takiej reprodukcji społeczeństwa bez żadnej innej sensownej polityki imigracyjnej, czy takiej, jaką prowadzą te kraje, które chcą się rozwijać, żeby być atrakcyjnym miejscem do, mówiąc wprost, do brain drainu, prawda, z okolicznych krajów. Młodzi ludzie stanowią to 18-30, około kilkunastu procent zaledwie społeczeństwa polskiego i w nadchodzących za rok wyborach oni na dodatek nie są zbytnio aktywni politycznie, poza tym jednym wybrykiem z 2023 roku, a i tak byli mniej aktywni niż inni. Oni zazwyczaj są o połowę albo 30% mniej obecni przy urnach wyborczych, więc to takie mizrzenie się do młodych politycznie, w sensie tego, co się stanie i kto będzie, jak będzie konfiguracja parlamentu po 27 roku, nie ma większego znaczenia.
1: No i jeszcze było rozrywkowo w Juracie, słynny Skolim występował, a tu są wielkie kontrowersje, bo teksty jego utworów są, że tak powiem, no majteczki w kropeczki, jak pan profesor pamięta z początku lat 90. To bardzo grzeczna, pensjonarska piosenka.
0: Proszę Romana, każdy ma luki w wykształceniu i ja się przyznam, że nie wiem w ogóle, o czym pan mówi. I natychmiast po tym, jak zakończymy, wygoogluję.

0: Jak? Skolim?
1: Skolim, tak.
0: Skolim. Dobrze, tak, to zapoznam się jako socjolog. Prawdopodobnie powinienem wiedzieć, co to za postać i niebawem następnym razem wykażę się pełną wiedzą o tym niewątpliwie wielkim umyśle, który będzie, że tak powiem, kolejnym dodatkiem do intelektualnego otoczenia prezydenta i będzie prowadził Polskę ku oświetlanej, mądrej, racjonalnej, przemyślanej przyszłości. Obiecuję to panu.
1: Dobrze, dziękuję panie profesorze. Trzymam pana za słowo. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Profesor Radosław Markowski, politolog, socjolog, Polska Akademia Nauk i Uniwersytet SWPS.
0: Już googluję.
1: Tak. Należy.
0: Absolutnie.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sprawa ma związek z aferą Zonda Krypto. Polityczno-eksperckie spotkania z młodymi. W Olsztynie przemawiał premier, a w Juracie prezydent. Powiemy również o porozumieniu naftowym Stanów Zjednoczonych i Wenezueli. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszam. Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi Radosław P. Tak zdecydował sąd. Wcześniej szef PKOL usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanych czynów.

0: Prokuratura motywowała wniosek o areszt m.in. możliwym matactwem, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
1: Jeżeli sąd decyduje się na tego typu decyzję, to znaczy, że prawdopodobieństwo popełnienia czynu, który jest wskazywany, czynu zabronionego, bądź prawdopodobieństwo matactwa w tej sprawie jest bardzo, bardzo wysokie. To jednak jest bardzo smutny obraz, że człowiek, który kierował Polskim Komitetem Olimpijskim, dopuścił się z dużym prawdopodobieństwem zwykłych, ordynarnych przestępstw.
0: Aferę Zonda Krypto powinna wyjaśnić komisja śledcza, tak uważa lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. Były premier przekonywał w Pile, że jego środowisko nie ma w tej sprawie nic do ukrycia.
2: Zobaczcie Państwo, gdyby ktokolwiek z nas, z Stowarzyszenia Rozwój Plus, a myślę też, że jego ogromna większość Zjednoczonej Prawicy, miał coś na sumieniu, to przecież nie byłoby takiej otwartości w wzywaniu do komisji śledczej. Komisja śledcza jest w stanie i ma możliwości wyjaśnić tę aferę do spodu.
0: Ministerstwo Sportu oczekuje teraz działań naprawczych w PKOL-u. Szef resortu Jakub Rutnicki zapowiedział zwrócenie się w tej sprawie do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Kończy się Kampus Polska Przyszłości. Przez 4 dni z młodymi ludźmi w Olsztynie spotkali się m.in. wieloletni więzień polityczny Andrzej Poczobut, premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W imprezie wzięło udział około 1000 osób. Na kampusie jest Krzysztof Polasik. Witaj.
3: Dobry wieczór.
0: Które wystąpienie zrobiło największe wrażenie na uczestnikach imprezy?
3: To pewnie zależy od tego, kogo o to zapytamy. Rozmawiałem z młodym Białorusinem, który wskazał oczywiście na spotkanie z Andrzejem Poczobutem. Na wielu wrażenie zrobił premier Donald Tusk i jego przesłanie, żeby nie pozwolić złym ludziom rządzić Polską. Młodzi dopytywali, ale też radzili premierowi.
4: Powinien pan też przyjąć przykład z pana Kaczyńskiego, który w 2015 roku potrafił wejść, że tak powiem, i z szafy działać.
5: Zrozumcie mnie dobrze. Jakby był ktoś lepszy, to by tę władzę wziął.
3: Gromkie brawa zebrał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który dużo mówił o rosnących w siłę radykalnych środowiskach.
6: Ani kroku wstecz przed prawicą w Polsce. Dzisiaj wrogiem jest Żyd. Dzisiaj wrogiem jest gej. Do czego to doprowadzi?
3: Marszałek także nie miał łatwo i musiał tłumaczyć się młodym, m.in. z sejmowej zamrażarki. Nad kampusem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zachodzi słońce i kończy się Kampus Polska Przyszłości. Oficjalne podsumowanie 5. edycji zaplanowano na godzinę 21.
0: Spotkania i debaty w Olsztynie. Kampus Polska Przyszłości obserwował Krzysztof Polasik. Dziękuję. Podobne wydarzenie, ale w nadmorskiej Juracie organizuje prezydent Karol Nawrocki. Dwudniowe spotkanie nosi nazwę Przyszłość.pl. Przewidziano rozmowy z politykami i ekspertami, debaty oraz koncerty. Na miejscu jest Jan Olęcki.
7: To spotkanie od początku ma bardzo wakacyjny i nadmorski charakter. Żeby tu dotrzeć, nas dziennikarzy wprowadzono bramą znajdującą się w połowie drogi między Juratą a Helem. Później szliśmy mniej więcej kilometr przez piękny sosnowy las, na którego końcu wyszliśmy prosto na plażę. Tam, na podwyższeniu, stał prezydent Nawrocki, a wokół niego kilkadziesiąt młodych osób. To była już końcówka dwugodzinnej sesji pytań i odpowiedzi. Młodzi ludzie pytali prezydenta o przyszłość rynku pracy, możliwości rozwoju i inne ważne dla nich sprawy. Wydarzenie rozchodzi się na kilka stref. Można porozmawiać z ministrami kancelarii prezydenta, posłuchać debaty, kto jest potrzebny Polsce, komu potrzebna jest Polska, zajrzeć na gotowanie na żywo albo do strefy sportowej. Później odbędzie się gra strategiczna Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a wieczorem na plaży koncert chopinowski. Atmosfera jest zdecydowanie bardziej festiwalowa niż urzędowa. I to połączenie debaty, koncertów i wakacyjnego spotkania nad Bałtykiem. Jan Olęcki, Polskie Radio.
0: Porozumienie naftowe zawarły Stany Zjednoczone i Wenezuela. Dla Amerykanów ma to oznaczać przede wszystkim obniżenie cen paliw na stacjach, przekonuje prezydent Donald Trump.
8: We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił ostatnie działanie mianem największej transakcji naftowej w historii świata i stwierdził, że zapewni ona Stanom Zjednoczonym większościową kontrolę nad ponad 65 miliardami baryłek udokumentowanych zasobów ropy w Wenezueli. Prezydent zapewnił, że porozumienie to pozwoli znacząco obniżyć ceny paliwa dla Amerykanów na długi czas. To w tej chwili informacja, która dominuje w najważniejszych środkach masowego przekazu w USA. Ogłoszenie to pojawia się w czasie, gdy ceny ropy i gazu gwałtownie rosną w związku z wojną w Iranie. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych w języku angielskim pełniący obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez z zadowoleniem przyjęła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, stwierdzając, że będzie ono miało znaczący wpływ na odrodzenie naszego narodu. Wenezuela od lat zmaga się z kryzysami gospodarczymi, a w czerwcu nawiedziły ją dwa potężne, następujące po sobie trzęsienia ziemi, w których zginęło ponad 6 tysięcy osób.
0: Z Miami relacjonował Jan Pachlowski.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Przed nami przeważnie spokojna noc, padać może jedynie na zachodzie kraju. Taka sytuacja utrzyma się również jutro w dzień, choć strefa opadów rozszerzy się o całą zachodnią połowę Polski. Na pozostałym obszarze słonecznie. Temperatura w nocy od 10 stopni miejscami na południu, około 13 w centrum, do 17 na zachodzie kraju. Natomiast w dzień od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu.
1: Sześć minut po godzinie 20.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A w studiu Rafał Bora. Dobry wieczór.
4: Po tym dżinglu dopiero się zorientowałem, że to wieczór już. Jak ten czas leci, prawda? Jak
3: człowiek... Ja wiem, ale wiem dlaczego, proszę państwa, bo Rafał Bała też się zmaga, walczy. Ale nie sportowo. O sporcie będzie opowiadał, a walczy z wałkiem malarskim.
4: Ach, zauważyłeś, widzę. Tak, tak. No po prostu próbowałem. No jestem w trakcie malowania. No nie, nie ma co ukrywać.
3: To dobrze. Co dzisiaj malujesz wobec tego naszym słuchaczom?
4: Namalujemy.
3: Jaki obraz?
4: Właśnie nasi sprawozdawcy będą malować, bo przecież radio to teatr wyobraźni i pięknie malują te wszystkie sportowe obrazy. Dzisiaj będzie Żużel. Tomasz Kowalczyk o nim będzie opowiadał, bo drużynowy Puchar Świata. Cezary Gurjew, Memoriał Wagnera w siatkówce. Będzie także super puchar w piłce i ekstraklasa piłkarska. Także mnóstwo emocji, mnóstwo tych wspaniałych sportowych rysunków.
3: Czyli Rafał Bała, który, proszę państwa, chce zdobyć złoty medal w malowaniu wałkiem.
2: Sport.
4: Zapraszam na niemal godzinne spotkanie ze sportem. Dziś, jak mówiłem, dużo siatkówki. Trwa Memoriał Huberta Wagnera. Będzie też Żużel. Nasi walczą w Warszawie o drużynowy Puchar Świata. Powiemy o rozpoczynającym się jutro US Open i inauguracji sezonu w piłce ręcznej. Posłuchamy też, co do powiedzenia mają nasi kajakarze startujący w Mistrzostwach Świata w Poznaniu, ale na początek skrót najważniejszych sportowych wiadomości. Wisła Kraków wygrała z Wieczystą Kraków 2-0 w meczu 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innych zakończonych spotkaniach Radomiak wygrał z Krakowią 2-1, Motor Lublin przegrał z Piastem Gliwice 0-2, a o 20:15 Zagłębie Lubin zagra z Pogonią Szczecin. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 3-1 w rozegranym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. W innym dzisiejszym spotkaniu Francja pokonała Słowenię 3-1, a jutro Polacy zagrają z Francuzami. Anna Puławska zdobyła brązowe medale rozgrywanych w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. W finale K1 na 500 metrów Puławska straciła blisko sekundę do triumfującej Niemki Pauliny Jaksz. Co ciekawe, początkowo Puławska została sklasyfikowana na 4. pozycji, ale po weryfikacji w fotoliniczu sędziowie uznali, że Polka i Australijka Drobot otrzymają obie brązowe medale. To drugi medal biało-czerwonych wywalczony na torze Malta. W piątek reprezentujący Polskę Kanadyjkarz Oleksii Koliadych triumfował w jedynce na 200 metrów. A Francuz Brian Coquard wygrał 8. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania z rywalizacji po kraksie. Wycofał się dotychczasowy lider generalnej klasyfikacji Słoweniec Tadej Pogacar. Przypomnę, Polacy w Vuelcie nie jadą. Piłkarki ręczne MKS-u Lublin zdobyły Super Puchar Polski. W meczu rozegranym w Łodzi pokonały Zagłębie Lubin po rzutach karnych. Na minutę przed końcem MKS prowadził 26-24, ale w ostatnich sekundach Zagłębie doprowadziło do remisu po 26. No i w rzutach karnych lepsze lublinianki 31-30. A prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. O areszt wnioskowała prokuratura po zakończeniu przesłuchania szefa PKOL. No i przenosimy się teraz na Stadion Narodowy w Warszawie. Tam przeważnie piłkarze, różne koncerty, ale także żużel. No dziś opanowali żużlowcy, drużynowy Puchar Świata. Jakże byśmy chcieli, żeby biało-czerwoni znów triumfowali w tej rywalizacji drużynowo, to bardzo prestiżowo. Ale Tomasz Kowalczyk chyba ma dla nas nie najlepsze informacje. Witaj, Tomku.
5: Witam. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o reprezentację piłkarską, to był taki czas, że tutaj nie przegrywała i był to prawdziwy dom naszych piłkarzy. Jeżeli chodzi o żużlowców, to od 2015 roku mamy Grand Prix. Żaden z Polaków jeszcze nie wygrał. Były nadzieje, że może w tym drużynowym Pucharze Świata coś odczarujemy, ale na razie odczarować jest trudno. Prowadzi Australia, 23 punkty. Polska, punktów 17. Wielka Brytania 16 i Dania 16, tylko jeden wygrany wyścig przez biało-czerwonych, przez Bartosz.

z Marzlika w tej rywalizacji w ósmym wyścigu, gdzie pokazał klasę, szybkość, i Brady Kerz musiał oglądać jego plecy. A teraz Max Frick, rezerwowy w naszej drużynie, Kacper Woryna będą przede wszystkim walczyć. I czy Woryna wystrzelił spod taśmy? Wystrzelił, no tam rezerwa.

0: razie walczymy, bo świetnie tym razem Kacper Woryna na pierwszym miejscu. Ostatnie kółko, teraz ostatni wiraż tego ostatniego kółka. Kacper Woryna, pierwsze miejsce, ręka w górę. No i tutaj za jego plecami Anders Thomsen, Leon Flint i Max Frick. O ile tam jednak Australijczyk nie wskoczył w ostatniej chwili na miejsce trzecie, bo trochę zagapił się tutaj, wydaje mi się, w ostatniej fazie Brytyjczyk. Natomiast najważniejsze, że zapisujemy 3 punkty na konto biało-czerwonych, że mamy ich w tym momencie 20, że Australia straci. No właśnie, Frick jednak Flinta wyprzedził i tutaj dopisuje sobie 1 punkt Australia i szkoda, szkoda, bo Australijczycy tutaj bez punktów jakby byli, no to na pewno byłoby korzystniej, byśmy mieli już tylko 3 straty, a tak mamy 4 punkty straty do Australijczyków. 13 wyścig za nami, jeszcze 3 z tej podstawowej części rywalizacji, później 4 wyścigi nominowane i dowiemy się, kto sięgnie po puchar Ove Fundina, tego legendarnego szwedzkiego żużlowca, który jest dzisiaj na stadionie, ma 93 lata, przejechał kółeczko i będzie ten puchar dzisiaj swojego imienia wręczał. A zatem na narodowym Polacy muszą gonić Australijczyków. Na razie tracą 4 punkty do kangurów.
1: Tomasz Kowalczyk, a temu Szwedowi no to zazdrościmy. 93 lata i kółeczko na narodowym, rzeczywiście wielka sprawa. Zazdrościmy też Cezaremu Gurjewowi, który jest w Krakowie, ogląda mecze Memoriału Huberta Wagnera, a przecież to, przypomnijmy, bezpośrednie przygotowanie naszych siatkarzy do Mistrzostw Europy i w coraz wyższej formie są biało-czerwoni. Witam cię, Czarku.
2: Tak, są w coraz wyższej formie, choć oczywiście wiemy, że jest to czas ciężkich treningów. Dotyczy to także tych reprezentacji, które tutaj przyjechały, Francji, Stanów Zjednoczonych czy Słowenii. Chociażby wczoraj siatkarze opowiadali, że przed meczem ze Słowenią rano mijali się w siłowni. No tak to wygląda. Ja tutaj też dzisiaj, rozmawiając z Kamilem Semeniukiem, przypomniałem mu słowa, które kiedyś na naszej antenie wypowiedział Hubert Wagner. Ja nie katowałem moich zawodników, nie byłem katem. Oni się sami chcieli katować. I to samo dotyczy polskich siatkarzy. Kamil Semeniuk doskonale zna Nikolę Grbicza. Pracowali razem w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. No, są metody ciężkiej pracy Nikoli Grbicza. To też ta serbska szkoła. Też oczywiście była technika żelazna, taktyka. No przecież zespół Serbii to się zmieniało. Jugosławia i tak dalej. Mistrzowie olimpijscy z 2000 roku odnosili wiele sukcesów. I to też za sprawą tego genialnego rozgrywającego Nikoli Grbicza. Ale wracając do polskich siatkarzy. Rafał, tak, no w tym ciężkim treningu, jeżeli wygrywa się mecze zacięte sety. No dzisiaj też nie było łatwo z Amerykanami. Oni przyjechali co prawda w innym składzie, jaki mogliśmy oglądać podczas finału Ligi Narodów. No, oczywiście są tutaj zmiany. Jest oczywiście baza tych podstawowych zawodników. Kurt Schiller i piękna historia. Doświadczony trener, no, ale wiadomo, że Amerykanie myślą o tych najważniejszych imprezach, myślą o Igrzyskach Olimpijskich. My mamy gdzieś tam na horyzoncie teraz Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu. I dzisiaj też to, co było istotne, Nikola Grbicz oszczędzał Tomasza Fornala, który tam, no nie jest to jakiś problem z kolanem, jak mówił Nikola, no ale nie chciał, żeby przez kolejny tutaj mecz musiał przechodzić Tomasz Fornal, który jest przecież specjalistą od tej amerykańskiej roboty, jak wiemy, bo to i finał ten Ligi Narodów, o której mówiłem, i także półfinał Igrzysk Olimpijskich. No także Aleksander Śliwka dzisiaj od pierwszych minut, także mają środkowi pole do popisu. Pojawił się w strefie wywiadów Jakub Kochanowski, który no też żartował, że wypatony, teraz kontuzja Bartłomieja Lemańskiego, który będzie gotowy na Mistrzostwa Europy, ale Szymon Jakubiszak, Jakub Majkrzak, czy także tutaj Nowak świetnie się spisują na tej pozycji.
1: Czarku, to jeszcze powiedzmy, no bo wiadomo, że trwa odliczanie do Mistrzostw Europy, a tutaj stawka jest bardzo wysoka, bo Amerykanie, tak jak mówisz, no mają spokój, oni sobie mogą eksperymentować, oni wiedzą, że w Igrzyskach Olimpijskich zagrają. Polacy też zagrają, no tutaj nie oszukujmy, ale nawet jeśli nie zakwalifikują się z tych Mistrzostw Europy, no to później z rankingu przecież są bardzo wysoko, grają cały czas o te najwyższe cele, ale fajnie by było już taki akcent postawić na 2 lata przed Igrzyskami. Ta świadomość na pewno w polskiej ekipie jest.
2: Tak, jest świadomość, ale też, Rafał, musimy pamiętać o tym, że także za rok są Mistrzostwa Świata, no, Mistrzostwa Świata w Polsce i też musimy to powiedzieć jasno, będzie presja.

0: przed polską publicznością, która jest niezwykle wymagająca, przyzwyczajona do sukcesów. Oczywiście Igrzyska Olimpijskie są tym głównym celem. Mam nadzieję, że to doświadczenie Nicoli, także przecież doświadczenie tak wielu polskich siatkarzy, którzy no, będą w dużej mierze, w dużej grupie kończyć pewnie karierę reprezentacyjną po Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, ale tak, no, zwycięstwa budują. To, co mi się podoba, że biało-czerwoni w tych końcówkach wygrywają, że mimo wszystko na 2 lata przed Igrzyskami udało się Amerykanów w tym trudnym boju pokonać w Chinach w finale Ligi Narodów. Teraz też, no oczywiście można by było wyjść najmocniejszym składem, ale Nikola Grbicz wiedział dzisiaj, że przecież w spotkaniu z Amerykanami to musi dać pograć pozostałym reprezentantom, bo potem jak przyjdzie do tych najważniejszych meczów, no potknięcie się, przegrana na przykład w grupie podczas Mistrzostw Europy z Bułgarią, z wicemistrzami świata może nam bardzo drogę pokomplikować. A tak, jeżeli wygramy mecz grupowy, to jest wszystko tak ustawione, żeby był finał Polska-Włochy, a więc powtórka. Ale tak, oczywiście zgadzam się z tym, że tutaj ten turniej będzie istotny, jeśli chodzi o budowanie pewności siebie.
1: Cezary Guriew, dziękuję ci serdecznie, Czarku, i ściskamy kciuki za ten jutrzejszy mecz z Francuzami, bo to będzie no, taka powtórka, chociaż pewnie no, nie ta ranga oczywiście, powtórka tego wielkiego finału z Paryża. A teraz Cezary Guriew spotkał też siatkarza sprzed lat, wybitnego Edwarda Skorka właśnie w Krakowie, mistrza olimpijskiego i mistrza świata. Posłuchajmy tej rozmowy.
2: Edward Skorek, kapitan złotej drużyny Huberta Wagnera, przypomnę, złoto Igrzysk Olimpijskich, także złoty medal Mistrzostw Świata, ale panie Edwardzie, jestem pod wielkim wrażeniem. Garnitur olimpijski z Montrealu, to 50 lat, niedawno świętowaliśmy tę rocznicę, a na panu wygląda no jak ulał, jakby po prostu pan od krawca wyszedł.
3: Prawda jest taka, że niewiele się zmieniłem od tamtego czasu. Na wadze przybrałem niewiele również, 10 kilo więcej, ale jakoś się mieszczę w garnitur, który był szyty, można powiedzieć, 50 lat temu. To było wielkie wydarzenie, nominacja i wyjazd na olimpiadę. Każdy sportowiec przeżywa takie momenty. Ja myślę, że historia jest ważna, a najważniejsze jest to, że polska siatkówka umiała wykorzystać ten moment naszych sukcesów i w dalszym ciągu jest, że tak powiem, numer jeden.
2: Mistrzostwa Europy niebawem, trwają Mistrzostwa Europy siatkarek. Rozruszaliście to wszystko, co jest w Polsce i cały czas mamy siatkarskie święto.
3: Tak, ja myślę, że sukces sportowe męskie reprezentacje. Wcześniej były żeńskie, teraz są męskie, ale dziewczyny powoli dorównują do chłopaków. Także myślę, że czekamy na ten medal u dziewcząt, a chłopcy tradycyjnie przywożą z tak ważnych imprez medale.
1: Informacja z ostatniej chwili. Jesteśmy radiem na żywo, więc mówię państwu, że mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław w swoim ostatnim starcie w karierze zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas. W biegu o trzecie miejsce pokonała we francuskim Laval broniącą tytułu Natalię Kałucką. Mirosław dostała owację na stojące od zgromadzonej hali publiczności. Emocje były tak wielkie, że Polka na kilkanaście sekund ukryła twarz w dłoniach, potem przytuliła się do męża i trenera Mateusza Mirosława. To był drugi start Aleksandry Mirosław w sezonie, jednocześnie ostatni w karierze, co zapowiedziała w lutym w dniu 32 urodzin wpisem na jednym z portali społecznościowych. Mirosław poza olimpijskim złotem z Paryża ma w dorobku 2 złote medale Mistrzostw Europy oraz 3 Mistrzostwa Świata. Do lipca była również rekordzistką globu. Dziękujemy pani Olu i życzymy przyjemnego tego życia na sportowej emeryturze. A teraz już o tym, co się dzieje w Łodzi. Super Puchar Piłkarzy Ręcznych. Piłkarki ręczne mają już za sobą ten finałowy mecz. O tym wszystkim Michał Malinowski. Witam cię, Michale.
4: Witam, dobry wieczór. To zacznę może od męskiego, bo on trwa. 47 minuta się rozpoczęła, 19:20, ale teraz przerwa, bo Arciom Karaliek ucierpiał w obronie. To zawodnik Industrii Kielce, która tak jak można było się spodziewać, będzie tutaj chciała sięgnąć po trofeum mistrz Polski ze zdobywcą Pucharu Polski. Kielczanie to mistrzowie, Poczczanie to triumfatorzy rozgrywek pucharowych. 19:20, no a wcześniej, tak jak już Rafał Bała wspomniał, kobiecy superpuchar znalazł swoje triumfatorki i są nimi szczypiornistki MKS-u Lublin. Bardzo, bardzo emocjonujący mecz. Prawie 4 minuty musieliśmy czekać na pierwszą bramkę, no ale później jak już się

0: rozkręciły zawodniczki. To działo się naprawdę dużo. Najpierw przewaga nieznaczna Zagłębia Lubin, no ale ostatecznie do przerwy 14-10 dla MKS-u i po przerwie wydawało się, że dosyć spokojnie mogą dowieść to prowadzenie, ten wynik do końca, no ale tak nie było. Kilka zrywów Zagłębia, pierwszy w przedziwnym momencie, bo grały Miedziowe 4-6 na boisku, a mimo to potrafiły odrabiać straty. W końcówce wydawało się, że przewaga MKS-u jest bezpieczna, bo na minutę przed końcem było 24-26, no ale najpierw bramka z rzutu karnego, później pasywna gra lublinianek, no i na 5 sekund przed końcem do remisu doprowadziła Natalia Jana z rzutem ze skrzydła. No a w karnych pierwszy rzut karny niewykorzystany przez Zagłębie, później już zawodniczki zgodnie trafiały do bramki, no i 5-4 tę serię rzutów z 7 metra wygrał MKS Lublin i to drużyna właśnie ze wschodniej części Polski. Sięgnęła po pierwsze w tym sezonie trofeum, no a teraz już wznowiona gra w tej wielkiej, świętej wojnie w polskim szczypiorniaku. Też bardzo równy mecz, lepiej nieco zaczęła Wisła, prowadziła nawet 3-1. No ale od 12 minuty stanu 4-3 dla Industrii, to było pierwsze prowadzenie Kielczan. Trwała zażarta walka, bramka za bramkę, aż do 28 minuty. Raz jednobramkowe prowadzenie Industrii, raz remis. Raz Kielczanie w przodzie, raz remis. No i wtedy Arsiom Karaliek na 13-11 wyprowadził Kielczan. No ale do końca tej pierwszej części gry już tylko Płocczanie rzucali. Dwie bramki udało im się zdobyć. Ostatnią na 4 sekundy przed końcem Michał Daszek rzucił z własnej połowy na pustą bramkę i 13-13 do przerwy. Po przerwie nieco lepszy początek Industrii. Oni prowadzili nawet dwiema bramkami, no ale w 40 minucie, było po 17. No a później to Wisła w 45 minucie po raz pierwszy w drugiej połowie, no i też po raz pierwszy od bardzo długiego czasu wyszła na prowadzenie 19-18, a w tej chwili 21-20 prowadzi zespół z Płocka. No i tutaj na pewno do końca będą wielkie, wielkie emocje. W tej chwili Wisła konstruuje swoją akcję, będzie starała się ponownie wyjść na dwubramkowe prowadzenie, bo przed chwilą właśnie po raz pierwszy w tej drugiej połowie prowadziła dwoma bramkami, było 21-19. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijać. 48 minuta meczu. Wisła prowadzi z Industrią 21-20. Halo Warszawa.
1: Michał Malinowski, dziękuję bardzo i wrócimy oczywiście do Łodzi jeszcze na te ostatnie chwile tego meczu. A teraz na inny mecz, a właściwie turniej żużlowy, przenosimy się do Warszawy i pytanie do Tomasza Kowalczyka, bo tam drużynowy Puchar Świata. Czy polskie orły dopadły już australijskie kangury, czy jeszcze nie?
2: Oj nie, i będzie o to niezwykle ciężko. W 15 wyścigu wykluczony rezerwowy Kacper Woryna. No, wydawało się, że to Brytyjczyk Charles Wright wjechał mu w koło, ale sędziowie wyrzucili Polaka z powtórki. Przewagę zbudowała w takiej sytuacji Australia, bo wyścig wygrał Brady Kerz przed Leonem Madsenem. Duńczyk pomógł Danii wskoczyć na drugie miejsce w tym momencie. Australia 29 punktów, Dania 20. Polska dopiero na miejscu trzecim, 21, i Wielka Brytania 17 punktów na miejscu czwartym. No ale zobaczymy, co się wydarzy w tym wyścigu 16. Ostatnia nadzieja, żeby jeszcze tutaj włączyć się do walki. No o złoto będzie już i tak niezwykle trudno, ale Bartosz Zmarzlik, on dzisiaj jest akurat w formie, jest szybki, mądrze jeździ i kto wie, czy teraz z tego pierwszego pola startowego nie powalczy Robert Lambert w kasku niebieskim, reprezentant Wielkiej Brytanii, Mikkel Mikkelsen, Duńczyk kask biały i Ryan Douglas, który świetnie do tej pory jeździł, Australijczyk z drugiego pola w kasku żółtym do tej pory sporo tutaj wygrywał. Świetny start Bartosza Zmarzlika, on pierwszy, ale tutaj wyskoczył jeszcze w tym momencie Brytyjczyk nieoczekiwanie, Robert Lambert, który jest w świetnej formie w Grand Prix, i to Lambert na pierwszym miejscu, Brytyjczyk zaraz za jego plecami, Duńczyk, Mikkel Mikkelsen, Zmarzlik się próbuje tam dobrać do Duńczyka, na czwartym miejscu Australijczyk w tym momencie, Ryan Douglas, dwa kółka za nami i nawet teraz powinęła się noga Bartoszowi Zmarzlikowi na samym początku. No to nie jest nasz dzień, to nie jest dzień polskich żużlowców. Za moment rozpoczną ostatnie kółko na prowadzeniu Robert Lambert, już Mikkel Mikkelsen za nim, spore odległości, Bartosz Zmarzlik 4 metry.

0: teraz Duńczyka, no i na czwartym miejscu Australijczyk, a zatem teraz buduje swoją przewagę Wielka Brytania i Lambert wpada na metę. Świetny w tym sezonie zawodnik z Wielkiej Brytanii. To oznacza, że 3 punkty zapisuje w tym momencie na swoim koncie reprezentacja Wielkiej Brytanii. 2 punkty dla Duńczyków, tylko 1 punkt dla Polaków, dla Bartosza Zmarzlika i 0 wywalczonych przez Australię. Jak to wygląda? No coraz gorzej w tej klasyfikacji generalnej. Prowadzi Australia 29 punktów, na drugim miejscu Dania 25, Polska 22 punkty, 7 straty do Australii, tylko 4 wyścigi zostały do końca. No i trzeba jeszcze gonić Duńczyków. No nie tak wyobrażali sobie na pewno kibice na Stadionie Narodowym to ściganie. 4 wyścigi nominowane przed nami. No i trudno się spodziewać, że one tutaj odwrócą nieprawdopodobnie losy rywalizacji, ale czasem w Speedwayu różnie to bywa. Na razie kłopoty biało-czerwonych. Na trzecim miejscu w drużynowym Pucharze Świata są nasi zawodnicy.
1: Anna Puławska zdobyła brązowy medal rozgrywanych w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. W finale K1 na 500 metrów Puławska straciła blisko sekundę do triumfującej Niemki Pauliny Jaksz. Drugie miejsce zajęła nowozelandka Amy Fisher, a trzecia ex aequo z Polką była Australijka Natalia Drobut. Początkowo Puławska została sklasyfikowana na 4. pozycji, ale po weryfikacji fotofiniszu sędziowie uznali, że Polka i Australijka otrzymają brązowe medale.
2: Powiem szczerze, że nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Już sobie w głowie poukładałam to 4. miejsce, natomiast tutaj zaskoczenie bardzo miłe. Jacek Zakwo, 3. miejsce, także no bardzo się cieszę. Jak widać, wszystko może się zdarzyć, więc walka do samego końca jest bardzo ważna. Ja zawsze ją stosuję i cieszę się, że tym razem również ona zaprezentowała i dała mi te 3. miejsce. Jeszcze nie patrzyłam na czasy, ale myślę, że zdecydowanie tutaj poziom w tym roku jest bardzo wysoki i myślę, że również bardzo wyrównany. Czołówka nie odjechała, także to jest też bardzo dobry prognostyk na dalsze przygotowania w sezonie, ponieważ no, głównym celem tutaj są zdecydowanie Igrzyska Olimpijskie, tak jak powiedziałam, to jest droga i te wszystkie wyniki i zebrane medale, doświadczenie po tej drodze przyda się na pewno już niedługo w Los Angeles. No jutro na pewno, słuchajcie, no ten brązowy medal zamienię, myślę, że w jeszcze lepszy rezultat i wierzę, że z Martynką tutaj będziemy walczyć o najwyższe cele i do samego końca na pewno. Na pewno tutaj nacieszę się ze swoimi kibicami, z najbliższymi, ale to mi wystarczy, aby naładować baterię na jutrzejszy dzień i na pewno jutro obficie go będę mogła świętować już po wszystkich wyścigach.
1: Tyle Anna Puławska, natomiast Aleks Borucki, mistrz Europy w K1 na 500 metrów, znów błyszczał w tej konkurencji. Do czwartkowej wygranej w przedbiegu dołożył 2. miejsce w półfinale tuż za medalistą olimpijskim, aktualnym wicemistrzem świata Węgrem Adamem Wargą, co stawia 20-letniego Polaka w roli jednego z głównych kandydatów do medali w niedzielnym finale.
3: Zdecydowanie kontrolowałem bieg od samego początku. Nie chciałem jechać go za wszelką cenę na 101%. Kontrolowałem pierwsze 400 metrów, ostatnie 100. Węgier, który nie jest byle kim, ponieważ jest dwukrotnym wicemistrzem olimpijskim w konkurencji K1. Uciekł mi na ostatniej setce, ale nie starałem nawet się go gonić. Nie chciałem marnować niepotrzebnie sił. Wiedziałem, że będę w finale i po prostu chciałem skończyć wyścig, nie marnując sił niepotrzebnie. Co prawda nie zwracam uwagi na warunki. W każdych warunkach wiem, że jestem w stanie pojechać bardzo dobre biegi i na razie skupiam się na tym, co było dzisiaj. Jutro będę się skupiał na tym, co jutro. Rytm zawodowy to jest, każdy dzień wygląda tak samo. Do finału podchodzę jak do przyjazdu treningowego. Nie stresuję się nim, wiem, co potrafię i jadę tak, jak umiem. Wiele razy powtarzałem medale. Nie skupiam się na medalach, skupiam się na tym, żeby być jak najlepszą wersją siebie, a medale mam nadzieję, że to po prostu będą wynagradzać. Zobaczymy, jaki to będzie kolor, czy w ogóle będzie jakiś kolor. Ja będę szczęśliwy, kiedy będę po prostu najlepszą wersją siebie na starcie.
1: Na finisz pierwszej trójce stawki finalistów C4 na 500 metrów liczyli polscy Kanadyjkarze. Osada w składzie Aleksandry Kitewski, Kacper Sieradzan, Łukasz Witkowski i Juliusz Kitewski ostatecznie uplasowało się na 5. miejscu, mówi Kacper Sieradzan.
4: Przebieg tego całego wyścigu, biegu dla mnie, przynajmniej w moim odczuciu, nie był zadowalający, ponieważ w trakcie dystansu zahaczyłem wiosłem o wodę. Trochę zgubiłem na jedno pociągnięcie wiosło, to wybiło z rytmu nas, zabrało mi.

0: siły, chłopakom pewnie też. Chcieliśmy powalczyć o medale, nie udało się, będziemy trenować dalej. No. Jeżeli chodzi o nasze performance na jedynkach, to mamy go na całkiem dobrym poziomie, ale no, tą osadę zaczęliśmy trenować 10 dni temu, więc dopiero na tych zawodach był nasz pierwszy przejazd w eliminacji na 500 metrów, drugi teraz w finale. Jest mi bardzo przykro i szkoda mi tego wyścigu, bo czułem, że mogliśmy naprawdę więcej i szybciej pojechać, że stać nas było nas na pozycje medalowe, ale nie poszło na mnie nasz wyścig. Mogę patrzeć z optymizmem w przyszłość, ale zawsze szkoda tych straconych biegów i okazji medalowych. No tak jak mówię, mogliśmy walczyć, mogliśmy wyszarpać to, ale nie ten dzień. Za rok się nam uda.
1: W sobotę nasi sprinterzy mieli jeszcze dwie szanse medalowe. W finale K1 na 200 metrów mężczyzn zaprezentował się Wojciech Pilarz. Dwukrotny medalista niedawnych akademickich mistrzostw świata w Szeged zajął 6. miejsce. Kajakarz z Czechowic-Dziedzic przyjął ten wynik z zadowoleniem, tym bardziej, że był to jego debiut w imprezie tej rangi.
2: Każdy by wziął taki wynik w ciemno na pierwszych mistrzostwach świata seniorów, więc nie mogę być niezadowolony. Wiadomo, liczy się na więcej, czułem się dobrze na to 200. Chciałem skończyć to z przytupem. No i wyszło jak wyszło, jest ok. To jest mój główny cel, 200 metrów. Śmiesznie się składa, bo na arenie międzynarodowej zaczynałem od jedynki 200 i teraz znowu do niej wróciłem po 8 latach, więc jest to naprawdę fajne doświadczenie, ale jednak jeszcze jestem młody i celuję w te dystanse olimpijskie. Alex jest bardzo mocny, pokazuje to cały sezon. Myślę, że nie może nakładać na siebie żadnej presji, ani my na niego nie nakładamy, ale cel jest jasny, żeby wygrać oczywiście.
1: W grze o medale pozostała teraz za to kolejna polska olimpijska dwójka, osada Wiktor Głazunów, Norman Zazula, która ze świetnej strony pokazała się w eliminacjach, zajęła 3. miejsce w półfinale C2 na 500 metrów i w niedzielę stanie przed szansą pierwszy polski medal mistrzostw świata w tej konkurencji od 2022 roku.
3: Myślę, że dosyć kontrolowaliśmy. Ja ten środek dystansu troszeczkę wyluzowałem, złapałem taki fajny rytm. Nie chcieliśmy jakoś tam szarżować od samego początku. No i wiedzieliśmy, że już tam zaawansujemy, bo w tym środku dystansu już tak troszeczkę wyjechaliśmy. Czułem, że damy radę na tym finiszu, nie będzie problemu. Tam troszeczkę mieliśmy problemy, bo ta fala troszeczkę nas wybiła. Jedna, ale gdzieś tam nie straciliśmy tak dużo energii, jakbyśmy oczekiwali na początku tego startu.
2: Liczymy na złoto, chcemy złota, chcemy wygrać, na pewno jesteśmy u siebie. Warto by było to wykorzystać przed widownią. Ogrom rodziny, przyjaciół, kolegów, wszyscy są. Nie chcielibyśmy zawieść, no na pewno sami na siebie nakładamy presję, bo naprawdę chcemy to wygrać. Wiemy, że potrafimy, możemy, mamy nadprze na to dyspozycję. No i spróbujemy to zrobić.
3: Z każdym biegiem gdzieś tam to doświadczenie troszeczkę nabywamy. Zgrywamy się coraz lepiej, czujemy się coraz lepiej, czujemy, że ta łódka już fajnie idzie, nie kosztuje nas energii, nie przepychamy się. Także te treningi, ten krótki okres, ale dosyć dobrze go wykorzystaliśmy i będziemy jechać za wszystkie pieniądze. Jako żołnierze Wojska Polskiego służymy razem w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym. Tutaj Wojsko Polskie bardzo mocno zaangażowało się w całe te zawody Mistrzostw Świata. Zresztą widzimy organizację, którą razem stworzyliśmy jako sportowcy, jako Wojsko Polskie. Naprawdę robi wrażenie. Myślę, że to są jedne z najlepiej zorganizowanych Mistrzostw Świata. I to nasz wspólny cel i Wojska Polskiego, i Polskiego Związku Kajakowego, całego kraju. Wielu kibiców, którzy nas dopingują, to jest naprawdę super. Zupełnie inaczej się startuje i mamy nadzieję, że... Nie mamy nadziei, my wiemy, że cały świat nam zazdrości.
2: Czuć gdzieś tam z tyłu głowy. Wiem, że jest rodzina, przyjaciele i warto jednak pojechać i dać siebie troszeczkę więcej niż 100%. Bo 100% dajemy zawsze, a może ten 1-2% wystarczy, żeby to złoto jutro zdobyć.
1: Zawsze mnie to ciekawiło, jak można dać więcej niż 100%. No 102, 110% to też jest jakaś liczba, statystyka. Emocje u kibiców zebranych w sobotę na poznańskiej Malcie wzbudzały też poczynania para kajakarzy. W dzisiejszych biegach ujrzeliśmy troje biało-czerwonych, a największa uwaga skupiała się na starcie Katarzyny Sobczak, która po wygranej w piątkowym półfinale miała prawo myśleć o medalu Mistrzostw Świata KL3 na 200 metrów. Uczestniczka Igrzysk Paralimpijskich w Tokio i Paryżu zaciekle walczyła z rywalkami i ostatecznie przypłynęła na 5. pozycji.
4: Liczyłam na dużo więcej, patrząc tym bardziej na to, jak pływałam w półfinale i w eliminacjach. No jednak tym razem tor 7 nie okazał się torem szczęśliwym, jak widać zresztą po flagach, tu nie wieje na końcu, więc trochę się zakręciłam, dziewczyny odjechały, ja już nie miałam po prostu z czego wyciągnąć. Jestem dumna z tego, bo to był naprawdę fajny bieg, muszę zobaczyć czasy, muszę go przeanalizować sobie na spokojnie.

0: ogóle super, super pod kątem kibiców. Słyszałam te trybuny, więc to mnie na pewno dodatkowo niosło. Nie wiem w ogóle, jaki czas popłynęłam, bo dopiero zeszłam z łódki, ale uważam, że dużo więcej można było wyciągnąć. Ja też czuję, że nie do końca popłynęłam swoje teraz, dlatego muszę przeanalizować, zobaczyć, co tam poszło nie tak. Nie czułam się w 100% pewnie na tej łódce. No ale co, nauczka, piąte miejsce, bardzo dobre. Teraz czas na chwilowe wakacje i wracamy do roboty.
1: Zakończenie mistrzostw w niedzielę, a niedziela to początek US Open, ostatniego w tym roku turnieju Wielkiego Szlema. Iga Świątek już tam wygrywała, a w tym roku też inni Polacy się zaprezentują. Mamy nadzieję, że z dobrej strony. Łączymy się z Janem Pachlowskim, który jest za oceanem. Witaj Janku i powiedz, czy już w amerykańskich mediach czuć atmosferę turnieju?
2: Czuć atmosferę w Nowym Jorku, czuć się w amerykańskich mediach, to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w tym kalendarzowym całym roku w przypadku imprez sportowych, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych. Jest dużo smaczków, bo mówimy tutaj o rywalizacji sportowej, ale mówimy o tym wszystkim też, co dzieje się naokoło turnieju. I tak widzę różne daty, bo jedni twierdzą, że turniej tak naprawdę zaczyna się jutro, czyli 30 sierpnia, bo to przecież główna drabinka, ale tak naprawdę już od tygodnia bardzo dużo się dzieje w Nowym Jorku, bo to przecież i kwalifikacje. Szkoda, że tutaj reprezentanci Polski, no nie udało im się przebrnąć przez te kwalifikacje. Poza tym dwie bardzo duże imprezy, bo i taki benefis, czyli takie oficjalne pożegnanie. Po 5 latach po raz pierwszy na korcie pojawił się Roger Federer i jego pożegnanie wraz z przyjaciółmi z kortu. Potem ten różnie on jest przyjmowany, bo mówię tutaj o turnieju mixtów, który jest zresztą kolejny rok organizowany w zupełnie nowej formule, bo są zaproszeni tutaj ci najlepsi tenisiści i tenisistki, którzy tworzą parę w tym roku z tej rywalizacji, ale pewnie dlatego, że tak wysoko w Cincinnati zaszła Iga Świątek, zrezygnowała, bo chciała mieć więcej czasu na odpoczynek. Ostatecznie wygrali Czesi, Muchova i Mensik, ale naprawdę ta rywalizacja była bardzo duża i też tej rywalizacji w tym tygodniu zobaczyliśmy powracającą na kort po 4 latach przerwy Serena Williams. Pamiętam, jak ona właśnie 4 lata temu przez US Open kończyła karierę i na korcie zapytano ją wtedy, czy wrócisz. Ona tak się zastanowiła, no raczej nie, ale nigdy nie mów nigdy. No i te słowa się potwierdziły. Co nowego w tym roku w przypadku US Open? To zwycięzcy turniejów gry pojedynczej kobiet i mężczyzn otrzymają po 5,5 miliona dolarów. Kwota ta stanowi wzrost o 10% w porównaniu z ubiegłym rokiem i jest najwyższą w historii nagrodą właśnie w turniejach wielkoszlemowych dla zwycięzców gry pojedynczej. I co ciekawe, już sam występ w pierwszej rundzie, to tutaj sportowcy otrzymają 140 tysięcy dolarów bez względu na wynik i to jest o 27% więcej niż 12 miesięcy temu. Oczywiście liczymy tutaj na Polaków, liczymy na Igę Świątek, jej mecz z poniedziałku na wtorek czasu polskiego. Jutro pierwszym tenisistą polskim będzie Kamil Majszak, potem zobaczymy na korcie Huberta Hurkacza. Liczymy na Huberta Hurkacza też dlatego, bo on ma takiego pecha do Nowego Jorku, on nigdy nie przebrnął drugiej rundy i no, podobnie też miała Agnieszka Radwańska, bo ona też miała problem z przejściem dalej niż nigdy, tak nie udało się i dalej niż to tutaj chodzi o ćwierćfinał, tak więc są tacy polscy tenisiści, których ta atmosfera wyjątkowa też tą Nowego Jorku nie służy. Ale bardzo dużo się mówi o jednej z faworytek, mimo wszystko, Białorusince Arenie Sabalence. Ona ostatnio nie rozpieszcza kibiców, nie idzie i może nawet stracić pierwsze miejsce w rankingu WTA, będzie bronić tytułu. Posłuchajmy, co Sabalenka mówi przed swoim startem w Nowym Jorku.
3: Myślę, że po ostatnich, nie najlepszych tygodniach teraz wrócę tylko silniejsza. To nie był dla mnie łatwy okres, ale też nie mogę szukać dla siebie jakichś usprawiedliwień. Trudno jest mi na ten temat mówić. Było tego kilka przyczyn, ale tak naprawdę kto z zewnątrz by się tym przejmował? Nie prezentowałam swojego najlepszego tenisa. Jednak ta cała ostatnia lekcja definitywnie sprawiła, że staję się silniejsza. Pracuję jeszcze bardziej ciężko. Pracuję nad stroną mentalną meczu. Staram się umieć zresetować swoje myśli, żeby wrócić tylko lepszą.
2: Często opowiadam Państwu o cenach biletów na poszczególne imprezy sportowe. Ostatnio opowiadałem o horrendalnie wysokich cenach na Mundial. Jeżeli chodzi o US Open, nie jest wcale specjalnie tani, ale na przykład burmistrz Nowego Jorku Zoran Mandani zapewnił tutaj 1000 biletów dla mieszkańców Nowego Jorku po $100 i tutaj kto pierwszy, ten lepszy. Te bilety

0: bardzo szybko się rozeszły. To taka promocja od miasta, bo średnia cena wejściówki to jest $300. W tej chwili finał kobiecy kosztuje $400, a $700 kosztuje finał męski. I jak wiemy, rywalizacja sportowa oczywiście, ale nie tylko, bo tak już na podsumowanie główne emocje rozgrywają się na korcie, to wydarzenie to wykracza też poza taką samą rywalizację sportową. W ostatnich latach US Open stało się też okazją dla gwiazd do zaprezentowania na przykład swoich tych najlepszych stylizacji, a przy okazji pochwalenia się lukratywnymi kontraktami z markami. I to w równym stopniu też jest wydarzenie modowe co sportowe. A to wszystko pod szyldem tenisowej US Open.
1: No i tak to wygląda. Stany Zjednoczone, mieliśmy przykład mundialu, gdzie też się różne osoby promowały na trybunach, no i teraz też na US Open będzie podobnie. Jan Pachlowski będzie nam o tym opowiadał. Dziękuję ci serdecznie. No a my teraz zmieniamy temat. I wracamy na Stadion Narodowy w Warszawie. Tam dziś króluje żużel, drużynowy Puchar Świata. Tomasz Kowalczyk, czy zawody wkraczają już w decydującą fazę, czy jeszcze trochę nam zostało wyścigów?
2: Tak, już biegi nominowane, czyli trenerzy wybrali poszczególnych zawodników do poszczególnych biegów i nawet jeden już za nami. I w końcu zrobiło się kibicom wesoło na sercach, bo Kacper Woryna wygrał przed Leonem Madsenem, Australijczykiem Douglasem i Brytyjczykiem Flintem. To oznacza, że w tym momencie reprezentacja Australii ma 30 punktów, Polska 25. Na miejscu trzecim, a na miejscu drugim reprezentacja Danii 26, na czwartym Wielka Brytania 21 punktów. A teraz nadzieję ma dać Bartosz Zmarzlik, który w czerwonym kasku. No i zobaczymy, czy będzie go stać na to, żeby też tutaj włączyć się do walki. Mikkelsen reprezentuje Danię w tym momencie. Max Frick, Australię i Ellis z Wielkiej Brytanii. Zobaczymy. Bartek Zmarzlik tutaj może dać jeszcze cień nadziei. W tym momencie te 5 punktów do Australijczyków tracimy. To wciąż jest bardzo dużo, bo trzeba było przystępować do tej fazy na pewno w lepszym położeniu, no ale jeszcze jakiś cień, jeszcze jakaś delikatna szansa dla biało-czerwonych jest, że tutaj jeszcze powalczymy o to, żeby przesunąć się w tej klasyfikacji bliżej pierwszego miejsca. Tuż przy takim umownym płocie, jak mówi się, o stanowisku numer 4, Bartosz Zmarzlik, natomiast no tutaj w kasku niebieskim Brytyjczycy od krawężnika i to jest właśnie Ellis. No zobaczymy, co pokaże tutaj Australijczyk. Zmarzlik szeroko, ale pozamykany, no i tutaj prawie by się wywrócił na uchu, ale mocno, kapitalnie teraz walczy o odzyskanie pozycji. Australia jednak, Max Frick na prowadzeniu, na jego plecami Mikkelsen. Zmarzlik spada na miejsce trzecie i Australijczycy, jeśli wygrają ten wyścig, no to naprawdę zbliżą się już wielkimi krokami do złotego medalu. W zeszłym roku wygrali Speedway of Nations w Toruniu, a teraz Zmarzlik Mikkelsena wyprzedził. Mikkelsen się wywraca. Jaka tutaj będzie decyzja? Mikkelsen nie wstanie do momentu, kiedy dojadą zawodnicy do tego miejsca. Powtórkę będziemy mieli wyścigu numer 18 i za chwilę decyzję sędziów, kogo wykluczyć, czy Bartosza Zmarzlika, czy tutaj Duńczyka. O, teraz wygraża tutaj Duńczyk Mikkelsen Zmarzlikowi. Bardzo brzydko przypomniały się jakieś takie stare historie, kiedy Boyd i Tomasz Golob walczyli nie tylko na torze, a w padoku. No i tam dojdzie chyba do jakiejś ostrej awantury. Zbiegają zawodnicy, uspokajają teraz Duńczyka ludzie z jego sztabu. No, dawno nie było takich krewkich, żużlowych starć, oprócz tych na torze też, jeżeli chodzi o tą rywalizację poza torem, gdzieś w parkingu kamery powędrowały za Duńczykiem. Już Mikkelsen uspokojony, no nie dojdzie tutaj do pojedynku pięściarskiego, ale niewiele brakowało. No i za chwilę też dowiemy się, kto będzie wykluczony z tego wyścigu, ale najprawdopodobniej Bartosz Zmarzlik, który chyba wjechał tutaj ostro, czy też nie będzie wykluczony. No może nie, bo powtórki pokazują, że kontaktu nie było. No i nie jest wykluczony Bartosz Zmarzlik.

0: podstawowym składzie to powtarzać. No i jeszcze nadzieja się tli. Duńczycy na pewno będą rozżaleni. No i będzie tutaj nieprawdopodobna rywalizacja jeszcze nas czeka. A więc wrócimy na decydujące momenty.
1: Tyle Tomasz Kowalczyk, za chwileczkę do niego, ale teraz jesteśmy w Łodzi. Ostatnie sekundy meczu o Superpuchar Polski w piłce ręcznej. Michał Malinowski.
2: Już po tym meczu i trofeum zniesie niedługo Wisła Płock, ale o tym właściwie było wiadomo już od dobrych kilku minut, kiedy ostatni raz się słyszeliśmy. Była taka sytuacja, że Wisła prowadziła jedną, dwiema bramkami, no i wydawało się, że będą jeszcze do końca emocje, ale w 50 minucie Płoczanie wyszli po raz pierwszy w tym meczu i to już bez względu na to, która z drużyn, na trzybramkowe prowadzenie po kontrze, którą wykorzystał Frederik Bierre. Było 24-21. Później krótka przerwa, bo tutaj problemy miał jeden z kibiców, interwencja medyków. No i po tej przerwie zdecydowanie lepiej prezentowała się Wisła. W 55 minucie wykorzystany rzut karny przez Melvina Richardsona i cztery bramki przewagi Wisły, 26-22. No a też ta przewaga rosła, bo świetnie w obronie grała Wisła, a do tego, jeżeli już Industrii udało się wypracować jakąś sytuację do rzucenia bramki, to okazywało się, że taką przeszkodą nie do przejścia był Milan Wujowicz, który wręcz zamurował płocką bramkę. Ostatecznie 27-24 wygrywa Wisła Płock. To ona zdobywa pierwsze trofeum w tym sezonie. No a przypomnę, że wcześniej kobiece trofeum wzniosły w górę szczypiornistki MKS-u Lublin. Halo Warszawa.
1: Michał Malinowski, dziękujemy serdecznie za tę relację, za tę inaugurację sezonu w piłce ręcznej. A w piłkarskiej ekstraklasie to już szósta kolejka. Dziś cztery mecze. Radomiak pokonał Krakowie 2-1. Obydwa gole dla gospodarzy strzelił Rafał Wolski. Dla gości trafił Martin Minczew. To drugie zwycięstwo Radomianu w obecnym sezonie. Trener zespołu z Krakowa Bartosz Grzelak był zawiedziony postawą swoich podopiecznych.
3: Co powiedzieć? Uważam, że tak ogólnie to jest równy mecz, jeżeli chodzi o grę z piłką. Boli dzisiaj, jestem trochę zdenerwowany, bo uważam, że oddaliśmy ten mecz, że po bramce 1-0 mieliśmy możliwość lepiej grać w obronie, no i wykorzystać te sytuacje, co mieliśmy.
1: W innym dzisiejszym meczu Motor Lublin podejmował Piasta Gliwice, przegrał 0-2, relacja Patryka Jakubczaka.
4: Oba zespoły do tego spotkania przystępowały po remisach. Motor z Koroną Kielce, a Piast z Legią Warszawa. Od pierwszego gwizdka wydarzenia boiskowe nie wskazywały jednak, żeby któraś z ekip chciała w końcu sięgnąć po upragnione trzy punkty. Trwało wyczekiwanie, aż w końcu śmielej do ataku ruszyli gospodarze, o czym wspomina obrońca Filip Luberecki.
5: W pierwszej połowie stworzyliśmy na tyle sytuacji, że moglibyśmy coś strzelić. W drugiej też mieliśmy ten strzał Łęgiego obok słupka, co Czubi prawie domknął na wślizgu. Sam się oddałem dwa dośrodkowania, gdzie coś z tego mogło się dać w drugiej połowie, więc tak, no tworzymy dużo sytuacji.
4: Motorowi przed przerwą udało się nawet strzelić gola. Piłkę w siatce umieścił Iwo Rodriguez, lecz sędzia Karol Arys dopatrzył się przewinienia jednego z graczy lubelskiego zespołu na obrońcy Piasta Joandy Rivasie. Do przerwy było więc 0-0. Na początku drugiej połowy do ataku ruszyli Gliwiczanie. Strzelali m.in. Sanka czy Boysgard, lecz na posterunku był Gasper Tratnik. O tym, że goście odmienili wówczas oblicze swojej gry, mówi Jakub Łabojko.
6: Zaczęliśmy bardziej atakować. Wcześniej graliśmy dosyć mocno od z boku do boku. Mało było konkretów z przodu, niewiele strzałów, zero okazji praktycznie. Z jednej, z drugiej strony mecz był bardzo zamknięty. Natomiast w drugiej połowie to się już trochę zmieniło. Było coraz więcej okazji ze strony Motoru i z naszej, więc na pewno to cieszy, że zachowaliśmy pierwsze czyste konto w tym sezonie i z przodu, nawet po stałym fragmencie, udało nam się strzelić bramkę, więc to na pewno cieszy.
4: I choć długo zanosiło się na gole, to piłka do siatki wpadła dopiero w 78 minucie.
5: To był rzut rożny, jak dobrze pamiętam. Piłka poszła na długi słupek. Z mojej perspektywy piłka się podbiła między głowami, potem Bereś chyba chciał wybić piłkę i po prostu ktoś mu nagle jakby przebiegł obok niego i chyba uderzył w niego i ten zawodnik, no nie on nawet uderzył, tylko Bereś uderzył nim tak naprawdę do bramki. No pech, tak, no nie ma co się szukiwać.
4: Tym zawodnikiem, który pojawił się przy Bartoszu Bereszyńskim, był Rivas. Wynik w doliczonym czasie gry ustalił z kolei Szczepan Mucha. Teraz zespoły rozegrają mecz pierwszej rundy Pucharu Polski. We wtorek Motor podejmie Legię Warszawa, a Piast uda się do Bydgoszczy na spotkanie z Chemikiem.
1: Tyle jeśli chodzi o wieści z Lublina. W Krakowie derby Wisła kontra Wieczysta, no i 2-0 wygrali Wiślacy. Trwa mecz w Lubinie, Zagłębie kontra Pogoń Szczecin, 36 minuta 0-0. A w innych ligach w Anglii Liverpool Nottingham 2-2, Bournemouth Everton 1-1.

0: 1-1 Coventry Hull, 0-1 Tottenham Newcastle, 0-2 we Francji Strasbourg Lens, 2-1. No i w Hiszpanii Levante Betis 5-2 Real Sociedad kontra Espanyol 2-1 o 21:30 Sevilla Atletico Madrid. W Niemczech FC Köln to Hoffenheim 3-2 Mainz Paderborn 0-0 Elsenwerk 3-2 z Bayerem Leverkusen, Lipsk z Mönchengladbach 3-0, Union Berlin Eintracht Frankfurt 3-3 i Borussia Dortmund Hamburger 2-0 i we Włoszech Fiorentina Frosinone 0-3, Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1 rozpoczął się mecz Juventusu z Parmą. No i wracamy na koniec audycji do Warszawy, na Stadion Narodowy. Tym razem nie piłka, żużel i wielkie emocje. No niemalże jak w ringu pięściarskim, ale walka toczy się przecież o drużynowe Mistrzostwo Świata i na miejscu jest Tomasz Kowalczyk.
1: Tak jest, ale troszkę Mikkelsen chyba tam symulował, chciał troszkę zrobić zamieszania wokół siebie, ale ostatecznie wykluczony. Natomiast w powtórzonym wyścigu Bartosz Zmarzlik wywalczył tylko 2 punkty. No a 3 punkty powędrowały do Australijczyków. Oni zwiększyli swoją przewagę i tutaj mają w tym momencie 33 punkty Australijczycy. 27 Polska, 27 Dania, 22 Wielka Brytania. No niemal pewne jest, że Australia za chwilę zapewni sobie złoty medal. No teraz Brady Kerr, rewelacyjny w tym sezonie w Grand Prix. Brady Kerr będzie w żółtym kasku jechał. Polskę reprezentuje Kacper Woryna, Wielką Brytanię Wright, a Duńczyków Thompson. No i jest to koło krawężnika Kacper Woryna. No on rzeczywiście troszkę dał nadziei, tchnął trochę wiary, jeżeli chodzi o występy biało-czerwonych, którzy niemrawo zaczęli, nie potrafili gonić, tracili na dystansie tutaj szansę. No i teraz bardzo trudna sytuacja. Woryna wygrał start, Kerc bardzo blisko, on wyskoczył tuż po tym starcie mocno w stronę bandy. Woryna spada na trzecie miejsce, Kerc na drugim, na prowadzeniu Duńczyk Thompson, który wyskoczył po szerokim. Thompson, Kerc za nim, Woryna na trzecim miejscu. Za moment taki wynik będzie nam już oznaczał, że Australia zapewni sobie złoty medal, ale Dania nam ucieka. Dania chce wyrwać srebro na narodowym. Chyba skończy się to w ogóle brązowym medalem, chociaż oczywiście jeszcze jeden wyścig przed nami. Mikkelsen i teraz już ta żółta flaga i czarny krzyż, czyli ostatnie kółko rozpoczynamy. Mikkelsen, Kerc i Kacper Woryna. A daleko gdzieś reprezentant Wielkiej Brytanii, która słabo tutaj dzisiaj jeździ, Wright. I wpada Duńczyk na metę. Zdecydowanie Thompson dopisuje Dania. Zatem 3 punkty na drugim miejscu. Australia, która w tym momencie zostaje drużynowym mistrzem świata, zdobywa drużynowy Puchar Świata. Polska w tym momencie na 3. miejscu. I o to, żeby awansować na miejsce drugie, no będzie bardzo, bardzo trudno, bo trzeba by wygrać ten ostatni wyścig, a Dania musiałaby punkty stracić. Australijczycy świętują. Rok temu w Toruniu na Moto Arenie wygrali Speedway of Nations. Teraz wygrywają w Warszawie. Byli uważani za faworytów. Mieli wczoraj dobre czasy w oficjalnym treningu, ale wydawało się, że może te trybuny poniosą biało-czerwonych, że odczarowana zostanie ta klątwa narodowego, jeżeli chodzi o Speedway, ale znów się nie udało i tak już od lat mówimy, kiedy zostanie odczarowany narodowy dla Speedwaya. No nie w tym roku, bo to Australia wygrywa złoty medal, no a Polska najprawdopodobniej skończy na podium, ale skończy z brązowym medalem. A zatem dzisiaj Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Kacper Woryna nie pomogli wywalczyć pucharu Owe Fundina.
0: Tomasz Kowalczyk, dziękuję za te relacje. Mistrzami świata Australijczycy drużynowymi, a zwyciężczynią Grand Slam w judo Angelika Szymańska w Lozannie w kategorii do 63 kg w finale pokonała przez Ipon francuskę Manon Decketer, nasza wicemistrzyni świata w wysokiej formie. I w dzisiejszej audycji to już wszystko. Jakub Białobrzeski, Grzegorz Nowaczyk, Rafał Bała. Dziękujemy Państwu za uwagę i mówimy do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Viviana Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Terminy na przekazanie do ZUS zmian w naszych dokumentach, związanych na przykład ze zmianą nazwiska, albo nowy numer konta bankowego czy adresu, to bardzo ważne informacje. A ich przegapienie może wywołać spore perturbacje i w efekcie spowodować opóźnienie w wypłacie emerytury, na którą przecież wielu seniorów co miesiąc wyczekuje. Jak takie zmiany zgłaszać i czy można to zrobić zdalnie? To tylko część wyjaśnień, które przedstawimy w audycji Portfel Seniora już dziś, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
8: Niezwykłe reportaże i dokumenty radiowe.
9: Co mają ciekawego i ważnego do powiedzenia nasi goście?
8: Zapraszamy do słuchania naszej audycji Co jest na tej taśmie?
9: W każdą sobotę po godzinie 22 w Polskim Radiu 24.
8: Dorota Boniecka-Górny
9: i Wiesław Molak.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kto powinien przejąć kierownictwo w PKOL? Obecny prezes trafił do aresztu, grozi mu kara więzienia. Czyje dane wyciekły z bazy MyDR? Powstała specjalna strona, na której można to sprawdzić. W Bydgoszczy wspomniano Leonarda Pietraszaka, legendę polskiego kina i mieszkańca tego miasta. Minęła 21. Damian Szpyra, zapraszamy. Radosław P. nie może pełnić swojej funkcji, co otwiera drogę do zmian, mówił w TVP Info wiceminister sportu Ireneusz Raś. Obecny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego trafił na 3 miesiące do aresztu i grozi mu potencjalnie do 8 lat więzienia. Wcześniej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanych czynów. Minister Raś uważa, że w obecnej sytuacji jeden z wiceprezesów powinien przejąć kierownictwo PKOL i wprowadzić działania naprawcze.
2: Wydaje się, że z zarządzania Polskim Komitetem Olimpijskim powinien przejąć jeden z wiceprezesów i wprowadzić działania naprawcze. W momencie, kiedy jest ten areszt, czyli prezes nie może podejmować działań i najlepiej, gdyby to zrobiło walne, czyli zarząd spotyka się, wydaje się, że zarząd powinien zwołać jakaś większość, która wynika ze statutu i potem uruchomić taką dyskusję na walnym zgromadzeniu, żeby oczyścić tą atmosferę.
1: Sprawa ma związek z aferą Zonda Krypto. Jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki wziął udział w prawicowej kampanii SIPAK, finansowanej wówczas przez upadłą giełdę kryptowalut. O te kwestie prezydent

0: Prezydent był pytany przez dziennikarzy na Helu.
1: Jakkolwiek by pan zadał to pytanie, to dojdzie pan do źródła, panie redaktorze, drodzy państwo, dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostał informacji od polskich służb o tym, co się dzieje. I dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z zondą krypto, gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy.
0: Karol Nawrocki oświadczył również, że nigdy nie rozmawiał ani nie spotkał się z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Na rządowej stronie bezpieczne dane. Można już sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDR po niedawnym ataku hakerskim. Jeśli do tego doszło, pojawia się informacja o numerze PESEL. Na tej podstawie nie można określić, jakie konkretne dane medyczne znalazły się w rękach hakerów, mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: Możemy potwierdzić to naszym PESEL-em, bo Ministerstwo Cyfryzacji nie realizuje potwierdzeń dotyczących tego, czy jakie to były dane medyczne. Najważniejszy jest fakt przełamania zabezpieczeń firmy MyDoctor. On został potwierdzony. Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
0: Szef resortu cyfryzacji podkreślił, że dane pacjentów na razie nie trafiły do publicznego obiegu. Cały czas trwa dochodzenie, którego celem ma być ustalenie autorów wycieku. Policja wyjaśnia okoliczności postrzelenia kobiety w Gdańsku. 39-latka została zraniona prawdopodobnie śrutem z wiatrówki, poinformowała młodsza aspirant Edyta Krefta z Komendy Miejskiej Policji.
3: Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który po wstępnym przebadaniu kobiety zadecydował o przewiezieniu jej do szpitala. Życiu i zdrowiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali niezbędne czynności i zabezpieczyli ślady. Policjanci prowadzą postępowanie w kierunku spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Gdańscy śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia przy ulicy Subisława. W Bydgoszczy wspominano Leonarda Pietraszaka, legendę polskiego kina i mieszkańca tego miasta. Wydarzeniem Dźwięki Kina, Leonard Pietraszak nad kanałem, organizatorzy chcieli uczcić przypadające w tym roku 90. urodziny aktora. Przy kanale bydgoskim mieszkańcy mogli zobaczyć m.in. sceny inspirowane serialem Czarne Chmury, a także posłuchać opowieści o kulturze i życiu przedstawionych w filmie Wabank. Nie zabrakło też muzyki z filmów, w których grał.
4: Ja osobiście jestem fanem zarówno Wabank 1, jak i Wabank 2. I postać Kramera jest jedną z moich ulubionych.
5: Ja od lat uwielbiam Leonarda Pietraszaka, wszystkie jego role, czytałam biografię, także nie mogło mnie nie być, chociaż jestem z województwa opolskiego, ale nie mogłam sobie odpuścić, jest tyle atrakcji i tyle pięknych wydarzeń.
6: Tomasz Izajasz, Muzeum Kanału Bydgoskiego, w roli pułkownika Dowgirda. Tegoroczny rok w Bydgoszczy obchodzimy pod nazwą Roku Leonarda Pietraszaka. Jedną z inicjatyw jest ta inicjatywa, która ma przybliżyć wiele aspektów jego funkcjonowania. Od jego związków z Bydgoszczą, bo na przykład odbył się dzisiaj spacer z przewodnikiem, który opowiadał o tym, gdzie mieszkał, gdzie uczył się, gdzie biegał najprawdopodobniej na lekcjach WF-u itd., itd.
0: Leonard Pietraszak zmarł w 2023 roku.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy przeważnie spokojnie, opady deszczu spodziewane jedynie na zachodzie kraju. Taka sytuacja ma utrzymać się również jutro w dzień, choć strefa opadów rozszerzy się o całą zachodnią połowę Polski. Na pozostałym obszarze już słonecznie. Temperatura w nocy od 10 miejscami na południu, około 13 w centrum, do 17 stopni na zachodzie kraju. A jutro w ciągu dnia od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu.
7: Klimat.
0: Ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanu wody obowiązuje na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu oraz na Lubelszczyźnie. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości polskich rzek, w większości kraju. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Obecnie z odnawialnych źródeł pochodzi 15% energii w krajowej sieci.
7: Klimat.
8: 6 minut po godzinie 21.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Tak sobie myślę, że miałem rzeczywiście szczęście w życiu, bo poznałem bardzo wielu powstańców warszawskich i wcale wtedy nie.

0: byli w takim zaawansowanym wieku. Było ich wtedy jeszcze dużo. No, ci, którzy przetrwali wszystkie zakręty historii. A w Polskim Radiu poznałem na przykład Adama. Właśnie. I nazwisko wypadło z głowy. Świetnego realizatora, który rzeczywiście w powstaniu był i był taką postacią wiodącą przez bardzo, bardzo wiele lat mojej pracy radiowej. No a teraz o tej najbardziej znanej ostatnio, nieżyjącej już z bólem, to trzeba powiedzieć, powstańczyni Opończku.
1: Marzyciele i rzemieślnicy.
2: Dziękuję bardzo, żeście zechcieli przyjść. Ja też jestem na odchodnym, więc chciałam prosić, że jak już i mnie nie będzie, to pamiętajcie, że w pierwszą niedzielę listopada jest msza za nasz oddział, który był dyspozycyjnym generała Montera i w którym byli bardzo, bardzo dzielni i dobrze uzbrojeni żołnierze. I właśnie to, żeśmy byli dobrze uzbrojeni, decydowało o tym, że nie było dużych bardzo strat. I starajmy się, żeby już nigdy nie trzeba było walczyć o wolność. Żebyśmy pilnowali bez broni naszej wolności. Żebyśmy umieli wymagać od tych, którzy nami rządzą, żeby tak rządzili, żeby Polska była bezpieczna. Żeby nie trzeba było umierać. Żeby można było żyć i cieszyć się wnukami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Być może jestem także tu. Za rok mnie już nie będzie, ale pamiętajcie o moich poległych kolegach.
3: Szanowni Państwo, Kuba Wygnański, audycja Marzyciele i Rzemieślnicy. Nagrywamy ją przed pogrzebem pani Wandy Stawskiej-Traczyk. Wtedy, kiedy Państwo będziecie słuchać w sobotę, to będzie dwa dni przed samą ceremonią pogrzebu. Jestem w bardzo szczególnym miejscu. Jestem na warszawskiej Ochocie, w domu, pięknym domu pani Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej. Witam, która jest tutaj z nami. Pani Anna jest koleżanką, rówieśniczką pani Wandy i jedyną osobą tutaj wśród nas, która może się posługiwać pseudonim Grodzka od 1943 roku w Armii Krajowej. Przy okazji tłumaczka, co ja dopiero odkryłem, bo znałem panią z wielu, że tak powiem, formatów, ale nie z tego, że książki takich Jane Austen i wiele innych zostały przez panią przetłumaczone. Bardzo się za to wstydzę, że tego nie wiedziałem. O tym dziś pewnie nie będzie. Słusznie się wstydzę, powiedział ksiądz Seniu, który jest z nami, o czym za chwilę. Jest z nami także Barbara Siedlicka. Pani Barbara pracuje na uniwersytecie i jest głównym ogrodnikiem, ogrodniczką Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście. Jak wejdziecie Państwo za bramę na lewo, jest wspaniale. Mówię o tym dlatego, że często ta nasza kamaryla tam się spotykała, bo grupa tych osób, które dzisiaj do Państwa będą mówić, to są osoby, które miały ten zaszczyt spotykać panią Wandę dość regularnie i dość od dawna. Nie tylko w tych momentach, które wszyscy znamy i które słusznie są nagłaśniane, takich ekspozycji publicznych, wielkich przemów pani Wandy i tak dalej. Mieliśmy zaszczyt znać ją tak w różnym stopniu, ale jakby jako osobę taką na co dzień, tak bym rzekł. Jest z nami ksiądz prałat Aleksander Seniuk z Kościoła Warszawskich Wizytek, kurator pamięci dwóch przynajmniej ważnych postaci, czyli księdza Twardowskiego i księdza Ziei. Tu się nie pomyliłem, prawda?
4: Bronek Bozowski.
3: I Bozowski jeszcze, no proszę.
4: Trójka.
3: Trójka. A teraz jeszcze w jakim sensie pani Wanda?
4: Trzech muszkieterów, ale jest ich naprawdę czterech, więc jest taka perspektywa.
3: Z nami jest jeszcze Michał Wójcik, autor wielu książek, historyk, ale ta, o której pewnie chcielibyśmy pamiętać bardzo w tych dniach, to jest książka Błyskawica. Taki wywiad. Michale.
5: Wywiad rzeka z Wandą Traczyk-Stawską, tak żeśmy to nazwali.
3: Od razu powiedz, ile spędziłeś czasu z panią Wandą?
5: No, z półtora roku mniej więcej.
3: Ach tak.
5: Raz na tydzień, dwa, trzy razy w miesiącu, jakoś tak, po kilka godzin. To wszystko zależało od tego, czy pani Wanda nastawiła sobie budzik.

0: że będę o tej porze dzwonił do furtki. Nie zawsze słyszała ten dzwonek. Raz nawet przeskoczyłem przez siatkę, żeby ją tak obudzić.
1: A mówimy o Międzylesiu. Tak.

0: To był jakiś taki moment, w którym czułem, że to się należy, że są takie osoby i tęsknimy bardzo takimi osobami, przed którymi trzeba by czasami, że tak powiem, stuknąć obcasami, nie z powodu siły i przemocy, tylko z powodu olbrzymiej osobistej integralności i odwagi, tej drobnej osoby w tym wypadku. Pani Anno, mogę zacząć od pani? Chciałbym zapytać, czy panie się spotkały w czasie powstania, później?
1: Nie, nie spotkałyśmy się w czasie powstania, spotkałyśmy się potem. W dyskusji, właściwie nie w dyskusji, w wypowiedzi, do której w jakiś sposób zaprosiło nas miasto, bo miasto też bierze duży udział tutaj w sprawach Wandy. Ja o niej oczywiście wiele wiedziałam, ona o mnie zupełnie nic, aleśmy się bardzo szybko dogadały. Jesteśmy w tym samym wieku, przechodziłyśmy mniej więcej te samo ćwiczenia, przygotowania, zaklinanie rzeczywistości, żeby była inna, ale była jaka była. I strasznie mi imponowała, no bo ona strzelała. A ja co z tym Czerwonym Krzyżem, tyle, że podwiązywałam te różne rany. Co było najgorsze, rana mojego własnego brata i te rany śmiertelne. Takie to były nasze losy, każda przeżyła swoje, no, ale jeden moment, który jest dla mnie ważny, który zachowuje jako coś w rodzaju rozkazu, albo w każdym razie to mnie będzie uwierało. Nasz występ na dachu, to znaczy w mieście, kiedy no, była dosyć intensywna. Nie to, że atak, ale pchanie się od strony brunatnej, co tu dużo mówić. I Wanda, z którą stałam na tym dachu, w pewnym momencie spokojnie, ale bardzo głośno powiedziała do naszego rozmówcy: milcz, chamie. Strasznie mi się to spodobało, bo wydawało mi się, że tylko ona może sobie pozwolić na coś takiego. Gdybym ja to powiedziała, byłoby to trochę sztuczne. Ona to powiedziała takiej, to frunęło z buzi i to było właśnie to, o co chodzi. Tego się boimy. I to mi Wanda w jakiś sposób zostawiła. I to jest moja rola, jeżeli cokolwiek będę mogła robić. Milcz, chamie, mówić do brunatnych. No, co więcej, życiorysy miałyśmy szalenie podobne właściwie, bo jesteśmy w dokładnie tym samym wieku. Jej brat również zginął, ale ona o tym nie wiedziała. Mój brat zginął właściwie mi na rękach, więc to właściwie dwie różnice.
0: No nie, bo jak otworzyliśmy, podnieśliśmy ten kamień, spod którego różne rzeczy wyskakują, różne kolory i ta paleta i ten niuans. Bo nie jest tak, że pani Wanda stroniła od osób, jeśli mogę tak powiedzieć, takich, jakby to powiedzieć, dobrze zbudowanych, sprężystych i bardzo poszukujących tego, co stanowi ich jakby świadomość, tożsamość także warszawską. Nie jest tajemnicą, że dopóki miasto, wiele innych instytucji przez lata wcale nie tak bardzo troszczyło się o ten cmentarz i ceremonie, które tam były co roku, o których powinniśmy powiedzieć. Przychodzili tam kibice Legii, rozstawiali stoliki. Ja sam byłem świadkiem tego ustanawiania i to jest może bardzo, bardzo ciekawe, że to odchodzą te osoby, które mają, jeśli mogę tak powiedzieć, upoważnienie, mandat do tego, żeby wyznaczać te granice. I to jest wielkie pytanie, kto w tej chwili, bo odchodzą ci, którzy byli naturalnymi kustoszami tej pamięci. I pytanie, kto tą historię jeszcze będzie pisał, jak ją chronić. Ale pani Wanda jednak pokazała gdzieś taką linię, ona jest ważna linia i pewnie dla wielu ludzi jest zdumiewająca, jak w Warszawie można było w jakiś sposób połączyć, jeśli mogę tak powiedzieć, przekonania faszystowskiej postawy jednocześnie z kultem powstania, to trudno zrozumieć, ale to nie jest tak, że wszystko się zlało i myślę, że pani Wanda rzeczywiście zostawiła taki pewnie testament, żeby na to uważać, żeby z tym nie negocjować.
2: No, pamiętajmy jeszcze na kontekst. Pamiętacie, że mniej więcej w tym samym czasie pojawił się taki wpis facebookowy, że ona jest z Dirlewangerowcami. Czy wy powstańcy, ta grupka powstańców jest po stronie tam, gdzie stało Zobo, że tak powiem. I to rzeczywiście podniosło atmosferę, podniosło napięcie i ona wybrnęła z tego fenomenalnie. Znaczy zakończyła rozmowę. Znaczy z faszystami się nie rozmawia, faszystów się leje w pysk. Koniec, kropka. Zakończyła dyskusję. To było fenomenalne. I to, ja się zgadzam z panią

0: no to powinien być, jest jakoś jej testament. Mhm. Koniec kropka. Są grupy społeczne, są grupy polityczne, z którymi się nie negocjuje i się wyrzuca ze stołu. Oni przy tym naszym stole nie będą siedzieć. Mogą sobie, to jest wolny kraj, mogą sobie robić partajtagi w lesie, na swoich ogródkach działkowych, proszę bardzo, ale od nas wara. Znaczy od nas, od tego normalnego, zdrowego, uśmiechniętego kraju.
1: No ona się pewnie jeszcze naraziła tym, że miała szczególną relację obustronną, zresztą z ambasadą Niemiec, prawda?
0: Bardzo dobrą.
1: Bardzo dobrą. Zresztą to, no właśnie, w tym licznych paradoksów jest, że miała bezbłędną pamięć w każdym szczególe. Jednocześnie bardzo często wspominała o tych Niemcach i o tym nowym pokoleniu i o tym, pamiętam, że ja sam dostawałem w stanie wojennym jakieś paczki żywnościowe od rodzin niemieckich. Ona wiele razy podkreślała to, że te pomosty między pokoleniami, mimo tego wszystkiego, co się stało, są możliwe w ogóle do zbudowania. One nie są skutkiem żadnej amnezji, trzeba to wszystko pamiętać, upamiętniać nawet, i ona to wszystko doskonale wiedziała, ale z drugiej strony znała jakąś wąską kładkę, za pomocą której można było rozmawiać, także z Niemcami.
0: Ale to przepraszam, że tak wejdę w słowo. Ona fenomenalnie rozmawia z dyplomatami niemieckimi. Przecież zazwyczaj był taki rytuał, że jak przyjeżdżał ambasador albo kanclerz, no, minister spraw zagranicznych Niemiec, z wizytą, pierwszą wizytą taką przedstawiającą się do Sikorskiego czy do innych ministrów, od razu kierował swoje kroki na cmentarz powstańców Warszawy, gdzie czekała ta drobna postać. I nie było wrzasków. Była normalna rozmowa. Ona wtedy, no właśnie tu ją pamiętam, jak krzyczy milcz chamie do jakiegoś naziola, a tu z tymi ambasadorami kładła im dłoń na dłoni. Dotykała ich i dała się prowadzić wśród tych alejek cmentarnych. Ptaszki śpiewały, wiewiórki biegały i ona mogła z nimi spokojnie porozmawiać o naszych potrzebach, o naszym bólu, o wrażliwości. Genialnie zmieniała tony, znaczy mogła na tych wysokich tonach i na niskich. Świetnie żonglowała tymi napięciami.
2: Chciałbym wejść w słowo, mianowicie tak. Tu obecna pani Siedlicka. Kiedyś mnie zaprosiła do ambasady niemieckiej. Na bardzo ciekawe, wzruszające, to wtedy ambasadorem...
3: Nikel.
2: Tak, tak, on to ważna bardzo postać, szczególnie taki życzliwy, sympatyczny człowiek, który nauczył się bardzo dobrze po polsku, od razu się wziął, prawda, tak, za język polski. I to było spotkanie, które prowadził profesor Borodziej, numer jeden znawca relacji polsko-niemieckich Uniwersytetu Warszawskiego. I on miał wszystko spisane w punktach i pani Wanda chyba była w drugim miejscu. Goście najważniejsi tego spotkania to była młodzież. Młodzież niemiecka i młodzież polska. Oni siedzieli razem i pani Wanda przemówiła do nich. Tematem była przyjaźń młodych ludzi, Niemców i Polaków. I mówiła, że to nie rozwiązuje problemów do końca, ale jest duża szansa, że jeżeli się zaprzyjaźnicie poważnie, głęboko, to nie będzie wam łatwo stanąć przeciwko sobie. W pewnym momencie. O nie! No i oczywiście wszyscy byli poruszeni, a pan profesor Borodziej powiedział, on w tej sytuacji uważam, że no nie uchodzi jeszcze coś mówić po pani Wandzie. Zamykam kajet. Już te nie zrealizował dwóch, trzech punktów. Mówi, no skąd?
1: Niezwykłe.
2: Tak. Także umiała rozmawiać z każdym. Ja się spotykam od czasu do czasu z opinią, że ona była tak jednak sterowana politycznie. No dobrze, moje, to ja szczerze powiem. Jeśli ktoś by sterował i manipulował, to nie z nią, raczej ona. Tak. I do końca panowała nad sytuacją.
1: No państwo właśnie o tym jako dowódcę, bo rozumiem wszelkie próby. Ja miałem chyba jedną czy dwa, ale bardzo szybko zrezygnowałem z posiadania jakiegoś odrębnego poglądu w jakiejś sprawie, której teraz nie będę wspominał, ale wydawało mi się, że mam rację i szybko zrozumiałem, że tak? I wspominam to teraz jako bardzo ważne w moim życiu doświadczenie, żeby nie zawsze starać się mieć zdanie, rację. W ogóle ta jej kategoria rozkazu, o tym rozmawiamy. Ta anegdota, która pojawi się w tej audycji o tym, jak ona już właśnie tak strasznie zmęczona tym, że nie może wykonać tego rozkazu, poszukiwała kontaktu z szefem sił zbrojnych, czyli z prezydentem pełniącym te obowiązki wtedy, Bronisławem Komorowskim, żeby w gruncie rzeczy jakby zwolnił ją, że ona nie jest w stanie tego, ale to jak bardzo ona była przywiązana do tego, no i też wyobrażenie, że ktoś steruje panią Wandą, wydaje mi się absurdne, krótkie spotkanie z nią.
0: One raczej, to sformułowanie tak, że ona jest sterowana, świadczy raczej o wypowiadającym te słowa, znaczy tak. Właśnie ludzie sterowani, przywiązanie do takiej kategorii oskarżają innych o to, a sami
2: tak,
0: są.
2: Dlatego ja mówiłem, stoją na baczność. W pewnym sensie to ona by mogła sterować i sterowała.
3: Tak, pięknie sterowała.
2: Też nie pięknie, bała się. Oczywiście, pięknie sterowała w dobrym kierunku.
3: Tak.

0: ale była nieraz twarda.
1: No właśnie, no, powiedzmy taka, o tym, jakim no, była uparta,
0: sprawa,
1: twarda,
0: tak, sprawa książki na przykład. No. Upartość jej była, wydawało mi się, bezgraniczna. Ale tu poszło takim fortelem właściwie. Pół na pół, no bo ja, że tak powiem, wykorzystywałem swoją profesję, prawda? No i w pewnym momencie już po takich próbach działań, nie, koniec, nie ma mowy. A ja cierpiałem, bo jak ja słuchałem u pani Barbary jej opowieści, to mówię, to niemożliwe, żeby to wszystko gdzieś poszło w chmurkę. No nie, nie, no trzeba to koniecznie, zapamiętałem sobie i tam przekazywałem, ale nie to. No i w końcu było, bo jak się zapytałem, czy jest jednak osobą wierzącą, tak, to jaki jest jeden z największych grzechów? Szuka, szuka i mówi, chyba zaniechania. Mówię, to już się rozumiemy.
2: No to w lot. I szansę wykręcił rękę, krótko mówiąc.
0: Ręce, a potem ją lekko zastraszyłem. Też konwencji pewnego, no tam może żartu, ale to nie jest tak do końca żart. Powiedziałem jej tak, że no jak pani nadal będzie trwała przy swoim, to tak spokojnie obliczałem 1386 lat czyśćca.
2: Czyśćca.
0: I ona przemilczała. Następne spotkanie mówi do mnie, a skąd ta dokładność? No? Więc ja mówię, no to wyjątkowo znam się na tym temacie.
2: Po prostu.
0: No i wtedy zaczęło się z panem Michałem.
2: No dobrze, to panie Michale, bo ta tak. książka, no reklamujemy ją, ona pewnie tak. jest dostępna, książka Błyskawica. Pewnie da się jakoś kupić ją,
3: tak,
2: prawda?
3: Jest tak? cały czas drugi, no tak, tak. Można Michale. Dostać. Chciałem zachować tembr jej głosu, jeśli się da w książce, ale też te zdania, jak one były zbudowane. Zwłaszcza jak ona opowiadała jakąś sytuację pełną adrenaliny, gdzie się coś działo, no to wręcz to jest jak film. Znaczy to się tak, widzi, tak. ona mówiła, opowiadała obrazami.
0: Ja nawet myślałem, czy ile się pan napracował nad zredagowaniem tego. Okazuje się, że szło na zachowania.
3: Trzeba zachować, dokładnie zachować te... Pamiętajmy, że ona to wielokrotnie tak, opowiadała, no tak. więc doszła do pewnego tak, ideału tak. już pewnych tak, opowieści. Tak. Dopiero jak się ją właśnie brało pod włos. Tak. A to tutaj już było inaczej. Tu
0: ale mi się podobało, jak ona mówiła do pana na przykład, a co się pan tak patrzy? To tak, wielokrotnie. Tak, tak. W takich momentach właśnie pewnego napięcia. To, a co się tak pan patrzy?
2: Ona w ogóle zmieniała. Ja miałem z nią wywiad, taki się znamy. I na pewnym momencie, rok temu, mówi do mnie, panie redaktorze. Ja... panie redaktorze. I powiedziałem, bo jakby zdefiniowała inną sytuację.
3: Miała tą umiejętność no, też... No. źle zabrzmi, ale manipulowania jednak rozmówcą, bo ona narzucała emocje. Przecież potrafiła tymi emocjami dowolnie manewrować. To jest wielka umiejętność, prawda? To jest bardzo cenne. To później bardzo trudno oddać na papierze. No ale ona rozbrajała no, sytuację. No, wszystkie te nasze spotkania zawsze zaczynały i kończyły się w podobny sposób. Znaczy, ja tam przychodziłem z pytaniami, z jakimiś takimi tematami, które dzisiaj musimy... Nigdy tego, tej agendy żeśmy nie wykonywali, a zawsze na początku musiałem się tłumaczyć. Co u moich córek i co u mojego psa. I jak nie zdałem relacji, to rozmowa nie wychodziła. Znaczy, bo ona mówi, no moje życie może poczekać, ale szybko opowiedz, co tam u najmłodszej córki. Ja wszystko jej opowiadałem, znaczy taka terapia następowała. I oczywiście też musiałem omówić sytuację mojego pieska. O psach żeśmy też bardzo często rozmawiali. Później rzeczywiście godzina, półtorej godziny przeskakiwaliśmy w czasie do Powstania Warszawskiego czy do jej życia. I później z powrotem znowu zamieniała się w dowódcę, kierowała mnie w stronę kredensu. I tam wyciągnąłem torcik wedlowski, przepraszam, reklama, ale zawsze no wychodziłem ze spotkania z torcikiem wedlowskim.
2: I dobrą miała herbatę, pamiętam, miała silną, taką mocną, klasyczną, tak, angielską tak, herbatę.
4: Ewa,
2: Ewa jej córka przysłała tak. i zawsze było to, co też już nie ma, bo Tesco nie ma, ale te tak. PG czy coś tam, tak. to była taka bardzo stanowcza, silna herbata. Ona sama jej nie używała, ale częstowała nią. A pani Barbaro? Pani tak. Barbaro, a pani, bo tu trochę wracam do tego, staram się do tego pierwszego pytania. A jak natknęła się pani na panią Wandę?
4: Ja? Z ogłoszenia w Gazecie Wyborczej, że dwie starsze panie, dla mnie wówczas starsze panie, poszukują pomocy. Jeszcze nie było komitetu.
2: Ale to była pomoc nie do pani Wandy, to pomoc chyba do tego dzieła, dwóch. W którym był komitet, tak.
4: tak. Tak.
2: Opowiedzmy o tych pierwszych, bo jak ja pamiętam, to właściwie...
4: Te pierwsze to były pani Krysia Zbyszewska i pani Wanda. Pani Krysia szukała swojej siostry, pani Wanda swojego brata. I to było bieganie po urzędach różnych do różnych wielkich decydentów i odbijanie się od ściany naprawdę. I później byłam świadkiem chyba niezwykłej przemiany wielu urzędników, których zaczarowywał.

0: Wała pani Wanda. Takim chyba ewidentnym przykładem był ogłoszony konkurs na Izbę Pamięci, gdzie było chyba 120 projektów zgłoszonych. W większości były to projekty, jak znacie państwo topografię cmentarza, to się mieściły wszystkie na tej łączce, broń Boże, w parku. I wygrał projekt w parku. Ja pamiętam, bo myśmy ją zawozili na te obrady. Jak ci ludzie tak patrzyli, tam to po sobie starsza, mała pani przychodzi. To cały tydzień trwało, a w piątek oni już wszyscy byli jej.
1: Tak było. A skoro o tym rozmawiamy, myślałem, że to był ciekawy wątek, bo to jest dobry moment, bo dziełem pani Wandy, bo były te czasy, kiedy to była heroiczna i właściwie samodzielnie prowadzona batalia. Ja panią Wandę poznałem, bo ona zbierała przez harcerzy zresztą i harcerki w czasie 1 sierpnia taki rodzaj praktycznie ręcznie wyprodukowanej takiej ankiety, w której chciała, żeby ludzie przypominali o tych, którzy, o których pamięć być może zginęła, a zginęli. Więc ona prowadziła takie domowe archiwum. Tam, nie wiem, tak. Do tej pory tam mam, nie wiem, 300, 400. Tak. I to wszystko się działo wyłącznie ona jako ona. Ale chciałbym, żebyśmy powiedzieli o tym, poprzednia audycja, namawiam państwa, sprzed roku jest o historii tego cmentarza. Ale duża część, ta oś pani Wandy, od uzyskania tego rozkazu, aż właściwie do teraz, to jest praca wokół tego terytorium 6 hektarów, tam właśnie na Woli. Ten cmentarz jest z 6 hektarów, później robi się mniejszy. Krzyże Grunwaldów, walka o krzyż, później Izba Pamięci, później te różne elementy instalacji pani Wandy. Częściowo takie, powiedział, samowolki nawet, powiedziałbym, budowlane, o których za chwilę możemy powiedzieć, ale pani Wanda zawsze była skoncentrowana na upamiętnieniu nie tylko swojego brata i nie tylko swoich żołnierzy i innych, ale właściwie tego ona bardzo często, gdybym ktoś powiedział, jakie najczęściej słowo kojarzy mi się z panią Wandą, to ludność cywilna.
0: Ludność cywilna. To ona znaczy wypłynęła później, ale najpierw zaczynało się od braci, siostry i brata, prawda?
1: To ja nie chcę tego zagadać, ale może ktoś, przypomnielibyśmy jakieś ważniejsze punkty na tej osi czasu, którą teraz kończy Izba Pamięci, ściana.
0: No, ustanowienie przez Sejm tego Dnia Pamięci o Ofiarach Cywilnych. To było bardzo ważne, to było rozreklamowane bardzo, bardzo mocno. I ludzie nagle się zaczęli.
1: Ja przypomnę, że Małosłup wie, że to jest jedna z największych, jeśli największa nekropolia w Europie. Bo ona jest, o tym też tamta audycja jest, o tym, jak wiele szczątków zostało zwiezionych z Warszawy już po jej wyzwoleniu, wygrzebywanych spod murów. No, ta heroiczna praca sióstr Czerwonego Krzyża, które w zaminowanym mieście w zimie starają się odnaleźć jakiekolwiek ślady tych osób. Później ten niezwykły, nie wiem jak to nazwać, kondukt z Placu Zbawiciela.
2: Z tymi prochami.
1: To idzie przez całe
2: 20 ton prochów. No, pamiętajmy, że rzeczywiście jak tuż po końcu wojny w zasadzie, od 1945 roku, zaczęły się ekshumacje, nagle władze uświadomiły sobie, że tych zwłok, tych ludzkich szczątków jest taka gigantyczna masa, tych grobów, które trzeba przecież wykopać z każdego w zasadzie trawnika, z każdego podwórka. Trzeba znaleźć miejsce, które przyjmie taką ilość zwłok. Powązki odmówiły. Można tam pojedyncze ciała pochować, oczywiście rodziny to robiły, bo powstała przecież ta kwatera krzyży brzozowych i tak dalej, ale tego było za dużo, że w zasadzie już się nie mówi o ciałach, tylko mówiło się o ilościach, prawda? To już nawet zatraciło ten humanistyczny wymiar. I w 1945 roku powstała decyzja, że właśnie w tym miejscu, na terytorium tego parku, który dzisiaj tam jest w większości, powstanie gigantyczny cmentarz, ogromny, z takim mauzoleum w środku. Projekt był w zasadzie cmentarzo-parku. To miała być piękna nekropolia, największa w Warszawie wtedy. I powoli komuniści zaczęli się, no jak stalinowska śruba zaczęła przykręcać, wycofywać się z tego pomysłu. Tak. Aż w końcu, w 50-tych latach, wjechały buldożery i rozwaliły, sypały mogiły, które już tam stały. I później zmniejszono teren tego cmentarza. I on jest w zasadzie taki nieregularny, prawda? Jak dzisiaj popatrzymy, to jest taka litera L w zasadzie. Na większości tego terytorium, które było przeznaczone na cmentarz, dzisiaj jest park, a nawet plac zabaw, teren rekreacyjny.
1: Z mieszkańcami, bo ja pamiętam, tam, bo niektórzy chcieli przywiązywać do drzewa, bo miasto to nie lepiej komunikowało. Ci ludzie nie wiedzieli, że mimo, że tam jest park i ten plac zabaw, to generalnie to jest stąpanie po kościach, bo tam to generalnie jest bardzo trudne miejsce i ta izba została tak wmontowana, ale było wiele obaw na temat tego, dlaczego zabiorą nam to terytorium i w ogóle to negocjowanie terytorium. A to jest jeszcze ciekawe, bo w większości ludzie mieszkają, niektórzy są z Warszawy, tylko to są te nowe osiedla. I było też pytanie na

0: ile oni, to jest myślę ważne przesłanie pani Wandy, na ile dla osób, które nie urodziły się w Warszawie, ale symbol powstania jego ofiar jest właściwie ogólnonarodowy i można jakby uznać je za swoje. I ten cmentarz, mimo że tam często swoich krewnych oczywiście nie mamy, to ci ludzie, którzy mieszkają w okolicy tego, uznają jakoś w jakimś sensie za swój.
1: I pamiętajmy, że tam nie ma siatki, nie ma muru.
0: Tak.
1: To jest teren otwarty, znaczy, że można przechodzić. W zasadzie drogi są wytyczone przez cmentarz, są normalne trakty komunikacyjne w dzielnicy.
0: To było najwięcej emocji, że ludzie przechodzą tam z psami, wyprowadzają tam psy, że na kurchanie ludzie jeżdżą na sankach, bo nie wiedzą, że tam jest,
2: wiecie. To, i w ogóle projekt samego grobowca, bo to jest grobowiec. Jak wiemy, ogromna ilość prochów. To była Śródmieście Północ. Ludzie, którzy zostali spędzeni z tej Marszałkowskiej mniej więcej od placu Unii, tam były prochy. Z opowieści mojej matki, która była w tym czasie w Warszawie, te prochy były w takich pudełeczkach, prawda? I to wszystko się podwoziło pod Kościół Zbawiciela. Ksiądz wychodził i mówił modlitwy i to jechało dalej na Wolę. Tam się układało te ciała. I to było przecież szucha,
0: tak,
2: ogromna ilość ciał.
1: Było wiele ton prochów.
0: Szucha. No tutaj skra przecież pobliska.
2: W każdym razie są świadkowie, ja mam, bo szukałam ciał moich teściów, którzy też tam zginęli i zostali spaleni. W każdym razie to się zakończyło tym, że te pudełka zjechały do jednego miejsca i teraz trzeba było wymyślić formę. I forma została wymyślona wspaniale, bo przecież polegli niepokonani.
1: Tak.
2: Prawda? Jest to wspaniały pomysł. I ja rozumiem, że Wanda miała... Ja zresztą miałam do tego też, bo tam moi teściowie leżą, znaczy kości, ciała spalone. Oni zostali rozstrzelani w gestapo na Szucha. Więc ogromnie ważna sprawa dla Wandy, ogromnie ważna, żeby to zostawić jako relikt, żeby tam, no właśnie na te dzieci jeżdżące na sankach, to ona była wściekła, bo to jest miejsce święte, to są kości.
0: Pani Wanda właśnie jako taki, no samozwańczy, ale w najlepszym sensie kurator i opiekun tego miejsca, kustosz tej pamięci, tam, no nie wiem, czy to jest ale ona generalnie robiła na tym cmentarzu różne rzeczy, które gdyby nie była to pani Wanda, były absolutnie niedopuszczalne. Wymienię kilka. Z tyłu jest ten obraz, który pani Wanda wydobyła, jego, rozumiem, kopię z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego, tak ważny, i ten wiersz Bonawentury, do którego wrócimy, który jest właściwie domorosłym sposobem tam napisany. No nie mówiąc już o tym, że w czasie, to pamiętam, to mogę tą anegdotę to być, że jak było, to pokazuje, kto kim może sterować. Jak pani Wanda namówiła kogoś, to chyba był po prostu kibicem Legii też do tego, żeby udał się z nią na ten cmentarz i w miejscu, które ona uważała za graniczne, między parkiem a tym cmentarzem, taką klasycznym liternictwem Legia, napisy na ścianie, napisał, tu jest cmentarz powstania. I zrobiła to normalnie, nikt by nie dopuścił do tego, że ktoś wchodzi na teren praktycznie sakralny i zaczyna tam farbą, ale ona miała wielką potrzebę, te pylony, prawda, tego ograniczenia, w ilu językach to ma być, ten pomnik matki, te różne kwatery, które tam były, te, nie wiem, grup szympansa, no w sensie takim, że tam były poszczególne też takie miejsca, które ona szczególnie uważała za ważne. I ta mapa tego cmentarza to jest trochę opowieść o pani Wandzie i o tym właśnie. I zawsze się to jest zabawne i zabawne, ale wszyscy, jak były te wielkie ceremonie, odlacam tam wielkie ceremonie. I pani Wanda ma tam zawsze to coś do powiedzenia. I zawsze pani Wanda mówi nieprawdopodobnie poruszające wystąpienia i wszyscy drżą, ci politycy także. Do czego pani Wanda teraz powie, że ale jeszcze... obiecano mi tym i wiem, że jest coś takiego, bo wojewoda, pani Basiu. Bo
3: tak, wojewoda Radziwiłł się jej bał. No,
0: Radziwiłł bał się pani Wandy.
3: No,
0: ale wielu nas się bało, ale wiem, że teraz nawet jest jakaś obietnica, rozumiem, od obecnego.
3: Ale to jest inny wojewoda.
0: Ale to już nie mówmy o
3: policji, że tam będzie uporządkowana wreszcie zieleń jako ostatnia rzecz na tym cmentarzu.
0: Wspaniale.
3: Bardzo się cieszę, jest woda, będzie można, prawda, utrzymać zieleń.
1: No ale pamiętajmy też o tej Izbie Pamięci.
3: Izba Pamięci.
1: Fenomenalny pomysł.
2: Izba Pamięci, ostatnie jej dzieło.
1: To jest jej dziecko, tak, Izba Pamięci.
2: Skrzyknęła wtedy wszystkich, kto tylko mógł, żeby poprzeć tę sprawę i zwyciężyła, bo Wanda zwyciężała.
0: Wanda zwyciężała.
2: Naprawdę, Wanda zwyciężała. Miała na szalone pomysły i wygrywała.
4: Matka nekropolii i ten posąg, jakby to nazwać, tę matkę.
3: Rzeźba matki zawsze żyje.
4: To jest tak, tak. To jest taka dla mnie wyraz, jak jej się horyzonty rozwijały. Tutaj rodzinna, powiem, powstańcy, potem znowu mówi cywilna ludność.

0: jedność. I jest symbolem tego tak szerokich horyzontów, ta rzeźba matki i ten podpis z czterech stron.
1: Tak.
0: Polsku, on mówi, przecież to walczyli no, Polacy, Wicy, Niemcy, Żydzi, a to jest matka ich wszystkich.
1: Tak.
0: Z przejęciem to mówiła.
1: No to by było, pewnie Michał, bo chciałem poruszyć to, jak bardzo pani Wanda podkreśla. To jest na pewno za mało czasu, żeby rozmawiać o całym bilans powstania, ale ona wiele razy potwierdza, że to powstanie nigdy by się nie mogło udać, gdyby nie miało wsparcia ze strony ludności cywilnej. Wiele razy mówiła o różne opowieści, w książce jest pewnie wiele dotyczących właśnie matek, ich wyborów.
2: Ale ona troszkę zmieniła definicję powstania warszawskiego. Do tej pory o powstańcach mówiło się... Dziewczyny i chłopcy z pistoletami, karabinami, granatami, butelkami z benzyną. Ci młodzi, którzy rzucili się do boju. A ona zmieniła definicję. Powstańcami była też ludność cywilna, czyli w zasadzie tak, w powstaniu tak. To było te 100-200 tysięcy ludzi. I dlatego ten cmentarz powstańców, na którym leżą powstańcy, ale leży też ludność cywilna.
1: Ona wiele razy powiedziała, że to jest
2: ale definicja jest jedna. To jest cmentarz tak. Powstańców Warszawy. Więc ona była takim prekursorem myślenia... Troszkę przed nami, bo tak. Pierwsza zaczęła się domagać o pamięć o ludności cywilnej, ale też pamiętacie, chyba pierwsza zaczęła mówić o kobietach w powstaniu warszawskim. Kobietach powstankach chociażby.
1: Tak.
2: Narzekała, że kobiety nie miały prawa trzymać broni. A ona mówi, a ja miałam to prawo. I właśnie domagam się, żeby kobiety były szanowane. No, to są nasze czasy, prawda? Te manifestacje w obronie praw kobiet. No to ona właśnie wjechała z tą agendą powstańczą. Że my, żeśmy kobiety, wywalczyły sobie prawa właśnie chociażby w czasie Powstania Warszawskiego. Bronią, własną
1: ja
2: bronią.
1: Widzę zdjęcie Kruczka, który zmarł niedawno, ale zawsze były te spór między nimi. A poglądy mieli tak kompletnie różne. To jest nieprawdopodobne zupełnie Kruczek i ona. Ale zawsze było o tym, kto komu dziabnął, tam karabin zabrał i tak dalej. Zawsze była ta dyskusja o tym i o tej błyskawicy, która niby to dobry karabin, ale strzela ogniem ciągłym, więc on się zacina się i bardzo dużo amunicji zużywa. No w każdym razie znawstwo rusznikarskie, tak bym powiedział, po stronie, zresztą te dziewczyny, kobiety, cała ta grupa osłonowa, ta grupa Montera, to trzeba pamiętać, że bardzo dużo tej saperskiej roboty, nawet przy okupowaniu pasty, wysadzeniu ściany, to robiły dziewczyny.
2: Tak, i ona zawsze o tym mówiła, ona zresztą żądała, że w którymś momencie musi powstać pomnik kobiet w Powstaniu Warszawskim.
3: Mówiło się o tym, nawet były pewne projekty. Nie wiem, dlaczego to przestało funkcjonować w naszych rozmowach i świadomości. To było jakoś obudzone pomnikiem powstańczej dziewczyny, która jest w Londynie. Ale wybuchło i zgasło.
2: Ale no właśnie, to jest ten pomnik, który nie powstał, pomnik kobiety, ale pomnik matki też był prekursorskim myśleniem, bo ona zwróciła uwagę, kto cierpi w czasie każdego konfliktu, wojny. Ból matki jest nieprawdopodobny, bo to jest ból bezsilny. To znaczy, matka nic nie może poradzić, bo dzieci i tak pójdą walczyć. Dzieci giną, a ona zostaje sama ze swoim bólem. I ten pomnikiem, zresztą z tym napisem, który wymyśleliście, podpisem w czterech językach, i ona też zaczęła na to zwracać uwagę, oddaje się hołd coraz większej grupie ludzi. No matek, ale również matek niemieckich żołnierzy.
0: To szło w tym kierunku jej myślenie.
2: Tak, ale to jest prekursorskie, przecież ona wyprzedzała trochę czas.
0: Tak, ale ona mówiła, że cywile... To jest bohaterstwo, być cywilem w powstaniu. Bo jak mówi, mam pistolet w ręku, to jest inna sytuacja. Oni byli kompletnie bezbronni. Tak. To było bohaterstwo, przetrwać.
1: No, ale to było bardzo zbieżne z tym, nie wiem, takim rodzajem, no miałem zaszczyt znać dawno temu Marka Edelmana i ta jego opowieść, to, że umierasz z bronią w ręku. Nawet jeśli to jest skazane na to sama godność posiadania tej broni.
0: Pamiętam, jak Edelman powiedział, że to właściwie był powód powstania w getcie. Umrzeć z bronią w ręku.
1: Zgodnością, tak. Ojej, jest tyle wątków, nie porozmawialiśmy o Izbie, ale myślę, pewnie będzie, bo też ja chcę powiedzieć Państwu, pewnie będzie na to czas. Wszyscy mieliśmy poczucie, że nie należy uronić tych słów. I ja zawsze to pani Wanda wiedziała i nawet tak, no i widziała, że tam leży też mikrofon, ale nie to, żeby się jakoś pozycjonowała do mikrofonu, ale ilość nagrań, których mam z tych rozmów, szczególnie z małymi dziećmi, bo o tym chcę Państwu powiedzieć. Ci, którzy wysłuchają tej audycji, pewnie będą też mieli jakąś uważność na to, że w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, o który zresztą pani Wanda walczyła, tamte też jest tablica, bo to chcę Państwu powiedzieć, bo każdy dostał jakiś rozkaz. Ja pamiętam, wiele razy chodziło o tą mszę. Tak poznałem panią Wandę. I zapiszcie sobie Państwo w swoich wiecznych notesikach, jest tam coraz mniej osób. Już tego roku po raz pierwszy nie było pani Wandy i tych osób, które przychodziły z tego oddziału, było coraz mniej. Zawsze to jest msza. Dobrze pamiętam jej nietypową godzinę. Niech Państwo też zapiszą, bo jest 11:45.

0: 11:45 zawsze w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych jest tam msza. W tyle kościoła jest tablica, która upamiętnia ofiary.
1: Ten cały oddział
0: Pani Wandy. Następuje taki mały apel. Na ogół ktoś z młodzieży czyta to i to jest bardzo poruszające. Później idziemy sobie naprzeciw do kawiarni. I ilość godzin, które tam Pani Wanda i właśnie taka uważność, o której Ty mówisz, że ona ciągle pamiętała, jak te dzieci się nazywają i co tam słychać, kazała się jakoś opowiadać. Ale to, co na pewno jest prośbą do nas wszystkich, to jest to, bo Pani Wanda już nas nie zwoła, to jest to, żeby bywać w tym kościele. I to jest kościół tak, że w jakimś sensie zostanie też upamiętniony poprzez fakt, że właśnie tam odbywać się będzie pogrzeb Pani Wandy. Słuchajcie, na koniec chciałem i negocjowałem tutaj z księdzem Seniukiem, bo wiem, że jednym z najważniejszych wierszy dla Pani Wandy to jest właśnie ten, który, nie wiem, jakiego słowa użyć, no ale tak trochę jako samowolka został wymalowany na ścianie cmentarza. To jest wiersz napisany przez Bonaventurę Janka Romowskiego, prawda? Lat 17. Jeżeli Państwo sobie mogą się wyobrazić, jak myślał Bonaventura i Pani Wanda, to jest taki, no, myślę, że najczęściej przez nią przywołany wiersz i bardzo, teraz tak zupełnie zamieniam się w absolutną powagę i proszę księdza o czytanie tego.
2: Ale chciałbym przed tym odczytaniem, jeżeli to ma zamknąć, nie wiem, czy tutaj tak powinienem już to powiedzieć, ale jest grupa osób, powiem tak ogólnie, która myśli o jednak upamiętnieniu Pani Wandy na nekropolii. Jakby jakiś człowiek z świetną wyobraźnią i umiejętnościami połączył Panią Wandę z tym projektem pomnika kobiet, prawda, to byłoby, jak to się mówi, dwa w jednym, ale niekoniecznie. Mhm. Ale Pani Wanda musi mieć tam miejsce swoje na tej nekropolii.
0: Radio nie pokaże tego, ale wszyscy kiwamy głowami, bo chyba to jest bardzo dobry, potrzebny, naturalny, powiedziałbym.
2: To będzie pochowana na Młynarskiej, ale tutaj w miejscu, którego jest matką. To czytać.
0: Czytać.
2: To jest modlitwa Bonaventury, czyli, jak powiedział pan redaktor Jana Romockiego, od wojny, nędzy i od głodu, z poniewieranej krwi narodu, od łez wylanych obłąkanie, uchroń nas, Panie. Od nieprawości każdej nocy, od rozpaczliwej rąk niemocy, od lęku przed tym, co nastanie, uchroń nas, Panie. Od bomb, granatów i pożoki i gorszej jeszcze w sercu trwogi, od trwogi strasznej jak konanie, uchroń nas, Panie. Od rezygnacji w dobie klęski, lecz i od pychy dzień zwycięski, od krzywd, lecz i od zemsty za nie, uchroń nas, Panie. Uchroń od zła i nienawiści. Niechaj się odwet nasz nie ziści. Na przebaczenie im przeczyste. Wlej w nas moc, Chryste.
3: Marzyciele i rzemieślnicy.
0: Tym razem bezzwłocznie przedstawię osobę, z którą będę rozmawiał, pan prezydent Bronisław Komorowski.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
0: To będzie audycja o pani Wandzie Traczyk-Stawskiej. No i ta jej biografia, nie tylko w sensie długości wieku, ale ilości osób, które ona dotknęła, z którymi była, których odmieniła, na pewno w moim życiu to jest postać monumentalna, ale wiem, że pan miał też okazję spotkać ją w roli prezydenta i chciałem, żeby pan trochę nam opowiedział o tym, jak doszło w ogóle do tego spotkania i jaki był jego przedmiot.
4: No może zacznijmy od tego, że ja jestem z takiej rodziny, która w sposób naturalny i ze względu na przeszłość moich rodziców, dziadków, ale także i ze względu na Bora Komorowskiego, w kwestiach Powstania Warszawskiego i w ogóle Armii Krajowej, mamy ogromną wrażliwość. I dla mnie była ciekawa propozycja spotkania właśnie nie tylko z panią, która była żołnierzem Powstania Warszawskiego, a więc sama cząstką legendy czynu zbrojnego, ale również jako z osobą, która zabiega od lat o upamiętnienie tych wszystkich ofiar Powstania Warszawskiego, a więc jakby jest reprezentantką tego drugiego punktu widzenia na Powstanie Warszawskie, punktu widzenia, gdzie dominuje w jakiejś mierze pamięć o dramacie miasta skazanego na zagładę i zniszczonego, ale także o dramacie mieszkańców tego miasta, na przykład Woli, dzielnicy Wola, której ja też mieszkałem w młodości i gdzie ciągle spotykałem się jakby nie z tym heroicznym wymiarem walki, pamięci o walce, ale z pamięcią ludzi tam mieszkających,

0: rodziców moich kolegów, dziadków moich kolegów, którzy pamiętali rzeź. Straszne rzeczy, które się na tej Woli działy. No i na Woli jest cmentarz ofiar Powstania Warszawskiego, głównie ofiar cywilnych tych strasznych mordów, ale także są i kwatery żołnierzy powstania ekshumowanych z różnych miejsc, trawników, a prawda, z podwórek warszawskich i tak powiem najczęściej chowanych w takiej zbiorowej mogile. I to mnie szalenie zainteresowało, bo to pasowało do pewnej dyskusji, która wtedy się toczyła w społeczeństwie polskim, w mediach także, ale i w polityce do pewnego stopnia. Nie tyle o ocenę Powstania Warszawskiego, ale o to, jakie proporcje w ocenach Powstania Warszawskiego zachować. Ja byłem, jestem, mam nadzieję, że będę zawsze zwolennikiem dostrzegania tych dwóch stron medalu. To znaczy z jednej strony heroizmu walki, którą reprezentowała pani Wanda Traczyk-Stawska, a z drugiej strony także tego dramatu miasta i potrzeby pamiętania o nieprawdopodobnie wysokiej cenie, jaką przyszło zapłacić za powstanie. I to też reprezentowała pani Wanda Traczyk-Stawska, którą wtedy poznałem. No i mnie tam córka zawiozła do Międzylesia, chyba pamiętam, mieszkała. Bardzo skromny dom, domek taki właściwie robił wrażenie. Tym bardziej, że tam właśnie było widać wszędzie to takie głębokie zanurzenie tej starszej pani w wszystkich sprawach związanych z narodową pamięcią o Powstaniu Warszawskim, o Armii Krajowej. Robiły wrażenie jej opowiadania z powstania, czasami zupełnie absolutnie dramatyczne, różne taki przekaz, który aż trudno jest powtórzyć czasami. To był pierwszy moment. Drugi to było kompletne zaskoczenie. Nawet nie do końca rozumiałam, o co chodzi, kiedy przyszła prośba pani Stawskiej, która nosiła taki śmieszny pseudonim Pączek, więc przyszła prośba pani Pączek, żołnierza Armii Krajowej, żołnierza Powstania Warszawskiego, abym ja jako prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, po pierwsze przyjął od niej meldunek, po drugie, abym ją uwolnił od danej przez nią przysięgi na wierność także i pamięci jej kolegów poległych w czasie Powstania Warszawskiego. Z tym się łączyła także propozycja, jakieś oczekiwania, że pomogę w dokończeniu wielkiego dzieła, jakim było zbudowanie, nie tylko zbudowanie w sensie fizycznym jakichś elementów cmentarza ofiar Powstania Warszawskiego na warszawskiej Woli, ale także zbudowania pewnego sposobu patrzenia na powstanie uwzględniające właśnie ten rachunek kosztów tak dramatycznych. No więc w pierwszej sprawie oczywiście było mi bardzo miło przyjąć meldunek od pani Pączek o tym, co ona przez lata robiła na rzecz tego cmentarza na Woli.
1: To może jest moment, że ja się, bo ja normalnie się bardzo wtrącam, ale pan jest prezydentem, więc w ogóle słuchacze będą zdumieni. Ale powiem tylko, jak do tego doszło, bo ta historia pani Pączek, której jednym z epizodów jest to spotkanie chyba w Belwederze, polega na tym, ja ją znałem od 20 lat. Rodzina mojej żony od dawna, to jest bardzo długa historia, ale to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Spotykałem ją regularnie w każdą pierwszą niedzielę po wszystkich świętych w kościele Świętego Krzyża. I ta tradycja trwała od końca lat 40. po powstaniu. Tam jest tablica z tyłu, która upamiętnia ten oddział, którego ona była częścią. I namawiam państwa, coraz mniej osób przychodzi na tą mszę. Być może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, bo za każdym razem, a to było 20 lat, ona bez przerwy mówiła, że ktoś musi, że jak jej zabraknie, że tam msza. I coraz mniejsze było to grono osób, które przychodziło tam. Niedawno zmarł Kruczek, ponad 100 lat chyba, Bomba, tak, no wszystko to takie pseudonimy, to jest jej generalnie oddział. I ona dowiedziała się, że ja pracuję z Zosią, a te wszystkie czynności wykonywała, bo taki dostała rozkaz od ostatniego dowódcy, że ma upamiętnić poległych kolegów, koleżanki. Tak jak pan powiedział, oni byli w różnych miejscach, szczególnie w tej późniejszej części powstania, byli chowani w różnych miejscach, po chodnikach, w parkach i tak dalej. I to jest olbrzymia operacja, ale to się później przekształciło w olbrzymi wysiłek dotyczący tego cmentarza. I pamiętam, ona była zrozpaczona, dlatego że tam odbyła się wielka taka walka o historię, usuwanie krzyży. Krzyże Grunwaldu na tych, znaczy w ogóle próba niepowiedzenia, że było powstanie. Ten cmentarz miał kiedyś 6 hektarów. Później to była walka o terytorium, ona była kompletnie już tym zmęczona. I czuła, że musi komuś, a związana była tym rozkazem, komuś powiedzieć i zameldować. Więc

0: to było takie złożenie i takiej okoliczności i wiem, że to było dla niej ważne, nie wiem, czy było ulgą, no ale było jakimś spełnieniem rozkazu, z którym ona żyła po prostu od czasu powstania.
1: Ona, o ile pamiętam, była żołnierzem kompanii Koszta. To była taka kompania specjalizująca się w ochronie drukarni podziemnych, tak, w Warszawie.
0: To dokładnie do tego ich postęp, bo ja mieszkam, tak się złożyło, ten dom w Starej Ochocie. Drukarnia tam była ukryta i ona była w tym oddziale montera. Oni bardzo chronili, czego jak czego, ale akurat chronili i tego. Tam tych drukarni było 12. Ta piąta, tak, była tam w tym domu.
1: Zaszczyt
0: mam tam mieszkać. Tam zrobiono blachy do kamieni na szaniec. Tam produkowano fałszywe dokumenty. Nikt nie, bracia Mierzejewski, Jerzy i Czesław. Więc ja ją po prostu poznałem jako fragment opowieści rodziny mojej żony, że to kobiety były w oddziałach osłonowych u Montera, w dyspozycji, tak bym powiedział.
1: To było w takim najprawdziwszym wojsku, no po prostu najprawdziwszy żołnierz, kobieta, żołnierz, która tam z PM-em
0: biega. Tak, ona miała bardzo silną opinię na temat tego, jak broń, która, ona była prawdziwym, nie można powiedzieć, o, pączek takie, prawda, łagodne. Tam, tam. To ona uczestniczyła w bardzo brutalnych walkach.
1: Największym zaskoczeniem było to, że ona bardzo serio, i to już nie była żadna kokieteria, ani chęć przyciągnięcia mnie do zaangażowania w kwestię tego cmentarza na Woli, tylko autentyczna jej potrzeba. Z jednej strony złożenia meldunku o tym, że wykonała rozkaz dowódcy, o tym, że po powstaniu, po wojnie, ona będzie zabiegała, dbała o groby kolegów. Zresztą chyba nie tylko z tej kompanii Koszta, tylko szerzej. Ale jednocześnie to była jakaś jej ogromna potrzeba, tak powiem, z jej strony, żeby taki meldunek złożyć w odpowiednim miejscu. No uznała, przez co czułem się bardzo pozytywnie wyróżniony przez nią, uznała, że prezydent jest najlepszym miejscem do złożenia tego rodzaju meldunku. Ale oprócz tego, no to, co było absolutnie wzruszające, trudne czasami dla mnie, bo trudne było w tym momencie konkretnym do zrozumienia, tak ta rozmowa miała miejsce w Belwederze, trudne było do zrozumienia jej oczekiwanie, że ja ją zwolnię jakby z dalszych obowiązków w tym zakresie, czyli jakby anuluję rozkaz, czyli jej przysięgę. No, mogę się dzisiaj przyznać, że sobie pomyślałem w tym momencie, że Panie Boże, no gdyby tak wszyscy żołnierze chcieli być, a jeszcze lepiej, żeby byli, zdolni do takiej wierności złożonej przysiędze, a nie tylko żołnierze, ale i wszyscy, którzy przysięgi składają, małżeńskie, a urzędnicze, polityczne i tak dalej, to może lepiej by ten świat wyglądał i funkcjonował. Dla mnie to był wzruszający moment spotkania z człowiekiem, który tą swoją wierność, potrzebę wierności przysiędze traktował niesłychanie serio do samego praktycznie końca. Więc to było naprawdę wzruszające także dla prezydenta. I sobie pomyślałem, że no nie można z tego robić propagandy. Mimo że czułem, że danie przykładu, pokazanie tego przykładu może sensownie służyć Polsce i Polakom. No ale jakoś tam gdzieś tam wspominałem parę razy o tym, ale dzisiaj z największą przyjemnością mówię o tym aspekcie tej znajomości, no że to było dla mnie spotkanie człowieka, dla którego wierność złożonej przysiędze stanowiła ogromną wartość i ogromne wyzwanie, które mu sprostała.
0: Panie prezydencie, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: To ja dziękuję za możliwość, tak powiem, takiej opowieści o naprawdę niezwykłej osobie, która no miała tą aktywność i poczucie odpowiedzialności za Polskę i za Polaków. Jak widać, od czasów młodości aż do sędziwej starości.
0: Dziękuję.
1: Dzięki.
2: Ja bym chciała coś powiedzieć, bo muszę zaraz iść. Wy macie przed sobą bardzo ważną rzecz. Wy, najmłodsi. Bo macie pamiętać, żeby też ci, co rządzą, nie zachowywali się tak niezgodnie z tym, co reprezentuje naród. Trzeba, żebyśmy zawsze umieli zawalczyć o naszą prawdziwość. I musimy umieć się nawzajem szanować i tolerować. Nie napadać na siebie wtedy, kiedy ten ktoś jest z takiej religii, która nam nie pasuje. Tolerancja jest niesłychanie ważna. Jak dorośniecie, to pamiętajcie,

0: o tolerancji, o tym, że trzeba dać wolność, żeby ludzie mieli możliwość rozwoju tego, co, w co wierzą, co im pasuje. Nie można wszystkich nagle ochrzcić albo kazać im w coś wierzyć, bo to jest sprawa bardzo osobista każdego człowieka, bo my jesteśmy ludźmi wolnymi i mamy prawo do tego, żebyśmy myśleli i żebyśmy po swojemu widzieli dobro kraju, ale zawsze tak, żeby była wspólnota.
1: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
2: Z przyjemnością się słucha Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek. A ja przepraszam Mariana Adamskiego, drogi Marianie, chociaż ciebie nie ma, nasz realizatorze radiowy. Przepraszam, że twoje nazwisko i imię wypadło mi z głowy. A rozszerzoną wersję tego odcinka możecie państwo odsłuchać na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Areszt szefa PKOL oczyma polityków. Sprawa ma związek z aferą Zonda Krypto. Za nami kampus Polska Przyszłości. Na scenie pojawił się m.in. premier Donald Tusk oraz astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Gry komputerowe pomagają walczyć z samotnością. To najnowsze ustalenia czeskich naukowców. Minęła 22. Damian Szpyra. Zapraszamy. Politycy komentują areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Decyzją sądu Radosław P. spędzi w nim 3 miesiące. A o szczegółach Małgorzata Naukowicz.
9: Skoro była obawa matactwa, a nawet ucieczki za granicę, to decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
10: A sam Radosław P. no, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
9: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
11: To jest afera, gdzie wielki oszukańczy biznes szuka parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
9: Karol Karski z PiSu stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
12: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
9: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Klienci tej upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
8: To były 4 intensywne dni w Olsztynie. Podczas festiwalu Kampus Polska Przyszłości można było spotkać m.in. premiera Donalda Tuska, byłego więźnia politycznego Andrzeja Poczobuta czy astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Nasz reporter zapytał młodych ludzi o to, które wystąpienie zrobiło na nich największe wrażenie.
13: Cieszę się ze wszystkich paneli, na których byłam. Myślę, że jedno z których najbardziej mi się podobało to ze Sławoszem.
14: Z Andrzejem Poczobutem zdecydowanie.
15: Bardzo dobre wystąpienie pana premiera. Mobilizuje elektorat, mobilizuje tutaj siły demokratyczne, aby przeciwdziałać temu hejtowi drugiej strony politycznej sceny?
16: Zdecydowanie tak, bo mówił do nas młodych, to było najfajniejsze.
17: Najbardziej podoba mi się kontakt z ludźmi, a potem myślę, że spotkanie z premierem Tuskiem.
8: W wydarzeniu wzięło udział około 1000 osób. Organizatorem Campus Polska Przyszłości jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodajmy, że

0: Podobne wydarzenie, ale na Helu organizuje prezydent Karol Nawrocki. Będą damskie kamizelki kuloodporne dla kobiet w armii. Taką deklarację złożyła wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak przekazała reporterowi Polskiego Radia, pomysł wynika z pierwszych diagnoz i rozmów ze służącymi w wojsku kobietami.
1: Zawsze najpierw decyzja leży po stronie sztabu generalnego. Tam prace już się rozpoczęły, już są poszukiwane opcje, bo takie kamizelki są dostępne na świecie, więc zaczynamy teraz nad tym pracować i chciałabym, żeby w najbliższych miesiącach ta praca się zakończyła i żebyśmy zobaczyli efekty w pierwszych jednostkach.
0: Wiceministra podkreśliła, że kobiety stanowią 15% żołnierzy w armii i 20% w wojskach obrony terytorialnej. Czyje informacje wyciekły z bazy MyDoctor? Można to sprawdzić na rządowej stronie Bezpieczne Dane. Po ataku hakerskim, o którym poinformowano 12 sierpnia, wykradziono dane medyczne około 19 milionów Polaków.
2: Na stronie Bezpieczne Dane można sprawdzić, czy w ręce złodziei trafił nasz numer PESEL. Na tej podstawie nie da się jednak stwierdzić, jakie konkretnie informacje medyczne znalazły się w rękach hakerów, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski.
3: Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne, i też służby państwa to zabezpieczyły.
2: Minister cyfryzacji mówił też o prawdopodobnych przyczynach kradzieży. Nadal prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto wykradł informacje. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Na koniec o najnowszych ustaleniach naukowców z Brna. U dorastających chłopców gry wideo wspierają proces socjalizacji. Opublikowano w magazynie Computers in Human Behavior. Podobny mechanizm nie działa jednak w przypadku dziewczynek, a granie może przynieść przeciwny efekt.
4: Badacze przeanalizowali dane dotyczące ponad 3000 czeskich nastolatków. Skupili się na grach wymagających współpracy i komunikacji, takich jak Minecraft, Counter-Strike, Fortnite lub Roblox. Celem było ustalenie związku pomiędzy grami społecznościowymi a poczuciem samotności i nastrojami depresyjnymi. U chłopców częstsze granie wiązało się ze spadkiem negatywnych objawów. W przypadku dziewczynek zależność była jednak odwrotna. Autorzy badania podkreślili przy tym rolę rodziców, zachęcili do próby zrozumienia fascynacji grami i wspierania zrównoważonych nawyków, co ogranicza ryzyko wycofania społecznego dzieci oraz ich narażenia na toksyczne zachowania w sieci.
0: Z Pragi relacjonował Wojciech Stopa.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Termometry w nocy wskażą od 10 stopni na południu, około 13 w centrum, do 17 na zachodzie kraju. Będzie przy tym spokojnie. Opady deszczu możliwe jedynie na zachodzie. Jutro w ciągu dnia deszcz utrzyma się w tej części kraju, dlatego warto przed wyjściem zabrać ze sobą parasol. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu.
6: Pięć minut po godzinie 22.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: No i okazuje się, że dzisiejszy wieczór jest nieco historyczny, bo kolejny historyczny temat, ale jeżeli państwo pozwolą, to jeszcze kilka słów z własnych doświadczeń. 31 sierpnia 1980 roku wystawiliśmy z żoną na taras telewizor. Było kilkanaście osób u nas w domu, żeby nie palić przy dziecku. No bo tego 31 sierpnia 1980 roku podpisano porozumienia sierpniowe. Strasznie to przeżywaliśmy. No i właśnie, czy przeżywamy to dzisiaj? Co jest na tej taśmie? I właśnie w tej audycji o tym mówić będziemy.
8: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
9: Co jest na tej taśmie?
10: Nie mam teraz czasu dla ciebie. Nie widziała cię długo, matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów, sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz właśnie u siebie i solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. To niezwykła, osobista bardzo piosenka dla córki, która stała się jednym z najważniejszych.

0: najbardziej rozpoznawalnych utworów powstałych właśnie w trakcie sierpniowych strajków w 1980 roku. Śpiewał to Maciej Pietrzyk, a autorem tekstu był Krzysztof Kasprzyk, który napisał tę piosenkę dla swojej liczącej wówczas 2 lata córki Klementyny.
1: W sierpniu 1980 roku narodził się trwający 15 miesięcy okres względnej wolności w komunistycznym państwie i powstał ruch robotniczy i społeczny, który wkrótce przeistoczył się w 10-milionowy niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność.
0: Okres wolności Polaków zakończył się stanem wojennym. Jednak był to początek końca PRL-u. Jak dziś pamiętamy, czym to jest dla młodych ludzi?
1: Dorota Boniecka-Górny
0: i Wiesław Molak, dobry wieczór. Witamy w audycji, w której prezentujemy archiwalne reportaże i dokumenty radiowe.
1: A z nami w studiu Radia Łódź jest pan dr Andrzej Czyżewski, historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Wydarzenia z sierpnia 80 roku, podpisanie 21 postulatów, uznanie niezależnych, samorządnych związków zawodowych Solidarność, przywrócenie do pracy Anny Walentynowicz były takim powiewem wolności w zniewolonej przez reżim komunistyczny Polsce. Trwał 15 miesięcy ten festiwal, potem wszystko upadło, stan wojenny, jednak był to początek końca PRL-u. Zgodzi się pan ze mną?
2: Historia nie lubi takich prostych wyjaśnień i wydaje mi się, że gdybyśmy mieli więcej czasu, to chyba należałoby jeszcze o kilku innych czynnikach opowiedzieć, które bez wątpienia miały wpływ na to, że komunizm w Polsce i w tej części Europy upadł, ale niewątpliwie doświadczenie Solidarności odegrało w tym procesie ogromną rolę. To bez dwóch zdań. Czy było jedynym czynnikiem? Tego nie ośmieliłbym się powiedzieć.
1: No tak, bo jeszcze, jak wiadomo, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II wcześniej, potem druga w 83. Prawda? To też wpłynęło.
2: No tak, oczywiście, ale no, nie zapominajmy, że byliśmy częścią bloku sowieckiego i no, nie ma dwóch zdań, że to, co działo się w Polsce, a właściwie jaki był los Polski w drugiej połowie lat 80., miało związek z tym, co działo się u naszego wschodniego sąsiada, starszego brata, jak to się kiedyś mówiło.
1: Powiedzmy o początkach wydarzeń z lata 1980 roku, bo początek tych wydarzeń miał miejsce nie w Gdańsku, tylko w Lublinie, Świdniku i innych mniejszych miastach i nie w sierpniu, a w lipcu.
2: Tak jest. W lipcu 80 roku, no przede wszystkim, tak jak pani redaktor zauważyła, przetoczyła się przez Lubelszczyznę fala strajków. One, jak to zwykle do tej pory bywało, miały przede wszystkim wymiar ekonomiczny. Polska od kilku już lat zmagała się z coraz bardziej pogłębiającym się kryzysem gospodarczym. Jak to wówczas mówiono, przerwy w pracy, bo nie używano oficjalnie słowa strajk. No właśnie tymi socjalnymi, ekonomicznymi powodami były kierowane, czy przyczynami. I tu ponownie robotnicy i robotnice zaprotestowali przeciwko pogarszającej się stopie życiowej, ale już przy okazji tych strajków no, pojawiło się nowum, które stanie się sednem strajku gdańskiego, czy protestów sierpniowych, szerzej mówiąc, czyli hasło, postulat no, stworzenia wreszcie niezależnej organizacji związkowej w Polsce.
0: No jeszcze czegoś się chyba w tym roku 80. strajkujący nauczyli, że nie można wychodzić z zakładu, tak jak było w Gdańsku w 70 roku, że tam będziemy się trzymać i tam będziemy strajkować, bo jak wyjdziemy z tego zakładu, to nas rozstrzelają, rozbiją.
2: Tak, no niewątpliwie wyciągnięto wnioski z przeszłości. Tu chyba powinniśmy też dodać dla tych słuchaczy, dla których to może nie być tak oczywiste, że ta fala strajkowa w sierpniu to nie była pierwsza ani ostatnia fala strajków w PRL-u. I władze w różny sposób sobie dawały radę, powiedzmy tak kolokwialnie, z rozwiązywaniem tych problemów.

0: mów. I kiedy sytuacja eskalowała, kiedy dochodziło do protestów na ulicach, no najczęściej kończyło się to przemocą fizyczną, strzelaniem, śmiercią. W 70 roku na Wybrzeżu przecież ginęli koledzy tych, którzy będą strajkowali w 80 na tym samym Wybrzeżu.
1: Dlaczego?

0: Władza, chcąc w jakikolwiek sposób ratować sytuację ekonomiczną, wydolność budżetu, podnosiła ceny najczęściej żywności i to one doprowadzały do wzrostu niezadowolenia społecznego. Tutaj ten kryzys końca epoki gierkowskiej, on był wszechogarniający, dotyczył nie tylko żywności, dotyczył właściwie każdego prozaicznego wymiaru życia, odzieży, materiałów kosmetycznych, lekarstw. To wszystko stawało się właściwie niedostępne dla przeciętnego Polaka i Polki i ludzie mieli już po prostu tego dość, tym bardziej, że no oczywiście władza po raz kolejny próbowała zaczarować rzeczywistość i przekonać ludzi, którzy widzą, że nie ma nic w sklepach, że te problemy, jeśli są, to w ogóle są przejściowe, że wszyscy pracują nad tym, żeby sytuacja uległa poprawie. No i po prostu ktoś doszedł do wniosku, że mam na myśli tych robotników i robotnice, że tak dalej być nie może. Tutaj też akurat sytuacja na wybrzeżu była o tyle specyficzna, że pamiętajmy, ten strajk w stoczni, on wybuchł dlatego, że dyrekcja zakładu zwolniła z pracy wieloletnią pracowniczkę. Tak, no Annę Walentynowicz. Wieloletnią pracownicę tejże stoczni, powszechnie lubianą i szanowaną. I to była taka bezpośrednia iskra. Ludzie autentycznie uważali, że to jest niesprawiedliwe, że to jest o kilka kroków za daleko.
1: No tak, tym bardziej, że na 5 miesięcy przed emeryturą.
0: Tak, kobietę zawsze solidnie pracującą, do której nigdy nie było zastrzeżeń, no to po prostu się, mówiąc nieładnie, nie trzymało kupy. Dlaczego Anna Walentynowicz, oczywiście związana z kręgami opozycyjnymi, ale w pracy zawsze solidnie wykazująca no, taką etykę pracy, ma nagle stracić źródło utrzymania.
2: Panie doktorze, a co by było, gdyby Lecha Wałęsy nie było?
0: Gdyby nie było Lecha Wałęsy, to nie wiemy, co by się stało. Dopowiedzmy może jeszcze, że gdyby nie było też kilku osób z otoczenia Lecha Wałęsy, to nie wiemy, jakby się historia potoczyła, bo o czym też niewiele osób pamięta. Wałęsa po 2 dniach tego protestu, kiedy władze zdecydowały się na spełnienie części postulatów, właściwie uznał, że strajk nie ma dalszego sensu. I to inni z czołówki tego strajku przekonali go, że tak być nie może. I właściwie zawracano z powrotem stoczniowców, żeby nadal przebywali w zakładzie i ten strajk kontynuowali. Natomiast Lech Wałęsa w kolejnych dniach tego protestu no niewątpliwie wyrósł na lidera. Czy znalazłaby się inna osoba z taką charyzmą? Bo to był też właściwie jeden z fenomenów tego strajku. Ja myślę, że dlatego też on zyskał, no mówiąc wprost, taką popularność i dlaczego coraz więcej zakładów się przyłączało do tego strajku. No bo Wałęsa, mówiąc znów kolokwialnie, przepraszam, nie pozwalał sobie w kaszę dmuchać. Stawał się równoprawnym partnerem w rozmowie z przedstawicielami władzy. No okazało się, że ma niesamowity talent właśnie do tego.
2: To teraz przenieśmy się na Dolny Śląsk. To był taki pierwszy region w kraju, który w geście solidarności poparł robotników strajkujących na wybrzeżu.
1: Przeniesiemy się dzięki reportażowi Magdy Skawińskiej pod tytułem Nikt nie był wrogiem. Swoją opowieść snują ci, których nazwisk nie znamy lub już nie pamiętamy. Tomasz Surowiec, który zatrzymał tramwaje i autobusy. Adam Skowroński, który działał w opozycji, więc poparcie protestu było dla niego oczywiste. No i Eugeniusz Szumejko, który w sierpniu 80 roku remontował mieszkanie i o strajku dowiedział się z radia. Rzucił pędzel i poszedł do zajezdni numer 7, gdzie było centrum strajku.
2: No to teraz zapraszamy do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Nikt nie był wrogiem.
3: To był tak piękny czas, tak dusza rosła. Byliśmy gdzieś tak wysoko w chmurach. Wszystko było takie piękne, nikt nie był wrogiem. Nikt nie chlał wody. Coś niesamowitego. Wiedzieliśmy, że wszystko jest przed nami, że damy radę zrobić. Z tym, że oni to piękno nam starali się przed stanem wojennym ograniczyć. Papierosów brakowało, czegoś, kartki i tak dalej. I że to wszystko przez te strajki Solidarność starali się jak mogli obrzydzić.

0: solidarnością ludzi. To się w efekcie oczywiście nie udało, ale ten czas, początek Solidarności, pierwszy rok, to coś wspaniałego. Tego chyba i wasze pokolenie, i następne tego nie przeżyje. Mieliśmy takie szczęście, że mogliśmy przeżyć taki okres. Już była taka atmosferka, to się tak czuło w powietrzu. Tą końcówkę, może nie komuny, bo jeszcze przecież przez tyle lat jeszcze to było, ale sekretarz w Komitecie Wojewódzkim Partii, on miał już takie rozumowanie, na pewno miał takie rozumowanie, że mi się postawili tutaj. Komu mam powiedzieć? Milicji? Żeby najechali na nich? Nie, nie, nie da rady, bo nie najadą. No komu? W wojsku? Nie, nie da rady. Więc siedział cicho w tym swoim gabinecie i oczekiwał na porozumienie gdańskie. I taka była atmosfera.
1: Była sytuacja napięta. No wiadomo było, że zaopatrzenie było fatalne. W sklepach stał tylko ocet.
2: Tomasz Surowiec. Mówią, że to on zatrzymał wrocławskie tramwaje.
1: Kolejki za chlebem, gazety nie można było kupić, też trzeba było mieć znajomości. Strajki kończyły się w zasadzie na jakichś tam porozumieniach. Nawet we Wrocławiu były też akcje strajkowe w różnych zakładach pracy, Hydral, tam, ale zawsze tam gdzieś względy ekonomiczne zwyciężały, dokonano podwyżek. W bufecie zakładowe wtedy funkcjonowały, dostarczono jakieś kurczaki, wędliny, coś i w ten sposób te strajki jakby się kończyły. Przekupieniem tych pracowników, może to brzydkie słowo, ale zostały zakończone w wielu firmach, nie tylko we Wrocławiu, ale i w kraju.
3: Szanowni obywatele, w ostatnich tygodniach skomplikowała się sytuacja społeczno-gospodarcza w naszym kraju. Mieliśmy do czynienia z okresowymi przerwami w pracy. Dziś zjawiska te w szerszej skali wystąpiły w Gdańsku.
1: Ta wiedza gdzieś przeciekała poprzez kolejarzy, różne ulotki docierały do Wrocławia, różne informacje, że tam strajkowali, gdzieś tam też strajkują. Na końcu była ta Stocznia Gdańska, która zastrajkowała. Nie można było tego ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, bo w telewizji wtedy się mówiło o jakichś krótkotrwałych przerwach w pracy. Słowo strajk było wtedy ocenzurowane, nie można było tego słowa używać.
4: Spotkaliśmy przychodzące puste wagony węglarki z wybrzeża, dokąd wożono na eksport węgiel i puste wagony przejeżdżały przez Wrocław.
2: Adam Skowroński, ówczesny działacz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Członek wrocławskiego MKS-u.
4: Na tych pustych wagonach pewnego razu zauważyliśmy takie napisy, hasła takie: ruszcie się tu na tym Śląsku, nie czekajcie, aż my wam wywalczymy wolność.
1: Dotarły do mnie ulotki ze Stoczni Gdańskiej plus 21 postulatów gdańskich poprzez tych kolegów z KOR-u, którzy gdzieś z kolejarzami mieli wspólnego, przewieźli kolejarze do Wrocławia i to otrzymałem gdzieś w granicach po 20 sierpnia 80 roku. Nosiłem to jakiś czas, bo też nie wiedziałem, co z tym zrobić. Nie było możliwości kserowania, nie można było możliwości jakiekolwiek rozpowszechniania tego, bo to było raz za zakazane. Druga rzecz, jak mam jeden egzemplarz, gdzieś go oddam, no to już nie wiadomo, gdzie on pójdzie, w jakie ręce wpadnie. 2-3 dni miałem to przy sobie. Brat też mój pracował w MPK na Grabiszyńskiej i 25 żeśmy postanowili, no trzeba coś z tym zrobić, jakoś to jakiś to ludzi poinformować. I 26 rano żeśmy przyjechali na zajezdnię i przeczytałem te postulaty. Gdzieś w głowie był rok 70. Trudno powiedzieć, co tam w tej stoczni może się stać. Nie pamiętam, kto to rzucił hasło strajkujemy i to jest strajk solidarnościowy. W tym momencie nie było bohaterów indywidualnych, Surowiec, Fraseniuk i czy inny. To było bohaterstwo zbiorowe, a nie indywidualne jakieś.
5: Można się spierać o charakter obecnych trudności, o kierunki rozwiązań, nawet o odpowiedzialność. Jedno jest bezsporne. Polsce niezbędny jest wewnętrzny spokój.
1: W momencie strajku, powiem szczerze, przyjechały władze Wrocławia i MPK-owskie i tak dalej, podwyżki, pieniążki chcecie, bufety, kurczaki, no cuda, niewidy jakieś tam, no, co chcecie, dostaniecie.

0: Czy tylko przerwicie strajk? Nie, to była decyzja jednogłośna, żadnych postulatów swoich, ekonomicznych lub jakichś socjalnych nie wysuwaliśmy. Jedynie dwa postulaty były, które żeśmy tam zgłosili, to było, żeby umożliwili dostęp do telefonu i łączność z Gdańskiem, żeby się coś dowiedzieć. Drugim postulatem było zakaz sprzedaży alkoholu. Jeden wprowadzili wtedy, ten zakaz alkoholu, natomiast powiedzieli, że łączność z Gdańskiem jest niemożliwa, ponieważ to już nie jest w gestii tutaj władz Wrocławia.
1: Jestem wreszcie w mieszkaniu, a ono jest brzydkie. Boże, coś z tego mieszkania trzeba zrobić, bo za chwilę właśnie sprowadzę dzieci i żonę.
2: Eugeniusz Szumiejko, późniejszy członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
1: Wynoszę tam na plecach jakieś tam ścianki działowe. Z miasta wożę w autobusie jakieś deski. Tego wszystkiego nie było, nie? To jest taka jakaś super okazja. A Black and Decker wiertarka, jak zdobyłem, to już był szczyt. I już jestem na ukończeniu praktycznie, a cały czas mi gra radyjko, żeby się lepiej pracowało. I wychodzi z tego, że strajk jest niesamowity. Rzucam te pędzle i idę na strajk we Wrocławiu.
0: Byliśmy pierwszym regionem, który wsparł Gdańsk, Wybrzeże. Później się to rozlało już na Śląsk i tak dalej, i tak dalej.
3: Pragnę podkreślić, że problemy zawarte w postulatach załóg Wybrzeża Gdańskiego traktowałem i traktuję z całą powagą, z szacunkiem, gdyż dotyczą spraw istotnych dla ludzi pracy.
1: Oni nie mogli tego ukryć. To już nie było tak, że jakaś tam hołota na Wybrzeżu i tak dalej. To już jest, było poważnie, że przyjeżdża wicepremier, nie wychodzą rozmowy, będzie następny. Te komunikaty radiowe były już inne.
0: Kim my byliśmy? Kierowcami, tylko i mechanikami. Ten komitet strajkowy, dołączyli do nas przedstawiciele KOR, Ruchu Obrony Praw Człowieka, ROPCIA tak zwanego, ci, którzy nam zaczęli drukować. I oni poprzez swoje kontakty też dostawali informacje z Wybrzeża, nie tylko.
4: I ten ruch rósł w liczbach do potęgi. Było nas kilkunastu, na drugi dzień już było około 100, na trzeci dzień już był 1000, prawda, i coraz więcej. Ale otoczyli nas jednostkami ZOMU, tą siedzibę siódmej zajezdni, ale mieliśmy tam też wyjście na wały kolejowe, taką ścieżyną i myśmy tam się jakoś dostawali na zewnątrz.
1: Koniec tych strajków był niesamowicie dobrze zdefiniowany. Tak, jeśli nasi przedstawiciele, którzy pojadą na Wybrzeże, wrócą i powiedzą, że tak, to jest koniec strajku, bo uzyskaliśmy to, co trzeba, takie porozumienie. Ta dyscyplina wrocławskich strajków mnie, studenta, po studenta, naprawdę zafascynowała. W takim bałaganiarskim narodzie okazuje się, że jest taki niesamowity porządek.
0: Komitet strajkowy został powołany już międzyzakładowy. Uznaliśmy jednak, że trzeba przewodniczącego z MPK raczej tutaj. Padło na Jurka Piórkowskiego, który nomen był sekretarzem organizacji partyjnej, był aktywistą partyjnym, którego ludzie szanowali, który dla ludzi wiele robił. Był takim normalnym pracownikiem, kierowcą był. I padło na niego, po pewnych tam może jego oporach, no bo też miał naciski ze strony władz partyjnych, żeby ten strajk w jakiś sposób powstrzymać. Ten człowiek w stanie wojennym przeżył horror we Wrocławiu. On miał żonę, jak to się mówi, autochtonkę, pochodzenia niemieckiego i wyjechał do Niemiec. Dochodziło do różnych sytuacji, różnych, mówię o stanie wojennym już. I wcześniej też był szykanowany. I że wracał do domu, żona w Wersalce zamknięta. Naprawdę bardzo poważne represje na niego spadły i postanowił wyjechać.
4: Postanowiliśmy ogłosić wszem i że powołaliśmy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy. No i pisanie tego oświadczenia. Wybrano kilku intelektualistów. Tekst okazał się trochę za ostry dla pana przewodniczącego i zaczęliśmy poprawiać teksty, łagodzić. Było tekstów chyba 5 czy 6, aż wreszcie taki bardzo ostry, wykłócony z przewodniczącym, napisaliśmy bardzo ostry, antykomunistyczny.

0: w treści bardzo tak bezwzględny. Trzeba było to pismo wynieść na zewnątrz. No i ślepy los wskazał na mnie, że ja mam wynieść. Skontaktować się z jakimiś dziennikarzami zachodnimi. Spotykałem takich dwóch. Gadali po niemiecku i po angielsku. I wcisnąłem ten list i jednemu z tych dziennikarzy, on patrzy na zegar, która jest godzina. Ja mówię, no jest godzina 11:20 czy coś takiego. Mówi, jak tam wrócisz, to powiedz im, że ten komunikat będzie szedł o godzinie 12 w wolnej Europie. Więc mi włosy dęba stały, mi sobie, Boże, no potem co ja wlazłem, za co się tu się wziąłem. Przychodzę do tych naszych, prawda, zakonspirowanych. No i wszyscy wybuchnęli śmiechem. Czyś ty zwariował, głów, co z ciebie balona robili, coś ty tam głów, no, zupełnie w stubacki sposób mnie ośmiali, może maksymalnie. Ale moim zdaniem na wszelki wypadek wyciągnijmy to zakładowe radio i mieliśmy taki mały ten tranzystorowy też radika. Jest godzina 12, na przykład też szumy w radiu, prawda? Z ostatniej chwili nadajemy komunikat o powołaniu niezależnego samorządnego związku zawodowego we Wrocławiu zrzeszającego już dzisiaj tam coś 5 czy 6 tysięcy podpisane i tak dalej. No i wszyscy tak nabrali szacunku do mnie, że przyszli mi pogratulować, choć sam byłem w strachu.
1: Społeczeństwo Wrocławia i z tego co wiem to nie tylko Wrocławia bardzo entuzjastycznie no, poparło te akcje strajkowe. Powiem szczerze, lepiej żyliśmy w czasie strajku, jak w domu niektórzy mieli. Bo nam zakłady mięsne, jakieś wędliny, piekarze chleb przywozili, tam wodę.
0: Rolnicy to nawet nam świnie przywieźli. Taksówkarzy wrocławscy, którzy bardzo dzielnie się zachowali, stanowili bardzo dobrze zorganizowaną grupę kurierów, która rozprowadzała i ulotki, i prasę nielegalną. Wozili dzieci z przedszkola, ze żłobków, ze szpitali, wszędzie.
1: To społeczeństwo było tak skonsolidowane, tak solidarne, wyrozumiałe dla sytuacji, jaka zaistniała i potrzeby zmian.
2: Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo.
3: Jestem nieznaczącym zupełnie człowiekiem sierpnia 80. Zupełnie małym działaczem, bo jestem po pierwsze pracownikiem naukowym i mam na ukończeniu doktorat. Jak wybuchła Solidarność, to w ogóle się zastanawiałem, ile sobie, ile ojczyźnie, ile sobie, ile ojczyźnie. Ile sobie, to znaczy dokończyć doktorat, a ile ojczyźnie, to wpakowuje się w tą Solidarność. A skąd wiedziałem, że będzie stan wojenny i że mi się posypie ta nauka, te doktoraty i zostałem wybrany do władz związku, także tych najwyższych, bo to takie etapami szło. Było nas 12 członków prezydium Komisji Krajowej, 13 był Lech Wałęsa. I nastał stan wojenny.
0: Przychodzili mnie, aresztowali mnie bardzo często i z pracy mnie wyrzucili. Przesłuchania robili mi, rewizje domowe. Powiedzieli, że ja mogę wyjechać. No i mając już 50 kilka lat, musiałem zorganizować swoje życie od nowa. Wybrałem Stany Zjednoczone i wcale nie był to najlepszy wybór. Pracowałem przez 9 lat. O 10 godzin dziennie, przeważnie. Trochę się podniosłem materialnie, kupiłem sobie to mieszkanie. Ale, proszę panią, zastanawiam się, czy to był dobry pomysł. Przyjazd z powrotem do Polski tu. Ponieważ państwo nasze nie osądziło komunistycznych zbrodni i zbrodniarzy i oni się mają dobrze, są nietykalni. To nie jest to państwo, o które walczyliśmy. Powiem pani krótko, w której ja walczyłem, ja i grupa ze mną związana.
1: Nie mam takiej ciągotki politycznej, a to mnie interesuje tutaj związkowe życie. Tego bakcela połknąłem w 80.

0: roku, w 81 i tak jakoś został. Przyjeżdżam tu do kolegów, no bo życie emeryta jest bardzo nudne i monotonne. Można to zdziwaczać siedząc w domu. Tak dużo wolnego czasu, że trzeba coś robić, gdzieś się udzielać.
1: Nie zrobiłem doktoratu. Zostałem zaproszony do instytutu po wyjściu z podziemia. Mogłem wrócić, ale ja przyszedłem do domu zaniedbanego, a to trzeba było lodówkę, pralkę i tak dalej. Biednie. I w tym instytucie astronomicznym zarabiałbym minimalną krajową. I musiałbym pracować dniami, nocami, żeby dokończyć ten doktorat. Czyli nie zajmowałbym się rodziną, którą zostawiłem na ileś tam lat. Ale jak na tamte czasy, byłem dosyć dobrym informatykiem i to wybrałem. Do dzisiaj przyznam się, że żałuję. Ta astrofizyka to jest takie piękno, ale już minęło. No, chciałbym być właśnie, nawet jeśli chodzi o pracę, o mieszkanie, w którym jestem, właśnie dokładnie tak samo. Tylko ta Polska jest taka, z której nie jestem zadowolony. Proszę pamiętać, że ja jestem z kołchozu. W 1958 roku przyjechałem do Polski. A w Polsce też w tej biedocie byłem w PGR-ze i to jakieś takie wydarzenie, że poszedłem na uniwersytet na astronomię i fizykę. Ta Solidarność to taka jutrzenka wolności. To, że ona powstała, to jest naprawdę święto, to jest ogromne święto.
2: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
3: Co jest na tej taśmie?
4: Wysłuchaliśmy reportażu Magdy Skawińskiej. Nikt nie był wrogiem. Z nami w studiu Radia Łódź jest nadal dr Andrzej Czyżewski, historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Powtórzę to pytanie, które padło na końcu reportażu. Czy taka solidarność, jaka była wtedy, jak to jest w tym tytule, nikt nie był wrogiem, czy jeszcze w Polsce jest możliwa?
5: No ja bym bardzo chciał, żeby była
4: chyba
5: możliwa.
4: Wszyscy tego chcemy.
5: Tak odpowiem eufemistycznie. Natomiast no nie wydaje mi się, żeby to było w tym momencie możliwe i dlatego odczuwam taki ogromny de facto dyskomfort, kiedy rozmawiamy o historii Solidarności, bo dla mnie to jest historia słodko-gorzka. Znaczy jest kilka powodów, dlaczego ja tak właśnie do tego podchodzę. Nie jestem w tym specjalnie oryginalny, to żeby też było jasne. Natomiast no wydaje mi się, że tak dobrze rozumiane dziedzictwo Solidarności, czyli po pierwsze ruch non-violence, z definicji wyrzekający się przemocy, ale też przemocy na poziomie werbalnym. Możemy się spierać, możemy dyskutować, no ale chodzi o argumenty, o poważną dyskusję, nie o granie na emocjach. Właściwie jest dzisiaj nieobecne. To się też wiąże z, no, jako były członek Związku Zawodowego Solidarności, uważam, że mam prawo tak powiedzieć, no, z moją taką mocno krytyczną oceną zachowania współczesnej Solidarności, która przecież nadal istnieje jako niezależny, samorządny związek zawodowy. Wydaje mi się, że takiej rozmowy, która ma na celu no, znalezienie wspólne jakiegoś wyjścia z trudnej sytuacji, brakuje dzisiaj.
6: Pana studenci, młodzi ludzie, no to są ludzie, dla których rok 1980 to odległa historia, 46 lat. Jak oni to rozumieją? Jak pan im to tłumaczy?
5: Drodzy państwo, no z tą kwestią wiąże się kolejny element takiego mojego słodko-gorzkiego postrzegania Solidarności, bo po pierwsze no niewiele osób młodych w ogóle wie, że taki fenomen w Polsce się wydarzył. Mówię z pełnym przekonaniem fenomen, bo jakkolwiek różnie się później losy potoczyły i ludzi Solidarności i mam z tyłu głowy też koszty przemian 89 roku, no to jednak to było wydarzenie epokowe. To, co wydarzyło się w sierpniu 80 i to wszystko, co rozegrało się, tak jak państwo słusznie zauważyli, do czasów wprowadzenia stanu wojennego.

0: innego. To było coś na skalę światową, no niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju. To nie był przypadek, że w tych właśnie dniach w Polsce akredytowało się tak dużo dziennikarzy stacji telewizyjnych, radiowych, tytułów prasowych, najznakomitszych, najbardziej wiodących z całego świata. No wszyscy byli zafascynowani tym, że oto za żelazną kurtyną dochodzi do właściwie zaprzeczenia tego, co było fundamentem tego systemu, czyli no, totalnego zakłamania i jedynowładztwa przewodniej siły narodu, jak wtedy się partię komunistyczną określało. Więc moi studenci nierzadko po prostu o tym nie wiedzą. Dlaczego o tym nie wiedzą, to znów właściwie moglibyśmy chyba zrobić o tym osobną audycję, ale wydaje mi się, że ujmując rzecz w wielkim skrócie, ta historia się powtarza. To znaczy tego, że my się zastanawiamy nad tym wspólnie, dlaczego młodzi ludzie nie wiedzą nic albo mało na temat wydarzeń, które nam z kolei z naszej perspektywy wydają się bardzo ważne, istotne. Z dzisiejszej również perspektywy, jako takie rezerwuar pewnych tropów, rozwiązań, postaw, które mogą być wspólnym dobrem nas wszystkich. I wydaje mi się, tu też nie odkryję Ameryki, że gdzieś zawsze w tym kontekście no, powraca, czy chcemy tego, czy nie, no, kwestia no, niedofinansowania edukacji na każdym poziomie w Polsce. Naprawdę zastanawiające jest dla mnie to, jak dla wielu osób z kolei jest zaskoczeniem to, że tak mało polska młodzież wie. I to nie mam na myśli tylko i wyłącznie wiedzy historycznej. No proszę spojrzeć, ile zarabiają nauczyciele w Polsce. No, jak wygląda kwestia programu, jak są rozłożone w nim akcenty. To nie bierze się z niczego. Ta niewiedza, bo ona jest potwierdzona badaniami socjologicznymi na temat najnowszej historii Polski, w tym historii Solidarności. Akurat sama historia najnowsza nie wypada najgorzej, ale w jej obręb wlicza się również II wojna światowa, która jest tematem no, nadal nośnym i dla wielu no, zdecydowanie większego odsetka młodych ludzi jednak kojarzonym wydarzeniem.
1: Panie doktorze, to posłuchajmy drugiego reportażu o spojrzeniu 20-latka na wydarzenia sierpniowe 80 roku. Reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Mój rozdział.
2: Mama studiowała we Wrocławiu. Interesowała się pomarańczową alternatywą. O tym też trochę rozmawialiśmy. Ojciec dojeżdżał ze studiów w Krakowie. Jakoś to było.
3: Rozmawiacie o tych czasach?
2: Rozmawiamy, ale nie tak, że rozmawiamy partykularnie lata 80, tylko tak w rozmowie dochodzimy do tego tematu i później się rozmawia.
3: Ile ty masz lat?
2: 20. Studiuję stosunki międzynarodowe. Mam nadzieję, że jak już je skończę, to nasza polityka będzie wyglądała trochę inaczej, ale to wszystko przede mną. Jeszcze 4 lata.
4: Znajdzie się siła na każdą siłę, na każdą wściekłość, wściekłość. Przyjdzie nienawiść na każdą miłość, na każde niebo, piekło.
3: Czy w ogóle, wiesz, zastanawiasz się, jakby ten świat nasz tutaj wyglądał, gdyby nie 80 rok?
2: Prawda jest taka, że nasz świat mógłby wtedy nie wyglądać, bo wiemy, jakie zapędy miał związek były radziecki i wiemy, co mogłoby się wtedy stać. Jeżeli udałoby się komuś sprowokować ich do wypuszczenia kogoś z bronią na ulicę, wtedy związek miałby pełne prawo, żeby nas spacyfikować jako kolejną rewolucyjną republikę satelicką i mogłoby już nie być ciekawie. Moglibyśmy mieć to, co w Wilnie w 90 roku, kiedy to czołgi podjechały pod wieżę. Moglibyśmy mieć Czechy 68, kiedy to my ich z kolei pacyfikowaliśmy. No, mogłoby nie być ciekawie, gdyby nie Solidarność, gdyby nie taka wersja Solidarności.
3: Wyobrażasz sobie jakąś inną?
2: Niestety tak. Moje wyobrażenie jest takie bardziej zbrojne, bardziej ofensywne, jak, nie wiem, Irlandia Północna, jak ich sposób na oderwanie się i dojście do samowładzy.
3: Czyli myślisz, że my w Polsce byliśmy na takim etapie, że mogło dojść do czegoś takiego jak w Irlandii? Tak zdeterminowani?
2: Tak. Takie jest moje odczucie. Jeszcze biorąc pod uwagę naszą wspaniałą, wielką historię zrywów nieudanych, to moglibyśmy dopisać kolejny rozdział, moim zdaniem. Ale na szczęście nie dopisaliśmy.
4: Między świtami.

0: szczepia.
1: Czy jesteś sobie w stanie wyobrazić siebie w tamtych czasach, kiedy czuło się podskórnie, że coś się w Polsce wydarzy? Co mógłbyś wtedy zrobić? Co chciałbyś wtedy zrobić?
2: Szczerze powiedziawszy, nie. Wiem, że każdy żyje chwilą, można powiedzieć. Każdy, zależnie od tego, co dzieje się wokół niego, podejmuje decyzję. Wiem, że teraz nagle jest modne na to, żeby powiedzieć, tak, ja zrobiłbym to samo, wszyscy robilibyśmy to samo, ale no, zależy wszystko od czynników, zależy od tego, jakie by były moje uczucia wtedy. To jest 25 lat różnicy. Świat, którego nie znam, świat, którego nie umiem opisać.
0: Między sercem

0: ta Solidarność, co była te 25 lat temu, a ta, co jest teraz, to są już dwie zupełnie różne bajki. No, cele były konkretne, dążenia były konkretne. Nie mam żadnych negatywnych odczuć na ten temat. Tak naprawdę większość tych działaczy, która wtedy była w Solidarności, teraz do Solidarności by się nie zapisała, bo jest to zbyt prawicowy, zbyt taki ultrakatolicki ruch. Jeżeli chodzi o tamtą Solidarność, to mamy przecież ludzi, którzy teraz są po lewej stronie, mamy ludzi, którzy są po skrajnie prawej stronie. I w środku też się znalazły. Na środek zawsze był miałki, niestety. Ale to zupełnie różne dwie bajki. Tamta Solidarność wiedziała, o co im chodzi i miała wąsko ukierunkowane cele, które nie rozlazły się na cały kraj nagle. Bo nie była przygotowana tak naprawdę na to, co wygrała. Tak jak było z żądaniami. Żądania były bardzo wąskie. Na początku był wzrost płac tylko i poprawa losu robotników. Do tego zostały dopisane najbardziej, można powiedzieć, hardkorowe żądania. Tylko po to, żeby łatwiej było te łatwiejsze dostać. Żeby tamte odrzucać po kolei, ale dobrze, damy wam to najłatwiejsze. Dostali wszystko w pewnym momencie. I na to nie byli przygotowani. Nie było ludzi, którzy mogliby to udźwignąć. 89 też ich trochę zaskoczył. Nie da się niestety ukryć. Ale lepsze to niż dalsze stopniowe odchodzenie od socjalizmu.
1: No a ci przywódcy, tak kiedyś jednoznaczni i właściwie idący ramię w ramię, a teraz?
0: To było kiedyś, to było 25 lat temu i niektórym się udało wyjść z poziomu zwykłych robotników. A niektórzy zostali na poziomie zwykłych robotników. A czy udało się wyjść elektrykowi Wałęsie, a Suwnicowej Walentynowicz nie? Tak samo pan Gwiazda. Zostali na swoich stanowiskach, na swoich bardzo socjalistycznych stanowiskach, nie da się ukryć. Bardziej symbolicznych, bo to był jednak symbol. To nie jest wszystko jednoznaczne. Mieliśmy KOR, mieliśmy ludzi stricte nacjonalistycznych. To wszystko było w jednym. Wszyscy dążyli do tego samego celu, ale to jest naprawdę długa historia.

0: kolegami nie rozmawiam tak dokładnie o sierpniu 80, raczej o tym, jak szanse z tego roku zostały zaprzepaszczone, ale nie szanse polityczne, tylko reklamowo-propagandowe. Bo w chwili obecnej, według państw Zachodu, komunizm obalili Czesi, którzy najdłużej mieli u siebie pomnik Stalina i zawsze byli oportunistami. To jest obalenie muru berlińskiego. Nikt nie słyszał o sierpniu 80, nikt nie wie, że tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło. Tak
1: nie przesadzasz, że nikt?
0: No, wiedzą górne warstwy, ale ci ludzie nie są większością. Funkcjonują Czesi, funkcjonuje mur berliński, funkcjonuje demokracja rock'n'rollowców, jak to miało miejsce w Czechach, gdzie czterech niższych szczeblem pracowników ministerstwa ściągnęło marynarki, zaczęło tańczyć, to od razu mamy wspaniałą ekipę rock'n'rollowców. Był news.
1: Ale jak to zrobić?
0: Tak samo jak w zeszłym roku z powstaniem warszawskim. Jeszcze do zeszłego roku ci, którzy wiedzieli, że było jakieś powstanie, myśleli, że chodziło o powstanie warszawskie, czyli powstanie w getcie. Teraz już nikt nie powtórzy tego błędu, bo udało nam się to wypromować. Trzeba po prostu zorganizować jakąś wielką akcję, nie bawić się w obchody rocznicowe u nas, wewnątrz państwowe, na których największą atrakcją będzie to, że Wałęsa

0: zaprosił Kwaśniewskiego. Tylko trzeba zaprosić naprawdę gości z całego świata i upewnić się, że to zostanie u nich przedstawione. I walczyć o to. Teraz ostatnia szansa, żeby wypromować Sierpień 80 i to, że wtedy się zaczęło, a nie przy obalaniu muru. To był wynik tego wszystkiego. Jak tego nie uda nam się uchwycić, to już przepadnie. Bo jak ja słyszę, że Czesi coś zmienili, Czesi, którzy zawsze byli oportunistami, to mnie po prostu szlak trafia.
1: Mówi, że ludzie o tym nie wiedzą, no ale Wałęsa jest na świecie ikoną, przynajmniej w niektórych krajach.
0: Wałęsa i papież i więcej Polaków nie znają. Ale Wałęsa jest ikoną za 89 rok, za to, że został pierwszym prezydentem. Nie jest ikoną za rok 80. No jeżeli czytam książki Brzezińskiego, to nawet Brzeziński twierdzi, że on musiał ludziom tłumaczyć raz po raz, co się dzieje i nie było najlepiej z naszą autopromocją nigdy. Nigdy nie umieliśmy się chwalić. Trzeba wprowadzić amerykańskie myślenie, mówmy o sobie dobrze, bo jak nie my, to kto? Ale to moje pokolenie chyba będzie musiało się tym zająć.
2: No były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
3: Co jest na tej taśmie?
4: Wysłuchaliśmy reportażu Doroty Jaśkiewicz-Łebek, Mój rozdział, a z nami w studiu w Radiu Łódź jest cały czas dr Andrzej Czyżewski, historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
5: I tu znów wrócę do słów bohatera reportażu, tym razem Szymona Koguta. Czy rzeczywiście słabo jest tą naszą polską autopromocją, że młodzi ludzie i zarówno ci 40-latkowie, a co dopiero współcześni 20-latkowie, że tak prawie w ogóle nie kojarzą sierpnia 80. Jeśli Wałęsa, a no to był prezydentem Polski. Czemu to tak jest?
6: W 2010 roku CBOS zrobił badania dedykowane tylko i wyłącznie problemowi młodzi, a dzieje Solidarności, czy właściwie a pamięć o Solidarności. I już wtedy te wyniki, kiedy je, no przecież minęło 15 lat, patrzymy na nie, no to one robią wrażenie. Bo proszę sobie wyobrazić, że 3/4 z badanych wówczas, a młodzież była w tym badaniu ujęta w grupie 18 a 46 lat. Z tej grupy badanej 75% bez mała odpowiedziało przecząco na pytanie, czy interesują się czasami Solidarności. To naprawdę jest, jak dla mnie, jak dzisiaj sobie przypominałem przed rozmową z Państwem te badania, no to nadal mnie to szokuje, że to tak wygląda. I powtórzę się, nie, wydaje mi się, że popełniamy gdzieś fundamentalny błąd, tylko znów oczywiście bardzo łatwo odpowiedzialnością obciążyć szkołę, czy później uniwersytet. Ja uważam, że sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana.
5: A może to jest problem tego, że ci wszyscy ludzie, którzy byli w opozycji, byli w Solidarności, albo nie byli, ale byli w opozycji, teraz tak się strasznie kłócą między sobą. Ci sami ludzie. Może to jest powodem,
6: wiem, no,
5: że młodzi
6: może
5: nie chcą się tym interesować.
6: To by z kolei zakładało, że ci młodzi ludzie wiedzą o tym, że współcześni politycy, ich korzenie, biografie polityczne korzeniami sięgają do czasów Solidarności.
5: No tak, ma pan rację.
6: Jak to mawiał mój mistrz uniwersytecki, profesor Rafał Stobiecki, no zwykł w takiej sytuacji mawiać, że to jest przekroczenie granic brawury, ta teza, drogi Andrzeju, jak dyskutowaliśmy na seminarium. Ja uważam, że to chyba jest zbyt daleko idące. Wydaje mi się, że to naprawdę ma związek z tym, jak wyglądają programy szkolne i jak tak naprawdę nie ma czasu na to w programie szkolnym, bo on jest tak przeładowany, że właściwie kończy się nauczanie w liceum przed latami 80. Ostatnie klasy to jest galop przez czasy najnowsze. Przede wszystkim II wojna, I wojna światowa, integracja europejska gdzieś w tle u niektórych się pojawia. Natomiast Solidarność jest traktowana po macoszemu, bo zaraz matury i koniec i trzeba jakoś ten program zamknąć. Znów rodzice powiedzą, że to wina nauczycieli. Ja powiem, że to jest wina realiów szkoły i tego, w jakich warunkach nauczyciele muszą pracować. Jest niewiele instytucji, ale są, które

0: dbają o propagowanie pamięci na temat Solidarności, na temat tego doświadczenia. Jeśli ktoś z Państwa nie był, to serdecznie polecam wyprawę do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, instytucji relatywnie młodej, której siedziba znajduje się w sercu dawnej Stoczni Gdańskiej. Przy pomocy wielu ciekawych narzędzi, też multimedialnych, autorzy tej bardzo dużej wystawy próbują właśnie opowiedzieć, na czym ten fenomen polegał. Są ścieżki edukacyjne dostosowane do różnych poziomów, różnego stopnia zaawansowania. To jest naprawdę miejsce warte odwiedzenia.
1: Maciej Pietrzyk w 80 roku, w sierpniu, w Stoczni Gdańskiej śpiewał: nie zapomnijmy tych dni. I taki był apel: nie pokłóćmy się, nie rozejdźmy się, bądźmy razem. I ciągle te apele przez tyle lat, niewiele z tego wynika, bo na początku no niby zgoda, a później znowu kłótnia. Polecamy też piosenkę Jacka Kaczmarskiego: co się stało z naszą klasą? Co się stało z ruchem, który miał ponad 10 milionów ludzi i tak szybko się rozpadł? No to pytania na większą chyba opowieść, albo bardzo, bardzo długą opowieść. Dziękujemy panu za wspólnie spędzony czas. Naszym gościem w studiu Łódź był Andrzej Czyżewski, historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Panie doktorze, zgoda? Co by było, gdybyśmy się nie pokłócili?
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że chociaż w jakimś minimalnym stopniu przyczynimy się do tego, że młodzi ludzie będą chcieli się czegoś więcej dowiedzieć na temat niedawnej przyszłości swojego kraju. Ja chciałem, komentując jeszcze to, co pan powiedział, dopowiedzieć, że w kłótni jako takiej, wydaje mi się, nie ma niczego złego. Jest ona w pewnym sensie naturalnym elementem życia, również życia publicznego. Chodzi o to, jaki nam cel przyświeca i co mamy na końcu horyzontu, kiedy wchodzimy w spór. Czy okopanie się na swoich pozycjach i totalną wygraną nad przeciwnikiem, czy jednak próbujemy zrozumieć postawy i argumenty drugiej strony. I wydaje mi się, że lekcja Solidarności jest podwójna. Po pierwsze taka, że słabszy może się stać silniejszy i że kłamstwo ma krótkie nogi. To jedna rzecz. Ale też druga lekcja, wydaje mi się, z tego doświadczenia płynąca, no to jest taka, że musimy wysłuchać drugiej strony, czy nam się to podoba, czy nie. I to jest nasz obopólny obowiązek, o tak bym powiedział.
2: Bardzo dziękujemy jeszcze raz za poświęcenie czasu.
0: Dziękuję.
1: A my Państwu mówimy dobranoc, do usłyszenia za tydzień.
2: Dorota Boniecka-Górny
1: i Wiesław Molak. Dziękuję.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.

0: Modernistyczna Gdynia, architektura, zieleń i światowe dziedzictwo UNESCO. W Ogrodach Sztuki przyglądamy się stuletniemu miastu z morza i marzeń. Zapraszam w niedzielny poranek o 8:30. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest sobota, 29 sierpnia, minęła godzina 23. W programie m.in. szef PKO trafił do aresztu. Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Grozi mu do 8 lat więzienia. Premier w Olsztynie, prezydent swojej nadmorskiej rezydencji. Zakończył się festiwal Campus Polska Przyszłości. Karol Nawrocki rozpoczął swoje spotkania z młodzieżą. Powiemy również, gdzie można sprawdzić, jakie dane wyciekły z bazy MyDoktor po niedawnym ataku hakerskim. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: 3 miesiące w areszcie spędzi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. Tak zdecydował sąd. O areszt wnioskowała prokuratura po zakończeniu przesłuchania szefa PKOL. Więcej o tym Aleksander Przoniak.
2: Szef PKOL został doprowadzony do sądu w piątek wieczorem. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała Polskiemu Radiu, że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych.
3: Sąd podzielił argumentację prokuratora, że zgromadzone dowody stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia dwóch czynów.
2: Politolog Paweł Ramiączek mówił, że tymczasowy areszt świadczy o tym, że zarzuty są poważne i mocno udokumentowane.
4: Waga tej sprawy, zarzuty, skala powiązań finansowych, skala tych malwersacji finansowych, które tutaj obserwujemy, jest ogromna.
2: Podczas przesłuchania w prokuraturze Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Co o areszcie dla szefa PKOL sądzą politycy? Ich opinię zebrała Małgorzata Naukowicz.
5: Skoro była obawa matactwa, a nawet ucieczki za granicę, to decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
6: A sam Radosław P. no, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
5: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
7: To jest afera, gdzie wielki oszukańczy biznes szuka parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
5: Karol Karski z PiSu stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
8: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
5: Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Wydarzenia ostatnich dni wokół Radosława P. mają już swoje bezpośrednie konsekwencje. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zwrócił się do prezeski Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o pomoc w odbudowie wizerunku PKOL. Radosława P. trzeba jak najszybciej odsunąć od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak mówił w TVP Info wiceszef resortu sportu Piotr Borys.
9: Minister sportu i turystyki ma zawsze obowiązek reagować w sytuacji, w której

0: dany podmiot ma problemy. Tych problemów dzisiaj naważył pan Piesiewicz i ta sytuacja musi być po prostu przecięta tylko i wyłącznie przez autonomiczny Polski Komitet Olimpijski. Polski Komitet Olimpijski musi po pierwsze dokonać zwołania zarządu, bo zarząd kieruje bieżącymi pracami, odsunąć pana Piesiewicza i zwołać nadzwyczajne zgromadzenie, do czego też zobowiązał wówczas pana Piesiewicza, który dzisiaj, jak wiemy, siedzi za kratkami.
1: Aferę Zonda Krypto powinna wyjaśnić komisja śledcza, mówił dziś podczas wizyty w Pile były premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem ta afera obciążająca obecny rząd. Przekonywał, że inicjatywa powołania komisji ma również pokazać, że lider Rozwoju Plus i związane z nim środowisko nie mają w tej sprawie nic do ukrycia.
2: Patrzę na tę aferę jako aferę Donalda Tuska i wspólnie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli obozu patriotycznego wzywam do utworzenia komisji śledczej. Zobaczcie państwo, gdyby ktokolwiek z nas z Stowarzyszenia Rozwój Plus, a myślę też, że ogromna większość Zjednoczonej Prawicy miał coś na sumieniu, to przecież nie byłoby takiej otwartości w wzywaniu do komisji śledczej. Komisja śledcza jest w stanie i ma możliwości wyjaśnić tę aferę do spodu.
1: W kontekście afery Zonda Krypto wraca też temat ujawnionej w tym tygodniu informacji o wizycie Michała Moskala na Ibizie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości spotkał się tam z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Wczoraj Karol Karski z PiS mówił na naszej antenie, że ta wizyta nie ma większego znaczenia. Jednak politolożka Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mówiła na tej antenie, że przez takie działanie PiS może stracić zaufanie wyborców.
3: To jest próba gaszenia dużego pożaru szklanką wody w wypowiedzi Karola Karskiego. Myślę, że one nie trafiają nawet do grona zwolenników, bo trudno chyba nam sobie wyobrazić, że takie spotkania z długim lotem, a krótkim czasem trwania, że ta Ibiza jako taki naturalny kierunek, gdzie te rozmowy są prowadzone i właściwie to nie ma tam żadnego drugiego dna, no po prostu ludzie się spotykają. My od lat mamy potężny problem z instytucją lobbingu, więc cały ten kontekst zwiększa, myślę, ufność opinii publicznej.
1: Przypomnijmy, założyciel giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysław Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą. W ten weekend odbywają się szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. W 1400 miejscach w kraju można wziąć udział w wydarzeniach, podczas których można dowiedzieć się m.in. jak rozpoznawać sygnały alarmowe, przygotować plecak ewakuacyjny, czy gdzie szukać bezpiecznego miejsca. Dr Wojciech Wróblewski z MSWiA przypomniał, że wyjaśniane są cztery sekwencje alarmowania i ostrzegania.
4: Zaczynamy od sygnałów alarmowych. Jest ich cztery, co one oznaczają. Potem mamy komunikaty ostrzegawcze, czyli co dostaniemy od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub z innego wiarygodnego źródła. Potem mamy plecak ewakuacyjny. Tu będziemy trenować pakowanie plecaka pod presją czasu. Też mamy reagowanie na dezinformacje w komunikatach ostrzegawczych, żebyśmy wiedzieli, jakie jest wiarygodne źródło, gdzie nie sprawdzamy wiadomości, informacji, po to, żeby nie dać się dezinformacji.
1: Stoiska przygotowane przez strażaków ochotników i lokalny samorząd odwiedzał w Barczewie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Przyglądał się m.in. prezentacji plecaka ewakuacyjnego.
5: Mamy rozstawiony plecak ewakuacyjny. Nazywam się Antoni Woźniak, jestem zastępcą naczelnika w jednostce OSP Lusowej.
6: Widzę, jest mapa.
5: Jest mapa. Wiadomo, że w czasie kryzysu nasz telefon może wysiąść.
7: Myślę, że więcej rzeczy trzeba zabrać.
8: Kierunek na pewno dobry. Myślę, że jakby to kontynuować i rozszerzać tę ofertę, no to zainteresowanie, ta świadomość będzie coraz większa.
1: Plecak ewakuacyjny robimy indywidualnie, ale pewne podstawowe rzeczy powinny się tam znaleźć, mówił Paweł Krasowicz z Grupy Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża.
9: Dokumenty, te najważniejsze, czyli nie wiem, akty notarialne, nasze osobiste dokumenty, pieniądze, dokumenty medyczne, to jest bardzo istotne też. W momencie, kiedy trzeba się ewakuować, te dokumenty medyczne pozwalają później dalej funkcjonować. Powinniśmy zabrać też do plecaka alternatywy jakieś oświetleniowe, czyli wszelkiego rodzaju latarki, powerbanki do ładowania komórki, jedzenie, picie, środki higieny osobistej.
1: Krajowy trening reagowania cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi Katarzyna Tomczak z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
10: Wiele osób podchodzi i pyta się na temat plecaka ewakuacyjnego, który jest dzisiaj głównym tematem naszego stoiska.
11: Plecak składa się z kilku zasadniczych elementów. My tutaj bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby ludziom pokazać, że włożyli tutaj apteczkę pierwszej pomocy, rzeczy, które będą im powodowały komfort w sytuacji kryzysowej, chociażby chroniły ich przed deszczem, śpiwór, podstawowe pożywienie, środki higieny osobistej.
1: Minister Marcin

0: Gierwiński zapowiedział, że takie szkolenia będą organizowane nie tylko dziś.
1: My żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Właściwie zostaliśmy wyrwani z takiego komfortu, bo jeszcze 10 lat temu nikt z nas nie zakładał, że za naszą wschodnią granicą będzie pełnoskalowy konflikt zbrojny, że Polska może być realnie zagrożona poprzez rakiety, które lecą w kierunku Ukrainy, drony, że Polska może być zagrożona działaniami hybrydowymi, terrorystycznymi. Wychodzimy z tej strefy komfortu, budujemy taką populacyjną odporność, inwestujemy w nasze służby, inwestujemy w wiedzę naszego społeczeństwa, takie treningi, takie szkolenia będą się powtarzać.
0: Krajowy trening reagowania to kolejny etap ogólnopolskiego programu edukacyjnego MSWiA, w którym od początku roku uczestniczyło już prawie 290 tysięcy osób.
2: Suma wydarzeń.
0: Ostatni weekend wakacji przyniósł wydarzenia polityczne, których adresatami są ludzie młodzi. W Olsztynie wieczorem zakończył się Kampus Polska. Do zebranych przemawiali m.in. premier Donald Tusk, były więzień polityczny Andrzej Poczobut czy astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. W wydarzeniu uczestniczył też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który odniósł się m.in. do zawetowanej przez prezydenta ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa była niewystarczająca, ale przynajmniej koalicja się w tej sprawie w końcu dogadała, mówił Włodzimierz Czarzasty.
3: Potrafiliśmy się w Sejmie dogadać. Niektórzy mieli nadzieję, że Nawrocki to podpisze. Ja nie miałem tej nadziei, ale chciałem doprowadzić do tego, żeby przynajmniej wyszła ta sprawa Sejmu. 85 par dokonało transkrypcji w pierwszym tygodniu. To się dzieje, zobaczycie. Nie można drzwiami, wejdziemy z tą sprawą oknami. Każdy człowiek ma prawo do wolnego życia i do tego, jak chce żyć.
0: Festiwal Kampus Polska Przyszłości trwał 4 dni. Jego organizatorem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tymczasem podobne wydarzenie, ale w swojej nadmorskiej rezydencji organizuje prezydent RP Karol Nawrocki. Otwierając spotkanie zadeklarował, że będzie wsłuchiwał się w głos młodych ludzi. Podkreślał też, że najlepsze efekty da Polsce współpraca pokoleń.
4: Zmienia się na naszych oczach świat. I dzisiaj dyskutowanie o przyszłości Polski bez młodzieży nie jest z całą pewnością pełne. Ja jako przedstawiciel średniego pokolenia jestem odpowiedzialny za to, żeby budować przyszłość Polski z mocno słyszalnym głosem młodzieży, z szacunkiem do tych, od których możemy się uczyć, bo są doświadczeni, są starsi od nas.
0: Prezydencka rezydencja nad morzem po raz pierwszy została otwarta dla młodego pokolenia Polaków.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Do 27 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na obwód kijowski. Według lokalnych władz 42 osoby są ranne. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
5: Rosja wystrzeliła rakiety i drony w kierunku miasteczka Bucza zlokalizowanego w kijowskiej aglomeracji. Uderzenie agresora spowodowało pożar w jednym z przedsiębiorstw w miejscowości Myła. Wśród ofiar jest jeden z lokalnych samorządowców, Taras Didicz, który jako pierwszy udał się na miejsce zdarzenia. Rosyjski atak trwał wiele godzin i objął niemal całe terytorium Ukrainy, w tym obwody przyfrontowe, nadmorskie i centralne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Władze Nepalu tłumaczą się z decyzji o odmowie przyjęcia zagranicznych ratowników. Twierdzą, że bardziej potrzebują na przykład tymczasowych mostów i specjalistycznego sprzętu do identyfikacji zwłok. Liczba ofiar śmiertelnych środowej powodzi błyskawicznej w Nepalu wzrosła do 675. Za zaginione uznaje się ponad 2,5 tysiąca osób. Tomasz Sajewicz.
6: Szef nepalskiej dyplomacji Shishir Khanal tłumaczył się dziś z decyzji o odmowie przyjęcia zagranicznych ratowników. Jego zdaniem Nepal w tej dziedzinie sam jest w stanie poradzić sobie z sytuacją. Dodał, że nepalskie władze zwróciły się już z prośbą o pomoc w innych dziedzinach. Chiny i Indie poproszono o pomoc w dostarczeniu tymczasowych przepraw przez rzeki w miejscach, gdzie zniszczone zostały mosty. W związku z rosnącą liczbą ofiar śmiertelnych potrzeba specjalistycznego sprzętu do identyfikacji zwłok oraz testów DNA. Jak zaznaczono, pogarsza się sytuacja związana z przechowywaniem ciał ofiar katastrofy. Szpitale są przepełnione. Katastrofalna w skutkach powódź błyskawiczna zniszczyła drogi, mosty, szpitale i elektrownie. Władze Nepalu szacują, że odbudowa kraju pochłonie około 5 miliardów dolarów amerykańskich. Shishir Khanal potwierdził, że pojawiły się doniesienia o ludziach uwięzionych w tunelach przy elektrowniach wodnych. Dodał, że Nepal nie ma doświadczenia w prowadzeniu w takich warunkach akcji ratowniczej i w tym zakresie jednak będzie potrzebować pomocy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: Jeszcze przez godzinę obywatele Islandii mogą zadecydować o tym, czy ich kraj wróci do negocjacji z Unią Europejską.

0: Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo w 2009 roku w czasie kryzysu finansowego. Po 4 latach zawiesiły rozmowy z Brukselą. O argumentach zwolenników i przeciwników rozmów z Unią Beata Płomecka.
1: Wśród zwolenników wznowienia rozmów z Unią są argumenty ekonomiczne, jak niestabilna korona czy wysokie stopy procentowe, ale

0: Czekają też na rybołówstwo, że Islandia będzie się musiała dzielić swoimi łowiskami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Głosowanie zakończy się o 22 czasu islandzkiego, czyli o północy w Polsce. Stany Zjednoczone i Wenezuela zawarły porozumienie naftowe. Prezydent Donald Trump powiedział, że zapewni ono Amerykanom kontrolę nad wenezuelskimi zasobami ropy i doprowadzi do obniżenia cen paliw. Więcej o tym Jan Pachlowski.
2: We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił ostatnie działanie mianem największej transakcji naftowej w historii świata i stwierdził, że zapewni ona Stanom Zjednoczonym większościową kontrolę nad ponad 65 miliardami baryłek udokumentowanych zasobów ropy w Wenezueli. Prezydent zapewnił, że porozumienie to pozwoli znacząco obniżyć ceny paliwa dla Amerykanów na długi czas. To w tej chwili informacja, która dominuje w najważniejszych środkach masowego przekazu w USA.
3: President Donald Trump says the US has reached a deal with Venezuela to take
2: control. Ogłoszenie to pojawia się w czasie, gdy ceny ropy i gazu gwałtownie rosną w związku z wojną w Iranie. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych w języku angielskim, pełniący obowiązki prezydenta Wenezueli, Delcy Rodriguez z zadowoleniem przyjęła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, stwierdzając, że będzie ono miało znaczący wpływ na odrodzenie naszego narodu. Wenezuela od lat zmaga się z kryzysami gospodarczymi, a w czerwcu nawiedziły ją dwa potężne, następujące po sobie trzęsienia ziemi, w których zginęło ponad 6 tysięcy osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Czyje informacje wyciekły z bazy MyDoctor po niedawnym ataku hakerskim? Można to sprawdzić na rządowej stronie Bezpieczne Dane. Wykradziono dane medyczne około 19 milionów Polaków. O wycieku wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował 12 sierpnia. Arkadiusz Augustyniak.
5: Na stronie Bezpieczne Dane można sprawdzić, czy w ręce złodziei trafił nasz numer PESEL. Na tej podstawie nie da się jednak stwierdzić, jakie konkretnie informacje medyczne znalazły się w rękach hakerów, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski.
6: Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
5: Minister cyfryzacji mówił też o prawdopodobnych przyczynach kradzieży. Nadal prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto wykradł informacje. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Mniej połączeń nad morze i w góry, więcej pociągów na niektórych trasach. Jutro wejdzie w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity wyjaśnia, że wraz z początkiem roku szkolnego zmieniają się tak zwane potoki pasażerskie. Dlatego nie ma potrzeby utrzymywać typowo wakacyjnych połączeń.
7: Z końcem wakacji kończy się także część połączeń uruchamianych sezonowo na okres letni, a oferta przewozowa jest dostosowywana do potrzeb pasażerów podróżujących w kolejnych miesiącach. Jedne z najważniejszych zmian dotyczą Poznania. Od 4 września uruchomimy nowy pociąg IC Gopło, kursujący pomiędzy Poznaniem a Olsztynem. Będzie to już 7 para połączeń na tej trasie. Czas przejazdu wyniesie 3 godziny 18 minut.
1: Wraz z początkiem września państwowy przewoźnik wydłuży trasy niektórych pociągów. Dzięki temu m.in. po raz pierwszy mieszkańcy Spychowa będą mieli bezpośredni dostęp do dalekobieżnych połączeń.
7: Od 1 września wydłużona zostanie trasa pociągu Gryf. Pociąg jadący ze Szczecina przez Olsztyn pojedzie dalej do Ełku, a czasowo do połowy grudnia również do Białegostoku. Na trasie pojawią się nowe postoje, m.in. w Szczytnie, Piszu, Grajewie, Mońkach i Spychowie. To właśnie Spychowo po raz pierwszy zyska dostęp do dalekobieżnych połączeń Intercity.
1: Rozkład zmieniają także przewoźnicy regionalni. Wrócą m.in. kursy ułatwiające podróże do szkół. Jesienna korekta będzie obowiązywać do grudnia.
4: Suma wydarzeń.
1: Od rana do późnego wieczora mieszkańcy Gołdapi w województwie warmińsko-mazurskim bawili się na imprezie lata z radiem i telewizją polską. To przedostatni przystanek na wakacyjnej mapie jedynki. Zespół Lazy Swing Band porywał turystów do tańca. Były też konkursy znane z anteny jedynki czy gra Audionauci oparta na wirtualnej rzeczywistości. A na zakończenie koncert gwiazd. Przed jego rozpoczęciem rozmawialiśmy z gołdapianami.
8: Wybrałabym się na Sound and Grace.
9: Czym przekonują ci artyści ten chór?
8: Często tworzyli soundtrack do różnych znanych filmów polskich. Miło się kojarzą i na pewno są to rozpoznawalne utwory.
10: Ania Buszkonin. Bardzo nam się podoba muzyka pani Ani. Wykonawstwo i w ogóle.
11: Perfektira.
9: Czy jakieś ulubione utwory ma pani, jeżeli chodzi właśnie o Perfect albo Ire?

0: Trafię, no. Wyszkoni, nie? Fajna babka, ładnie śpiewa.
1: Na scenie wystąpili też Michał Szpak, Meres Polski, Fokus i Rahim, znani z Paktofoniki. Pustoszeje Park Narodowy Ujście Warty w województwie lubuskim. To za sprawą jesiennej migracji ptaków. Część już odleciała w cieplejsze rejony świata, część zbiera się do podróży. A jeszcze inne przygotowują się na chłodniejsze dni, które spędzają w Ujściu Warty do Odry. Wkrótce pojawią się natomiast gatunki ptaków, które przylatują do nas z chłodniejszych stref klimatycznych, zapewniła wicedyrektor Parku Narodowego Jolanta Gaczyńska.
2: W całej przyrodzie jesień już zbliża się wielkimi krokami. Część ptaków już odleciała, już sejmiki bocianie się odbyły i większość bocianów już rozpoczęła swoje jesienne wędrówki. My też zauważamy ruch wśród tych ptaków migrujących. Już zaczynamy pierwsze monitoringi. Pracownicy parku będą już liczyć pierwsze gęsi, które kumulują się tutaj na odpoczynek i na żerowisko w czasie właśnie tych wędrówek, także żurawi.
1: Szczyt jesiennej migracji ptaków przypada na przełom września i października. I tą informacją kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Andrzej Abgarowicz. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją informacji o północy. Do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
7: 21 minut po godzinie 23.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Polskie jabłka, polskie truskawki, polskie maliny, polskie owoce lubią Państwo, bo ja bardzo i właśnie o tym.
9: Zmiana klimatu.
10: Patryk Michalski, dzień dobry. Mamy niestety ostatni weekend wakacji, a w powietrzu czuć już powoli schyłek lata. Ale jednocześnie to wspaniały czas, w którym sklepy i stragany pełne są najlepszych polskich warzyw i owoców. Są już tegoroczne jabłka, pojawiły się gruszki, śliwki, fasolka, kalafiory, papryka i pomidory, a zbiory ogórków powoli już nawet się kończą, więc to ostatni moment, żeby zrobić na przykład kiszone. Nie bez powodu właśnie o tej porze przypada też Dzień Polskiej Żywności. Obchodziliśmy go w miniony wtorek. Według badania CBOS-u z ubiegłego roku prawie 80% Polaków stara się kupować polską żywność, a 67% uważa, że jest ona lepszej jakości niż ta z innych krajów. Co do tego nie ma wątpliwości doktor inżynier Sylwia Łaba, ekspertka Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego i kierowniczka projektu Smart Food, która zachęca do tego, by jak najczęściej sięgać po nasze lokalne produkty.
11: Rzeczywiście mamy teraz obfitość owoców i warzyw, najlepszych na świecie, polskich, naszych, śliwek, gruszek, jabłek. To nawet badania potwierdzają, że polskie jabłka są najlepsze na świecie, mają najlepszą kwasowość i w ogóle i do przetworów. I to jest też taki moment, kiedy raz, że możemy korzystać z tych sezonowych owoców i warzyw i nie tylko owoców i warzyw. Natomiast to jest też moment, kiedy możemy się zaopatrzyć i zrobić sobie zapasy na zimę i jakby zamknąć to lato w słoikach. Ja tutaj jestem rzeczywiście zwolenniczką przetworów, ponieważ też z pierwszego wykształcenia jestem technologiem żywności, więc mam wiedzę na ten temat. Natomiast też możemy mrozić, żeby potem zimą móc wyjąć świeże, żeby jak najwięcej wykorzystać tych darów natury, tego co nam ziemia daje, żeby to się nie zmarnowało, że skoro już obrodziło, skoro jest, to skorzystajmy. Oczywiście tutaj trzeba też podchodzić podchodzić do tego tak zdroworozsądkowo, bo umówmy się, sezonowość sezonowością, ale jak zamrozimy, to ta zamrażarka ileś tego prądu będzie ciągnęła. Więc tu jakby ten efekt zużycia energii, tego śladu

0: środowiskowego będzie się pojawiał. Im dłużej będziemy przechowywali, tym ten produkt będzie taki trochę mniej prośrodowiskowy. Więc oczywiście do następnego sezonu, no bo kiedy będziemy mieli kolejne świeże owoce i warzywa. Oczywiście tutaj, tak jak powiedziałam, jestem absolutnie zwolenniczką sezonowości i lokalności. Mhm. Tylko też trzeba pamiętać, że nie każdy produkt lokalny i nie każdy produkt sezonowy to będzie ten najbardziej prośrodowiskowy, czyli ten o najmniejszym śladzie węglowym.
1: Dlaczego? No, wydaje mi się, że jeżeli ja właśnie robię zakupy na swoim ulubionym bazarku i kupuję ziemniaki, jajka prosto od pana Andrzeja i mogę z nim też nawiązać relacje i wiem też, jak ten produkt powstaje, no to czy to już mnie zwalnia z jakiejkolwiek innej odpowiedzialności takiej konsumenckiej?
0: Nie, ponieważ tutaj prowadzimy badania też z kolegami z innych uczelni i dyskutujemy też o tym często, dlatego że mamy jeszcze coś takiego jak efekt skali. Ostatnio jedna z koleżanek powiedziała, że ona jedzie po ziemniaki do właśnie do, powiedzmy, przysłowiowego pana Andrzeja i ona jedzie, kupuje nawet 5 czy 10 kilogramów tych ziemniaków, jedzie 15 kilometrów samochodem. Proszę sobie wyobrazić, jaki to może mieć ślad węglowy. Oczywiście, jeżeli ten pan rolnik przywiezie te ziemniaki gdzieś na bazarek, przywiezie jeszcze inne swoje produkty rolne, więcej tych produktów, to oczywiście się rozkłada na ileś kilogramów produktów tych owoców, warzyw. Więc to trochę inaczej. Jeżeli pan idzie po te zakupy pieszo, rowerem, to proszę bardzo, rzeczywiście tutaj odznaka się należy. To jest takie działanie prośrodowiskowe. Natomiast jeżeli wybieramy się na ten bazarek samochodem...
1: Mimo, że mamy 2 kilometry.
0: Dokładnie. I spalamy ileś benzyny czy ropy i kupujemy kilka kilogramów, no to, to już tak bardzo prośrodowiskowo dobrze nie wygląda. Natomiast rzeczywiście, jeżeli te produkty są lokalne, to ten transport powinien być krótszy. Nie wieziemy ich zza oceanu, nie przylatują samolotem, nie przypływają statkiem. Po prostu mamy je tu w Polsce. I tak jak już na początku pan powiedział, ja się absolutnie z tym zgadzam, mamy naprawdę najlepsze produkty żywnościowe, jedne z najlepszych. Ja tu jestem absolutnie patriotką, jeżeli chodzi o naszą żywność. I właśnie jeżeli je kupujemy, są produkowane blisko, no to ten ślad transportowy będzie krótszy.
1: Te wskazówki warto sobie wziąć do serca, bo z badań Instytutu Ochrony Środowiska wynika, że większość żywności marnuje się właśnie w polskich domach. To około 2,5 miliona ton rocznie. By temu przeciwdziałać, doktor inżynier Sylwia Łaba prowadzi projekt Smart Food. Jego założenia to monitoring marnotrawstwa żywności i edukacja społeczeństwa. Warto bowiem pamiętać, że produkcja żywności pochłania ogromne ilości surowców.
0: Bardzo dużo wody zużywa się do produkcji żywności. Zużywa się glebę, grunty, które są potrzebne do produkcji. One się też wyjaławiają i po prostu są potrzebne, żeby tą żywność wytworzyć. Zużywa się surowce, pracę ludzką, a dalej dochodzą opakowania, dochodzi transport, żeby dotarła do nas ta żywność, żebyśmy ją mieli w wygodnym dla nas wszystkich miejscu. Dlatego na nas, konsumentach, powinna ciążyć taka odpowiedzialność i szacunek do tej żywności. I ja pamiętam czas, kiedy moja babcia, jak upadł chleb, kromka chleba, trzeba było podnieść i pocałować. I to z szacunku do żywności. I babcia zawsze mówiła, ktoś ten chleb wyprodukował. Musiał zebrać zboże, zmielić, otrzymać mąkę i ten chleb upiec. Więc tutaj też do tej pracy ludzkiej taki szacunek. Dzisiaj wyrzucamy bardzo dużo żywności.
1: I tak łatwo, prawda?
0: No te 2,5 miliona ton to jest ogromna ilość, z czego tutaj muszę powiedzieć, że 25% tej wyrzuconej żywności w domach to są resztki talerzowe, niedojedzona żywność. Za dużo ugotowaliśmy, to co zostało nam na talerzach, za dużo nałożyliśmy. Czyli tutaj jeszcze doszła praca w domu. Zauważyliśmy, że to też nam badania poprzednie potwierdziły, że konsumenci, którzy są świadomi, ile żywności się marnuje, jaki to ma wpływ na środowisko, na ich portfele, mniej marnują.
1: No że tak, są ten, bardziej... ten argument ekonomiczny jest chyba zawsze najważniejszy.
0: I już im się zatrzymuje ręka nad koszem. I czy aby na pewno muszę to wyrzucić, czy nie mogę tego zagospodarować. I tu muszę państwu powiedzieć, że rzeczywiście czasami brakuje nam pomysłów, ale dziś mamy internet. To jest kopalnia wiedzy. Chociażby na naszym Facebooku instytutowym, gdzie wyrzucamy takie posty z projektu, też dzielimy się różnymi poradami, sposobami.
1: To jeden z elementów producentów kampanii edukacyjnej w ramach projektu

0: projektu Smart Food, mówiła jego kierowniczka dr Sylwia Łaba z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Poprzednie wskazówki warto wziąć sobie do serca, by jak najmniej żywności trafiało do kosza. Ale niestety czasem tak się staje. Dokąd wtedy trafiają takie kuchenne odpadki? Co się dzieje z innymi odpadami, które segregujemy i wyrzucamy do odpowiednich kubłów w swoich domach albo na osiedlach? W ślad za naszymi domowymi odpadami Marta Hoppe wybrała się do Wejherowa. Tam znajduje się Ekodolina, czyli regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych. O funkcjonowaniu tego miejsca więcej opowie rzecznik prasowy Ekodoliny Marcin Paszkiewicz.
1: Jest to instalacja komunalna, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów komunalnych, tak jak nazwa wskazuje. Tu trafią te wszystkie odpady, które wytwarzają mieszkańcy gmin i miast należących do spółki.
2: Czyli tak, śmieciarka, która przyjeżdża pod nasz blok, pod nasze osiedle, pod nasz dom, zbiera nasze odpady, przyjeżdża tutaj i zostawia je tak, żeby można było coś z nich zrobić.
1: Tak, śmieciarka, która odbiera odpady, finalnie przyjeżdża do Ekodoliny. Pierwszym obiektem, z którym jakby ma kontakt, jest to waga. Tam odpady są ważone i nadawany im jest odpowiedni kod. Jeżeli są to takie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego, wówczas odpady te trafiają na sortownię. No i na sortowni zaczyna się proces sortowania odpadów. Ma on na celu głównie wydzielenie tych odpadów, które można poddać jeszcze recyklingowi, które są cennymi surowcami. Natomiast cała reszta nie jest składowana, ale trafia do zakładów, które głównie spalają te odpady i powstaje energia elektryczna, ciepło. Są to spalarnie odpadów komunalnych bądź cementownie.
2: Ale jest też takie miejsce, które my potocznie nazywamy wysypiskiem, a w Państwa nomenklaturze jest to kwatera, gdzie te śmieci jednak zostają i nie ma już co z nimi zrobić.
1: Tak, posiadamy kwaterę składową, tak jak pani redaktor powiedziała, wysypisko śmieci. Tam trafia niewielka ilość odpadów. Są to odpady, których nie można poddać recyklingowi, a jednocześnie nie można ich spalić i nie są odpadami kalorycznymi. Ja też tu właśnie nie mówię o śmieciach, tylko o odpadach. Tak? Mamy kwaterę składową i odpady. Dzisiaj w Ekodolinie to jest tylko około 15% odpadów trafia na kwaterę składową. Natomiast 85% jakby wyjeżdża z zakładu, są to surowce i odpady kaloryczne, które przekazywane są finalnie do spalenia.
2: No bo tak jakbyśmy sobie chcieli wyobrazić, jak wygląda takie miejsce. My sobie siedzimy teraz wygodnie u pana w biurze, ale jakby się tak przejść po zakładzie, to jak to wygląda? Czy to jest taka wielka taśma, gdzie stoją ludzie i wybierają na przykład papierki, plastiki z tego worka, ręcznie przesortowują? No, czasami sobie człowiek próbuje to wyobrazić, a jak to naprawdę wygląda?
1: Tak, dokładnie tak to wygląda. Ta nasza sortownia powstała kilkanaście lat temu, więc ona czeka dopiero na swoją modernizację. Natomiast dokładnie to wygląda tak, jak pani redaktor powiedziała. Odpady trafiają do tak zwanej kabiny wstępnej. Tam wybierane są przede wszystkim odpady, o których już mówiliśmy, które nie powinny trafić do tego czarnego worka. Są to odpady niebezpieczne, tarasujące i następnie za pomocą sit te odpady są rozdzielane na frakcje i finalnie trafiają do kabin, gdzie pracownicy, każdy z pracowników ma zadanie wybierać inny odpad, który jest surowcem i w ten sposób ten strumień jest dzielony, wyodrębniane są surowce.
2: No to teraz pytanie, jakich odpadów jest najwięcej? Co przyjeżdża w największych ilościach? Plastik, szkło, zmieszane, co tutaj rzeczywiście trafia w takich hurtowych, wszystko w hurtowych, ale w dużych ilościach?
1: Jeżeli chodzi o odpady pochodzące od naszych mieszkańców, to niestety ubolewam, ale nadal jest najwięcej odpadów resztkowych, czyli czarnego worka. W tych odpadach jest jeszcze bardzo dużo surowców, jest bardzo dużo odpadów organicznych, czyli świadczy to o tym, że jako mieszkańcy jednak jeszcze nie do końca właściwie segregujemy odpady.
2: To jest przykre, ale czy to można naprawić? To znaczy, czy tutaj da się to jeszcze przesortować, skoro my nie dopełniliśmy tego obowiązku?
1: Tak, oczywiście odpady są sortowane i w ten sposób odzyskujemy te surowce, które tak naprawdę, na przykład jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, powinny trafić do żółtego worka, czy powinny trafić do

0: niebieskiego worka, bo są to odpady papierowe.
1: Czyli w takim razie, skoro wy to posortujecie, to po co my to mamy robić? Może się takie pytanie pojawić. Dlaczego Polak ma sortować i tych koszy na śmieci mieć kilka, skoro i tak trafia to w miejsce, gdzie specjaliści są w stanie tę robotę wykonać?
0: No przede wszystkim po to, żeby ta skuteczność była jakby wyższa, tak, żeby odzyskać jak najwięcej surowców. Wiemy, jak wygląda czarny worek, że on jest zanieczyszczony. Tam część tych surowców niestety ulega takiej bezpowrotnemu uszkodzeniu, zanieczyszczeniu. Więc bardzo ważna jest segregacja u źródła.
1: Jeżeli wrzucimy na przykład papier, który można poddać recyklingowi, do worka czarnego, no to on już będzie zanieczyszczony na tyle, że nawet w sortowni nie da się już z niego nic zrobić. I część pewnie tych surowców, które mogłyby być wykorzystane właśnie w ten sposób, zostaje ich moc, ich możliwość recyklingowa zniwelowana, zniszczona przez to, że zostały zanieczyszczone. To tak działa.
0: Tak, papier, który trafia do czarnego worka, jest on bardzo często jakby stracony. Nie nadaje się już do ponownego recyklingu i jest przekazywany do spalenia. To samo bardzo często na przykład dotyczy folii, która gdyby trafiła do żółtego worka, byłaby przekazana do recyklera. Natomiast jeżeli ona zostanie zanieczyszczona, no bardzo często nie nadaje się ona już do ponownego wykorzystania.
1: To już wiemy, że segregacja jednak ma sens, jest dosyć istotna. A co się zmieniło, jeśli chodzi o system kaucyjny i to, ile plastiku trafia właśnie do państwa? Czy to jest zauważalna różnica między tym, jak był wprowadzony system kaucyjny, a jeszcze w czasie, kiedy go nie było?
0: System kaucyjny został wprowadzony jesienią ubiegłego roku i w tych pierwszych miesiącach nie widzieliśmy wpływu systemu kaucyjnego na zawartość żółtego worka, czyli tworzyw sztucznych. Natomiast od początku roku już wyraźny spadek jest butelek PET i puszek aluminiowych. Dzisiaj, porównując czerwiec 2026 roku do czerwca 2025 roku, mamy mniej butelek PET około 60%, a puszek aluminiowych mniej o około 65%. One po prostu trafiły do butelkomatów.
1: Skoro do śmieci możemy wyrzucić prawie wszystko, no są odpady, które powinno się wywodzić na przykład do przoku, ale wiemy jak jest. Wiemy, że potrafimy wszystko wrzucić do kontenera, tego, który stoi pod naszym blokiem. Co państwa najbardziej zaskakuje, jeśli chodzi o odpady, które znajdujecie, które przywozicie? Czy jest coś takiego, co jeszcze zaskakuje, czy tak naprawdę wszystko tu już było?
0: No już pewnie wszystko było, natomiast no, zaskakuje nas to, że no, niektóre osoby potrafią na przykład wyrzucić do czarnego worka farbę, jakieś lakiery. Teraz takim problemem, który pojawił się od pewnego czasu, są baterie litowe, które w momencie, kiedy są uszkodzone, kiedy jest naruszona ich struktura, mogą wywołać pożar.
2: Dlatego tak ważna jest prawidłowa segregacja odpadów już w naszym domu i o tym warto pamiętać. A ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnego weekendu. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: To już 38 minut po godzinie 23.
6: Powtórka programu. Turbo Historia.
7: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia. Naprzeciw mnie gość, pan profesor Marcin Zaręba. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: A będziemy rozmawiać o książce, która co prawda ukazała się już kilkanaście lat temu, ale teraz otrzymaliśmy jej wznowienie, czyli Wielka Trwoga Polska 1944-1947, Ludowa Reakcja na Kryzys. To ja zacznę w sposób taki dość oczywisty. Ludowa Reakcja na Kryzys. Jak czytać te słowa?
8: Tak. Nie wiem, od czego zacząć, czy od ludowa, czy od kryzys, ale zacznijmy od ludowa. Społeczeństwo polskie powojenne, a nawet nie społeczeństwo, raczej ja to nazywam kaszą społeczną, jest w zdecydowanej większości społeczeństwem chłopskim. Ponad 70% ludności mieszka na wsi. Jeszcze w 1988 roku Jacek Wasilewski, polski socjolog, napisał taki tekst: Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie, mówiąc o etosie. W 1988 roku. W 1945 to społeczeństwo było jeszcze bardziej chłopskie.
7: To przepraszam, to taka dygresja bardzo aktualna. To mamy kłopot z tymi korzeniami, bo mam wrażenie,

0: że gdyby tak poszukać współcześnie i popytać, to wszyscy albo jesteśmy potomkami szlachty, no albo przynajmniej mieszczaństwa.
1: Nie, z tą szlachtą to pewnie jest efekt ekranizacji Sienkiewicza. Przypomnę, że pierwsza to jest pan Władyjowski z 69, później poszedł Potop i oczywiście Ogniem i Mieczem. Oglądalność była na poziomie 20 milionów.
0: Niewyobrażalne.
1: Bardzo szybkim czasie, a później jeszcze emisje telewizyjne. W związku z tym ja pamiętam takie wspomnienia polskiego chłopa, który jeszcze pisał coś takiego, jak go dziadek brał na kolana, to mówił, że ty to z tymi Polakami to uważaj. To jest wspomnienie z końca XIX wieku, początku XX, końca XIX, początku XX wieku. A później, jak sam wspominał, siedział pod jakąś lipą czy gruszą i czytał Ogniem i Mieczem, czy w każdym razie Sienkiewicza. I to miał olbrzymi wpływ na tożsamość Polaków, tak? Mhm. Jak oni się widzieli, postrzegali. To zresztą widać w Powstaniu Warszawskim, co drugi przesadzał. Oczywiście żołnierz musiał się nazywać Kmicic albo Bohun, albo inaczej, prawda?
0: Ja bardziej myślę o tym, że my nie za bardzo chcemy się chwalić swoimi chłopskimi korzeniami dziś współcześnie, chociaż to też się chyba trochę zmienia.
1: No, tu powinniśmy zapytać socjologów i zrobić jakieś badanie. Nie mam ostatnich badań, czy nie znam ostatnich badań, które by o tym mówiły, ale być może coś się zmienia. Fala tak zwanej ludomanii, zainteresowania historią polskich chłopów, ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego i mnóstwo innych książek, które na ten temat wyszły, być może wpłynęły na jakąś rewizję myślenia o własnej tożsamości, postrzeganiu siebie także w takim kontekście, że moi przodkowie byli pochodzenia chłopskiego.
0: No to teraz już wracając do tego 44. Dlaczego powiedział pan kasza społeczna, a nie społeczeństwo? My nie byliśmy wtedy jednorodnym społeczeństwem, nie byliśmy jednym bytem w tym 44. roku?
1: No, wahałbym się przy okazji mówiąc o narodzie. Natomiast jeśli chodzi o społeczeństwo, to pamiętajmy, że ono, ja cytuję w książce taką dziennikarską metaforę, że wojna nas przewróciła kilka razy do góry nogami, stanęliśmy na nogach i się mocno chwiejemy jak po spożyciu dużej ilości alkoholu. Społeczeństwo jest rozbite. Struktura tego społeczeństwa się zmieniła. Ci, którzy wcześniej zajmowali jakieś ważne stanowiska, prestiż, status i tak dalej, często wylądowali na samym dnie. Wojna powodowała, że ci, którzy na dole się znajdowali tej drabiny społecznej, zostawali rekinami podziemia gospodarczego i tak dalej, prawda? Więc zmieniły się struktury. Pamiętajmy, że polska inteligencja została przetrzebiona. To jest nie tylko Katyń, to jest także, a może przede wszystkim akcja AB, takim obozem koncentracyjnym, do którego wysyłali Niemcy inteligencję, to był Mauthausen, oczywiście także Oświęcim. Więc w Polsce powojennej jest około 60-50 tysięcy ludzi z wyższym wykształceniem, 300 tysięcy z maturą. W związku z tym to jest jakoś społeczeństwo
0: w tym sensie żeby ludowe, to wybrzmiało. Tak. 50 tysięcy osób z wyższym wykształceniem na całe społeczeństwo. Tak. Tak. I 300 tysięcy osób mających maturę.
1: Tak, pamiętajmy, że jeszcze wiele osób z wyższym wykształceniem, oficerów na przykład, znalazło się na Zachodzie. Więc jest to społeczeństwo chłopskie. Ale także myślałem o tym, że obserwujemy takie zjawiska jak szaber. Oczywiście w tym szabrze uczestniczą także inteligenci, ale z wielu powodów, także genezy tego zjawiska, możemy je interpretować w jakiejś mierze jako efekt deprywacji materialnej i takiego przekonania w kulturze chłopskiej jeszcze bardzo dawnego, że w sytuacji niedoboru, braku trzeba patrzeć gdzie indziej i korzystać. Przyda się zgromadzić, trzeba takiego chłopskiego pragmatyzmu. To jest szaber, ale to jest też bandytyzm, prawda? A jeśli dodamy do tego takie zachowania magiczne, to jest ważne przy okazji pogromów, czyli na przykład wiarę w mord rytualny, to zobaczymy, jak wiele takich zachowań właśnie ludowych wybija wówczas. Ja nie chcę tutaj stawiać pod pręgierzem osądów tą społeczność chłopską, prawda? Raczej staram się zrozumieć, co się działo, a działo się dużo.
0: No to w takim razie wiemy już, czym jest ludowa reakcja na kryzys. To teraz być może trudniejsze pytanie, choć też jak najbardziej oczywiste. Wielka trwoga. Wielka trwoga, czyli co?
1: To jest kategoria, którą zaczerpnąłem z historyków francuskich, Georges Lefebvre.

0: francuski historyk napisał taką pracę Grand Peur, czyli Wielki Strach, Wielka Trwoga, o sytuacji przed rewolucją francuską. Panikach, plotkach, przemieszczeniach ludności, jakichś ludowych tumultach. To poprzedzało rewolucję francuską. Wielki inny historyk francuski, Jean de Limon, napisał Strach w kulturze zachodu. O różnego rodzaju lękach, niepokojach, strachach epoki nowożytnej. Na przykład przed końcem świata, przed podróżami. Różnego rodzaju zachowania społeczne z tym także związane. I uznałem, że do tej, no powiedzmy, do końca PRL-u, może trochę dłużej, żyliśmy takim mitem odbudowy Polski, takiej heroicznej, entuzjazmu, radości, z pominięciem wielu zjawisk i zachowań, które zaraz po wojnie obserwujemy.
1: Przede wszystkim... Rozumiem, że władza nie chciała się chwalić akurat tym obrazem tego, co działo się po wojnie.
0: Tak, myślę, że tak. Znaczy, chodziło o taką legitymizację i poparcie dla nowego systemu, czyli przekonanie w mediach, w podręcznikach, że cały naród poparł władzę komunistyczną w Polsce, co nie było prawdą.
1: No i teraz zastanawiam się nad tym, czy tak naprawdę pana książka i to, co w niej znajdujemy, powinno być jakimkolwiek zaskoczeniem, bo mamy rok 39, błyskawiczną klęskę, która nie miała prawa się zdarzyć, bo przecież byliśmy potęgą, mieliśmy potężnych sojuszników. Oprócz tego, że z jednej strony wchodzą Niemcy, z drugiej strony wchodzą Rosjanie, czy też Armia Radziecka, jeden i drugi okupant bardzo szybko zaczyna pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Po jednej stronie mamy obozy koncentracyjne, wywózki, łapanki, prace przymusowe w Niemczech, po drugiej stronie mamy Syberię, mamy Katyń, potem jest rok 41 i znowu to wszystko zostaje zaburzone, potem mamy Holokaust, potem mamy odkrycie tych dołów w Katyniu, cały czas mamy prześladowania Polaków na wschodzie, bo przecież oni cały czas siedzą w tych łagrach na Syberii, za Uralem i tak dalej. Później mamy odwrócenie się losów wojny, mamy powstanie w getcie, mamy powstanie warszawskie, mamy te nadchodzące ze wschodu armie radzieckie, również z Ludowym Wojskiem Polskim, mamy nową władzę, która jest narzucana siłą, mamy antykomunistyczne podziemie, no i mamy te wszystkie, w tym wszystkim jeszcze, te wszystkie społeczne problemy, które wybuchają ze zdwojoną siłą. Nie mogło być normalnie po czymś takim.
0: Tak, oczywiście. Jeśli popatrzymy na, nie wiem, dobrym przykładem jest wojna secesyjna. Dobrym dlatego, że wielu ze słuchaczy oglądało jakieś filmy dotyczące Dzikiego Zachodu, prawda? I tego, co się po wojnie secesyjnej stało, a mianowicie wzrostu przestępczości, wielkich migracji na Zachód. No, częściowego rozbicia, przynajmniej w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych, takiej wcześniejszej tkanki społecznej, tak? Po wielu wojnach to ma miejsce.
2: Turbo historia.
0: Zaskoczyło mnie, że w badaniach dotyczących społeczeństwa brytyjskiego, a także skandynawskiego, okazało się, że tam także wzrosła przestępczość. Tam także dotychczasowe hierarchie, takie właśnie przedwojenne, dżentelmeni i tak dalej, to wszystko uległo lekkiemu przynajmniej zachwianiu. A co tu mówić o sytuacji kraju, który się, czy społeczeństwa, które musi się przemieszczać. Żaden naród, żadne państwo nie przeżyło takiej wędrówki ludów jak Polacy.
1: No tak, bo przecież przypomnijmy o Kresach Wschodnich. Ba, mamy jeszcze Wołyń, mamy walkę Zupa, potem mamy tak zwane ziemie odzyskane. Miliony ludzi, którzy albo muszą porzucić nowy dom, albo szukają nowego domu.
0: Tak. A jeszcze dodamy do tego nie tylko przemieszczenia wschód-zachód, powroty z Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji i tak dalej, prawda? Jak powiedziałem, trudno przywołać w historii Polski podobny ruch ludności jak zaraz po wojnie. To jeszcze mamy wędrówkę do miast. W ciągu krótkiego czasu 1,5 miliona Polaków ląduje w różnego rodzaju miastach. To będzie Łódź, to będzie Kraków, ale przede wszystkim miasta na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Więc jest to czas takich przemieszczeń, jest to czas chaosu, bo początkowo ta władza ludowa nie jest stabilna, ale przede wszystkim różnego rodzaju tymczasowości. Na przykład

0: przykład, czy granica na zachodzie będzie taka, jaka będzie, czy nie będzie? Czy granica z Czechosłowacją? Latem 45 generał Żymierski wysuwa korpus pancerny, bo nie wiadomo, czy nie będzie trzeba tam w jakieś regiony...
1: Grozi nam wojna z bratnią Czechosłowacją?
0: No, oczywiście to wojna, to za dużo powiedziane. Ale rodzaj konfliktu był. Nie wiadomo, jakie będą granice na wschodzie, prawda? Czy będzie Lwów, czy nie będzie Lwowa w polskich granicach? Nie wiemy, jaka będzie ta Polska, czy będzie komunistyczna, czy będzie jakaś może socjalistyczna, ale przecież wrócił Mikołajczyk, to jak to będzie? Polacy są w takim niedoczasie, powiedziałbym, takim zawieszeniu. To oczywiście wpływa na nastroje społeczne, paniki. Jeszcze dorzucimy do tego strach przed wojną. Strach przed wojną, bo już pierwsze paniki wybuchają w kwietniu 45, czyli wtedy, kiedy Berlin jeszcze nie został zburzony, ponieważ władze na przykład zaordynowały, że trzeba kobiety powinny się zgłaszać do punktów meldunkowych, tych rejestracji wojskowej. No, ludzie myślą, a skoro
1: coś się szykuje.
0: Coś się szykuje, a później takich panik jest bardzo wiele. A wreszcie sprawy gospodarcze. W styczniu 45 władze wprowadzają wymianę pieniędzy i jest to, co tu kryć, złodziejska wymiana. Tak, znaczy można wymienić tylko do 500 złotych, nowych złotych na rodzinę. To znaczy, jeśli ktoś ma matka z dwójką dzieci, dostaje także 500 złotych. Ludzie gromadzili pieniądze na sytuację końca wojny. Na przykład w Krakowie było to naturalne, bo ludzie bali się, że powtórzy się powstanie warszawskie, w związku z tym trzeba gromadzić pieniądze. A tu się okazuje, że przychodzi wymiana. Co to oznacza? Przez pół roku gospodarka polska funkcjonuje jak w czasach Mieszka I, czyli handel wymienny, może nie skórami, ale na przykład drożdżami, bo cena alkoholu wzrosła. I oczywiście złotem. Więc to nie jedyny punkt tej trwogi czy niepewności związanej z gospodarką, ponieważ wszyscy boją się, czy będzie dalszy etap nacjonalizacji. Władze, manifest PKWN zapowiadał nacjonalizację wielkiego przemysłu. Ale co będzie, jeśli posuną się dalej? Pierwsze oznaki już są, bo na przykład hurtownie papieru. Dla władzy komunistycznej wszystko to, co jest związane z propagandą, a papier jest elementem kluczowym wówczas, oznaczają, że no, tu mamy właśnie tą nacjonalizację, jeśli chodzi o drukarnię, hurtownię papieru i tak dalej. A co będzie dalej? Czy będą dalej nacjonalizować? To samo dotyczy reformy rolnej. Chłopi na początku obawiają się reformy rolnej, no bo nie wiadomo, jak to będzie, co to za władza. PKWN to żadna władza. Później to jest rząd tymczasowy. Przyjeżdża Mikołajczyk, reforma rusza z kopyta, ale chłopi żyją w niepokoju. Zresztą wcześniej byli bodźcowani przez władze sanacyjne, a przede wszystkim przez propagandę hitlerowską, że bolszewizm, komunizm równa się kolektywizacja, równa się życie na kupie. W związku z tym żyją w niepewności, jaka będzie sytuacja gospodarcza i czy władze jednak licząc tą ziemię, mierząc tą ziemię, nie myślą jednak o kolektywizacji. Więc tych niepokojów wówczas było bardzo dużo. Jednocześnie no, trzeba powiedzieć, że to jest takie niejednoznaczny ten obraz. Znaczy, z jednej strony mamy różnego rodzaju zachowania paniczne, bandytyzm, konflikt o charakterze wojny domowej, mam na myśli podziemie antykomunistyczne, ale z drugiej strony także mamy nadzieję. I to się tak miesza, taka zupa z jednej strony trochę ciepła, trochę zimna, prawda?
1: Ale to na ile na przykład ta nadzieja, to jest również przyczyna tych wszystkich trwóg, czy też tej jednej trwogi, bo myślę sobie, mamy Francję. Ja już nie chcę porównywać tego, co przyszła Francja a Polska w czasie wojny, ale nawet trzymajmy się tego 45 roku. Kończy się wojna, Francja zostaje odbudowywana, powracają te przedwojenne struktury, powraca de Gaulle, więc można powiedzieć, że na wiele pytań mamy automatyczne, konkretne odpowiedzi. W Polsce jest odwrotnie, to znaczy kończy się wojna, czyli ten wyczekiwany spokój, tylko że ten wyczekiwany spokój nie przynosi spokoju.
0: Tak, ma pan rację. To znaczy sytuacja jest...

0: diametralnie różna, przynajmniej jeśli chodzi o kraje takie jak Francja, nie mówię o Wielkiej Brytanii oczywiście, czy kraje Beneluxu. Trochę inaczej jest we Włoszech, gdzie partyzantka antykomunistyczna dokonuje zemsty na faszystach, ale też no, kapitalistach powiedzmy. Zaskoczeniem dowiedziałem się niedawno, że tego typu bojówki zamordowały około 3000 osób w samym tylko Mediolanie. W Jugosławii mamy no, Armagedon, no to tam dochodzi do krwawej wojny domowej. Więc Polska w porównaniu do takich krajów jak Francja jest zupełnie inna, ale trzeba powiedzieć, że podobne zjawiska, podobne zachowania obserwujemy także w innych krajach.
1: No, krwawa wojna domowa w Grecji.
0: Otóż to. Partyzantka komunistyczna i wojna domowa w Grecji, więc z tym, że no jak powiedziałem, Polska jest wyjątkowa ze względu na straty wojenne, na konsekwencje psychospołeczne okupacji, zwłaszcza na terenie generalnego gubernatorstwa. Nieprawdopodobne przesiedlenia. 2 miliony robotników przymusowych. O nich jeszcze nie wspomnieliśmy, prawda? To wszystko powoduje, że to jest czas taki no właśnie niepewności. Ja to nazywam wielką trwogą.
1: Na ile problemem w tym wszystkim? Być może największym problemem jest to, że nad tym wszystkim nie ma władzy, ponieważ tak jak pan powiedział, ta władza, mimo że narzucona radzieckimi bagnetami, ona jest bardzo słaba, a w dodatku to jest władza traktowana jednak, i nie mówię tylko o podziemiu antykomunistycznym, no, traktowana jednak jako, nawet nie chcę mówić obca czy wroga władza, ale nie do końca nasza.
0: Tak, to zwłaszcza widać na prowincji. Znaczy, największe niepokoje, strach chyba panują na wsi. Zupełnie inaczej jest w Łodzi, która staje się stolicą, trzecią stolicą Polski. Tam ciągną warszawiacy, tam otwiera się uniwersytet, politechnika, tam premiera w teatrze goni premierę, tam przynosi się wielki koncern Czytelnika prowadzony przez Jerzego Boerejsza, a na prowincji jest zupełnie inaczej. Tam częściej dochodzi do ataków żołnierzy Armii Czerwonej, którzy wracają na przykład do kołchozowej biedy, tak, i mają tę ostatnią okazję, żeby napić się wódki, coś właśnie ukraść. Są no, też ofiarami tej wojny, to też trzeba by powiedzieć, prawda? Na wsi najgwałtowniej wybucha bandytyzm. On się zaczyna już w 43, 44 roku, ale 45 i 46 to jest po prostu, no nie wiem, fala przemocy. Ja cytuję w książce listy kobiet, które opisują ten strach. Porównania są do liścia, który się trzęsie na wietrze, prawda? Ponieważ nie mogą spać. Ktoś przyszedł do sąsiadów, okradł, pobił, niewykluczony także, że zamordował, prawda? Przemoc na polskiej prowincji naprawdę jest przepotężna, a jeszcze dochodzą problemy właśnie z wojną domową, ale także z samą władzą. Tu pan powiedział o słabości władzy. Otóż dla przeciętnego Polaka władza to jest najbliższy milicjant.
1: Profesor Marcin Zaremba, Wielka Trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys. Kontynuacja naszej rozmowy na podcaście Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: Już za minutę i 30 sekund północ, a my kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, które przygotowali Andrzej Abgarowicz i Rafał Roślik. Zrealizował Kuba Białobrzewski, a ja, Paweł Wojewódka, dziękuję państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24.
2: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na Media

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent odpowiada na pytania dotyczące afery Zonda Krypto. Przekonywał, że nigdy nie spotkał się z prezesem u giełdy kryptowalut. Trwają szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. Można dowiedzieć się m.in. jak reagować na sygnały alarmowe. Gry komputerowe pomagają walczyć z samotnością. To najnowsze ustalenia czeskich naukowców. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszam. Padają pytania o związki prezydenta Karola Nawrockiego z aferą Zonda Krypto. Jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej wziął udział w konferencji SIPAC finansowanej przez upadłą giełdę kryptowalut. Podczas spotkania z dziennikarzami na Helu zapewniał, że nie stanowiło to konfliktu interesów. Mówił też, że nigdy nie spotkał się z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem.
2: Karol Nawrocki był pytany o finansowanie prawicowej konferencji SIPAC przez Zonda Krypto oraz o kontakty polityków z prezesem giełdy Przemysławem Kralem.
3: Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
2: Prezydent przekonywał też, że służby podległe premierowi nie ostrzegły ani jego, ani innych polityków o nieprawidłowościach w firmie.
3: Dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostał informacji od polskich służb o tym, co się dzieje? I dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z Zondą Krypto, gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy.
2: W związku z aferą sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL Radosława P. Nie przyznał się on do zarzutu. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, Przemysław Kral zdecydował się współpracować z prokuraturą. W całym kraju trwa weekend szkoleń w ramach krajowego treningu reagowania. Można się dowiedzieć m.in. co spakować do plecaka ewakuacyjnego. Szkolenia odbywają się m.in. w ogrodach Pałacu Branickich w Białymstoku.
4: Gdzie państwo macie apteczkę w domu?
5: W kuchni.
4: To jest właśnie bardzo ważne, żeby to było. Też, żeby mieć spakowane, przygotowane dokumenty, pokopiowane w formie zdigitalizowanej. Bo...
6: Tak, wszystko jest. Tak. Mamy śpiwór, mamy pierwszą pomoc, latarkę, radyjko, jest jakieś jedzenie suche, no plecak mamy. Nie wiadomo, co się wydarzy. Człowiek się nie martwi, od razu wszystko bierze na plecy i idzie.
7: Umiemy reagować, czy nie umiemy reagować, jak pan myśli?
8: Ludzie przede wszystkim stali się zdecydowanie bardziej świadomi potencjalnego zagrożenia.
9: Piotr Chryniewicki z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
7: Podstawowy apel to nie ignorować tego.
8: Nie ignorować i sprawdzać informacje tylko w zaufanych źródłach. Fake newsy to jest to, co może naprawdę największą zgubę na nas prowadzić. Nie patrzeć Facebooków, patrzeć alerty RCB, oficjalne strony rządowe i główne media.
1: Trening reagowania to weekendowe wydarzenie organizowane w prawie 1400 miejscach w Polsce. Szacuje się, że w Polsce problem wad postawy dotyczy 90% dzieci w wieku szkolnym. Dlatego wraz z początkiem roku szkolnego Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował specjalny poradnik pacjenta o nazwie Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły. Mówi Łukasz Jarocki, rzecznik prasowy Mazowieckiego oddziału NFZ.
10: Z roku na rok obserwujemy bardzo wyraźny wzrost liczby dzieci z wadami postawy. Na Mazowszu w 2023 roku z tego powodu leczyło się prawie 6 tysięcy dzieci, a w ubiegłym roku ta liczba wzrosła do niemal 10 tysięcy. Coraz większym problemem staje się też idiopatyczna skolioza młodzieńcza. Dzieci skarżą się również na bóle lędźwiowe, które zazwyczaj kojarzą się nam z wiekiem dojrzałym.
1: Poradnik jest w pełni darmowy i dostępny na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Właśnie weszła w życie jesienna korekta rozkładu jazdy pociągów. Wraz z końcem wakacji zmieniają się tak zwane potoki pasażerskie, dlatego nie ma potrzeby utrzymywać typowo wakacyjnych połączeń, wyjaśnia Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity.
11: Z końcem wakacji kończy się także część połączeń uruchamianych sezonowo na okres letni, a oferta przewozowa jest dostosowywana do potrzeb pasażerów podróżujących w kolejnych miesiącach. Jedne z najważniejszych zmian dotyczą Poznania. Od 4 września uruchomimy nowy pociąg IC Gopło, kursujący pomiędzy Poznaniem a Olsztynem. Będzie to już 7. para połączeń na tej trasie. Czas przejazdu wyniesie 3 godziny 18 minut.
1: Rozkład zmieniają

0: także przewoźnicy regionalni. Jesienna korekta będzie obowiązywać do grudnia. Na koniec o najnowszych ustaleniach naukowców z Brna. U dorastających chłopców gry wideo wspierają proces socjalizacji. Opublikowano w magazynie Computers in Human Behavior. Podobny mechanizm nie działa jednak w przypadku dziewczynek, a granie może przynosić przeciwny efekt.
1: Badacze przeanalizowali dane dotyczące ponad 3000 czeskich nastolatków. Skupili się na grach wymagających współpracy i komunikacji, takich jak Minecraft, Counter-Strike, Fortnite lub Roblox. Celem było ustalenie związku pomiędzy grami społecznościowymi a poczuciem samotności i nastrojami depresyjnymi. U chłopców częstsze granie wiązało się ze spadkiem negatywnych objawów. W przypadku dziewczynek zależność była jednak odwrotna. Autorzy badania podkreślili przy tym rolę rodziców, zachęcili do próby zrozumienia fascynacji grami i wspierania zrównoważonych nawyków, co ogranicza ryzyko wycofania społecznego dzieci oraz ich narażenia na toksyczne zachowania w sieci.
0: Z Pragi relacjonował Wojciech Stopa.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ciepło i deszczowo tej nocy na zachodzie kraju do 17 stopni, na pozostałym obszarze bez opadów i nieco chłodniej od 10 do 13. W ciągu dnia deszczowo zrobi się już w całej zachodniej połowie Polski, dlatego warto przed wyjściem zabrać ze sobą parasol. Temperatura maksymalna w dzień od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu. Jest 6 po północy.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: To jeszcze raz, szanowni państwo, Paweł Wojewódka. A zaczynamy od tego, co wydarzyło się 40 lat temu. Ja bardzo dobrze pamiętam ten moment, bardzo się denerwowałem o swoją córkę, która była wtedy jeszcze małym dzieckiem. Czy uda mi się ją ochronić, to co płynęło do nas z Ukrainy? I właśnie opowiemy za chwilę o tym, a właściwie o autorze serialu Czarnobyl.
2: Podcast Polskiego Radia.
4: Uwaga, materiał może zawierać spoiler.
5: Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Na samym początku chciałbym podziękować serdecznie wszystkim z państwa, którzy słuchają, komentują, polubiają odcinki tej audycji. I jak zawsze w tym podcaście będę starał się odpowiedzieć na pytanie, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Przyjrzymy się serialowi Czarnobyl, produkcji cieszącej się opinią jednego z najlepszych seriali ostatniej dekady, a może nawet XXI wieku. A ze mną w studiu jest autor tego audiodokumentu, Czarnobyl, prawdziwa historia, Roman Czejarek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Nie możemy zacząć inaczej niż od podstawowego, fundamentalnego pytania, co wydarzyło się feralnej nocy z 25 na 26 kwietnia 86 w czarnobylskiej elektrowni. No i jak to się ma do tego, co widzimy w serialu?
6: Właśnie chciałem zapytać, czy mam mówić to, co wydarzyło się naprawdę, czy mam mówić to, co pokazuje serial? Chociaż od razu powiem na wstępie, mnie się ten serial bardzo podoba. I pewnie jak wiele osób, które są fanami tej historii, bo Czarnobyl ma swoje grono takich fanów, którzy oglądają wszystko, co się da zobaczyć. Czytają wszystkie książki, klikają we wszystkiego rodzaju artykuły w internecie, które można znaleźć. Znam te inne rzeczy i serial HBO Czarnobyl jest zdecydowanie numerem jeden. On tutaj wyprzedza inne produkcje o lata świetlne, ale nie pokazuje całej prawdy. I zawsze zadaję sobie wtedy pytanie, dlaczego autorzy serialu zrobili coś inaczej, niż było w rzeczywistości. I w tym przypadku wydaje mi się, że ja się mogę tego domyślać, tylko bo nie miałem okazji do rozmawiania z autorami tego serialu, ale wydaje mi się, że rozumiem doskonale ich intencje i one akurat są bardzo mądrze rozegrane. Co się wydarzyło tej nocy? To jest pierwsza rzecz, którą byłem ciekaw, jak oni to wyjaśnią, bo ja z wykształcenia jestem inżynierem i to od wysokich napięć. Miałem pracować w drugiej polskiej elektrowni jądrowej, ona się miała nazywać Warta w Klempiczu, to jest między Poznaniem a Piłą. I nie została zbudowana, bo przerwaliśmy budowę Warty, tak samo jak wcześniej przerwaliśmy budowę Żarnowca, właśnie przez to, co się stało w Czarnobylu. I bardzo często ludzie mnie pytali przecież, wiedząc o tym, jakie studia skończyłem, te pierwsze, Politechnikę, wiedząc, że mam dyplom inżyniera, co tak naprawdę stało się w Czarnobylu. I ja miałem mega wielki problem, żeby to wytłumaczyć tak, żeby ktoś to zrozumiał, bo koledzy ze studiów kumali od razu. Profesorowie

0: którzy wykładali na mojej uczelni, oni doskonale wiedzieli, ale oni się wszyscy wdawali w takie detale, w takie szczegóły, że wytłumaczenie tego laikowi było praktycznie niewykonalne. I pomyślałem sobie, Boże, jak ten serial się pojawił, HBO o Czarnobylu, jak oni to zrobią? To jest nie do pokazania. Wydawało mi się to niemożliwe, żeby...
1: A tymczasem jedna tak. prosta scena w helikopterze i mamy wyjaśnienie.
0: No, wiele różnych rzeczy ogarnęli. Akurat helikopter nie jest prawdziwy i pewnie do niego sobie tutaj dojdziemy. Tak, helikopter jest oszukany.
1: Mówię o tej scenie między Legasowem i Szczerbiną, tak, gdzie pada ta groźba wyrzucenia z helikoptera, jeżeli Legasow nie odpowie na to, jak działa elektrownia jądrowa. No, właśnie.
0: Musieli,
1: no ale dobrze.
0: Musieliby w ogóle być razem w jednym helikopterze. Pytanie, czy oni kiedykolwiek razem w jednym helikopterze byli, choć może gdzieś to się zdarzyło, ale raczej nie nad Czarnobylem. Ale po kolei. Reaktor jądrowy bardzo przypomina czajnik do gorącej wody, który mamy w domu. Czyli mamy czajnik, taki elektryczny, włączamy prąd ogrzewa wodę w czajniku, robi się para i gdyby ten czajnik się automatycznie nie wyłączył w pewnym momencie, to ta para oczywiście by leciała. On się wyłącza, bo ma taki automatyczny wyłącznik. Wyobraźmy sobie, że tego wyłącznika nie ma i że ta para leci. Ta para wylatuje przez pewną rurkę. Ta rurka napędza turbinę, która jest po prostu takim śmigiełkiem schowanym w jakiejś innej rurze. Ta turbina napędza prądnicę i mamy prąd.
1: Czyli dokładnie tak jak w takiej normalnej elektrowni wodnej na przykład. Tak przepływ pary...
0: Jak w każdej elektrowni, tak. Tylko że źródłem tego, co obraca naszą turbiną, jest para, a żeby tą parę wytworzyć, czyli potrzeba ciepła, źródłem tego ciepła jest energia jądrowa. W elektrowni takiej klasycznej węglowej, czy to na węgle kamienny, czy brunatny, jest po prostu kocioł, gdzie pali się węglem, jak w lokomotywie. A tutaj mamy reaktor jądrowy i ten reaktor wydziela ciepło, to ciepło ogrzewa tą wodę. I teraz, co warto wiedzieć i co jest tutaj istotne? Kiedy uruchamia się elektrownię jądrową, jakąkolwiek, nie tylko oczywiście tą w Czarnobylu, każdą inną też, przeprowadza się miliony testów, które służą temu, żeby ta elektrownia pracowała w jak najbardziej bezpieczny, pewny sposób. I jednym z takich podstawowych testów jest test, który tej pechowej nocy w 1986 roku przeprowadzano właśnie w Czarnobylu. O co chodzi? Otóż każda elektrownia, także elektrownia jądrowa, wyobraźmy sobie, że produkuje energię elektryczną i że mamy 100% tej energii, która jest produkowana na zewnątrz. Niecałe 100% wędruje na zewnątrz. Każda elektrownia troszkę prądu zużywa sama dla samej siebie. To nie jest dużo, to jest tam parę procent raptem. Ale trochę tego prądu potrzeba, żeby ona mogła działać. Więc w każdej elektrowni jest tak, że na zewnątrz, załóżmy, wychodzi 90% tej mocy, a 10% zostaje na miejscu, bo potrzeba do tego, żeby utrzymać elektrownię w ruchu. W przypadku elektrowni jądrowej jest to kluczowo ważna rzecz, bo jeżeli by nam tej energii zabrakło w jakimś decydującym momencie, to nie będziemy w stanie utrzymać w elektrowni jądrowej systemów zabezpieczających czy gwarantujących bezpieczeństwo działania takiej elektrowni. Więc na początku przeprowadza się taki test, który pozwala stwierdzić, czy elektrownia w momencie, gdyby trzeba było ją nagle wyłączyć, będzie w stanie choć przez pewien czas zachować troszkę energii dla własnego użytku na ten moment, dopóki nie doprowadzimy tej energii z zewnątrz. Zwykle włączając jakieś awaryjne agregaty napędzane najczęściej silnikami diesla jak wielkie ciężarówce. To jest to, co zawiodło zresztą później w Fukushimie, co stało się problemem Fukushimy. No i w Czarnobylu też taki test należało przeprowadzić. Ale Czarnobyl oddawano do użytku 2 lata wcześniej. I młodsze pokolenie już nie wie, jak to było i nie pamięta czasów słusznie minionych, czyli państw komunistycznych. Tam była taka moda oddawania wszystkiego przed terminem, bo za to dostawało się premię. Więc budowniczowie Czarnobyla bardzo chcieli 2 lata wcześniej oddać elektrownię do użytku przed terminem, bo wiadomo było, że dostaną premię, że będą tytuły bohatera Związku Radzieckiego dla głównych inżynierów, projektantów, konstruktorów, żeby ją oddać przed terminem. Nie było czasu, żeby wykonać pewne testy bezpieczeństwa. Nie zdążyli. Mogli to zrobić i powinni to zrobić. No ale wtedy nie byłoby tej ekstra premii za przed terminem. Więc powiedzieli sobie tak, okej, będziemy udawali, że jest wcześniej. Te testy zrobi się później. I jeden z kluczowych testów, który polegał na sprawdzeniu, czy elektrownia w momencie wyłączania będzie miała wystarczający zapas energii do napędzania samej siebie, dopóki nie włączymy tych silników diesla agregatów, odkładano w czasie. Dlaczego? Bo co miano przeprowadzić ten test, to dyspozytorzy mocy mówili, nie, słuchajcie, nie możecie go zrobić, bo żeby ten test zrobić, trzeba na moment wyłączyć elektrownię. Ona nam jest potrzebna, bo nam potrzeba prądu. I tak minęły 2 lata, aż doczekano do momentu, kiedy w sposób całkiem planowy elektrownia w Czarnobylu miała pójść na po prostu rutynowy remont. I wtedy ktoś powiedział, słuchajcie, skoro ona idzie na remont i tak będzie wyłączana, to przed jej takim całkowitym wyłączeniem i tym remontem zróbmy przy okazji ten odkład

przerwany od 2 lat test. Czyli wyłączmy ją w taki specyficzny sposób, żeby sprawdzić, ile te turbiny jeszcze kręcące się z rozpędu będą miały energii, czy to zadziała. No i szczerze mówiąc, tak

0: że była, można powiedzieć, tylko produktem ubocznym. Głównym celem jego działania była produkcja plutonu, który to pluton był niezbędny do tego, żeby robić bomby atomowe, czy bomby jądrowe, jak to można w uproszczeniu powiedzieć. Żeby te bomby produkować, a Rosjanie potrzebowali ich wielu, zimna wojna, potrzeba było plutonu. I też najgorsze, tak zwanego świeżego plutonu. Pluton traci pewne swoje właściwości po upływie mniej więcej 3 miesięcy. Więc do bomby atomowej potrzebny jest taki świeży pluton. Więc trzeba było wymyślić taką elektrownię, która ma taki reaktor, żeby najpóźniej co 3 miesiące dało się z niego wyciągnąć lekko zużyte pręty z plutonem. I jak się te pręty wyciągało, one służyły do produkcji bomb, a wkładaliśmy nowe. I te reaktory, i te elektrownie właśnie miały taką konstrukcję. Więc te pręty dało się wyciągać i wkładać. I to też było jednym z kluczowych elementów tego problemu, bo kiedy je wyciągnięto, nie dało się ich włożyć z powrotem.
1: No i problem polega na tym, że w pewnym momencie zastopowano faktycznie, no starano się zastopować pracę tej elektrowni jądrowej i ona zamiast przestać produkować prąd, zamiast się wygaszać, to zaczęła produkować jeszcze więcej energii. Energia wzrosła.
0: Tam doszło do paru błędów. Plan był taki, żeby w czasie nocnej zmiany, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest jak najmniejsze, bo w ogóle sam eksperyment miano przeprowadzić parę godzin wcześniej, w ciągu dnia. Ale dyspozytor mocy z Kijowa, który zawiadywał mocą na Ukraińską Republikę, bo wtedy to była republika, jedna z wielu republik Związku Radzieckiego, powiedział: słuchajcie, nam jest potrzebna energia, nie możecie robić eksperymentu teraz, zróbcie go w nocy, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest dużo mniejsze. Więc oni przekładali. To spowodowało, że ten eksperyment robiła trzecia zmiana. Zmęczona, niewyspana, najgorzej wykształcona. I też kolejny element, o którym się często tu zapomina, to była ich ostatnia zmiana przed 2 tygodniami wolnymi od pracy. Zbliżała się prawosławna Wielkanoc, potem zbliżał się 1 maja, to jest święto w Związku Radzieckim, wow, bardzo ważne, więc to była ich ostatnia zmiana. Oni wszyscy chcieli iść na wolne. Wiedzieli, że jak już to zrobią, lecimy do domu, bierzemy rodziny, jedziemy na dacze, mamy ferie, dzieci nie idą do szkoły, no w ogóle cała seria świąt. Jak najszybciej załatwić ten nieszczęsny eksperyment odkładany przez 2 lata, no chcę, że tej nocy. No i tej nocy, kiedy dyspozytor powiedział, zapotrzebowanie na moc jest mniejsze, planowo wyłączali ten reaktor, żeby w odpowiednim momencie sprawdzić, czy te turbiny będą jeszcze produkowały tę energię na użytek samej elektrowni. Ale po 1 w nocy dyspozytor z Kijowa zadzwonił do elektrowni. Nie wiemy z jakiego powodu, ale z jakiegoś powodu jednak tej energii zaczęło brakować w ogólnym systemie całej republiki. I dyspozytor mocy z Kijowa powiedział: słuchajcie, odłóżcie jeszcze raz ten eksperyment, tak jak go odkładaliście parę godzin wcześniej w ciągu dnia, bo ja tej mocy potrzebuję więcej. Oni powinni mu odmówić, bo jak się rozpocznie ten proces wygaszania, nie powinno się go pod żadnym pozorem przerywać. Ale dyrektor elektrowni, jego ekipa, pracownicy tej zmiany, posłuszni poleceniom partii, posłuszni poleceniom dyspozytora, doszli do wniosku, że no dobra, tyle razy, żeśmy to przekładali, zwalniali, zatrzymywano już elektrownię, zaczęli z powrotem rozpędzać. Więc wszystko po kolei szło nie tak. Jeden z profesorów od energii jądrowej powiedział mi: panie Romanie, na pierwszej stronie, może na drugiej, bardzo grubych podręczników operatorów elektrowni jądrowych jest napisane: jak zaczniesz wyłączać, pod żadnym pozorem nie próbuj zatrzymać tego procesu. Jak już wyłączasz i rozpocząłeś ten proces, nie wolno ci go przerwać. To był ich pierwszy kardynalny błąd popełniony w tym momencie. A do tego doszedł kolejny błąd, o czym oni już nie wiedzieli, bo elektrownia była tajna, więc część instrukcji była ukryta, bo produkowała przecież pluton do bomb jądrowych. Nie wiedzieli o tym, że niektóre rezerwowe wyłączniki nie zadziałają tak, jak powinny zadziałać w takim momencie, bo ich działanie będzie troszkę inne, co przed nimi ukrywano. Więc oni byli przekonani, że no dobra, pójdziemy trochę na skróty, ale gdyby nawet coś się stało nie tak, oczywiście oni nie zakładali, że będzie nie tak, ale gdyby coś się stało nie tak, mamy tutaj czerwony guzik, który jest takim guzikiem alarmowym. Jak to naciśniemy, to wszystko skończy się dobrze. Oni nie wiedzieli, że to nie zadziała.
1: Nie zadziałało. I co się wydarzyło wtedy?
0: Energia wzrosła w bardzo lawinowy sposób. Ten wzrost był od kilkudziesięciu do kilkuset razy, są bardzo różne szacunki, i czas wzrastania tego natężenia, wytwarzania tej energii, tego ciepła, był lawinowy. To znaczy, to nie były minuty czy godziny, to były dosłownie sekundy. I wyobraź sobie sytuację, że naciskasz guzik, który ma wyłączyć wszystko w sytuacji, kiedy widzisz, że coś dzieje się nie tak, że coś wymyka się spod twojej kontroli, bo najpierw to wyłączałeś, potem na prośbę dyspozytora z Kijowa próbujesz to włączyć z powrotem, widzisz, że coś ci się tutaj zaczyna niestabilnie zachowywać, ten reaktor stał się taki, no raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, bardzo rozdygotany, jakby to obrazowo można powiedzieć. I kiedy widzisz, że coś jest nie tak i nie rozumiesz, czemu jest

0: Nie tak? Masz ten czerwony guzik, który chcesz nacisnąć, kiedy pada komenda, to wyłączajmy na wszelki wypadek wszystko. Jednak, okej, okay, słuchajcie, nie ryzykujmy, to jest energia jądrowa. I ty naciskasz ten guzik, patrzysz na wskaźniki i ty jesteś pewien, że te wskaźniki zaczną zaraz spadać do zera.
1: To tak one jakby nie spadają. Przycisnęło się hamulec w samochodzie, a samochód zaczął się rozpędzać.
0: Tak, czyli naciskasz hamulec, przełączasz biegi na luz, a samochód nagle przyspiesza i to nie przyspiesza tak, jakbyś nawet ty osobiście wcisnął gaz na dodechy. Przyspiesza tak, jak ty jako używając tego samochodu wiesz, że on nigdy do tej pory tak szybko nie przyspieszał. Bo nawet jak wiesz, wciśnięcie gazu do dechy nie dawałoby ci takiego kopa. Ten kop jest gigantyczny. I to są dosłownie ułamki sekund, kiedy wszystkie mierniki dochodzą do swojej granicy i w zasadzie, jeżeli masz na mierniku coś, to przeskakiwało i te cyferki rosły i nagle widzisz 99999,9 i ty już wiesz, że jest więcej, ale nie wiesz ile jest, bo już zabrakło kolejnej jedynki z przodu tej skali, więc doszedłeś tą wskazówką czy tymi cyferkami do końca i nie wiesz, ile jest naprawdę. I no w tym momencie nastąpiło to boom, czyli tak naprawdę rozsadzenie reaktora z od gwałtownie rosnącej energii, rozszczelnienie, rozsyp materiałów radioaktywnych, im to nie przyszło do głowy. Bo to byli ludzie, którzy byli wychowani w systemie komunistycznym i uczeni wcześniej w szkole, że awaria reaktora jest możliwa na różne sposoby. Ale nigdy absolutnie nie jest możliwa jego eksplozja, bo tak im też w szkole mówiono i to im wkładano do głowy. Oni nie wiedzieli, że ten reaktor tego typu może wybuchnąć. I wybuchnął.
1: Wspomnieliśmy już o tak naprawdę dwóch głównych bohaterach tego serialu, czyli o profesorze Valeriu Legasowie, granym przez Jaredę Harrisa, i o wicepremierze Borysie Szczerbinie w tej roli Stellan Skarsgård. Czy to właśnie...
0: Bardzo dobre role.
1: Tak, wybitne zagrane. Wręcz tak, nawet. To tak. Znaczy ich sceny są najlepsze w tym serialu, zdecydowanie. Ale czy te sceny odbiegają od rzeczywistości, czy może są wierne? Czy to właśnie oni na miejscu zajmowali się katastrofą?
0: Nie do końca tak. To znaczy wicepremier Szczerbina tak naprawdę nie jedzie do Czarnobyla, więc ta scena w helikopterze, że oni lecą, rozmawiają tam. Jeden mówi drugiemu, że jeden mówi przeleć nad tym blokiem, zobaczymy co się stało. Na to Legasow mówi, jeżeli przelecimy, to jutro czy pojutrze nie będziemy już żyli, więc no jakby on sobie zdaje doskonale sprawę z konsekwencji tego. Taka scena nie mogła mieć miejsca, bo oni nie mogli siedzieć razem wtedy w tym jednym helikopterze. Więc nawet ten helikopter nie jest prawdziwy, tak samo jak następny, który chwilę później na ich oczach się rozbija. Tam jest taka spektakularna katastrofa, która ma pokazać, że oto są tacy, którzy jednak naciągnęli te przepisy, wlecieli nad reaktor, reaktor promieniuje i pyk, helikopter się rozsypał, czy załoga umarła. Był taki wypadek, ale wyglądał zupełnie inaczej, nie w tym czasie, w innym miejscu, choć rzeczywiście nad elektrownią, tuż obok niej.
1: Dopiero w październiku 1986 tak. I podczas budowy sarkofagu.
0: Tak, podczas budowy sarkofagu od razu wyjaśnimy, że ten helikopter, który wtedy się rozbił, nie rozbił się dlatego, że zabiło go promieniowanie, czy zniszczyło go promieniowanie, czy może zabiło jego załogę, tylko piloci tego helikoptera podlecieli za blisko linii energetycznej. Tam były liny, dawne przewody energetyczne i wirnik tego helikoptera zahaczył o przewody i jak najbardziej mechaniczny sposób zerwana lina wkręca się w ten wirnik. Wirnik gwałtownie się zatrzymuje, odłamuje się belka ogonowa tego helikoptera i ten helikopter spada. Jest nawet takie zdjęcie zrobione przez jednego z fotoreporterów, ponieważ ta akcja budowania sarkofagu była filmowana i fotografowana. I przypadek sprawił, że byli tam fotoreporterzy. Te zdjęcia potem utajnione, ale one są. Więc moment wkręcenia się tej liny w ten wirnik tych przewodów widać. Mamy to zarejestrowane na taśmach. Natomiast tak, Legasow był na miejscu. Legasow podpowiadał Szczerbinie. Szczerbina był w Moskwie, jakby dowodził tym wszystkim na odległość. Skoro był na odległość, to nie mógł zarazić, złe słowo. Nie mógł cierpieć na chorobę popromienną. Tam jest taka scena w filmie, że oni w pewnym momencie już po odpowiednim oczywiście czasie zaczynają pluć krwią, kaszlą i wyciągają chusteczkę. Na tej chusteczce widać krew i w zasadzie tylko jest pytanie, jesteśmy chorzy na chorobę popromienną? Aha, rak płuc pewnie w domyśle. Kiedy umrzemy? No trudno zachorować na coś, od czegoś, przy czym się nie było. Legasow rzeczywiście miał problemy ze zdrowiem, choć jak wiemy jego śmierć wyglądała zupełnie inaczej. Tu film pokazuje prawdę i nieprawdę, bo on się powiesił.
1: No właśnie, serial sugeruje nam no taką...
0: Samobójstwo.
1: Samobójstwo, ale niejednoznaczne. Tam jest takie dopuszczenie możliwości, że może brały w tym udział służby. Tak, że ktoś mu zrobił to samobójstwo. Myślę, jest taka teoria spiskowa.
0: Jest, ale myślę, że nikt mu nie pomógł. Powiesił się sam, natomiast otoczenie tego miejsca, gdzie to się wydarzyło, wygląda zupełnie inaczej. Rozmawiałem z wieloma

0: osobami, które były świadkami wielu różnych rzeczy związanych z tą katastrofą, potem dochodzeniem i tą całą historią. I jedna z tych osób to jest osoba, która była w bardzo wąskim kręgu. To jest Polak w ogóle. Jedyny Polak, który został dopuszczony do tego wszystkiego, był zaufanym Rosjan tak naprawdę. Świetnie mówił po rosyjsku, oni mu ufali, że on niczego nie, bez ich zgody na zewnątrz nie ujawni. I on mi opowiadał, że został zaproszony na rozmowę z Legasowem. On prosił o tę rozmowę i KGB powiedziało: okej, towarzysz Waldemar, my ciebie zawieziemy. I nie zawieźli go do bloku na jakimś osiedlu, bo w serialu HBO to jest blok z wielkiej płyty i w tym bloku Legasow w kuchni stawia stół, wchodzi na ten stół, wiesza sobie stryczek i się zabija. On mówi: nie. Zawieźli mnie do pilnie strzeżonego osiedla, 30, może 40 kilometrów od Moskwy, osiedla, w którym mieszkali najbardziej zaufani pracownicy tego aparatu. A ktoś, kto był wiceprzewodniczącym Agencji Atomistyki, odpowiedzialnym za badania jądrowe, nie mógł mieszkać w bloku. Był bogatym człowiekiem, był bardzo szanowanym profesorem. I profesor Legasow mieszkał w bardzo eleganckiej daczy przy ulicy, która nawet nie miała numerów. Mówi: gdyby mnie to KGB nie zawiozło, a potem nie czekało, a potem nie przywiozło z powrotem, ja bym tam nie trafił. Więc to była piękna willa. Natomiast tak, siedzieliśmy przy tym stole, przy którym, jak się potem dowiedziałem, on skończył swoje życie. I ten mój rozmówca jest w podcaście, też są te rozmowy, jest ta opowieść, również ten fragment. On mówi: kiedy ja się dowiedziałem potem, że to w tym miejscu on się zabił, a potem zobaczyłem to w serialu HBO, że to jest blok z wielkiej płyty, fajnie to wygląda, ale to miejsce wyglądało inaczej. Natomiast sam fakt jest jak najbardziej prawdziwy.
1: Skoro mówimy już o odstępstwach od tego, jak w rzeczywistości wyglądała ta sytuacja, to tam jest jeszcze jedna bohaterka. Bohaterka Ulana Homiuk, fizyczka białoruska. I czy to jest postać historyczna?
0: Fikcyjna. To jest postać fikcyjna, ale też świetnie zagrana. I zresztą twórcy filmu nie ukrywają tego, bo tam na końcu w napisach pojawiają się informacje o wielu rzeczach. I ona, oni mieli, myślę, bardzo prosty problem. Tak naprawdę tych naukowców było bardzo wielu. Czyli to była spora grupa naukowców, którzy zajmowali się na różnych poziomach, dzieląc się wiedzą między sobą, pomysłami, szukali tych pomysłów, zajmowali się tym, jak wygasić problem spowodowany eksplozją w Czarnobylu. Wygasić jest tutaj nawet dobrym słowem, bo przez pierwsze parę dni trwał pożar, którego bardzo się bano. W serialu HBO też ten pożar jest mocno wyolbrzymiony, ale on był. On miał swoje miejsce i rzeczywiście to był problem. I oni szukali pomysłów na zgaszenie pożaru, ograniczenie radiacji, usunięcie tego, co wybuch rozrzucił po okolicy, czyli usunięcie pierwiastków promieniotwórczych, które zasypały dosłownie okolice elektrowni w Czarnobylu, w tym miasto Prypeć, ale nie tylko miasto Prypeć, tam ta zona miała ponad 30 kilometrów, gdyby takie kółeczko zrobić. Więc oni szukali pomysłów na te różne rzeczy i to było całe duże grono naukowców, mniej więcej 30-osobowe. Ta wierchuszka tego, a sądzę, że w praktyce jeszcze większe. Jak to pokazać w filmie? Twórcy z HBO chyba mieli z tym mocny problem i sobie wymyślili, że oni stworzą fikcyjną postać, naukowczyni, która będzie skupiała w sobie wiedzę tych wszystkich ludzi, mężczyzn i kobiet, nawet większości mężczyzn, tam kobiet było mniej. No i wymyślono ją. I ona tę historię pięknie odgrywa, ale tak naprawdę to jest postać wymyślona w hołdzie bardzo wielu różnym osobom.
1: No ale to, że ona jest Białorusinką, że pracuje pod Mińskiem, jeśli dobrze pamiętam, to też jest nie bez znaczenia w kontekście tej historii, prawda?
0: No, tam dwie republiki dawnego Związku Radzieckiego są zamieszane w całą tą sytuację. Oczywiście Ukraina, bo na terenie Ukraińskiej Republiki jest elektrownia w Czarnobylu. I Mińsk, który jest tak naprawdę niedaleko po drugiej stronie, Białoruś, która ściśle tutaj z Ukrainą współpracuje. Jeszcze jedna rzecz, która często się ludziom myli, bo ludzie uważają, że skoro elektrownia nazywa się, jest czarnobylska elektrownia jądrowa w Czarnobylu, to to miasto obok, które jest ewakuowane na filmie, to jest pięknie pokazane, bardzo fajnie zresztą, jeżeli można mówić fajnie o tak smutnych rzeczach, to jest Czarnobyl. To miasto nazywa się Prypeć. I to miasto Prypeć jest 3 kilometry w linii prostej od elektrowni w Czarnobylu. Czarnobyl, czyli miasto o nazwie Czarnobyl, jest dużo, dużo, dużo dalej. Tam 18 czy 17 kilometrów. I można by się zastanowić, czemu tak naprawdę elektrowni nie nazwano Prypecką elektrownią jądrową, bo może tak należało lepiej. Pomysłów było kilka, ale ponieważ Czarnobyl był największym miastem, był takim, można powiedzieć, miastem powiatowym, jakbyśmy to rzekli po dzisiejszemu, czyli nawet nie gminą, tylko powiatem, no to skoro mamy powiat czarnobylski i na terenie tego powiatu jest elektrownia, obok której jest miasto Prypeć, nazwijmy

0: tą elektrownię od nazwy miasta powiatowego czarnobylską. Stąd nazwa Czarnobyl. Stąd tam były władze tegoż powiatu i stąd nazwa miasta, które wcale nie jest ewakuowane w pierwszym rzucie. Czarnobyl też był ewakuowany, ale dużo, dużo, dużo później. Prypaść dużo wcześniej. 36, tutaj tych elementów jest namieszanych dość sporo.
1: Dużo wcześniej nie powiedziałbym. 36 godzin dopiero po wypadku jest Prypeć ewakuowana. 100 tysięcy ludzi
0: dopiero?
1: Opuszcza swoje.
0: Ja bym powiedział, że znaczy, tak, to prawda, natomiast ja bym powiedział, że jak na warunki, jakie oni mieli, jak na sytuację, to jest to szybko i jest to akcja przeprowadzona w mistrzowski sposób, aż zaskakująco mistrzowski. Oni rozważali ją wcześniej. Oni sprowadzają na miejsce autobusy z Kijowa. Sprowadzają tych autobusów grubo ponad 1000, według różnych źródeł tam 1200, 1500. Różne źródła mówią różnie na ten temat, ale te autobusy są i mało tego, ci ludzie bardzo grzecznie, bardzo karnie do tych autobusów idą. To może być zaskakujące, bo oni zostawiają majątek całe swojego życia i ktoś może zadać pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że oni tak grzecznie idą, jak to tak kompletnie porzucają wszystko. Powód jest bardzo prosty. Im powiedziano, że oni wyjadą stamtąd na bardzo krótki czas. Niektórzy słyszeli, że 3 dni, niektórzy, że 2, niektórzy, że 10. Zresztą tak im powiedziano, zamknij mieszkanie, wyłącz gaz, odłącz prąd, weź zapas ubrania i jedzenia ze sobą na 2-3 dni, najpóźniej za parę dni wrócisz do środka. Jeżeli masz zwierzęta domowe, psykoty, zostaw je w domu, zostaw im jedzenie, one te 2-3 dni przetrzymają. Więc oni idą grzecznie do tych autobusów. To są też w większości pracownicy elektrowni albo pracownicy firm, które pracują wokół elektrowni. To była dość wybrana grupa ludzi, która mieszkała w bardzo, może nie idealnie pięknym mieście, bo to było jednak typowo robotnicze miasto, ale jak na warunki Związku Radzieckiego, to było miasto bogate, oni zarabiali dużo, oni wiedli życie dużo bardziej beztroskie, mając pewną pracę, niż przeciętny obywatel Związku Radzieckiego. To byli ludzie wykształceni, średnia wieku 20 kilka lat, tam nie było starych osób, to byli młodzi ludzie. Wiele kobiet było dopiero w ciąży albo dzieci się dopiero rodziły. Więc oni tej władzy wierzyli, ta władza do tej pory ich nigdy nie oszukała. Dlaczego miałaby ich oszukać teraz? Ale ta władza nie powiedziała im prawdy.
1: No, zresztą w serialu tych młodych ludzi symbolizują Wasili i Ludmiła Ignatienko. To są prawdziwe postacie, tak, jak najbardziej. Wasili był strażakiem, on zmarł na, zmarł na chorobę popromienną. No właśnie, wróćmy jeszcze do akcji ratowniczej, bo tutaj nie chciałbym...
0: A wiesz, dlaczego oni w serialu, czy nie dlaczego
1: nie,
0: akurat ta para?
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że ich historia została utrwalona przez białoruską pisarkę. Wiele lat później białoruska pisarka, ja też z tej książki korzystałem, poszła po prostu do żony tego strażaka, do żony Wasilija i po długich namowach namówiła ją na opowieść życia. I z tej rozmowy powstała książka, powstała zresztą też sztuka teatralna, odtwarzana jakby w pierwszej osobie. Czyli tak jakby to ta żona tego strażaka...
1: Monodram.
0: Opowiadała historię swojego życia. Ona po kolei się, ona na początku wierzy, że Wasili przeżyje. Tam jest taki moment, że oni jej mówią, że on jest poparzony, potem jej mówią coś innego, że zatruł się gazem, ale nikt jej nie mówi, że to jest choroba popromienna. A jak już ona się dowiaduje, że choroba popromienna, to mówią jej spokojnie, wyjdzie z tego, tylko ma pić dużo mleka. I ona razem z inną żoną, innego strażaka, tamta żona ma ojca, który przyjeżdża, ma samochód. Chyba Moskwicza. I oni tym Moskwiczem jadą na wieś. Kupują 6 litrów mleka, bo kupienie mleka w Związku Radzieckim nie było prostą sprawą. No bo oni muszą dużo pić mleka. I ją martwi co innego, że Wasili nie lubił mleka. On nigdy do tej pory nie pił mleka. I jak ona go teraz namówi, żeby pił mleka dużo, no ale będzie musiał pić, no teraz będzie musiał. Ona jeszcze nie wie, że on bardzo szybko umrze i że po 3 dniach picie tego mleka będzie kompletnie bez sensu. On jeszcze rosołki mu chce gotować, bo ten żołądek nie będzie przyjmował żadnego pokarmu, bo on po prostu będzie tak ciężko napromieniowany, że nie ma żadnej szansy. Tam jest jeszcze próba przeszczepu szpiku kostnego, już w Moskwie robiona. Też się nie uda. Napromieniowane będzie jej dziecko, które ona się będzie bała potem o ciążę, bo ona się do niego zbliża. On pochłonie tyle pierwiastków, że on będzie zagrożeniem dla każdego, kto do niego podejdzie. Ale ona tej władzy do pewnego momentu wierzy.
1: No właśnie, a skoro już mówimy o chorobie popromiennej, na którą swoją drogą cierpiało ponad 130 osób po tej katastrofie, 28 zgonów w wyniku katastrofy czarnobylskiej, powiedz mi, jak byś ocenił to, w jaki sposób w serialu przedstawiono skutki choroby popromiennej?
0: Dobrze, bardzo dobrze i tak naprawdę, szczerze mówiąc, my mamy niewiele opisów tej choroby popromiennej, bo na szczęście było na świecie stosunkowo niewiele przypadków, nie mówię o Hiroshimie i Nagasaki,

0: Nagasaki, bo to troszkę inna historia. Tam mamy bombę, to jest troszkę inny rodzaj wybuchu, inne pierwiastki promieniotwórcze też lecą tutaj. Nie ma takich wiele awarii w elektrowni i widzisz, powiedziałeś 28 osób. Niektórzy mówią 32, niektórzy mówią 50 kilka, niektórzy mówią 90 kilka, ale są też ludzie, którzy mówią dzisiaj, jakie 28 osób? Nieprawda. 120 tysięcy, a może i 200 tysięcy, a może i 300 tysięcy, tylko Rosjanie utajnili. Myślę, że liczba, którą wymieniłeś, 28, czy może kilkadziesiąt, jest dużo bliższa prawdy niż 120 tysięcy. Ale z różnych politycznych przyczyn wielu osobom było wygodne wyolbrzymianie powodów tej tragedii. Także nie oszukujmy się teraz, bo gra idzie o gigantyczne pieniądze. Gra idzie o odszkodowania, o budowę sarkofagu i mówienie o tym, jak to jest groźne, pozwala te pieniądze wyciągać od tych, którzy panicznie boją się tego zagrożenia. Więc tu jest drugie, trzecie, czwarte dno i ono też namieszało w pewnym momencie bardzo w tej historii.
1: Wspominałeś o Żarnowcu i o tym, że właściwie do dzisiaj się nie doczekaliśmy naszej własnej elektrowni jądrowej. Również ze względu
0: Bośmy się wystraszyli. Przecież pojawiło się hasło Żarnobyl w Polsce, które było połączeniem nazwy Żarnowiec, gdzie budowano naszą pierwszą elektrownię od początku lat 80. z nazwą Czarnobyl, kiedy to w 86 roku ludzie wpadli w panikę i byli szczęśliwi, jak Tadeusz Mazowiecki, już premier Wolnej Polski, podejmował decyzję ostateczną o przerwaniu budowy Żarnowca i o sprzedaży tego, co da się sprzedać i zamknięciu całej reszty, to on nie miał problemów z opinią publiczną. Wszyscy powiedzieli, świetna decyzja, panie premierze, szkoda, że tak późno. Sprzedajmy to nawet za grosze, oddajmy to komukolwiek, bo przecież to jest jeden wielki Czarnobyl, który wybuchnie. Nikt nie próbował ludziom tłumaczyć, jeżeli próbował, to zrobił to kompletnie nieskutecznie, że elektrownia, która miała być zbudowana w Żarnowcu, była zupełnie innego typu niż ta, która wybuchła w Czarnobylu, dlatego że elektrownia, którą myśmy budowali, była zupełnie innym projektem technicznym. Nie była elektrownią, która miała służyć produkcji plutonu do bomb atomowych. W związku z czym, gdyby nawet wydarzyło się coś takiego jak w Czarnobylu, że obsługa świadomie, bo w Czarnobylu obsługa świadomie popełniła te błędy, przekonana, że robi o to eksperyment odkładany przez 2 lata. Gdyby w Czarnobylu popełniono te błędy, gdyby w Żarnowcu zrobiono dokładnie to samo, elektrownia w Żarnowcu była tak skonstruowana, tak jak elektrownie na zachodzie, że ona by się naprawdę sama wyłączyła. Czyli nie byłoby tego momentu, że naciskamy czerwony guzik, a w ciągu paru sekund moc gwałtownie rośnie i mamy wielkie boom. To by po prostu fizycznie było niemożliwe. Natomiast w Czarnobylu tak, to się mogło stać.
1: Może nie miejsce na to w tej rozmowie, ale wszystkich zainteresowanych odsyłamy do przypadku odrobinę wcześniejszego niż Czarnobyl, Three Mile Island w Stanach Zjednoczonych, gdzie podobna awaria reaktora zakończyła się po prostu opanowaniem sytuacji, bo tam wszyscy wiedzieli, co robić, w jaki sposób robić, a przede wszystkim ten reaktor był inny.
0: Szczerze mówiąc, dokładnie tak samo w Fukushimie. W Fukushimie problemem stały się nie rzeczy związane z reaktorem, tylko w Fukushimie problemem stały się zalane przez niesamowicie dużą falę tsunami, której nie przewidziano wcześniej, agregaty z silnikami diesla, które miały służyć do awaryjnego produkowania prądu, właśnie takiego potrzebnego, to co badano w Czarnobylu, potrzebnego do pracy elektrowni i do chłodzenia reaktorów w momencie wygaszania. Im tego zabrakło.
1: No dobrze, wróćmy jeszcze raz do Czarnobyla, tak, i radzenia sobie ze skutkami tej katastrofy.
0: Jest jeszcze jedna ściema, taka bardzo ważna tam w tym
1: tak,
0: wszystkim.
1: Słucham.
0: Wybuch. Otóż w serialu HBO pojawia się taki wątek i on jest bardzo, znaczy tak, pierwsza nieprawda, czyli pani doktor symbolizuje wielu naukowców. Druga nieprawda, premiera, wicepremiera Szczerbiny nie ma na miejscu, nie leci tym helikopterem. Trzecia nieprawda, helikopter w inny sposób tam się rozpada. Kolejna nieprawda, troszkę inaczej wyglądają te bioroboty, czyli żołnierze i tak dalej. Znaczy inaczej, to wszystko jest przerysowywane w tym serialu, ale rozumiem o to, że chodziło o to, żeby stworzyć wrażenie, zrobiono to świetnie, tego niebezpieczeństwa, tego zagrożenia. I po wybuchu już tym pierwszym, kiedy ten reaktor rozerwany, rozsypuje się, mamy skażoną okolicę, w serialu HBO jest drugi wątek, który jest prawdziwy do pewnego momentu, a dalej nieprawdziwy. Otóż tam się pojawił i rzeczywistością był problem związany z tym, że w tej sterowni elektrowni, jak już im ten reaktor wybuchł po tych paru sekundach gwałtownego wzrostu mocy, w sterowni nie wydarzyło się nic. Ona dalej wyglądała tak samo, jak wyglądała wcześniej, tylko lampki, kontrolki zaczęły się świecić inaczej, część zgasła, a część z kolei się trwale zaświeciła i przestała w ogóle cokolwiek pokazywać, po prostu światełko się włączyło i już. I im nauczonym tego, że nie jest możliwe, aby reaktor wybuchł, co było możliwe, ale oni tego nie wiedzieli, bo przed nimi

0: mi to ukrywano w tej szkole też i w instrukcjach też. I oni nie dopuścili w ogóle do swojej głowy to, że reaktora może już nie być. W związku z czym dyrektor zmiany wysyła, jak się potem okazuje, na pewną śmierć dwóch pracowników, którzy mają pójść zobaczyć tak naprawdę na oczy, co się stało, no, a dwa każe robić to, czego uczono go w szkole. Skoro reaktor jest niestabilny i wszystkie wskaźniki doszły do maksymalnego wskazania i widzimy, że to się gotuje, tylko nie wiemy, jak się gotuje. I jesteśmy przekonani, że ten czajnik dalej się gotuje, choć tego czajnika już dawno nie ma i połowy kuchni już nie ma, no to co musimy robić? Musimy tłoczyć tam wodę, żeby to chłodzić. Więc on każe tłoczyć wodę do chłodzenia w rury, które już dawno nie istnieją, do zbiorników, których już dawno nie ma. I ta woda wlewa się, tłoczona, w to miejsce, które już nie istnieje, zalewając tą całą konstrukcję coraz większą ilością wody i gromadzi się w podstawach tego reaktora i w jego fundamentach. I to rzeczywiście bardzo szybko stało się mega problemem. To znaczy ta woda tam się zgromadziła i już potem po ugaszeniu pożaru stwierdzono, że to jest bardzo poważny problem, bo jeżeli my tego pożaru nie ugasimy i jeżeli potem nie coś z tego z tą wodą nie zrobimy, nie odpompujemy tego w jakiś sposób, nie zakryjemy tego w jakiś sposób, było bardzo wiele różnych pomysłów, to nastąpi kolejna eksplozja, bo ta woda się tam podgrzeje.
1: Innymi słowy, ta lawa z ściekającego reaktora
0: wleci tam do wody i będziemy mieli takie kabum, ale już takie kabum, które... No i tu jest właśnie nieprawda. Znaczy, prawdą jest, że będzie wybuch, ale nieprawdą jest to, co w serialu HBO jest opowiadane i jakby nakręca atmosferę grozy, że to będzie wybuch, który zmiecie nie tylko Prypeć, Czarnobyl i połowę Kijowa czy połowę Mińska. To jest wybuch, który skazi połowę Europy i stanie się problemem dla Polski, Niemiec, Szwecji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Słowacji, Czechosłowacji, bo wtedy była jeszcze Czechosłowacja. I Gorbaczow, który dowiaduje się o tym, no wiadomo, że musimy zrobić wszystko, żeby... To, jakby to jest podstawą do tego i też wytłumaczeniem do tego, że wysyłamy na gigantyczne ryzyko żołnierzy, którzy mają ręcznie, kiedy roboty zawodzą, usunąć ten radioaktywny materiał, bo jak my tego inaczej nie opanujemy, będzie wielki wybuch, który skazi wszystko. Do tego wybuchu by doszło rzeczywiście, ale ten wybuch nie skaziłby połowy Europy, skaziłby pewnie teren o promieniu paru kilometrów. Byłby wielkim problemem, tak. Ale problemem, z którym oni i tak się potem musieli tam mierzyć na miejscu. Powiększyłby ten problem, tak. Ale nie byłby to kłopot Polski, Niemiec, Czechosłowacji, czy tym bardziej Szwecji, Rumunii, Bułgarii, czy Węgier.
1: Obawa była i w związku z tym zapada decyzja o tym, żeby wysłać tam na samobójczą misję trzech nurków, którzy mają schłodzić tę lawę tak przeciekającą, tak. I no, zatrzymać...
0: Odkręcić zawory, tak, pozamykać, tak. Pootwierać, tak. Powiedziałeś samobójczą, bo tak to jest pokazane w serialu HBO.
1: Dokładnie.
0: No i tu jest ząk, jakby to powiedzieli młodzi, bo ci nurkowie, ci ludzie, którzy idą na samobójczą misję, przeżywają tą samobójczą misję i nie umierają. Zresztą, no w ogóle w tym moim podcaście Czarnobyl, prawdziwa historia, będzie kilka opowieści, w tym opowieści od ludzi, którzy tam pracowali na miejscu. I ten jedyny Polak, który tam na miejscu jest, który potem mi to opowiada i to są opowieści pełne emocji i on mi opowiada tak bardzo szczerze o różnych rozmowach, które mówi, no wiesz, jak to w tamtych czasach się toczyło rozmowy prywatnie w cztery oczy. Nie mogłem o wszystkim opowiadać. Mogę dopiero teraz po latach. Ale stawiało się na stole wódeczkę czy chociaż jakieś piwo i prowadziło się takie rozmowy w cztery oczy, takie szczere naprawdę, z których no, może coś się da wykorzystać, może coś nie. I mówi, jedno z takich rozmów prowadziłem z komendantem straży pożarnej, która gasiła ten pożar w elektrowni czarnobylskiej. Komendant. Oczywiście ten komendant został w nocy zerwany o 3 nad ranem. Przywieziono go łazikiem do elektrowni. Kazano mu dowodzić całą tą akcją. On tam był. On tam poszedł. On razem z innymi wszedł. I teraz jak to jest, że te 28 osób umiera, a ten komendant jest obok razem z nimi i on żyje. On żyje. No mówimy, rozmawiamy, siedzimy tak jak my teraz siedzimy naprzeciwko siebie w naszym podcastowym studiu Polskiego Radia i rozmawiamy. I ten mój bohater mówi, ja z tym komendantem rozmawiając, mówi, zapytałem go, mówi, stary, no jak to jest, że ty przeżyłeś? Przecież miałeś ze sobą miernik. Pochłonąłeś dawkę, która na tym mierniku jest śmiertelna. Dlaczego ten umarł, tamten umarł, a ten żyje i ten żyje? To się, coś tu się nie klei. I on mi odpowiedział tak trochę żartem. Mówi, wiesz, postawiłeś tutaj flaszkę i rozmawiamy przy flaszce. szczerze mówiąc, oni o tej trzeciej nad ranem wyciągnęli mnie z popijawy, z imprezy. Bo myśmy już imprezowali przed tym wolnym, te 2 tygodnie wolnego, które miało być. Ta jeszcze jedna zmiana w

0: elektrowni, miała zrobić ten ostatni eksperyment, zamknąć tą elektrownię na remont i też miała mieć wolne. A myśmy już pili razem z częścią obsługi, bo wszyscy wiedzieli, że już jest, zaczyna się od następnego poranka, my już nie pracujemy. Nam do głowy nie przyszło, że tej nocy coś się wydarzy. I przyjeżdża łazik, wezwany przez dyrektora, no przez wszystkich, i mówią, no, ty jesteś szefem straży, ty masz, komendancie, jechać tam i dowodzić akcją. Ja się ledwo na nogach trzymałem. I on potem żartował, że uratowała go wódka. Niektórzy w to uwierzyli bardzo poważnie i wielu tych żołnierzy szło do akcji potem, pijąc specjalnie wcześniej, bo jedna z legend mówiła, jak wypijesz, to radiacja ciebie nie ruszy. Można powiedzieć inaczej. Ja myślę, że ta wódka była im wydawana, rzeczywiście wiele osób dostawało tę wódkę bez żadnego problemu, z zupełnie innego powodu. Po prostu dowódcy dawali im tę wódkę, jak w czasie II wojny światowej czasami dawano żołnierzom przed atakiem. Licząc na to, że pewna ilość tego alkoholu, nie za dużo oczywiście, podniesie chęć walki, morale, a zarazem stłumi strach, który jest normalną rzeczą w takiej sytuacji. I myślę, że to było tak. Natomiast potem się pojawia legenda wódki, która jest wydawana po to, żeby chroniła przed radiacją. On wchodzi na ten dach, przez to, że jest pijany, zatacza się. Oni są przekonani, że on się zatacza, bo dostał mega dawkę radiacji, dostał, ale zatacza się z innego powodu, więc schodzi wcześniej, więc ta dawka nie jest jednak tak wielka jak inna. A tam czasami widać takie sytuacje. Rozmawiam z innym człowiekiem, który wszedł z kolegą. I on mówi, wiesz, ja się zatrzymałem, a kolega poszedł metr dalej. On zmarł parę tygodni później, a ten jeden metr spowodował, że zobacz, ja żyję i żyję do dziś. Minęło 40 lat, ja żyję. Jeden metr różnicy. Byliśmy obok siebie. Ile to jest metr? Przeszliśmy kilkadziesiąt metrów, więc naprawdę z promieniowaniem może być bardzo różnie. To zależy od wielu rzeczy. No w filmie jest tak, że wszyscy, że jest groźne, że zabija różnie, ale
1: no
0: zabija.
1: I że jest tych trzech nurków, którzy giną. Tak naprawdę
0: żyją.
1: Żyją. To znaczy inaczej, dwóch z nich zmarło w późnych latach 2000 i jeden żyje nadal i ma się dobrze. A tak swoją drogą to jeszcze z tym nurkowaniem to inna sprawa, bo oni tam nie nurkowali, tylko brodzili po kolana w wodzie.
0: Brodzili w specjalnych kombinezonach, zamknięci, nie nurkowali. Jest też kolejna z takich znanych postaci, które w filmie widać, która żyje, a o której się mówiło, że zmarła. Szpital w Prypeci, gdzie przywożą tych pierwszych strażaków. Już z chorobą popromienną, choć jeszcze nikt nie wie, że to jest choroba popromienna. Oczywiście oni mają takie objawy i lekarze, którzy się na tym znają, bardzo szybko się orientują, że to nie jest poparzenie. I że to nie jest zatrucie gazami, że te rany wyglądające jak rany od oparzenia, to są rany od bardzo silnej dawki promieniowania, która w krótkim okresie, jak jest silna, daje takie podobne rany, jak rana po tym, jakbyś przyłożył rękę do czegoś bardzo gorącego. Oni mają na sobie kombinezony. Te kombinezony są skażone, zwłaszcza buty, bo oni chodzą tymi butami po silnie skażonym, promieniotwórczym materiale, rozsypanym, po graficie, nie tylko graficie. I ta pielęgniarka dochodzi do wniosku, bardzo szybko się orientuje, że proste dotykanie tych kombinezonów powoduje kolejne rany u kolejnych osób. I co ona robi, ta pielęgniarka? Każe im zdjąć te kombinezony i buty, bierze to wszystko w ręce, trzymając to we własnych dłoniach. Ona potem ma bardzo silną chorobę, bo ona te ręce, ona to złapie gołymi rękami. I znosi to do tej słynnej piwnicy, w której one do dzisiaj są i do dzisiaj promieniują. I wszyscy mówili, że ona potem w wyniku tego umiera. Ona żyje. Ona ma 70 kilka lat i zresztą dzisiaj opowiada o tym, też występuje w naszym podcaście. Ona mówi, że ona wtedy potem była przekonana, widząc tych umierających ludzi, którzy samolotem zabierani są do Moskwy i potem ona wie, że kolejno umierają ci strażacy. Ona ma 30 lat wtedy z kawałeczkiem, jest przekonana, że to jest koniec jej życia. Ona nie dość, że żyje, to teraz uwaga, ona jest samosiołem, ona tam wraca. Ona tam mieszka do dzisiaj w chatce, jest babuszką, która stwierdziła, że czego ona się ma bać, skoro już gorsze czy przeżyła. I ci, którzy tam jeżdżą, ją ciągle odwiedzają i prowadzą z nią rozmowy, dowożąc jej jedzenie, więc można z nią porozmawiać i ona to wspomina. I stąd mamy to nagranie, stąd znam tę opowieść.
1: Wiesz, Romanie, ja mam takie skrzywienie. Właściwie myślę, że nasi słuchacze, którzy są również widzami filmów historycznych, też być może takie skrzywienie mają, że jak jest jakaś historia, która chociaż odrobinę może dotknąć tematu Polski, to życzyłoby się mieć taką jedną scenę, taka jedna scena na przykład z tą bezprecedensową akcją z płynem Lugola. No niestety tego nie ma w serialu HBO, ale rozumiem, że właśnie takie wątki, to polskie spojrzenie na katastrofę czarnobylską, to właśnie to, co usłyszymy w twoim audioserialu.
0: Dokładnie tak i w ogóle od tego on się zaczyna, bo pomyślałem sobie, że ja nie chcę zaczynać tej opowieści od, tak jak zaczynają inni,

0: tego, co się jest godzina pierwsza, 26, 23, no bo to różnie ten czas jest liczony, ale mniej więcej paręnaście minut po pierwszej w nocy i w elektrowni w Czarnobylu następuje gwałtowny wzrost mocy, a potem wybuch. To wiemy. I oczywiście też w kolejnych odcinkach tłumaczę, jak to się stało, opowiadam o kulisach, jest chociażby ta historia z alkoholem, te wszystkie wątki, o których niektórzy bali się opowiadać, wstydzili się, ci ludzie wyciągani z tej popijawy do akcji, no bo już świętowali wolne, w ogóle to, że było wolne, o czym mało kto pamięta, że to był bardzo specyficzny dzień, to jest noc z piątku na sobotę, to jest w ogóle, u nich nie było wolnych sobot, ale w Polsce już wolne soboty były, oni w sobotę szli do szkoły, więc dzieci powinny pójść do szkoły w tę sobotę. Natomiast zaczynam od Polski i pomyślałem sobie, że zacznę od tego, jak to wyglądało u nas i że zacznę od tego, jak my się o tym dowiadujemy. I tu było pierwsze moje zaskoczenie, tak jak przy Heweliuszu, bo ja się dałem nabrać na to, że tak jak już mniej więcej wiemy dokładnie, co się stało w Czarnobylu, tak samo wiemy, jak to wyglądało w Polsce. Okazało się, że nie wiemy. To znaczy wiemy, ale tej prawdy nikt nie opowiadał tak, jak ona wyglądała.
1: Czyli byli polscy odpowiednicy Uliany Chomiuk serialowej?
0: Jeszcze inaczej. Myśmy się o tym dowiedzieli wcześniej. Nie jest prawdą, że Polska dowiaduje się o tym dopiero w poniedziałek rano 28 kwietnia, bo wersja, która oficjalnie u nas krążyła, była taka, że leci chmura radioaktywna, ona leci nad Szwecję, Szwedzi podnoszą alarm, kawałek tej chmury zahacza o stację pomiarową w Mikołajkach. W Mikołajkach jest stacja pomiarowa IMGW, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No i tam rutynowe badania za pomocą urządzeń do pomiaru skażeń, przekroczenie normy o 500 tysięcy razy, telefon do Warszawy, no już Warszawa jest poinformowana, wielka akcja. Ja w to uwierzyłem. Tak było, ale jest jedno bardzo poważne ale. Zanim chmura doleciała do Szwecji, ta chmura przeleciała nad Mikołajkami wcześniej. I oni to zmierzyli wcześniej. I wysłali ten raport do Warszawy wcześniej. Oni nie dzwonią. Nie dzwonią, tylko wysyłają raport teleksem. Jeszcze nie było faksów. Znaczy były, ale bardzo drogie. Więc wysyłają to tradycyjnie teleksem, tak jak wysyłali inne wyniki. Problem polega na tym, że jest wolna sobota, a potem jest niedziela. Ten raport przychodzi do Warszawy, do centrali i to ukrywano, bo głupio się było przyznać, że sami sobie strzeliśmy w kolano na starcie. Ten raport przychodzi i nikt go nie czyta, bo nie ma nikogo, kto by dyżurował przy tym teleksie. Mija sobota, mija niedziela, jest poniedziałek rano. Pan profesor Jaworowski jedzie do pracy, który jest za to odpowiedzialny, wbiega, parkuje na parkingu. I na ten parking wbiega jego asystentka, sekretarka tak naprawdę, która przyszła do pracy wcześniej, żeby na 8 rano panu profesorowi przyrządzić świeżą, pyszną kawę, żeby na biurku pan profesor zastał kawę. I ona biegnie do niego, bo ona przyszła wcześniej tylko po to, żeby go przyjąć, jak zawsze miała taki zwyczaj. I ona parę minut po 7 znajduje ten teleks, który leży od soboty i nikt go nie wziął. I tam jest to 500 tysięcy razy przekroczenie. I ona nie jest fizykiem jądrowym, ale ona tam pracuje od dawna, więc ona swój rozum ma. I ona biegnie z tą kartką, Jaworowski wysiada z samochodu, on mi to opowiada, on już nie żyje, ale mam to nagranie zrobione wcześniej. Udało się z nim porozmawiać jeszcze z panem profesorem. I on mówi, wie pan, wysiadam z samochodu i ona biegnie na tym parkingu i krzyczy 500 tysięcy razy Mikołajki. I ja sobie myślę, bomba? Wojna wybuchła? No to było pierwsze skojarzenie, bo jakie mogło być inne? Myśmy to ukrywali potem, bo myśmy musieli napisać raport do Międzynarodowej Agencji do Genewy. Jak my się mamy przyznać, że nasza sieć pomiarowa działa świetnie, tylko urzędnicy dali ciała przez ponad 24 godziny? Od tego zaczynamy.
1: Od tego zaczynamy.
0: Pierwszy... I tego wam do tej pory nikt nie opowiadał.
1: W chwili emisji naszej rozmowy, pierwszy odcinek podcastu Czarnobyl, prawdziwa historia jest już dostępny, a kiedy kolejne?
0: Co czwartek. 6:30 rano w czwartki zapraszam. Kolejne odcinki. Mam nadzieję, że się państwu spodobają i mam nadzieję, że tych zaskoczeń będzie więcej. A na końcu porozmawiamy sobie o faktach i o mitach, które są wokół tego wszystkiego. No i tu pewnie część osób się obrazi, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że to, co powiedziałeś tutaj wcześniej, te ofiary możemy liczyć w dziesiątkach. Tak, one były. Mówię o ofiarach śmiertelnych. Ale nie w tysiącach, a już na pewno nie w setkach tysięcy. Strach ma wielkie oczy. Ten strach spowodował dla Polski wymierne konsekwencje. Wstrzymanie budowy Żarnowca, wstrzymanie budowy Klempicza. Wystraszyliśmy się trochę nadmiarowo i taka zagadka dla państwa na koniec. Nie powiem wam, jaka jest odpowiedź. Mówiłem, że jak

0: Podjęliśmy decyzję o sprzedaży Żarnowca, znaczy o zamknięciu budowy Żarnowcu. Pierwszy reaktor był przygotowany razem z całym sprzętem. I rząd Tadeusza Mazowieckiego, żeby choć trochę odzyskać pieniędzy, ogłosił coś w rodzaju przetargu. Na zasadzie, kto chce kupić od nas nasz pierwszy reaktor, który już w 98% skompletowany, tylko nie złożony, był przywieziony do Polski i czekał na zmontowanie w Żarnowcu razem ze wszystkim. I znalazł się ktoś, kto ten reaktor kupił. Za grosze, za 5% jego wartości. Oni uważali, ci, którzy go kupili, że była to niesamowita okazja, bo tak tanio nie da się kupić takiego reaktora. Powiem więcej, oni ten reaktor zmontowali, uruchomili i ten reaktor przez kilkadziesiąt lat później działał. I nic się nie stało. Kto i gdzie zrobił sobie z naszego reaktora swoją pierwszą elektrownię jądrową, działającą tuż obok stolicy tego kraju przez bardzo długie lata? Zagadka dla państwa.
1: No, o tym na pewno w podcaście Czarnobyl. Prawdziwa historia. Zapraszał Roman Czejarek. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Był to podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Zapraszam do polubiania i komentowania tego odcinka. Dziękuję serdecznie. Bartek Makowski. Do usłyszenia.
3: To był podcast Polskiego Radia. Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
4: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze. To wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Terminy na przekazanie do ZUS zmian w naszych dokumentach, związanych na przykład ze zmianą nazwiska, albo nowy numer konta bankowego czy adresu, to bardzo ważne informacje. A ich przegapienie może wywołać spore perturbacje i w efekcie spowodować opóźnienie w wypłacie emerytury, na którą przecież wielu seniorów co miesiąc wyczekuje. Jak takie zmiany zgłaszać i czy można to zrobić zdalnie, to tylko część wyjaśnień, które przedstawimy w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
6: Klimat jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
6: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
6: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
6: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
6: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
3: Autopromocja.

Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Na rządowej stronie Bezpieczne dane można już sprawdzić, czy informacje, które wyciekły z bazy

0: I doktor, po niedawnym ataku hakerskim należą także do nas. Jeśli do tego doszło, pojawia się informacja o numerze PESEL, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
1: Możemy potwierdzić to naszym PESEL-em, bo Ministerstwo Cyfryzacji nie realizuje potwierdzeń dotyczących tego, czy jakie to były dane medyczne. Najważniejszy jest fakt przełamania zabezpieczeń firmy MyDoctor. On już został potwierdzony. Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
0: Szef resortu cyfryzacji podkreślił, że dane pacjentów na razie nie trafiły do publicznego obiegu. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został aresztowany na 3 miesiące. Chodzi o sprawę upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jak wyjaśniła rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak, Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli.
2: Poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów, a również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również czyn, przynajmniej ten z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest czyn zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności, a więc zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
0: Szef PKO miał m.in. powoływać się na wpływy u byłego premiera Mateusza Morawieckiego w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Radosław P. nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Co oznaczają sygnały alarmowe i jak się zachować, gdy je usłyszymy, gdzie szukać rzetelnych informacji i co warto mieć w plecaku ewakuacyjnym. Między innymi tego dotyczą bezpłatne szkolenia w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, które w weekend odbywają się w wielu miejscach w kraju. Między innymi w ogrodach Pałacu Branickich w Białymstoku.
3: Gdzie państwo macie apteczkę w domu?
4: W kuchni.
3: To jest właśnie bardzo ważne, żeby to było. Też, żeby mieć spakowane, przygotowane dokumenty, pokopiowane w formie zdigitalizowanej. Bo...
5: Wszystko jest. Mamy śpiwór, mamy pierwszą pomoc, latarkę, radyjko, jest jakieś jedzenie suche, no plecak mamy. Nie wiadomo, co się wydarzy. Człowiek się nie martwi, od razu wszystko bierze na plecy i idzie.
6: Umiemy reagować, czy nie umiemy reagować, jak pan myśli?
7: Ludzie przede wszystkim stali się zdecydowanie bardziej świadomi potencjalnego zagrożenia.
8: Piotr Hryniewicki z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
6: Podstawowy apel to nie ignorować tego.
7: Nie ignorować i sprawdzać informacje tylko w zaufanych źródłach. Fake newsy to jest to, co może naprawdę największą zgubę na nas prowadzić. Nie patrzeć Facebooków, patrzeć alerty RCB, oficjalne strony rządowe i główne media.
9: To są te wszystkie informacje, które posłużą nam wtedy, kiedy może przecież pojawić się sytuacja kryzysowa.
8: Wojewoda Podlaski, Jacek Brzozowski.
9: Ten narodowy trening odporności, to mówimy już w setkach tysięcy Polek i Polaków, którzy na terenie całego naszego kraju biorą w tym udział.
0: Terenowe punkty treningowe można będzie odwiedzić jeszcze dziś podczas festynów i pikników rodzinnych przy remizach OSP oraz w urzędach miast i gmin. Prezydent deklaruje, że będzie wsłuchiwał się w opinię młodych ludzi. Karol Nawrocki spotkał się z młodzieżą w prezydenckiej rezydencji na Helu.
10: Zmienia się na naszych oczach świat. I dzisiaj dyskutowanie o przyszłości Polski bez młodzieży nie jest z całą pewnością pełne. Ja jako przedstawiciel średniego pokolenia jestem odpowiedzialny za to, żeby budować przyszłość Polski z mocno słyszalnym głosem młodzieży, z szacunkiem do tych, od których możemy się uczyć, bo są doświadczeni, są starsi od nas.
0: Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z prezydentem, ministrami, doradcami oraz przedstawicielami nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury. Z kolei około 1000 uczestników wzięło udział w kampusie Polska Przyszłości. Przez 4 dni na festiwalu w Olsztynie spotkali się m.in. wieloletni więzień polityczny Andrzej Poczobut, astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nasz reporter pytał młodych ludzi o to, które wystąpienie zrobiło na nich największe wrażenie.
11: Cieszę się ze wszystkich paneli, na których byłam. Myślę, że jedno z których najbardziej mi się podobało to ze Sławoszem.
12: Z Andrzejem Poczobutem zdecydowanie.
13: Bardzo dobre wystąpienie pana premiera. Mobilizuje elektorat, mobilizuje tutaj siły demokratyczne, aby przeciwdziałać temu hejtowi drugiej strony politycznej sceny.
14: Zdecydowanie tak, bo mówił do nas młodych, to było najfajniejsze.
15: Najbardziej podoba mi się kontakt z ludźmi, a potem myślę, że spotkanie z premierem Tuskiem.
0: Organizatorem kampusu Polska Przyszłości jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Festiwal wrócił do Olsztyna po rocznej przerwie. To były aktualne.

0: Aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy na wschodzie i północnym zachodzie przelotne opady deszczu, na południu w dolinach rzecznych mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 10 stopni na południu, 13 w centrum do 17 na zachodzie kraju. W niedzielę od 22 na północy, 26 w centrum do 29 na południu i południowym wschodzie.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
2: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani, program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dziś kraj, który większość Polaków mija w trybie winieta, autostrada, espresso na stacji i dalej, bo Chorwacja czeka. A to Słowenia, kraj, który w masowej świadomości jest jak młodszy brat na rodzimej imprezie. Sympatyczny, ale nikt nie pyta co u niego, a tymczasem w 2 godziny potrafi zmienić krajobraz z alpejskiego na adriatycki. Czy rzeczywiście czujecie Państwo ten syndrom młodszego brata? Pytam o to Pawła Kranca, eksperta Visit Slovenia.
3: Chyba nie, wiesz, jestem przekonany, że Słowenia jest na tyle już niezależnym krajem, na tyle ciekawym, odróżniającym się od Chorwacji pod wieloma względami, że trudno powiedzieć, że Słowenia jest młodszym bratem Chorwacji. Może, jeżeli byśmy chcieli dociekać, to może to jest tylko kwestia wybrzeża, które rzeczywiście trzeba oddać w Słowenii zdecydowanie krótsze niż to chorwackie wybrzeże.
2: Do wybrzeża dojdziemy, ale zacznijmy od prawdziwej instagramowej ikony Słowenii, czyli wyspy Bled. Bled, taki klasyk, wyspa, kościół, pletny, czyli te łodzie, którymi się tam dopływa. Instagram to miejsce kocha. Ale pod tą pocztówką chyba jest historia starsza niż chrześcijaństwo.
3: Bled to miejscowość oddalona od Lublany około 40 km. I rzeczywiście Bled to miejscowość, która swoją historię zaczęła jeszcze przed chrześcijaństwem. Dzisiaj to Instagram. Kilka lat temu Bled pojawił się jako ilustracja puzli, które można było zobaczyć w sklepach, pocztówkach. I rzeczywiście jest przepiękną miejscowością z jeziorem w środku. Na jeziorze wyspa, a dookoła miejscowości szczyty Alp, często ośnieżone, które dają rzeczywiście przepiękny widok.
2: Coś więcej o tej wyspie?
3: Wyspa charakteryzuje się tym, że tak jak wspomniał pan, jej że powiem, historia zaczęła się od bogini Żywy, więc to są grube lata przed chrystianizacją. W VIII wieku kościół powstał w wieku XVII. Płynie się tam łodzią pletną. W Bled są 3 rodziny, które zajmują się tym fachem, czyli przywożą turystów z miasta na wyspę. Do kościoła, który jest, i dzwonnicy, które są na wyspie, prowadzi 99 schodów. Będąc w Bled, można słyszeć dzwony o nieregularnych godzinach, i te dzwony symbolizują, czy te dzwony są efektem obecności turystów w kościele, ponieważ jest dzwon marzeń, życzeń, który jest w kościele. No i w odpowiednich godzinach, kiedy można zwiedzać wyspę, każdy z turystów może podejść i tym dzwonem zadzwonić, a dźwięk dzwonu roznosi się po całej okolicy.
2: Wyskoczmy teraz na to wybrzeże, które jest znacznie mniejsze niż wybrzeże chorwackie, znacznie krótsze w ogóle bez porównania jak wybrzeże włoskie, ale jednak ma swoje takie mocne punkty. Portorož.
3: Tak, słoweńska Istria ma swój charakter. Zaczynając od strony chorwackiej, pierwszą miejscowością jest Portorož, miasto Portorož, i jest to jedna z bardziej tętniących życiem miejscowości słoweńskiego wybrzeża. Zresztą każda z takich 5 głównych miejscowości, które są na słoweńskim wybrzeżu, ma swój charakter. Wspomniany Portorož to miejsce, gdzie rzeczywiście życie się toczy towarzyskie bardzo, bardzo szumnie. Są kluby, kasyna,

0: restauracje, promenada i tutaj dużo się dzieje zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. Obok Portorożu jest Piran. Piran to architektoniczna perełka słowiańskiego wybrzeża, gdzie widać ślady zarówno Wenecjan, ale również widać szczególnie na budynkach elementy, które powstawały w trakcie, czasów, kiedy Austro-Węgry były, czyli Habsburgowie i Austro-Węgry były, zajmowały ten teren. Kolejną miejscowością jest Izola, która jest bardzo lokalna, rybacka, z takim lokalnym, charakterem. No i największe miasto Słowiańskiego Wybrzeża, czyli Koper, miasto z dużym portem, stolica nieoficjalna Słowiańskiego, Wybrzeża. I będąc już przy granicy z Włochami, mała miejscowość Ankaran. I to jest takich pięć największych miast, miejscowości na Słowiańskim Wybrzeżu.
1: Proszę bardzo, 46 kilometrów wybrzeża, a klimaty jak Hiszpania, jak Włochy, jak trochę Grecja. Rzeczywiście można, na takim krótkim odcinku posmakować atmosfery wielu właśnie krajów śródziemnomorskich.
0: Tak, i chyba wspaniałe jest to, że rzeczywiście będąc na tym Słowiańskim Wybrzeżu można to, co charakteryzuje Słowenię, bardzo różnorodnie tą Słowenię odkrywać i zobaczyć wiele, różnych charakterów Słowenii. Warto również udać się w głąb Istrii słoweńskiej. To wszystko są odległości 10, 15, 20 kilometrów i rzeczywiście poznać charakter nie tylko tych miejscowości, które leżą nad samym morzem, ale również tych miejscowości, które, są na Istrii. To są głównie wioski, takie jak Korte, Malija czy Truszkę.
1: Słowenia kojarzy się bardziej jednak z takimi aktywnościami jak rafting, fantastyczne przecież rzeki, wręcz stworzone do raftingu, te krasowe, kamienne brzegi. No i, coś, co jest w Słowenii największe na świecie, czyli jaskinia Postojna. To jest rzecz, którą chlubi się Słowenia.
0: Słowenia jest naprawdę bardzo dobrą destynacją, bardzo dobrym kierunkiem dla ludzi, którzy cenią sobie odpoczynek, wakacje, urlop czy długi weekend, bardzo różnorodny. I to, że te atrakcje turystyczne są tak blisko siebie, są tak różnorodne, to jest bardzo duży, plus. Wspomniana atrakcja w postaci jaskini Postojna.
1: Powiedzmy o niej parę słów.
0: To jaskinia, która oddalona jest od wspomnianego Słowiańskiego Wybrzeża o 30-35 minut. Leży w regionie, Kras. To jest region, który słynie z wapiennych kamieni i, dzięki temu te wszystkie zjawiska krasowe, które Państwo pewnie kojarzycie również z Czechami i tak dalej, to mają miejsce. W Słowenii jest kilkaset jaskiń. Niektórzy mówią nawet o 1000 jaskiń mniejszych, większych, ale rzeczywiście jaskinia Postojna jest największą jaskinią. Zaczyna się zwiedzanie właśnie jaskini od przejazdu kolejką. Jest taka kolejka, która jeździ właśnie wewnątrz jaskini. Potem jest część, gdzie się spaceruje z przewodnikiem lub wykorzystuje się audioguide. I ostatni etap, zwiedzania jaskini Postojna to również podróż czy powrót do, punktu wyjścia czy wejścia kolejką. Cała podróż trwa około półtorej godziny i rzeczywiście wiele osób, które udają się do zwiedzania Postojnej, są, zauroczone tym, jak ta jaskinia się prezentuje, jak duża jest i rzeczywiście jak, zupełnie inny świat panuje pod ziemią. Dodajmy, że niezależnie od, pogody na zewnątrz, to w jaskini, co oczywiste, panuje jedna temperatura, jest to około 8-9 stopni Celsjusza, także szczególnie na lato albo w deszczowe dni, to jest świetna atrakcja turystyczna.
1: Słowenia to, no, można powiedzieć, mikroskopijne w porównaniu do innych krajów wybrzeże, ale za to Alpy to jest potęga. No i słynna Krańska Góra, bo to jest miejsce znane przede wszystkim narciarzom, tam się rozgrywa Puchar Świata, ale również z różnego rodzaju letnich aktywności. Ja się przyznam, kiedyś wjeżdżałem na Krańską Górę samochodem. Porzućcie wszelkie rachuby, bo to jest po prostu droga pionowa do góry. Ale nagroda jest fantastyczna, bo wjeżdża się właściwie pod sam szczyt, ten, kto nie chce się męczyć i wchodzić. Ale chyba to nie jest jedyna atrakcja, która nas spotka na Krańskiej Górze.
0: Krańska Góra jest również, miasto, które leży w dolinie. Natomiast to, co pan powiedział, te szczyty, które są, otaczają Krańską Górę i gdzie się wjeżdża, czy samochodami, czy rowerami, czy, podczas spinaczek górskich pieszych, to rzeczywiście zapierają dych w piersiach i Słowenia to, jeżeli chodzi o aktywności takie outdoorowe, to rzeczywiście Bardzo dobra destynacja.

nie tylko Alpy Julijskie, ale to również Alpy Kamieńsko-Sawińskie i leżące na wschodzie tuż przy drugim co do wielkości mieście słowiańskim Mariborze, to również słowiańskie Pochorie. Więc dla wszystkich miłośników gór, a w Polsce takich osób nie brakuje, to Słowenia jest naprawdę wymarzonym kierunkiem. Trasy 5

0: adrenaliny czy sportów związanych z adrenaliną zapraszamy właśnie w okolice miejscowości Bowet, Stolbin, Kobarid. Tam rzeczywiście jest zarówno rafting, ale również canyoning i inne formy sportów wodnych. Ale warto także również na innych rzekach słoweńskich uprawia się sporty wodne. Jest również rafting na rzece Mura. Bardziej jest to spływ rzeką Mura niż rafting, ale rzeczywiście też jest ciekawy, to jest wschód Słowenii. Jeżeli ktoś lubi codziennie rano wstać i codziennie mieć inną atrakcję, czy inną aktywność, to mogą być rowery, to mogą być bajki, wspomniany przed chwilą rafting.
1: Czy chociażby wędrówki po górach.
0: Czy chociażby wędrówki po górach, to rzeczywiście w Słowenii nie można się nudzić. I myślę, że każdy, kto lubi aktywny wypoczynek, znajdzie coś dla siebie. A dla tych, którzy lubią wypoczywać mniej aktywnie, bardziej biernie i łapać i ładować w inny sposób akumulatory, Słowenia, szczególnie po swojej wschodniej stronie, oferuje kilkanaście wspaniałych resortów termalnych, gdzie można wypoczywać, kąpać się w gorących źródłach.
1: O proszę, resorty termalne, bo to nam się kojarzy ze Słowacją, Węgrami, Bułgarią.
0: Słowenia w Polsce znana jest głównie przez swoje atrakcje, które są zlokalizowane na zachodzie kraju. Natomiast warto wspomnieć również o wschodzie i o tym, co właśnie jest najbliższe osobom, które jadą do Chorwacji. Jadą od strony Gracu, przecinają Maribor, potem jadą przez Ormoż i właśnie w okolicach tych miejscowości znajdziecie państwo resorty termalne, takie jak Murarskie Toplice, Termy Olimia, Termy Banowcy, Termy Zrecze, więc tych term jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Na koniec kilka słów o kuchni słoweńskiej, bo ona musi być chyba troszkę zróżnicowana, potrosze alpejska, potrosze śródziemnomorska. Czego koniecznie trzeba spróbować w Słowenii?
0: Trafi pan w dziesiątkę, bo rzeczywiście jest tak, że w zależności od regionu, w którym się przebywa, każdy z tych regionów ma swoje przysmaki. I rzeczywiście na słoweńskim wybrzeżem to będzie kuchnia śródziemnomorska i trzeba spróbować ryb, trzeba spróbować lokalnego wina, jak również oliwy z oliwek. Będąc na wschodzie, trzeba spróbować koniecznie potraw z oleju z pestek dyni czy oleju z dyni, która jest tam szalenie modna.
1: Olej z pestek dyni to jak w Styrii troszeczkę.
0: No, bo ten region na wschodzie Słowenii to nazywa się Styria albo Sztajerska, więc to wszystko ma swoje historyczne naleciałości. Ten region był, jak nie było granicy między Austrią a Słowenią i był Austro-Węgry, to historycznie ta kuchnia właśnie jest do siebie bardzo podobna. A na zachodzie mamy na południu kuchnię śródziemnomorską, a na północy, bliżej granicy z Austrią, mamy kuchnię austriacką, czyli więcej znakomitych kiełbas góralskich, serów, więc absolutnie tak jak zmienia się krajobraz, tak zmienia się kuchnia, ludzie słowy.
1: A coś z tego takiego bardzo śródziemnomorskiego, a jednocześnie bardzo słoweńskiego?
0: No śródziemnomorskie to myślę, że najbardziej lokalne to będą wina i szczepy oliwy z oliwek, ponieważ w Słowenii są hodowane dwa główne szczepy oliwy czy oliwek. Jest to Belica i Lecino, więc to są takie charakterystyczne odmiany oliwek. A takim charakterystyczną odmianą, jeżeli chodzi o tytuły win, no to jest Malwazia, która po włoskiej sobie nazywa się Malwazia, oraz słoweński Refosz, który po włoskiej sobie nazywa się Refosko. Więc to są takie szczepy win, które są bardzo lokalne i rzeczywiście mają swój unikatowy charakter. Mówiliśmy kilka minut temu o jaskini Postojny i o krasie. Ten region słynie z szynki pryszut, czyli włoskiego odpowiednika prosciutto. Ta szynka jest, jak wiemy, długo dojrzewająca, więc do dzisiaj możemy znaleźć pracownię prosciutta, gdzie szczególnie w sezonach, w porze roku, zimą, wczesną wiosną, są pomieszczenia, budynki z otwartymi na przestrzał oknami, w których suszą się szynki i dojrzewają.
1: Proszę Państwa, to jest kuchnia, która wygląda, jakby ktoś połączył Austrię, Włochy, Bałkany i właściwie nikt się nie kłócił o to, kto ma rację.
0: Były kłótnie o tak zwaną krańską kiełbasę, czyli kiełbasę z północy Słowenii, o którą walczyli Chorwaci, o tytuł tej nazwy walczyli Chorwaci i Austriacy, także też są mikrokulinarne dyskusje i konflikty.
1: A do tego małego kraju na wielkie wakacje zapraszał Paweł Kranc, ekspert Visit Slovenia i założyciel takiej właśnie strony. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Powtórka programu.
1: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry, Kafe Armia. Dzisiaj ze mną i z Państwem generał brygady dr Rafał Miernik, szef zarządu w sztabie generalnym, oczywiście zarządu P7, czyli odpowiada pan, panie generale, dzień dobry.
2: Za szkolenie. Dzień dobry, witam Państwa.
1: Panie generale, o szkoleniach od wielu, wielu tak naprawdę lat, miesięcy mówi się mniej bądź więcej. Czasami to są pogłębione debaty. Całkiem niedawno, no właśnie taka pogłębiona dyskusja, rozmowa odbyła się tak naprawdę całodniowa właśnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w Pałacu Prezydenckim. Wielu ekspertów, wielu też byłych oficerów Wojska Polskiego wypowiadało się właśnie na temat tego, jak kształtować te rezerwy, jak patrzeć też na te współczesne wyzwania, jak sprawić też, żeby rezerwiści, którzy kiedyś byli w polskim wojsku, nosili ten mundur, żeby no właśnie na przykład chętniej zgłaszali się na te szkolenia, obowiązkowe szkolenia.
2: Tak. Może pozwolę sobie rozpocząć od takich słów, że to nie jest tylko problem wojska. Powiedzmy sobie od razu. Rzeczywiście problematyka szkolenia rezerw osobowych jest w ostatnim czasie no, dosyć mocno wytłuszczona. Ona też jest przedmiotem debaty politycznej, często dosyć takiej burzliwej, powiedzmy sobie wprost. Spotkanie, czy też konferencja w BBN-ie była już drugim cyklicznym spotkaniem, które jest współorganizowane przez Sztab Generalny i z inicjatywy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jakby tutaj przy inicjatywie też Ministra Obrony Narodowej. Problem ważny, poważny, czasami ciężko o nim mówić w sposób otwarty, no bo nie powinno się o tym mówić oczywiście, kiedy mówimy o danych wrażliwych, ale co do idei, to absolutnie tutaj się z Panią zgadzam. Zebrała się dosyć spore grono ekspertów, żołnierzy czynnej służby, ale też byłych żołnierzy i omówiliśmy problematykę między innymi rezerwy, jak generować rezerwy, jakie są wyzwania i problemy stojące przed szkoleniem i zachęceniem też obywateli do tego, aby no, zmienili może stosunek do służby wojskowej w tej formie rezerwowej. I teraz
1: pasowałoby, żebyśmy, panie generale, podzielili to trochę właśnie na sekcje, bo pan powiedział o bardzo ważnych kwestiach. Zacznijmy od tego generalnie, dlaczego wojsku potrzebne są rezerwy, bo często też w takiej przestrzeni właśnie publicznej, w debacie niepogłębionej, tylko taki ktoś coś usłyszał, no to mówi się, że oczywiście rezerwy są bardzo ważne, ale często też słyszymy, że no ci rezerwiści na przykład, nie wiem, z czasów PRL-u, a ci rezerwiści bardziej współcześni, no to jest jak niebo, a ziemia i tak dalej, i tak dalej.
2: No przede wszystkim nie dzielimy naszych żołnierzy na tych, którzy byli, służyli w wojsku jeszcze w czasie PRL-u i nie patrzymy na to jako na obywateli innej kategorii, bo po prostu wykonywali swoje obowiązki, służyli ojczyźnie w ramach obowiązującej konstytucji. I tutaj chciałem się zatrzymać. Przede wszystkim no, ustawa zasadnicza na każdego obywatela nakłada ten jeden najważniejszy obowiązek obrony ojczyzny. Nas, mówię o siłach zbrojnych, o żołnierzach w czynnej służbie, my jesteśmy zobligowani i ustawą zasadniczą, ale też ustawami innymi w tym obronie ojczyzny, do tego, żeby przygotować społeczeństwo do realizacji zadań w ramach sił zbrojnych. I ci, którzy posiadają taki obowiązek, czyli posiadają przydziały mobilizacyjne, są rezerwistami, albo ci w czynnej służbie, albo ci przyszli, bo to też jakby mówimy tutaj o kwestiach rekrutacji, no to jest nasz obowiązek, żeby to spełnić i zrealizować. Proszę zauważyć, że w momencie, kiedy został zawieszony pobór w 2010 roku, pobór jest zawieszony, nie jest likwidowany, straciliśmy pewną ciągłość budowy rezerw w tej formie służby.
1: Wymienialność taką.
2: Tak, taką wymienialność, czyli nazwijmy to generowanie rezerwy, które jakby patrzymy na to w ten sposób, że na linii czasu rezerwa się starzeje również, prawda? I w pewnym momencie wychodzi jakby do innego stanu. Tutaj pojawiła się bardzo silnie nagłośniona opcja wojska zawodowego i tego dobrowolnego. Nie? Czyli dzisiaj widzimy, że służba w Wojsku Polskim opiera się przede wszystkim na dobrowolności. Często podawane są też przykłady w przestrzeni publicznej innych państw, krajów bałtyckich, krajów nordyckich, które mają inne podejście do

0: jakby konstruowania swoich sił zbrojnych i to ma różne podłoże. Po pierwsze, są to państwa z reguły mniejsze, o wiele mniej liczne, jeżeli chodzi o demografię, to są kilkumilionowe państwa jakby nie stać tych państw na to, żeby utrzymywać tak wysokie procent uzawodowienia i realizują to poprzez właśnie żołnierzy rezerwy. A że są mniejszymi państwami, to jak to mówi mój przyjaciel Łukasz Przybyło, doktor Przybyło z Akademii Sztuki Wojennej, są to państwa klany, czyli bardzo łatwiej jest w takich państwach osiągnąć ten efekt pozytywnego nastawienia do obrony ojczyzny, jakby do służby w ramach rezerwy jako obowiązku. Zresztą są pewne sankcje też nakładane na to, czyli na przykład Szwajcarii, gdzie obywatel, jeżeli nie podejmuje obowiązku szkolenia i bycia żołnierzem, a później rezerwistą, płaci wyższy podatek, a to jest bardzo bolesne, jeżeli doliczymy kilka procent więcej, to już robi różnicę. I proszę zauważyć, owszem, jest to problem wojska, ale to jest problem państwa, bo każda wojna jest aspektem państwowym. To państwo prowadzi wojnę i siły zbrojne są instrumentem. Nie możemy tutaj zapomnieć o naszych przyjaciołach z innych służb, policji, straży pożarnej, czy też innych powiązanych służb mundurowych. A co ciekawe, mamy dzisiaj dwie ustawy, które, bo jak wiemy, bardzo mocno wchodzi teraz kwestia obrony cywilnej i budowania zasobów obrony cywilnej. I to wszystko po prostu należy też, porządkujemy to poniekąd legislacyjnie, ale też za chwilę te naczynia będą się napełniać. I obywatele, widząc konflikt, który rosyjsko-ukraiński i z jakimi wyzwaniami mierzy się państwo ukraińskie, z jakim wysiłkiem, to byłoby wręcz niemądre odrzucanie tego i mówienie, że płacą podatki, to niech zajmie się tym ktoś inny. Nie. Tak jest skonstruowane nasze prawo i logika, że tych działań, że każdy obywatel musi brać na siebie obowiązek, oczywiście stosownie do swojego przygotowania, stanu zdrowia i tak dalej, i tak dalej.
1: Czy pan, panie generale, widzi, właśnie mówiąc o tych kwestiach, czyli o podejściu trochę nas, obywateli, do wypełniania obowiązków wobec ojczyzny, a na każdego ten obowiązek jest nałożony, żeby w razie sytuacji zagrożenia, po prostu, nie wiem, stawić się, zgłosić się, odpowiedzieć na odzew. To jest jedno oczywiście. Ale mamy też tę sytuację powojenną i patrzę tutaj na naszych wschodnich sąsiadów, czyli od 2022 roku, od tej pełnoskalowej wojny, o której mówimy. I mamy też serię, czy jakby pakiet różnych ofert właśnie dla zwykłego Kowalskiego, przeciętnego Kowalskiego, który jednak chciałby sobie po pierwsze odnowić na przykład swoje umiejętności militarne, wojskowe, bo był kiedyś właśnie w wojsku, ale mamy też ofertę chociażby właśnie tej dobrowolnej, rocznej służby, gdzie można się zdecydować potem na to, że się zakłada jednak mundur, albo można po prostu już nie zakładać tego munduru. Mamy oczywiście Wojska Obrony Terytorialnej, więc tutaj jest pełna...
0: Jeszcze
1: inny pakiet. Mamy oczywiście teraz jeszcze w miarę nowe te rozwiązania, czyli jest rezerwa aktywna, rezerwa pasywna, więc wojsko stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli, żeby co zrobić, żeby pozyskać nie tylko ilościowe, ale przede wszystkim jakościowe rezerwy?
0: Dokładnie tak. Jakby ilość to jest, kwestia ilości to jest oczywiście pierwsza sprawa, czyli ta tam masowość, ale decydującym czynnikiem jest oczywiście człowiek i jego wyszkolenie, jego kompetencje. Możemy zachwycać się oczywiście najnowszą techniką bojową, pięknymi czołgami i tak dalej. Każdy z żołnierzy to pani powtórzy, że najważniejszy jest człowiek, który stanowi tą załogę, czy jest w składzie załogi tego czołgu. To jego wyszkolenie, jego umiejętności, jego wysoki poziom rzemiosła decyduje o tym, czy jakby jedna mrówka w mrowisku, prawda, decyduje o tym, jak wiele możemy zrobić. Rzeczywiście taka duża ilość form służby, która została zaproponowana, jest w ofercie Sił Zbrojnych. Ona wychodzi naprzeciw pewnym oczekiwaniom też obywateli, ale i to powoduje, że czy ktoś pozostanie w wojsku jako żołnierz zawodowy, czy w innej formie, to jest jedno, ale sam fakt przeszkodzenia

0: szkolenia powoduje, że jest żołnierzem rezerwy. Jeżeli odejdzie z wojska z różnych przyczyn, nie będzie kontynuować, to już jest rezerwistą. I teraz jest kwestia tego, żeby to życie w rezerwie, żeby nie kończyło się to na tylko i wyłącznie odejściu do rezerwy i na tym, że żołnierz rezerwista stawia się tylko na wybrane szkolenia rezerwy, które są przewidziane w szkoleniu. Dzisiaj pracujemy nad takim projektem, gdzie chcemy między innymi zaktywizować żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne do tego, żeby w wybranym przez siebie czasie i miejscu podnosili swoje kwalifikacje, szkolili się, strzelali, czy też nabywali kompetencji i odświeżali wiedzę w zakresie pierwszej pomocy, ale też przetrwania i tak dalej, topografii, możemy tutaj wymieniać dalej.
1: I to jest skierowane, rozumiem, ten projekt, program do
0: w gotowości. Osób. To jest program w gotowości. Słyszeli Państwo już o pierwszej ścieżce, która jest prowadzona dla osób, dla cywili, którzy dzięki właśnie temu, że zostało to zapoczątkowane w jednostkach wojskowych, nabywają kompetencji takich, nazwijmy to nie militarnych, ale takich, które pozwalają im na przykład wybrnąć w sytuacjach kryzysowych, czy przygotować się na sytuacje kryzysowe, od klęsk żywiołowych po te, które mogą być na pograniczu militarnych, również pożarów i wielu innych. To jest dzisiaj prowadzone. Za chwilę ten program przekażemy. Dokładnie w listopadzie przekażemy go do MSWiA i on będzie zgodny z profilem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli przygotowania obywateli w ramach obrony cywilnej. A my zajmiemy się ścieżką rezerw, która jest dla nas najważniejsza.
1: No właśnie, panie generale, bo pan powiedział o programie w gotowości, którego i pilotaż już był ogłaszany w mediach i kierownictwo resortu obrony o nim mówiło i rzeczywiście bardzo tak spontanicznie odzew był też bardzo pozytywny naszego społeczeństwa i kobiety, i mężczyźni, i młodsi, i starsi, i nastolatkowie też za zgodą opiekunów zgłaszali się, czy zgłaszają się do tego programu. No ale to jest jedno, to my mówimy tak naprawdę o kilku godzinach szkolenia w weekend. A co, jak pan jako szef zarządu P7, czyli szef szkolenia w Sztabie Generalnym, z czym pan się mierzy, jeżeli chodzi o te rezerwy takie klasyczne, czyli te osoby, które jakby przyszła wojna, to będą musiały po prostu stanąć do naszej obrony. Jakie to są wyzwania dla pana tutaj w kwestii tego sektora?
0: Jasne, z poziomu Sztabu Generalnego. To może powiem, że szkolenie tych rezerwistów odbywa się przede wszystkim w jednostkach wojskowych i to dowódcy jednostek wojskowych, posiadając zasób rezerwistów, szkolą ich w ramach różnych forum krótko czy długotrwałych szkoleń. Jako organizator systemowy zauważyliśmy, że odbiór opinii społecznej jest raczej, znaczy może nie negatywny, ale pojawiły się pewne problemy, jeżeli chodzi o odbiór tych szkoleń w siłach zbrojnych.
1: W sensie żołnierze sami negatywnie patrzą na to?
0: Objawia się to przede wszystkim stawiennictwem, czyli pewną niechęcią, ale też w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że te szkolenia są niepotrzebne i tak dalej, że to jest marnowanie czasu. No powiedzmy sobie wprost, takie opinie obiegowe gdzieś krążyły.
1: Dlatego ale to jest też prawda?
0: To jest nieprawda. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to nieprawda, ale każdy indywidualnie podchodzi do tego. Możemy oczywiście się zdarzyć po mojej wypowiedzi w radio, ktoś powie, no przecież oczywiście, że to jest nieprawda, bo ja mam lepsze rzeczy do roboty niż przyjść do wojska i przypominać sobie jakąś tam wiedzę, czy się szkolić.
1: Zresztą, panie generale, wejdę panu w słowo.
0: Wracamy do punktu pierwszego, tak, ustawy zasadnicze, prawda?
1: Dokładnie, ale wejdę panu też w słowo. Pan poruszył bardzo ważną kwestię. Tuż nawet po wybuchu wojny na Ukrainie, chwilę po tych tragicznych też obrazach, które do nas przychodziły zza wschodniej granicy, pojawiały się chociażby w mediach społecznościowych burze dyskusyjne na temat tego, że na przykład no właśnie wzywacie jakieś duże grupy rezerwistów na obowiązkowe szkolenia. Ja sama dostałam x telefonów od swoich znajomych z pytaniem, jak załatwić, żeby się na takie szkolenie nie zgłosić. To jest przerażające.
0: Żeby nie uczestniczyć, prawda? No właśnie, to chyba pierwszy problem, który definiujemy, szef sztabu go też zdefiniował, to jest przywrócenie pewnego zaufania do rezerwistów, do sił zbrojnych. Ponieważ jakby gdzieś krąży nadal ten stereotyp tego dawnego szkolenia, gdzie rzeczywiście może ono było nieefektywne. I dzisiaj bazujemy na pewnych wytycznych, które

0: Daliśmy jako sztab generalny. Każdy z dowódców jednostek wojskowych wie doskonale, w jaki sposób ma podchodzić do szkoleń żołnierzy rezerwy. Co jest pierwszym punktem, który bym podkreślił, to to, że wszyscy jesteśmy żołnierzami rezerwy. To jest takie moje motto, bo prędzej czy później nimi będziemy.
1: No może nie ja.
0: Proszę się nie zarzekać. Jeszcze możemy o tym porozmawiać. Ale wracając, to chodzi o nic innego niż żołnierz rezerwy, żeby czuł się związany ze swoją jednostką wojskową. Żeby znał jej historię, żeby kiedy dostanie powołanie na to przeszkolenie, żeby robił to, nie mówię z ogromną przyjemnością, ale żeby w jakimś sensie tego oczekiwał. I to jest idealny jest model fiński, gdzie rzeczywiście Finowie uznają to za wręcz obowiązek obywatelski i są bardzo silnie związani ze swoimi jednostkami wojskowymi. Tutaj liczę na leadership dowódców, na to, że to właśnie dowódcy odpowiednio będą kreować kreować szkolenia, ale zarazem też jakby dbać o to, żeby żołnierz czuł się związany ze swoją jednostką wojskową. A my dodatkowo chcemy do tego jeszcze dołożyć to, żeby ten nasz żołnierz rezerwy miał możliwość w wybranym przez siebie czasie i żeby ta służba nie była dolegliwa. Mógł po prostu realizować szkolenie. Proszę też zauważyć, dzisiaj rezerwista przychodząc do jednostki wojskowej, jeżeli nie realizuje zadań w nocy w ramach szkolenia poligonowego czy w ramach szkolenia poligonowego, to naprawdę nie jest to nic naprzeciwko, żeby poszedł do domu i spał w domu i rano przyszedł z powrotem i realizował zajęcia. Jeżeli oczywiście mieszka w tym garnizonie. Także są pewne ruchy, które podjęliśmy, które mają to. Druga sprawa.
1: Widzi pan, panie generale, że rzeczywiście te właśnie takie ruchy, które mają, można by tak to ogólnie opisać, przywrócić zaufanie właśnie do rezerw, do rezerwistów. Tak? Czy widzi pan taką pozytywną odpowiedź, że no jeżeli się jest tak już bardzo elastycznym, no bo tak jak pan powiedział, czy różne formy służby, czy różne, no nawet możliwość właśnie bycia w jednostce, nie wiem, od 7 do 15, zjedzenia razem tego wspólnego posiłku, a potem idziemy sobie do domu, wracamy znowu na 7 czy na 6.30, to już pewnie zależy od tego, jak to jest poukładane. Widzi pan ten pozytywny efekt?
0: Widzę.
1: No bo mamy z drugiej strony przecież też wiele osób przykładów chociażby, nie wiem, ze wschodniej ściany, gdzie bardzo dużo młodych ludzi po prostu się garnie do tych jednostek.
0: Tak. Widzę efekty już prowadząc ewaluacje w jednostkach wojskowych, czyli po szkoleniach rezerwy rezerwiści mają okazję wypełnić anonimową ankietę i my już widzimy, że są bardzo zadowoleni z tego, że szkolenie jest przede wszystkim nastawione na część praktyczną, a nie teoretyczną, czyli nie to zanudzanie w salach i świetlicach, tylko jest to szkolenie praktyczne. Mówię wprost. Druga sprawa to to, że są zadowoleni z tego, że jest im prezentowany albo mogą wykorzystywać ten najnowocześniejszy sprzęt, który jest w siłach zbrojnych. Dbamy też o to, żeby żołnierze, którzy przychodzą na szkolenia, nie czuli się inni niż żołnierze zawodowi. Bardzo często to było widać po oczywiście hełmach, gdzie dostawali stalowe hełmy i odróżniali się od innych. Czuli się po prostu jak obywatele gorszej kategorii. Dzisiaj w jednostkach są pakiety szkoleniowe. Każdy rezerwista dostaje hełm kewlarowy, strzela, uczestniczy, jest mu prezentowany nowoczesny sprzęt. Spotyka się z dowódcą jednostki wojskowej, bo dowódca jednostki wojskowej go wita w ramach apelu i też żegna. Bardzo często jest to wspólny obiad i tak dalej. To są takie pewnie, ktoś powie, mało znaczące kroki, ale no bardzo dużo przynoszą dobrego efektu, a myślę, że dobre szkolenie zawsze się obroni i jest najlepszym takim nośnikiem reklamy, nawet tego marketingu szeptanego, czyli ten, który już wyjdzie z jednostki, wróci do swojego domu, czy będzie się widział ze znajomymi, to powie, to było dobre szkolenie.
1: Takie miękkie kompetencje, można powiedzieć, miękkie takie działania, które powodują to, tak jak pan powiedział, panie generale, żeby związać ze sobą tego rezerwistę. Ze sobą mam na myśli oczywiście z tą jednostką, gdzie to szkolenie się odbywało.
0: Dokładnie tak. Ja też pozwolę sobie tutaj zwrócić uwagę na taki aspekt, jakim jest wychowanie w domu i w rodzinie, w szkole, prawda, i ten aspekt przekazywania tego patriotyzmu, ale też tego kultu dobrej roboty i tak dalej. Starsze pokolenia miały to ten przekaz był inny. Roczniki wojenne.

0: One przekazywały to swoim dzieciom, to wiemy doskonale, że byliśmy wtedy też w innym porządku ustrojowym. Dzisiaj, no, nie chcę mówić, że to jest jakaś nadmierna liberalizacja, ale pozwolę sobie zwrócić też uwagę na kwestię kształtowania tych postaw, między innymi poprzez wychowanie w domu, w szkole i jakieś przykłady rówieśnicze, ale też pewne autorytety. My jesteśmy innym pokoleniem. Dzisiaj pokoleniem, które wchodzi, to pokolenie Z. To żołnierze młodego pokolenia, którzy dzisiaj zasilają nasze szeregi, to jest pokolenie Z. Za chwilę będzie pokolenie Alfa. Ja akurat jestem X-em i też patrzymy na to, że no, te różnice pokoleniowe są jednak znaczne. Nie mówię, że młodsze pokolenie jest mniej przygotowane, ma inne kompetencje, ma jakby wzmocnione kompetencje rzeczywiście w świecie cyfrowym i tak dalej, a też patrzmy na to, że nasze uzbrojenie, nasza technika bojowa idzie w tym kierunku i bardzo się rozwija. Niemniej jednak pewną nasze doświadczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie odporności nawet, chcielibyśmy przekazać tym młodszym i teraz to jest też kwestia zbudowania tego mostu, tych pewnych narzędzi szkoleniowych, w jaki sposób to zrobić jak najbardziej efektywnie i też młodych ludzi przygotować na te wyzwania, które przecież mogą się wydarzyć podczas ich życia, nie muszą, a nie wydarzą się wtedy, jeżeli będziemy jako całe państwo silni i będziemy stanowić siłę odstraszania właśnie poprzez siły zbrojne, ale też całe państwo we wszystkich swoich organach będzie po prostu silne, będzie przygotowane, świadome i nie mówię tu tylko o wojsku.
1: Panie generale, na koniec chciałabym jeszcze pana zapytać, tak troszeczkę, nie wiem, może pod włos pana wziąć, bo może pan ma taki ten obraz rezerwisty idealnego, jak pan, nie wiem, patrzy na swoje doświadczenie i też patrzy w przyszłość, czyli no chociażby na to podejście do tych młodych pokoleń, które przychodzą i które no będą siłą rzeczy zasilać te rezerwy osobowe, a musimy ich mieć dużo, no bo jak mamy prawie 220-tysięczną armię, z czego 170 tysięcy to są żołnierze zawodowi, no to siłą rzeczy ta armia tych rezerwistów musi być przynajmniej jeszcze raz taka, albo nawet i więcej. Jaki ten taki najbardziej wartościowy dla pana, dla szefa zarządu P7 jest najlepszy taki rezerwista?
0: To jest obywatel świadomy. To jest dla mnie najlepszy rezerwista. To jest obywatel, który nie jest z przymusu w wojsku, w sensie z przymusu, że jest to naprawdę jakiś taki dla niego obowiązek, którego nie akceptuję od samego początku do końca. Jestem orędownikiem służby obowiązkowej, bo też padło nieraz z moich ust, ale to nie oznacza wcale ani represji, ani straconego czasu dla młodej osoby. Uważam, że dzisiejsze uwarunkowania pozwalają na to, żeby naprawdę raz w życiu każda młoda osoba mogła tego spróbować i jeszcze z tego mieć korzyści i wyciągnąć z tego pewne kompetencje na przyszłość w swoim życiu. A rezerwista idealny dla mnie to taki, który jest wyszkolony i do tego dobrze by.
1: Wyszkolony, ale niekoniecznie musi mieć w jednym palcu, rozumiem, te wszystkie takie, jak to żeśmy tutaj powiedzieli, no niezbyt takie ciekawe te aspekty armii. Nie musi koniecznie wszystkich regulaminów znać. Ma przede wszystkim wiedzieć, jak się obronić, jak udzielić pierwszej pomocy, jak przetrwać w terenie. Rozumiem, że to chodzi też o to.
0: Kompetentny na swoim stanowisku. To jednak są, nie możemy też tego w ten sposób spłycić, że to jest tak, do końca jesteśmy tak liberalni. No nie. Musi być kompetentny na swoim stanowisku, a najlepiej, kiedy będzie robił to, co lubi i my dobierzemy jego kompetencje, czyli jego preferencje do stanowiska w siłach zbrojnych. To też jest ważne, żeby mapować te kompetencje, umiejętności młodych ludzi, czy też w ogóle rezerwistów i odpowiednio ich przydzielać do stanowisk. Bo jak wiemy,
1: dać im się rozwinąć.
0: Bo jak wiemy, jeżeli się robi, co się lubi albo co się kocha, to jest tylko przyjemność.
1: Bardzo dziękuję panie generale. Moim państwa gościem był generał brygady dr Rafał Miernik, szef zarządu P7 w sztabie generalnym, czyli szef szkolenia. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Odwiedził nas pan profesor Wojciech Kulesza, kierownik Katedry Psychologii.

0: Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiać o temacie delikatnym pewnie dla wielu naszych słuchaczy, o paleniu papierosów.
1: Ale powszechny.
0: Coraz mniej chyba.
1: Na szczęście.
0: I chyba się też zmienia sposób, w jaki ten nauk gdzieś się pojawia w naszym życiu, jeśli się pojawia. Bo kiedyś to były te papierosy tradycyjne, teraz jest bardzo wiele form przyjmowania nikotyny. Widzimy to na co dzień wśród naszych znajomych, jeśli nie używamy tego sami. Ale to, co łączy palenie tytoniu w różnej formie, to jest to, okazuje się, że to jest czynność społeczna, grupowa.
1: Ale nawet przypomnijmy sobie, jeżeli kiedykolwiek paliliśmy, jeżeli nie paliliśmy, co się dzieje na imprezie? Palacze mówią do siebie na imprezie, chodźmy zapalić na balkon. Palacze po imprezie mówią, ale się przepaliłem, zawsze jak jestem na imprezie, dużo więcej pala, źle się czuję. Wreszcie w biurowcu na przykład, jak jesteśmy, są palarnie i ludzie z różnych działów wychodzą razem, żeby zapalić. I to nam zwróciło dużą uwagę, że właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, to jest czynność społeczna, ale też zmienia nasze zachowanie. I teraz pytanie, czy jeżeli palę sam, to inaczej palę niż palę w towarzystwie. Możemy wreszcie odwrócić pytanie. Czy jeżeli ja chodzę na papierosa razem z innymi ludźmi z innych działów, to na przykład nie powstaje pewna społeczność. No, my chodzący na papieroska albo spotykamy się na wielkiej konferencji i nagle ja się witam prawie ze wszystkimi i ktoś mnie pyta, ty skąd ty ich znasz? Ja mówię, z papierosa. Na szczęście mamy jeszcze chodzenie na kawę, czyli spotkanie się w kuchni. Ale że niektóre zachowania, które wydają się zupełnie niespołeczne, jak przyjmowanie nikotyny czy przyjmowanie kofeiny, ma duże znaczenie dla budowania wspólnoty. No to jeżeli tak, to może to budowanie wspólnoty jest tym, co nas utrzymuje w tej czynności.
0: Po to palimy, żeby się spotkać z drugim człowiekiem?
1: To zadaliśmy inne pytanie, czy jeżeli zapalę z drugim człowiekiem, to ten człowiek jest mi być może bliższy.
0: Mhm.
1: Trzy kroki wstecz, coś, co mnie fascynuje od wielu lat, to jest psychologia miłości, ale jej poddziedzina, co tworzy takie...
0: Więzi?
1: Pierwsze wrażenie.
0: Czyli pierwsze wrażenie.
1: Że mam wrażenie, że nadaję na tej samej fali, rozumiem się bez słów. I fascynuje mnie proces naśladowania, co też jest pokazane w ciekawym filmie Woody'ego Allena Zelig, chyba 83 rok, gdzie główny bohater Woody Allen gra Zeliga, tudzież Celiga i on się staje zawsze rozmówcą. I tam pada takie słynne w kinematografii zdanie, ja naśladuję, żeby być lubianym. W klasycznych badaniach nad efektem kameleona, bo tak się nazywa ten efekt, ludzie się naśladują i przez to bardziej lubią. To jest taki paradoks, że do obcego człowieka jak się podejdzie i zacznie się naśladować jego gesty, to on powie, lubię bardziej kulesze, bo mnie nie zauważamy tego, jesteśmy tego nieświadomi, ale lubię bardziej kulesze. Kulesze wydaje mi się spoko gość.
0: Bo jest podobny do mnie?
1: Bo się upodabnia. Bo podobny to powiem, ja też jestem z Warszawy i koniec. A tutaj gesty trwają w czasie. Może być naśladownictwo mowy, ekspresji mimicznych. No i dochodzimy do palenia. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie może mieć znaczenia to, że palacze się naśladują. Ale właśnie tak jak pani redaktor zauważyła, może być podobieństwo. A co jeżeli ja pójdę na palarnię i powiem, ja też jestem palaczem, ale dziś nie palę? No bo to też jest podobieństwo, my palacze. A może dla palaczy ma znaczenie, że nie dość, że powiem, że jestem palaczem, to jeszcze zapalę z innymi. I krok trzeci, który nas interesował, a co jak zacznę palić tak samo jak pani redaktor? Czyli pani redaktor w zamyśle teraz by wzięła papierosa, takiego pufa, nie wiem jak to nazwać, zaciągnęła się i ja dokładnie w tym samym czasie też to zrobił. Czyli mamy takie trzy warunki. Chodzę na palarnię, ale nie palę. Kto nie pije, ten kabluje. To taka metafora, czyli jest z nami, ale w sumie nie nasz. Drugi warunek, no przyszedł z nami zapalić, ale stoi z tym papierosem i rzadko się zaciąga, a my palimy często. No
0: znaczy, że udaje.
1: Albo się zamyślił, albo się zagubił, no nie jest nasz. I trzeci, już naprawdę nasz. Nie dość, że palacz, no to zaczyna razem palić. I zaczęliśmy od obserwacji naprawdę ludzi w restauracjach, że rzeczywiście ludzie w tym samym czasie zaczynają na przykład sięgać po papierosa. A jeżeli sięgać po papierosa, to razem zapalają. Jeżeli zapalają, to w tym samym czasie robią przerwy. No i nasi eksperymentatorzy między innymi właśnie to robili. Czyli szli na palarnię i albo nie palili, albo palili, ale w innym rytmie, albo wreszcie palili i robili to dokładnie w tym samym czasie. I ktoś powie, no ale to durny eksperyment. Przecież ja bym zauważył, że ktoś mnie naśladuje. No paradoksem jest to, że naśladownictwo jest tak naturalne, że my tego nie zauważamy. Wbrew pozorom to trochę tak jakby być zaskoczonym, że ktoś mi patrzy w oczy. To raczej zauważa, że ktoś mi nie patrzy w oczy. Czyli palacze mogą się naśladować, testowaliśmy to, ale nie są tego świadomi, że byli naśladowani. No i się okazuje, że jak sobie popaliłem razem z innymi ludźmi w tym samym czasie, ktoś mnie naśladował i dostaję proste pytania, czy ja rzucę palenie. okazuje się, że spada prawdopodobieństwo rzucenia palenia. No i ktoś powie, no co za durny wynik. No wystarczyło naśladować

0: a ktoś nie chce rzucić palenia. No ale to zaczyna już być bardziej skomplikowane dla psychologii zdrowia i w ogóle psychologii uzależnień. Jeżeli palenie jest czynnością społeczną, czyli mnie zbliża, to pokazaliśmy, że to naprawdę ma sens, ale niestety niezdrowy. Czyli jeżeli chcesz rzucić palenie, to na przykład pomyśl, żeby przestać wychodzić. Bo w jednym z eksperymentów też pokazaliśmy, że jeżeli występuje naśladownictwo, to ludzie w ogóle więcej zaczynają palić. Czyli to ten cytat, od którego zacząłem. Na imprezie zawsze więcej palę. Czyli palenie społeczne nie dość, że utrzymuje nauk, ja zmniejszam, mówię, że prawdopodobnie nie rzucę to palenia niż w warunku, kiedy ktoś mnie nie naśladował. Czyli bardzo poważna decyzja prozdrowotna. Wystarczy, że pani redaktor mnie nie będzie naśladowała, a ja mówię, że raczej rzucę palenie. Jak pani mnie redaktor naśladuje, nagle mówię, raczej nie rzucę palenia. Ale też w drugą stronę, jak występuje naśladownictwo i pani redaktor częściej sięga po papierosa, to ja też zacznę częściej palić, naśladując panią. Ja się do pani zacznę dostosowywać. Jest jeden aspekt, można go nazywać troszeczkę prozdrowotnym, że badani mówią, że raczej się przestawią no właśnie na elektroniczne substytuty. Część z nich, części artykułów są uznawane za bardziej zdrowe, mają mniej szkodliwych substancji. Nadal jest to szkodliwe. Więc to jest jedyny, jeżeli już by trzeba było powiedzieć w cudzysłowie pozytywny aspekt, czyli że ktoś może skorzystać z części tych e-papierosów, które są troszeczkę zdrowsze, zastrzegając, nadal są trucizną. Je są niebezpieczne dla zdrowia. Zbierając to wszystko razem, okazuje się, że część uzależnień, my tu badaliśmy papierosy, można pomyśleć o alkoholu też, ale tego już nie będziemy robić. Część badań pokazuje, że uzależnienia mogą być społeczne, czyli to nie jest tylko to, że ja się uzależniłem od substancji nikotyna, tylko od tego, że ja to robię wspólnie, że nas to zbliża i powstaje grupa palaczy na przykład.
1: I jak, panie profesorze, można wyniki tych badań wykorzystać do walki z tym nałogiem? Czy w ogóle w jakiś sposób myślicie o tym w tym kierunku?
0: My to robimy bardzo ostrożnie i to się też naukowcom zarzuca, że my nie szafujemy radami tak szybko jak pop-psychologiczni specjaliści, którzy mówią trzy złote rady. Bardzo delikatnie budujemy taką rekomendację. Wygląda na to, muszą być następne badania, nasze są po prostu pierwsze na świecie, że chcąc rzucić palenie, zacząć robić to samotnie. Z naszych badań wiemy, że wtedy zapalę mniej najprawdopodobniej. A po drugie rośnie prawdopodobieństwo, że to palenie rzucę. Czyli na przykład ktoś się zgłasza z problemem uzależnienia od nikotyny, prosi o pomoc specjalisty, to w jakiejś przyszłości, po następnych badaniach nie ufamy sami sobie, czyli trzeba zrobić replikację. Będzie rekomendacja prawdopodobnie, żeby unikać sytuacji społecznych, bo sytuacja społeczna zaczyna wzmacniać moje uzależnienie. Zaczynam palić więcej i zaczynam mówić, że rzadziej, mniej prawdopodobne, że rzucę to palenie. Czyli rozbijać sytuację społeczną, jest szansa, że rozbije uzależnienie.
1: Zgoda. Wyobrażam sobie, że w pracy to jest możliwe. A jeżeli mamy w domu palacza?
0: I my nie palimy.
1: I my palimy też i chcielibyśmy rzucić?
0: No to idziemy osobno palić. Nie palimy razem.
1: A można razem rzucić? Czy rzucanie palenia również może być czynnością społeczną? Możemy naśladować się w nieuleganiu pokusie zapalenia papierosa?
0: Tutaj zrobię taki duży nawias. Teoretycznie, podkreślając słowo teoretycznie, co nie znaczy, że to nie ma miejsca na świecie, tylko są podstawy teoretyczne. No, grupa wsparcia tym jest. Grupy nieformalne. My, aktywnie niepijący, anonimowi alkoholicy, spotykają się, udzielają sobie wsparcia. I właśnie między innymi przecież się naśladują w tym niepiciu, ale dużo więcej sobie dają niż tylko naśladownictwo w nierobieniu czegoś. Pomagają sobie w wielu sprawach, więc hipotetycznie tak może być.
1: Wspomniał pan o tym, że no, nie tylko nikotyna jest tą substancją uzależniającą. Czy wyniki tych badań mogą mieć zastosowanie również w przypadku innych substancji, od których możemy być uzależnieni?
0: No, pierwszą rzucającą się jest alkohol.
1: Który też jest bardzo taki integrujący.
0: Integrujący i zauważmy, mamy wiele czynności. Wznoszenie toastu. To jest dokładnie to. Wymuszamy, że w tym samym czasie robimy to samo.
1: Kulturowo to jest również bardzo tak mocno zakorzenione. W tradycji, w zwyczajach.
0: Dokładnie tak. Wznoszenie toastu jest na weselu. Ta zaśpiewka gorzko-gorzko, czyli że nie pijemy wódki, bo wódka gorzka. Mamy bardzo kulturowo, po pierwsze, wtłoczony alkohol, co jest szalenie niebezpieczne, czyli kulturową akceptację, że ktoś pije i jedzie na przykład. Więc absolutnie nie chodzi mi, żeby tu zrobić tylko taką gwiazdkę. Alkohol jest niebezpieczny i to jest ciężkie uzależnienie, bardzo poważna choroba alkoholowa.

0: Można tak o tym myśleć. My nie budujemy jeszcze takiej rekomendacji, no bo to jest ta właśnie ostrożność badacza. To by naprawdę trzeba było sprawdzić w grupie eksperymentalnej, pijąc w tym samym czasie, kontrolnej, nie pijąc, albo pijąc inaczej. Tych badań nie robiliśmy. To już jest w ogóle inna skala trudności, jeżeli chodzi o etykę. No, eksperymentator nam się upija. Badani się upijają. To jest wzięcie odpowiedzialności za stan tego człowieka po nikotynie jest mniej zmian oczywiście zgody tutaj też były. Więc my się tego nie podjęliśmy jeszcze z takim powiedzmy humorystycznym też aspektem, że wraca pijany człowiek do domu i partner, partnerka pyta, gdzie ty byłeś, że piłeś? Na badaniach psychologicznych. Więc tego nie badaliśmy, ale na poważnie mówiąc, to też może występować. Czyli właśnie, że robimy to samo w tym samym czasie. Z alkoholem też są, no właśnie przyśpiewki, ale też pewne ruchy, które wykonujemy. Musimy się stuknąć kieliszkami, czyli w ogóle naśladuje gest. Nie tylko sam akt picia w tym samym czasie, tylko naśladujemy swoje gesty. Wymuszamy naśladownictwo. A co, ty z nami nie pijesz, nie podniesiesz kieliszka. Właśnie kto pije, ten kabluje. Więc to jest taka bardzo szeroka hipoteza, której ja jako naukowiec nie mogę postawić, ale jest to prawdopodobne, tak.
1: A możemy postawić taką tezę, że w walce z nałogiem jakimkolwiek, w świetle tych waszych badań, abstynencja nie jest jedyną drogą i nie jest jedynym sposobem, żeby się tego nałogu pozbyć, tylko jeszcze dochodzi ten aspekt społeczny, czyli nie wystarczy nie palić, ale również trzeba nie palić w towarzystwie.
0: To rekomendacje do wszystkich uzależnień to na pewno by, znaczy na pewno to nie mogę, bo badań nie przeprowadzono, ale wbrew pozorom nie wszystkie uzależnienia są społeczne. Może być uzależnienie, jest wybitny badacz Mateusz Gola, uzależnienie w dużym uproszczeniu, uzależnienie od oglądania porno. To nie musi być czynność społeczna, ale uzależnienie może wystąpić. Czyli to nie możemy zrobić prostej takiej ekstrapolacji naszych badań na wszystkie uzależnienia.
1: No ale są te chemiczne i są te behawioralne.
0: Tak, i dlatego byłbym ostrożny, żeby budować na wszystkie z automatu, bo wiemy, że część nie wykonuje się, że ten aspekt społeczny nie występuje albo nie musi występować. A już tym bardziej badając ciężkie uzależnienie, oczywiście uzależnienie od nikotyny jest poważnym uzależnieniem, ale uzależnienie od fentanylu jest już kalibrem niespotykanie trudniejszym, więc też etycznie nam niektórych badań nie wolno prowadzić. Można by zrobić w warunkach naturalnych oczywiście, czyli badać naprawdę uzależnione osoby walczące z tą chorobą. Ale to już kaliber odpowiedzialności jest tak duży, że...
1: No tak, bo to jest i granie z ludzkim życiem.
0: Ja już bym się tego nie podjął, ale czy to nie zostanie zbadane na przykład na kanwie naszych badań, to tego wykluczyć nie mogę i też bym tego nie krytykował. Ja jestem na to za cienki.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja dziękuję za zaproszenie.
1: Naszych słuchaczy uczulamy, że niby wszystko dla ludzi, ale z tymi używkami to raczej trzeba uważać. Na pewno trzeba uważać, bo one prowadzą do bardzo poważnych konsekwencji. Pan profesor Wojciech Kulesza, kierownik Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS był z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie spotkał się z prezesem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Prezydent mówi, że finansowanie konferencji SIPAC przez giełdę nie stanowiło konfliktu interesów.
1: Karol Nawrocki był pytany o finansowanie prawicowej konferencji SIPAC przez Zonda Krypto oraz o kontakty polityków z prezesem giełdy Przemysławem Kralem.
2: Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
1: Prezydent przekonywał też, że służby podległe premierowi nie ostrzegły ani jego, ani innych polityków o nieprawidłowościach w firmie.
2: Dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostał informacji od polskich służb o tym, co się dzieje? I dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z Zondą Krypto, gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy?
1: W związku z aferą sąd zdecydował o